0: te inne programy niż kilka podstawowych, one wymagają tego, żeby mieć czystą pamięć, czyli nie mogą mieć żadne notatki zapisane w pamięci. To właśnie edytor będzie jeszcze kilka programów, które wymagają właśnie czystej pamięci. Terminarze też wymagają czystej pamięci, no czyli terminarz, czyli właśnie. No terminarz to terminarz. Tu się pokazują pliki wszystkie, które są na karcie, dlatego że można wejść jakby na dwa sposoby można wejść na kartę z kajetka. Można wejść na kartę i czytać notatki, książki, to co mamy na karcie odczytywać kajetkiem, a zarządca karty MMC, to nie wiem czy tam w ogóle można cokolwiek z tymi plikami robić, ja tego nie odkryłem. Jak mi się wydaje, tam można tylko patrzeć co jest, natomiast tu się patrzy wszystkie pliki jakie są, nie tylko tekstowe. No kalkulator to wiadomo, kalkulator. Dosyć zaawansowany on, no, to jeszcze wejdę do niego. Szeregowa, czyli chyba podłączona przez koma, ja tego jeszcze nigdy nie patrzyłem co to jest. Tego też nie patrzyłem. Chyba trzeba podłączyć też moduł GPS na koma, ale też nigdy tego nie wykorzystywałem, więc nie wiem jak to działa. Ze strony można ściągnąć, znaczy właśnie nie wiem czy można, ja tego nigdy nie ściągałem. Ale generalnie kajetek jest przystosowany do tego, żeby ściągnąć z jakiej strony, no czy żeby, bo generalnie do tej pory było tak, żeby zaktualizować kajetka, trzeba było pojechać albo wysłać kajetka do serwisu ECE i oni wymieniali kość pamięci EEPROM, na której było zapisane oprogramowanie. Teraz można ściągnąć z internetu takie oprogramowanie, no i je wgrać do kajetka, oczywiście kosztem tej pół megabajtowej pamięci w kajetku. Te wszystkie narzędzia typu edytor, terminarze też można aktualizować w taki sposób. Nie wiem czemu jest osobny zaktualizuj moduł GPS. Tu już było. Narzędzia. Menu podprogramów, czyli jakby takie osobne menu, gdzie można uruchomić dodatkowe programy. Można nie wchodzić do tego menu, tylko można wejść do osobnego menu, gdzie są tylko podprogramy. Znaczy programy. Jeżeli jest menu rozwijane, to trzeba do niego się dostać naciskając odstęp, czyli lewy i prawy naraz.
1: Przeczytaj czas C. Przeczytaj datę. Ustaw czas i datę. Ustaw minutnik M. Wyłącz minutnik M. Ustaw stop RS. Odczytaj stop RS z lewym. Przeczytaj czas C.
0: Jeżeli będziemy na jakiejś funkcji, znaczy jeżeli będziemy chcieli skorzystać z jakiejś funkcji typu nie, że wejść do jakiegoś programu, tylko coś zrobić w menu i potem znowu się po nim poruszać, to tak samo jak wchodziliśmy do tego menu, naciskamy na tej funkcji odstęp albo enter. Odstęp to jest właśnie oba klawisze na raz.
1: Godzina 17:07:32.
0: No, to jest co prawda akurat opóźniony, trochę ma tutaj czas w kajetku. Albo można też nacisnąć lewy, prawy plus literę E.
1: Godzina 17:07:45.
0: To jest enter. Jeżeli właśnie przeczytamy coś z menu, znajdujemy się jakby na nowo w tym samym miejscu. On nie wychodzi z menu i trzeba tam dopiero wchodzić i tak dalej, tylko on już jakby znajduje się po wykonaniu takiej opcji, znajduje się w tym samym miejscu w menu. Jeżeli chcemy wyjść z tego menu jakby dodatkowego, naciskamy oba te klawisze funkcji, lewy, prawy i Z.
1: Lista notatek.
0: To wyszedłem z menu. To
1: menu,
0: coś nie tak.
1: Narzędzia. Menu, czas i data. Podaj wolną pamięć. Drugi, szósty, lewy, prawy.
0: No, podaj wolną pamięć, kajetka.
1: Zwróć pamięć, J.
0: Można zwrócić całe, wszystkie notatki, a oprócz tego można jeszcze zwrócić całą jakby zawartość pamięci, jak to tam u kajetka w ogóle wygląda.
1: Wyczyść pamięć. Z lewym i prawym.
0: No, wyczyść, czyli... No właśnie.
1: Klawiatura jednoręczna.
0: Klawiatura jednoręczna działa w ten sposób, że jest, że jeżeli na przykład chcemy nacisnąć któryś, no generalnie wykorzystywany jest tylko jakby no te trzy klawisze i jeden ten funkcyjny i potem naciskamy jakby jeszcze raz, czyli ten drugi rząd. Ja nigdy z tego nie korzystałem, prawdę mówiąc, jakoś za dużo roboty jest raczej jakoś, no korzystałem, nawet jak miałem tylko jedną rękę, jakoś udawało mi się korzystać z dwóch tych, no i jakoś mi się akurat to nie przydawało.
1: Stan akumulatorów, a z lewym i prawym.
0: No właśnie.
1: Ustaw liczbę minut do wyłączania te.
0: Kajetek ma taką funkcję, że jeżeli go się zostawi na jakiś czas, on się sam wyłączy. Standardowo jest ustawiona ta funkcja na 8 minut.
1: Wyłącz kajetka W. Wersja programu V. Menu od programów P z lewym i prawym.
0: Tu już było.
1: Karta MMC. Przeglądaj pliki tekstowe.
0: No właśnie, czyli to co mówiłem, czyli przeglądaj tylko i wyłącznie plików tekstowych, tych odczytywanych przez kajetka.
1: Zaktualizuj oprogramowanie z karty MMC z lewym.
0: No właśnie, tutaj też właśnie w tym jest, można zaktualizować oprogramowanie kajetka z karty.
1: Przeczytaj wolumin karty i wolną pamięć, trzeci, szósty.
0: Wolumin karty. Nigdzie oprócz kajetka się z tym nie spotkałem. Karcie można nadać nazwę. I jeżeli ktoś ma kilka kart, ale nie wiem tak naprawdę, na przykład czy w komputerze w ogóle ten wolumin jest widoczny, jeżeli tak, to jak on jest widoczny? Ja nigdy tego nie widziałem, tylko w kajetku.
1: Zmień wolumin karty, drugi, piąty. Formatuj kartę MMCQ z lewym i prawym. Przeglądaj pliki tekstowe. Ustawienia mowy. Zwiększ głośność G. Zmniejsz głośność G. Zwiększ szybkość mowy V z prawym.
0: A propos szybkości, to jeżeli kajetek, przynajmniej tak było w starszej wersji, nie wiem jak jest teraz, bo właśnie nie mam komu, tylko widziałem tu kolegi. W syntezatorze mowy kajetek, maksymalna szybkość kajetka jest trochę mniejsza niż w trybie kajetka. Nie wiem czemu tak jest, ale nie da się z poziomu syntezatora mowy ustawić dużej szybkości, znaczy najwyższej szybkości mowy.
1: Zmniejsz szybkość mowy. Zwiększ wysokość głosu F z prawym.
0: Zmniejszenie i zwiększenie wysokości w kajetku jest chyba nieograniczone. Da się do absurdalnych wartości zwiększać i zmniejszać wysokość. Jakie tego są efekty, pokażę, bo są bardzo ciekawe czasami.
1: Zmniejsz ogłaszanie interpunkcji i z lewym.
0: No czyli czy on ma mówić, że kropka czy przecinek, czy nie.
1: Kodowanie cyfr i wielkich liter B z lewym i prawym.
0: To jest coś takiego, że można wpisywać albo w brajlowskim znak cyfry i cyfry, albo może też, no albo jeżeli właśnie wciśniemy tą kombinację, jak on tutaj mówi, to może zamiast znaku cyfry będzie ten hash i zamiast dużej litery będzie dolar. Jak wtedy się dużej litery wpisuje, nie wiem, prawdę mówiąc.
1: Zwiększ głośność G z prawym.
0: Było.
1: Notatki.
0: I koniec menu. Żeby wyjść z menu, wciskamy lewy, prawy i Z.
1: Lista notatek.
0: I jesteśmy na liście notatek. Jeżeli wciśniemy jakiś klawisz, który jest, no nie ma jakiejś funkcji.
1: Jesteś na liście notatek i aby wejść do menu naciśnij z prawym lub od razu wybierz skrót klawiszowy poziom danej funkcji.
0: No dobra. No to teraz od funkcji standardowych. Nowa notatka. No to naciskam N.
1: Nowa notatka. Podaj nazwę.
0: Podaj nazwę. No to jakaś notatka testowa. Naciskamy prawy i no, trzeci, czwarty, piąty punkt.
1: Koniec nazwy, wprowadź treść notatki.
0: No i tutaj można coś. Tutaj można coś napisać. Kropka na przykład. Jeżeli chcemy coś skasować, ustawiamy się. Ja mam tutaj wyłączone echo klawiatury. Echo klawiatury można włączyć naciskając oba funkcyjne i E.
1: Echo klawiatury.
0: I teraz jak będę pisał, nie będzie mówił co wpisało, to wpisałem. Enter w notatkach, bo ten enter w menu to jest inny skrót niż enter jakby wpisałem notatek. Jeżeli chcemy wpisać, w pisaniu notatek przenieść się do nowego rządka, naciskamy szósty punkt.
1: Linia.
0: On mówi linia, czyli nowa linia. Jeżeli my chcemy skasować jakiś znaczek, ustawiamy się na nim.
1: Linia. Odstęp. Kropka. Kropka. Odstęp. Linia.
0: Tym lewym i prawym klawiszem.
1: Odstęp. Linia.
0: Naciskamy sześciopunkt. Jeżeli jesteś na liniami, na linia, to on skasuje Enter.
1: Linia.
0: On powiedział linia, czy linia skasowana, tak? Koniec notatki. Teraz możemy w ramach, ja tu jeszcze może coś dopiszę, to jest notatka testowa.

0: Nie mam pomysłu na dalszą jej część. Ja wyłączam z reguły echo klawiatury. I teraz można się poruszać po znakach, czyli te oba i L. Można się poruszać jakby po słowach tym lewym i prawym. Oba i S.
1: Część jej dalszą na pomysłu mam.
0: Albo można się poruszać po liniach. Akurat na razie jest tylko jedna linia, ale jakby było ich więcej, to by można się poruszać po liniach. No i można przejść na koniec notatki, czyli oba te funkcyjne i K, albo na początek notatki, czyli z P. Ja sobie przestawię na litery.
1: Koniec notatki.
0: Tak. Teraz robię, jeżeli czytam jakieś, jeżeli coś czytam, to on mi robi przerwy, jak jest kropka, jak jest przecinek. On nie intonuje, ale robi przerwy.
1: Tutaj można coś napisać i nie mam pomysłu na dalszą jej część.
0: Zaraz, ja może coś znajdę dłuższego, może na karcie coś będzie.
1: Telefon.
0: O, wiem. Mam tu na przykład chłopów. I jak on będzie czytał chłopów, on będzie robił...
1: Stanisław Raymond, chłopi to werdres 2000, sobie wikłby to werdres, Gdańsk 2003, tom 1, jesień 4, rozdział 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, moja Agato, a dokąd to wędrujecie, co, we świat, do ludzi, dobrodziej kochany w tyli świat. Zakreśliła księżki jabłko od wschodu do zachodu. Ksio. Koniec przeglądania pliku.
0: No i właśnie, i on tak mniej więcej czyta, czyli robi właśnie przerwy różne w zależności od tego, czy jest kropka, czy jest przecinek, ale intonacji jako takiej nie ma. Ale tego, tych przerw nie da się wyłączyć. One są i ich się nie da zmienić. Teraz jeżeli chodzi na przykład o... No i właśnie ma, oprócz tego ma kalkulator. Kalkulator jest dosyć zaawansowany. Oprócz tych standardowych czterech działań można liczyć. Są podstawowe trygonometryczne funkcje. Są potęgi, pierwiastki. No i generalnie wszystko można znaleźć w instrukcji obsługi, jeżeli tak bardziej szczegółowo. Z tego edytora bardziej zaawansowanego, prawdę mówiąc, nie korzystałem, bo jak mam pisać jakiś większy tekst, to jednak wolę komputer, jest no jednak bardziej zaawansowany, a no żeby korzystać z niego, trzeba by wykazać wszystkie notatki i potem generalnie no żeby wpisywać jakieś notatki, to wystarczy ten standardowy jakiś plik, no a potem jakby się coś chciało większego pisać, jeżeli ktoś nie miał innego wyjścia, no to niech sobie instrukcję przeczyta, no bo ja właśnie z tego nie za bardzo korzystałem i nie umiem się musiałbym wszystkie te funkcje odkrywać. Z tego tylko co czytałem w instrukcji, on z takich ciekawszych rzeczy, jak w notatkach są zakładki, to w tym nowym edytorze są jeszcze zakładki pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu. Tych rzędów tam jest 1010, czyli no jakby takie główne, powiedzmy, rozdziały, podrozdziały, takie jeszcze mniejsze części. No i sobie można pomiędzy tymi różnymi zakładkami się poruszać. No bardzo właśnie jest rozbudowany system zakładek, wyszukiwanie, edycja. No to jest dużo bardziej rozbudowane niż w tych standardowych notatkach. Co dalej? Kajetek odczytuje zwykłe pliki TXT, więc Worda, żadnych jakichś bardziej zaawansowanych plików niestety odczytać nie może. No właśnie, jeszcze z tą wysokością. Można podwyższać i obniżać mowę naprawdę bardzo, ale krok jest mały, ale w pewnym momencie on przestaje gadać zrozumiale.

No to się nie bardzo da czytać. Natomiast im się bardziej go zwalnia, znaczy obniża, tym mowa się jednak trochę zwalnia. Czyli nie da się, jeżeli chce się słuchać na naprawdę bardzo szybkim tempie, głos musi być ustawiony bardzo wysoko. Zaraz ja go... Ja go obniżę tak naprawdę bardzo, on ma bardzo mały krok obniżenia, więc to trochę zajmie. No na przykład. I to jest jego maksymalne tempo w takim niskim głosie. Na takim tempie, jakim ja mniej więcej słucham, to najszybsze tempo byłoby... Zaraz, ja go tu przyspieszę. On niestety nie ma jakichś ustawień fabrycznych, więc trzeba mu... I ta wysokość naprawdę może się... Można go tak obniżyć, że on będzie... Czyli tak jednak, bo czyli on jednak ma no to tempo się jednak zmienia w zależności od wysokości. No i tak jak właśnie mówiłem, obniżać go się da na do naprawdę to, co ja teraz zrobiłem, to jest jeszcze nic. Naprawdę dać mu się zrobić tak, żeby było słychać poszczególne te jakby impulsy głosowe. On może gadać no naprawdę na głosie takim, że to się nie będzie słychać jakby wysokości głosu, tylko takie poszczególne puknięcia. No, to jest dosyć ciekawe. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? No właśnie, zegar. Kajetek generalnie na bateriach, znaczy na tym jego akumulatorze wytrzymuje... No, w zależności ile się tam słucha, czy to jest karta, czy nie karta i coś pewnie jeszcze. Ale jeżeli jest nowy akumulator, to myślę, że tak na oko 6, 7, 8 godzin. No, czyli generalnie na przykład jeżeli ja mam coś takiego, że słucham sobie bardzo często w nocy, jeżeli mam, no jeżeli po prostu nie podłączę go do ładowania, on rano będzie rozładowany. No i czego będzie ładować, a on się bardzo długo ładuje, bo jest napisane w instrukcji, żeby go trzymać w ładowarce 10-12 godzin. No więc jakby no tutaj, jeżeli wjeżdżamy gdzieś z kajetkiem, no to jest trochę ciężko, bo albo trzeba brać do niego zasilacz, a jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym jest kłopot z prądem, albo wjeżdżamy gdzieś na jakiś, nie wiem, no w jakieś dzikie miejsce, No to tutaj akurat z tym jest problem. No na szczęście teraz można kupić baterie zapasowe do kajetka, no ale jednak niestety to nie są baterie takie, które można kupić w każdym sklepie, to nie są zwykłe baterie, więc je można kupić chyba tylko u producenta, u ECE. No i w związku z tym to jest trochę kłopotliwe. Teraz na przykład zegar, jeżeli, tak jak właśnie u mnie, jeżeli ja go nie podładuję, więc on ma bardzo często stoi na 0% jakby naładowania i ten zegar po jakimś czasie zaczyna się późnić. On w tym momencie się późni chyba 10-15 minut, no bo dlatego, że ja go nie ustawiałem właśnie przez nie wiem ile, 2 miesiące powiedzmy. Im dłużej generalnie jest na takim rozładowanej baterii, no to jednak ten zegar się rozregulowuje i to jednak jest dosyć widoczne. I jednak ten zegar to jest taki, no średnio on działa. A chyba, że się ma przez cały czas kajetka na naładowanych bateriach. W momencie, kiedy na przykład nam się zawiesi ten kajetek, tak, że nie da się nic z nim zrobić, wyłączyć ani nic. Na dole jest ukryty taki malutki przycisk, tam trzeba, nie wiem, wcisnąć jakiś, nie wiem, to może być jack od słuchawek, jakiś, no coś cienkiego i jest taki wgłębiony przycisk od
resetu całości. Czasami po takim resecie może się zdarzyć, że się skasuje cała pamięć. W ogóle ta pamięć jest taka, że czasami nie wiem, jak ten kajetek jakoś puknie się w nim jakoś tak porządnie czy coś, no to czasami coś z tą pamięcią może się stać i te notatki mogą się jakoś rozpaść albo coś, albo w ogóle zniknąć, albo zamiast tekstu pojawią się jakieś dziwne znaczki, albo tych kajetek, tych notatek można się pojawić zamiast dwóch, może nam się pojawić 50 o jakichś bezsensownych nazwach. Także no, jednak bardzo dobrze jest te notatki co jakiś czas zgrywać na kartę, bo to się może tam zdarzyć czasami różne dziwne rzeczy. Teraz przeglądanie, powiedzmy, książek. Coś włączy jakąś małą książkę. No dobra, niech będzie LEM coś. Coś tu może być krótkie. Dobra. We wcześniejszych wersjach, znaczy w ogóle tak, jeżeli wyszukujemy jakiegoś tekstu, kajetek zwraca uwagę na to, czyli teraz duża czy mała. Więc na przykład jeżeli wpiszemy jakieś słowo, to na dobrą sprawę ja nigdy nie zaczynam od pierwszej litery, bo często jest tak, że ta pierwsza litera jest z jakichś przyczyn duża. A kajetek ma bardzo wolne wyszukiwanie. To jest teraz Kongres Futurologiczny, książka Stanisława Lema. No to jest taka standardowa książka, może nawet troszeczkę mniejsza niż nie pamiętam ile ona ma. Zaraz mogę sprawdzić na komputerze, bo też mam. Zaraz sprawdzę, jaki ma rozmiar w TXT.

No, to jest nawet dosyć mała książka, ma 218 kilobajtów. No i teraz, jeżeli mu wpiszę jakiś tekst do wyszukiwania, takiego, którego na pewno nie ma, jakieś FFFFF, coś, i zaraz zobaczymy, jak on długo będzie przeszukiwał cały plik w poszukiwaniu tej 5- czy 6-literowej sekwencji. On tak pyka, jak szuka.

0: I to jest mała książka, ona ma 218 kg. Standardowa książka takiej średniej długości to jest 450 kilobajtów, pół mega, więc on będzie jeszcze dwa razy szybciej szukał, no nie wspominając o jakichś wielkich. I dopiero on skończył szukać. Dopiero skończył szukać tego tekstu w takiej, no dosyć, no też nie jakiejś przecież wielkiej książce, więc w to standardowej książce takiej, no to on będzie szukał powiedzmy dwa razy jeszcze dłużej. Jeżeli oczywiście tego tekstu nie będzie, no zależy oczywiście gdzie on będzie, no to on będzie o tyle krócej szukał. Jeżeli on będzie zaraz na początku, będzie bardzo krótko szukał. Teraz można poruszać się w tym, w tej książce można się po stronach poruszać, czyli lewy i szósty. Tylko też nie w takim tempie, tylko w takim, jak on zaczyna mówić, czyli... Czyli w takim tempie on może maksymalnie szukać do przodu. Jeszcze do niedawna, jak się szukało do tyłu, on musiał sobie tak jakby... jakoś tak kajetek był zrobiony, że on musiał szukać od początku. To znaczy nie... no tak to wyglądało w każdym razie, że jeżeli na przykład byłeś na ostatniej stronie i chciałeś się przejść na przedostatnią, on sobie pykał, szukał od początku jakby tej przedostatniej strony i jak ją znajdywał, to dopiero się na niej znalazł, więc jeżeli na przykład trzeba było przesunąć się o powiedzmy 10-20 stron do tyłu, szczególnie na końcu książki, bo się skończyło gdzieś tam i się potem, nie wiem, zasnęło czy coś, no to było ciężko. Teraz jest to trochę lepiej i teraz coś oni zmienili, że tylko czasem trzeba do tej strony, znaczy jeżeli czasem powiedzmy od końca się takiej strony wyszuka, zaraz ja może pójdę do końca. Nie to. Idę na początek, żeby się przenieść do końca, naciskam te lewy, prawy i K. On też trochę sobie popyka, aczkolwiek troszeczkę inaczej. Jak szuka, no pyka z przerwami, jak przechodzi do końca, on tak pyka. Jeżeli przechodzi jakby... No właśnie, on trochę szybciej szuka jednak tego końca niż szuka wybranego tekstu. I jeżeli się szuka stron do tyłu, to też szybciej jednak to idzie niż wyszukiwanie, no ale jednak to czasami trwa. No właśnie, tu akurat to nie miało miejsca, ale czasami, szczególnie jak się pierwszy raz przechodzi z jakiejś strony do tyłu, jakby na tą poprzednią stronę, no to on potrafi, tylko że on wtedy już nie pyka, tylko milknie i jest cisza. I to czasami może się wydawać, że on nic nie robi, nic nie szuka i się zawiesił, ale on nie, on szuka, tylko robi to w ciszy, ale później jak już się przechodzi na kolejny stronę do tyłu, no to już na szczęście, no on to już robi tak jak wyszukiwanie stron do przodu mniej więcej w takim tempie, więc jakby to się już poprawiło. Także tak. Teraz jeszcze miałem o czymś powiedzieć. Jeżeli no właśnie, jeżeli na przykład kajetek już jest na, ma bardzo rozładowane akumulatory, już mają się zaraz wyczerpać, on zaczyna piszczeć, ma taki swój ton, którym pisze, no i wtedy trzeba go podłączyć do ładowania i to dosyć trzeba szybko zrobić, bo on się za chwilę wyłączy. Właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do pliku przeglądanego też można wstawić zakładki, tak jak do notatki. I jeżeli się wychodzi z pliku, z przeglądania pliku, po tym jak się będzie do niego wchodziło, on zapamiętuje to miejsce, w którym się skończyło czytanie. Więc jeżeli nie trzeba tam pamiętać, wyszukiwać tekstu i coś tam jeszcze, tylko po prostu wystarczy zamknąć plik, wyłączyć kajetka i on sam już do każdego pliku jeżeli się otwiera plik z karty, którego jeszcze notatnik kajetek nie otwierał, on też tak sobie chwilę popyka, jak otwierałem tych chłopów, on tak chwilę popykał. I jak on pyka, on sobie tworzy, to się nazywa plik indeksów chyba. Tak, chyba plik indeksów. No to taki plik, w którym on ma informacje jakieś takie swoje o tym pliku. Między innymi on ma też informacje w tym pliku indeksów, gdzie w tej chwili skończył użytkownik przeglądanie pliku, gdzie... czy wstawił jakieś zakładki, gdzie wstawił te zakładki. Teraz, jeżeli na przykład zostawimy kajetka, jeżeli przeglądamy jakiś plik z karty i kajetek się sam... no bo właśnie ten tryb wyłączania kajetka po jakimś czasie, no to jest... Jeżeli oczywiście czytamy kajetkę i on czyta, no to nic nie trzeba robić, no bo żeby się... Znaczy on się nie wyłącza, no bo on czyta. I jakby to już ma zrobione, że jeżeli... jest przeglądany plik na karcie, no to on się nie wyłączy. Natomiast jeżeli zatrzymamy przeglądanie, bo to można zrobić na przykład odstępem, no to on od momentu zatrzymania przeglądania pliku zaczyna odliczać 8 minut i po 8 minutach się wyłącza. Jeżeli się wyłączy, po włączeniu i po uruchomieniu tego pliku, w którym ostatnio byliśmy na karcie, on będzie czytał od tego miejsca, od którego zaczęliśmy czytać wcześniej. Czyli on nie zapisuje sobie pozycji przed włączeniem kajetka. Także tego trzeba pilnować. To czasami już tak było, że już czytałem te 2-3 godziny i potem coś musiałem zrobić, wyłączyłem kajetka. Znaczy wyłączyłem, przestałem czytać, żeby za chwilę do niego wrócić, ale coś tam potem jeszcze musiałem zrobić, potem jeszcze coś i tam. Kajetek się wyłączył i musiałem szukać tego miejsca z prawie początku książki na prawie końcu książki, no i to trochę trwało. Jeżeli jesteśmy w jakiejś notatce i wyłączymy kajetka, po włączeniu kajetka będziemy znowu w tej notatce, ale to się tyczy tylko notatek na kajetku. Jeżeli zamkniemy i wyłączymy kajetka w czasie przeglądania pliku, po włączeniu kajetka znajdzie się na liście plików. Znaczy na liście tej notatek, tam gdzie byliśmy. No na początku, jak włączyłem kajetka, tam on się znajdzie. Natomiast właśnie, jeżeli mamy notatkę i włączymy kajetka, on się znajdzie w tej notatce, w tym miejscu, w którym skończyliśmy przeglądać, niezależnie czy on się wyłączy sam z siebie, czy my go wyłączymy, on się znajdzie dokładnie w tym miejscu w notatce. No i jeszcze w plikach można, też pliki można przeglądać po słowach, można jakieś słowo, powiedzmy, przeliterować mu, żeby on przeliterował kajetek to słowo. No i to chyba, no z takich chyba funkcji to mniej więcej wszystko, no. No jest ten stoper, jest, no może jeszcze pokażę kalkulator ewentualnie, jeżeli komuś to czasami się...
1: Kalkulator. Skracowano liczbę.
0: Zaraz. On tu miał taką funkcję, żeby powiedział...
1: Wybierz funkcję dwukrotnego. Te funkcje trygonometryczne, media, jastek, wstaw, widzę, zapamiętaj, przywróć.
0: No właśnie. Kombinacją pierwszy, drugi, czwarty, szósty uruchamiamy funkcje, jakie możemy mu ustawić. No czyli właśnie te wstawiamy funkcje trygonometryczne. Pi możemy mu ustawić, możemy mu zapamiętać jakiś wynik. No i tak.
1: Plus 6. Określa działanie. Określa działanie. Wyjście z kalkulatora.
0: Nie, kalkulator. Rzadko się nim też posługuję, więc jakby też nie do końca pamiętam, co tam się robi, ale no w każdym razie on ma jakiś taki coś takiego, żeby on jakąś kolejność wykonywania, coś tam jeszcze chyba jakieś, no jakieś takie nie odrobinę, no coś da się, nie tylko te podstawowe 2x2, ale coś mu tam jeszcze da się robić, żeby żeby na różne miejsca wstawić sinus, znaczy funkcje trygonometryczne, żeby coś zrobił z pi liczbą, żeby zrobił sinus tam z czegoś razy kosinus i tak dalej, także można mu różne... To jest wszystko opisane w instrukcji obsługi bardziej szczegółowo. No i to chyba podstawowe funkcje. Nie wiem, jeszcze, właśnie, jeszcze tylko ostatnie coś takiego, że jeżeli stan akumulatorów, czyli tak było, teraz się to troszeczkę poprawiło, ale w każdym razie to informacje dla tych, którzy mają starsze wersje kajetka, albo jeżeli coś się znowu wróci, tak jak było wcześniej. W każdym razie było tak, że przez długi czas on mówił, że jest 100%, potem mniej więcej jak już była tak na oko, już połowa tych jakby z pierwotnego stanu akumulatorów, on dopiero zaczął mówić, że jest 90%, 80%, 75% i tak dalej. On ma w ogóle takie jakby, on nie mówi, on nie będzie mówił dokładnie, że 94, 82, 63, tylko ma takie jakby takie progi, jest 100, 90, 80, 75, 50, 25, 20, 10, 5 i 0. Jeżeli jest już 0%, nie da się otwierać plików z karton, mówi, że tam zbyt niskie napięcie do zapisu na karcie. I co? No i to chyba tyle.
1: Cześć.
0: No właśnie, jak się kajetka wyłącza, mówi cześć. Ja też mówię cześć wszystkim. No i do usłyszenia w jakimś następnym podcaście.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: I tak to nam Stanisław Pęksyk śpiewał z kasety jeszcze w dodatku, więc nagranie nie najlepszej jakości, no ale czego się nie robi dla naszych słuchaczy, bo takich piosenek to nigdzie nie usłyszycie. O oraniu na ekranie, też byś się chciała zapisać do takiej nowoczesnej szkoły rolniczej, gdzie tam przez telewizor uczyli?
5: No do rolniczej chyba to jakoś nie należy do moich zainteresowań.
4: Ale o rolnikach jeszcze dziś będzie tak trochę i o takiej edukacji i propagowaniu rolnictwa sobie powiemy na sam koniec dzisiejszego 53. wydania programu RTV, w którym witają Was jak zawsze Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz, to ja jeszcze dodam, chociaż nie, dzisiaj nie będziemy na tym temacie się tak skupiać, że ja co prawda nie zamierzam być panią rolnik, ale w Big Brotherze teraz pojawiła się pani Magda, która trochę hektarów tam ma i się tym zajmuje, także jak widać są kobiety, które interesuje wykonywanie takiego zawodu.
4: To mogłaby się poznać ze Sławomirem gdzieś tam, myślę, bo on nie ma hektara.
5: No też Magdalena
4: ma...
5: wszak.
4: No właśnie, a może to ta? Tylko tak wiesz, krypto.
5: No, tylko z innym nazwiskiem.
4: No tak,
5: dobrze, to
4: tak,
5: już może
4: tak.
5: To ale... spiskowe sobie darujmy.
4: Dokładnie. O Big Brotherze porozmawiamy sobie jeszcze tam pewnie kiedyś, bo...
5: Bo dzieje się,
4: bo dzieje,
5: nie?
4: Dzieje
5: oczywiście,
4: się, tak,
5: nie było,
4: oczywiście.
5: Są afery, ale myślę, że podsumujemy to jeszcze kiedyś, na przykład w następnym wydaniu, żeby nie było co tydzień, żeby nie denerwować na przykład tych naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie przepadają za tym tematem. Dzisiaj będą tematy inne, w większości telewizyjne, ale nie tylko.
4: Będzie też o radiu, ale co, zaczynamy od telewizji i to od takiego wielkiego powrotu.
5: Zaczynamy od telewizji i nasz temat zasygnalizuje pewien dźwięk. Proszę, przystąp do prezentacji pliku dźwiękowego.
4: Ależ proszę bardzo.
6: Szansa na sukces.
4: Bardzo mnie zastanawia, czy rozpoczną kolejne wydanie tego programu od tego dżingla, od tego niezmienionego dżingla, czy jednak coś nowego się pojawi, jakaś chociażby nowa aranżacja.
5: No właśnie, jednak często chyba praktykuje się zmiany oprawy muzycznej, jak to było na przykład w przypadku Sondy. Więc tutaj też się obawiam, że to tak może być, ale zobaczymy. Może faktycznie będzie jakaś nowa aranżacja zaśpiewana na nowo. No właśnie, już po tym dżinglu nie musimy chyba mówić o jakim programie teraz będziemy opowiadać, o jakim wielkim powrocie, bo myślę, że większość z naszych słuchaczy już gdzieś tam zetknęła się z taką informacją kilka miesięcy temu, a zwłaszcza ci, jeżeli takich mamy oczywiście, którzy jakoś się interesują muzyką i śpiewaniem, mianowicie zetknęli się już być może z taką informacją, że ruszają castingi do Szansy na Sukces, która wraca po latach 7, jak dobrze liczę, tak, w 2012 roku zakończyła się emisja tego programu. No i wokaliści zaczęli tłumnie ruszać na te castingi, ale się w międzyczasie okazało, że ta nowa edycja Szansa na Sukces będzie miała taki ważny podtytuł, mianowicie Opole 2019. To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Telewizja Polska szykuje jakiś program specjalnie z okazji Festiwalu Opolskiego. Dwa lata temu mieliśmy Opolskie Przeboje, czyli program, w którym wybierani byli wykonawcy do koncertu debiutów. Rok temu mieliśmy Od Opola do Opola, czyli taki program bardziej wspominkowy, powiedziałabym. Tutaj też będziemy mieli dokonywanie wyboru uczestników Opolskiego Festiwalu, ale właśnie w konwencji Szansy na Sukces. No i Telewizja Polska, jak to ma w zwyczaju, od jakiegoś czasu się tak troszeczkę miotała z tym programem, ponieważ najpierw pojawiła się informacja, że Szansa na Sukces będzie emitowana w TVP1, tak, w niedzielę, no to się akurat zgadza, bo niedziela jest dniem charakterystycznym, była dniem charakterystycznym dla Szansy na Sukces, ale po godzinie 21 w paśmie Sanatorium Miłości. No to faktycznie trochę nietypowe i trochę dziwne, ale ja już tak stawiałam, a pewnie coś zmienią, wszak Od Opola do Opola też miało być w tym niedzielnym wieczornym paśmie, ostatecznie było w soboty. No i istotnie zmienili, Szansa na Sukces będzie w TVP2, czyli tak jak
4: tam, gdzie
5: było
4: była
5: przez tych 19 lat i w swoim stałym paśmie, czyli w niedzielę o 15:15. Czyli to się nie zmienia. Myślę, że to jest dobra decyzja, bo jednak widzowie się przyzwyczaili i nawet mimo tego, że tych 7 lat minęło, to pamiętają tę właśnie godzinę, ten właśnie dzień emisji, ale to, co się nie zmieniło, to data planowana rozpoczęcia tej edycji. Jak TVP mówiło od początku, że to będzie 7 kwietnia, tak to właśnie będzie, czyli już jutro o 15:15 w TVP2 mamy premierę nowej edycji Szansy na Sukces, Opole 2019, no a zatem program ten jest realizowany w porozumieniu z miastem Opole i rzecz jasna ma promować Opolski Festiwal, który odbędzie się w czerwcu, a więc gdzieś tam do przełomu maja, czerwca możemy się spodziewać odcinków Szansy na Sukces, jak sądzę. Program ten ma bazować na koncepcji Szansy na Sukces, ale podobno nie będzie to dokładnie ten sam format, ponieważ podobno mają być w nim na przykład emitowane archiwalne materiały z Opola, i to nawet kilka czy kilkanaście minut, ponieważ prezes Jacek powiedział, że to jest bogactwo telewizji, ludzie lubią to oglądać, więc on ma niedosyt pokazywania tych wszystkich archiwaliów, także na tym chce oprzeć ten program, zobaczymy, czy to się rzeczywiście sprawdzi, bo to już taka wypowiedź też sprzed kilku tygodni, kiedy jeszcze nie było wiadomo, kto ten program poprowadzi. No właśnie, bo Szansa na Sukces, kiedy została zdjęta z anteny w 2012 roku, to jakoś to tak się odbyło, chyba niekoniecznie w miłej atmosferze, więc można się było domyśleć, że Wojciech Mann nie wróci do tego programu, no i istotnie nie wróci. I to już nie będzie to. Nie mogą przywrócić dżingiel szansa, ale bez,
4: ale bez pana Wojciecha to nie, to już nie będzie nie. To samo, aczkolwiek nie będzie to, ten prowadzący to nie wziął się znikąd, bo to jest również znany, szanowany dziennikarz muzyczny, aczkolwiek kojarzony z nieco innym wydarzeniem.
5: Tak, pozdrawiamy naszego słuchacza Krzysztofa. No, Artur Orzech poprowadzi nową edycję Szansy na Sukces. Tak więc zobaczymy, jak mu to pójdzie. No, kojarzono oczywiście z Eurowizją, ale nie tylko, bo te takie programy różne, muzyczne, około opolskie, też chyba zdarzyło mu się prowadzić, więc też sądzę, że ten wybór tutaj nie jest przypadkowy. No tak więc czekamy, jak to będzie. Z tego, co słyszałam, ma być zachowana ta konwencja, zgodnie z którą w danym odcinku śpiewane są piosenki jednego artysty. Takie nieoficjalne informacje, że na przykład będzie Natalia Kukulska w którym odcinku, że zespół Golec Orkiestra będzie w jednym z odcinków i to chyba nawet za tydzień, tak wam mogę powiedzieć. Nie, chyba nie, za tydzień będzie właśnie Natalia Kukulska. Golce nie wiem jeszcze kiedy wystąpią, także pozostaje nam śledzić. To są właśnie takie nieoficjalne informacje, bo tak wam przyznam, że właśnie kilku moich znajomych wokalistów zdecydowało się na udział w tym programie, więc już tutaj właśnie widzę po Facebookach, jak się chwalą, zapowiadają te swoje występy. Tak więc na pewno będę oglądać, po pierwsze ze względu właśnie na znajomych, po drugie dlatego, że wszelkie programy wokalne i talent show tego typu śledzę, jak już wiecie, jeżeli słuchacie RTV. No a po trzecie jest sentyment do szansy na sukces, bo szansy się oglądają. Ja do dzisiaj lubię sobie oglądać na YouTubie jakieś archiwalne wydania szansy, no bo to jednak był program bardzo fajny, dużo wokalistów szanowanych to właśnie od szansy zaczynało. Wspomnieć może choćby Justynę Steczkowską, która wygrała ten pierwszy sezon szansy na sukces. Kogo tam jeszcze? Andrzeja Lamperta na przykład, jak jeszcze był taki nieco młodszy w 90-tych latach. Georginę Tarasiuk z jej słynnym występem, kiedy w wieku 10 lat potężnym głosem zaśpiewała Dłoń Natalii Kukulskiej. A teraz zresztą Georgina wraca ze swoim nowym projektem Blauka. Chyba gdzieś tak w muzyce alternatywnej się zamierza zakorzenić.
4: Czyli nie będzie już śpiewała o niedorosłej miłości?
5: Nie, no sama przyznaje, że wtedy była nastolatką i niekoniecznie miała wpływ na to, co się działo, jakie rzeczy musiała nagrywać, więc już teraz dojrzała do tego, żeby robić taką muzykę, jaką sama by chciała właśnie w projekcie Blauka ze swoim partnerem. Jakież jeszcze gwiazdy? No trochę tych osób, które występowały potem z Piotrem Rubikiem, jak na przykład Małgorzata Markiewicz, Katarzyna Cyrekwicka, rzecz jasna, Anna Świątczak, Daria Zawiałow nawet, o czym nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, bo to już były te późniejsze edycje. No było tych wokalistów sporo, chociażby w ramach Szansy na Sukces odbył się wybór wokalistki zespołu Blue Café. Dominika Gawenda została wówczas wybrana. Również dzięki Szansie na Sukces Katarzyna Stankiewicz została wokalistką Various Minds,
4: ponieważ brała
5: udział w odcinku, w którym śpiewała właśnie piosenki Various Minds i za jakiś czas otrzymała telefon od zespołu, czy nie chciałaby zostać ich wokalistką, kiedy Anita Lipnicka z zespołem się rozstała.
4: Coś mi świta, że nawet ten odcinek oglądałem wtedy. Jakoś nie byłem nigdy wielkim fanem Szansy na Sukces, ale też kiedy była możliwość i kiedy miałem tam chwilę czasu, to zerkałem na to. I zdaje się, że ten odcinek faktycznie oglądałem. Też pamiętam na przykład odcinek z zespołem Big Cyc, gdzie jakaś chyba taka starsza pani albo starszy pan, nie pamiętam teraz płci, ale ktoś taki już rzeczywiście no dość wiekowy śpiewał, bodajże Makumbę. To też wyglądało dosyć ciekawie.
5: No tak, właśnie do tego zmierzam i o tym chciałam powiedzieć, bo to myślę, że nas trochę zaprowadzi do tego, co przygotowaliśmy tak. Dla naszych słuchaczy, że Szansa na Sukces charakteryzowała się tym, że no mimo tego, że oczywiście były przesłuchania, to mogli tam się pokazać niekoniecznie wybitni, młodzi, piękni wokaliści, ale również osoby starsze, które sobie chciały zaśpiewać. No nie oszukujmy się, było to źródłem śmiechu dla widzów niejednokrotnie, ale nawet takie osoby występowały w sali kongresowej. Jest kilka takich występów, akurat tego występu z Makumbą nie pamiętam, ale chociażby pan śpiewający Kombinat Republiki, czy taka starsza pani śpiewająca utwór Ohela, więc jeszcze zawsze przypisywanie jakieś takie utwory niekoniecznie z ich epoki. O, albo ten pan, który śpiewał Szklaną Pogodę i po prostu tak był zupełnie obok rytmu i obok wszystkiego, więc to też są już takie niejednokrotnie kultowe materiały. No ale jest jeden materiał szczególnie kultowy, właśnie wam go zaprezentujemy, bo moglibyśmy co prawda zagrać Justynę Steczkowską i brawurowe wykonanie Buenos Aires, Georginę Tarasiuk, kiedy śpiewała Dłoń. No tych wykonań jest mnóstwo, w internecie też się sporo zachowało.
4: Ale zaprezentujemy wam co innego.
5: Był niejaki pan Wojciech, i nie mówię teraz o prowadzącym Szansę na Sukces, tylko o panu Wojciechu bezrobotnym z Żoliborza, który wystąpił w odcinku, w którym wykonywane były piosenki Marka Grechuty. To już myślę, że niektórzy nasi słuchacze mogą kojarzyć ten występ, ale myślę, że warto go sobie przypomnieć, bo jest to dla Szansy bardzo reprezentatywne. No to nie pozostaje nam nic innego. Oddajmy głos panu Wojciechowi i posłuchajmy w jego wykonaniu utworu Ocalić od zapomnienia.
7: Słuchacie Radia DHT.
4: Trzeba przyznać, że pan Wojciech naprawdę wszechstronnie utalentowanym artystą jest. Ja żałuję, że nie dokonałem podobnego występu, bo chyba miałbym szansę na coś takiego z moimi możliwościami wokalnymi. Zwłaszcza
5: byłaby
4: na...
5: szansa, że będziesz gwiazdą internetu, ale tak. Czy w tym pozytywnym sensie to trudno powiedzieć. No właśnie, to może jeszcze dodamy, myślę, że warto, tym bardziej, że nasze audycje są zamieszczane w serwisie tyflopodcast.net, skoro już zakładasz, że mógłbyś wziąć udział w szansie na sukces, niektórzy moglibyś się zastanawiać, ale jak, to przecież tam wyświetlają ten tekst na ekranie, mógłbyś teoretycznie, rzecz jasna, żeby nie było, bo przynajmniej ja pamiętam występy dwóch osób niewidomych w szansie na sukces. Roman Roczeń śpiewał w programie z Marylą Rodowi, natomiast Karolina, wówczas nazywająca się Perdek, obecnie Orabczuk, występowała w programie z Krystyną Giżowską i tym osobom zapewniano tekst wydrukowany w Braille'u, więc jak najbardziej również mogły w szansie uczestniczyć na równi z innymi uczestnikami. Jeżeli pamiętacie jeszcze jakichś, czy to niewidomych uczestników szansy, czy w ogóle jakieś występy, które wam zapadły w pamięć, no i to dajcie znać. Cieszycie się na powrót szansy na sukces, to dajcie dokładnie znać facebook.com/radio-dht.
4: Zapraszamy serdecznie, a teraz już nie o szansie na sukces, a o innym programie, który pojawi się na antenie, ale innej stacji telewizyjnej. Odchodzimy od telewizji publicznej, przechodzimy do Polsat Cafe, bo właśnie od najbliższego piątku na antenie tej stacji pojawi się program Jak Matka z Córką. Cykl będzie można oglądać o godzinie 21. Program Jak Matka z Córką pierwotnie funkcjonował pod roboczym tytułem Matka i Córka. To tak jeszcze na marginesie warto dodać. W nowej produkcji Polsat Cafe widzowie zobaczą pozytywnie zakręcone mamy oraz ich córki. Zostaną także spełnione marzenia bohaterek. No rzeczywiście były jakieś tam castingi, można było się zgłaszać, także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie będzie program o celebrytkach na przykład pokazujących swoje mamy, albo o celebrytkach mamach, które będą się pojawiać z córkami, tylko tak po prostu o zwykłych ludziach, którzy zgłosili się do tego programu i po prostu chcą się jakoś tam pokazać i zaprezentować przed kamerą.
5: Dokładnie, no bo historie matek i córek, ich relacje mogą być bardzo różne, więc myślę, że jakieś ciekawe historie tutaj zostaną zaprezentowane, a teraz właśnie taką historię rozmowy matki i córki zaprezentuje nam w swojej piosence Mamo, Córko, Edyta Geppert.
4: Wiesz, że ja kiedyś myślałem, że to dwie osoby tę piosenkę śpiewają?
5: A to dobrze świadczył pani Edycie, tak. Że takiej się udaje modulować głos, że sprawiła takie wrażenie. No to jak widać, artystka zdolna, zresztą no nie ma co zaprzeczać, no to wy teraz będziecie mogli posłuchać właśnie i zapoznać się z talentem pani Edycie, jeżeli jeszcze nie znacie.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: No i czemu już w Polsce nie robi się takiego fajnego, przyjemnego, wiesz co chcę powiedzieć?
5: To bardzo dobrze, że już w tej roli nie używa się skrzypiec w naszym kraju.
4: Country. Tak, ale wiesz co, ale mamy inną muzykę, która jest dość podobna do tego, co przyszło do nas z zachodu. Mianowicie Amerykanie mają swoje country, no my gdzieś tam też, ale my przede wszystkim mamy swoje szanty. A instrumentarium jest dość podobne.
5: Tak. Coś na rzeczy. Ale to nie jest program o muzyce. Muzyka jest tylko tłem. To jest program o radiu i telewizji i będzie dalej o telewizji.
4: Będzie o telewizji i trochę tak do Ameryki nawiążemy, bo teraz kilka słów o tym, co nowego na antenie Discovery. Nowości jest dużo, ale one są tak strasznie rozrzucone po ramówce, więc powiem tylko kilka słów o tym, co niedawno się zaczęło oraz co niedługo się zacznie. Otóż 29 marca o godzinie 22 rozpoczął się program, który nazywa się Klasyczny Amerykański Sen. W tym programie stacja Discovery pokaże Polaków, którzy sprowadzają amerykańskie auta do Polski i zaprezentowane będą w tym programie m.in. pojedynki różnych amerykańskich marek. No bo rzeczywiście to fakt, tych amerykańskich marek na polskich drogach być może jest niewiele, a są jacyś pasjonaci, którzy się zajmują importem tego wszystkiego, no i gdzieś tam porównują albo po prostu tym jeżdżą. No taka sympatia do amerykańskiej motoryzacji, czemu nie? Tam na przykład Buicka pokazywali w tym pierwszym odcinku, jak dobrze kojarzę, i jeszcze kilka innych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast kolejna nowość, to jest program, który nazywa się Lotnisko i premierę ten program będzie miał 12 kwietnia o godzinie 21. Program ten pokaże funkcjonowanie portu lotniczego. Discovery Channel dotrze z kamerami w miejsca niedostępne dla podróżujących, więc coś dla tych, którzy się lotnictwem interesują. Mamy takiego jednego znajomego gdzieś tam, który się w sieci pojawia, który bardzo się lotnictwem interesuje, który lata sobie samolotami i pewnie to jest program w sam raz dla niego, chociaż znając kolegę Daniela, to on by powiedział, że on to wszystko wie i może nawet jeszcze tak, i że on to by lepiej zrobił. Tak, pozdrawiamy cię, Danielu, serdecznie. Natomiast teraz zagramy sobie piosenkę tak a propos tego drugiego programu, czyli a propos lotnisk, lotów. Smutna będzie to piosenka tak w sumie, bo to będzie piosenka nawiązująca do tego, co miało miejsce w roku

0: na wasze odpowiedzi, o kim to jest, ale na razie żadne odpowiedzi się nie pojawiły, jedynie kolega Adrian, słuchacz nasz, wyraził swoją opinię o braciach Golcach. To nic więcej na razie się nie pojawiło na naszej stronie internetowej, ani na Facebooku też nie widziałem. facebook.com/radiodht i www.radiodht.com. Tam się możecie z nami kontaktować. A teraz?
1: A my pozostajemy w gronie tematów telewizyjnych, no bo nie da się ukryć, zbliżają się wybory. No nie da się tego nie zauważyć, co tydzień są konwencje partii politycznych, można śledzić to, co mówi prezes, czy tam inni politycy i będzie kolejne miejsce, w którym będzie można to śledzić i będzie to również się dokonywało w sobotę, a w zasadzie dokonuje się już od dziś, bo dziś właśnie Polsat News pokazał pierwszą przedwyborczą debatę przedstawicieli największych komitetów wyborczych do Parlamentu Europejskiego pod hasłem Polska wybiera Eurowybory 2019. W każdym odcinku na kluczowe tematy będą zapraszani przedstawiciele czterech największych komitetów wyborczych, które wystawiły swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które, przypomnijmy, odbędą się w niedzielę 26 maja. No i te właśnie debaty będzie prowadził pan Bogdan Rymanowski, przypomnijmy, że z Polsatem związany od kilku miesięcy, gospodarz głównego wydania wydarzeń, a także programu Wydarzenia i Opinie. No i ten właśnie cykl debat Polska wybiera Eurowybory 2019 można oglądać w każdą sobotę o godzinie 10 w Polsat News.
0: Tak, ja przed momentem jeszcze zajrzałem na naszą stronę internetową, no i Adrian się zrehabilitował i odpisał i odgadł naszą zagadkę.
1: No, to gratulujemy, ślemy słowa uznania, niestety uścisnąć ręki nie możemy, ale liczymy, że te przekazywane przez radiowe, a raczej internetowe fale nasze słowa uznania i podziękowania za rozwiązanie naszej zagadki będą, Adrianie, dla ciebie wystarczające.
0: Tak, a pozostałym słuchaczom, którzy na przykład nie zajrzeli na naszą stronę internetową, to powiemy, dotyczył śmierci Anny Jantar ten utwór i to był dedykowany właśnie jej pamięci. Dwie wersje tak naprawdę tej piosenki funkcjonują. Jedna zaśpiewana przez Krzysztofa Krawczyka, a jedna przez Krystynę Giżowską. To tak jeszcze na marginesie dodamy. No, a teraz...
1: A teraz nie będzie ani Krzysztof Krawczyk, ani Krystyna Giżowska, żeby nie było.
0: Jeżeli ktoś, inaczej. Tak, jeżeli ktoś na przykład przysypia przy naszym programie, być może tak się zdarza, to teraz będzie okazja, żeby się obudzić, bo w naszej płytotece szukaliśmy piosenek dotyczących wyborów. No i
1: my naprawdę chcieliśmy zagrać utwór Pisiory na wybory, to tak gdyby ktoś chciał sobie, można poszukać w internecie, jeżeli ktoś nie zna. Natomiast wiecie, godzina jest...
0: Jaka jest?
1: 16:41, trochę wcześniej na tam takie różne słowa cenzuralne lub mniej.
0: Ja chciałem nawet zrobić radiowersję tego, wiesz, ale stwierdziłem, że jak zabrałem się za to, to stwierdziłem, że w zasadzie z tej piosenki wiele by nie zostało.
1: No
0: zespół nazywa się Defekt Mózgu, jeżeli macie ochotę, to sobie poszukajcie. I posłuchajcie, a my wam zagramy coś innego, też z podobnego nurtu.
1: Ale też będzie ostro.
0: Tak, też będzie ostro. Pojawi się na naszej antenie taki zespół, który nazywa się Odsiecz i utwór zatytułowany będzie Wybory. Jeszcze tak swoją drogą, wrócę jeszcze do tego na moment, jak przeglądaliśmy naszą płytotekę w poszukiwaniu tych utworów dotyczących wyborów, no to jakaś taka refleksja mnie naszła, że jak nie hip-hop, to punk. Większość tego typu nagrań poświęcona jest tematyce wyborczej i raczej pozytywnie do tego nie nastraja. My jednak zachęcamy, żeby głosować, no bo to...
1: Oczywiście.
0: Tak, bo to jednak ważne jest, żeby ten swój obywatelski obowiązek spełniać, więc może niekoniecznie z tym przekazem się będziemy identyfikować, ale piosenkę jak najbardziej można zagrać. Czemu nie? Przed wami Odsiecz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No, to się nazywa panczur taki sobotnim popołudniem na ożywienie wszystkich tych, którzy się być może sobotnią porą rozleniwili. Nie spać, zwiedzać, RTV słuchać.
1: słuchać RTV. No właśnie, mimo że to nie jest program o muzyce, to muzycznie jest tu

0: różnorodnie, było już troszeczkę poetycko, był teraz punk, było ostro, to będzie za chwilę kabaretowo jeszcze dla odróżnienia, bo czemu nie? Ale zanim to dodam, że ta informacja, jak i w zasadzie kolejna, to są takie wiadomości trochę odległe w czasie, a to z tego powodu, że za tydzień nie będzie nas i za 2 tygodnie też nie będzie nas, ponieważ święta są.
1: Bo będziemy świętować sobie.
0: Dokładnie, więc dlatego już teraz wam te informacje przekazujemy, żebyście byli na bieżąco, tak więc polecamy zapamiętać, szczególnie te właśnie wiadomości, które są dotyczą programów, których premiery czekają nas na przykład w przyszłym tygodniu, jak to będzie z nową propozycją stacji, uwaga, uwaga, Puls 2.
1: Wow.
0: Tego się nie spodziewał nikt. Puls 2 będzie mieć premierową produkcję i to jeszcze kabaretową. Otóż w sobotę 13 kwietnia na antenie rzeczonej stacji Puls 2 zadebiutuje nowy rozrywkowy show kabaretowe Gogle i Boks. Ten tytuł chyba już z czymś się kojarzy.
1: No właśnie.
0: Widać, do czego nawiązuje i jak się okaże, kiedy przedstawię formułę tego programu, to rzeczywiście nie są to skojarzenia bezzasadne. I będzie to program przygotowywany przez kabaret pod Wyrwi Groszem. Kabaretowe Gogle i Boks jest połączeniem sitcomu z programem rozrywkowym i nawiązuje do lubianych i chętnie oglądanych przez widzów programów kabaretowych. No ale nie będzie to taki zwykły program, bo kabaret pod Wyrwi Groszem wcieli się w 17 aż postaci oglądających w telewizji skecze kabaretowe. A więc widać, że rzeczywiście ma to związek z programem Google Box przed telewizorem, emitowanym przez stację TTV, w którym widzowie oglądają i komentują programy telewizyjne. Tutaj będziemy mieć komentowanie skeczy kabaretowych przez samych kabareciarzy, którzy się w różne postacie wcielą. Osią fabularną produkcji są tematy poruszane w oglądanych skeczach i to właśnie one są źródłem żartów. W każdym z odcinków na przemian występować będą odgrywani przez kabaret pod Wyrwi Groszem bohaterowie, a będą to zespół Disco Polo Białe Szaleństwo, para gejów, no to już naprawdę jest szalenie dosłowne nawiązanie, bo przypomnijmy, że w programie Google Box przed telewizorem jednymi z komentatorów są Mariusz i Jacek, którzy rzeczywiście są gejami, ostatnio się rozstali, ale dalej komentują programy telewizyjne i im to bardzo dobrze wychodzi. Tutaj zatem będzie również para gejów, będzie małżeństwo emerytów, w Google Box też mamy emerytów, ale chyba nie są parą, po prostu są przyjaciółmi. Studenci, rodzina z Podhala, też mamy chyba jakichś górali w Google Box, oraz rodzina ze Śląska. Honorata, jej mąż Alojzy i ich sąsiad Gustlik.
1: No tak.
0: Tak właśnie będzie.
1: Swoją drogą, a propos Google Boxa jeszcze, tak mi się przypomniało, gdzieś mi mignęła taka informacja, że to jest w ogóle najchętniej oglądany program na antenie TTV.
0: Tak, ostatnio były rzeczywiście takie statystyki. Jakoś ta jego mutacja, że się tak wyrażę, czyli vlogbox w sieci, niekoniecznie przypadła mi do gustu, ale Google Box jak najbardziej wciąż oglądam i lubię. Natomiast wracając do gogli i boksu kabaretowych. Jak relacjonują twórcy, czyli kabaret pod Wyrwi Groszem, program ten powstał z potrzeby wprowadzenia nowego formatu na rynek kabaretowy i celem twórców było to, aby program cechował się ponadczasowym humorem, to znaczy podobnie śmieszył teraz, jak i za kilka lat. Przynajmniej będzie go można powtarzać w nieskończoność. Dlatego też postarano się nadać mu oryginalną formę, to po pierwsze, a po drugie wybierać takie tematy żartów, które odnoszą się raczej do ludzi, ich osobowości, wad, namiętności i fobii, a niekoniecznie do bieżącej polityki. No i kiedy będzie można to dokładnie oglądać? Będzie to można oglądać w soboty, ale począwszy od przyszłej soboty, czyli 13 kwietnia o godzinie 20, przy czym będą emitowane po 2 półgodzinne odcinki obok siebie i wiadomo również, że stacja Puls bez dwójki również ten program pokaże, ale przynajmniej na razie nie jest jeszcze znany dokładny termin.
1: No ciekawe jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście będzie to zabawne, bo co by nie mówić, format rzeczywiście jest nowy, chociaż jest parodią obecnego już formatu na antenie innej stacji, ale czegoś takiego w wykonaniu kabaretów to jeszcze nie było, więc myślę, że warto obejrzeć.
0: No i to dobrze, no ile można oglądać taki standardowy układ sketch, piosenka, piosenka, sketch, sketch, piosenka.
1: Tym
0: sketch,
1: bardziej,
0: sketch.
1: Że naprawdę teraz większość tych współczesnych kabaretów jest po prostu jakoś tak mało śmieszna dla mnie. Coraz bardziej skłaniam się jednak mimo wszystko ku stand-uperom, którzy zdecydowanie, przynajmniej w większości, są bardziej wulgarni od kabaretu, no bo oni sobie mogą na to pozwolić, bo ich nie pokazują zazwyczaj w telewizji, tylko to są różnego rodzaju występy na YouTubie, ale ten gatunek jakoś ostatnio bardziej mnie zdecydowanie interesuje niż taki zwykły, tradycyjny kabaret, który po prostu dla mnie jest coraz mniej śmieszny. To taka moja subiektywna opinia.
0: No niestety dla mnie też, ale biorąc pod uwagę ilość kabaretowych programów, kabaret na żywo się utrzymuje, powstały nowe kabaretowe programy, na przykład w Zoom TV, zresztą też w takiej formie trochę innowacyjnej, a więc skoro powstają coraz to nowe formaty, no to znaczy, że jednak to się sprawdza, a może kabaret pod Wyrwigroszem nas przekona, kto wie, to jednak jest kabaret z tej grupy, które już działają od jakiegoś czasu i które zabawne były niejednokrotnie, więc myślę, że warto dać szansę, a może przekona nas i was piosenką, chociaż piosenkę w wykonaniu tego kabaretu już znamy, bo jest to utwór, który wykonywali już kilka lat temu. Już graliśmy ich bardzo piękną piosenkę Kryśka, Kryśka. Ostatnio graliśmy utwór o pani z banku dzwoniącej w kontekście serialu Knockout. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać utwór na melodię, również bardzo znaną pod tytułem Donald Marzy.
1: Swego czasu to nawet z tą piosenką była jakaś afera, że zarzucali im pewnego rodzaju agitację polityczną. Tak przy okazji. To coś
0: chyba... No to może teraz też tak groźnie to puszczać, skoro teraz są wybory, to może też zostanie posądzeni o agitację.
1: Na całe szczęście trudno. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji tu nas się czepiać nie będzie, bo my tylko w sieci nadajemy, więc możemy zagrać, a wy posłuchajcie.
2: Radio DHT.
1: No, po tej rozrywkowej piosence wracamy do was z kolejną porcją informacji.
0: Ale tak jeszcze... Aha. Tak jeszcze wspomnijmy, bo rozmawialiśmy poza anteną, że trochę się zmieniło, bo Tusek już nie premier, karierę zrobił.
1: Karierę zrobił i teraz...
0: Chcą, żeby rządził Wielką Brytanią.
1: Dokładnie. Taka ostatnio wieść się gdzieś tam niesie w sieci, że sporo Brytyjczyków by chciało. No, zobaczymy, co będzie dalej.
0: Zobaczymy, życzymy powodzenia, a teraz... Jesteśmy dalej w telewizji, ale spokojnie, tak. To się już niedługo zmieni, jeżeli ktoś pyta, gdzie radio, no gdzie
1: będzie.
0: Jest radio. Za chwilę, ale najpierw będzie telewizja i informacja znowu odległa, bo będzie dotyczyła premiery, która będzie miała miejsce w wielkanocną niedzielę. Nie wiem, jak to jest z oglądaniem telewizji w wielkanocną niedzielę, ale po południu chyba już jest na to czas. No bo może być tak na przykład, że odwiedzicie swoją rodzinę, może po południu już na przykład znajomych i sobie wtedy pomyślicie o... jak on ma ładnie urządzone to mieszkanie, albo jak on ma brzydko urządzone to mieszkanie i wtedy pomyślicie o tym, że przydałby się lifting wnętrz. Ładnie to powiedziałam, podoba
1: oczywiście.
0: Mi się, naprawdę. Tak, uważam, że zrobiłam dobre przejście i dobre połączenie tematów. No to nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć właśnie o nowej propozycji Domo Plus, która zadebiutuje w niedzielę 21 kwietnia o 16:30 i będzie to program Lifting Wnętrz z Marią Semczyszyn. Jest to nowy format z udziałem prowadzącej, znany już z takich produkcji jak home staging, mieszkania do sprzedania czy wakacyjne domy. Nie znam tych produkcji, bo nie oglądam Domo Plus, ale tak informuję, bo może ktoś ogląda.
1: Ale mamy wśród słuchaczy, zdaje się, oglądających Domo Plus, więc
0: tak.
1: Więc być może ktoś, ktoś nam jakąś informację dodatkową dostarczy.
0: Jak najbardziej, no i może ten ktoś się cieszy, że pani Maria będzie w nowym programie występowała. No i tym razem projektantka wnętrz będzie pomagać w błyskawicznej odmowie pomieszczeń, których obecny wygląd z różnych powodów nie zadowala właścicieli. To oni zdecydują, w jakim stylu mają być urządzone wnętrza. Tak więc taka to nowość, ale szykują nam się jeszcze powroty na anteny Domo Plus, ale myślę, że też warto o nich powiedzieć, bo mimo, że jak wspomniałeś, mamy słuchaczy, którzy oglądają tę stację, myślę, że aż tak bardzo, bardzo popularna ona nie jest, więc czemu by nie powiedzieć, co można w niej jeszcze obejrzeć. A no na przykład od czwartku, 18 kwietnia, o godzinie 21 na antenie Domo Plus można będzie oglądać trzeci sezon programu Rośliny Karoliny. Prowadząca Karolina Kudłacik znów przedstawi swoim bohaterom oraz widzom porcję ogrodniczych inspiracji, porad i ciekawostek. W nowym sezonie dowiemy się m.in. jakie rośliny najlepiej sprawdzają się w miejscach zacienionych, jak zaaranżować ogród zimowy, żeby cieszyć się nim przez cały rok oraz w jaki sposób wykorzystywać przedmioty pozornie niepotrzebne i nadać im nowe życie. Z kolei już od jutra, w każdą niedzielę o 16:00 będzie można oglądać drugi sezon serii, o której wam mówiliśmy, kiedy ona debiutowała, ale warto tym bardziej przypomnieć. Jest to seria poradnikowa Pogotowie Remontowe Wieśka, w której to fachowiec Wiesław Skiba usuwa usterki spowodowane przez niekompetentnych pracowników remontowych.
1: No tak, czyli tych wszystkich, którzy przychodzą i mówią, o panie,
0: będzie pan zadowolony.
1: Nie, a wiesz, najpierw przychodzą, patrzą na to, co zrobili poprzedni, o panie, a kto to panu tak popsuł?
0: No tak, tak. Ale potem mówią, że będzie pan zadowolony, tak. A okazuje się też różnie. Ale przyjdzie Wiesiek i naprawi.
1: Oczywiście, że tak. No to...
0: no to skoro o domu było, o tym, co w domu się może dziać, jak można sobie dom wyremontować i ogród i wszystko wokół tego domu, no to widać, że w tym domu się wszystko zdarzyć może i chyba już wiadomo, jaką piosenkę w związku z tym teraz usłyszymy.
1: Tak, posłuchamy Hanny Banaszak, która wyprzedziła pokolenia i... ona zaśpiewa o magicznym domu, w którym się wszystko zdarzyć może, czyli ja mam wrażenie, że to jest po prostu taka futurystyczna piosenka i dotycząca tego, co mamy teraz, co się dzieje teraz, czyli tych tak zwanych domów inteligentnych, no bo tam na przykład sam się rozgryza orzech.
0: No właśnie,
1: a pani Hania to już lata temu miała taki dom. Ciekawe, jak to zrobiła.
2: Radio DHT.
1: W moim inteligentnym, przepraszam, magicznym domu, tak śpiewała Hanna Banaszak. A teraz przechodzimy z telewizji do radia. No w końcu będzie o radiu. Zaglądamy
0: tak
1: do...
0: Tak na moment.
1: Tak na moment, ale potem też będzie jeszcze o radiu.
0: A potem wrócimy.
1: Tak, wrócimy do radia, ale jeszcze się przez telewizję przemkniemy, bo będziemy wam co nieco recenzować, co tam oglądaliśmy ostatnio. Ale to za chwilkę, bo na razie zaglądamy do nieocenionego serwisu radiopolska.pl, bo tam wieści dotyczące radia się pojawiły. Radio Kaszebę nadaje w Bytowie i to nadaje już od piątku 22 marca o godzinie 16:00 ruszyła emisja Radia Kaszebę. Można tam słuchać na 104,5. To taka radiowa informacja. A teraz jeszcze dotycząca dwóch stacji telewizyjnych informacja, również z serwisu radiopolska.pl. Otóż w Dolnośląskim Multiplexie pojawiły się dwa muzyczne programy. Pojawiła się stacja Power TV i stacja Nuta TV. Stacje te należą do firmy Michał Winnicki Entertainment. To jest taka firma, która trochę tych kanałów ma. Zdaje się, oni jeszcze coś dla dzieci albo robią, albo mają zamiar robić. Ale w każdym razie, na razie te dwie stacje muzyczne pojawiły się w Dolnośląskim Multiplexie. No i teraz kilka słów o tych stacjach. Co my tu w ogóle mamy i czego możemy się spodziewać? No wiadomo, stacje muzyczne, ale jak one są ukierunkowane. I tak, Nuta TV HD to nowy kanał muzyczny, w którym prezentowane są najwyższej jakości obrazu i dźwięku aktualne hity światowej muzyki pop oraz dance, a także największe przeboje ostatnich lat. No i na antenie tej stacji mamy na przykład takie programy jak Muzyczna Potyczka, Hot Nuta, Top 2010 Plus czy Imprezowa Nuta. No, myślę, że większość tych programów, sama nazwa wyjaśnia, czego można się po nich spodziewać. Na przykład Top 2010 Plus.
0: Wszystko jasne chyba.
1: Wiesz co, przypomina mi to, tak zdradzając trochę trochę, trochę naszej radiowej kuchni, o której mieliśmy kiedyś porozmawiać i na pewno to kiedyś zrobimy. Mam wrażenie, że akurat Top 2010 Plus to jakby ktoś po prostu kategorię z jakiegoś programu do układania muzyki wyjął i tak nazwał program.
0: A tak, coś jest na rzeczy.
1: Właśnie. Natomiast druga stacja, czyli Power TV, to, jak informuje sam nadawca, pierwsza polska telewizja muzyczna w jakości HD. Ponad 50% ramówki zajmuje polska muzyka rozrywkowa i ważne miejsce w ofercie tej stacji stanowią też kultowe teledyski z lat 80. i 90., które zostały poddane cyfrowej rekonstrukcji, aby wyglądały i brzmiały nad wyraz dobrze także na telewizorach HD. No i w tej stacji możemy spodziewać się takich programów jak 90s Power, 100% power, a może 100% power, nie wiem jak powinienem to wymawiać. Power Mix, o tu nie mam problemu. Disco klasyka, ekstra klasyka, 80s power. Takie programy można oglądać na antenie właśnie tej stacji. Także jeżeli kogoś interesuje muzyka, no wiadomo, nuta to przede wszystkim rzeczy nowsze, power to będą rzeczy starsze, plus disco polo, bo polska muzyka taneczna, no to raczej nie spodziewam się tak zwanego power dance'u, tylko po prostu disco polo. Więc
0: no raczej tak.
1: No, więc jeżeli jest w zasięgu dolnośląskiego multiplexu, tam gdzie kiedyś Echo 24 sobie nadawało, no to ma co oglądać.
0: Czyli przypomnijmy Wrocław i Świdnica.
1: Tak.
0: Te rejony.
1: Dokładnie. No to teraz co? To
0: teraz stacji słuchać.
1: To teraz posłuchamy sobie piosenki, która Power ma w tytule. Znany utwór. Zaczyna się tak bardzo charakterystycznie. Przed wami zespół STAP.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas z programu RTV na antenie Radia DHT. My wracamy do was tak naprawdę po raz ostatni już dziś, ale teraz trochę sobie porozmawiamy o tym, co ostatnio widzieliśmy, a potem jeszcze na moment do radia powrócimy.
0: Tak, dokładnie, bo już tak od kilku tygodni się szykowaliśmy, żeby wam opowiedzieć o pewnym serialu, żeby go zrecenzować, ale chcieliśmy przypatrzeć się tej produkcji jeszcze trochę dłużej, żeby nasz osąd był bardziej uprawniony. Mianowicie chodzi o serial Stulecie Winnych. Przypomnijmy, to jest nowość wiosenna telewizyjnej jedynki, emitowana w każdą niedzielę po godzinie 20:15 dokładnie. Serial na motywach powieści Obeny Grabowskiej, przepraszam, konkretnie jak na razie pierwszego tomu sagi Stulecie Winnych. No i przynajmniej dla mnie to jest najlepsza nowość tej wiosny, jak na razie oczywiście. Trudno nam jeszcze wyrokować o serialach TVN-u, o czym zaraz. One dopiero rozpoczęły być emitowane, natomiast Stulecie Winnych rzeczywiście podoba mi się bardzo. Istotnie, tak jak było w zapowiedziach, nie ma tutaj takich wątków historycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu, to znaczy oczywiście wszystko się opiera na wydarzeniach historycznych i nawet ostatnio się pojawił Józef Piłsudski przez moment, ale myślę, że ten serial może się podobać nawet tym osobom, które niekoniecznie przepadają za książkami czy filmami historycznymi.
1: I to jest taka obyczajówka po prostu.
0: Historia nie jest ich konikiem. To jest właśnie taka historia przedstawiona na kanwie tych historycznych wydarzeń. Historia ciekawa, dzieje się tam dużo. No, w każdym odcinku niemalże mamy przedstawione
1: właśnie
0: losy winne z jakiegoś innego roku.
1: Tak.
0: W rodzinie winnych dzieje się sporo. Jej członkowie z różnych to powodów opuszczają ten świat.
1: No właśnie to jest...
0: właściwie ktoś umiera.
1: Ja sobie obejrzałem właśnie 5 odcinków Stulecia Winnych i moje pierwsze skojarzenie z tym serialem po obejrzeniu tego, no to było takie, no kurczę, czemu w każdym odcinku ktoś tu musi umrzeć, bo niektórzy bohaterowie, no to po prostu nie zdążą nawet dobrze się pojawić, tak jak chociażby Roman czy Kajetan. No Roman to jeszcze tak, ale Kajetan to niezbyt dał radę zaistnieć, a już niestety Kajetana nie ma, więc...
0: Najmniej dała radę zaistnieć Kasia.
1: No tak, to prawda, bo pierwszy odcinek i już po niej.
0: Tak, bo przy porodzie bliźniaczek Mani i Ani. Niestety Kasia zmarła i tyle pani Zuzanna Litz się w tym serialu nagrała, ale gra za to w serialu Zakochani po uszy, jeżeli ktoś chce ją sobie pooglądać. Ale jeżeli ktoś chce pooglądać Stuleci Winnych, to jak najbardziej zachęcamy, chociaż myślę, że warto nadrobić te poprzednie odcinki, żeby dokładnie się w tej historii orientować.
1: Ja mogę powiedzieć, powiedzieć a propos nadrabiania tych odcinków, przynajmniej tak z mojej perspektywy, bo ciebie jakoś to zaciekawiło wcześniej. Mnie, powiem szczerze, od jakiegoś trzeciego odcinka, bo pierwsze dwa odcinki dla mnie były jakieś takie, no były sobie, ale jakoś nie byłem zbyt entuzjastycznie nastawiony. Po obejrzeniu pierwszego odcinka, potem sobie nadrabiałem, oglądam ten drugi, mówię, no dobra, dobra. Ale trzeci odcinek, o, no dobra, tu się już zaczyna jakoś coś dziać, to może być rzeczywiście fajne. Także jeżeli na przykład wam jakoś pierwszy odcinek nie bardzo się spodobał, drugi też nie bardzo, no to dajcie szansę na przykład do trzeciego, bo tu już zaczyna być fajnie, albo po prostu człowiek, śledząc tę fabułę, no to zaczyna się najzwyczajniej w świecie interesować tym, a co będzie dalej, a co będzie dalej. Może to tak działa. Przynajmniej tak mówię o tym ze swojej perspektywy.
0: Muszę trochę się przeciwstawić. W drugim odcinku umarł Roman. Nie będziemy może mówili, jak to się stało, żeby nie spoilować, ponieważ to akurat jest dość specyficzne. Ta sytuacja, tak. Jeśli was interesuje, jak umarł Roman, to myślę, że drugi odcinek też będzie dla was ciekawy. No pierwszy wiadomo, że jest takim po prostu przedstawieniem postaci, więc tam jeszcze może jest mało takiej bardzo interesującej akcji, ale mnie właśnie już od drugiego to zaciekawiło, tak więc to jest kwestia indywidualna. Jeżeli już oglądaliście, to możecie oczywiście podzielić się z nami swoimi opiniami, spostrzeżeniami. facebook.com/radio DHT. Będziemy tu jeszcze przez kilka minut, więc mało czasu zostało, żebyśmy wasze odpowiedzi zacytowali.
1: No i ważna rzecz, serial jest z audiodeskrypcją, tak?
0: Tak, dokładnie z audiodeskrypcją i na razie nie ma takich wspólnych historii jak w przypadku Dróg Wolności, że tak po kilku odcinkach ta audiodeskrypcja przestała się pojawiać, ale to tak się stało mniej więcej w połowie, a jutro mamy szósty odcinek, więc odpukać, aby nic się z tym nie wydarzyło, aby audiodeskrypcja była nadal, bo jest ona potrzebna. No i jeszcze tak zostając przy niedzielach, to tydzień temu mieliśmy premierę kolejnego serialu telewizji TVN, jak już wspominaliśmy, mówiliśmy o nim w zeszłym tygodniu, serialu Szóstka.
1: Zgadza się, serial...
0: No i jak oceniasz?
1: Ja powiem tak...
0: Jeżeli w ogóle możemy ocenić po jednym odcinku, bo mnie to jeszcze się wydaje za mało na ocenę.
1: Wiesz, na ocenę tego, jaka jest jakość tego serialu i czy rzeczywiście może zaciekawić, to z tym bym się wstrzymał. Natomiast co mogę powiedzieć z perspektywy odbiorcy, to na pewno jeżeli słuchają nas osoby niewidome, śmiało możecie oglądać. O ile te wcześniejsze seriale premium, no najbardziej to pułapka, to zdecydowanie najgorszy w odbiorze jednak był to serial, ten z tych mało odcinkowych, że je tak określę, to Szóstka, przynajmniej po pierwszym odcinku, wygląda na to, że nawet mimo braku audiodeskrypcji da się oglądać i niewiele tracimy z tego serialu.
0: Dokładnie, że już to jakieś takie mało ważne elementy, ale przynajmniej ten pierwszy odcinek opierał się na dialogach, więc myślę, że dalej tak będzie. No, może oczywiście zdarzyć się tak, że nie zorientujemy się w jakiejś najbardziej kluczowej scenie, do której prowadzi serial. Trudno powiedzieć przecież, co tam dalej będzie. No, ale nie jest to jakieś kino akcji czy coś w tym rodzaju. Historia opowiadająca ludzkie losy, a więc istotnie jest szansa, że tak będzie dalej. Natomiast z oceną jeszcze się istotnie wstrzymamy, bo ten pierwszy odcinek był takim właśnie przedstawieniem postaci tej całej historii, którą już znaliśmy, zapoznając się wstępnie z fabułą tego serialu, a więc czekamy, jak to się rozwinie dalej.
1: Dokładnie. A teraz może przejdźmy do ostatniej informacji.
0: No jeszcze tak? Musimy się chyba wytłumaczyć, że jak na razie nie jesteśmy niestety w stanie, ale może wy jesteście, czekamy na wasze opinie, odnieść się do serialu Chyłka Zaginięcie. Bo akurat tak wyszło, że...
1: To znaczy, ja mogę tak tylko krótko powiedzieć, bo ja też nie miałem okazji obejrzeć całego pierwszego odcinka, bo niestety w połowie zadzwonił mi telefon i tyle było z mojego oglądania, ale jest tak, jak przypuszczałem, czyli no po prostu są nawiązania do tej pierwszej części, mimo tego, że serial jest oparty na części drugiej. Tak jest rzeczywiście, scenarzyści no musieli z tego w ten sposób wyjść, bo inaczej byłoby po prostu ciężko.
0: No tak, ale ja się przynajmniej postaram przed dzisiejszym odcinkiem o 20 nadrobić ten odcinek pierwszy, żeby już być na bieżąco i w następnym wydaniu może postaramy się z wami naszymi refleksjami podzielić, bardziej szczegółowymi dotyczącymi szóstki, no i pełnymi refleksjami dotyczącymi chyłki, no chyba, że wy macie jakieś opinie, to chętnie przytoczymy je jeszcze dziś Facebookom ukośnik Radio DHT, a tymczasem możemy przejść, a raczej powrócić do radia.
1: Tak, powracamy do radia, bo tu się dzieje i jubileusz czeka nas jutro i to całkiem słuszny, bo już jutro o godzinie 13.15 na antenie radiowej jedynki zostanie wyemitowany 3000 odcinek powieści radiowej W Jezioranach. W jubileuszowym odcinku wystąpią Ewa Serwa jako Justyna Kajfasz, Katia Paliwoda jako Izaura Pawlacz-Jabłońska, Franciszek Pieczka jako Wojciaszek Pawlacz, Artur Barciś jako Zenek Kajfasz, Mateusz Weber jako Mirek Skorupa i Karol Kwiatowski jako Wojtek Jabłoński. I tu jeszcze taka ciekawostka, bo w epizodach w tym odcinku wystąpiło troje słuchaczy, laureatów radiowego konkursu Moja ulubiona postać powieści radiowej W Jezioranach. 12-letni Oliwier Potocki z mamą Joanną z Grabowa oraz Ewa Pawełek z Grójca. Jak mówi Marek Ławrynowicz, jeden z twórców powieści, głosy słuchaczy potwierdziły to, co już wiedzieliśmy dzięki stronie na Facebooku, która się nazywa Co nowego w Jezioranach. Jeżeli ktoś chce, to może dać lajka. Nasza wielopokoleniowa opowieść trafia do różnych pokoleń słuchaczy. Są tacy, którzy jej słuchają od dziesiątków lat, ale dostaliśmy też list, uwaga, od słuchacza 7-letniego, a 12-latek został jednym z laureatów konkursu. Natomiast najwięcej słuchaczy reprezentuje wiek średni, czyli taki właśnie, w jakim są główni bohaterowie, przynajmniej obecni główni bohaterowie Jezioran. A jeżeli ktoś w ogóle nie wie, o czym my tu mówimy, to warto powiedzieć, że akcja powieści radiowej W Jezioranach, stworzonej przez Zofię Posmy i Andrzeja Mularczyka, toczy się w fikcyjnej wsi Jeziorany na Lubelszczyźnie. Warto tu podkreślić fikcyjnej, bo gdzieś na Warmii i Mazurach jest też wieś Jeziorany, ale to nie tam. Ja kiedyś myślałem, że właśnie tam się toczy ta cała akcja, ale nie. Okazuje się, że to na Lubelszczyźnie. Główni bohaterowie to wielopokoleniowa rodzina Jabłońskich. Poznajemy też ich bliższych i dalszych krewnych, sąsiadów oraz znajomych. W tle toczy się życie wiejskie gminy Klimontowice, gdzie pojawiają się postacie charakterystyczne dla tego typu środowisk, wójt, ksiądz, dyrektor szkoły, lekarka czy lokalny biznesmen. Powieść ma charakter realistyczny, są w niej jak w życiu momenty dramatyczne, ale nie brak też wątków i postaci komediowych. Reżyserem powieści W Jezioranach jest Jan Warenycia, przynajmniej obecnie, bo tych reżyserów było kilku, realizatorem Maria Olszewska, a autorzy to Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz, Katarzyna Ciesielska-Ławrynowicz i Marek Ławrynowicz. A tu jeszcze tak historycznie warto nadmienić, że pierwszy odcinek powieści radiowej W Jezioranach został wyemitowany 29 maja 1960 roku. Co ciekawe, został nagrany, jak dobrze kojarzę z Wikipedii, 9 dni wcześniej, a pomysłodawcą serialu był ówczesny prezes Radiokomitetu Włodzimierz Sokorski. Zgodnie z założeniami powieść radiowa miała wychowywać rolników, szerzyć wiedzę o wsi wśród mieszkańców miast i promować nowe metody upraw i działalność państwowych gospodarstw rolnych, czyli tak zwanych PGR-ów. No i tak właśnie kiedyś było. Na okres, jeszcze warto tu wspomnieć, że na okres stanu wojennego powieść radiowa W Jezioranach została wstrzymana, ale później już nieprzerwanie jest do dziś emitowana na antenie radiowej jedynki. Starszą powieścią są jednak Matysiakowie, bo można to wywnioskować nawet z pierwszego odcinka, który gdzieś udało mi się odsłuchać. Jest na YouTubie, ale chyba też i w serwisie Polskiego Radia jest. I tam jeden z bohaterów, pan Listonosz, nie pamiętam jego imienia niestety, jest takim jakby narratorem tego pierwszego odcinka. Jest nawiązanie, że mieszczuchy to mają swoją powieść Matysiakowie, a ja napisałem do Polskiego naszego radia, żeby opowiedzieli o naszej wsi. I właśnie tak zaczyna się, no tak zaczyna się powieść radiowa w Jezioradach. Jeżeli jesteście ciekawi, to internet pamięta te pierwsze odcinki nagrywane w latach 60., więc można sobie posłuchać, jak to w ogóle brzmiało. A co ciekawe, można na przykład w pierwszym odcinku usłyszeć 14-letniego Piotra Franceskiego.
0: O proszę.
1: No.
0: Ciekawe, to zachęciłeś mnie, żebym sięgnęła po ten odcinek, bo ciekawa jestem, jaki miał wówczas głos, bo nie wiem jak ty, ale jeżeli chodzi o mnie, to słucham chyba kilku odcinków tej powieści i nie potrafię o niej powiedzieć niestety zbyt wiele, ale no chyba nie jest za późno, żeby
1: to wiesz co, ja słuchałem tego, pamiętam jakoś tak w latach 90., bo do tego czasu moja babcia słuchała powieści radiowej w Jezioranach i ona tego słuchała lata, natomiast jakoś sam nigdy też tego nie słuchałem. Ciekawe, czy gdzieś można posłuchać wszystkich odcinków, wszystkich 3000. Jeżeli byłaby taka możliwość, to byłoby materiału na spędzanie naprawdę olbrzymiej ilości czasu.
0: Oj tak.
1: Tak.
0: Jak najbardziej, może coś wiecie, może miłośnicy takie nagrania zachowują i one się w internecie znajdują.
1: Tak, i to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w dzisiejszym 53. wydaniu programu RTV. Będziemy już sobie stąd szli. Do godziny 18 posłuchacie różnorodnej i miejmy nadzieję interesującej muzyki, a zakończymy utworem nawiązującym do Jezioran, bo to będzie Wesele w Jezioranach, nagranie, które pierwotnie znalazło się na czarnym krążku w latach 70. bodajże zostało ono stworzone przez polską kapelę. Chyba nawet na potrzeby Polskiego Radia. Tu mam niestety jakieś odnowione nagranie. No, takie to życie, że nie wszystko da się zachować w pierwotnej formie, ale w każdym razie przynajmniej melodię będziecie mogli poznać. A my słyszymy się, no kiedy? Jeszcze w kwietniu, tak?
0: My się słyszymy jeszcze w kwietniu, za 3 tygodnie i mogę chyba powiedzieć, mogę zdradzić, że będzie wtedy tak europejsko.
1: Tak, będzie europejsko, ale zajrzymy...
0: Będzie europejsko, tak.
1: Zajrzymy też do Discovery ponownie. To ja mogę zdradzić.
0: Tak, no to widzicie, już mamy plany na to, co za 3 tygodnie, tacy jesteśmy świetnie zorganizowani.
1: Hop do przodu tacy.
0: W międzyczasie święta się wydarzą, na przykład w Wielkanocny poniedziałek, zdaje się, będzie benefis Włodzimierza Szarenowicza, więc warto takie wydarzenia śledzić, jeżeli to kogoś interesuje. Będzie finał programu Dance, Dance, Dance, który wyjątkowo nie w sobotę, a w niedzielę będzie miał właśnie finał w niedzielę wielkanocną. Tak więc jeżeli kogoś to interesuje, to też warto te informacje odnotować, bo my wam już ich nie przekażemy, ponieważ nas nie będzie do tego czasu. Tak więc... No cóż, nam pozostaje smacznego jajka.
1: Smacznego jajka, dokładnie.
0: Możemy życzyć i słyszymy się właśnie za 3 tygodnie i pozostaje nam się jeszcze na koniec przedstawić. Ten pan się nazywa Michał Dziwisz.
1: A ta pani nazywa się Milena Wiśniewska. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Radio DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 20 minęła, rozpoczynamy zatem kolejny Tyflo Przegląd na antenie Tyflo Radia. Jak zawsze we wtorek, jak zawsze po godzinie 20. Dziś w nieco mniejszym składzie, ale myślę, że również informacje, jakie mamy dla was, będą was satysfakcjonowały. A dziś Tyflo Przegląd poprowadzą Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, czyli Michał Dziwisz. Dobry wieczór, witam serdecznie również. Zmiana na stanowisku prowadzącego, taka tymczasowa. Dziś nie ma z nami Tomka Bileckiego, między innymi nie ma Tomka Bileckiego, ale Tomek ma ku temu poważne powody, bowiem po raz drugi został tatą, więc Tomku, nasze redakcyjne najszczersze gratulacje. Tak. Więc tyle na początek, a teraz Robercie, kilka słów prosiłbym cię o tym, co dziś w programie.
4: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Nic nie może wiecznie trwać. Skrypty do Station Playlist Studio rozwijane przez Josepha Lee będą tylko do 2021 roku. Światowa Organizacja Niewidomych przyzna nagrodę w służbie innym niewidomym kobietom. Envision Glasses, czyli okulary od Envision w przedsprzedaży. Era wycofuje swoje okulary Horizon i daje na zmiany użytkownikom tylko miesiąc. Rada Unii Europejskiej zachęca niepełnosprawnych do zgłaszania się na staże w ramach programu Positive Action. Będzie o podstawowym formatowaniu tekstu w mobilnej wersji MS Outlook. Nowości w aplikacjach dla Androida. Zewnętrzna synteza być może w iOS 14. Speech Label – etykietowanie głosem przedmiotów na Androida. Voxmate – nowa platforma dostępu do telefonów na Androida, poszukuje testerów. Płatności Google Pay bez PIN-u dla użytkowników kart Twisto. Będzie o aplikacji Messenger dla Maca. Olympus rozpocznie sprzedaż swoich rejestratorów w zestawach dla YouTuberów, reporterów i podcasterów. Android na iPhone'ie, czy to możliwe? Skynet, kolejne rozwiązanie do wrzucania plików. Aplikacja mBanku umożliwi skopiowanie kodu BLIK. Będzie trochę o iPhone'ie SE 2, tudzież iPhone'ie 9. Co z tym dalej? BlaBlaCar rozpoczął sprzedaż biletów autobusowych. Apple zezwala na reklamy w powiadomieniach. Nazwa.pl umożliwi płatności BLIKiem.
1: O tym i o innych tematach na pewno jeszcze w ciągu dzisiejszego Tyflo Przeglądu usłyszycie, tak? Bo tematów mamy znacznie, albo może nawet nie znacznie, ale trochę więcej jeszcze nam się tu nagromadziło. Ja jeszcze tylko dodam, że nasza audycja, z racji tego, że jest prowadzona na żywo, to może odbyć się również z waszym bezcennym udziałem. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu. Wygląda na to, że działa. Tydzień temu mieliśmy z nim jakiś problem, no ale teraz miejmy nadzieję, że będzie już z nim wszystko w porządku. Jeżeli jakieś techniczne problemy dziś nam wynikną, to wszystko dlatego, że zmieniłem system, słuchajcie. Postanowiłem w końcu się i tak do tego zabrać, prędzej czy później trzeba było, więc zmigrowałem się na Windowsa 10. Jeżeli ktoś się obawia tej przesiadki na Windowsa 10, to mogę powiedzieć tylko tyle, to aż tak bardzo nie boli, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił do pewnych rozwiązań z Windowsa 7, to tego typu narzędzia jak OpenShell, jak Classic Task Manager, jak Ribbon Disabler i jeszcze kilka innych gadżetów to na pewno się przydadzą, ale o tym to postaram się być może w następnej audycji opowiedzieć, bo na razie jestem dość świeżo na tym systemie, więc nie chciałbym tu jakoś bardzo entuzjastycznie albo bardzo negatywnie się na jego temat wypowiadać. Ale warto się tak czy inaczej aktualizować, no bo słuchajcie, Windows 7 już nie ma technicznego wsparcia, więc jesteśmy coraz bardziej narażeni na różnego rodzaju problemy z bezpieczeństwem, tak więc prędzej czy później i tak ta przesiadka nas czeka, bo wszelkie programy przestaną być po prostu na siódemkę rozwijane. A teraz już przechodzimy do naszych dzisiejszych tematów bieżących, jednak zanim przejdziemy do nowości, to słów kilka w odniesieniu do poprzedniej audycji, bo mówiliśmy tam o konferencji CSUN, a tu Mikołaj, zdaje się, ma kilka informacji informacji na temat tej konferencji i to chyba nie takich znowu bardzo korzystnych, bo tam koronawirus również miał swoje 5 minut, jeżeli chodzi o tę konferencję, prawda?
5: Tak, koronawirus wszędzie, więc tam również. Jakoś krótko po naszej audycji zeszłotygodniowej, w której mówiliśmy, że podać nie pamiętam już, czy Google, czy Amazon, czy któraś z tych firm ogłosiła wtedy anulowanie swoich sesji, no to po tej audycji zaczęła się masowa lawina anulowania wystąpień. Wiele osób, które obserwowałem na Twitterze, którzy mieli zaplanowane jakieś wykłady, jakieś prelekcje na konferencji właśnie CSUN, informowało o tym, że przepraszają, ale anulują wystąpienie na CSUNie, bo po prostu boją się koronawirusa. Mówi się o tym, że ponad 50% wystąpień, które miały na CSUNie być, zostały odwołane. Była swego czasu, parę dni temu, petycja do organizatorów CSUNa, żeby zwrócić osobom, które miały na CSUNa jechać, koszty i po prostu tego CSUNa odwołać. Ale CSUN stał przy swoim, że nie, CSUNa nie odwołają, CSUN będzie i oni sobie nie pozwolą na to, żeby konferencję odwołać. W końcu się trochę ugięli i stwierdzono, że niezależnie od tego, czy użytkownik zrezygnuje, czy nie zrezygnuje, otrzyma 50% kosztów zwrotu przez to, że na CSUNie będzie tak mało osób, ale stan na chwilę obecną jest taki, że konferencja ma zacząć się jutro i ma się odbyć. Mówi się też jeszcze o tym, że ma być jakiś, że tak powiem, obok CSUNa drugi CSUN, który ma się odbyć gdzieś wirtualnie, może nawet niekoniecznie w tym samym terminie, ale ogólnie, że ma być. Że ma być to zrobione w internecie, że osoby, które będą tworzyć te prelekcje, mogą sobie po prostu te prelekcje nagrać, wrzucić na YouTube'a na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład z naszej perspektywy, z perspektywy nas Polaków...
1: Nie ma tego złego.
5: Myślę, że byłaby to... Tak, byłaby to nawet dobra inicjatywa, bo moglibyśmy też brać w czymś takim udział, bo internet nie zna granic. Nic nie stałoby na przeszkodzie temu, żeby się do takiego wirtualnego CSUNa w jakiś sposób podłączyć.
1: Oczywiście, że tak. Więc zwłaszcza jeżeli byłyby to jakieś prelekcje na YouTubie, bo jeżeli byłoby to na przykład w formie jakichś różnego rodzaju live'ów, ja się kiedyś spotkałem z takimi opiniami i zresztą to potwierdzają nasze różnego rodzaju przygody w ciągu tych kilku ładnych lat realizacji audycji na żywo na antenie Tyfloradia, że przeprowadzanie różnego rodzaju transmisji na żywo przy użyciu internetu, mimo tego, że ta sieć wszędzie jest, że ona zazwyczaj jakoś działa, no to niestety prawa Murphy'ego są bezlitosne i po prostu wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna, to się nagle okazuje, że coś nie działa, coś wysiada, zaczynają się pojawiać jakieś problemy. Ale w momencie, kiedy byłoby to wcześniej nagrane, przygotowane i po prostu na przykład właśnie wstawione na YouTube'a, to może byłoby to całkiem fajnym rozwiązaniem.
5: Oj, jeżeli ty pamiętasz, Michale, konferencję Reha for the Blind z roku 2012, to nie musi być transmisji w internecie, żeby były problemy.
1: Pamiętam, oczywiście. Pamiętam, że może być różnie. Natomiast no, ja nawet mówię właśnie o tego typu, o tego typu rzeczach. I to, wiesz, to cały czas jest problem. Jakiś czas temu widziałem taki wątek, zresztą nawet w nim się wypowiadałem pod chyba Niebezpiecznik to opublikował, albo Zaufana Trzecia Strona, no któraś z tych takich stron na Facebooku i był tam taki screen, gdzie pojawiały się informacje z jakiejś takiej rzeczywiście dużej grupy roboczej, albo pod IE, albo pod inną taką dość sporą organizacją podpiętej, która sobie gdzieś tam zrobiła taki meeting online. No i zaczął się robić problem, bo tego nie słychać, temu coś nie działa, tu ktoś ma jakiś problem z dzwonieniem się i tak dalej, więc na chwilę obecną i szczególnie, i to jest rzeczywiście, myślę, że na razie w dalszym ciągu problem, zwłaszcza dla osób, które korzystają z komputera stacjonarnego albo z laptopa, bo urządzenia mobilne, jakieś tam telefony, no to one są niejako przeznaczone do tego, żeby przez nie rozmawiać, więc tu problem jest mniejszy. Jak tam łącze nie wysiądzie, to jest generalnie okej, ale jeżeli coś nam po drodze gdzieś tam, powiedzmy, nie tyle nie wysiądzie, co nie wiemy, jak to do końca skonfigurować, oj, to może być różnie.
5: Mam wrażenie, że tam jest trochę lepiej, bo z tego, co gdzieś słyszałem, jak się takie konferencje amerykańskie organizuje, bardzo często jest to Zoom i jest to nawet, jest tam podany ten numer.
1: Tak, że można się przez telefon dzwonić. Tak,
5: telefonem zwykłym.
1: To jest rzeczywiście tak.
5: Po zwykłej linii telefonicznej.
1: To jest całkiem fajna rzecz, że można właśnie, nawet jeżeli coś nam zaszwankuje, to można się wdzwonić na taką telekonferencję za pomocą właśnie telefonu i po prostu będzie nam to działało.
6: Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że powstał na ten moment gigantyczny arkusz Google, w którym są odpisane wszystkie konferencje, jakie miały, znaczy prelekcje, jakie miały się odbyć w czasie CSUNA, razem z informacją na tyle, na ile ona jest aktualna, a starają się zbierać zainteresowani poprzez hashtag CSUNATC20 na Twitterze i te informacje. Czy dana konferencja jest jakoś odłożona z planami na transmisję online, czy nie. Na 100% zrobi transmisję wszystkich swoich prelekcji DQ University i Level Access. DQ robi przez swój własny system, jakiś tam zahostowany, Level Access przez Zooma, no i Micro Assist też, mieli tam jedno wystąpienie, to też u siebie. Trochę martwi fakt, że tych swoich wystąpień nie opublikowały jeszcze te wielkie firmy. Znaczy, w mężu Microsoft coś kombinuje, Microsoft już coś zaplanował, którąś sesję jakoś na pokonferencji. Google czegoś tam szuka, jakieś nad rozwiązaniami pracują, nawet stworzyli specjalną stronę na stronach Google poświęconą CSUNowi i sytuacji. Natomiast nie wiadomo jeszcze nic na pewno, no i tak samo Amazon, też miało być mnóstwo wystąpień i nie wiadomo, Adobe nie wiadomo. No, ale jest jakby, można też potem w komentarzach dorzucę pewnie link ze znacznikami czasu, gdyby ktoś był zainteresowany albo przetransmitowaniem sobie konkretnego wystąpienia, albo informacją o tym, czy coś się odbędzie w najbliższej przyszłości, no to w tym wielkim, wielkim arkuszu to wszystko będzie. Natomiast no taka jest w tym momencie sytuacja. Jeszcze trochę firm zostało, zdaje się Orcam jest na miejscu, IPH chyba, American Printing House for the Blind, oni chyba zostali też. Ale dopiero jutro się zaczyna całe wydarzenie. No ciekawe, na przykład ja byłem ciekaw, co nowego w Androidzie, albo tam w Adobe chyba InDesign. No,
1: miejmy nadzieję, że Google wystąpi i gdzieś tam będzie można się dowiedzieć tego typu rzeczy. Natomiast słuchajcie, to w ogóle, tak na marginesie tylko powiem, to nie jest tylko problem konferencji CSUN. To jest problem wielu konferencji, wielu różnego rodzaju wydarzeń światowych, które obecnie się odbywają. Dziś nawet mieliśmy takie spotkanie w jednej z grup roboczych, które gdzieś tam się zajmują pewnym projektem, o którym być może za jakiś czas też powiemy na antenie Tyflo Radia w Tyflo Przeglądzie. Natomiast też a propos jednej z konferencji, na której być może zostanie to zaprezentowane, no i okazało się, że też wcale nie wiadomo, czy ta konferencja się odbędzie i w jaki sposób ona się odbędzie. Też coraz więcej konferencji jest właśnie przerzucanych do sieci i tu tak, no nie mogę powiedzieć, że nie ma tego złego, to z jednej strony jest kwestia oczywiście tego, że my jako Polacy na przykład do CSUNA będziemy mieli dzięki temu łatwiejszy dostęp, to jest raz, ale dwa, że całkiem możliwe, że na potrzeby tych różnych wydarzeń ktoś stworzy coś nowego, fajnego, na przykład do przesyłania dźwięku w stabilny sposób na odległość, co z naszej perspektywy na przykład, bo my się spotykamy przecież robiąc te audycje i inne na antenie Tyfloradia, może okazać się przydatne na przykład. Więc kto wie, co najbliższe miesiące przyniosą.
6: Najzabawniejsze jest to, że już amerykańska, ta bardziej powiedzmy taka teraz się obudziła, że przecież teraz tak naprawdę wychodzi, jak pewne dostosowania, o które osoby niepełnosprawne już długo, długo prosiły, nagle się okazują bardzo przydatne i bardzo skuteczne wszystkim, jak jest taka właśnie sytuacja. No właśnie na przykład te zdalne konferencje, zdalne prezentacje. Ponoć sporo osób niepełnosprawnych, pewnie zwłaszcza ruchowo jakoś ciężej, bardzo często chciało wziąć udział w różnych wydarzeniach zdalnie, bo dotarcie na miejsce nie było dla nich aż tak proste. I wtedy stwierdzono, że nie ma takiej potrzeby, bo to jedna osoba,
1: bo nie
6: mają technologii,
1: tak,
6: infrastruktury. A teraz nagle się okazuje, że koronawirus... Nagle spoko, możemy to zrobić, to jest standardem, więc
1: bo się przecież...
6: już parę osób tak to na Twitterze wypunktowało.
1: Ale to jest tak samo, jak za jakiś czas wszystkim oczy się otworzą, kiedy posuną się w latach, że rozwiązania, które w dzisiejszych czasach są traktowane jako jakieś dodatkowe usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, nagle się okażą przydatne dla całkiem sporej populacji ludzkiej, bo w końcu starzeć się będziemy, a z technologii korzystać będziemy chcieli nadal.
6: No ja myślę, że to jest cała przecież, nie wiem, czy ty o tym chcesz, Mikołaju, powiedzieć, ale no, większość tego postępu, którym dziś się cieszymy, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, zaczęło, no ale ciężko powiedzieć inaczej, pierwszej wojny. Ilu jest weteranów powojennych?
1: Pawle, gubisz nam się co jakiś czas niestety, jeżeli chodzi o internet. Jakbyś mógł spróbować coś tam jeszcze zrobić, to...
6: Teraz jest coś lepiej, czy...
1: No na razie tak, ale to tak od czasu do czasu jest jakiś problem.
6: Tak, mówię, że cały ten postęp, który dzisiaj się cieszymy, jeśli chodzi o prawa osób niepełnosprawnych, o rozwój technologii, o to, że jakieś ustawy wchodzą w tym czy innym kraju, no to jest pokłosie pierwszej wojny światowej i tego, że nagle się okazało, że mamy sporo weteranów w społeczeństwie.
5: Nie do końca o tym chciałem mówić. Na co chciałem zwrócić uwagę, udogodnienie, które z pozoru wydaje się no tylko dla niewidomych. No bo kto będzie korzystał z audiodeskrypcji? No, niewidomi. Okazuje się, że nie. Kierowcy tirów.
1: Owszem, albo na przykład jakiś czas temu...
6: A to mówiliśmy o tym,
1: ale słuchajcie, ostatnio nawet ktoś tak w formie żartu to napisał, ale ja sobie myślę, że to może być, że w tym żarcie jest jakieś ziarenko prawdy i rzeczywiście ktoś mógłby wykorzystać to w ten sposób. Słuchajcie, audiodeskrypcja na koncertach może się na przykład przydać osobom niskiego wzrostu, o czym pisał aż Dziennik, oczywiście w formie żartu, ale... Ja tak sobie pomyślałem, ej, ale to nie jest przecież takie głupie.
5: Aha. Wzrost jak wzrost, ale w ogóle osobom gdzieś będącym dalej z tego czy innego powodu.
1: Dokładnie.
5: Nie za bardzo widzących, nawet niekoniecznie niewidomych jako tako, ale mające jakieś problemy. Dokładnie. I napisy dla głuchych. Mhm. W filmach wszelkiego rodzaju. Mnóstwo filmów podobnych, mnóstwo barów gdzieś tam za granicą, gdzie te napisy dla głuchych są faktycznie popularne. Podobno stosuje po prostu zawsze włączone te napisy, żeby osoba siedząca sobie w barze i oglądająca film wiedziała, co się w tym filmie dzieje, bo oczywiście wiadomo, jest hałas, nie chcą też przegłuszać telewizorem hałasu, bo to nie jest przyjemne dla nikogo, zwłaszcza dla tego, który nie chce oglądać tego filmu, ale no jeżeli ktoś chce, to widzi napisy, wie co się dzieje. Więc bardzo dużo ułatwień dostępności, które wydają się ułatwieniami tylko i wyłącznie dla osób niewidomych, wcale ułatwieniami tylko i wyłącznie dla osób niewidomych nie są. Kiedyś czytałem artykuł na którejś stronie poświęconej Apple, że jak wypowiadał się jakiś człowiek, który nie wiem, co on dokładnie robił, na czym dokładnie polegała jego praca. W każdym razie było coś takiego, że po prostu cały czas musiał mieć oczy skierowane na ekran. Nie wymagało to jakiegoś wielkiego skupienia, ale po prostu musiał monitorować gdzieś tam pewne wartości, pewne wskaźniki. I używał po prostu voice-overa. I iPhone w kieszeni, ręka na iPhone'ie i sobie mógł operować nie patrząc.
1: I sobie coś tam na przykład zresztą, przeglądać w międzyczasie.
5: Tak. Zresztą mnóstwo było takich wpisów na forach Rockboxa, alternatywnego oprogramowania do odtwarzacza MP3, bo właśnie możliwość używania Rockboxa za pomocą czegoś takiego a la przewodnika głosowego, bo miał jakby nagrywane syntezomowe komunikaty i nagrywane syntezomowe literki, gdzie plik test.mp3 to było muzyka T, E, S, T i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta funkcja tak naprawdę nie powstała do końca z myślą o niewidomych. Powstała z myślą o osobach, które chcą używać odtwarzacza w kieszeni.
1: Więc takich przykładów podejrzewam, że jest jeszcze dużo.
5: Jest dużo.
1: I myślę, że będzie ich coraz więcej w związku z tym, jak coraz więcej będzie osób, które będą miały tego typu różnego rodzaju potrzeby. Ale o tym można by jeszcze dużo, a słuchajcie, mamy jeszcze wiele tematów, my dopiero tak naprawdę zaczęliśmy. Teraz zaglądam do sekcji komentarzy pod poprzednią audycją i tu jest taka prośba od jednego z naszych słuchaczy, Dariusz Marciniszyn napisał, że on by chciał, żeby go ktoś od podstaw nauczył komentarzy screen readera, bo on tyle o tym słyszał, to ponoć takie fajne, ale jakoś nie może się za to zabrać i jakoś nie bardzo mu to wychodzi. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę Darkowi pomóc, to już jest oczywiście kwestia do dogadania się w jaki sposób i tak dalej, to ja sugeruję, żeby pod tym komentarzem Dariusza gdzieś tam jeszcze coś napisał, to wtedy się skontaktujecie ze sobą i całkiem możliwe, że po prostu no, komuś będziecie mogli pomóc w nauczeniu się użytecznego programu. Przypominam, komentarz i screen reader. Pod poprzednią audycją jest ten komentarz, więc jeżeli ktoś ma ochotę wspomóc naszego słuchacza, który zresztą też się pojawił kiedyś na antenie Tyfloradia, to zapraszamy. A teraz już przechodzimy

0: siąść i potłumaczyć takie rzeczy podstawowe. No bo czasem to, wiesz, Pawle, to jest tak, że po prostu trzeba z kimś usiąść, wytłumaczyć pewne kwestie i najzwyczajniej w świecie wtedy wszystko staje się jasne. No i niestety znowu mamy problem z łącznością dziś z Pawłem. Ale dobrze, przechodzimy teraz do tematów dzisiejszej audycji, już takich rzeczywiście, które udało nam się zgromadzić w notatkach. Pierwszy temat dotyczy Aleksy. Mikołaju, ty mówiłeś już jakiś czas temu, że staniesz się szczęśliwym posiadaczem urządzenia wspierającego asystenta głosowego Amazona. I co? I stałeś się.
1: I stałem się w ogóle...
0: Cóż to jest w ogóle? Zacznijmy może od tego. Jakie to jest urządzenie?
1: To jest Echo Dot, trzecia generacja, International Version, czyli wersja z europejską wtyczką. Zacznę może od tego, jak w ogóle do tego doszło. Bo to jest też ciekawa historia o tym, jak działa, a działa naprawdę dobrze, wsparcie klienta Amazona. Bo sytuacja wyglądała tak. Na urządzenie zapalowałem jakoś w okolicach chyba cyberweekendu, cyberponiedziałku, czyli to był okolice bodajże listopada zeszłego roku. I była naprawdę niezła promocja. To kosztowało, nie wiem, 20 parę euro, czy 30 parę euro. No i stwierdziłem, że urządzenie zakupię oficjalnie, bezpośrednio ze strony Amazona. Kupiłem je właśnie w wersji International, która jest dostarczana do Polski. Podałem adres, wszystko podałem, ale urządzenie było out of stock, czyli nie było go na magazynie. No, trochę go na tym magazynie nie było. I w końcu, jak się na nim pojawiło, to tam coś było, że nie jest to właśnie strona do Polski, że w ogóle bardzo długo to zamówienie było jakby nieaktywne przez to, że tego urządzenia nie było na magazynie. I w końcu to zamówienie Amazon anulował. No i mówię, no trudno, wchodzę w wyszukiwarkę, wpisuję, patrzę na produkt, że niby jest dostępny, niedostarczany do Polski. Jakby zrezygnowałem tymczasowo z poszukiwania Aleksy. Ale tak ostatnio jakoś wszedłem i coś mnie tak tknęło, żeby poszukać na Amazonie trochę niżej. Czy znajdzie się wersja, która do tej Polski dostarczana jest? No i owszem, znalazła się. Co się okazało? Pierwszy wynik to był Amazon Echo tam do trzecia generacja, coś tam, dany kolor. Pierwsze powiedzmy 10 wyników, czy kilka wyników, to były różne kolory. Tam było pod spodem trochę tutoriali i książek, jak używać tego urządzenia i tak dalej. Po czym trafiliśmy na Amazon Echo Dot, trzecia generacja, International Edition. I to jest wersja międzynarodowa, którą do tej Polski jak najbardziej możemy sprowadzić i którą do tej Polski Amazon bardzo chętnie dostarczy. No i teraz tak. Urządzenie kosztowało bodajże 30 kilka euro przy pierwszym zakupie, podczas pierwszej promocji, podczas obecnej, powiedzmy, promocji, która też jakaś była, kosztowało już tych euro 45. No więc ta cena była sporo wyższa, plus do tego trzeba liczyć przesyłkę, gdzie to 34 to już było chyba z przesyłką. No więc mówię tak, ja to jakby próbowałem kupić po poprzedniej cenie, Amazon mi to zamówienie anulował, więc zadzwonię do wsparcia Amazona i zapytam, czy jest w ogóle jakaś możliwość jakby wznowienia tego poprzedniego zamówienia i kupienia po poprzedniej cenie. Amazon ma bardzo fajnie działające to wsparcie klienta. Podajemy tam numer telefonu, Amazon do nas dzwoni. Ja akurat korzystam z angielskiej wersji językowej serwisu. Oczywiście sklep amazon.de, czyli sklep niemiecki, ale język serwisu ustawiony na angielski. I działało to naprawdę fajnie. I na czym polega wsparcie klienta. Wchodzimy na stronę, mamy

0: cztery kategorie: zamówienia, tam Kindle, jakaś tam treści cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. Klikamy na przykład w zamówienia, wybieramy zadzwońcie do mnie, podajemy numer, odbieramy i naprawdę 10-15 sekund jesteśmy połączeni z konsultantem. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do polskich firm, podawanie, nie wiem, identyfikatorów klienta, numerów umów, 15 poziomów drzewek telefonicznych, naciśnij 1 aby, naciśnij 2 aby, systemów IVR i kolejek po 30 minut na liniach, absolutnie nie spodziewajmy się tutaj czegoś takiego. W moim przypadku Amazon naprawdę w, nie wiem, 10-15 sekund rozmawiałem z konsultantem. Żadnych menu telefonicznych, przez to, że ja to zrobiłem z poziomu strony Amazona i podałem po prostu numer telefonu, nie musiałem się nawet identyfikować w żaden sposób, bo on wiedział, że ten użytkownik zalogowany to jestem ja i konsultant miał automatycznie dostęp do wszystkich danych, że tak powiem, użytkownika zalogowanego. Poprosiłem konsultanta o to, czy mogę w taki sposób urządzenie zakupić i tak dalej. Pani konsultantka powiedziała, że zapyta. Poczekałem sobie powiedzmy z 5 minut i uzyskałem informację, że jak najbardziej mogę, że przez to, że ja kupiłem wtedy w tej promocji, a my panu anulowaliśmy zamówienie, to jesteśmy panu w stanie dać promocję i zapłaci pan tyle, co wtedy. Co się okazało, zapłaciłem chyba jakieś 4 euro nawet mniej. No,
1: to jeszcze lepiej.
0: Jak najbardziej.
1: Opłaciło się czekać.
0: Tak. Opłaciło się czekać, dokładnie. Byłem jakby z tego powodu szczęśliwy. Zapytała mnie pani, czy jestem pewien, czy chcę złożyć zamówienie. Powiedziałem, że tak. Przyznano mi po prostu promocję na urządzenie. Zamówienie mogłem złożyć z poziomu normalnej strony internetowej. Poinstruowano mnie konkretnie, w jaki sposób, żeby ta promocja została wzięta pod uwagę, bo to tam trzeba było w specjalny sposób zrobić. Ale wszystko było jak najbardziej ładnie wyjaśnione. Konsultantka była cierpliwa, jak nawigowałem po tej stronie. I takie były już wcześniej pogłoski, że Amazon to słynie ze wsparcia klienta, że Amazon to wsparciem klienta stoi i że tam nawet jak się ma jakiś dziwny problem, to Amazon pomoże, że jak się ma w ogóle problem, to Amazon od razu mówi do ciebie jak do człowieka, a nie 20 pytań, które konsultant musi zadać i po prostu je zada, czy chcemy tego, czy nie. Oni tam podobno mają naprawdę spore możliwości, naprawdę sporą wiedzę.
1: Ale rozmowa, jak rozumiem, w języku angielskim, tak?
0: Tak, ale podobno, jeżeli mamy ustawiony Amazon na polski, to jesteśmy w stanie dostać polskiego konsultanta.
1: No tak.
0: Ja tego nie próbowałem, ale
1: naszych wszędzie pewno
0: można. No, jakby zamówienie złożyłem w poniedziałek, paczkę otrzymałem w czwartek. Więc biorąc pod uwagę, że przesyłka idzie z Niemiec, naprawdę nie jest to zły wynik. Ja sobie oczywiście skonfigurowałem wcześniej aplikację, pobrałem sobie aplikację, zalogowałem się tam kontem, jakieś podstawowe tam pytania wypełniłem. No i teraz tak, otrzymujemy urządzenie. Co tak naprawdę dostajemy? Dostajemy głośnik Amazon Echo Dot, dość niewielki. Mieści się to na mojej dłoni takiej otwartej, jak się położy, to się zmieści, więc nie jest to duże, przynajmniej ta właśnie ta wersja Dot, czyli ta wersja mniejsza. Grubości to jest takiego starszego, zamkniętego laptopa, może trochę grubsze, takiego naprawdę starszego. To jest właśnie ta wersja mniejsza. Nie widziałem, szczerze mówiąc, tej wersji większej i droższej. Głośnik w ogóle ma dość ciekawy design, bo jest urządzeniem okrągłym. Na górze i na dole, na górze plastikowym, na dole gumowym, żeby się nie ślizgał po powierzchni, mamy 4 przyciski głośności, wyciszenia mikrofonu, czyli jeżeli, nie wiem, rozmawiamy o czymś i nie chcemy, żeby asystent głosowy reagował, nie chcemy, żeby, nie wiem, przez przypadek nam się coś nagrało, cokolwiek, naciskamy, w tym momencie mikrofony są dezaktywowane. i mamy przycisk konkretnie wywołania asystenta bez jakby komendy, tylko po prostu przyciskiem. No i teraz tak, urządzenie jest okrągłe i jakby na boku, na obwodzie urządzenia mamy głośnik. Czyli głośnik jakby gra naokoło. Czyli niezależnie jak urządzenie ustawimy, gdzie urządzenie ustawimy i z której strony urządzenia
1: jesteśmy, to ten dźwięk będzie słyszalny tak samo. Będzie... On jest taki dookólny, tak, jakby, tak?
0: On jest taki dookólny. I tak samo mikrofonów też jest ileś. One też są dookólne. Idea jest taka, że możemy sobie postawić gdzieś na jakimś stole i nie musimy być przy tym, tylko możemy być na drugim końcu pokoju. Ja teraz jestem ze 4 metry, może z 3 od urządzenia. I jak powiem, Alexa, time.
1: O, proszę.
0: No to, jak usłyszeliśmy, zadziałało. No i teraz tak, urządzenie podłączamy do prądu, uruchamiamy aplikację. Oczywiście urządzenie się uruchamia sporo, z półtora minuty może. Podczas uruchamiania urządzenia nie usłyszymy nic, tylko zaczną się zapalać na obwodzie jakby takie kontrolki, a pasek postępu. Więc jeżeli mamy kogoś widzącego, ja to akurat konfigurowałem gdzieś z kimś tak dla bezpieczeństwa, to on nam o tym powie, ale jakby nie przerażajmy się. Jak się urządzenie włączy, to nas powita w języku angielskim, że jest, że to Alexa i tak dalej, co ma zrobić, że zainstaluje aplikację, żeby skonfigurować i tak dalej. Uruchomimy aplikację, konfiguracja dość prosta, podanie danych sieci Wi-Fi.
1: W jaki sposób to się konfiguruje właśnie? Z telefonu, czy jakoś temu głośnikowi dyktujesz, czy jak? Z telefonu.
0: Z telefonu. Prosi nas po podłączeniu do prądu i po uruchomieniu się żeby zainstalować aplikację Alexa na iOSie lub Androidzie. Po czym, jeżeli to zrobimy, to po uruchomieniu aplikacji ja praktycznie od razu, jak już byłem zalogowany, dostałem urządzenie Echo Dot jest gotowe do skonfigurowania. Skonfigurować teraz? Tak.
1: Aha.
0: Kliknąłem, że tak i rozpoczął się proces konfiguracji. Poprosił mnie o wybranie sieci Wi-Fi, poprosił mnie o wprowadzenie hasła, o jakieś takie kilka podstawowych pytań. Moja lokalizacja dla pogody i dla strefy czasowej warto podać. Nazwa urządzenia, nazwa pokoju, bo on potrafi sobie pogrupować, że jeżeli są
1: dwa urządzenia w pokoju. Coś tego typu jak w aplikacji Google'a, jak na przykład Chromecasta konfigurujemy, to też tam, gdzie to urządzenie się znajduje i tam wybieramy sobie jakiś pokój i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Mikołaj, udało ci się skonfigurować sprzęt, on działa i powiedz mi, co tak naprawdę możesz za jego pomocą zrobić w polskich realiach i warunkach.
0: Co tak naprawdę mogę za jego pomocą zrobić w polskich realiach? Po pierwsze, można korzystać ze Spotify'a. I ja z tego Spotify'a na tym urządzeniu korzystam intensywnie. Musimy wejść w aplikację, wejść bodajże w menu, w sekcję Music, podpinamy sobie konto i możemy prosić, otwórz mi oczywiście tam komendą Play, coś tam. Jeżeli sobie nawet wybierzemy, bo tam jest coś takiego jak usługa domyślna, to nie musimy nawet dodawać, że on Spotify, bo on w tym momencie wie, że chodzi nam o Spotify'a. No i mówimy, zaczyna nam odtwarzać. Możemy oczywiście zrobić stop, previous next, pause, volume up, volume down, volume one, volume two i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko działa, można. Oczywiście pytania, co to jest za piosenka, na jakim była albumie, kiedy tę płytę wydano, czyja ta płyta i tak dalej, też zadziałają.
1: Możesz zapytać o godzinę, co sprawdziliśmy, też.
0: Tak, mogę zapytać o godzinę, co sprawdziliśmy. Mogę zapytać o pogodę, mogę zapytać o wszelkiego rodzaju fakty, typu, nie wiem, kto był prezydentem USA w roku takim. A ile metrów ma Mount Everest? A jaka była średnia coś tam? Co warto zrobić? Warto wydać komendę use Celsius i use metric, czyli używaj stopni Celsjusza i używaj jednostek metrycznych, bo domyślnie urządzenie będzie do nas mówić w stopniach Fahrenheita, w stopach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to komendą można bardzo prosto zmienić.
1: Czy, Mikołaju, testowałeś na przykład działanie Skype'a? Bo ponoć można jakoś spiąć z Alexą Skype'a.
0: Testowałem działanie Skype'a, można. Rozmawiałem przez tego Skype'a dość sporo i faktycznie bardzo mi się to podoba.
1: Jaka jest jakość?
0: Można wydać komendę. Dobra.
1: Tego mikrofonu, nawet jakoś... jak jesteś gdzieś tam z jakiejś odległości, to fajnie to działa, tak?
0: On się dostosuje. On będzie trochę cichy, będzie słychać, on się zgłośni po parunastu sekundach, będzie trochę słychać, że to
1: z jakiejś tam odległości.
0: Nie jest tak najlepszej jakości, tak. Gotowanie się trochę będzie, to taki trochę... Mi się to kojarzy, szczerze mówiąc, przynajmniej jak ja to testowałem na tym Echo Sound Test Service, mi się to kojarzy z takim MP3-32.
1: Aha, czyli no szału nie ma, ale nie jest też najgorzej, jest to zrozumiałe w jakiś tam sposób. No jeszcze
0: jakoś
1: też,
0: jeszcze
1: też możesz na przykład radia słuchać, tak? Z TuneIna.
0: Mogę z TuneIna.
1: Z polskimi stacjami niektórymi jest problem. Przynajmniej,
0: działa.
1: Przynajmniej jak ja testowałem. Ja mówię z niektórymi. Z niektórymi jest problem.
0: A, ja to testowałem jakby... Ja nie jestem jakimś wielkim słuchaczem radiowym. Ja to testowałem na trzech chyba największych polskich stacjach, czyli na Radiu Z, Radiu RMF FM i Radiu SK.
1: Tak, ale na przykład polskie radio, zadziałały. Włączenie polskiego radia. Ja pamiętam, jak testowałem, bo ja mam ten głośnik Tribi i on jest też jakoś tam z Alexą kompatybilny. To, no, z tego co pamiętam, to były różnego rodzaju problemy. No, z nazwami własnymi, tak? Przede wszystkim
0: polskimi.
1: On ma problem i to na to trzeba być przygotowanym, że niestety, ale różnego rodzaju nazwy własne to będzie problem w naszym przypadku.
0: O ile... Fryderyka Chopina to sobie jeszcze posłuchamy, o tyle Krzysztofa Krawczyka to już niekoniecznie, innymi słowy.
1: Chyba, że jakoś Krzysztof Krawczyk, tak? To coś tego typu można próbować.
0: Co można zrobić i co ludzie robią, jakoś nie słucham polskiej muzyki, więc nie miałem potrzeby, ale można, pododawać sobie na przykład wszystkie piosenki z danej płyty do playlisty i nazwać sobie, powiedzmy... Płyta nazywa się, nie wiem, to jest test, to nazwać sobie listę TJT i prosić o TJT albo My TJT Playlist.
1: No tak, i wtedy jest jakaś alternatywa.
0: Tak. Czasem trzeba powiedzieć mu wyraźnie, czego chcemy, że chcemy playlist, album, cokolwiek, bo my mu powiemy odtwórz coś tam, powiedzmy, jeżeli płyta i piosenka mają tę samą nazwę. I on nie zawsze złapie, o które nam chodzi.
1: Jasne.
0: Bo to jakby wiadomo. Mhm. To jest tak, co jeszcze można zrobić? Można powiedzieć connect to my phone, disconnect i tak dalej. I sparować sobie telefon z tymże urządzeniem. Jaki jest tego efekt? Jeżeli wydamy komendę connect to my phone, włączamy cokolwiek z telefonu, jako po prostu przez odtwórz i w tym momencie słyszymy to w danym głośniku. Co więcej, można, ja się jeszcze nie bawiłem, ale wiem, że można, podłączyć sobie urządzenie przez AUX do dużych głośników i w tym momencie te duże głośniki będą nam działać jako po prostu głośniki. Czyli teoretycznie można z tego urządzenia zrobić sobie taki dongiel do Bluetootha. Wpinamy sobie to, łączymy się telefonem tam i możemy sobie używać.
1: No nie tylko dongiel do Bluetootha, ale też po prostu na przyzwoitym sprzęcie słuchać na przykład muzyki ze Spotify'a.
0: Dokładnie. Co ciekawe, też możemy sterować wtedy komendami głosowymi, takimi na przykład jak Play, takim na przykład jak Next. I on tym protokołem po prostu Bluetootha, tak jak mamy na słuchawkach, na przykład przyciski poprzedni, następny, ciszej, głośniej
1: i tak
0: dalej.
1: To będzie to uznawał.
0: Będzie to uznawał, dokładnie. Mhm. Oczywiście sterowanie głośnością, jakieś tam pytania o czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: W każdym to razie, tak już podsumowując trochę, bo mamy tu, bo ten temat nam już dość sporo czasu zabiera. Mhm. Pytanie takie, tak już trochę podsumowując. Mhm. Czy jeżeli ktoś na przykład ma problemy z językiem angielskim, to czy w ogóle jest sens, żeby zawracał sobie
0: będzie
1: głowę
0: problem.
1: Tym urządzeniem?
0: Będzie problem. Ja, szczerze mówiąc, mam ten akcent w miarę i mnie Alexa rozumie. Testowałem to z osobą, która ten angielski zna, ale ma akcent trochę gorszy i był
1: problem.
0: Większy problem.
1: Mhm. Jasne.
0: Ja, szczerze mówiąc, tego problemu nie mam, ale co jest w ogóle ciekawe, bo na przykład na komputerze na Windows 10 i w aplikacji Windowsa 10 ten problem jak najbardziej mam.
1: Może to jest kwestia mikrofonu.
0: Absolutnie nie.
1: Może to jest kwestia po prostu mikrofonu. No w każdym razie myślę, że Aleksie może się kiedyś przyjrzymy w jakiejś większej prezentacji, żeby w ogóle pokazać, co to potrafi, jakie ma to możliwości, bo być może nie tylko ty byłbyś zainteresowany takim asystentem głosowym, może dla kogoś okaże się to przydatne. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy dalej, bo informacji jeszcze mamy całkiem sporo. Znowu nas tu ciemna noc zastanie. Teraz informacja nieco smutna, a szczególnie informacja smutna dla wszystkich radiowców. Radiowców, którzy korzystają z oprogramowania emisyjnego Station Playlist Studio i Station Playlist Creator zresztą też, bo również i ostatnimi czasy skrypty Josepha Lee do tego programu, czyli do programu do programowania muzyki w stacjach radiowych zaczęły mieć jakieś tam szczątkowe wsparcie. No niestety, Joseph ogłosił jakiś czas temu, kilka dni temu zaledwie, że w przyszłym roku, czyli w roku 2021, wycofuje się z rozwoju skryptów. Jeszcze przez ten rok będzie skrypty rozwijał, będzie także do pewnego czasu uwzględniał propozycje ulepszeń, ale w pewnym momencie w tym roku zostanie to zamrożone. On ogłosi, kiedy to będzie, a później w roku 2021, no niestety, ale się wycofa ze skryptów, jeżeli chodzi o Station Playlist. I tak między wierszami można wnioskować, że to nie będzie jedyny element zmniejszonej aktywności Josepha, jeżeli chodzi o rozwój NVDA. On teraz chce się skupić na kolejnym etapie swoich studiów, chce się skupić na jakichś sprawach związanych z założeniem rodziny i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trzeba dorosnąć, jak to się mówi. I okazuje się, że no, w jego przypadku prace nad NVDA zajmowały bardzo dużo czasu. No zresztą nie ma co się dziwić, bo on tam naprawdę bardzo dużo rzeczy robił. I no, daje znać na rok wcześniej, że swoją aktywność w procesie rozwoju NVDA będzie stopniowo ograniczał. No i oczywiście są poszukiwania autora, który chciałby przejąć rozwój skryptów do Station Playlist. Jeżeli mamy jakiegoś programistę, przy okazji radiowca najlepiej, bo Joseph radiowcem nie był nigdy i on te skrypty tak pisał, no jak mu się wydawało, że powinno być, i wspierał się także głosami użytkowników Station Playlista, ale czasem to różnie wyglądało, jeżeli chodzi o uwzględnianie tych próśb, chociaż ostatnio wydaje mi się, że było znacznie lepiej niż na samym początku, bo na samym początku to czasem różnie to wyglądało, ale teraz jest okej. No cóż, być może ktoś się pojawi, miejmy nadzieję, że ktoś się pojawi, bo Station Playlist Studio to jest jedyny dla nas w tym momencie tak dostępny system emisyjny i wielka szkoda by była, gdyby skrypty do NVDA miały gdzieś tam się zatrzymać, jeżeli chodzi o rozwój. W przypadku JOS-a, no mamy komfortową sytuację i to bardzo, bo rozwojem skryptów do JOS-a zajmuje się radiowiec. Po prostu człowiek, który prowadzi na co dzień programy radiowe, ma własną stację internetową i rzeczywiście to radio czuje. To jest Brian Hargen. Natomiast no, w przypadku NVDA tego nie mamy, ale miejmy nadzieję, że to za jakiś czas się zmieni i że ktoś to przejmie. Ktoś, kto czuje radio. To tyle na ten temat, a teraz będzie o nagrodach. O nagrodach dla kobiet. Dzień kobiet za nami, a nagrody jakieś dla pań mają zostać przyznane. Prawda to, Pawle?
2: Tak, przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla naszych pań słuchaczek z okazji waszego minionego święta.
1: Oczywiście, spóźnione, ale szczere życzenia.
2: Tak, a dzisiaj jest ponad dzień mężczyzny, więc też i dla naszych słuchaczy wszystkiego najlepszego. Po drugie, mam nadzieję, że będzie mnie teraz dobrze słychać, bo tu coś poczarowałem i może będzie lepiej.
1: Na razie jest dobrze. Okej,
2: dobra, dzięki. No i ostatecznie do newsa. Światowa Organizacja Niewidomych, World Blind Union, chce przyznać nagrodę dla niewidomych lub niedowidzących kobiet, które odznaczyły się wieloma latami, nie jest określone ile to, ale napisane, że wieloma latami służby międzynarodowej na rzecz innych kobiet, niekoniecznie niewidomych, ale innych kobiet, albo służby dla World Blind Union, czyli dla tej Organizacji Światowej Niewidomych. Na stronie, która się pojawi w komentarzu, jest formularz, który należy wypełnić. Jest to formularz w Wordzie, więc spokojnie wszystko jest dostępne. Tam należy oczywiście, wiadomo, podać dane tej nominowanej pani oraz swoje własne, no i uzasadnienie, kim ta osoba jest, co robiła, w jaki sposób jest to innowacyjne, albo w jaki sposób to przełamuje jakieś bariery. Jakie musiała na przykład przeszkody też pokonać, aby do tego dojść. No i w dobry sposób, taki powiedzmy przekonywujący, trzeba to opisać. Następnie taki formularz wysyłamy pod wskazany tam adres e-mail. To jest ciekawe, bo tam jest napisane, że formularz należy wysłać do siedziby firmy i jest podany zarówno adres pocztowy, jak i telefon, jak i adres e-mail, więc prawdopodobnie jest to jedna z opcji, albo nie wiem, na płycie CD pocztą do Kanady. Nie wiem, kto by tak chciał, ale chyba można. Można też mailem i może też faksem. Nie wiem, ale ja myślę, że e-mail byłby jak najbardziej tutaj stosowny i że to zadziała. No i ta nagroda zostanie przyznana podczas walnego zgromadzenia Światowej Organizacji Niewidomych, które to ma się odbyć planowo, przynajmniej takie są na razie założenia, w Madrycie między 19 a 24 czerwca. I nagrodą jest $1000. O. Więc zachęcamy do zgłaszania, jeżeli znacie takie panie, takie osoby, bo warto, myślę.
1: Zgadza się, także jeżeli macie jakieś typy, to warto informacje przekazywać. No oczywiście linki wrzucimy później w komentarzach pod audycją, więc z wszystkim będzie można się bezproblemowo zapoznać. No cóż, $1000 to obawiam się, że nie wystarczyłoby na zakup urządzenia, o którym teraz wspólnie z Mikołajem opowiemy, mianowicie o Envision Glasses, czyli o okularach, które będą współpracowały z Envision AI, czyli z tą aplikacją, która też no, tania nie była i nadal nie jest, chociaż teraz już te licencje dożywotnie nawet troszeczkę staniały. Mikołaju, czy ty coś więcej chciałbyś na temat tego urządzenia opowiedzieć?
0: No, była prezentacja, pojawiła się prezentacja w ogóle na YouTubie, taki trailer tego urządzenia, co jest ciekawe, jeżeli to faktycznie będzie działać tak jak obiecują w tej prezentacji, to jest faktycznie nie głupie, bo tam było właśnie pokazane, jak człowiek patrzy na produkt, na tekst, na osobę i tam było "This is Anne from Finance", powiedzmy, czyli to jest
1: Ania z działu finansów, tak?
0: Tak. No i sobie można w ten sposób naprawdę ludzi rozpoznawać. To by naprawdę nie było głupie. Na przykład dla osoby takiej jak ja, która ma bardzo duży problem z rozpoznaniem człowieka po głosie, no przydałoby się bardzo.
1: Najpierw oczywiście taką bazę trzeba by było stworzyć i to chyba największy problem tego typu rozwiązań, natomiast no faktycznie. Ale co do samych okularów, to są okulary Google Glass ze specjalną wrzuconą tam wersją Envision AI, która po prostu z tymi okularami współpracuje. Pozwala to między innymi właśnie, tak jak wspomniałeś, na rozpoznawanie osób, na czytanie tekstu, na skanowanie dokumentów za pomocą tych okularów, czyli to wszystko, na co pozwala nam Envision AI. Jakiś tam czujnik kolorów, czy czytnik kolorów też jest, zdaje się, kolor test i chyba jeszcze jakieś rozpoznawanie obiektów. Oprócz tego mamy rzecz, której nie ma w Envision AI. Mianowicie możemy połączyć się z kimś z naszych znajomych i przez te okulary Envision Glasses opisy, po prostu transmitować mu obraz i ta osoba będzie nas w stanie na przykład w jakiś tam sposób pokierować, gdzie mamy się udać albo co jest przed nami i tak dalej, i tak dalej. Czyli świadczyć takie wsparcie na odległość. To są rzeczy pozytywne, natomiast no negatywna jest z pewnością cena. Można już te okulary zamawiać, nie dostaniemy ich tak szybko, bo jakoś chyba, czekaj, kiedy? W październiku, w listopadzie? Coś chyba koło tego dopiero te okulary zostaną przesłane do pierwszych zainteresowanych. Mamy kilka opcji cenowych. Jak na razie ja przed momentem zajrzałem na stronę, no to mamy opcję za 1499 euro, za 1699 euro i 1899 euro. To jest na zasadzie takich, że tu będzie tyle, że ileś jest takich okularów, ileś jest takich okularów, a ileś jest takich okularów. I teraz mamy, jak to tu wygląda, 14 okularów za 1499 euro mamy. Za 1699 zostały 33 okulary. No i za 1899 euro 40 okularów zostało. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się wyposażyć w tego typu sprzęt, no to po prostu zamówienie trzeba złożyć. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem Envision AI, to ma możliwość jeszcze uzyskania jakiegoś, zdaje się, kodu promocyjnego, który również tam obniża wartość tego zamówienia chyba o 400 euro. Więc no, o ile tak to działa. A mam nadzieję, że tak to działa. No, nie składałem zamówienia, więc ciężko mi stwierdzić, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to warto sprawdzić pocztę, bo dostaliście maila, ja dostałem na przykład, jeżeli jesteście użytkownikiem Envision AI, więc dostaliście maila i tam macie szczegóły, natomiast no, kwestia jest taka, że po prostu trzeba być użytkownikiem tej aplikacji, żeby taki jakiś jeszcze dodatkowy bonus otrzymać. Proszą, żeby tam nie ujawniać tego kodu, bo to dla pierwszych uczestników, ale jakoś widzę, że specjalnym zainteresowaniem to te okulary się nie cieszą, przynajmniej na razie.
0: I to chyba w ogóle trzeba być subskrybentem.
1: Tak.
0: Bo ja mam jakby założone konto, ale nie mam aktywnej subskrypcji.
1: Ja jestem subskrybentem i dostałem. I jeszcze tak na zachętę mogę powiedzieć, że dostaniemy wtedy dożywotnią licencję na Envision AI. To tak przy okazji. I jeszcze jest jedna opcja z tymi okularami. Jak dopłacimy tam, już teraz nie pamiętam ile, ale chyba z 200 euro albo coś koło tego, mamy możliwość zakupu takich specjalnych oprawek do tych okularów, że możemy sobie tam wstawić inne soczewki. Ale to trzeba się zdecydować na to i to trzeba jeszcze ekstra za to dopłacić, no i wtedy dostaniemy takie okulary Google Glass, które po prostu zaniesiemy do optyka i on nam tam wstawi te soczewki, jakie będziemy sobie życzyli. Bo tak normalnie to dostajemy, zdaje się, Google Glassy z zerówkami. Także no, jeżeli ktoś jest słabowidzący, to podejrzewam, że nie będzie z tego za bardzo zadowolony. Ale no, jest to jakaś opcja, jeżeli kogoś ona interesuje i ma tam prawie 2000 euro na zbyciu, no to czemu nie? Natomiast teraz...
2: Ja może jeszcze dorzucę, bo cena może nie jest zbyt zachęcająca, natomiast bardzo ciekawą rzecz oni tam robią. Ja myślę, że to jest swego rodzaju pierwszy produkt na rynku, który się otwiera na integrację różnych rzeczy. Bo z jednej strony to jest po prostu Google Glass z dogranym, przerobionym talkbackiem i Envision. Więc żeby sterować tym, należy używać gestów na boku gdzieś tam okularów, co nie zawsze jest wygodne, jak gdzieś idziemy, powiedzmy. Natomiast jest taki plan, żeby następna wersja oprogramowania tych okularów miała sterowanie głosowe. To jest jedna rzecz. Żeby każdą komendę do Envision AI dało się wydać głosem. Druga rzecz, to o czym mówiliście, czyli ta zdalna asysta, To mogę już wspomnieć, bo to dzisiaj zostało już wspomniane w podcaście That Blind Show albo Blind Abilities chyba nawet, Blind Abilities. I tam opowiadał Karthik, czyli założyciel całego projektu Envision, że właśnie kontakt z tą naszą osobą towarzyszącą, z tą asystą, wymagał będzie instalacji przez tą osobę
1: aplikacji tak.
2: towarzyszącej do Envision.
1: Tak.
2: Zaleta tego jest taka, też się zastanawiam, czemu nie poszli w wersję web, bo wtedy mógłbym po prostu wysyłać linka, tak jak do różnego rodzaju spotkań zdalnych.
1: Ale tam różnego rodzaju rzeczy będzie można dodatkowo też wysyłać, na przykład swoje położenie na mapie.
2: Położenie albo nasze bazy danych z Envision, czyli na przykład możemy wysłać nasze bazy twarzy, te, które już poprzepisywaliśmy gdzieś tam w Envision do ludzi i ta nasza osoba, która będzie nam towarzyszyć, może na podstawie tych zdjęć pomóc nam w lokalizacji tych osób na jakimś wydarzeniu, w jakiejś sali wielkiej.
1: No to też ciekawe.
2: Albo gdzieś nie będziemy szukać tych osób. No i różne tam takie integracje są planowane. Też są planowane różnego rodzaju współprace z już istniejącymi produktami. Był wspomniany Be My Eyes. No gdyby postarali się i dograli Be My Eyes do tych okularów, no, ciekawie się zaczyna dziać.
1: Byłoby interesująco, rzeczywiście. To prawda, bo faktycznie Be My Eyes, no, zwłaszcza na przykład w naszych polskich realiach, gdzie Aira, no to nie jest jeszcze rozwiązanie, które osoby nieanglojęzyczne by urządzało. To byłoby rozwiązanie naprawdę fajne. No właśnie, a propos Airy. Jedni udostępniają okulary, inni się z tego typu rozwiązań wycofują. Właśnie Aira wysłała do swoich użytkowników jakiś czas temu informację, że urządzenie Horizon, które było w ich ofercie, jakiś czas temu chyba się jakiejś nawet nowej wersji doczekało, zostanie zdezaktywowane. Komunikat pojawił się na początku marca. Z dniem 31 marca tego roku urządzenia Horizon przestaną działać. No i wywołało to trochę różnego rodzaju dyskusji wokół tego. Zrobiło się wokół tego dość sporo szumu. No moim zdaniem też nie jest to tak do końca fajne. My, Mikołaju, rozmawialiśmy i ty masz kilka argumentów na obronę tego, ale jak dla mnie podstawowym tematem takim do dyskusji jest to, że dano użytkownikom, którzy być może od tego urządzenia, od tego rozwiązania no, byli zależni w jakimś tam stopniu, że dano im tylko miesiąc. To można mówić, że to jest aż, ale dla mnie to jest tylko miesiąc. To też prawdopodobnie nie było aż takie bardzo tanie. Nie znam cen, ale przypuszczam, że jednak trochę to kosztowało. I co niektórzy być może naprawdę intensywnie korzystali z tego urządzenia. Tu proszę bardzo, tylko miesiąc na przesiadkę. A komuś naprawdę mogło być z tym wygodnie. No to takie trochę niefajne posunięcie ze strony firmy, która przecież nie robi tego również za darmo.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony też można się tylko zastanawiać nad powodami, bo tam były ostatnio zmiany właścicielskie i różne już się teorie przewinęły przez Twittera. Jedni mówią, że przynosiło to firmie więcej strat niż zysków. Drudzy mówią, że tam w ogóle jakieś umowy podpisane, bo do tego był dołączony smartfon i to szło po jakiejś sieci takiej wyższego priorytetu, że tak powiem, która lepiej działała, była stabilniejsza, wykorzystywana na przykład przez jakieś służby ratownicze i inne takie, i że tam się gdzieś pojawił problem. Po prostu na linii firma i osoba, czy ta firma dostarczająca tę sieć, że po prostu zostało postawione ultimatum, że umowy nie przedłużamy i mało nas obchodzi, co wy sobie z tym zrobicie. No, jak jest naprawdę, najprawdopodobniej nigdy się nie dowiemy.
1: Bo oficjalny komunikat jest bardzo enigmatyczny, on jest taki bardzo PR-owski, taki po prostu, żeby powiedzieć, tak, żeby powiedzieć, co się dzieje, ale żeby tak naprawdę ludzie za bardzo się tego nie czepiali, co no nie odniosło skutku, bo na Twitterze czy na Facebooku gdzieś tam dyskusja wokół tego się zrobiła i to, no i to dość intensywna. tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie oczywiście, ile osób z tego korzystało, bo być może to jakiś margines, być może wszyscy korzystali jednak ze smartfonów, może to jest burza w szklance wody, ale no, w kontekście tego, że mamy kolejną firmę, która udostępnia okulary i które kosztują całkiem sporo, to ja naprawdę nie chciałbym sytuacji, że za jakiś czas się dowiaduję, że no sorry, ale te okulary, które kupiłeś za te 2000, to one ci za miesiąc przestaną działać. No przykro nam. Możesz oczywiście z tych okularów korzystać jako z okularów Google, bo też pojawiła się taka informacja w dziale najczęściej zadawanych pytań a propos właśnie dezaktywacji Horizona, że z tego smartfona, który mamy dołączony do tych okularów, to możemy sobie korzystać jako z telefonu z Androidem bez problemu, jak najbardziej. Prosimy bardzo. Też jakoś enigmatycznie zostało wspomniane coś a propos zwrotów finansowych, że trzeba się z nimi skontaktować i wtedy zostanie to wszystko potraktowane indywidualnie. Natomiast no, budzi to we mnie jednak pewien niesmak. Mimo wszystko. Także tak to wygląda. Natomiast kolejny temat, Pawle, to tym razem twój. Program Positive Action. Cóż to takiego jest? Do kogo jest on adresowany? I o co w ogóle chodzi?
3: No tak się niestety stało, że Paweł
1: Paweł nam zniknął, więc no dobrze, więc...
2: Teraz jesteś. Okej. Coś się tu poluzowało. Ja jeszcze tylko szybko wspomnę a propos tych okularów i tych asyst, że w ogóle ciekawy jest wątek, że w ostatnim czasie te projekty, to było do przewidzenia z jakimś czasem, ale jakoś się obłożyły pieniędzmi, że Aira została w ogóle przejęta w tym momencie przez coś, co się nazywa chyba South Californian Investment Group, czy jakoś tak. I to jest sytuacja Aira, że tam też się to zostało przejęte jako jakby całość przez jakąś grupę inwestycyjną. A też Be My Eyes ostatnio wydał komunikat, że udało się im zapewnić dość dużą inwestycję na dość dużą kwotę. Celem poszerzenia usług asysty ogólnie, bazy wolontariuszy i asysty specjalistycznej. Brzmi to też bardzo zagadkowo. Niewiele można z tego wynieść, co to w tym momencie oznacza dla nas, dla wolontariuszy. Natomiast coś się dzieje i czy to będzie dobre czy złe, no trzeba będzie zobaczyć, natomiast z tym się trzeba było liczyć, że takie projekty nie pozostaną wiecznie tylko i wyłącznie w sferze jakiegoś wolontariatu.
1: Wiadomym jest jedno, inwestor zawsze wkłada pieniądze po to, żeby wyjąć ich więcej. Więc no tak, pytanie, no jak to zostanie, jaki będzie model biznesowy. Na razie brak większych informacji na ten temat, no ale miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś miało jakiegoś negatywnego wpływu na chociażby Be My Eyes, tak? No bo nam jest bliższe jednak Be My Eyes niż Aira. Z Be My Eyes'a więcej osób w Polsce przynajmniej korzysta.
0: Ktoś wie, na jakiej zasadzie jakby prawnie i strukturalnie działa Be My Eyes? Czy to jest w ogóle, nie wiem, firma, fundacja, korporacja? Co tym zarządza? Jakiego typu organizacja stoi na czele tego wszystkiego?
2: Szczerze mówiąc, nie znam ich statusu prawnego. Wiem tylko, że to są jacyś dwaj Duńczycy, więc to chyba w ogóle nie wiadomo, czy to jest duża w ogóle działalność. Bo wiecznie widać dwie osoby. Tego Hansa i... chyba Bjorn nazywa się ten drugi? Czy jakoś jeszcze inaczej? Ale wiem, że oni zawsze się pojawiają i w różnego rodzaju... czy Alex, jeden pisze newslettery, któryś tam dwóch maszeruje po różnych konferencjach. Więc to raczej nie jest duża działalność. A jaki to ma stan prawny, status? No to jest rzeczywiście... to trzeba by sprawdzić gdzieś tam, gdzieś w internecie.
0: Bo jeżeli to jest fundacja, to myślę, że nie będzie jakiegoś takiego oczekiwania wyciągnięcia z tego profitu. No jeżeli to jest firma, no to jest jakby zupełnie inna kwestia faktycznie.
1: Pożyjemy, słuchajcie, zobaczymy. Tymczasem proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, czyli właśnie tego programu Positive Action, o którym, Pawle, miałeś opowiedzieć kilka słów.
2: Tak. Więc no, jak co roku instytucje europejskie poszukują stażystów. W różne instytucje, bo i Parlament, i Komisja Europejska, i Rada Unii Europejskiej. Tylko że Rada Unii Europejskiej, nie wiem, czy to po raz pierwszy, możliwe, że nie, ja się po raz pierwszy o tym dowiedziałem, powołała taki specjalny projekt jak Positive Action, co oznacza dla nas tyle, że po prostu jest osobna kwota stażystów niepełnosprawnych. Czyli my jesteśmy poniekąd jakby poza kolejką, gdzieś tam w ramach innego programu aplikujemy niż reszta stażystów. Poza tym procedura nie różni się zbytnio, bo po prostu my rejestrujemy się na stronie stażowej, wypełniamy profil i zaznaczamy, w jakich działach chcielibyśmy aplikować o staż. Przypomina to trochę starą procedurę, może to nawet jest poniekąd stara procedura aplikacyjna, tak zwany Blue Book, bo ta procedura nowa, o której mówiliśmy z Andrzejem, czy ja mówiłem, bo ja brałem udział w stażach Fundacji imienia Roberta Schumana, no to tam już jest tak, że się po prostu wybiera konkretną ofertę, którą wrzucił jakiś dział, czy dyrekcja generalna, i się na tą ofertę odpowiada CV listem motywacyjnym. Natomiast dawniej było tak, że się po prostu wybierało po zarejestrowaniu działy, które nas interesują, na zasadzie priorytetów od 1 do, powiedzmy, nie wiem, 10, może troszkę mniej. No i potem się czekało, który z tych działów wyrazi zainteresowanie odbywaniem przez nas stażu u nich. No i taką procedurę ma teraz też Rada Unii Europejskiej. No więc rejestrujemy się tam, wybieramy sobie, jakie nas działy interesują. Wypełniamy też różne inne działy, jakieś nasze doświadczenie, umiejętności komputerowe, językowe, motywacja, dlaczego byśmy chcieli, tak dalej, i wysyłamy. Czasu jest trochę niewiele, bo jest do 16 marca, do godziny 12 w południe, czyli jeszcze w poniedziałek do południa dacie radę to wysłać, do przyszłego poniedziałku. No ale trzeba się sprężać i myślę, że warto, bo no, ja mam tylko doświadczenie z parlamentem, ale myślę, że to będzie dość ciekawe doświadczenie także i w Radzie Unii Europejskiej. Jest dużo ciekawych działów, bo zarówno jest tłumaczenie, jak i jest ICT, czyli szeroko pojęta informatyka. Jest komunikacja cyfrowa, czyli coś w okolicach social mediów, jakiejś promocji i tak dalej. Jest prawo, jest zdrowie publiczne. Mnóstwo różnych działów tak naprawdę, jakieś, powiedzmy, rzeczy związane z jedzeniem, z jakością jedzenia, więc wielu z was, wielu z nas, którzy mają jakieś wykształcenie w konkretnym kierunku, może tam odnaleźć coś dla siebie. Taki staż trwa 5 miesięcy, akurat ta edycja, która teraz się, o której teraz mówimy i która tam 16 marca kończy swoje zapisy, jest to edycja od września do stycznia. Większość tych dyrekcji jest chyba w Brukseli. Część może być w Luksemburgu, ale raczej są to brukselskie oddziały. No i co mogę tylko powiedzieć? Zachęcam i powodzenia.
1: My również zachęcamy, a teraz kilka słów o aplikacji Outlook dla systemu iOS, ale przypuszczam, że także dla systemu Android. Otóż dziś pojawiła się informacja o nowej funkcji w sekcji co nowego, bo dziś widziałem, że przyszła jakaś aktualizacja Outlooka, czy tam wczoraj, w każdym razie to było na dniach, ale ja już to widziałem od pewnego czasu. Mianowicie obok różnych tam opcji typu dołącz spotkanie, załącz zdjęcie i tak dalej, kiedy odpowiadamy na jakąś wiadomość albo ją tworzymy, mamy coś takiego jak formatowanie tekstu. To się chyba nazywa przycisk tekstu sformatowanego. Nawet mogę to teraz sprawdzić, proszę bardzo. Tak, mamy przycisk tekstu sformatowanego i za pomocą tego tekstu sformatowanego możemy, no z tego co tu widzę, dokonywać jakiegoś takiego bardzo prostego formatowania tekstu, bo mamy wybór stylu czcionki, albo treść, albo podnagłówek, albo tytuł. Mamy jeszcze pogrubienie, kursywę, podkreślenie, punkt tor numerowanie, czyli to do jakichś list. Najbardziej dla nas z punktu widzenia użytkownika czytnika ekranu, użytkownika voiceovera, najbardziej dla nas efektywnym i efektownym efektem, zauważalnym efektem jest wstawienie linka. Bo mamy tu jako ostatni przycisk, mamy link. I kiedy klikniemy w to link, to mamy dwa pola. Mamy tekst do wyświetlenia, tu sobie wpisujemy na przykład coś tam, kliknij tutaj, powiedzmy, i link, i tu podajemy adres URL. Wypełniamy te dwa pola, klikamy przycisk, pewnie tutaj Gotowe, tak, gotowe. W tym momencie tego nie mam, bo w tym momencie jest wygaszony, bo nie mogę tu niczego zrobić, no bo nie wpisałem żadnego tekstu. Natomiast po wypełnieniu tych dwóch pól dostajemy link w treści wiadomości. Możemy sobie tam kliknąć, jeżeli taką wiadomość ktoś otrzyma, i przejdziemy na taką stronę, więc jest to troszeczkę bardziej elegancka forma podawania danego odnośnika niż taka forma,
2: Michale,
1: tradycyjna.
2: Może... kliknij tutaj, to nie jest najlepszy pomysł z punktu widzenia dostępności,
1: owszem,
2: bo semantycznie nie podajesz
1: owszem,
2: informacji
1: oczywiście,
2: o tym, co w tym linku się
1: oczywiście.
2: Znajduje.
1: To był taki przykład jak najbardziej. Kliknij tutaj, nie powinno się takiego używać sformułowania. To dobrze, że zwróciłeś mi uwagę. Nie róbcie tego, chociaż no w mailu to gdzieś tam powiedzmy ewentualnie jeszcze można jakoś wybaczyć, bo ale na stronach internetowych to faktycznie lepiej nie. Chyba że kliknij tutaj, by przejść na stronę jakąś tam. To wtedy okej.
2: No tak, bo...
1: No i właśnie. I znowu Paweł nam
2: choć
1: gdzieś...
2: prowadzi na przykład, gdy po liście łącz screen readerem.
1: Tak, tak, dokładnie. Kiedy mamy listę linków, to wtedy taki kliknij tutaj, to nam niczego nie mówi, a jak jeszcze mamy ileś tych linków, kliknij tutaj, no to po prostu robi się pomieszanie z poplątanym. Natomiast problem jest taki z tą resztą opcji formatowania, że ja, testując je, za bardzo nie widziałem, żeby z punktu widzenia użytkownika VoiceOvera robiły one cokolwiek. To jest po prostu, no można sobie klikać i tak naprawdę nie dzieje się nic, nie ma żadnych zauważalnych efektów. Tamten styl pod nagłówek na przykład, no nie widzę, żeby to cokolwiek robiło. A to są takie przełączniki.
2: Z ciekawości próbowałeś zaznaczać tekst?
1: Właśnie
2: też... W zasadzie pokrętłem zaznaczyć tekst?
1: Właśnie nie, tego nie robiłem, ale wygląda mi to, wiesz, na takie formatowanie na zasadzie, że włącz, wyłącz, dlatego, że te przyciski są zaznaczone, a potem można je odznaczyć.
2: Aha, to może najpierw trzeba je zaznaczyć, a potem
1: tak,
2: zaznaczyć
1: tekst? Ja właśnie próbowałem zaznaczyć i rozpocząć wpisywanie. Za bardzo efektów nie było, więc mogę powiedzieć o linku,
2: może z klawiatury to będzie lepiej
1: bo
2: działać.
1: Link działa. Tak, całkiem możliwe.
0: Podejrzewam, że te efekty są, tylko że po prostu wyszło,
1: tylko, że my ich nie
0: powie.
1: Tak, że my ich nie zauważamy, więc jeżeli ktoś na przykład chciałby potestować, wysłać na przykład komuś przykład takiego sformatowanego maila, wysłać komuś widzącemu i by się ta osoba mogła wypowiedzieć na temat tego, jak to tam wygląda, no to fajnie, żeby się podzielił w komentarzach taką informacją. No w każdym razie jest możliwość jakiegoś prostego formatowania tekstu w Microsoft Outlooku, aplikacji pocztowej, z której ja osobiście bardzo chętnie korzystam, bardzo ją lubię i polecam. Zdecydowanie wygodniejsza i dzięki powiadomieniom push i inteligentnej skrzynce odbiorczej moim zdaniem zdecydowanie bardziej użyteczna niż iOS-owy mail. No ale to co kto lubi. Tymczasem z iOS-a przenosimy się na Androida. Pawle, co nowego w Androidzie, w aplikacjach na Androida?
2: Wyszło kilka ciekawych aktualizacji różnych aplikacji popularnych, używanych przez nas, tu myślę, nie tylko przez niewidomych, ale także. I myślę, że warto o tym wspomnieć. Po pierwsze YouTube. YouTube miał taką przypadłość ostatnimi czasy, że po uruchomieniu odtwarzania filmu znikały bardzo szybko kontrolki pozwalające na zarządzanie odtwarzaniem, czyli przewiń w tył, przewiń w przód, play, pauza, odtwarzanie i tam pełny ekran, tak dalej. Teraz wprowadzono nowość, która polega na tym, że możemy w ustawieniach YouTube'a ustawić przez jaki czas te kontrolki będą widoczne na ekranie, a w Androidzie 10 nawet będzie to ustawienie uzależnione od systemowych ustawień czasu reakcji, bo Android 10 taką opcję dostępności ma. Dla osób, które czegoś takiego potrzebują, można też ustawić, żeby nigdy nie znikały. No i to jest fajna sprawa, bo nareszcie może sterować, bo jakiś czas już miałem z tym problem. Te kontrolki się nie pojawiały, albo trzeba było poklikać gdzieś tam, żeby się pojawiły. A teraz już da się kontrolować, żeby były lub ich nie było, w zależności od naszych tam różnych upodobań. To jest jedna rzecz z YouTube. Drugą fajną rzecz zaproponował Podcast Addict. W Podcast Addictie doszła opcja ustalenia, z których rozdziałów podcastu będziemy chcieli, których rozdziałów będziemy chcieli posłuchać. Czyli możemy sobie stworzyć dla konkretnego odcinka, na przykład Tyflo Przeglądu, z góry taką playlistę, że interesuje nas ten temat, ten temat, ten temat i jeszcze ten temat. I zostaną tylko te tematy nam odtworzone jeden po drugim i w ten sposób nie musimy przeklikiwać ręcznie po całej tej strukturze tematów, żeby słuchać tego, co nas interesuje. Też Advanced Braille Keyboard się ukazał nowy, mamy opcję kurtyny, czyli teraz możemy pisać w Braille'u na tejże klawiaturze w taki sposób, żeby nikt nie widział, co piszemy. To już Soft Braille Keyboard taką funkcję miał dość długo. Też jest nowy Speak, który automatycznie wykrywa orientację obrazu, który sfotografował i może automatycznie go obrócić, tak by sobie najlepiej ten tekst odczytać. Też są jakieś poprawki w wykrywaniu języka, poprawki w etykietowaniu przycisków. WhatsApp z kolei pracuje nad udostępnianiem linków do czatów grupowych poprzez kody QR. Także po zeskanowaniu kodu będziemy mieli opcję dołączenia do czatu. SuperSense to taka mniej chyba znana aplikacja. To jest ta aplikacja, która teoretycznie pozwala wyszukiwać przedmioty w przestrzeni, że wpiszemy na przykład klucze, no i on będzie nam szukał kluczy tak długo, aż znajdzie i już aparat je zobaczy, wtedy zawibruje, zapiszczy, coś się wydarzy. No i ta aplikacja ma również opcję czytania tekstu w czasie rzeczywistym i tam doszła opcja odczytywania tekstu z obrazu udostępnionego z innej aplikacji. Więc no, dużo się dość dzieje, warto czasem w ten sklep Play zajrzeć i przeczytać sobie co nowego, bo też my na bieżąco nie mamy po prostu takich mocy przerobowych, żeby wszystko kontrolować i o wszystkim informować, ale to co widzimy, przynajmniej to co ja widzę, jeśli chodzi o apki na Androida, to tutaj też czasem zanotuję.
1: I oczywiście, jeżeli wam coś ciekawego się pojawi w zasięgu wzroku, słuchu, bądź też innych zmysłów, to możecie nam dać znać. 123-834-835 albo tyfloprzeglad@gmail.com, jeżeli macie ochotę do nas napisać. No i też komentarze pod audycją. My te komentarze przeglądamy i jeżeli jest coś, do czego możemy się odnieść, albo jeżeli jest też coś, o czym możemy powiedzieć, to rzecz jasna o tym mówimy w kolejnej audycji, w kolejnym Tyfloprzeglądzie na antenie Tyfloradia. A teraz kolejna ciekawostka, tym razem dotyczyć będzie tematu, który już kiedyś poruszaliśmy na antenie Tyfloradia. To konkretnie uczynił Robert Ławęcki i Dawid Pieper, bo oni sobie rozmawiali o lutowaniu. A teraz okazuje się, Mikołaju, że ty znalazłeś jakąś informację, że ktoś będzie niewidomych uczył tej sztuki, prawda?
0: Prawda, Amerykanie prowadzą jakieś warsztaty, ja obserwuję kobietę chyba nawet na Twitterze, tutaj z góry przepraszam wszystkie panie za to nie do końca fortunne sformułowanie, która uczy niewidomych lutować właśnie i uczy niewidomych wszelkiego rodzaju pracy z Arduino i wszelkiego rodzaju tak, tymi małymi takimi komputerkami do wszelkiego rodzaju zastosowań właśnie w robotyce, w tworzeniu jakichś takich własnych układów. No i wydano właśnie artykuł, do którego link też pojawi się w komentarzu. Artykuł bazujący w ogóle na jakimś artykule z roku z lat 80., ale że tak powiem zmodernizowany i przerobiony, żeby był adekwatny do roku 2020, jak osoba niewidoma może posługiwać się lutownicą i tego typu urządzeniami. Ja jakby w temacie nie siedzę, więc się na temat rzetelności artykułu nie wypowiem, no ale osoba, która niewidomych takich rzeczy uczy, coś takiego wrzuciła, więc myślę, że osoby, które znają język angielski, a lubią takie tematy, mogą się zapoznać.
1: Oczywiście, że tak. Być może niektórym ta sztuka się przyda, no zwłaszcza jeżeli ktoś chce gdzieś tam powiedzmy swoją przyszłość związać z kierunkami technicznymi i takimi bardziej elektronicznymi, a wiemy, że co niektórzy mają tego typu zainteresowania. A teraz czas na kolejną informację, która myślę, że ucieszy użytkowników iOS-a, a wytrąci argument przynajmniej jeden z ręki tym, którzy twierdzą, że Android jest taki super, bo bo na Androidzie można mieć zewnętrzną syntezę, a na iOSie nie. A tu się okazuje, że będzie można, być może będzie można w iOSie 14 lub później. To jeszcze dokładnie nie jest sprecyzowane, ale jak dowiedział się portal MacRumors, a poinformował o tym serwis mójmac.pl w polskim świecie nadgryzionego jabłka, Apple pracuje nad frameworkiem, czyli takim mechanizmem, który się nazywa Voice Provider. No, jak sama nazwa wskazuje, będzie to taki mechanizm, który umożliwi instalację w systemie głosów, które są głosami zewnętrznymi. Więc na przykład ja jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, że doczekamy się na przykład na iOS-a Espika. Albo doczekamy się jakichś innych syntezatorów. Ja bym na przykład bardzo chętnie widział Spika Altixowskiego, nawet jako opcję płatną, czemu nie. Kilkadziesiąt złotych byłbym w stanie zapłacić za możliwość korzystania z voiceovera przy użyciu właśnie tej syntezy. Taki mechanizm prawdopodobnie pojawi się w iOSie 14, natomiast nie jest to jeszcze do końca potwierdzone, bo są tu różnego rodzaju kwestie bezpieczeństwa, które Apple musi najpierw zweryfikować i to intensywnie przetestować, no bo taka synteza, która będzie syntezą zewnętrzną, która będzie aplikacją zewnętrzną, podobnie jak w przypadku klawiatur, będzie miała dostęp do wszystkiego. Klawiatura ma

0: 13, że do przodu idzie cała personalizacja w Apple'u. I ja tak trochę tu trollowałem, że to może jeszcze wprowadzą syntezatory. No i i chyba coś się zaczyna dziać.
1: I się zaczyna.
0: Ja na to czekam. Ja powiem szczerze, że rozważyłbym, jeżeli taki obrót, takiego obrotu nabiorą sprawy, że rozważyłbym pewnie iOS-a jako coś więcej niż tylko iPod. Ale mnie zastanawiają dwie rzeczy. Po pierwsze, kto najbardziej z tego w ogóle skorzysta, jeśli chodzi o nasze polskie realia, bo na Androidzie, zwłaszcza ostatnio, aż tak wiele tych opcji nie ma. No one jakieś są, ale to też nie jest tak, że to jest jakieś całe spektrum, bo mamy Google TTS-a, który na pewno nie zostanie przeportowany, bo to jest produkt typowo Google'a i on jest tylko na Androidzie i w całym ekosystemie Google. Mamy Acapelle, która istotnie może zostać przeportowana. Mamy Ispika, który może zostać przeportowany. Mamy Procapole, która też może się pojawić, aczkolwiek czy to będzie aż z taką korzyścią?
2: Akurat Poli to ja bym niekoniecznie chciał używać, bo tam jest mnóstwo błędów w tej syntezie, także nie, zdecydowanie nie. Natomiast wiesz,
0: no i poza tym
2: ja powiem szczerze, liczę na to, liczę trochę na to, że się Altix obudzi. I o ile na Androidzie być może nie widzieli w tym jakiegoś biznesu, to może tu zobaczą i gdzieś tam nam spika zafundują. Podejrzewam, że będzie to niezbyt tanie rozwiązanie, jeżeli w ogóle zostanie coś takiego wdrożone, ale naprawdę ja bym bardzo chętnie korzystał ze spika na iOS-ie.
0: Nie, no jasne. Ja też, ja oczywiście nie mogę odżałować tego, że z Syntokiem 1.6 nie ma jakiegoś określonego statusu tej bazy
2: Syntoka
0: kodowej.
2: To niestety bym nie liczył ze względu na to, że Neurosoft się po prostu tym w ogóle już nie zajmuje.
0: No jasne, ale nawet gdyby ten kod został, ale to już jest kwestia jakichś marzeń, petycji, może
2: dokładnie.
0: Kiedyś coś by się udało zorganizować. Dokładnie. Natomiast no, SMP również też taka sytuacja trochę chyba niejasna, czy to się jeszcze rozwija, czy już kompletnie nie, czy coś
3: ja
0: się będzie działo.
3: Na którąś z list ostatnio, że w ogóle SMP to ma problemy z Windowsem 10, że w ogóle to w ECE mówią, że oni w ogóle chcą to wycofać ze sprzedaży, że oni w ogóle się tak mało tym już powoli interesują, bo niby ludzie nie za bardzo chcą nawet to kupować.
2: No
3: i
2: bo to powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo specyficzna synteza. To jest chyba jedna, to jest chyba najbardziej specyficzna synteza z tych wszystkich, które są dostępne na polskim rynku. To ma oczywiście, SMP ma swoich zwolenników, ma swoich fanów, ale ta synteza dla mnie jest naprawdę najdziwaczniejszą z tych wszystkich, które są i taką dla mnie najmniej strawną, ale to jest moje osobiste odczucie i absolutnie nie mam zamiaru tu do nikogo do tego odczucia przekonywać, bo sam korzystam z syntezy, której już dawno nie ma, która dawno nie jest rozwijana. Mowa tu oczywiście o Apollu. Także...
0: No ciekawe, czy by ktoś zrobił wsparcie sprzętowe, do sprzętowej syntezy na iOS.
2: Apollo na Bluetoothie.
0: Ale nie, no rzeczywiście szkoda, że te syntezatory, które są jakoś, mają swoich zwolenników, a są porzucane przez firmy, że nie są w jakiś sposób na przykład otwarte na tej zasadzie, że okej, nie chcemy tego wspierać, nie chcemy tego nawet sprzedawać.
2: Ale macie tu i niech ktoś coś z tym zrobi.
0: Ale jeżeli ktoś by był zainteresowany dalszym rozwojem, bo są użytkownicy, no to fajnie by było, gdyby to się jakkolwiek te firmy się określiły względem tych, którzy dalej są wierni tej konkretnej syntezie. Bo rzeczywiście ten polski rynek zaczyna się coraz bardziej kurczyć, tak niepokojąco. Iwona też oficjalnie znika. No są jacyś redystrybutorzy, ktoś kto tam tworzy jakieś tam, nie wiem, czy Harpo jeszcze sprzedaje Iwonę?
3: Chyba
0: Harpo sprzedawało, tak?
2: Chyba tak.
0: No okej, okay, ale
3: Harpo,
0: nie ma chyba szans.
3: Harpo to przejęło.
0: No przejęło, ale nie bazę kodową. Czy jest portowanie jakieś na inne platformy? Pojawi się, myślicie, na przykład na iOS i Iwona?
3: Ale...
0: Bo na Androida nie ma opcji.
3: Iwona jako tako jest na iOS-ie w kwestii na przykład Voice Dreamu.
2: Voice Dream, tak.
0: No to jest SDK, okej, ale SDK do APEK. Jak konkretny deweloper sobie zażyczy, a czy oni sami by zrobili jakiś taki ruch, żeby to powstało jako natywna synteza?
2: No w dzisiejszych czasach...
0: W obliczu tego, że
2: w dzisiejszych
0: Amazon,
2: czasach właśnie to jest kwestia dyskusyjna. No ale słuchajcie, poczekajmy po prostu na to, co przyniesie przyszłość. Niech najpierw w ogóle Apple wdroży te rozwiązanie, a potem będziemy się zastanawiać, gdzie uderzyć i kogo namawiać do tego, żeby jednak jakiś użytek z tego zrobił. A no, mamy jeszcze Gregora. Grzegorzu, tu apel do Grzegorza

0: Złotowicza, jeżeli nas słuchasz, rozważ.
1: No z tym to voiceover by śmigał.
0: No, bo być może jest to też jakaś opcja.
1: Dobrze. Ja myślę, że najbardziej to wygra, najbardziej wygra angielski świat, bo eloquenza w końcu ludzie dostaną.
0: Oraz,
1: nie, odkąd iPhone został.
0: Słuchajcie,
2: nie
0: oraz...
2: To, bo 64-bitowy system, tylko i wyłącznie.
1: No tak, przepraszam,
2: to samo, co jest teraz z Androidem.
1: Wiem. I też druga rzecz, która mnie zastanawia, czy Apple przygotuje jakąś strategię, ale tu się raczej nie martwię, gdyby taki syntezator się wykrzaczył i nagle przestał mówić, bo
0: no
1: się
0: właśnie,
1: program zawiesi.
0: No właśnie, to jest interesujące. Ale słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim wygrają te państwa, a są przecież takie cały czas, które nie mają natywnego wsparcia dla swoich języków, jeżeli chodzi o Apple. Więc, no a jest trochę takich państw. No więc myślę, że po prostu tu faktycznie będzie jakieś mocne parcie na deweloperów jakichś lokalnych syntezatorów, które to zaczną prawda. Powstawać. I Apple ma w tym również jakiś interes, tanim kosztem stosunkowo będzie w stanie pozyskać kolejne rynki klientów, także i niewidomych, więc myślę, że jest to jakaś opcja. Myślę, że się jednak tego doczekamy, że to nie są tylko jakieś takie plotki. Być może w iOSie 14, jeżeli nie, to pewnie w 15, jak to dobrze przetestują i po prostu będzie.
2: A tak swoją drogą Apple podobno zatrudnił sporo programistów i lingwistów związanych gdzieś tam z językiem polskim i takie ruchy już były obserwowane wcześniej w innych językach i najczęściej kończyły się tym, że to oczywiście z 2-3 lata później debiutowała Siri w danym języku.
1: No, no tak, to już ostatnio były jakieś ogłoszenia w Warszawie, że
0: szukają
1: języka.
0: Owszem. No ale to na razie jeszcze jakieś takie pogłoski zupełnie niesprawdzone. Dobrze, słuchajcie, proponuję, żebyśmy
1: jeżeli
0: przyszli...
1: jeżeli by was interesowały jeszcze na szybko ten, jeśli by was interesowały jakieś ciekawe eksperymenty z syntezą mowy, to jest strona 15n, tak jak 15.ai, gdzie są w ogóle różne ciekawe, oczywiście po angielsku, ale głosy 44 kHz, tworzone też za pomocą AI do przetestowania, naśladujące postaci z gier. Na przykład jest GLaDOS z portala, jeżeli ktoś kojarzy. Albo jest ta, jak ona się nazywała, ta, no, mój mały kucyk, ta główna.
0: Nie pamiętam.
1: Postać. Z Doktora Who, w ogóle z paru różnych uniwersów takich popkulturowych, amerykańsko-brytyjskich są postaci i możecie się bawić w generowanie tekstów do 140 znaków i ściąganie z tego plików WAV. No więc jakby ktoś chciał, to
0: można się, to można się pobawić.
2: Poniżej w newsach. Zresztą strona jest genialnym przykładem na to, jak dostępności nie robić, bo na stronie z przykładami przycisk play ma atrybut area hidden ustawiony na true, czyli jest ukryty dla screen readera. Dlaczego? Nie wiem.
0: Super.
1: No nie, tam w ogóle nie ma pól wyboru do postaci, tylko są klikalne elementy i nie wiesz do końca, czy wybrałeś, czy nie, bo to się nie odświeża potem.
0: Słuchajcie, bo oni na razie...
1: Jest śmieszna ta strona.
0: Oni na razie zrobili syntezę. Dostępność będą robić później. Przecież syntezy nie używają niewidomi. Co wy?
2: No, tak jakby. No.
1: Dostępność jako ostatni krok w planowaniu?
0: Tak jest.
1: To się uda.
0: To się uda. Dobrze, Pawle, skoro już jesteś przy głosie, to teraz... Kolejny news od ciebie. Speech Label to jest jakieś nowe oprogramowanie, tak, na Androida. Z nazwy sugeruje, że jakiś etykietownik. A o co chodzi, to już więcej powiesz na pewno ty.
1: Tak, aplikacja okazuje się, że aż tak nowa nie jest. Ostatnia aktualizacja była w październiku zeszłego roku, ale dopiero teraz została odkryta przez kogoś na liście androidowej. Aplikacja jest takim penfriendem w telefonie, czyli możemy posługiwać się kodami kreskowymi bądź etykietami NFC, które to skanujemy po raz pierwszy. Gdy zostaną one zeskanowane, możemy im przypisać albo tekstowy opis i nawet mamy dwa pola, tytuł i opis. I możemy nagrać krótką notatkę dźwiękową, która zostanie odtworzona w momencie ponownego zeskanowania tego taga lub tego kodu kreskowego. Aplikacja pozwala nam również kupić tagi NFC lub pakiety z takimi naklejkami na kody. Możemy korzystać z tego, co już jest na produktach. Ja testowałem akurat na kodach NFC, znaczy na tagach I rzeczywiście po zeskanowaniu po raz pierwszy pojawiła się opcja nadania temu nazwy i nagrania czegoś. Nagrania niestety 8 kHz, takie telefoniczne bardzo, ale chyba do opisywania niewiele więcej potrzeba. No i możemy następnie po raz kolejny przyłożyć taga do telefonu i zostanie on wykryty i się otworzy dokładnie to samo okienko, łącznie z całą edycją, tylko że nagranie zostanie nam automatycznie odtworzone. No i potem możemy sobie z tego wyjść i skanować dalej. Aplikacja z pozoru prosta, no ale właśnie na grupie antkowej się otwarła dyskusja, która jest swoją drogą bardzo ciekawa też, myślę, i tutaj dla nas. Jaki byłby najlepszy sposób w sumie właśnie zastąpienia takiego penfrienda telefonem? Czy właśnie skanowanie jakichś kodów typu QR kreskowe, czy NFC, czy na przykład jakaś sztuczna inteligencja, która rozpoznaje cały przedmiot i do tego przedmiotu przypisuje jakąś konkretną etykietę. Ja nie miałem jeszcze okazji się bawić, a ponoć warto, aplikacją Jaśka Szustera, QR Voice Sticker, która ponoć sticker, wyróżnia tak. się tym, że ona bardzo szybko rozpoznaje te etykiety i potrafi tak jedną za drugą. Słyszałem, więc no.
2: Ja sam nie posiadam, bawić się bawiłem, ale nie posiadam. Słyszałem kiedyś tylko, nie wiem, czy wywiad, czy sam rozmawiałem, czy ktoś gdzieś przede mną, obok mnie na konferencji Reha for the Blind rozmawiał właśnie z autorem aplikacji. No i co się okazało? Mówił właśnie autor, dlaczego nie Android? Oczywiście informacja pochodzi sprzed kilku lat, więc jeżeli jest nieaktualna, to przepraszam, ale jak na tamten czas iOS miał podobno zdecydowanie lepsze API i zdecydowanie lepszy silnik odpowiedzialny za rozpoznawanie tych kodów QR, bo tak naprawdę jakby cały ten element związany z przetwarzaniem obrazu i z wyłuskaniem kodu QR z tego, co widzi aparat, nie był tworzony przez autora aplikacji, tylko był po prostu wykorzystany. On już był w iOS-ie i tylko był okiełznany przez tego autora i po prostu użyty. I dlatego on podobno był po prostu bardzo dobry i bardzo fajnie działał. Co do Androida, podobno działało to zdecydowanie gorzej i autor po prostu nie chciał wydawać aplikacji, reklamować jej jakby tą samą marką dobrej, fajnie działającej aplikacji, która działa po prostu zwyczajnie w świecie źle, gorzej. Bo... No po prostu wiadomo, jeżeli odpowiedział, że Android po prostu ma gorszy algorytm i nie chce wydawać aplikacji o takiej jakości, na jaką Android mu pozwala.
1: No ja na przykład widzę taką prawidłowość już na kilku tego typu aplikacjach na Androidzie, że Android ma jakieś opóźnienie. On nie potrafi tak naprawdę i nie jest dostosowany jakoś, chyba że deweloperzy do czegoś nie mają dostępu albo nie wiedzą, do rozpoznawania rzeczy w czasie rzeczywistym. Tam jest jakieś opóźnienie. To nie jest tak, że my przesuwamy kamerą. Znaczy są aplikacje, które to potrafią. Typu właśnie to, co Tomecki czasami tu opowiada, te Brincando, Como, Braille, tam Smart Braille kiedyś, że one czytają jakkolwiek, ale szybko. Natomiast takie aplikacje, już się spotkałem z kilkoma, bo i Voice Dream Scanner i Envision. Może to jest jakieś po prostu akurat zbieżność związana z czymś innym, przypadek, ale on jakoś potrzebuje sobie coś odświeżać co jakiś czas. Więc to jest tak, że na przykład w Envision, nie wiem jak Envision na iOSie, może wy mi powiecie, ale w Androidzie ja muszę zawiesić aparat nad danym tekstem, odczekać chwilę i on co jakąś sekundę, dwie robi jakby odświeżenie i czyta to, co aktualnie widzi, więc ja nie mogę robić czegoś takiego, że wywijam telefonem dookoła i on czyta to, co widzi w czasie rzeczywistym. Tam jest jakieś odświeżanie.
0: Jeżeli chodzi o iOS-a, no to też jest jakieś odświeżanie, ale mam wrażenie, że występuje ono częściej niż co te sekundę, dwie. To się zdecydowanie częściej odświeża i szybciej to jakoś działa. Po prostu, wiesz, przesuwam telefonem nad tekstem czy nad jakimś obiektem, na którym znajduje się tekst i w końcu dotrwam, doczekam do tej informacji, dotrę do tej etykiety, dotrę do tego tekstu i rzeczywiście no, mam wrażenie, że działa to płynniej. Może po prostu, słuchajcie, sprawa rozbija się o to, że Android jest przygotowywany na tyle platform, że najzwyczajniej w świecie no, pewne rzeczy gdzieś tam musiały zostać wykorzystane jak w jakiś taki bardziej uniwersalny sposób, że nie można było tego tak spasować. Chociaż tu nasuwa się pytanie, a dlaczego niektóre aplikacje jednak mimo wszystko mogą, tak jak wspomniany ten program Brinkando, tak? To jest pytanie.
1: O może korzystać z jakiegoś właśnie lżejszego silnika, który może takich rzeczy nie wymusza, albo kosztem tej jakości, czy kosztem po prostu wyników, tej dokładności jest sobie w stanie pozwolić na większą prędkość. No, no nie wiem.
2: Może też jakaś zewnętrzna biblioteka, nie to, co oferuje Android, ale po prostu to, co oferuje jakiś tam inny deweloper, który bibliotekę stworzył i którą sobie można gdzieś tam dołączyć do aplikacji.
0: To jest też całkiem możliwe.
1: No też możliwe.
0: Dobrze, słuchajcie, to pozostajemy w świecie Androida. Mamy kolejną platformę do zdalnego sterowania naszym telefonem. Ta platforma nazywa się Voxmate. Tu, Pawle, ty masz jakieś informacje, ale Mikołaj też widzę, że również dysponuje.
2: Nawet nie zdalnego sterowania, a takiego prostego, ułatwionego sterowania. Ja bym to trochę porównał do tego, co... czy to kiedyś Klango na komputery, czy to Dolphin Guide trochę, bo idea, czy nawet może Mobile Accessibility Suite, który to Code Factory kiedyś...
0: A, czyli to takie reklamował. Coś, czyli to takie coś, taki launcher jakiś prosty jakby, tak? Bo tak, ja myślałem, że to jest jakieś narzędzie, którym po prostu łączymy się z telefonem i nim sterujemy. Okej, okay, to już wyjaśniłem.
1: Poniekąd też, bo jest część online, która pozwala nam pewne treści do tego telefonu wkładać z komputera, na przykład nasze ulubione stacje radiowe, jakieś tam RSS feedy, logowanie się do portali społecznościowych, to robimy z komputera. A potem po stronie telefonu jest już obsługa i obsługa jest ograniczona do 4 gestów. Ja się domyślam, bo jeszcze tego nie testowałem, na testy się dopiero zapisałem, że to jest gest góra-dół, to jest ten poprzedni, następny element. Prawo to jest pewnie wejście jakby do środka tam danego elementu i w lewo to jest wróć. Myślę, że to tak będzie. No i na ten moment są podcasty, są stacje radiowe, są jakieś wiadomości, nie wiem, czy to jest jakkolwiek konfigurowalne, są jakieś biblioteki z książkami audio, prawdopodobnie nie polskie. Znaczy wspomniana była RNIB, ale pewnie będą otwarci na integrację z innymi. Jest Reddit, co ciekawe, interfejs do Reddita i to będzie, myślę, dla mnie przynajmniej na ten moment najciekawsze, no bo nie mamy dystopii na Androida. No ale są różne plany i to się tam nazywa Voxlets, każda taka integracja i są duże dość plany. W ogóle za całym projektem stoi ekipa, której przewodzi, albo tam ważnym elementem jest Jakob Rosin, czyli no, postać znana gdzieś z różnych tworów muzycznych, głównie tam przy współpracy z Andre Louisem. On chyba nadal jest, przynajmniej jakiś czas temu był prezesem Estońskiego Związku Niewidomych, mówimy o Jakobie z Estonii. Więc osoba, która jak najbardziej ma pojęcie o dostępności, więc to nie jest kolejny taki projekt, gdzie ktoś stwierdził, że wyważy już otwarte drzwi i stworzy coś po prostu, co zrewolucjonizuje życie wszystkich niewidomych, tylko osoba, która też no, na co dzień korzysta ze smartfona, sama nie widzi od urodzenia i zna się na tych rzeczach, więc myślę, że za tym stoi jakaś też większa troszkę wizja. Zdaje się, że po prostu no, chodzi o to, że screenreadery, że ta cała wizualna otoczka, że jakby screenreader jako sposób obejścia czegoś, co nie zostało stworzone z myślą o niewidomych, nie zawsze się sprawdza, że te gesty, tego się trzeba nauczyć, że nie wszyscy potrafią. I chcieliby spróbować czegoś, co zaczyna się od głosu, że jakby podstawową jednostką czy podstawowym rdzeniem jest interfejs głosowy, albo sterowany głosowo, albo po prostu zbudowany tak, żeby wydawać komunikaty głosowe do użytkownika. No i z czasem to może się to przerodzić w coś, co zainteresuje też użytkowników bardziej zaawansowanych. Natomiast na ten moment będą różne integracje, będzie nawet w wideo pokazywany był jakiś prosty GPS, jakieś pokazywanie miejsc w pobliżu, jakieś skanowanie rzeczy, różnego rodzaju właśnie integracje, czy to z Facebookiem, o Facebooku była coś mowa, ale nie wiem, jak czy to jest w ogóle realne z uwagi na to, jak Facebook bardzo odcina dostęp do API. I różnego rodzaju inne społecznościówki, komunikatory, konsumpcja multimediów, korzystanie też z telefonu, dzwonienie, SMS-y. No zobaczymy, zobaczymy. Ja już widziałem takie rozwiązanie w formie czegoś open source, ale to było lata temu i przepraszam, to mój telefon stwierdza, że będzie mi teraz informował o wszystkim. Bardzo możliwe, że coś z tego wyjdzie. No aplikacja w każdym razie dla beta testerów, bo można się do beta testów zgłaszać, ma być darmowa. Potem dla pierwszych 200 osób, dobrze czytałem? 200 czy 200 tysięcy, bo tam coś czasem mi się z przecinkami kopie. Ma być za $12, za $3 miesięcznie, a dla całej reszty za 12.
0: No a jakaś opcja na wykupienie wieczystej licencji powstanie. Też będzie? Czy raczej chcą to
1: na razie nic
0: na
1: o tym niestety
0: abonamentu?
1: Nie wiadomo. Na razie nic
2: co
1: nie wiadomo.
2: Byłoby fajne w naszych polskich realiach aktywnego samorządu.
0: Oczywiście. Nawet jeżeli by to kosztowało odpowiednio drożej, ale jakby dało się na to fakturę wystawić, to rzeczywiście w takiej sytuacji byłoby to fajną sprawą. A teraz ostatnia informacja z gatunku naszych tyflo spraw, bo za chwilę przejdziemy do takiej mainstreamowej technologii, chociaż w sumie TeamTalk to jest komunikator nie tylko dla niewidomych, ale gro niewidomych z tego komunikatora korzysta, a tu się okazuje, Mikołaju, że ktoś coś niemiłego zrobił ze stroną tego projektu.
2: Tak, strona projektu została najzwyczajniej w świecie zhakowana. Możemy sobie przejść na brware.dk, czyli stronę projektu. Strona się normalnie otwiera, wszystko fajnie, ale na samej górze mamy link aubrelkt. Klikamy. Hot schemale, porn videos i tak dalej. Czyli innymi słowy, jakiś przemrany i podejrzany serwis porno wkleił sobie swojego linka na samą górę strony bearware.dk, czyli twórcy TeamTalka.
0: Niestety takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy mają bardzo negatywny wpływ później na pozycjonowanie tych stron w Google, bo Google, może się okazać, że za jakiś czas Google wyrzuci stronę TeamTalka, jeżeli Björn, czyli autor TeamTalka, nic z tym nie zrobi. No podejrzewam, że zrobi w najbliższym czasie, ale jeżeli by nie usunął takiego odnośnika, to za jakiś czas po prostu ta strona może wylecieć z indeksu Google'a w ogóle i potem czasem naprawdę dość trudno na nią, na ten indeks ponownie wskoczyć. Także to nie tylko chodzi o to, że ktoś tam sobie wstawił jakiś link. Prawdopodobnie ten link nawet nic złego nie robi i na tej stronie nic się tam złego nie dzieje. Ty, Mikołaju, coś mówiłeś, że jak wchodzisz na stronę, to tak nagle procesor zaczyna intensywniej liczyć coś tam.
2: Podejrzewałem kopareczkę do kryptowalut, którą ktoś sobie tam osadził. Czy ona tam jest? Tego nie wiem.
0: Tak, to trzeba by było jakiś intensywniejszy research zrobić na ten temat, ale w każdym razie no uważajcie, przynajmniej na chwilę obecną, na stronę bearware.dk, bearware.dk. Dobrze, że ja kilka dni temu ściągnąłem TeamTalka, mam nadzieję, że nic tu złego się nie dokleiło do pliku wykonywalnego. Nie wskazuje nic na to.
2: Pobieracie z App Store, bo tam będzie wersja bezpieczna.
0: No dobrze, tylko jak ktoś, wiesz, nie ma...
2: Czy tam Google Play.
0: Tylko jak na Windowsa ktoś chce, no to skąd?
2: No to... To ma lepiej problem. Kogoś poprosić, szczerze.
0: Tak, bo nie wiadomo, co tam jest. Nie wiadomo, co tam jest. Być dokładnie. Może zainfekowane zostały również pliki. Tego po prostu na chwilę obecną nie wiemy. Wiemy, że coś niedobrego się dzieje. Miejmy nadzieję, że Björn jak najszybciej coś z tym zrobi.
2: To jest, słuchajcie... Tak jak obecnie z koronawirusem, najprawdopodobniej nic się nie stanie, ale lepiej tego nie robić.
0: Dokładnie, lepiej po prostu zachować pewne środki ostrożności. Nie ma co panikować, ale ostrożności nigdy dość. Teraz tak a propos trochę koronawirusa. Przechodzimy do informacji już takich mainstreamowych, że się tak wyrażę, technologicznych. I na dobry początek kilka słów o kartach Twisto. To Tomek przygotował te informacje. Ja sobie przed audycją kilka słów na ten temat przeczytałem. Otóż użytkownicy kart Twisto całkiem możliwe, że już niedługo, a niektórzy to już nawet i teraz, mają możliwość płacenia za pomocą Google Pay bez podawania PIN-u. Okazuje się, że wystarczy się po prostu autoryzować za pomocą biometrii, czyli za pomocą odcisku palca albo za pomocą Face ID. Tak, czy, no właśnie, czy nie Face ID, tylko za pomocą no, jakiegoś skanu, tak, naszej twarzy. Face ID to na iOSie jest, a to jest usługa realizowana na telefonach z systemem Android. Więc jest taka opcja. No i dobrze, rzeczywiście, że takie możliwości są, że zostanie to wprowadzone. Czy ktoś z was coś wie więcej na temat tych kart Twisto, jak one są w ogóle popularne w Polsce, jak to się rozwija? Czy to jest jakiś taki świeży startup?
2: Idea w ogóle jest, z tego co wiem, taka, żeby... I to jest coś, co tak naprawdę wszystkie te systemy typu Apple Pay, Google Pay jakby trochę zlikwidowały potrzebę tej usługi, ale zanim gdzieś te systemy się pojawiły, to taka potrzeba istniała. Idea jest taka, że mamy sobie kartę Twisto, do aplikacji Twisto podpinamy sobie kilka kart naszych jakby prawdziwych, naszych banków.
0: A, czyli to jest taki pośrednik.
2: Kart, nie wiem, prywatną, służbową, dwie kredytowe, płatniczą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie mówisz o Curve, Mikołaju?
2: A może tak?
1: Bo Twisto to jest ten czeski startup, z tego co ja kojarzę. Tak? I tam chyba ich kartą przetargową było to, może to, o czym ty mówisz, jest też tam, bo
2: tak,
1: to
2: teraz się mylić,
1: te fintechi podpatrują od siebie. Ale oni mieli taką kartę przetargową, że tam można było kupować poniekąd na kredyt, że tam można było kupić troszkę na zapas, nie mając pieniędzy do jakiejś kwoty. Tak. Oni to odciągali nam z konta jakby na minus, a jak mieliśmy już jakby konkretną kwotę, dostaliśmy jakby rzeczywistą, to można było ją znowu wpłacić na Twisto, ona została wtedy dopiero zapłacona, ale jeśli w ciągu tam jakiegoś okresu zwróciliśmy na przykład ten produkt i nastąpił zwrot tych pieniędzy za to, co kupiliśmy, na przykład w ciągu 14 dni od zakupu, tak jak nam przysługuje prawnie, to Twisto zwracało te pieniądze, więc poniekąd my nie płaciliśmy nic. Płaciło za nas Twisto i zwrot też dostało Twisto. I to, z tego co wiem, jest dość dostępne, ale też z drugiej strony dość proste. Tam niewiele się dzieje w tej aplikacji, więc też nie ma za dużo obszarów, żeby tę dostępność zepsuć. Natomiast jest takie coś rzeczywiście.
2: No. Tak, mogę mieć fintechy, bo tych fintechów w ostatnim czasie to jest sporo. Jest Curve, jest Twisto, jest Revolut, jest to, co Bank Millennium wprowadził, ja teraz już nawet nie wiem, jak to się nazywało. Jest tego sporo i jakby już po prostu mało się ogarnia, co który zrobił, bo...
0: Tak, bo jest, bo tych firm jest naprawdę coraz więcej i każda chce położyć łapkę na naszych pieniądzach, oczywiście z korzyścią dla nas, żeby nie było, a dla nich przy okazji też. Natomiast jeszcze taka informacja tu a propos kwestii płatniczych od Tomka, że całkiem możliwe jest to, że przyspieszona zostanie procedura, która będzie umożliwiała autoryzację po stronie klienta, a nie po stronie tego, komu płacimy, czyli za pomocą jakichś tam właśnie kodów PIN i tak dalej, że tak globalnie zostanie to przyspieszone, no bo po prostu terminali dotyka wiele osób. Teraz w związku z pojawieniem się koronawirusa coraz częściej mówi się o tym, żeby nie płacić gotówką, bo pieniądze to są siedliska różnego rodzaju niebezpiecznych organizmów dla nas, tak? Jakichś wirusów, właśnie bakterii i tak dalej. No ale przecież taki terminal płatniczy to też nam nie rozwiązuje problemu, bo jak płacimy kartą i musimy wbić PIN, no to ile osób przed nami dotyka tego terminala, dotyka tej klawiatury. A tak, jak autoryzujemy się własnym telefonem i po naszej stronie jest ten proces autoryzacji, czyli jakaś tam właśnie albo biometria, albo kod PIN, no to w tym momencie tego telefonu dotykamy tylko my, więc obcujemy tylko z naszymi mikrobami, a nie z mikrobami wielu, wielu innych osób. Więc być może coś tu zostanie w tej kwestii przyspieszone również. Teraz informacja od Piotra, którego dziś z nami nie ma, ale Piotr kilka ciekawostek do nas dostarczył. Między innymi taka, że pojawiła się aplikacja Messenger na system macOS. Natomiast taka króciutka recenzja od Piotra, że da się korzystać z tej aplikacji. aplikacji. Da się wysyłać wiadomości do znajomych i da się odczytywać te wiadomości, które oni nam będą dostarczać. Natomiast no, wymaga to pewnych zabaw. To nie jest takie proste, nie jest to takie bardzo intuicyjne. Natomiast jest możliwe. Przy tej okazji, słuchajcie, dziś przyszła mi aplikacja Messenger, kolejna aktualizacja Messengera. Byłem w szoku, jak zobaczyłem rozmiar. 30 megabajtów.
2: No i to jest właśnie, słuchajcie, ten redesign, o którym ja ostatnio mówiłem. Odchudzenie bardzo mocne tej aplikacji.
0: Dokładnie. Także no i ostatnio już ona była dość mocno odchudzona, a teraz to naprawdę byłem w szoku, że się pojawiło aż takie odchudzenie. Natomiast Mikołaju, czy ty może wiesz, bo jeszcze zauważyłem taki komentarz od naszego słuchacza Krzysztofa, ale no ja nie mam pojęcia, być może ty będziesz w stanie coś podpowiedzieć z tym machaniem, bo Krzysztofowi się bardzo podoba ta funkcja w Messengerze, że można komuś pomachać, a teraz nie może tego znaleźć. Ja z tego nawet za bardzo nigdy nie korzystałem, ale faktycznie ona była kiedyś jakoś tak na wierzchu, że można było tym znajomym machać, a teraz tego nie ma. Coś...
2: Ja nie wiem.
0: Nie wiesz.
2: Ale wiem, że Facebook się chciał jakby trochę chyba pozbyć całego takiego długu technicznego, więc kto wie, czy feature nie wyleciał, po prostu uznany za w sumie to niepotrzebny, nie używany.
0: No właśnie też mi się wydaje, że to tak średnio jest to potrzebne. Przecież jeżeli chcemy do kogoś coś napisać, to wystarczy po prostu napisać zamiast machać. Natomiast no, jak widać, niektórzy z tego korzystają, tak jak chociażby słuchacz Krzysztof.
2: Kiedyś Facebook miał tę funkcję poke, zaczep.
0: Ale to dalej chyba jest. Na mobilnym Facebooku to dalej jest.
2: W sensie, wiem, że kiedyś ludzie z tego faktycznie korzystali, bo mi się zdarzało dostawać takie zaczepki, jeszcze jak czat był w Facebooku. Teraz, oj, już sporo lat nie dostałem.
0: Ja z tego korzystałem chyba dla testów tylko raz, to z naszego punktu widzenia to wyglądało tak, że użytkownik jakiś tam zaczepił cię i można było też odpowiedzieć tą zaczepką. No, totalnie bezsensowna funkcja jak dla mnie, ale jak widać jakieś tam zapotrzebowanie na to było. Kolejna rzecz, kolejna informacja, tu widzę, że ty, Pawle, też jesteś wymieniony na okoliczność tego newsa. Nowe zestawy Olympusa dla youtuberów, dla podcasterów i reporterów. Czy coś więcej możesz na ten temat powiedzieć?
1: Tak, to znaczy teraz dokładnie już nie pamiętam parametrów, szczerze mówiąc, każdego z tych zestawów, natomiast chodzi o to, że najnowszy rejestrator LSP1 Olympusa jest wyposażony w różne właśnie zestawy teraz. Można go kupić w zestawie właśnie tak jak wymieniłeś, dla youtuberów, dla influencerów, tam dla dziennikarzy, dla podcasterów. I te zestawy też są w różnych cenach, od 650 zł do chyba 750 czy do 800. I właśnie chodzi tylko i wyłącznie o zestaw jakby gadżetów, że razem z tym Olympusem dostaniemy jakieś przesłony na mikrofony, jakiś statyw na kamerę gdzieś tam, no bo któryś z tych Olympus, ten, nie wiem, czy ten konkretny moduł, czy któryś inny ma też opcję nagrywania wideo. No i to jest głównie chodzi o to, że to są te gadżety, które są dołączane.
2: Ciekawości, jak sytuacja tam wygląda z przewodnikiem głosowym?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem.
2: Wiadomo?
1: Model ma. Nie wiem, trzeba by sprawdzić.
0: No to być może jak będziemy więcej wiedzieli, albo jak nam któryś z tych sprzętów wpadnie w ręce, no to po prostu jakoś go przetestujemy i na pewno damy znać. A jeżeli wy coś więcej będziecie wiedzieli na ten temat, to też koniecznie nas o tym poinformujcie. Tu, Pawle, kolejna informacja od ciebie. Ja też o tym czytałem, mianowicie, że komuś udało się odpalić Androida na iPhone'ie. To bodajże był iPhone 7. Co prawda, nie wiem, który tam
1: iPhone
0: Android.
1: 7 i iPod 7 Touch, aha, więc aha. W sumie urządzenie, które posiadam. Natomiast z jednego prostego powodu nie ma sensu, żebym to testował.
0: Nie ma dźwięku.
1: Po pierwsze to jest... Nie, dźwięk jest.
0: Już
1: tylko
0: jest?
1: Tak,
0: bo,
1: ten Android...
0: Bo jak czytałem, to nie było.
1: Tak? Aha. A to widzisz, to ja do tego nie dotarłem.
0: To nie było dźwięku, nie było Wi-Fi i nie było niczego jak u Kononowicza prawie, że...
1: A, Tak, o Wi-Fi czytałem, chyba o aparacie i nie wiem, czy o Bluetoothie, czy
0: tak, coś takiego. Tak, i jeszcze ja dotarłem do informacji o dźwięku, że też go nie było.
1: Widzisz, to nie, to ja z dwóch innych powodów stwierdziłem, że nie ma się czym interesować. To znaczy wspominam tu o tym, bo jest to jakiś sposób wydarzenie, które poruszyło technologicznym środowiskiem. I za tym stoi ta sama ekipa, która robi ostatnie jailbreaki. Natomiast, więc wykorzystując ten sam exploit, można z pomocą narzędzia odpalonego na komputerze i podpiętego urządzenia na USB sobie wgrać takiego Androida 10 nawet. Natomiast problem polega na tym, i to znowu widzisz, ja na tym się skupiłem, że po pierwsze ten Android jest bez usług Google jakichkolwiek, czyli też bez TalkBacka, jak się domyślam. I nie da się wgrać G-Appsów, tak jak to się robi przy custom ROMach, czyli aplikacji Google po prostu za pomocą osobnego pakietu. No mógłbym teoretycznie wgrać TalkBacka, który nie wymaga usług Play. Jest taki TalkBack na F-Droidzie na przykład, na tym sklepie takim z aplikacjami otwartoźródłowymi. TalkBack na podstawie źródeł kompilowanych z GitHuba. Taki TalkBack jest. Natomiast to byłaby troszkę starsza wersja. Mógłbym pewnie puścić jakieś komentarze. Też mógłbym pewnie. Tylko potem drugi problem. Nawet gdybym to zrobił. I potem wyszedłbym, bo to jest taki Android, który się otwiera wewnątrz iOS-a. Można się przełączać między tymi systemami, można wyjść z Androida z powrotem do iOS-a. To nie jest tak, że wymazywany jest stary system. Jest to semi-tether, czyli po prostu po zamknięciu tego Androida wszystkie dane, które sobie zapisaliśmy w tej partycji androidowej, zostaną wyczyszczone. Więc nawet gdyby ktoś widzący pomógł mi ustawić tam screenreadera, to ten screenreader za chwilkę by się znowu skasował. Aha. Więc więcej byłoby to zachodu, niż jest to w tym momencie warte. Ale jako ciekawostka, no jest to ciekawe, że po prostu można odpalić Androida na iOSie.
0: A to są początki, pamiętajmy, więc jeszcze nie wiadomo, do czego ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, będą zdolni w przyszłości.
1: Znaczy, to jest ekipa, która już kiedyś Androida jakiegoś odpaliła na chyba pierwszym iPhone'ie. Albo na pierwszym, albo na tym drugim 3G. I zdaje się, że potem właśnie przez długi, długi czas była cisza, więc pytanie, na ile starczy zapału i na ile będzie się dało, na ile Apple tego nie zablokuje, bo widziałem gdzieś już jeden nagłówek, że Apple pozwał coś tych deweloperów, czy planuje, ale to była rosyjska prasa technologiczna, tylko co prawda no, znany serwis jakby tam i gdzieś szanowany, ale tylko jeden, nie widziałem żadnych jakby odniesień do tego w amerykańskiej czy w polskiej prasie technologicznej, więc nie wiem. Natomiast no nie wiadomo, co z tego wyjdzie dalej, trzeba będzie poobserwować.
0: No tak, poobserwować też warto rozwiązanie chmurowe, na które wpadłem zupełnie przypadkowo. To jest ponoć chmura dla programistów przede wszystkim. To jest, zdaje się, chmura, cała infrastruktura nazywa się SIA, S-I-A. Natomiast serwer, jeden z serwerów, za pomocą którego możemy wejść do tej chmury, się nazywa Sky. siasky.net. O co chodzi i dlaczego to może być ciekawe? Ciekawe może być ze względu na to, że pliki tam wrzuca się w bardzo prosty sposób. Otóż mamy sobie stronę, mamy przycisk przeglądaj i tyle. Wybieramy jakiś plik, który chcemy przesłać, wysyłamy, czekamy na pojawienie się odpowiedniego odnośnika, za pomocą którego możemy pobrać plik i gotowe. No i to jest rzecz pozytywna. Rzeczą mniej pozytywną jest z pewnością to, że taki plik, który pobieramy, no nie może być zbyt duży. Z moich testów wynika, że no jakieś pół giga, 400 mega to jest maksimum, co możemy tam wrzucić. No być może do 1 gigabajta, ale 1 giga to już nie przechodził, zdaje się, więc tam no raczej kilkaset mega. Ale dlaczego mimo wszystko, jeżeli ktoś miałby ochotę, to warto się tym zainteresować? Otóż dlatego, że w bardzo prosty sposób możemy wrzucić ileś plików naraz. Kiedy klikniemy w przycisk przeglądaj na tej stronie, możemy zaznaczyć kilka plików, po prostu na zasadzie, na przykład mamy cały folder, zaznaczamy jego zawartość Ctrl-A, wciskamy Enter i te pliki nam się w tym momencie wysyłają do tej chmury. Problem jest jeden, który się pojawił w momencie, jak to testowałem. Wysyłałem 9 plików naraz. Takich po 400 MB. Podzieliłem je sobie 7-zipem do testów. No i co się okazało? Na 9 plików 3 pliki nie wysłały się. ale z racji tego, że to wszystko dzieje się w obrębie jednej strony, to żaden problem ponownie kliknąć przeglądaj, zaznaczyć te pliki, które się nie wysłały i je dosłać. I to wszystko mamy w obrębie jednej strony. Później mamy w bardzo fajny, prosty sposób przyciski do kopiowania linków, czyli możemy sobie kopiuj, wkleić to wszystko do jakiegoś maila i wysłać komuś taką wielką paczkę. A jeżeli ktoś dostanie te pliki, dostanie te linki, to może je w bardzo fajny sposób i prosty zapakować do jakiegoś menedżera pobierania, dlatego że to są tak zwane hotlinki. Czyli nie jak na przykład na WeTransferze, że otwieramy tę stronę i musimy jeszcze coś tam kliknąć, pobierz plik i tak dalej i czekać, aż nam to się pobierze. Nie. Od razu otwiera nam się okienko zapisz jako. Po prostu klikamy, wybieramy lokalizację, gdzie chcemy to zapisać, no i te pliki możemy pobierać. To jest w ogóle jakaś chmura, która działa, zdaje się, że w jakimś modelu P2P, natomiast no nie jest to tak, że to każdy może... że to każdy może korzystać z tej chmury, że są jacyś tam użytkownicy tacy po prostu, którzy udostępniają swoje zasoby, tylko chmura jest zbudowana, zdaje się, z serwerów. Ty, Mikołaju, coś wiesz na ten temat więcej, tak?
2: Ja coś wiem na ten temat więcej i idea działania SAI jest bardzo ciekawa i ja bardzo kibicuję temu projektowi, bo tak, zacznijmy od tego, jak działa normalna chmura. Zwykła chmura typu na przykład Dropbox. Mamy sobie firmę, mamy sobie centrum danych, względnie ileś centrów danych i na serwerach w tychże centrach danych trzymane są nasze dane. To są serwery, wiadomo, wysokiej klasy, z bardzo wysokiej półki, gdzieś tam przechowywane w jakichś bezpiecznych miejscach, z jakimś tam super sprzętem, dobrą siecią i tak dalej, z bardzo wysokim tak zwanym uptime'em, czyli czasem działania, że tak powiem, bez przerw, żeby ta chmura nam co chwilę nie padała.
0: Te słynne 99,9%.
2: Tak. I to najlepiej, żeby tych dziewiątek tam ze 4 były, na przykład 99,9999. No i wiadomo, ileś ludzi na 24 godziny, 7 dni w tygodniu w każdym z tych centrów, żeby w razie czego podejść i naprawić, jak się dysk zepsuje i tak dalej. To kosztuje. I dlatego no takie chmury kosztują sporo. Jaka jest idea SAI? SAI stwierdziła tak. Jest lepszy sposób. Da się to zrobić fajniej. Serwery z uptime'em typu 95%, które są takimi jakimiś słabymi serwerami zbudowanymi w domu, ale tych serwerów dużo i po prostu podzielenie naszego pliku, naszych danych na kawałki, powysyłanie tych kawałków w 50 różnych miejsc na świecie, kawałek tu.
0: I jeszcze jakaś duplikacja także, zapewne.
2: Tak. Także każdy kawałek jest w kilku miejscach. To jest tak zwane read Solomon encoding, czyli bardzo takie wydajne przechowywanie pliku w różnych miejscach. Także nawet jeżeli powiedzmy jeden kawałek stracimy, to nic się nie stanie. Obecnie to jest tam chyba 96 kawałków, które jest wysyłane. Musimy 64 mieć, żeby być w stanie plik odzyskać. Jeżeli mamy co najmniej tyle, to plik jesteśmy w stanie odzyskać, czyli ten margines błędu jest całkiem spory i po prostu wychodzi na to, że jeżeli te serwery mają, właśnie, te serwery mają po 95% czasu działania, ale jakby łącznie prawdopodobieństwo, że tyle z nich nie działa, że nie będziemy w stanie naszego pliku pobrać, jest tak niewielkie, że jakby cała chmura liczona razem ma to prawdopodobieństwo 99,3%. Bo jak wyobraźmy sobie to tak, mamy na przykład dwa serwery, każdy ma 95% i powiedzmy, okej, jeden padnie, ale jest bardzo duża szansa, że jak jeden padnie, to możemy pobrać z drugiego. A jak mamy na przykład 30, to okej, może być dwie okoliczności, że trzy padną, bo w Europie będzie burza i Europę odetnie, ale zawsze jest Ameryka, zawsze jest Australia i możemy sobie pobrać iluś tam pozostałych, które są gdzieś tam rozmieszczone. I co jest ciekawe, po pierwsze, taki serwer może sobie założyć każdy. Po drugie, to wszystko działa na zasadzie kryptowalut, decentralizacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Efekt to będzie, jeżeli ta sieć się rozpowszechni, to będzie sieć nie do zatrzymania i sieć zdecydowanie bezpieczniejsza od wszelkiego rodzaju torrentów i innych takich.
0: Czyli ta sieć to jednak może być także na naszym domowym sprzęcie uruchamiana. Ja myślałem, że oni to we własnym zakresie w jakichś centrach danych stawiają.
2: Tak, może być, ale to nie jest na zasadzie, że jeżeli my pobieramy plik, to my wysyłamy plik, tak jak to jest w P2P. To jest na zasadzie, my oferujemy
0: miejsce i pasmo.
2: Mhm. Tak, miejsce i pasmo. Ustawiamy, że my chcemy dolara za miesiąc, za tyle i tyle przestrzeni i ludzie mogą nam wysyłać. Jeżeli my, ten dolar będzie jakby w takim niebycie, jeżeli po miesiącu się okaże, że to faktycznie nam działało tyle, ile nam było działać powinno, no to my dostajemy tego dolara z powrotem. Jeżeli się okaże, że nie wiem, wywalił nam się serwer i w ogóle to nie działało, no to nam po prostu ten dolar znika, przepada. Więc w naszym interesie jest to, żeby ten serwer działał i żeby ludzie mogli z niego pobierać, żebyśmy dostali te pieniądze. No a w interesie jakby użytkowników jest to, żeby przechowywano im dane.
0: Tak, bo to oprócz tego, że mamy możliwość wysyłania plików takich bezpłatnych, to też tam jest ileś różnych możliwości wykorzystania tej chmury w sposób komercyjny. Tam płacimy za powierzchnię, płacimy za transfer i możemy sobie tam hostować różnego rodzaju rzeczy. Także to już też jakoś działa.
2: Co oni obiecują? Po pierwsze, jeżeli ta sieć rozwinie się i będzie faktycznie wykorzystywana, to według ich wszelkiego rodzaju obliczeń ekonomicznych, które sobie można poczytać, bo oni to wszystko, co liczą,
0: to
2: mówią,
0: publikują,
2: jak liczą,
0: tak,
2: i na podstawie jakich danych.
0: Przez artykuł tak, opisujący to, że jakieś tam, czekaj, ile? Terabajt za $2?
2: Za dwa dolary. Oni chcą oferować ostatecznie terabajt za $2 za miesiąc, co jest naprawdę ciekawą opcją i ja byłbym w stanie na takie coś pójść, bo nie wiem, jeżeli mamy dużo tych mediów, dużo jakiegoś dysku, no to nie wiem, 8-terabajtowy dysk za, nie wiem, $16, czyli 40 zł miesięcznie, to jest naprawdę fajna opcja.
0: To nie są wielkie pieniądze, oczywiście, a mamy do tego dostęp zewsząd po prostu.
2: Dokładnie. No i co ciekawe, przez to, że to jest sieć, jakby strona Skynetu stroną Skynetu i ona jest jakby tworzona przez twórców SAI, ale cała sieć SAI jakby nie ma jednego głównego miejsca, każdy może stworzyć serwer, wszystko jest oparte na kryptowalutach, czyli też nie ma jednej głównej centralnej jakby jednostki, która tym wszystkim zarządza, czyli jest to praktycznie niewyłączalna sieć Mekka dla piratów.
0: Też, no, to prawda. To prawda.
2: Bo zobaczmy to w ten sposób. Ludzie powrzucaliby na to filmy, książki, muzykę, cokolwiek.
0: I tego nie da się stamtąd usunąć.
2: Tak, zrobiono by bazę, taka na zasadzie, nie wiem, milion filmów i linki do tychże, to by miało, nie wiem, 20, 30 do 100 mega, więc każdy użytkownik mógłby sobie taką bazę bez problemu pobrać i nie ma możliwości żadnymi pozwami, niczym tego usunąć.
0: Teraz ścigać?
2: Tak. I właśnie to jest to, że to jest piękne, rozmyte, to będzie, jeżeli to będzie jakby wykorzystywane, jeżeli to się faktycznie spopularyzuje, to będzie ostateczna rewolucja i ostateczny cios, który wreszcie zabije po prostu całe prawa autorskie i dojdziemy do momentu, gdzie po prostu nie będzie opcji, będzie koniec, bo nie będzie szans nawet zapobiec wykorzystaniu tej sieci w ten sposób.
0: Chyba, że wcześniej wszelkiego rodzaju, co już się tak naprawdę dzieje, wszelkiego rodzaju Netflixy i tak dalej, po prostu najzwyczajniej w świecie sprawią, że nie będzie opłacalne korzystanie z tego typu narzędzi. Do tych celów
2: o to chodzi. O to chodzi. Konkurencja i wolny rynek zawsze sprawiają, że konsumentowi jest lepiej. Przecież ja sam korzystam bardzo intensywnie ze wszelkiego rodzaju Spotify'ów, wszelkiego
0: rodzaju
2: Netflixów.
0: Tak, bo to jest wygodne,
2: Netflixów.
0: Bo to jest po prostu wygodne.
2: Dokładnie. W tych czasach tak naprawdę piractwo osiągnęło, ja uważam, że osiągnęło swój cel i że póki jest to, co jest, tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie ma potrzeby z tego korzystać. Bo
0: dokładnie.
2: Dla mnie przynajmniej w obecnej chwili nie ma potrzeby totalnie korzystać z tego typu źródeł.
0: Skoro masz wszystko legalnie, za jakąś niewielką opłatą i jest to dostępne.
2: Jest to wygodne.
0: Tak, jest to wygodne. Bo gdybyś miał na przykład ściągać sobie jakiś film za pomocą torrenta, to musiałbyś najpierw go pobrać, miałbyś go tylko na komputerze. Tak, poszukać. Tak, na komputerze miałbyś go tylko, potem przenieść go na telefon. A Netflix masz do dyspozycji na telefonie, na komputerze, na czym chcesz. I tym się wygrywa tak naprawdę.
2: Mnie się pyta niejednokrotnie, bo ja czasem po prostu robię ludziom za wsparcie techniczne i pomoc komputerową. Ej, bo co ja mam zrobić, bo ja tu próbuję coś pobrać i tu dostaję jakiś poznaj młode, fajne dziewczyny w okolicy i jak ja mam to zamknąć? Bo to niestety te strony się bardzo często w taki sposób kończą.
0: Oczywiście.
2: Względnie kasyna gra, względnie ściągać dzwonka na telefona komórkowa i inne.
0: Tak, i ty nam wysłać SMS-a za to, który wcale nie będzie taki tani. Tak, także po prostu. No ale za SEI czy SIA trzymamy.
2: SIA,
0: to jeszcze inaczej. Albo sia po prostu. Trzymamy kciuki za
1: to. Czy ma coś wspólnego z tą piosenkarką z Australii?
0: Chyba nie.
2: Nie wydaje mi się.
0: Chyba nie. Ale trzymamy kciuki, bo to naprawdę jest całkiem fajne narzędzie i rzeczywiście może być przydatne, jeżeli ktoś ma potrzebę wysyłania plików, a ściąga się naprawdę też całkiem szybko.
2: Teraz wiesz, jak długo one tam będą?
0: Nic na ten temat nie ma, więc ja przypuszczam, że powsze czasy, albo póki się miejsce nie wyczerpie. Nie wiem, żadnej informacji nie mogłem się doczytać na ten temat, ale mam gdzieś te linki jeszcze, więc za jakiś czas mogę sprawdzić, czy one tam nadal jeszcze są, czy już to zostało usunięte.
2: Ale idea jest bardzo ciekawa.
0: Idea fajna, tak.
2: A właśnie, cała sieć jest open source'owa i cała sieć jest szyfrowana i skupiona na prywatności, czyli to, że my wyślemy do jakiejś, do kogo? Do losowego komputera, który tak naprawdę nic nie będzie podpisywał, że nie wiem, on gwarantuje poufność naszych danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ten komputer dostaje tak zwane bibzy, czyli zaszyfrowany losowy blok, w którym jest coś, on totalnie nie wie co, on totalnie nie wie, do jakiego pliku należy. Jakiś komputer mu tylko powie: daj mi, i ten komputer ten blok da, a dopiero komputer jakby nasz docelowy będzie posiadał jakiś klucz, którym to kluczem będzie sobie to potrafił zdeszyfrować. Więc to też będzie nawet pod tym kątem fajna rzecz, jeżeli trzymamy rzeczy, które chcielibyśmy, aby pozostały gdzieś tam nasze i tylko nasze, to wbrew pozorom, wbrew temu, że będziemy to trzymać na komputerach obcych ludzi tak naprawdę, którym totalnie nie ufamy, będzie to bezpieczniejsze niż jakikolwiek Dropbox.
0: Bo nad kluczami Dropboxa trzyma pieczę jedna osoba i wszystko to jest, czy jedna organizacja i wszystko to jest w ich rękach tak naprawdę.
2: Ważna organizacja amerykańska współpracująca
0: z NSA prawdopodobnie.
2: Dokładnie. No. Bo jakby po po wyciekach Snowdena z 2013 roku to już nie są teorie spiskowe, to już są fakty.
0: Tylko to już są fakty. Dobrze, przechodzimy dalej, przechodzimy na polskie podwórko. Polskie podwórko mobilne to informacja od Tomka, że aplikacja mBanku umożliwi kopiowanie kodu BLIK. I rzeczywiście bardzo fajna rzecz, jeżeli mobilnie płacimy za pomocą BLIK-a na jakiejś stronie na przykład, no to trzeba ten kod BLIK w jakiś sposób podać. A do tej pory w aplikacji mBanku musieliśmy go zapamiętać, przepisać i wkleić. No, oczywiście w naszym przypadku można było się posiłkować kopiowaniem ostatnio wypowiedzianego słowa na przykład. Jakoś dało się to rozwiązać, ale osoby widzące miały z tym zdecydowanie większy problem. Na chwilę obecną, z tego co widzę w notatce podpiętej pod te informacje, taka możliwość działa na iOS-ie, na Androidzie jak na razie nic nie wiadomo, ale przypuszczam, że to kwestia zaledwie jakichś tam dni, żeby to wszystko zaczęło działać.
2: To jest rzecz przydatna, bo kod BLIK jest ważny 2 minuty.
0: Tak, i to trzeba się spieszyć.
1: I to chyba też nie jest takie proste w kopiowaniu, bo on jest wyświetlany chyba w dwóch blokach trzycyfrowych, więc trzeba trochę więcej coś tam. Tak? To nie jest, czy jak to jest w mBanku konkretnie, bo ja chyba na Androidzie miałem dwa bloki trzycyfrowe, czy jakby jednym elementem są trzy cyfry,
2: ja to
1: w prawo trzy cyfry.
2: Sprawdzić, słuchajcie, bo...
1: To chyba taki był problem.
2: Zaraz.
1: Jako ciekawostka, to Alior Bank na przykład na Androidzie pozwala tylko w ten sposób kod BLIK-a sprawdzić, bo BLIK nie jest czytany domyślnie, ale jest opcja go skopiowania, więc trzeba go skopiować, gdzieś wkleić i dopiero wtedy można przeczytać. To taki błąd.
0: Aha, to też całkiem ciekawie. W każdym razie, zostajemy jeszcze w kręgu iOS-a, skoro to na razie ta aplikacja mBanku się na iPhony pojawiła. A propos iPhona, iPhone'a SE 2, który miał się pojawić tej wiosny, to informacja z kolei od Piotra.
2: Tak?
0: Aha. Dwa bloki.
2: Tak. Dwa bloki. Okay. Dwa bloki.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o to, co przygotował nam Piotr natomiast, to informacja jest taka, że prawdopodobnie na kolejny kwartał tego roku zostanie przesunięta premiera tego telefonu, bo po prostu chodzi o części. Na chwilę obecną brakuje części firmie Apple, żeby odpowiednią ilość tych telefonów stworzyć.
2: Myślę, że powód wszyscy znamy.
0: No koronawirus, tak, to się zgadza, to się zgadza. Sytuacja, która dzieje się obecnie w Chinach i zresztą nie tylko, no spowodowała to, że fabryki gdzieś tam również mają przestoje i to wszystko nie działa tak płynnie, jak byśmy się spodziewali. Także pod znakiem zapytania stoi konferencja Apple, na której miał zostać pokazany ten właśnie najnowszy model iPhone'a, także na chwilę obecną też nie do końca wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało i kiedy można się będzie tego spodziewać. No, coraz więcej informacji jest takich, że ten telefon będzie, ale kiedy? No to jednak chyba nie do końca wszystko jest jasne i pewne. Ale zostajemy przy Apple'u dalej. O Face ID tym razem, Mikołaju, ty coś dla nas masz.
2: Tak, dziennikarz bodajże Spiders Webu, któryś odkrył, że Face ID ma problem. Mianowicie zdarza się czasami, właśnie w jego przypadku tak było, że był w stanie odblokować telefon brata. Wziął i odblokował. I co ciekawe, brat nie był w stanie odblokować jego telefonu, ale on był w stanie odblokować telefon brata. No i właśnie według jakby informacji Apple'a, prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie odblokować telefon drugiej osoby, to jest, nie wiem, 1 do miliona, czy 1 do 3 milionów, ale co ciekawe, prawdopodobieństwo jest podane, że prawdopodobieństwo w przypadku osób spokrewnionych może być inne.
0: Jak widać było.
2: Czyli to jest problem, a ja uważam, że to jest bardzo duży problem, no bo jeżeli się obawiamy, że ktoś nam odblokuje telefon, to najczęściej nie jest ktoś losowy, no tylko ktoś na przykład z rodziny też, kto mógłby chcieć dostać się do naszego telefonu, a my byśmy mogli niekoniecznie tego chcieć. Więc ja byłbym, szczerze mówiąc, bardzo ostrożny w tym momencie z kupowaniem telefonów posiadających opcję Face ID, no bo jest to po pierwsze bardzo niewygodne dla osób niewidomych, a po drugie czasami bywa mało bezpieczne.
0: Że bardzo niewygodne, to jest kwestia dyskusyjna, powiem szczerze, bo do tego idzie się przyzwyczaić. To nie jest, oczywiście nie jest to tak komfortowe jak Touch ID, natomiast rzeczywiście no, na to, na co zwróciłeś uwagę, to jest moim zdaniem dość duży problem. Tym bardziej, że osoby niewidome mają te funkcje Face ID przeważnie w tym trybie nieco mniej bezpiecznym, gdzie nam skanuje twarz, a nie skanuje siatkówki. Bo to jest zalecane w momencie, gdy mamy włączonego voiceovera. Oczywiście my możemy to przestawić, ale podejrzewam, że w tym przypadku jeszcze będzie to mniejsza skuteczność w rozpoznawaniu. No a poza tym, powiedzmy sobie szczerze, różnie to wśród osób niewidomych, jeżeli chodzi o oczy, jest. Nie wszyscy te oczy fizycznie po prostu posiadają, albo nie są w stanie spojrzeć w odpowiedni sposób na ekran iPhone'a. Także no, rzeczywiście tu takie ziarno niepokoju zostało zasiane, Mikołaju, natomiast teraz coś dla tych, którym się omyłkowo zdarzyło wcisnąć klawisz

0: zapisałem, nie do końca chciałem zapisać, potrzebowałem pliku z powrotem. Menu kontekstowe, przywróć poprzednią wersję, otwiera się nam Dropbox, pokazują nam się wszystkie wersje pliku bodajże z ostatnich 30 dni, klikamy, tam nam się wyświetli takie okno dialogowe, klikamy przywróć, takie oczywiście okno na stronie, czy tam przywróć tę wersję, czy coś takiego, no i przywracamy tę wersję.
1: Natomiast...
0: Fajna rzecz.
1: Fajna rzecz i rzeczywiście przydatna, natomiast ja jeszcze mam taką ciekawostkę i informację a propos Dropboxa i pakietu Office. Jeżeli zdarza nam się edytować dokumenty w pakiecie Office przy użyciu folderu, który jest dopięty do Dropboxa, mi się to czasem zdarza, to pod Windowsem 10 szczególnie pojawia się coś bardzo, ale to bardzo irytującego, na przykład w Excelu. Otwieram ja sobie dokument Excelowy, skoroszyt Excela, i pokazuje mi się po prostu Dropbox. Etykietka Dropbox, taka jakby, mam Excela, ale widzę tam okno Dropboxa, w którym nie bardzo wiadomo co jest. Żeby z tego wyjść, muszę nacisnąć na przykład klawisz Alt, wejść do wstążki, wyjść z tej wstążki i mogę pracować. Naciskam Alt, Tab, przełączam się na inne okno, wracam do Excela, znowu to samo. W ustawieniach Dropboxa, ale tej aplikacji Dropbox, czyli nie z menu kontekstowego, z powiadomień, tylko tam musimy tę aplikację odpalić jakby z pulpitu, wejść w ustawienia i tam to znaleźć. Warto sobie ustawić, żeby nie pokazywał tej tak zwanej plakietki i można sobie jeszcze przy okazji dodać folder Dropbox do miejsc w pakiecie Office, czyli po prostu, że będziemy mogli w sposób łatwy zapisywać pliki z pakietu Office w Dropboxie. Te dwie rzeczy warto zrobić, bo po prostu no ja myślałem, że się wścieknę, jak miałem do edycji skoroszyt Excela i co chwilę mi się pojawiało coś Dropboxowego, co naprawdę tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, czym jest, bo to było jakieś nic, w ogóle nie mogłem ani z tym nic zrobić, ani w żaden sposób z tym wejść w jakąkolwiek interakcję, chyba że za pomocą nawigacji obiektowej NVDA. I tyle.
0: Mi się właśnie którym z tych sposobów, nie wiem, czy nawigacją obiektową, czy przeglądam ekranu, czy czymś tego typu, udało tam znaleźć przycisk, że nie pytaj więcej, czy coś takiego, kliknąłem w to i już mi się to okienko nie pojawia.
1: To teraz tego już nawet nie ma, nie znalazłem przycisku, nie pytaj więcej, są jakieś dwa przyciski anglojęzyczne dropboxowe, ale po zastosowaniu tych konkretnych dwóch operacji problem się rozwiązał, być może wystarczyłoby samą tę plakietkę ukryć, natomiast no, przy okazji sobie można trochę usprawnić pracę.
0: A jeszcze tak mówiąc o chmurach i o problemach z chmurami, to ja ostatnio miałem też ciekawy problem z Yandexem, bo zainstalowałem sobie dysk Yandexa, bo ja tego używam do, bo tam jest dość sporo przestrzeni, ja tego używam do takich naprawdę nieprywatnych rzeczy, typu potrzebuję komuś wystawić zipa z książką, względnie jakiś dokument PDF, w którym naprawdę żadnych prywatnych danych nie ma, typu jakiś tam instruktaż, jak coś zrobić, bo do takich rzeczy to jakby można. No i pojawił się taki problem, że po instalacji Yandex Diska, skrót prawy Alt i N, który jak wiadomo służy do wpisywania literki N w języku polskim, otwierał mi notatkę, nową notatkę w Yandexie, taki notatnik Yandexowy. I tam też trzeba było przejść do zasobnika systemowego, do jakiejś tam, do ikonki Yandexa. Tam trzeba było wejść w ustawienia i powyłączać sobie te skróty klawiszowe. Tam kilka ich było i różne, też takie inne przeszkadzające. Trzeba sobie to po prostu było powyłączać i tyle.
1: Aha, czyli tak to wygląda. No okej. Okay,
0: to można wyłączyć, to jest w ustawieniach.
1: No to najważniejsze, no bo to rzeczywiście może gdzieś być problematyczne.
0: Można też chyba zmienić sobie, jeżeli ktoś na przykład tego skrótu potrzebuje, na nie wiem, Ctrl-Shift.
1: Na jakiś powiedzmy inny. No tak. To dobrze, że akurat zostało to przewidziane. Teraz kolejna rzecz. BlaBlaCar, Pawle, a propos tego narzędzia, masz dla nas jakieś informacje?
2: Tak, mam. Chodzi o to, że po prostu od jakiegoś czasu BlaBlaCar zaczął pokazywać trasy autobusów PKS różnych prywatnych w wyszukiwarce. Gdy wyszukujemy przejazd dla danej trasy z miasta do miasta,

0: miasta, zostaną nam wyświetlone opcje i to będzie podzielone na zakładki, albo wszystkie przejazdy, albo właśnie od innych użytkowników BlaBlaCar samochodami, albo autobusem. No i w przypadku tej opcji autobusowej, w ogóle, co jest śmieszne, te zakładki, przynajmniej na Androidzie, są niezaetykietowane, więc tam się jest łatwo zorientować, która jest która, natomiast nie jest to, no jest to błąd, ewidentnie. Możemy sobie zapoznać oczywiście z tym, jaka firma jedzie, o której godzinie i skąd, dokąd dokładnie, bo czasami wyliczane są też trasy w okolicy, niekoniecznie z danego miasta do danego bezpośrednio, ale jak miasto jest relatywnie blisko, to też jest wzięte pod uwagę. I możemy zakupić taki bilet. Bilet, co ciekawe, nie z poziomu aplikacji BlaBlaCar, ale z poziomu przeglądarki za pomocą strony BlaBlaCar. I tutaj to jest ciekawe w ogóle, jak to działa, bo kiedy BlaBlaCar przysłał mi maila z aktualizowaną polityką prywatności, no to była tam zamieszczona informacja, że sprzedaż biletów odbywa się przez strony przewoźników, a tutaj nie, tutaj mi się otwarła strona BlaBlaCar i to BlaBlaCar chciał ode mnie danych, chciał metody płatności i tak dalej. No niestety, jak i w przypadku infobusa czy podobnych tego typu narzędzi, nie mamy możliwości zakupu biletu ze zniżką ustawową, więc bardziej bym to polecał jako albo narzędzie referencyjne, albo do zakupu biletów na stronach, gdzie tradycyjnie jest to bardzo trudne, albo gdzie Skycash nie wchodzi. Przykładowo Neobus Gliwice Kraków, który i tak nie oferuje zniżek, a ich strona jest no, nie do obsłużenia z czytnikiem ekranu. Znaczy do obsłużenia może i by była, ale dostępna ona nie jest. Ja na przykład kupując u nich kiedyś bilet, no bez wsparcia czyjegoś przez TeamViewer nie wiedziałem, czy kupuję go rzeczywiście na tą godzinę, na którą chcę, czy na pierwszą relację, jaka była, czyli 5.20 rano. No więc tutaj taki BlaBlaCar myślę, że idealnie by się sprawdził. Więc jeżeli chcecie, to przejrzyjcie, czy wasze ulubione relacje też tam są.
1: Napotoczył mi się dzisiaj tweet swoją drogą któregoś z włoskich przewoźników, w sensie któregoś z niewidomych użytkowników jakiegoś włoskiego przewoźnika, bodajże autobusowego, o że był jakiś problem z kupieniem biletu przez stronę internetową tegoż przewoźnika, bo coś chodziło o jakieś te restrykcje związane z podróżowaniem przy koronawirusie i że bilety można było kupować tylko jakby stacjonarnie u nich, a przez internet zablokowali. Nie wgłębiałem się w temat, nie wgłębiałem się w przyczynę takich decyzji, ale no takie informacje do mnie dotarły, więc kto wie, czy też u nas za czas jakiś nie czeka nas coś tego typu.
2: No tak, bo jeżeli chodzi o Włochy, to już tam ta kwestia związana z kwarantanną jest na zdecydowanie większą skalę niż u nas. Ta epidemia tam jest większa, z tego co wiem. Teraz kolejna rzecz dotycząca Apple i to jest kolejna informacja, którą podrzucił nam Piotr. To jest informacja związana z tym, że Apple w powiadomieniach będzie mogło wyświetlać reklamy, a konkretnie będą mogły to czynić aplikacje zewnętrzne, które będziemy sobie instalować. Będą mogły wyświetlać różnego rodzaju komunikaty, na przykład o promocjach, będą mogły prowadzić tak zwany marketing bezpośredni, czyli po prostu zachęcać użytkowników do podejmowania jakichś akcji. Natomiast w tym wszystkim jest jeden haczyk dla twórców aplikacji. Będą musieli zadbać o to, żeby użytkownik na takie działania marketingowe wyraził zgodę. Bo jeżeli użytkownik na takie działania zgody nie wyrazi, a aplikacja w powiadomieniach będzie bombardowała go tego typu informacjami, tego typu komunikatami, no to cóż, taki deweloper aplikacji będzie musiał liczyć się z tym, że po prostu będzie miał problemy i że jego aplikacja może nawet zostać usunięta ze sklepu App Store. Co?
1: Tutaj... Mhm. Tutaj taka ciekawostka a propos usuwania aplikacji ze sklepu App Store. Na ciekawy trik wpadli ostatnio uczniowie w Chinach.
2: Aha.
1: Bo przez właśnie sytuację związaną z koronawirusem pozamykano szkoły w Wuhan i poinformowano uczniów, iż wszelkiego rodzaju zadania domowe i komunikacje z nauczycielem będzie odbywać się przez aplikację taką konkretną, którąś tam, którą, że tak powiem, podano nazwę.
2: Czyżby wszyscy uczniowie zgłosili tę aplikację jako niewłaściwą?
1: Wszyscy uczniowie dawali po jednej gwiazdce. I w 24 godziny ocena aplikacji zeszła z 4,9 na 5 do 1,4 na 5. I w tym momencie aplikacja zniknęła z App Store'a, bo jakiś automatyczny system wykrył po prostu, że jest problem. I podejrzewam, że przywrócono, ale jakby...
2: Ale co sobie nawagarowali, to sobie nawagarowali.
1: Protestów, dokładnie. Pozbyli się aplikacji z App Store'a.
2: Tak, przynajmniej na jakąś tam chwilkę. Także rzeczywiście no, można i w ten sposób, ale do nikogo do tego w żadnym wypadku nie namawiamy. Natomiast no, rzeczywiście z tymi powiadomieniami to fajnie, że będzie taka opcja, bo teraz na przykład różnego rodzaju aplikacje, zwłaszcza aplikacje, które zajmują się VOD, czyli Ipla albo Player, to ja mam wrażenie, że tak czy inaczej nam wysyłają różnego rodzaju komunikaty marketingowe. Obejrzyj coś tam teraz, obejrzyj jakiś tam odcinek i tak dalej, i tak dalej. A no widzisz, więc jest z tym problem i fajnie, że będzie można sobie tego typu rzeczy wyłączyć, albo wręcz przeciwnie, na nie się zgodzić i teraz już nie będzie sytuacji, w której będą jakiekolwiek niedomówienia. A z racji tego, że aplikacje w App Store są dość mocno przeglądane pod kątem tego, co dana aplikacja robi, to jest ręczna weryfikacja, no to pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie to wszystko pilnowane. A teraz o nazwie słów kilka, Pawle, bo oni nową metodę płatności wprowadzili, prawda? Ten serwis hostingowy, który pozwala nam na właśnie wykup jakiegoś serwera, albo domeny, albo innych różnych rzeczy z tym związanych. Halo, Pawle, czy jesteś z nami? No, Pawła chyba nie ma. No dobrze, więc ja w takim razie powiem tylko tyle co do tej informacji, którą tu mam w notatkach. Wprowadzili możliwość, albo umożliwią dopiero, bo to nie wiem, czy oni już wprowadzili, czy dopiero mają zamiar umożliwić. W każdym razie chodzi o płatności blikiem. Także taka jest informacja a propos nazwy. O, jest chyba Paweł?
0: Tak, tak. I to jest w zasadzie... Tyle, co można dodać, bo tyle wiadomo. Nazwa po prostu będzie miała płatności blikiem.
2: Okej, no to dobrze. No to jeżeli ktoś korzysta akurat z nazwy, to myślę, że się ucieszy. Chociaż niekoniecznie ucieszy się, jeżeli chodzi o ceny, które na początku są bardzo atrakcyjne, a potem to różnie z tym bywa. Dobrze.
1: Z tego ja przeszedłem na Namecheapa bodajże.
2: No bo to...
1: Ostatnio.
2: Bo to domeny na przykład to kosztują dość sporo, później. Dobrze, Mikołaju, teraz ty masz jeszcze dla nas jakąś informację. Aplikacja Parcel to coś dla kupujących, prawda?
1: Aplikacja Parcel, tak. Na aplikację na iOS, o wersji na Androida nic nie wiem, chyba nie ma. I tutaj uważamy, aplikacja Parcel, nie Parcels, bo są dwie, tej drugiej nie testowałem, ale w każdym razie chodzi nam o tą pierwszą. To jest aplikacja do fajnego i szybkiego wyświetlania sobie informacji o naszych przesyłkach i śledzenia naszych przesyłek. To jest aplikacja naprawdę prosta. To jest aplikacja, to nie jest aplikacja Apple'a, ale ta aplikacja wygląda jak aplikacja Apple'a. Ona jest naprawdę bardzo dobrze dostępna. Ona robi to, co ma robić i tyle. Ona nie jest w żaden sposób przeładowana feature'ami, jest i tyle można o niej praktycznie powiedzieć i ma to, co ma mieć i nic więcej. Odpalamy sobie aplikację, mamy listę paczek z takim szybkim statusem naszej przesyłki, czyli nie wiem, u kuriera jedzie i tak dalej, tam dostarczona. Mamy przycisk dodaj, klikamy sobie dodaj, wpisujemy sobie numer przesyłki, pokazuje nam się lista operatorów, z którymi ten numer jest kompatybilny, bo powiedzmy mamy, nie wiem, 12-cyfrowy numer paczki i takie 12-cyfrowe numery paczki ma, powiedzmy, 20 operatorów. Wybieramy sobie, który przewoźnik, który operator obsługuje naszą paczkę. W moim przypadku to był na przykład DHL. Klikamy sobie, możemy sobie wpisać jakby nazwę tej paczki lub jakiś opis tej paczki, domyślnie to bodajże nazwa operatora i numer. Klikamy dodaj i w tym momencie na naszej liście pojawia się paczka, no właśnie z tym statusem. Klikamy, mamy samą pięknie wyświetloną historię paczki, wszystkich tych zdarzeń, że nie wiem, wyjechała w sortowni, gdzieś tam, doręczono i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę prosty interfejs, tam nie ma nic poza tym, co ma być dostępne, to nie ma nie wiem, przeklikiwania się, szukania, menu, tak jak to po stronach tych wszystkich. Wklikamy, wpisujemy, akceptujemy, mamy od razu paczkę, historię, wszystko pięknie. Aplikacja jest darmowa, ale mamy do wykupienia subskrypcję i to naprawdę nie jest droga subskrypcja, bo to jest 14 zł rocznie, czy tam 12-14 zł rocznie i to złotówka na miesiąc ponad, to jest naprawdę niewiele, a subskrypcja daje nam kilka fajnych funkcji. Po pierwsze daje nam powiadomienia push i to jest to, co te aplikacje wyróżnia. Dodajemy sobie paczkę i mamy powiadomienia push, co
2: kiedy się zmienił status.
1: Tak. Tam musimy w tych ustawieniach trochę tam zmienić, bo domyślnie to jest ustawione w ogóle tak, że te powiadomienia push przychodzą nam tylko chyba od 8 do 22 i musimy w ogóle wyłączyć, żeby one przychodziły nam 24 godziny na dobę, ale mamy powiadomienia push i to naprawdę przychodzące natychmiast. Możemy sobie kliknąć, wyświetlić status paczki, też w powiadomieniu mamy napisane, że ta i ta przesyłka na przykład u kuriera. Mamy też dostęp do Parcel Web, czyli możemy sobie z przeglądarki wejść i też widzieć nasze przesyłki, dodać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Logujemy się kontem, bądź to przez mail i hasło, ale możemy też to zrobić przez Sign in with Apple. W tym wypadku, jeżeli wchodzimy przeglądarką, to po prostu logujemy się przez przeglądarkę na nasze Apple ID, potwierdzamy to na naszym iPhone'ie i jesteśmy zalogowani. Ale jaka jest jakby trzecia opcja, która nam daje subskrypcja? I to jest interesujące, chociaż się tym nie bawiłem. Możemy dostać adres mailowy i ustawiamy sobie na naszej poczcie, że maile z konkretnych adresów sklepów internetowych czy jakichś kurierów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, mają być przesyłane na ten adres, który my otrzymamy. I jeżeli w takim mailu aplikacja rozpozna operatora i numer paczki, to w tym momencie te dane będą automatycznie dodane do naszej aplikacji i my dostaniemy powiadomienie.
2: Czyli na przykład spokojnie można sobie dodać coś takiego, jeżeli zakupy robimy na Allegro, bo ostatnio Allegro ma informacje o powiadomieniach związanych z wysyłką paczek i w takim mailu otrzymujemy numer przesyłki. Także spokojnie na przykład, jeżeli robimy dużo zakupów na Allegro, to sobie coś takiego moglibyśmy dodać i automatycznie będzie
1: powinno
2: nam się to importowało.
1: Powinno to zadziałać, a jeżeli nie będzie, to myślę, że też się można skontaktować z człowiekiem, który tę aplikację robi i napisać mu, że taki i taki mail, przesłać mu może szablon takiego maila, jak on wygląda i gdzie tu jest numer, gdzie to jest operator i myślę, że byłby to spokojnie w stanie dodać, zwłaszcza, że on jest otwarty na Polskę i na Polaków, bo polscy operatorzy typu właśnie DHL Polska, też widziałem Inposta, też widziałem chyba Pocztę Polską, na tej aplikacji jak najbardziej działają, więc można i to działa. Ja akurat, moja paczka szła DHL-em najpierw po stronie niemieckiej, potem po stronie polskiej i obu z tych operatorów aplikacja wspierała bardzo dobrze, powiadomienia push pojawiały się natychmiast, bardziej to DHL niemiecki sam w sobie miał jakby opóźnienie niż aplikacja, ale jeżeli coś się pojawiło, to automatycznie aplikacja dawała o tym znać, dawała o tym informacje. No mówię, to jest taka aplikacja, to jest taka typowa, to jest taki typowy przykład, jak robi się aplikacje na iOS-a. To jest taka typowa po prostu aplikacja w stylu Apple, która ma taki bardzo właśnie ten iOS-owy interfejs, bardzo taka minimalistyczna, skoncentrowana na tym, co ma robić, bez nie wiadomo jakich funkcji, przeładowanych feature'ów i wodotrysków. Jak ktoś mówi, ekspres do kawy, z którym można seks uprawiać, czyli aplikacja, która robi wszystko. To jest po prostu aplikacja, która robi to, co ma robić. Nie ma się to nijak przyczepić, bo robi to dobrze, ale też nie przesadza z tym, co robi.
0: Ja jestem ciekaw, czy na przykład ona taką rzecz też robi, że pokaże ci niestandardową notatkę od kuriera. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że odebrałem paczkę właśnie też z Amazonu. Nie było mnie w domu i została paczka przekazana sąsiadowi z innego piętra. Amazon w swojej notatce dorzucił, i to dostałem mailem, nazwisko tego sąsiada. A w którejś właśnie aplikacji śledzącej, ja tam wtedy zacząłem testować różne z ciekawości, pokazało mi się, że oddano sąsiadowi, już bez tego nazwiska. Więc ciekawe, czy tego typu jakieś niestandardowe notatki też się w tej aplikacji wyświetlą.
1: Jakby nie miałem takiej sytuacji, bo u mnie akurat ktoś był i tylko dostałem powiadomienie Your package was delivered i po
0: Jasne.
1: Prostu...
0: No, to ciekawe. Ciekawe, czy by obsługiwało to.
2: W każdym razie rzeczywiście aplikacja użyteczna i nawet ta opcja premium, którą możemy sobie wykupić, to nie jest jakaś
1: naprawdę
2: bardzo obciążająca
1: mała,
2: nasz portfel.
1: Dokładnie, mała opłata, a myślę, że warto. Nawet jeśli ktoś coś okazjonalnie kupuje w internecie, to...
2: To też warto.
1: To jest tak naprawdę cena dwóch paczek na rok.
2: Dokładnie.
1: Przesyłek.
2: Dokładnie.
1: Bo tak po 7 zł się płaci.
2: I to była ostatnia informacja w moich, a właściwie naszych tu notatkach, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd. Robercie, a może ty w ciągu tego czasu jeszcze dla nas jakieś informacje znalazłeś? Coś gdzieś się pojawiło w sieci? Roberta chyba z nami.
0: Chyba nie.
2: Chyba z nami nie ma albo nie znalazł. W każdym razie,
1: może
2: jeszcze coś odnaleźliście.
1: Ja mogę też tak tylko krótko zapowiedzieć, o czym będę mówił w przyszłym Tyfloprzeglądzie i czemu się przyjrzę trochę bardziej.
2: Okay.
1: David Woodbridge zaczął coś mówić o rozwiązaniu, o którym tu mówiliśmy już parę audycji temu, czyli CodeJumper od Microsoftu, stworzonemu głównie dla dzieci niewidomych, żeby uczyły się kodować. Ja z czystej ciekawości się przyjrzę tematowi, bo podobno są jakieś demonstracje na YouTubie i postaram się coś na przykład o tym powiedzieć. Coś powiem o skryptach dla Unigrama, Dagali, dla JOSa, bo takie skrypty istnieją. Też się przyjrzę temu, co one mogą. I coś też powiem o aplikacji MyNoise, którą też muszę potestować, do odtwarzania sobie bardzo konfigurowalnego i bardzo spersonalizowanego tła, które sobie możemy ładnie ustawić, co chcemy, jak chcemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i sobie możemy tam powybierać. Też będę mówił jeszcze o Alexie i o umiejętności, czyli takiej jakby aplikacji nazywającej się MyPod, której muszę się przyjrzeć, która to pozwala nam na dodawanie własnych podcastów i własnych plików audio jako linków po prostu, bądź to do jakiejś wewnętrznej chmury tejże aplikacji, czyli na przykład na słuchanie polskich audiobooków.
2: Czyli rzeczywiście już na chwilę obecną wiemy, że w przyszłym Tyflo Przeglądzie będzie się działo. Już mamy trochę tematów, przynajmniej od Mikołaja, a my też postaramy się, żeby mieć ich również troszkę. A kolejny Tyflo Przegląd być może w większym składzie już za tydzień po godzinie 20 w kolejny wtorek. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki gdzieś tam w oddali.
0: Na razie.
2: I ja dziś wyjątkowo prowadzący tę audycję, Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dobry wieczór, 250. audycja Tyflo Przeglądu. Kto by się spodziewał, że tego typu jubileusz tutaj będziemy świętować, ale no świętujemy, więc oby tak dalej. Które dzisiaj mamy w sumie? 18 września 2024 roku, już tak jest 20.00 prawie 9, więc nie obyło się jak zwykle bez małego poślizgu, ale jesteśmy. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i
4: Jacek.
2: No i oczywiście zaczynamy od tego, co dzisiaj w audycji, o czym dzisiaj w audycji będziemy mówić, a o tym, o czym będziemy mówić, opowie jak zwykle Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. To już 250. Tyflo Przegląd, a z tej okazji mamy dla Was małą niespodziankę. Konto Amazon odzyskane. WhatsApp usuwa odczytywanie numerów nieznanych osób w grupach. Cash Reader rozpozna banknoty z bliskiej odległości. Aktualizacja Castro wprowadza nowy ekran rekomendacji i wspiera nasz kraj. Nowe systemy Apple dostępne publicznie. Jakie błędy możemy w nich napotkać? Wrażenia z korzystania z powerbanka Anker Prime. Publiczna wersja beta JAWS 2025 wydana. Stabilna wersja też dostała aktualizację. PFRON pomoże ofiarom powodzi z niepełnosprawnościami. Luomo Toolbox – zestaw przydatnych narzędzi dla niewidomych. Saib Aflon – pojedynek na rozwiązania ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami. Lubisz gry zręcznościowe lub karciane? Dwie platformy szukają testerów. Czy sprawdzisz się jako dyplomata? A może wolisz wcielić się w detektywa? Co nowego w specyfikacji Bluetooth 6? Android pozwoli twórcom aplikacji na zablokowanie ich instalacji spoza sklepu Play. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
2: No i zaczynamy Tyflo Przegląd. Zaczynamy od ciekawostki, ale od Pawła w każdym razie związanej, nie wiem, Pawle, myśli, zaczynamy od prezentacji?
6: Myślę, że możemy, bo to jest bardzo fajne,
4: no
6: myślę,
4: wprowadzenie. Tym bardziej, słuchajcie, że ja już miałem telefony od słuchaczy, którzy się pytali, co to za niespodzianka będzie w dzisiejszym 250. Tyflo Przeglądzie.
2: To
4: nie trzymajmy ich dłużej w niepewności.
2: To słuchamy.
7: Cześć, witajcie. Tutaj Paweł Masarczyk w 250 nawet odcinku Tyflo Przeglądu. No jak słyszycie, to nie jest moja typowa jakość, do której jesteście przyzwyczajeni, ale spokojnie, to tylko przez chwileczkę, bo w ramach jubileuszu kolejnego, z którego okazji was wszystkich serdecznie pozdrawiam, postanowiłem na chwilkę podłączyć się trochę inaczej, mianowicie z automatu telefonicznego, budki telefoniczne, które w Polsce już w 2017 roku kompletnie zniknęły. W Austrii są jeszcze spotykane na ulicach. Natomiast ja nie jestem nigdzie na ulicy i impulsy mi nie lecą. Jestem w tak zwanym hackerspace lub makerspace, gdzie entuzjaści technologii różnych odtworzyli taką budkę telefoniczną, odbili automat nieużywany od austriackiego operatora telekomunikacyjnego, przerobili go sobie na telefon internetowy po VoIP, no i dzięki temu mogłem się dzisiaj na chwileczkę wdzwonić i do was się z tego automatu odezwać. Czym jest hackerspace, jak działa ten nasz w Wiedniu, to zaraz opowiem już w jakości takiej, o jakiej jesteście przyzwyczajeni, a tymczasem życzę wam dużo milszego jednak odsłuchu 250 odcinka Tyflo Przeglądu.
4: Ot, niespodzianka.
8: Tak, nie wiem, czy na to czekaliście, czy może liczyliście na coś innego. Ja pomyślałem, że pójdę w takie retro troszeczkę, zwłaszcza, że są z nami słuchacze, którzy no mogą już czasów budek telefonicznych nie pamiętać, a były to swego czasu no, ikony kontaktu, zwłaszcza dla ludzi w latach gdzieś 90., 2000., wychowanych w ośrodkach dla osób niewidomych i słabowidzących z internatem. No, zanim jeszcze wkroczyła gdzieś na pełnych obrotach era telefonów komórkowych, to był jedyny sposób, jak można było skontaktować się z domem. No jedyny jak jedyny. Oczywiście rodzice mogli również zadzwonić do ośrodka i poprosić o połączenie z danym wychowankiem gdzieś tam w internacie. Natomiast no, to była jedna możliwość, abyśmy my mogli samodzielnie do domu czy gdziekolwiek indziej zadzwonić. Pamiętam do dziś kartę magnetyczną na chipową już, chociaż miałem jeszcze karty z ułamywanym rogiem. To pewnie też pamiętacie, że się łamało róg. Prawy górny chyba, taka plastikowa, i potem ta karta weszła do takiego starszego typu automatu.
4: Ja jeszcze pamiętam żetony.
8: O tak, tak, to też. Jeszcze ja się też załapałem na żetony, ale już nie w ośrodku, a na mieście po prostu.
4: A jeszcze wcześniej, że tak pozwolę sobie na już zupełnie kombatanckie wspomnienia, to były automaty na monety. Automaty wrzutowe przed żetonami zasilało się po prostu monetami, tymi monetami jeszcze sprzed okresu denominacji.
8: Widzisz, no to nie, to ja już ewidentnie jestem za stary, bo parę, za młody nawet, o parę lat na tego typu wynalazki. Aczkolwiek, jeżeli już mówimy o prawdziwych walutach, to załapałem się przez chwilę gdzieś tam w Niemczech, będąc w odwiedzinach u rodziny, na automat telefoniczny, na kartę płatniczą. Wkładało się kartę i tyle, ile się wygadało, tyle ściągnęło z karty. Natomiast, no, wspomnień czar powrócił. Ponoć nawet w tym nagraniu ja tego nie słyszę. Słychać takie burczenie jakby starej centrali
4: analogowej. Tak, starej analogowej centrali. Słychać to ewidentnie nie jakoś bardzo mocno. Podejrzewam, że nasz kompresor jeszcze to wyciągnie, ale rzeczywiście jak sobie będziecie potem tej audycji słuchać z odtworzenia, no to możecie zwrócić na to uwagę, bo to coś bardzo charakterystycznego dla tamtych analogowych, wybitnie analogowych czasów.
8: Tak, i mam też świadomość, jakby, że tych telefonów w tym miesiącu jest ode mnie strasznie dużo, co audycję coś, i może dlatego, że to jest też miesiąc moich urodzin, mam niedługo urodziny, także chyba trochę sobie próbuję zrobić prezent. Mam nadzieję, że nie waszym kosztem, że tak powiem, że była to dla, przynajmniej co po niektórych, ciekawostka, dla innych miłe, może mniej miłe, myślę, że jednak miłe wspomnienie. Natomiast w sumie chciałem trochę jeszcze opowiedzieć o samym miejscu i o tego typu miejscach, w których można znaleźć takie różne wynalazki. No bo tak jak już wspomniałem, ten automat telefoniczny, z którego skorzystałem, był w Makerspace'ie. I czym są Makerspace'y lub Hackerspace'y? To są takie miejsca, których jest dość dużo. W Polsce one też są. Wiem, że Kraków ma swój Hackerspace, chyba Gdańsk ma Hackerspace Pomorze, w Warszawie też jest. Myślę, że w większych miastach się może znajdą. Mniej lub bardziej aktywne, ale poszukajcie, pogooglujcie sobie, czy u was też Hackerspace jest. No i to są takie miejsca, gdzie Hackerspace to się kojarzy już po samej nazwie z tym, że tam się łamie, nie wiadomo jakie zabezpieczenia, że się, nie wiem, włamuje do systemów. No może też tak trochę być, w sensie nie wiem, czy to się włamuje do systemów, ale cyberbezpieczeństwo jest na pewno ważnym tematem w hackerspace'ach. Natomiast właśnie ta nazwa Makerspace również funkcjonuje, ponieważ no są to takie miejsca, gdzie spotykają się entuzjaści tworzenia czegoś samemu, w technologiach głównie, ale nie tylko, bo oczywiście są tam programiści, są tam meetupy, czyli jakby spotkania z miłośników różnych języków programowania, ale na przykład są też osoby, które lubią coś lutować. Są też krótkofalowcy, na przykład ja mówię teraz na przykładzie Wiednia. Są krótkofalowcy, są ludzie, którzy lubią włamywać się i pokonywać zabezpieczenia na przykład zamków w drzwiach. Taka grupa też się znajduje.
4: Czyli ten tak zwany lockpicking.
8: Lockpicking, tak. Oczywiście dla celów edukacyjnych, jakby zrozumienia tego, jak te mechanizmy gdzieś tam działają, tak? Są na przykład też osoby, które coś szyją samodzielnie. Są osoby, które wywołują analogowo zdjęcia. Ale też na przykład my mamy swoją grupę, która nazywa się Do It Blind. I to jest właśnie grupa, w ramach której powstało coś, o czym już kiedyś w Tyflo Przeglądzie mówiłem. To jest tak zwany Meta Braille, czy też Oscar, czyli klawiatura brajlowska na Bluetooth do smartfona. Zrób to sam. W sensie kupujemy sobie mikrokomputer, zdaje się, że tam bazą jest ESP32, wgrywamy na niego, fleszujemy odpowiednie oprogramowanie, drukujemy obudowę w 3D, przyciski, różne inne części potrzebne. Nawet jest instrukcja w języku niemieckim, jak osoba niewidoma może to samodzielnie złożyć. No i po złożeniu mamy funkcjonalną klawiaturę Bluetooth o koszcie, zdaje się, około 250-300 zł. Za wszystkie części, które musimy sobie zakupić. My aktualnie, no, ten projekt powstał i jest. Tam cały czas jakieś prace trwają, my mamy różne pomysły. Ostatnio ktoś próbował tam dobudować do tej klawiatury głośnik, żeby można było też dźwięk ze smartfona sobie po tej klawiaturce puścić. Natomiast oprócz klawiatury próbujemy swoich sił w różnych rzeczach. No i przykładowo ostatnio opisaliśmy sobie lodówkę, bo stwierdziliśmy, że chcemy wiedzieć po prostu, na której półce stoją jakie napoje. To się niby często nie zmienia, ale gdyby się zmieniało, to mamy właśnie porobione w lodówce przegródki i każdy typ napoju stoi w swojej jakby przegródce. Tam są takie pionowe, plastikowe elementy, które odgradzają jedną część danej półki w lodówce od drugiej, czyli na przykład lewą stronę od środka i od prawej. I na wysokości danej półki, na drzwiach lodówki, na tym szkle, przyczepione są plastikowe tabliczki wydrukowane w 3D. Właśnie tutaj Braille i druk 3D bardzo idzie w parze w Metalabie. Z wypisanymi napojami i cenami. I gdyby kiedyś coś się zmieniło, nie wiem, na przykład tam jakieś Iced Tea pójdzie sobie na dół, no to tabliczka, gdzie jest napisane Iced Tea, również powędruje na dół, bo te tabliczki da się dość łatwo przesuwać w górę i w dół. Także tak, takie usprawnienie wymyśliliśmy ostatnio. W ogóle dzięki temu, że odkryłem to miejsce i zainteresowałem się tym, co się tam dzieje, przeprowadziłem samodzielnie transakcję terminalem płatniczym. I to było mega, znaczy mega, no to doświadczenie ciekawe, bo nie codziennie ma się taką możliwość. Otóż tam jest taka zasada, że napoje wyciągamy sobie samodzielnie z lodówki i płacimy za nie sami. To taka jest to na bazie jakiegoś takiego poczucia uczciwości, że jeżeli wziąłeś z lodówki picie i jesteś tam współużytkownikiem tej przestrzeni, to po prostu wrzucisz też do kasy to tyle, ile jest napisane na lodówce, że ten napój kosztuje. I można oczywiście płacić gotówką, tam jest taka tradycyjna kasa, można tam wrzucić, a można też zapłacić kartą. I działa to tak, to jest terminal firmy SumUp. Ja kiedyś o terminalach firmy SumUp mówiłem, bo SumUp ma terminale teraz już też dotykowe, ale właśnie z interfejsem webowym do zarządzania, że my jako przedsiębiorcy możemy tam zarządzać tymi terminalami i transakcjami i aktywować ten terminal, żeby był gotowy do przyjęcia płatności. I ten interfejs jest w pełni ponoć dostępny i niewidomy przedsiębiorca może spokojnie z tego skorzystać. Natomiast tutaj od strony użytkownika mamy do czynienia, przynajmniej w Metalabie, z terminalem jeszcze tradycyjnym przyciskowym. I ma to bardzo fajny przebieg, bo terminal w stanie spoczynku, w stanie jakby czuwania, standby, przyjmuje kwotę, czyli to, co domyślnie się dzieje, kiedy terminal po prostu sobie jest i leży, to wpisujemy, ile chcemy zapłacić. I na klawiaturce wpisujemy w centach, tak? Czyli na przykład 2 euro to jest 200 centów, to wpisujemy 200, naciskamy Enter i wtedy mamy możliwość albo kartę włożyć do oczywiście terminala tak tradycyjnie, albo zbliżeniowo zetknąć kartę z terminalem. Płatność przechodzi i mamy jeszcze możliwość wysłania sobie paragonu SMS-em lub mailem, przy czym opcja mailem dla nas dostępna nie jest, bo trzeba gdzieś tam na jakimś ekranie mimo wszystko tam dotykowym wybrać literki i wpisać adres e-mail, ale opcja wysłania sobie SMS-em, przynajmniej na austriackie numery, jak najbardziej działa. Jak się wpisze numer i naciśnie Enter, to dostaniemy SMS-a z potwierdzeniem, że zapłaciliśmy tyle to a tyle w takim a takim miejscu. Drukowane już nie są, z tego co wiem, papierowe paragony. No i po wykonaniu całej takiej operacji terminal znowu wraca do stanu standby i znowu można, nie wiem, przeprowadzić kolejną płatność. Także do takiego doświadczenia tam nabyłem. Aktualnie pracujemy nad tym, żeby sobie tą przestrzeń jakoś opisać, żeby osoba, która na przykład pierwszy raz przychodzi, mogła no jakieś mieć wyobrażenie, gdzie, jakie w ogóle są pomieszczenia, gdzie się znajdują. I koleżanka, która się do nas podpina online, bo my spotykamy się raz w miesiącu na żywo, a poza tym jednym spotkaniem na żywo mamy co poniedziałek o 19 spotkania online. I koleżanka właśnie, która się teraz podpina tylko i wyłącznie online, wpadła na pomysł, że stworzy taki opis czy taki przewodnik po całej tej przestrzeni w formie interaktywnej gry przygodowej tekstowej. Taki text adventure. Jest ponoć dużo takich silników, gdzie w miarę prosto, na bazie których można w miarę prosto takie gierki pisać. No tak jakbyście grali w Moody, że nie wiem, wchodzicie do pokoju, kierujecie się na, nie wiem, wschód, macie opis pokoju, kierujecie się znów na zachód, kierujecie się gdzieś tam i wypluwany jest nowy tekst. Można to oczywiście połączyć też z jakimiś dźwiękami, innymi tam efektami. No i na razie chyba zbieramy opisy pomieszczeń, żeby można było taką grę skompletować, żeby koleżanka miała o czym pisać i w czym pisać.
4: W sumie tak na dobrą sprawę to jest to w ogóle bardzo uniwersalny i przede wszystkim dostępny w zasadzie dla każdego sposób opisywania różnych pomieszczeń, gdyby to oczywiście komuś się chciało coś takiego robić, tak, albo jakichś układów pomieszczeń.
8: Właśnie to jest to fajne w tych hackerspace'ach, że tam się ludziom chce. To są miejsca stworzone po to, żeby się bawunikać do woli, czym tylko technologia dała. Więc jak ci się chce pisać właśnie opisy pomieszczeń w formie interaktywnej przygodówki, to nie ma sprawy, nie? Ostatnio też tak samo coś tam dyskutowaliśmy i człowiek, który jest widzący i prowadzi tą grupę, stwierdził, że słuchajcie, bo ja mam w domu chyba Arduino, czy jakieś tam inne mikrokomputery, które można przełączyć, mają Bluetootha, przełączyć w tryb beaconu. I to będzie działać tak, że one się będą pojawiały w ustawieniach oczywiście jako urządzenia wykrywalne Bluetooth i w momencie, kiedy przez Bluetooth, po prostu wchodząc w ustawienia Bluetooth, wyszukamy konkretne Arduino i się z nim połączymy, to dopóki trzymamy połączenie na Bluetooth i nie rozłączymy tego urządzenia, to urządzenie będzie piszczeć albo cokolwiek robić, co się mu zaprogramuje. I zastanawialiśmy się, czy z tego nie można by zrobić takich beaconów, takich lokalizatorów, no nie wiem, jakichś pomieszczeń, tak, na przykład w budynku. No i eksperyment poszedł, po czym się okazało, że po pół dnia padła bateria. Także w ten sposób tak doświadczalnie, tak, bardzo empirycznie przekonujemy się, które technologie coś nam mogą dać, które niekoniecznie i dlaczego. No i w ten sposób się bawimy tym po prostu i co nam wpadnie do głowy, to w jakiś sposób tam utylizujemy. Ostatnio w ogóle był taki zjazd tych hakerów, czy tych osób z hackerspace'ów różnych w Austrii, tak zwany Hockmas, który był w ogóle na jakimś zamku w Dolnej Austrii. I no tam ludzie już, że tak powiem, nie przebierają w środkach i tam wszystko jest skonstruowane samodzielnie, czyli no przykład, taki jeden przykład, z którego ja skorzystałem na tym obozie nie będąc. Oni skonstruowali swoją własną sieć telefoniczną. W jaki sposób? Ano w taki, że z jednej strony porozstawiali po całym terenie obozu bazy do tych telefonów bezprzewodowych na standardzie DECT, czyli jak macie różne słuchawki bezprzewodowe do stacjonarek, typu jakieś tam Siemensy, Gigasety, Panasoniki, Philipsy i tak dalej, można było spokojnie taką słuchawkę bezprzewodową przywieźć i się zalogować i sobie w panelu wyrobić numer wewnętrzny, na który można dzwonić. A z drugiej strony można było też tworzyć numery wewnętrzne po SIP-ie, czyli można było się zalogować dowolnym telefonem kompatybilnym z SIP-em, czyli to mogła być apka na iPhone'a, mógł być ten program na kompa, mógł być dedykowany telefon SIP-owski, no cokolwiek tak naprawdę. No i można było do siebie dzwonić po tym systemie. Tam było jakieś parę automatycznych systemów, jakieś tam gry, jakaś tam forma gry, takiego labiryntu, gdzie się chodziło 2, 4, 6, 8, trochę jak w Hugo, jak ktoś Hugo pamięta. Jakiś rodzaj, nie wiem, zegarynki czy czegoś, jakieś tam inne komunikaty, jak coś się obsługuje, ale przede wszystkim właśnie można było do siebie nawzajem dzwonić. No i ja przykładowo z komputera siedząc tutaj w mieszkaniu, nie, jeszcze lepiej, z iPhone'a w pociągu nocnym, który jechał w ogóle gdzie indziej poza Austrię, dzwoniłem na telefon stacjonarny, słuchawka, jakaś tam gigaset do kolegi, który siedział sobie w pokoju na zamku. I zestawiliśmy takie połączenie i to normalnie działało. Także Aha, a przy okazji jeszcze oni wszyscy mieli jakieś tam numery telefonu do dostępu zewnętrznego i w ogóle dało się po całej Austrii za darmo dzwonić z tej całej sieci. Także to jest jeszcze tam wersja, zdaje się, lightowa, bo na niektórych wydarzeniach nawet są zbudowane własne maszty GSM i się dostaje tymczasowe karty SIM, które można do telefonu włożyć i się podpiąć do sieci wewnętrznej takimi tymczasowymi, bardzo ograniczonymi SIM-kami na dowolnej komórce. Także ludzie tam naprawdę są zdolni. Z takich ciekawszych warsztatów, bo też patrzyłem, jaki był program warsztatów, to był na przykład warsztat o emulacji gier na tych, na smartfonach, na urządzeniach przenośnych. I był też ten, już teraz mi uciekła nazwa, ten dostępny emulator, który ostatnio się stał dla nas.
9: RetroArch pewnie.
8: RetroArch też był omawiany, więc można było się RetroArchem w ramach warsztatu również pobawić i sobie jakieś gierki i inne rzeczy poemulować. Były jakieś sety takie, nie wiem, DJ-skie, nie wiem, czy trance, jakaś tam inna muzyka, głównie elektronika. Ale też na przykład były warsztaty, z czego powstaje i jak powstaje, jak zrobić własną maczę. Bo dużo można kupić takich napojów na bazie maczy i tak dalej, ale można też jakiś napój stworzyć samodzielnie. Nie było w tym roku, ale też wiem, że na przykład jest Coca-Cola open source. W sensie ktoś opracował recepturę na coś podobnego do coli, upublicznił to w internecie i każdy może coś podobnego do coli zrobić sobie w domowych warunkach. Także to nie jest tylko technologia w takim sensie, że informatyka i tam programowanie, systemy, tylko naprawdę, naprawdę wiele, wiele różnych rzeczy.
4: Idea open source to jest w ogóle ruch gdzieś tam łączący coraz częściej technologie tak naprawdę z różnymi dziedzinami naszego życia. Ja ostatnio widziałem na Hacker Newsie, że ktoś sprzedaje, bo to oczywiście no, można sobie kupić, ale można też schematy tego urządzenia znaleźć w sieci. Otwartoźródłowy pod każdym względem ciśnieniowy ekspres do kawy.
8: O.
4: I jest oprogramowanie do niego, które sobie można modyfikować. Jest sprzęt, on tam kosztuje chyba z 1200 euro w sumie. Ten sprzęt trzeba sobie no, złożyć samemu, bo to jest taki bardziej kit do samodzielnego montażu. Natomiast twórcy deklarują, że w zasadzie to śrubokręt wystarczy i cierpliwe czytanie instrukcji obsługi. Natomiast ja podejrzewam, że właśnie dzięki temu, jeżeli byłaby dostatecznie duża społeczność, albo udałoby się komuś, kogoś tym zaciekawić, albo nawet ktoś z nas, kto miałby jakieś zdolności programistyczne, większe, mniejsze, ewentualnie jeszcze połączone z czatem GPT, to skoro ten ekspres miał oprogramowanie otwartoźródłowe, które można sobie dowolnie modyfikować i też dzielić się takimi modyfikacjami, to można by było stworzyć zupełnie w 100% gadający na przykład ekspres do kawy.
8: Tak. Albo przynajmniej obsługiwany jakimś interfejsem webowym czy czymś, nie?
4: Dokładnie.
8: Jakkolwiek. No, ja nie zdziwiłbym się, chyba nawet mi się zdaje, że u nas coś takiego, jakaś taka samoróbka, ewentualnie mocno modyfikowana, stoi właśnie w hackerspace'ie i też chyba się chcemy nad tym na pewnym etapie pochylić, czy możemy sobie dostosować jakoś, przehakować ekspres do kawy. Na pewno wisi tam monitor, który pokazuje odjazdy najbliższe linii komunikacji miejskiej. No przeróżne rzeczy tam powstają, naprawdę to są niesamowite miejsca i tutaj taki mój, może nie apel, ale zachęta czy rekomendacja, polecenie dla was, polecajka, zainteresujcie się, czy u was w mieście nie ma hackerspace'u, bo z tego co wiem w Krakowie już te szlaki zostały troszkę przetarte, zdaje się, że tam właśnie Tomek Kowalik, Kamil Krygier coś tam się pojawili raz czy drugi. I chyba jest zainteresowanie ze strony osób, które tam bywają częściej i tym miejscem jakoś władają, żeby jakoś to miejsce dla nas dostosować i żeby nas jakoś do tego hakowania, make'owania, czy jakkolwiek rozbierania na części pierwsze i składania do nowych celów włączyć. Także ja zachęcam, bo to są naprawdę ciekawe inicjatywy i bardzo inspirujące miejsca.
4: Tymczasem mamy pierwszy komentarz w formie tekstowej, bo w formie głosowej to widzę, że już kilka się pojawiło, ale to pewnie za moment Tomek nam coś tu odtworzy. Tak. Natomiast przechodząc do komentarzy tekstowych, mamy wiadomość od Mata. Mam do skonfigurowania telefon Samsung S24. Co na początku warto zrobić, żeby to znośnie działało? Jakie klawiatury, jakie ekrany startowe, sam TalkBack, żeby gadał po polsku, polsku, wystarczy wybrać język z listy, czy muszę coś pobierać ze sklepu Play? Z góry dzięki za pomoc początkującemu.
8: Czy ktoś chce się wypowiedzieć, bo ja mam jakąś wiedzę, ale dość na ten moment chyba szczątkową. Nie wiem, czy na przykład Tomek, czy ty masz jakieś świeższe informacje?
9: Ja też podobnie jak ty.
8: Bo zdaje się, że tak. Jest Samsung TTS, domyślnie, który nie ma chyba wgranego polskiego, więc warto konfigurację dla bezpieczeństwa, jeżeli chcesz przez nią przejść dźwiękowo, tą pierwszą, przynajmniej do wprowadzenia hasła Wi-Fi, przeprowadzić po angielsku. Teraz pytanie, czy Samsung TTS sobie sam dociąga głosy, czy trzeba je ściągać ze sklepu samsungowego, z Galaxy Store'a?
10: Ja właśnie nie pamiętam, jak to jest z Samsungiem.

0: Dość dawno miałem Samsunga, ale być może...
1: W moim ostatnim kontakcie z takim urządzeniem, co niestety był Galaxy S5, więc no trochę leciwa wiedza, no to języki dało się ściągnąć z ustawień syntezatora. Przypuszczam, że to tam też nadal będzie, no ale...
2: Możliwe. Natomiast warto zacząć od angielskiego, tak mi się wydaje. Natomiast co do te klawiatur i launcherów, no chyba jeżeli nie masz jakichś specjalnych potrzeb, to już chyba minęły te czasy, w których koniecznie musisz ściągnąć konkretną jakąś tam rzecz.
0: Raczej tak, to
2: żeby
0: znaczy no pytanie
2: to
0: też,
2: lepiej działało, nie?
0: Jak to jest w jakichś zwłaszcza innych firmach, ale w większości jest tak, ale chyba też na wszelki wypadek lepiej zrobić sobie najpierw angielski, dojść do etapu połączenia z Wi-Fi tudzież do jakiegoś innego, wrócić z powrotem do ekranu startowego i przełączyć się na polski.
2: Tak mi się też wydaje.
0: Tylko nie zawsze to jest, znaczy kiedyś w Samsungach to nie było możliwe, to znaczy w momencie, gdy wybrałeś język polski, czy tam angielski, to już potem nie doszedłeś z powrotem do tego etapu wyboru języka, tylko jakby ten ekran później. Ale na przykład w Motorolach już tak nie jest i można normalnie powrócić do tego pierwszego startowego ekranu, więc to chyba różnie to w telefonach wygląda. Być może teraz też w Samsungach jest tak samo, nie wiem. Szczerze mówiąc. Tak, mamy rzeczywiście kilka wiadomości. Mamy wiadomość od Sylwka. Są dwie nagrane, ale jedna jest bardziej do Michała niż dla słuchaczy. Ta pierwsza. Natomiast jest jeszcze wiadomość druga, którą właśnie odtworzę.
3: Mam pytanie do Pawła. Czy może nagrać podcasty na temat retro telefonów tam w Niemczech, Austrii, Holandii, gdziekolwiek, czy może nagrać podcasty, żeby nie mówić długo na Tyflo-przeglądzie, tylko odrębne podcasty na ten temat retro telefonu?
2: No, zasadniczo nagrać się da. To znaczy, nie ukrywam, że moja wiedza na te tematy, konkretnie tam w tych krajach, nie jest jakaś obszerna, więc nie wiem, jeżeli coś by cię konkretnie interesowało w tych telefonach, to daj znać, co by to było, żebym się mógł jakoś przygotować. No myślałem właśnie, jest cały czas rozważana audycja konkretna o tym muzeum, w którym byłem i tam trochę więcej by się pokazało nagrań. No chyba, że była to sugestia, że za długo na ten temat mówię w Tyflo-przeglądzie, z czym jestem w stanie się nawet zgodzić i pomyślałem, że jak od czasu do czasu wrzucę jakiś taki smaczek, taki nietypowy temat, to nie będzie źle, ale jeżeli jest to dla was bardzo uciążliwe, to obiecuję, że to już była ostatnia wzmianka i temat został na ten moment wyczerpany.
0: I druga wiadomość pochodzi od Szarlotki.
4: Witam was bardzo serdecznie. Chciałabym wam bardzo pogratulować 250. Tyflo Przeglądu, które uważam za bardzo cenne źródło informacji i sama nieraz czerpię z niego dużą wiedzę. Ale nie tylko po to chciałam się nagrać, bo chciałam się podzielić z wami taką informacją. Nie wiem, czy była podawana, czy nie, więc mam nadzieję, że się nie będę powtarzała. Ponieważ wczoraj czytałam sobie podręcznik VoiceOver na systemie macOS, który został zaktualizowany i również o nowościach, jakie są w VoiceOverze. No i doczytałam się o czymś ciekawym moim zdaniem, tylko że jeszcze niestety nie działa to zgodnie z oczekiwaniami. No i wczoraj tak sobie próbowałam, ale chodzi mi o to, że można czytnik ekranu VoiceOver wprowadzić w tryb odzyskiwania. Po co w ogóle tego trybu używać? No po to, że jeżeli, no Apple tak twierdzi, że jeżeli to jest jakiś problem, wystąpi po prostu z naszym czytnikiem ekranu poprzez zmianę jakiegoś ustawienia, będzie to dość duży problem, no to można wprowadzić czytnik ekranu po prostu w ten tryb odzyskiwania. No i ustawienia VoiceOver, włączają się narzędzie VoiceOver w trybie domyślnym. No i u mnie niestety właśnie te domyślne ustawienia się nie uruchamiają. Uruchamiają się tak, jak mam je ustawione, no i tu jest pierwszy problem. No i kolejna sprawa, no to jest po prostu, że możemy sobie przestawić jakieś ustawienie, kiedy mamy go wprowadzonego w ten tryb. No i później, gdy to ustawimy sobie, zmienimy te ustawienia, albo możemy go przewrócić zupełnie do ustawień, wyzerować wszystkie preferencje tego VoiceOvera, albo możemy po prostu czytnik ekranu

0: wprowadzić po prostu no, te ustawienia, tylko jakieś konkretne zmienić. Jak zmienimy te konkretne ustawienia, no to restartujemy VoiceOvera skrótem Command F5. No i czytnik ekranu uruchomi nam się jak dotychczas po prostu w stanie sprzed tego trybu odzyskiwania. No i ze zmienionymi ustawieniami, które tam zmieniliśmy. No i jak to w ogóle wygląda? Mam nadzieję, że coś będzie słychać i że nie będzie za głośno, bo nagrywam się z MacBooka. No i teraz, jeżeli ja chcę czytnik ekranu wprowadzić w ten tryb, no to muszę go wyłączyć skrótem Command F5. Ja go naciskam.
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
0: I teraz ja muszę włączyć czytnik ekranu i bardzo szybko nacisnąć klawisz Shift i trzymać go około 5 sekund. Ja to teraz spróbuję zrobić, mam nadzieję, że mi się uda.
1: Przytrzymuj Shift, aby włączyć tryb odzyskiwania VoiceOver.
0: I trzymam tak.
1: Tryb odzyskiwania VoiceOver. Tymczasowo używane są wszystkie preferencje domyślne. Finder, biurko, blok netto, narzędzie VoiceOver. VoiceOver działa w trybie odzyskiwania, co oznacza, że chwilowo aktywne są preferencje domyślne. Zmień preferencje, używając narzędzia VoiceOver, a następnie uruchom ponownie VoiceOver, aby opuścić tryb odzyskiwania. Grupa.
0: Mam nadzieję, że cokolwiek słychać. W każdym razie no, otworzyło mi się teraz narzędzie VoiceOver i mogę sobie tutaj zmieniać jakieś ustawienia. Gdy je pozmieniam, no to mogę z powrotem zrestartować VoiceOver, tylko że właśnie mi się otworzył w trybie, no.
1: Po zalogowaniu powiedz następujące powitanie. Cześć Jakuś, zawartość zaznaczona, pozdrowienie, edyt.
0: Jak słyszycie, nie przywróciły mi się ustawienia domyślnie, także jeszcze chyba to nie działa tak, jak powinno. Niestety, no ale wydaje mi się, że ten tryb jest warty uwagi, no nie wiem. No i zobaczymy. Na razie u mnie to nie działa zgodnie z oczekiwaniami. No ja teraz mogę sobie oczywiście narzędzie VoiceOver zamknąć.
1: Finder, biurko, blok net.
0: I teraz po prostu nacisnąć sobie znowu Command F5
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
0: i włączyć ponownie.
1: VoiceOver w aplikacji Finder, biurko, blok na wtorek.
0: Tak, i teraz jak włączę sobie już narzędzie VoiceOver, to już tego komunikatu nie będzie.
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver, narzędzie VoiceOver, okno, kategoria narzędzi, tabela, wiek po zalogowaniu, cześć Jakuś, kategoria narzędzie VoiceOver.
0: No niemniej niestety nie uruchamia się w ustawieniach domyślnych, także no jeszcze chyba tutaj jest coś do poprawy, chyba że ja coś tutaj źle rozumiem, ale chyba nie. Także to wszystko, co chciałam na ten
1: Finder,
0: moment
1: biurko.
0: myślę pokazać. Jeszcze jest też jedna funkcja w sumie, czyli wychodzenie szybkie z interakcji. Jeżeli gdzieś jesteśmy głęboko zagłębieni z jakimś elementem, to żeby wyjść całkowicie z tej interakcji, kiedyś musieliśmy naciskać cały czas jeden skrót VoiceOver Shift strzałka w górę, albo przy włączonej szybkiej nawigacji strzałka w dół i strzałka w lewo i wychodzić cały czas z tej interakcji. A teraz, żeby do najwyższego poziomu się dostać, czyli całkowicie z tej interakcji wyjść, wystarczy, że naciśniemy VoiceOver Shift i Escape. I to są takie nowości, nowinki, które wczoraj odkryłam i postanowiłam się z wami podzielić. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę miłego prowadzenia audycji.
2: I to wszystkie wiadomości, które na razie udało mi się, że tak powiem, wykryć, że są. To co? To przechodzimy w takim razie do następnego tematu, tylko muszę sobie tutaj znaleźć audycję. Mam. I no właśnie, konto twoje, Pawle, na Amazonie, które jest
3: tak,
2: już i działa.
3: Jest i
2: zdaje
3: działa.
2: się.
3: No i co się okazuje? Okazuje się, że bo znowu ponowiłem telefon oczywiście do amerykańskiego działu
2: To
3: Amazon.
2: Wiesz co, to może jeszcze przypomnij, jeżeli ktoś nie słuchał poprzedniego
3: tak,
2: tyfloprzeglądu,
3: coś
2: o co w
3: stało.
2: ogóle chodzi?
3: W dużym telegraficznym skrócie, po 3 latach nieaktywności, 3,5 roku, zalogowałem się na Amazon. Jako że mi się zmieniło miejsce zamieszkania i metoda płatności, zmieniłem te dane odpowiednio i dokonałem zakupu przedmiotu w Stanach, czyli jakby z Amazon.com, a nie z Amazon.de, gdzie skąd pochodzi moje konto. I na początku było ok, przesyłka wyszła, po czym dostałem maila, że moje konto zostało tymczasowo

0: szczęście nawet tam którejś danej nie mogłem podać. To stwierdził, że nie ma problemu, popytał mnie o inne rzeczy, to mu wystarczyło i odblokował konto. I teraz co się okazuje? Podobno, jeżeli my dokonamy po tak długim okresie nieaktywności tak wiele znaczących zmian, tak jak ja to zrobiłem, że zmienimy adres dostawy, zmienimy kartę płatniczą, zmienimy coś tam, jeszcze coś zamówimy, no to Amazon ma gdzieś tam taką procedurkę, że trochę się zaczynają niepokoić. Tylko że, i tutaj to się nie wydarzyło u mnie, a ponoć powinno, ktoś z Amazonu powinien był do mnie zadzwonić. No pan twierdzi, że takie połączenie do mnie zostało wykonane i ja go nie odebrałem i dlatego zablokowali konto. No ja nie przypominam sobie, żeby ktoś dzwonił. Pytałem jeszcze specjalnie, czy to byłby numer jakiś, nie wiem, amerykański czy inny, bo no, nie ukrywam, że jak widzę też numery ostatnio polskie, obce, to ich nie odbieram. Zresztą pewnie też znacie ten motyw, telemarketerzy, fotowoltaika, banki, nie nasze banki.
1: Ale to nawet bardziej dosadnie, to nawet są takie wręcz skamy, które dzwonią właśnie z numeru plus jeden. To głównie łupem tych osób padają Amerykanie, gdzie po prostu dzwoni jakiś automat, mówi: witaj, tu Amazon, zarejestrowaliśmy zakup, powiedzmy, w kwocie $300 na ten i ten produkt. Więc jakbym taki telefon dostał, to nie wiem, bym się 3 razy zastanowił, czy to faktycznie Amazon do mnie dzwoni.
0: No ja się z tym mailem zastanawiałem, który mi przyszedł, czy to nie jest jakiś scam, ale się okazało, że...
1: W maila to bym szybciej uwierzył, tak.
0: Tak, naprawdę. Natomiast pytanie, czy jako, że ja nie mam konta założonego w Stanach, tylko w niemieckim Amazonie, czy do mnie też by dzwonił numer amerykański, tak? No to jest jedna wielka zagadka. Natomiast no tu rzeczywiście, jeżeli będziecie w takiej sytuacji jak ja, no to rzekomo powinniście się spodziewać telefonu od Amazona. I wtedy trzeba będzie im parę rzeczy wyjaśnić. Oby was to nigdy nie spotkało. Na szczęście jest droga odwrotu. No mi się udało.
2: A propos różnych dziwnych telefonów, ja na przykład miałem dziś telefon z Wielkiej Brytanii, w którym to połączeniu odzywał się do mnie bot i prosił mnie, żebym dodał ten numer na WhatsAppie, bo ma mi jakąś bardzo ważną kwestię do przekazania, czego oczywiście nie zrobiłem i też raczej bym wam tego nie polecał.
1: No, to ja tak jeszcze szybko, skoro mówimy o takich oszczędzeniach, taki coś, o czym może słyszeliście gdzieś w wiadomościach po prostu ogólnych, ale jeśli nie, biorąc pod uwagę to, co się w naszym kraju dzieje w kontekście powodzi, no pewnie dostajecie dużo alertów na SMS-y. Gdyby w jakimś SMS-ie, który podpisuje się niby jako alert RCB, był jakiś link, nie klikajcie.
2: A skoro jesteśmy już przy telefonach, to właśnie telefon mamy. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
3: Dobry wieczór, tu Roberto Lombino.
2: Cześć Roberto, słuchamy. Miałbym taką prośbę, żebyś może gdzieś przybliżył się trochę do telefonu, bo cię jakoś strasznie dziwnie słychać.
3: Aha.
0: Podpowiedź to mogą być słuchawki Bluetooth.
2: Na przykład.
3: Znaczy to są AirPods Pro, tak? No. Z iPhone'em, ale dobra, zaraz.
2: Okej.
3: Okay. To w takim razie się przełączę po prostu na iPhone.
0: Może Robertowi będzie chodziło o tego samego. Może coś w sprawie Samsunga jesteś w stanie pomóc.
2: O,
3: teraz
2: już.
3: Nie słychać telefonu.
2: Tak. No jest, i o wiele lepiej.
3: Dobrze. No to jest ciekawe, co się stało, no ale dobra. Najpierw powiem ci, Michał, że właśnie wziąłeś mi myśl, jakby zabrałeś, bo chciałem powiedzieć o tym brytyjskim numerze. Też do mnie ostatnio dzwoniło to coś.
2: Słuchajcie, a propos różnych dziwnych takich wiadomości, to ja na przykład już któryś raz dostaję, i to jest zagadka, na ten numer telefonu, z którego właśnie macie okazję korzystać.
3: Ten podcastowy.
2: Tak, ten podcastowy. Wiadomość od Google'a, przynajmniej wiadomość od kogoś, kto się podaje za Google'a i podaje mi kod autoryzacyjny, ale wyobraźcie sobie, do Messengera.
3: Aha.
2: Więc to jest...
0: Google wskrzeszał jakiś produkt ze cmentarza, o którym nie wiemy.
2: No właśnie, ja nie wiem, o co tu chodzi, bo Messengera nawet nie mam zarejestrowanego na ten numer telefonu, więc totalnie nie rozumiem, o co tu może chodzić.
3: Dziwne to jest.
2: Tak, ale to już drugi kod mi taki przyszedł.
3: No w każdym razie, Michał, wyprzedziłeś mnie, bo właśnie powiedziałeś o tym bocie. To był jakiś głos AI, tak mi się wydaje.
2: Dokładnie.
3: Który właśnie mówił: zadzwoń do mnie na WhatsApp. czy tam dodaj mnie na WhatsApp.
2: Tak, tak, tak, tak.

0: mam bardzo ważne coś tam, mam ci coś do powiedzenia, proszę dodaj mnie na WhatsApp. Także i był to brytyjski numer. Natomiast najpierw Samsung. Ja mam doświadczenie z Galaxy S21, czyli sprzed 3 lat. I tam jest, znaczy było wtedy tak, że nawet po wpisaniu Wi-Fi ten, znaczy w moim przypadku czeski głos, ale polski by pewnie, w polskim by było tak samo, no się nie pobrał sam. Ale ja specjalnie wtedy konfigurowałem to jakby z pomocą iPhone'a jakiegoś Envision czy co. Uparłem się, powiedziałem nie, ja przejdę to po czesku, bo jestem ciekaw co to będzie. No i rzeczywiście telefon za nie mówił, ale to się jakoś udało. Już teraz nie pamiętam jak mi się to udało. Potem po prostu jak się tylko dało, to przełączyłem na Google TTS, ale jak jest teraz, no mam nadzieję, że Samsung już coś tam teraz dodał te głosy dla innych języków do domyślnego Androida, tego, który się dostaje z telefonem, żeby nie trzeba było nic ściągać. No a tak to nie wiem, no ja używam Nova Launcher i googlowski telefon i wiadomości, ale te Samsungowe są, z tego co wiem, dostępne teraz już bez problemu, tylko one są Samsungowe. Czyli one są troszkę inne niż jakby klasyczne Androidowe. Chyba te czynności talkbackowe tam nie są aż tak używane, ale teraz nie chcę kłamać. A z drugiej strony Samsungowy talkback ma parę rzeczy, których nie mają inne talkbacki, na przykład wpisywanie jakby z podwójnym kliknięciem, tak samo jak iPhone ma taką możliwość, bo normalnie Android tego chyba nie ma, albo teraz to ma googlowska klawiatura w kombinacji z normalnym talkbackiem już? Kurczę, teraz nie chcę kłamać, nie mam jakby teraz jak tego sprawdzić na innym telefonie, ale ogólnie na pewno Samsungowy talkback to ma z klawiaturą Samsung. Także to jest to. A przy okazji was chciałem zapytać, bo kolega mnie ostatnio pytał, nie wiem, czy Tomek będziesz coś wiedział, czy jeszcze Paweł, czy reszta, nie androidowcy, nie wiem, jakie androidy teraz niewidomi kupują. Czy Motorola, czy OnePlus, czy te Samsungi cały czas. Ja się ostatnio zainteresowałem pikselami.
1: No różnie bywa, to znaczy, no ja na przykład rzeczywiście w tej chwili mam Motorola, myślałem o Pixelu, żeby kupić, ale na razie mi trochę szkoda tej Motoroli gdzieś tam utylizować, więc na razie no nie tak używam. A co będzie dalej, no zobaczymy. No ja akurat nie bardzo lubię akurat Samsungów, aczkolwiek no z tego co wiem, to dość sporo osób używa Samsungi, tych, którzy taka mają dość, oczywiście Androida.
2: Taka dość świeża sprawa. Ktoś ostatnio mi opowiadał o chyba T-Phone Pro od T-Mobile'a, któryś tam model Pro, jeden z tych nowszych, że ponad całkiem fajnie się uruchamia, to znaczy wibruje przy włączeniu i ma od razu talkbacka i ten talkback rzekomo nawet, jak się nawet wybierze język polski, to on angielskim głosem będzie gadał, ale konfiguracja po polsku jest możliwa, on nie milknie. Więc tutaj takie, no nie wiem jak potem ten telefon tak na dłuższą metę działa, bo tego na razie jeszcze nie wiem, ale na razie mam wstępne informacje, że konfiguracja jak najbardziej w porządku.
0: To znaczy ten T-Phone to jest też chyba któraś jakaś współpraca z tam około Oppo, Vivo, tą firmą taką.
2: Bardzo słyszałem. Możliwe. Tak.
0: No i OnePlus też, z tego co wiem, ludzie polecają, który miewał bardzo czystego Androida. Teraz już chyba jest trochę inaczej, ale ludzie to polecają. Natomiast na przykład ten najnowszy OnePlus 12, który sobie teraz właśnie też sprawdzam, to on jest duży. To jest 6,8 cala, więc...
1: No generalnie te telefony niestety nadal rosną, choć mam wrażenie, że one troszeczkę wolniej rosną niż kiedyś, bo był taki czas...
0: Tak,
1: te ramki są coraz cieńsze. Natomiast tak jak powiedzmy, były takie lata, gdzie potrafiły te telefony rosnąć o pół cala, to tutaj to tak rosną o 0,1, 0,2. Już mam wrażenie, że Ciężko tutaj już walczyć o kolejne, o i kolejne, i kolejne.
3: Ale wiecie, co ciekawe, kiedy w końcu ktoś powie stop, jeżeli chodzi o te przekątne smartfonów, no bo to się kiedyś musi zakończyć.
0: To znaczy iPhone'y, no na przykład Pro, nowy iPhone, chyba ten zwykły 16, to jest 6,3, tak? Czy jakoś tak?
1: No a Google Pixel, tak? 6,4 chyba, 6,3.
0: I dlatego właśnie troszeczkę wygrywa u mnie
1: i niektóre Samsungi też.
0: Bo chce się zaupdate'ować, niedługo chce jakby zmienić telefon. A swoją drogą a propos utylizacji, to oczywiście wiadomo, to zależy jaki telefon jest, ale w Czechach działa, w Polsce ostatnio sprawdzałem, że to też powinno działać, że są firmy, które odkupują jakby telefon, że coś, widziałem jakąś stronę starytelefon.pl. Że jest taka strona.
1: Ponoć rzeczywiście są takie akcje. Jak to działa, nie wiem i na ile
0: to. No w Czechach to działa całkiem normalnie, więc podejrzewam, że w Polsce też. Jakby tam przynosisz telefon, oni go sprawdzają i dają ci parę set złotych czy 1000 ponad. To zależy, jaki to jest telefon. Także to jest to.
1: Podejrzewam, że jeżeli chcesz mieć najczystszego Androida, no to zdecydowanie ten Pixel, teraz Pixele 8a, więc dość nowe mimo wszystko telefony, kosztują troszeczkę ponad 2000, w wersji również 256 giga. One co prawda nie mają wejścia na kartę SD, więc nie wiem na ile ci na tym zależy.
0: No ale to już które telefony dzisiaj mają wejście, takie lepsze
1: mają,
0: telefony?
1: Mają, niektóre mają jeszcze. W każdym razie, no nie wiem na ile ci na tym zależy, ale nagrywa całkiem fajnie.
0: Tak.
1: No to nagrywa całkiem okej. Stereo jest. No talkback na nim chodzi w miarę. Głośniki nawet udało mi się jakiś czas temu troszkę posłuchać ten telefon. No to nie jest jeszcze jakoś iPhone'a. Natomiast no jakoś się tam tego słucha, no. Także...
0: To znaczy, powiem ci, że ja miałem przez chwileczkę w ręce, 3 lata temu chyba miałem Pixel 6 chyba, czy który to był. I to miało nawet niezły bass. To naprawdę nie brzmiało źle, te głośniki.
1: Nie, to nie brzmi źle, ale no to nie jest jeszcze iPhone. Natomiast, to, co ma lepsze od iPhone'a, to na pewno stereo, bo w iPhone'ach to jest strasznie przekombinowane i to jest niefajne. Jednak tutaj lepiej to działa. Natomiast, no, dość krótko miałem jednak tego Pixela w rękach. Natomiast, no, wiadomo, no, to jest czysty Android. Ma mieć niby te 7 lat wsparcia, chociaż nie wiem, ile wytrzyma po prostu fizycznie taki telefon. Trochę wątpię, że 7 lat, choć może. Także no jest to pewnie jakaś opcja. No
0: jasne, żeby nie przedłużać tego, to jeszcze o tych OnePlusach słyszałem rzeczywiście, ale to jest informacja sprzed 2 lat, powiedzmy. Znaczy Paulina, z tego co wiem, ma Gajoch, albo coś podobnego ona tam ma.
1: Tak, ma OnePlusa.
0: Więc i to, że też rzeczywiście to jest telefon, który ona co prawda jest specjalistką, ale z tego co wiem, to oni właśnie jakby tak mają ten system dostosowany, że to jest dość czysty Android też. No i 4 lata wsparcia, a nie 7.
1: Ale no dobra. Też nie oszukujmy się, większość osób po 4 latach zazwyczaj i tak wymienia ten telefon z różnych przyczyn.
0: Natomiast ja jeszcze chciałem zwrócić waszą uwagę, albo uwagę słuchaczy, to jest specjalistyczne dość też. Może Maciek Walczak jak słucha, to Maciek, może tobie się ta informacja przyda. No podejrzewam, Pawle, że tobie też. I paru jeszcze z nas, którzy znamy więcej języków i mamy pewnie ileś tam tablic brajlowskich na iPhone'ie. Bo w iOS-ie 18, tak, 18, tym najnowszym, jest, no jak wiemy, brajl przebudowany od podstaw znowu. I ważna rzecz, że nie wiem czemu, zmiana tablic brajlowskich na pokrętle wpływa tylko na monitor brajlowski. W praktyce Ja powiedzmy mam, no znam trochę tych języków. Mam czeską tablicę, polską, polskie skróty, angielską, włoską, niemiecką. I teraz to wszystko mogę na pokrętle zmieniać. Jeszcze cyrylicę tam mam. No trochę tego mam, bo trochę tych języków znam. I mogę te tablice na pokrętle teraz zmieniać tylko dla mojej linijki brajlowskiej. Nie mogę zmieniać tego na pokrętle dla wejścia ekranu Braille'a. A na wejściu ekranu Braille'a to się da zmieniać tylko w jedną stronę dwoma palcami w górę. Czyli na przykład jak mam czeską tablicę, w moim przypadku pod nią polską, to żeby przejść z powrotem na czeską, to ja muszę na tym wejściu ekranu Braille'a kilka razy po prostu przesunąć dwoma palcami w górę. Nie ma takiej opcji, nawet w komendach VoiceOvera nie ma gestu, jakby nie ma takiej komendy jak poprzednia tablica brajlowska. Po prostu tego nie ma. Już pisałem w tej sprawie do accessibility.apple.com. Wiem, że jest to niszowa rzecz, nawet jak na niewidomych użytkowników iPhone'a, ale myślę, że ktoś tu o czymś po prostu zapomniał.
2: Znaczy, ja tak zawsze przełączałem języki, więc bo dla mnie pokrętło było po prostu niewygodne z tego tytułu, że muszę wyłączać klawiaturę brajlowską, przełączać się na tę tablicę, przepstrykiwać tablicę, wracać na klawiaturę brajlowską. Więc dla mnie to nigdy nie było wygodne, więc ja zawsze tak przełączałem. Natomiast jest rzeczywiście to, w tym momencie jest to problem i pewnie zostanie podjęty, no bo chociażby przełączanie się w wielu językach, w polskim może to nie jest aż tak popularne, ale jest to możliwe, między pismem bez skrótów i ze skrótami, z kontrakcjami i bez.
4: Ja rozumiem, że masz rozumiem, że włączyłeś sobie tą opcję, żeby język pisania i język wyjścia były rozdzielone, bo teraz to sobie można skonfigurować.
0: Jedno i drugie próbowałem, i włączone, i wyłączone. To do tego stopnia jest teraz rozdzielone, okay. że jak nie jest podłączona linijka, to te opcje tablic się nie pokazują na pokrętle w ogóle. Także ktoś tu o czymś nie pomyślał. A wystarczyłoby dodać w komendach jakby opcja poprzednia tablica brajlowska, żeby można było sobie to, bo ten gest dwoma palcami w dół, czyli ten odwrotny tak jakby, on teraz działa jako rozwinięcie skrótu brajlowskiego. Więc a z drugiej strony teraz chyba i trzy palce w prawo i w lewo przełączają między tymi trybami komend i zwykłym tekstowym. Także to nie wiem, wydaje mi się, że ktoś nie pomyślał o czymś, no.
2: Ja za to mam inny problem, Roberto. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja spróbuję go może zademonstrować. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Uruchamiam pomoc, aby wyjść z pomocy. Stuknij dwukrotnie. Dwukrotne stuknięcie. Cztery palce. Wyjście ekranu Braille'a. I teraz uwaga. Przesuwam w dół po językach.
5: Niemiecki z kontrakcjami. Rosyjski. Polski bez kontrakt. Polski z kontrakcjami. Angielski zunifikowany.
2: Ja już zdążyłem zunifikowany, z kontrakcji. Przestać machać palcami. Zunifikowany bez kontrakcji. Francuski zunifikowany. A on dalej niemiecki, nawija.
0: Tak, responsywność przy właśnie przesuwaniu jest też gorsza. I to tak, jest kolejna
2: tam się
0: rzecz,
2: chyba kolejkuje
0: która mnie
2: mowa.
0: Martwi. Tam się kolejkuje mowa. Bo to naprawdę mowa. Nie jest tak, to nie jest naprawdę tak, że my przesuwamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i po prostu tak jak normalnie po elementach nam przeskakuje i nie zdąży się wypowiedzieć. Nie. Tutaj się
2: to działało normalnie w 17, żeby nie było.
0: Tak, tak.
2: I w 18 jest to tak zrobione, tam się kolejkuje mowa ewidentnie, czeka aż skończy się pierwsza wypowiedź, zanim puści drugą. I no nie da się tak szybko i sprawnie tych tablic przerzucać niestety. Mam nadzieję, że to naprawią też.
0: Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest związane z szybszym pisaniem Braille'em, bo teraz zauważ, znaczy ja mam przynajmniej takie wrażenie, że się szybciej pisze trochę, jednak szybciej.
2: Tego nie wiem, nadal mam ten problem, który miałem, że czteropunktowe litery mi nie wbijają, czasami. Aha. T, N, jak tak szybko piszę, to niektóre T, N, jakieś Z przeskoczy, nie wbije ich po prostu.
0: Ale no w każdym razie problem, tak to który działa. Tak to działa i miejmy nadzieję, że to naprawią. Wiem, że to jest niszowe z jednej strony, ale już nawet jeszcze pogarsza sprawę to, że skróty brajlowskie i zwykła tablica to są teraz dwie osobne tablice, a wcześniej po prostu się przełączało pomiędzy trybem skrótów, a trybem zwykłym jakby na jednej tablicy, nie? Także jakby oczywiście chcieli dobrze i będzie, mam nadzieję, dobrze, ale w tej chwili to wygląda tak, jakby to była jeszcze beta. No, dobra. To w takim razie nie przedłużam i też oczywiście gratuluję 250 audycji i mam nadzieję, że wszystko dalej pójdzie tak sprawnie, jak się tylko da.
3: No nie ja mamy w planach, nie mamy w planach się zwijać, bardziej tak. Rozwijać, więc spokojnie kolejne Tyflo przeglądy będą
0: ja
3: się
0: was
3: pojawiały.
0: Słucham od początku i jak tylko się da, to na żywo.
3: No to oby więcej takich wytrwałych słuchaczy jak ty, Roberto.
0: No, także miłego wieczoru życzę.
3: Dzięki wzajemnie. Do usłyszenia, trzymaj się. Ja tymczasem, skoro już tu mówimy o kwestiach związanych z iOS-em, to pozwolę sobie odczytać jeszcze jeden komentarz od naszego słuchacza Mata, który do nas tym razem ma pytanie o przyszłość. Jak to będzie w iOS 18.1 z nagrywaniem rozmów? Ktoś coś wie? Będzie można nagrywać na iPhony 15, czy według nich za słabe podzespoły? O to pyta Matt.
4: Na stronie Apple, z tego co pamiętam, akurat nie mam tego przed sobą, minimalny iPhone, jaki to ma wspierać, jest iPhone'em 12 chyba i to jest związane gdzieś z tą funkcją transkrypcji, więc raczej będzie mógł nagrywać spokojnie. Kiedy to zostanie włączone? To jest pytanie ze 100 punktów, no bo tak jak rozmawialiśmy o tym w podcaście, w którym opisywaliśmy nowości, to na ten moment to chyba było gdzieś połączone z funkcjami Apple Intelligence, więc w Europie się tego w Unii nie dało włączyć, przepraszam, mimo to, że na stronie Apple'a inne języki, na przykład jak niemiecki, były wspierane, takie języki bardzo, jak najbardziej europejskie, że tak powiem. Teraz rozpoczęła się już oficjalnie faza beta iOS 18.1, to znaczy ona już była wcześniej, no ale teraz przez to, że 18 wyszła stabilnie, to ja już też przeszłem na tą nową betę, także ten temat będę monitorował. Gdyby w końcu ten przycisk się u mnie pojawił, albo pojawiłaby się jakaś możliwość, żeby to przetestować, no to na pewno do tego tematu będę chciał wrócić.
3: No i jeszcze jeden komentarz na YouTubie. Tym razem Paweł do nas napisał. Witam, do mnie też dziś dzwonił numer z Wielkiej Brytanii, ale ja nie odebrałem, bo ja nie odbieram od nieznanych numerów, a z zagranicy to już w ogóle. Ja odbieram z ciekawości po prostu, bo w tę stronę to akurat nic nam nie grozi, byleby nie oddzwaniać. Jeżeli ktoś do was zadzwoni z jakiegoś dziwnego numeru i puści wam tak zwaną strzałkę, to się naprawdę dwa razy zastanówcie i zwróćcie uwagę, jaki to jest numer, bo może się zdarzyć tak, że to jest numer w jakichś na przykład krajach afrykańskich i jeszcze w dodatku numer tak zwany premium, no a za takie combo to może wyjść naprawdę słony rachunek, który dostaniecie od waszego operatora.
1: To prawda, kiedyś podobno była jakaś akcja, że dzwonił numer plus 22,
3: tak.
1: Który no, ludzie mieli skojarzenie z numerem
3: z
1: warszawskim.
3: Mhm.
1: I jak najbardziej nie był to numer warszawski. W dodatku zdaje się, że po połączeniu był sygnał taki, który symulował rozłączanie się rozmowy i niektórzy się na to łapali niestety.
3: I nie odkładali telefonu, nie rozłączali się, a ten sygnał był po prostu nagrany. Tak. Połączenie było podtrzymywane. No w naszym przypadku to akurat jest dość łatwe do zweryfikowania, przynajmniej na iOS-ie, nie wiem jak to jest na Androidzie, ale pewnie też, że synteza odzywa się w trochę inny sposób, inaczej brzmi.
1: Chyba już nie pamiętam. Natomiast podejrzewam, że osoby słabowidzące mogłyby mieć jakiś problem.
3: No,
1: nie wiem,
3: to
1: jak
3: prawda,
1: to wygląda.
3: To prawda. Więc z tym
1: ale
3: odzwanianiem
1: z drugiej strony ekran połączenia chyba jest, więc w sumie nie wiem. No ale no, jest na to jakiś, jest to jakiś, jakaś rzecz, o której warto na pewno powiedzieć.
3: Tak, i z tym odzwanianiem to uważajcie ostrożnie naprawdę, bo po prostu, bo to cały czas jest. To już nie w takim nasileniu, ale do mnie jeszcze od czasu do czasu Afryka dzwoni.
1: Mamy jeszcze jedną wiadomość od Sylwestra na WhatsAppie.
6: Mam do Piotra jeszcze uwagę do urządzeń Apple'a, bo moja koleżanka, koleżanki, siostra cioteczna siostra, czy też na ma męża, ma dostęp do inżynierów z Apple'a i dostała cały zestaw urządzeń Apple'a. Czy wy nie macie, czy ty nie masz dostępu do inżynierów Apple'a?
1: Taka to wiadomość.
4: No, taki dostęp jak każdy z was, czyli po prostu przez adresy feedbackowe, tak? Czyli aplikacje feedback, aplikacje uwagi, chyba teraz tak to jest przetłumaczone, i no i oczywiście adres accessibility.
1: To skoro już jesteśmy przy Apple'u, no to akurat mamy temat odnośnie Apple'a, no bo Apple wypuścił, no właśnie, iOS 18, chyba macOS-a też wypuścił. No i w tych systemach jakieś tam, no nie udało się uniknąć pewnych błędów. Piotrze, jakich?
4: No właśnie, nie udało się. Fajnie, że to się tak ułożyło, że tutaj też dzwonicie, już się o te systemy pytacie, więc ta dyskusja tak naprawdę już się rozpoczęła. Podobnie zresztą jak na portalu Apple Viz, który powrócił, obiecali, że taki raport o błędach będzie, no i pojawił się tradycyjnie. I rozpoczniemy od tego raportu, ale też pewnie tutaj jeszcze będziemy własne jakieś spostrzeżenia dorzucać. Wy też oczywiście możecie to jak najbardziej robić. No bo w ten sposób możemy sobie ewentualnie pomóc, bo no, dla jednego coś może być po prostu lekko denerwujące, ale nie powstrzymywać nas od pracy, a dla innej osoby to jakiś błąd może już być bardziej poważny. Więc przejdźmy sobie przez te dwa posty i przy okazji jeszcze zahaczymy o coś, co nie jest stricte błędem, ale że jest związane z nowościami w tych systemach, to też dorzuciłem to tutaj. Ale zaczynając od błędów, co ciekawe i to też może jak najbardziej cieszyć, według portalu Apple Viz i też generalnie z osobistych spostrzeżeń, jakichś bardzo poważnych błędów nie ma tym razem. A jeśli jakieś były, no to w fazie beta i na szczęście zostały rozwiązane. Także tutaj jak najbardziej możemy dać plus. Zresztą na Macu generalnie jest podobnie. Natomiast jeśli chodzi o takie błędy średnio problematyczne, gdzieś takiego priorytetu właśnie średniego, no to tutaj już tych błędów znajdziemy trochę więcej. Między innymi zwrócono uwagę na to, że jeśli korzystamy z jednego z tych nowych trybów złagodzenia dźwięku, czyli właściwie tego, który zachowuje się, no tak jak dotychczas, że ten dźwięk ścisza się tylko wtedy, kiedy voiceover mówi, głośność samego voiceovera może czasami losowo się zmienić. Ja jakoś tego nie zauważyłem, ale też ze złagodzenia korzystam sporadycznie, więc może jeśli no, wykorzystacie ze złagodzenia więcej, to może być taka sytuacja. Kiedy korzystamy z nowych możliwości zarządzania elementami w nowym centrum sterowania, jeśli nie wiecie, o co chodzi, odsyłam do części pierwszej podcastu o nowościach, bo tam Arek pokazywał, jak to wszystko wygląda. Nowe centrum sterowania, to możemy sobie po prostu wszystkie kontrolki przenosić, dodawać nowe trochę, tak jak na ekranie głównym. Mniej więcej, jeśli robimy to z poziomu czynności, bo też to możemy robić właśnie czynnościami, tak jak na ekranie głównym, więc zaznaczamy coś do przeniesienia, a potem znów używając czynności klikamy upuść, no ta akcja upuść nie działa u wszystkich. Ja tego problemu nie miałem. Teraz nie pamiętam, chyba w podcaście nam się też udało to pokazać, no ale tutaj niektóre osoby zgłaszają, że im to po prostu nie działa. Także jeśli zdarzyło wam się tak, że no próbujecie sobie to centrum sterowania dostosować do waszych potrzeb i jakaś kontrolka nie chce wskoczyć nam tam, gdzie chcemy, no to można wtedy to zrobić po staremu, czyli tak jak osoby widzące właściwie, a więc zamiast używania czynności po prostu znajdujemy kontrolkę, którą chcemy przenieść, stukamy dwukrotnie i trzymamy i po prostu wtedy ręcznie przesuwamy palcem na to miejsce, które chcemy. Rozumiem, że VoiceOver 4 nam też będzie po prostu mówił, co robimy, także można to zrobić. Jeśli w aplikacji pogoda, kiedy nawigujemy po wykresie opadów, czyli taki temat, który no, może być ważny dla nas w tym momencie. VoiceOver po prostu bardzo reaguje wolno na tym wykresie. Coś tam jest niezoptymalizowane tak, jak powinno być i nam tu troszeczkę może zamulić nawigację VoiceOverem. Jak to obejść? No po prostu musimy przeskoczyć ten wykres. Albo przesuwając ekran do góry trzema palcami, albo tak tutaj sugeruje Apple Viz, warto sobie dodać na pokrętło kontenery i sobie kontenerami przejść. Bo też czasami może się zdarzyć tak, że zamiast, jeśli używamy po prostu gestów prawo-lewo, no to fokus VoiceOvera nam może uciec na przycisk pokaż mapę, który jest na dole okna, a nie do następnej sekcji. Także no właśnie tutaj kontenerami można sobie pomóc. Mamy nie do końca dobrze zaetykietowane przyciski w aplikacji zdjęcia, no ona nie jest taka dla nas intuicyjna. Kiedy przeglądamy powiadomienia na ekranie blokady, i to jest znów błąd kategorii, nie wszyscy go mają, VoiceOver, nawet jeśli jest jedno powiadomienie, mówi nam zwinięty stos. Faktycznie, ja to mam.
3: Ja też. No, i to ale... parę razy się zdarzyło, zwłaszcza w przypadku, kiedy mam włączony tryb nie przeszkadzać i ileś tych powiadomień się nagromadzi, ale wcześniej tej informacji na przykład nawet o wielu powiadomieniach nie anonsował mi w formie tego zwiniętego stosu.
4: Tak, no to było, to jest coś, co się pojawiło gdzieś w ostatnich betach z tego, co kojarzę, więc stosunkowo późno. Niejedni mówią, że gdzieś w ustawieniach powiadomień iOS 18 zresetował tą opcję właśnie do tych stosów zamiast widoku listy, ale też przełączenie tego z powrotem na widok listy nie wszystkim pomaga, bo też mamy komentarze, niektórym to działa, innym nie, więc no po prostu jeśli tak, taka sytuacja się u was dzieje i was to drażni, no warto sobie zobaczyć te ustawienia powiadomień, przełączyć to na widok listy, ale nie daje gwarancji, że to upora się z tym problemem. Co mamy dalej? Następnie mamy kwestię, o której już mówiliśmy w podcaście, o nowościach, mianowicie w aplikacji telefon na zakładce ostatnie na pokrętle pojawiła się opcja odzwoń, czy właściwie zadzwoń, bo tam ten ekran zmieniał swój układ dwa razy i przez kilka wersji beta tam było tak, że stuknięcie dwukrotne w sam kontakt powodowało, że mieliśmy przenoszeni na szczegóły, a nie odzwaniali, tak jak to było przez ostatnie wersje systemu. I dlatego wtedy pojawiła się na pokrętle ta akcja od zadzwoń. Parę bet później to zostało wycofane i teraz znów, jeśli stukniemy dwukrotnie w jakiś kontakt, to po prostu odzwaniamy. Jeśli chcemy uzyskać więcej informacji, no to szukamy na pokrętle więcej informacji i stukamy. Natomiast ta czynność zadzwoń została i nie robi nic. Także jeśli próbujecie tą czynność wykorzystać, nie wiecie czemu to nie działa, po prostu zróbcie to tak jak dotychczas, czyli jeśli chcecie oddzwonić, no to szukacie po prostu tej czynności aktywuj albo stukacie dwukrotnie i to powinno zadziałać. I teraz jakieś jeszcze drobne błędy. Kiedy piszemy na monitorze brajlowskim w aplikacji poczta, zwłaszcza jeśli piszemy szybko, damy jakąś spację, żeby jakiś wyraz wpisać, no to czasami wyrazy po tej spacji no, nie wpisują się. Jak to obejść? Pisać gdzieś indziej, w notatkach na przykład, skopiować sobie tę wiadomość do schowka i potem wkleić do poczty. Kiedy pojawiają się w Braille'u komunikaty, nawet jeśli korzystamy z Braille'a skrótowego, to te komunikaty mogą nam się wyświetlić w takim no, Braille'u nieskrótowym. Ja to w polskim Braille'u zauważyłem tak, że mimo to, że korzystam z Braille'a 8-punktowego w polsku, to komunikaty, czyli na przykład kiedy zmieniam coś na pokrętle, wyświetlały mi się w Braille'u 6-punktowym literackim, czyli miałem, nie wiem, punkt 4, 6 na duże litery i tak dalej. Także my też mamy ten problem, tylko się troszeczkę inaczej nam objawia. Można sobie to, jeśli chcemy zobaczyć historię w taką tablicę, jak zawsze wykorzystamy, możemy do tego użyć historii komunikatów, to jest akord literka N, 1, 3, 4, 5. Kiedy przenosimy ikony na ekranie głównym na takie nielinearne pozycje, to znaczy na ekranie dotychczas mieliśmy siatkę i VoiceOver nam cały czas mówi o tej informacji o siatce, natomiast jeśli przeniesiemy jakąś ikonę ręcznie albo jakaś osoba widząca nam gdzieś te ikony przystawi, no to one już tej siatki nie muszą się trzymać. To jest jedna z nowości w iOS 18. Natomiast nie możemy tak techniką przenosić z pokrętła. W takiej sytuacji po prostu musimy to zrobić ręcznie, czyli stukając dwukrotnie i trzymając. W bibliotece aplikacji, czyli to jest ta strona ostatnia, tak jak mamy powiedzmy dwie strony ekranu głównego, ta następna strona, gdzie mamy bibliotekę, gdzie mamy pola wyszukiwania i różne kategorie, tam też ukryte aplikacje się pojawiają. Tam właśnie po kategoriach mogliśmy do tej pory poruszać się kontenerami, no teraz po prostu nie możemy, to nie działa, gdzieś te kontenery się zgubiły. Co mamy dalej? Kiedy zmieniamy skróty na ekranie blokady, czyli te dwa przyciski na dole aparatu i latarki domyślnie. Kiedy wchodzimy do ekranu wyboru aplikacji jakiejś kontrolki i wybierzemy jakąś aplikację, nie ma oczywistego sposobu, żeby z tego ekranu wyjść. Najłatwiej po prostu zablokować telefon i w ten sposób z tego ekranu wyjść i nasze zmiany zostaną zapisane. Można też użyć gestu potarcia. Czyli po prostu gdzieś może nie ma przycisku zamknij, ale da się ten ekran zamknąć. A propos tych skrótów, wszystkie mają komunikat wyłączony, nawet jeśli są po prostu skrótem do jakiejś aplikacji, no to VoiceOver powie, że ten skrót jest wyłączony. To jest też po prostu błąd, jak to jest czytane. Kiedy otwieramy ekran przełączania programów z ekranu głównego, może nam gdzieś fokus odpłynąć, więc warto kilka sekund odczekać, kiedy wejdziemy na ten ekran, żeby ten fokus nam się ustabilizował. I co dalej? Kiedy ustawiamy pokrętło na opcję głosy, czyli to nowość, gdzie wcześniej mieliśmy języki, teraz po prostu mamy pokrętło głosów, no to VoiceOver nam po prostu nie czyta nazwę głosu, który jest wybrany. No wcześniej w przypadku języków ten język był nam czytany. W aplikacji telefon wyszukiwanie T9 wyniki nie są zaetykietowane, o tym też mówiliśmy w podcaście i niestety ten problem został w wersji finalnej i zdradzę wam, że w następnej wersji beta na razie też jeszcze nie został naprawiony. W menu kontekstowym, gdzie możemy sobie szybko dodać widgety danej aplikacji, to jest też coś, co Arek pokazywał, tam też te przyciski mogłyby być zaetykietowane lepiej, no i nadal gdzieś takie te gorsze, to nazwijmy, etykiety zostały niestety. Także trochę tych błędów jest i to jeszcze zwracają uwagę na jeden błąd, który nie pojawia się znowu u wszystkich, a mianowicie czasami dźwięki powiadomień nie są odtwarzane w niektórych sytuacjach, nawet jeśli telefon nie jest wyciszony. To też nie pojawia się u wszystkich, natomiast no tutaj redakcja Apple Viz zwraca na to uwagę, no bo jednak dźwięki generalnie mogą nam być potrzebne. Także to jest to, o czym mówi Apple Viz. Wiem, że tutaj między sobą jeszcze rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że też mamy różne inne spostrzeżenia. Michał na przykład zwraca uwagę na to, że Spotlight działa.
3: Spotlight, tak. Spotlight działa naprawdę, no z mojej perspektywy bardzo źle, bo ja z tego Spotlighta akurat korzystam regularnie i no po prostu o ile wpisywanie czegoś w wyszukiwarkę Spotlighta działa, jak działało wcześniej, czyli dość responsywnie, o tyle przeglądanie listy wyników, no to już jest zadanie dla naprawdę ludzi o anielskiej wręcz cierpliwości. Ja takiej nie mam, przynajmniej do tego, bo to po prostu, no VoiceOver strasznie, strasznie zamula na tej liście. Nie wiem, co oni tam zrobili, ale działa to bardzo źle.
4: Aplikacje zewnętrzne mogą jakoś lepiej się z tym Spotlightem integrować, bo widzę ciągle w App Store, w aktualizacjach, w wielu aplikacjach pisze, że teraz wiele rzeczy jest gdzieś udostępniane Spotlightowych, więc może tam coś nie jest zoptymalizowane tak, jak być powinno. Komentarzy pod postem Apple Viz jest więcej, na co na przykład można zwrócić uwagę. Gdzieś te wykresy dźwiękowe mogłyby być odtwarzane lepiej, tam te dźwięki różnią się, kiedy chodzimy po wykresie sami, a kiedy odtwarza je VoiceOver, no nie są też rozmieszczone w stereo. Wcześniej te dźwięki były odtwarzane od lewego do prawego kanału, teraz to jest jakoś na środku wszystko, nie wiem czemu.
3: W ogóle jeżeli też jesteśmy przy kwestii mowy i tych nowych ustawień głosów, to kiedy sobie dodamy sobie na przykład kolejny wariant tego naszego głosu, no to oprócz tego, że VoiceOver nam nie mówi, jaki to jest głos, co zresztą się zgadza, chociaż nie do końca, bo jak dodamy sobie na przykład kilka z rzędu wariantów na przykład Zośki tej samej, to któryś z tych głosów zaczyna zaczyna się tam odzywać jako na przykład głos 2, czy jakoś podobnie. Natomiast problem jest taki, że z niewyjaśnionych przyczyn tych głosów z tego pokrętła nie da się potem usunąć. Raz mi się ta sztuka udała, potem już więcej nie byłem w stanie tego zrobić, więc albo jakimś cudem za pierwszym razem udało mi się gdzieś tam wejść w właściwą opcję, a teraz po prostu tego zrobić absolutnie nie mogę. Więc nie wiem, albo tu rzeczywiście UX Apple'a zaczyna się trochę psuć, albo po prostu no coś się tu jeszcze wydarzyło takiego, że nie do końca to wszystko jest spasowane. Zresztą no widać, że ten system, mimo że wersja stabilna, to jednak jeszcze trochę różnych większych i mniejszych błędów ma.
4: Tak, to etykiety przycisków, co jeszcze się gdzieś pojawiło. Na przykład Adrian Wykaz zwrócił uwagę na to, że kalendarz, to znaczy nie wszystko jest czytane tak fajnie jak wcześniej w kalendarzu. Ktoś wpadł na fajny pomysł, żeby w kalendarzu najpierw była czytana na przykład godzina wydarzenia, a nie jego tytuł. A jeśli chcemy zobaczyć, do jakiego kalendarza coś jest przypisane, to w ogóle to jest na tym pokrętle więcej czynności chyba, więc tego machania jest więcej, jeśli ktoś z kalendarza korzysta. No, jakieś takie drobne błędy tutaj jeszcze są, możecie sobie też poczytać w komentarzu, tam gdzieś z głosami Siri niektórzy zwracali uwagę na różne błędy, ale jest też dużo poprawek, jeśli chodzi o wejście ekranu Braille'a, na przykład lubiło się wysypywać, kiedy kasowaliśmy po słowie, zwłaszcza jak były nowe akapity, to już zostało naprawione. Poprawy w Braille'u skrótowym. W poczcie nie wszystkim działała opcja błędy wpisowni w aplikacji poczta. To już też zostało naprawione. Monitory Braille'owskie po USB w tym standardzie HI działają lepiej. I Focus VoiceOvera już też gdzieś nie ucieka, kiedy zamykamy jakąś wiadomość w aplikacji poczta. A na to nie zwróciłem uwagi, ja w sumie pamiętam, że mi gdzieś uciekał. Muszę na to zwrócić jakąś bardziej uwagę. Zobaczymy, czy faktycznie to się poprawiło, bo faktycznie mnie to drażniło. Zanim przejdziemy do Maca, to jeszcze chcę zakończyć jeden temat związany z iOS-em, który mnie bardzo ciekawił i myślę, że was może ciekawić też, a mianowicie RCS. Rozmawialiśmy o tym w podcastach, w dużym skrócie to po prostu powoduje, że SMS-y stają się bardziej współczesne, no bo w aplikacji wiadomości będziemy mogli robić wiele rzeczy, które znamy z iMessage, ale pisząc do ludzi, którzy mają telefony z Androidem. Problem w tym, że to jest coś, co musi też być włączone po stronie operatorów. No i jak z tym będzie w Polsce? Myślę, że wielu z was mogło mieć to pytanie. Ja też, nie tylko ja, bo też serwisy technologiczne też się nad tym zastanawiały. I tak wczoraj na portalu benchmark.pl, autorzy tego portalu dziś zwrócili się do wszystkich głównych polskich operatorów. I no nie wygląda to różowo, szczerze mówiąc. I tak w dużym skrócie, Orange będzie to analizował, jak to by można było udostępnić. Play wręcz mówi, że po prostu tego nie będą wspierać, chociaż tutaj też była taka informacja, że nawet na telefonach z Androidem ten RCS w Playu działa źle, bo Play to jakoś zaimplementował po swojemu, czego rezultatem jest to, że to działa tylko gdzieś na dwóch albo trzech markach telefonów, więc no generalnie w Playu jestem słabo. Plus po prostu jednym zdaniem odpowiedział: funkcjonalność RCS nie jest dostępna. Kiedy będzie? Nie wiem. No i po prostu tutaj też no, trudno powiedzieć, czy to się kiedyś pojawi. I jedyna rzecz, która faktycznie powiedziała, że już nad tym pracuje, to jest T-Mobile i to jest w sumie bez większego zaskoczenia, bo w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, bo dziś w niektórych europejskich krajach T-Mobile już to w fazie beta iOS 18 tego RCS-a wspierał, więc tutaj no, nie dziwię się, pewnie firma matka gdzieś większy nacisk na to położyła, no i dzięki temu my w Polsce też będziemy mogli z tego korzystać. No a jeśli korzystamy z usług innych operatorów i zależało nam na tym, no to niestety trudno mi powiedzieć, ile będziemy musieli na to czekać i czy kiedyś to się pojawi. No myślę, że tutaj też warto naciskać na operatorów. Jeśli wam na tym zależy, no to piszcie do nich, żeby wam taka funkcja się po prostu przydała.
1: Ja mam w ogóle takie wrażenie, że T-Mobile dość szybko wprowadza takie technologie, które nie są może technologiami takiego o których się najbardziej mówi, nie wiem, LTE, 5G, coś tam. Natomiast dość szybko wprowadzają takie właśnie technologie, które ułatwiają życie, ale o których właśnie nie mówi się aż tak jak o tych technologiach takiego pierwszego rzutu. Nie wiem, HD Voice dość szybko chyba wprowadzili, potem ten jeszcze lepszy HD Voice. Oni chyba jako pierwsi to zdaje się wprowadzili. I oni różne takie właśnie technologie, które no tego typu, oni chyba dość szybko wprowadzają właśnie. I teraz te RCS-y, jak się okazuje.
4: No, czyli jak wam na tym zależy, to tutaj, bo może warto się zastanowić nad... No, zresztą teraz mamy SIM-y, jak ktoś chce mieć dwa numery, no, to ewentualnie można sobie numer w T-Mobile załatwić. No to co, teraz jeszcze Mac. Na Macu tutaj też różne zmiany się pojawiły. Poczynając od tej zmiany, którą mimo to, że przekopaliśmy dla was cały system, no z Arkiem nagraliśmy długi podcast, pojawiły się artykuły. Wiele też stron zagranicznych, które pisało o tych nowościach, nikt tego nie znalazł. O tym trybie odzyskiwania voiceovera to po prostu było dziś tak mało oczywiste, że no, trzeba było się o tym dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy Apple opublikowało własny taki artykuł, no bo przypominajmy, voiceover na Macu nie doczekał się takiej opcji co nowego, to znaczy jest tam polecenie co nowego w menu pomoc, ale ono chyba do dziś otwierało artykuł odnoszący się do macOS-a Sonoma, czyli do tej poprzedniej wersji, więc tam to w ogóle nie zostało zaktualizowane. No ten tryb faktycznie działa dziwnie. Ja spodziewałbym się, że na przykład zostaną przywrócone ustawienia głosów, tak? No bo jedna z pierwszych sytuacji, jaka mi przychodzi do głowy, kiedy coś takiego mogłoby się przydać, tak mi bym miał, nie wiem, głos jakiejś firmy trzeciej, który się zepsuł, no i chcę szybko to zresetować. No akurat, no mi ten głos się nie zmienia, więc nie wiem za bardzo, które ustawienia są w ten sposób resetowane. Niemniej jednak taka nowość, o której nikt nie wiedział, się pojawiła w macOSie. Poza tym o innych zmianach już mówiliśmy w podcastach, więc o tym nie będę mówił. Natomiast możemy przejść do błędów. Chociaż tutaj zaczęliśmy od błędów, które zostały poprawione, więc no, możemy pójść w tej kolejności. Podczas generowania nowego hasła w Safari gdzieś ten fokus wcześniej uciekał. Teraz już tego problemu nie ma, bo po prostu kiedy ustawiamy się na dowolnym polu hasła, kiedy na przykład sobie jakiś zakładamy konto i korzystamy gdzieś z tej aplikacji hasła nowej menadżera haseł w Safari, wystarczy nacisnąć strzałkę w dół, VoiceOver nam powie, że może nam wygenerować długie hasło, naciskamy Enter i to po prostu działa i fokus nam nigdzie nie ucieka. I menu do reagowania wiadomości w aplikacji wiadomości, czyli ten tak zwany tap back już jest dostępny z VoiceOverem, bo tam też wcześniej też były problemy. No i sugestie widgetów w interfejsie edycji widgetów na biurku też już są zaetykietowane prawidłowo. No i teraz błędy. Niestety kilka błędów się pojawiło. Poczynając od tego, że ta funkcja nowa, która akurat też w Europie na razie dostępna nie jest, ale mówiliśmy o tym podcaście, iPhone Mirroring, czyli no funkcja, która pozwala nam zdalnie sterować iPhone'em z poziomu Maca, widząc wszystko na ekranie komputera, po prostu dla nas nie jest dostępna, bo mowa voiceovera nie jest przesyłana, tylko słyszymy same dźwięki. Także no tu jest duży minus, to jest dziś chyba największa taka sztandarowa nowość nowego macOS-a i no i dla nas jest bezużyteczna z dwóch powodów, niestety. Co tutaj mamy jeszcze? Przycisk menu strony na obok paska adresów Safari nie reaguje na skrót WoSpacja. Należy używać skrótu WoShiftem. I to też w podcaście pokazywaliśmy. To jest to miejsce, gdzie na przykład możemy wejść do tej funkcji highlights, między innymi ustawień strony. Do wielu z tych rzeczy są skróty klawiszowe, więc no, da się to obejść, natomiast nie zdziwcie się, jakby ten przycisk nie reagował na skrót WoSpacja po prostu. Kiedy ustawiamy się na liście udostępnionych grup w aplikacji hasła, VoiceOver czyta liczbę elementów, ale nie mówi nazwy grupy. Można ją sobie sprawdzić na przykład czytając tytuł okna, skrót WoF2, bo tam to jest wyświetlane, także też da się to na szczęście w miarę łatwo obejść. No i też w aplikacji hasła, jeśli używamy skrótu VOJ, które powinno nas gdzieś przenosić pomiędzy powiązanymi elementami, kiedy ustawiamy się na jakimś koncie, na jakimś haśle i naciskamy VOJ, które powinno nas gdzieś przenieść do obszaru, gdzie informacje o tym haśle są wyświetlane, ono nas z jakiegoś powodu często wyrzuci na pole wyszukiwania, które jest na górze okna i po prostu trzeba ten skrót użyć no jeszcze dwa razy i wtedy fokus nam przejdzie tam, gdzie powinien, albo ręcznie do tego obszaru sobie dotrzeć. I to jest chyba też coś, o czym mówiliśmy w podcaście. To jest generalnie też no, taki trochę irytujący błąd. Kiedy używamy skrótu, który czyta nam stan sieci Wi-Fi, to jest WF7 trzy razy naciśnięte, nie jest już czytana nam nazwa sieci Wi-Fi, więc po prostu słyszymy tylko moc sygnału, ale nie jej nazwę. Co jeśli na przykład powiedzmy mamy w domu dwie sieci 2, 4, 5 GHz albo gdzieś podobne sytuacje i chcemy wiedzieć, do jakiej sieci nasz Mac jest podłączony bez jakichś szukania w ustawieniach, co na przykład mi się zdarza. Dosyć często, no nie da się tego tak łatwo zrobić jak wcześniej, to jest też dziś zgłaszane, więc miejmy nadzieję, że ten problem zostanie naprawiony. Także tutaj też no, ta aktualizacja jest generalnie na szczęście w miarę stabilna. Mogło być moim zdaniem gdzieś trochę więcej może zrobione z VoiceOverem na Macu, ale też jakichś bardzo poważnych błędów, jakieś bardzo poważne błędy się nie pojawiły. Tutaj też w komentarzach ktoś zwrócił uwagę na to, że jeśli włączymy sobie w VoiceOverze czytanie liczb, czytanie liczb po cyfrach i mamy liczby dziesiętne, no to tam czasami jakieś dziwne tagi mowy są czytane, więc jakieś bzdury nam VoiceOver czyta, więc jeśli korzystacie z tej opcji, no to gdzieś warto na to zwrócić uwagę. No a poza tym generalnie jest w miarę stabilnie. No niestety gdzieś też wiele błędów, które były wcześniej, tak rozmawialiśmy w podcastie, co byśmy chcieli, żeby było ulepszone, no to gdzieś może no nie pojawiło się tyle zmian niż w poprzednich latach, jeśli chodzi o Maca, no ale na szczęście też jakoś dużo rzeczy nie zostało zepsute. Także to wszystko, jeśli chodzi o nowości Apple, przynajmniej z mojej strony. Jeśli macie jakieś jeszcze uwagi, pytania, no to drogi kontaktu zostają dla was nadal otwarte.
3: I z tych dróg kontaktu nasi słuchacze skrzętnie korzystają, na przykład z WhatsAppa skorzystał Grzegorz, który do nas się dodzwonił i w końcu się doczekał, że go wpuszczamy na antenę. Cześć Grzegorzu.
7: Cześć. No, chciałem zadzwonić z FaceTime, ale coś no właśnie nie działa. No. Nie wiem czemu, ale na FaceTime po prostu się nie da do was zadzwonić, to zadzwoniłem.
3: A to ciekawe, to ciekawe. To być może trzeba będzie wyłączyć i włączyć. Może znowu coś tam Apple, bo już kiedyś miałem taki problem i rzeczywiście wyłączenie i włączenie FaceTime'a go rozwiązało.
7: To znaczy nawet ja nawet iPhone'a zrestartowałem po prostu i po prostu coś nie działa, po prostu nie wiem co. Może to jest ten błąd właśnie iOS-a 18 właściwie, bo to coś, no nie wiem.
3: Być może. Z czym do nas dzwonisz, Grzegorzu?
7: Tak, no tam pogratulować 250 już tyflo przeglądu, bo to już no już tyle was słucham, więc tego. Tak, dzwonię. Znaczy jedno będzie pytanie, a jedno będzie opowieść o nowej funkcji TalkBacka, czyli rozpoznawanie obrazu. Tam nie wiem, czy byście mówili, bo tam nie wiem, czy internet wam coś patrzy, czy coś. Nie, tam jakoś nie wiem. I ta nowa funkcja rozpoznawania obrazów w tym nowym TalkBacku działa normalnie na innych telefonach. No, żeby nie było, że to tam na pikselach działa i czy tam na czymś innym. To normalnie działa na... No ja mam Motorola E30 Pro, no to na niej działa i normalnie po polsku działa to rozpoznawanie obrazów. I normalnie... skrót sobie tam zrobiłem. Jest to też w menu TalkBacka, też normalnie jest rozpoznaj obraz i działa ze wszystkim, czy to ze zdjęciami na Facebooku, gdzieś na postach, czy w Instagramie, czy gdzieś tam indziej na stronach, w galeriach. Nawet działa taka, taka opcja, że normalnie jak otwieramy aparat i zanim zrobimy zdjęcie, to też możemy sobie puścić rozpoznaj obraz i też nam powie, co jest na, co widać po prostu. No, to normalnie działa też nam, żeby ten na innych telefonach tego. Co to było tam klawiatury, bo ktoś się pytał, chyba Roberto, czy ktoś tam. To normalnie w Androidzie jest w talkbacku do włączenia ta funkcja, żeby tam dwukrotnie te literki stukać i to działa z klawiaturą Google'a.
3: To znaczy to Matt pytał, zdaje się, jakiej klawiatury użyć, jaką klawiaturę byśmy polecali. Googlowską.
7: Tak, googlowska. No i takie, no i właśnie, no i takie pytanie. Mam iPhone'a i Maca. No i no, dobra, tam wszystko poaktualizowane, no tam tego. Ale no to wcześniej też jest funkcja ustawienia dostępność coś jak steru po bliskimi urządzeniami. I jak to działa? Bo u mnie to nie działa. Po prostu iPhone nie wykrywa Maca. No, a druga rzecz, jak sparować Maca z iPhone'em po Bluetooth, bo też się nie da.
4: No to tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to niestety nie działa między iPhone'em a Maciem. To jest funkcja, która pozwala sterować pobliskie urządzenia. Tutaj ma na myśli inne iPhone'y, iPady i zegarki Apple Watch. Więc możesz z poziomu iPhone'a sterować iPadem, ewentualnie z poziomu zegarka sterować iPhone'em w taki ograniczony sposób. To znaczy niektóre gesty są przesyłane, nie wszystkie, bo na przykład eksploracja dotykiem nie, ale no, gesty na przykład lewo, prawo, pokrętło, takie rzeczy działają. Także ja to bardziej szczegółowo opisałem przy okazji artykułu nowości w iOS chyba 16, bo to wtedy zostało dodane, więc jeśli w Tyfloświecie odnajdziesz sobie ten artykuł, to tam opisałem dokładnie, jak to działa między iPhone'em i zegarkiem, bo generalnie gdzieś tak to ma być wykorzystane. A co do parowania iPhone'a z Maciem, generalnie nie powinieneś mieć potrzeby, żeby coś takiego zrobić, bo generalnie te funkcje, które integrują iPhone'a z Maciem, one po prostu działają w tle. Jeśli Bluetooth i Wi-Fi jest włączone na obu urządzeniach, to one się odnajdą. Także nie wiem, jeśli na przykład chcesz, żeby ci się synchronizowały wiadomości, no to szukasz tego w ustawieniach wiadomości na obu systemach. To chyba na iPhone'ie się włącza. Jeśli chcesz dzwonić, to po prostu otwierasz FaceTime. To generalnie po prostu powinno samo zadziałać.
7: To normalnie działa, tylko właśnie gdzieś się też tam no, dostępny Apple i tam mi tam no, żeby iPhone, że to niby po Bluetoothie niby te pobliskie urządzenia, ale no, to jest śmieszne. Próbowałem sparować iPhone'a z Maciem po Bluetoothie. No to jest tak, że iPhone niby wykrywa Maca, ale jak się chce sparować, no to wyskakuje błąd, że się nie da. A z poziomu Maca po prostu się iPhone'a po prostu nie widzi. No. To ciekawe, Maca z Androidem mi się udało sparować. No, nie wiem po co, ale, no, ale się udało. No, ale że Mac nie widzi iPhone'a, a widzi Androida po Bluetooth.
3: Bo Mac widzi tego iPhone'a, Grzegorzu, prawdopodobnie po prostu za pomocą tych swoich wewnętrznych różnych funkcji, o których mówił Piotr, że tu jakby Bluetooth jest wykorzystywany nie na zasadzie takiego prostego sparowania, tylko bardziej do realizacji pewnych rzeczy, że na przykład możesz sobie z Maca wykonać połączenie nawet na telefon z użyciem iPhone'a jako takiego pośrednika, jako powiedziałbym jakiegoś modemu komórkowego na przykład.
7: A to tak to działa. No, ja dopiero się uczę w ogóle tego wszystkiego. A w ogóle ten system Mac to tak dziwnie się go obsługuje. Tam włożenie po folderach, gdzieś tam zatwierdzenie to jest, tam ja sobie ustawiłem, że caps lock po prostu, bo to jak w NVDA, no to tak zawsze jestem. No, no, że zawsze wo spacja, tam enter w ogóle nie wchodzi, tak powiem.
4: Setupowanie. Command O do otwierania folderów.
7: No, Tapowanie tam, no tam prawie nie chodzi, tylko tam trzeba ciągle w interakcję wchodzić, tam chyba tam coś tam shift, strzałka w dół, coś tam. No powiem, że to krude trochę, no. A zrobilibyście podcast właśnie, no bo były podcasty o Macu, ale takie podstawy jakby tam, jak się po folderach, jak jakaś tam poczta, jak jakieś coś, tam przeglądarka czy jakieś edytowanie, ale jak na przykład iMovie, jak się tam cokolwiek robi i GarageBand, jak się tam robi tam cokolwiek.
4: No to by musiał zrobić ktoś, kto korzysta z tych programów. Są takie osoby, słyszałem o nich, natomiast ja akurat korzystam dziś z innych aplikacji, głównie z Reapera akurat. Więc... Aha.

0: to zrobimy, to wszystko działa bardzo podobnie. Interfejs jest praktycznie identyczny. Jedyna różnica gdzieś jest taka, że skróty są minimalnie inne, ale także no, są logiczne. Czyli tam, gdzie na Windowsie jest Control, to na Macu jest Command, tak? Czyli nawigacja po klipach, no to na Windowsie Control strzałki lewo prawo, na Macu to jest Command lewo prawo. Kopiuj na Windowsie Control C, na Macu Command C i tak dalej.
1: Natomiast jeżeli chodzi o GarageBanda, przez chwilkę go testowałem, no i nawet przeczytałem jakąś instrukcję od niego, jakąś dokumentację i na przykład tam było takich kilka rzeczy, które sprawiały, że ta taka edycja audio na przykład jest dość uciążliwa. Tam nie było kilku skrótów takich dość ważnych z tego, co pamiętam, czy do jakiegoś przecinania, czy do usuwania, nie pamiętam. Było tam kilka takich rzeczy, które przynajmniej jak wynikało z dokumentacji, no powodowały, że taki montaż w tym programie nie był zbyt fajny. Już prędzej ten program właśnie nadawał się do jakiegoś tworzenia, takiego prostego tworzenia muzyki, dlatego że no tam była możliwość jakiegoś, tam były jakieś instrumenty, nawet niezłe, jak na darmowy program taki dołączany do systemu. Tam były też jakieś skróty właśnie do nagrywania, do czegoś, tam jakieś ścieżki, coś tam. No to nawet jest, tylko że no właśnie mam wrażenie, że do montażu jako takiego nie wydawał mi się ten program najfajniejszy, ale no ja go też tylko przez chwilkę widziałem, więc dobrze by było, gdyby ktoś, kto bardziej widział ten program, się wypowiedział. No bo też tylko przez chwilkę go testowałem. Także gdyby ktoś ze słuchaczy mógł tutaj potwierdzić lub jakoś sprostować, to by było fajnie.
2: No to znaczy do montażu, a to znaczy do jakby audio, no to bym bardziej Reapera bym używał, czyli no mam podkład, beat zrobiony i pod to wokal, no to bardziej chyba Reapera. A GarageBanda chciałbym do tworzenia właśnie, tylko właśnie nie umiem go ogarnąć i tak mi się wydaje, że chyba tam chyba w ogóle trzeba klawiaturę sterującą normalnie, jakąś tam MIDI, bo chyba to jest tak z klawiatury tak zwykłej, to
3: wiesz,
2: chyba tam...
3: Wiesz co, nie. Przynajmniej na iPhone'ie. Przynajmniej na iPhone'ie tam... widziałem, że tam spokojnie można tworzyć tę muzykę w oparciu o wyklikanie sobie jakichś tam pętli, wybieranie tego, granie
1: to
3: nawet.
1: To jest jedno, natomiast na Macu jest... Bardzo fajna klawiatura, QWERTY jest mapowana. Nie wiem, czy to też się nie tyczy iPhone'a, nie wiem, ale bardzo mi się spodobał ten system. Teraz już nie pamiętam szczegółów,
0: On jest lepszy nawet niż w Reaperze, bo tam nawet mamy gdzieś dostęp do pitch bendu, do modulacji.
1: W Reaperze on jest taki sobie, szczerze mówiąc,
0: tak,
1: w Reaperze
0: jest
1: lepszy.
0: Tak, taki sobie, tak.
4: Grzegorzu,
3: czy coś jeszcze, bo jakby mamy trochę tematów, więc...
2: No, to będzie wszystko.
3: Okej, okay. No to dzięki za telefon, w takim razie pozdrawiamy cię serdecznie, do usłyszenia. Tu jeszcze miałem wypowiedź od naszego słuchacza, który już do nas dzwonił, ale postanowił jeszcze do nas napisać. Roberto, jeszcze mi się przypomniało co do Samsunga, tylko Samsungi mają dwa skróty dostępności, czyli przytrzymanie dwóch przycisków głośności i niezależnie naciśnięcie włącznika razem z podgłośnieniem. Ja dzięki temu mogę szybko się przełączać między Jeszło i Talkbackiem. Kupuję niedługo telefon innej marki i wiem dlaczego, ale tego będzie mi brakować, ale tu jeszcze widziałem jedną wypowiedź Roberta. Cześć jeszcze co do iOS 18. Arek w audycji pokazywał, jak zmienić widgety na ekranie blokady. W wersji stabilnej na razie mi to się nie udało. Kiedy próbuję edytować tapetę, pojawia się błąd, że nie udało jej się załadować. Możecie szybko, proszę, powtórzyć, jak to się robi? Bardzo chciałbym wreszcie usunąć latarkę.
0: Arek to robił chyba zostawień tapety, bo w momencie, kiedy my tą audycję nagrywaliśmy, tam był błąd. Ja to robię w troszeczkę inny sposób. Natomiast mogę to spróbować szybko pokazać. Ja akurat mam telefon po angielsku, natomiast po prostu zmienię głos na polski i no, po prostu będę mówił to, co naciskam. No już mi się jakiś rzut ekranu zrobił. Dobra, odblokowuję telefon. On, czyli po prostu uwierzyteliłem się Face ID, ale jestem cały czas na ekranie blokady.

0: blokady. I ja teraz stukam dwukrotnie i trzymam przez około sekundę. Była teraz taka haptyka. Teraz weszłem w tryb edycji i szukam teraz na dole ekranu. Jest przycisk dostosuj. Naciskam na ten przycisk. I teraz jestem pytany, czy chcesz dostosować tapetę ekranu blokady, czy ekranu głównego. Naciskam tapetę ekranu blokady, bo tak średnio intuicyjnie właśnie tak wchodzimy do tego trybu, gdzie możemy to dostosować, no ale to jest to. I teraz tutaj na górze ekranu mam przycisk anuluj i gotowe. A teraz jeśli zejdę sobie palcem na dół, gdzie mam te dwa skróty, tą latarkę na przykład, ona była chyba z prawej strony. Tutaj mam aparat. O właśnie, przycisk kamera. I tutaj mam podpowiedź stuknij dwukrotnie, aby to stosować, co mamy jeszcze na pokrętle. Mogę ją po prostu usunąć, gdybym jej nie chciał, ale gdybym teraz na to nacisnął. Właśnie, nie chce mi się coś zausunąć, więc po prostu kliknę usuń. I teraz ta kamera mi zniknęła. W jej miejscu mam przycisk dodaj, naciskam na dodaj. I teraz mi się wyświetliło menu wszystkich dostępnych kontrolek. Ja sobie wybiorę na przykład minutnik. O, i ten minutnik już mi się dodał. Teraz przechodzę na prawy górny róg. A nawet już nie muszę, bo mi się ten ekran zamknął. Więc co zrobię? Po prostu... gestami przeszłem do przycisku gotowe. Naciskam gotowe. To już się dostosowało. Teraz po prostu zablokuję telefon i zobaczymy, co teraz mam na ekranie blokady. Lewy dolny róg mam dyktafon. O, i z prawej strony mam minutnik, który sobie właśnie dodałem. Mam nadzieję, że pomogło.
1: I mamy jeszcze kilka wiadomości od Sylwestra.
2: Bo moja koleżanka dostała za 40% ceny wszystkie, ten cały zestaw Apple'a, siostry czy tesnej męża, za 40% ceny dostałem cały zestaw Apple'a. Po prostu TV, przystawka TV Apple, iPada, dwa telefony, jeden mniejszy, drugi większy, ten większy Pro Max. Dostała jeszcze dwa Maci, jeden MacBook, a drugi to Mac stacjonarny i słuchawki jakieś tam. Dostała głośnik. No i za 40% ceny dostała. A jeszcze chwilę temu mi dała wiadomość, że jeszcze zegarek dostała do tego.
3: Moja koleżanka mówi, że siostra ostateczna zgłosiła sprawę błędów tego spotlighta. Może oni to zrobią. Może do inżynierów zgłoszone jest. To właśnie do tych iMessage, tych SMS-ów, tych to operatorzy jeszcze 2 lata mają czasu, żeby coś z tym zrobić u nas w Polsce. Podobno iMac 16, jak będzie całkowicie przebudowany. Z tego, co mi koleżanka, jej siostra powiedziała, że będzie, inżynierowie powiedzieli, że będzie przebudowany całkiem iMac 16.
1: I takie mamy wiadomości. Więcej na razie nie widzę, ale jeszcze będę patrzył, być może coś ominąłem. A teraz Pawle, masz od pewnego czasu, zdaje się, powerbanka firmy Anker, który jest dosyć ciekawy. I tak. Jakie wrażenia?
4: No, wrażenia są bardzo pozytywne jak na razie. Jeszcze no, oswajam się z nim troszkę. Właśnie przed chwileczką podpiąłem do niego iPhone'a, bo tu już... A no właśnie, tu już się zaczynają dziać rzeczy niesamowite. Podpinam. Naładowane w 33. I się ładuje. I to nie byłoby nic niezwykłego, ale ten powerbank ma parę fajnych bajerków. Mówię o tym powerbanku dlatego, że tutaj też podziękowania dla naszego słuchacza Michała, który nam ten powerbank w komentarzach pod podcastami polecił. Więc polecajka bardzo fajna. Jak wy macie jakieś sprzęty, które wam bardzo dobrze służą i nie słyszeliście jeszcze o nich u nas, to dajcie znać, bo inspirujemy się nawzajem, a nuż jakiś tam ciekawy materiał powstanie albo po prostu się tu czymś wymienimy. To jest powerbank właśnie firmy Anker, powerbank model Prime, pojemność 27 650 mAh i ten powerbank ma aplikację, przynajmniej na iPhone'a, na Androida nie sprawdzałem, no zdziwiłbym się, gdyby nie było, natomiast nie weryfikowałem tego. I dzięki tej aplikacji możliwe jest badanie różnych parametrów tego powerbanka, na przykład stanu naładowania, na przykład jeżeli go ładujemy, w sensie powerbanka ładujemy, tak, ładowarką, żeby on miał całą baterię, to jest napisane, ile jeszcze zostało do ponownego ładowania. Jest napięcie na konkretnych, czy no, z jakim napięciem ładowanie się odbywa na konkretnych portach, różnego rodzaju statystyki, temperatura tegoż powerbanka i tak dalej, więc takie dane, których no do tej pory słabo było chyba z dostępem. Wiem, że wczoraj nawet miałem dyskusję na Mastodonie z kimś, kto ma powerbank firmy Ugreen, również znany, i tam są już powerbanki z ekranem. Ten Anker również ma ekran. I na ekranie różne takie informacje są podawane i tej osobie się udało Seeing AI-em to zczytać. Natomiast mi się też wydaje, że co aplikacja to aplikacja i te dane mamy podane na 100%, takie jakie one są, bez jakiegoś domyślania się z OCR-a. I ja może krótko pokażę, jak to wygląda.
5: Mowa włączona. Obrazek. ADD, podkreślenie, dewice. Obrazek. Dodaj.
4: Tu możemy dodać urządzenie. Jak widzicie, aplikacja no nie jest jakimś demonem dostępności. Dużo jest elementów jakichś dziwnie opisanych, nieopisanych. Ale aplikacja jest po polsku. To najważniejsze.
5: Bateryjka 100.
4: Bateryjka, tak sobie nazwałem tego powerbanka. I naładowany jest na 100%. No i mogę sobie tutaj wejść.
5: Obrazek. Wróć. Bateryjka. FMG. Obrazek.
4: To są ustawienia, jakby ktoś się nie domyślił.
5: Pozostało 10 godzin i 13 minut.
4: Jak rozumiem, 10 godzin, 13 minut to nie wiem, ładowania czy czegoś, no bo wątpię, że 10 godzin będzie mi ładował tego jednego iPhone'a.
5: 5.1.
4: O, to już są jakieś dane, które nie do końca wiem, czym są niestety, bo tak to jest dziwnie podpisane.
5: 5.1.
4: C1. O, C1 to jest USB-C numer 1.
5: 9.1.
4: I tu mamy 9,
5: 9.1,
4: kropka, no 9,1 volta staje się?
0: Chyba watów, bardziej
4: watów, tak? Dzięki.
5: C2.
4: C2. No nie jest używane. I USB-A również nie jest na ten moment używane. Tu są znowu jakieś parametry.
5: A, 100%.
4: No 100% chyba jeszcze naładowania, chociaż jestem zdziwiony, bo tu już zacząłem coś ten telefon ładować.
5: Dane w czasie rzeczywistym, obrazek, całkowite wyjście, W. Całkowite wyjście, 9.1 W.
4: No właśnie.
5: Temperatura, 26 stopni, 78 stopni F.
4: No tu są te temperatura w Celsjuszu i w Fahrenheicie.
5: Skumulowane dane użytkowania, moc wyjściowa, obrazek, wróć, bateryjka, FMG, obrazek.
4: No i na tym by się chyba cała informacja skończyła. Powerbank ma oczywiście swój wyświetlacz, tak jak wspomniałem, i można na nim wyświetlać różne dane, w tym też zegar. To jest dla nas tam mniej interesujące, są różne motywy, tu bardziej osoby pewnie słabowidzące może skorzystają z tego, że mogą sobie to troszeczkę spersonalizować. Natomiast ja chciałem wam pokazać jeszcze jedną ciekawą funkcję, która sprawiła, że po prostu to urządzenie bardzo polubiłem.
5: Pozostawiam je. Obrazek.
4: Wchodzę do ustawień.
5: Obrazek. Ustawienia. Ustawienia funkcji. Ekran urządzenia. Motyw 1.
4: No tu są jakieś motywy, tak jak wspomniałem.
5: Liczba dostępnych doładowań.
4: Tu mogę ustawić, ile razy mogę naładować konkretny telefon. To muszę ręcznie wprowadzić pojemność baterii, na przykład mojego iPhone'a, i on wtedy będzie mi wyliczał, no właśnie, ile razy jeszcze tego iPhone'a dam radę naładować.
5: Zoptymalizowane ładowanie.
4: No tutaj jakiś taki wolniejszy tryb, żeby trochę mniej się ogniwo zużywało.
5: Jasność ekranu, średni.
4: Dokładnie.
5: Wygaszanie ekranu. Stan portu.
4: Stan portu.
5: Automatyczne rozgłaszanie Bluetooth.
4: I
5: znajdź urządzenie.
4: Znajdź urządzenie. Fajna funkcja, bo już pewnie się domyślacie, co ona robi, jak trochę korzystacie chociażby z różnych Apple'owych rzeczy.
5: Obrazek. Wróć. Znajdź urządzenie. Podczas wyszukiwania urządzeń powerbank będzie emitował sygnał dźwiękowy. Aby prawidłowo korzystać z tej funkcji, upewnij się, że włączona jest funkcja automatycznego emisji przez Bluetooth. Jeśli jest wyłączona, naciśnij i rozpocznij wyszukiwanie, aby rozpocząć wyszukiwanie i włączyć automatyczną emisję Bluetooth.
4: No właśnie, to jest ta funkcja, która była wcześniej, ona musi być włączona, żeby to działało.
5: Rozpocznij wyszukiwanie. Rozpocznij wyszukiwanie.
4: I teraz ja nacisnę rozpocznij wyszukiwanie.
5: Zakończ wyszukiwanie.
4: I powerbank sobie piszczy.
5: Zakończ wyszukiwanie.
4: i dopóki ja nie nacisnę zakończ wyszukiwanie, to on tak sobie będzie piszczał. Funkcja jest o tyle fajna, że z jednej strony, no jasne, możemy gdzieś porzucić powerbanka i o nim zapomnieć, natomiast z drugiej strony, kurczę, no wyobraźcie sobie, że taki powerbank zostawicie w jakimś plecaku i nie bardzo możecie sobie przypomnieć, gdzie stoi cały plecak, albo jakaś tam torba, torebka, cokolwiek do czego włożyliście powerbanka. No macie w tym momencie w cenie powerbanka lokalizator. Na Bluetooth, bo na Bluetooth, okej. Możliwe, że z technologią Apple da się to trochę, da się tam trochę więcej wyciągnąć, ale myślę, że taki lokalizator też zły nie jest.
6: Z ciekawości, Pawle, testowałeś zasięg tego lokalizatora?
4: Chyba za małe mam mieszkanie, żeby zrobić jakiś taki test wytrzymałościowy.
6: Aha.
4: Natomiast myślę, że taki zasięg jak Bluetooth. No na razie ten powerbank sobie spoczywa w plecaku i czeka na to, aż będzie potrzebny. W związku z czym on w tym plecaku zawsze reagował. I to jest też super, bo to jest ten Bluetooth Low Energy. I on zużywa dość mało baterii. Ja już go trzymam chyba od czwartku albo piątku. Dzisiaj jest środa. I dopóki go teraz nie podłączyłem, no jak podłączyłem, to sami słyszeliście, on dalej ma 100%. Więc tak naprawdę ta bateria, przez to, że ten Bluetooth cały czas tam jest w tle, gdzieś tam odpalany, czy powiedzmy, nie wiem, przez to, że to jest to low energy, to pewnie on się jakoś tam melduje dopiero jak wykryje, jak telefon go, nie wiem, zażąda, czy tam coś rozgłosi, to ta bateria praktycznie się nie zużywa, a jeżeli się zużywa, to naprawdę musi zejść, upłynąć bardzo dużo czasu i ten powerbank może sobie leżeć w plecaku, może sobie być gdziekolwiek, a ja cały czas mam na niego oko, ile mu tam tej baterii zostało i mogę go sobie wywołać zdalnie. Także kurczę, polecam zakup, chociaż wiem, że do najtańszych nie należy. Ja teraz patrzyłem w internecie, ile on kosztuje i nie mogę jakimś cudem znaleźć w Polsce, chyba że źle szukam, tego modelu 27650. Jest model mniejszy, 20 tysięcy. I tutaj mam trochę, że tak powiem, zagwozdkę, jak chodzi o cenę, bo na przykład sklep oficjalny, czyli Easy Use chyba tak się nazywa, ten oficjalny dystrybutor produktów właśnie Ankera, Eufy i tam innych Soundcore'ów, sprzedaje go po 630 zł, na Allegro widziałem za 600, a w X-Comie za 450. Także jakieś rozbieżności w tych cenach są. Ja bym niestety był raczej pesymistą i trzymał się tej ceny wyższej, bo odpowiadałaby ona temu, co widziałem w euro. Natomiast no powerbank ma takie możliwości, jakie ma i no ja jestem na ten moment z tego, co oferuje, zadowolony. Michał, raz jeszcze dzięki za polecajkę i no może komuś taka porada się przyda, może ktoś będzie chciał zainwestować i tego powerbanka dodać do swojego plecaczka z gadżetami technologicznymi. No, myślę, że nie najgorszy wybór.
6: My tymczasem odbieramy kolejny telefon. Bartek jest z nami. Dobry wieczór, Bartku.
7: No witam was serdecznie i na sam początek serdeczne gratulacje z okazji tak zwanej ćwiartki.
6: A dziękujemy bardzo.
7: Wy macie święto, ja mam święto, ale tutaj jeżeli chodzi o to, to mniejsza, że tak powiem z tym. Pierwsze co to, głównie tutaj mój telefon będzie się tyczył głównie iOS-a. Takie właśnie małe spostrzeżenie, no bo to może i małostkowe, co zauważyłem bynajmniej jeżeli chodzi o zmianę dźwiękową, taką bardziej w kontekście voice-overa. To tutaj chciałem tylko tak nadmienić, że kiedy przechodzimy, inaczej może, jak minimalizujemy jakąś aplikację, to kiedyś mówił, jak znajdowaliśmy się na pierwszej stronie i kilkakrotnie, że tak powiem, przechodziliśmy na pulpit, to zawsze mówił to, a teraz nagle mówi główna. Nie wiem, czy też to zauważyliście?
6: Ja nie zwróciłem uwagi, szczerze
0: powiem. Tak, ja zauważyłem, tak. Faktycznie jest to przetłumaczone tak, trochę
7: inaczej. Może małostkowa rzecz, ale jednak, że tak powiem, sprawnie ci, którzy no, dość uważnie słuchają syntezy, to myślę, że to zauważą. A kolejne rzeczy to już będą raczej pytania. A propos właśnie iOS-a 18, samego iOS-a. Pierwsza rzecz to, czy przy instalacji iOS-a 18, czy ktoś z was może zapytam, instalował je, tą aktualizację na kilku urządzeniach?
0: Ja akurat na jednym tylko.
6: Ja też.
7: Bo zauważyłem taką może dość dziwną rzecz i może wy mi odpowiecie na pytanie, co ma na to wpływ, bo zainstalowałem na swojej 13, gdzie sama aktualizacja ważyła 3,8 GB, a następnie zainstalowałem na SE2020, gdzie ważyła 3,45 bodajże, a jeszcze dzisiaj na SE trzeciej generacji, gdzie ważyło 3,69. Wiecie, od czego to może zależeć? Że na każdym jakby sprzęcie ta aplikacja ważyła zupełnie inną wartość.
6: Ja podejrzewam, że właśnie ze względu na sam różnicę, model? Na sam model Apple jest w stanie przecież wykryć, na jakim urządzeniu będzie instalowany system, więc prawdopodobnie właśnie przygotowane ma paczki dystrybucyjne pod konkretne modele urządzeń. No nie ma ich aż tak znowu wiele, więc są sobie w stanie na to pozwolić.
0: Tak, to pewnie są kwestie rozmiaru właśnie bibliotek, może funkcje, które gdzieś po prostu są niewspierane na telefonach pokroju SE, bo tam chyba jest procesor z iPhone'a 11, czy to już był procesor 13, dobra, nieważne, ale też na przykład rozmiar ikon, tak, które na iPhone'ie 13 będą w większej rozdzielczości niż na iPhone'ie SE na przykład, więc też może gdzieś coś tłumaczyć.
7: No tak, bo tutaj jeżeli chodzi o przekątną ekranu, to się jednak różni, a 13 jest odrobinę jednak większa od SE, więc Dokładnie. Tutaj to też rzeczywiście może mieć to ten wpływ. Dobrze, no to teraz takie... Też może dość mało ważne sprawy, ale tak z czystej ciekawości. Pierwsze będzie tyczyło się kalkulatora na iOS-ie. Czy orientujecie się może, czy jest możliwość manewrowania między systemami liczbowymi? Bo ja akurat nie udało mi się tego znaleźć, że była możliwość obliczania tylko w systemie dziesiętnym.
6: I nastała cisza.
7: No właśnie, więc wydaje mi się, że...
0: Jednak... Jakieś zaawansowane możliwości nawigacji po porównaniach były zaawansowane.
7: W ustawieniach samego kalkulatora, ale tam nie znalazłem, żeby móc ustawić inne systemy liczbowe, więc...
6: Chyba, Bartku, nikt z nas nie odpowiedzi na to pytanie.
7: No rozumiem, czyli prawdopodobnie na tą chwilę jest to niemożliwe, ewentualnie pozostaje mi kontakt do samego Apple'a. Okej, i takie troszeczkę dość zabawne pytanie na sam koniec, bo zapewne zauważyliście, jak chociażby poruszamy się po znakach, to zależy oczywiście, jak to ma to ustawione, tak? To czyta nam dany znak, a później przyporządkowany do niego... słowo zaczynające się na tą literę. Zazwyczaj są to imiona, prawda? Tak zwana fonetyka.
6: No tak.
7: Czy jest możliwość chociażby zmiana tej fonetyki, chociażby jak nam na przykład czyta literka A i Ania, a na przykład chcielibyśmy zmienić, żeby nam czytało na przykład inne imię bądź inne słowo. Jest możliwość, żeby coś takiego sobie samemu przyporządkować do swoich, że tak powiem, upodobań?
0: Chyba nie. Jedyną opcję, jaką masz, to po prostu to wyłączyć. No, można by bawić się słownikami, ale tego bym nie ryzykował, bo wtedy nam mogą jakieś faktycznie Anie się, powiedzmy, zacząć być czytane inaczej, tak? No to jest tłumaczone różnie w językach różnych. No w języku angielskim to jest po prostu wykorzystywany ten standardowy alfabet fonetyczny, czyli Alfa, Bravo, Charlie i tak dalej. W polskim tak, Google też tak było, no później przeszli na imiona, no i tak to po prostu...
6: Szczerze mówiąc, trochę mnie dziwi to przechodzenie, skoro mamy ten jeden taki standardowy, uniwersalny alfabet, to już mogli przy tym zostać i
0: w sumie NVIDIA też nie korzysta z tego alfabetu w polskiej wersji, więc...
6: No tak, ale dlatego właśnie to wydaje mi się, że...
4: Nie, ja myślę, że imiona polskie są bardziej znane gdzieś polskiej społeczności, plus w ten sposób też literujemy na przykład przez telefon, podyktując jakieś tam dane. Oczywiście kto zna ten alfabet, tak? Że którymi imionami się posługujemy, tak?
0: No pewnie wedle tutaj jest powód, konwencji. Dlaczego to jest.
7: Wydaje
0: tak,
7: mi się, że indywidualnie tutaj też te litery sam sobie dopasowuje, kiedy coś przeliterowywuje, także to jest
4: możliwe,
7: indywidualne
4: zdanie. Tak. Nie, no tutaj ten.
7: O co się chciałem zapytać, ale wypadło mi z głowy. Także w razie co, jeżeli coś mi się przypomni, to oczywiście się odezwę już inną ścieżką, żeby wam anteny nie zabierać. Jeszcze raz serdeczne gratulacje 250 audycji i moi drodzy, oby tak dalej.
6: Dzięki Bartku za telefon. Dobrej nocy.
7: Trzymajcie się serdecznie. Również trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.
6: Hej.
1: Znowu bety, znowu nowe produkty, ale tym razem JOS, bo pojawiła się beta JOS-a.
0: Tak jest. W ogóle wszystko zaczęło się od tego, że pierwsza wersja tego newsa mówiła, że mamy wrześniową aktualizację JOS-a 2024. Bo mamy i o tym będzie za chwilę. Ale jakąś godzinę potem, przeglądając Mastodona, widzę wpis, że pojawiła się też pierwsza publiczna beta JOS-a 2025. Więc no, czemu by o tej becie nie powiedzieć? Więc mówimy. Co się w tej becie zmieniło? Oczywiście więcej AI. Co się pojawiło tym razem? To w dużym skrócie pojawił się chatbot. Chatbot, który po prostu się nazywa FS Companion, więc bardzo... nie wiem w sumie, czemu nie zostali przy tym szarki. No, taka ładna nazwa, no ale dobra. No, mamy FS Companiona, który w sumie też ma nie tylko pomagać w JOS-ie, bo no, na początku tylko w JOS-ie, ale za jakiś czas też ma dostać wiedzę o Zoom, tekście i Fusion. Na ten moment został nakarmiony całą dokumentacją JOS-a, wiedzą o skrótach klawiszowych w systemie Windows i aplikacjach Office i różnych materiałach treningowych właśnie, jak gdzieś korzystać z różnych aplikacji Office, jak Word, Outlook, Excel, PowerPoint z JOS-em. No i możemy sobie z poziomu menu pomoc JOS-a 2025 wchodzimy do menu więcej zasobów, tam znajdziemy tego chatbota, ale też co ciekawe, każdy może z niego skorzystać, bo to po prostu się otwiera jako strona internetowa, więc jeśli ktoś nawet bez instalowania JOS-a chce się tym pobawić, fscompanion.ai, można sobie z każdej przeglądarki wejść i po prostu z tym chatbotem porozmawiać. Także tak, to sztandarowa nowość tej bety, to nawet w sumie nie jest w JOS-a samego wbudowana, no ale taki chatbot się pojawił. Następna nowość jest już bardziej zintegrowana z JOS-em, a mianowicie automatyczne wykrywanie języków zostało rozbudowane i rozumiem, czytając gdzieś te informacje, że to ma teraz działać bardziej tak, jak to działa na przykład na Macu. No, jak do tej pory wiemy, JOS generalnie polegał na otagowaniu języka, które ustawił autor, które może być zrobione dobrze i na przykład, nie wiem, wchodzimy na stronę Tyflo Podcastu, no to strona nam zostanie przeczytana po polsku, tak powinno być, ale możemy na przykład sobie, nie wiem, wejść na stronę niebezpiecznika, która przynajmniej kiedy ostatnio na nim wchodziłem, cały czas jest otagowana, także jest napisana niby w języku angielskim, więc nam się synteza może przełączyć, także no, to może być zrobione dobrze, to może być zrobione źle i wtedy musimy ręcznie przełączać się językami. Jeśli pracujemy z językami, które mają alfabety, które różnią się od ciebie, czyli nie wiem, czytamy tekst po polsku, ale na przykład też po ukraińsku, gdzie ten tekst jest pisany cyrylicą i jest w miarę łatwo programowi wykryć, że tutaj jest jakiś inny język, no to łatwiej jest ten drugi język wykryć i JOS nawet miał już z jakiegoś czasu, przynajmniej jeśli chodzi o syntezę, vocalizer, opcje, żeby właśnie przełączać się między różnymi alfabetami, w ten sposób wykrywać języki. Natomiast w JOS-ie 2025 został dodany nowy algorytm wykrywania języków, który no, gdzieś wykorzystuje jakieś modele, które działają na urządzeniu, też jakieś dodatki do NVIDIA powstałe, które działają podobnie, które z tego co rozumiem, no po prostu będą w stanie to zrobić, analizując ten tekst. To domyślnie zostanie włączone dla języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego, natomiast w centrum ustawień JOS możemy sobie to włączyć dla innych języków. Znajdziemy to właśnie w centrum ustawień, w sekcji przetwarzanie tekstu i tam mamy podmenu przetwarzanie języków. I tak to mamy włączone. Domyślnie będzie to wyłączone. Domyślnie czas będzie ustawiony tak, że po prostu będzie wykrywał języki tylko na podstawie tagów, które są ustalone przez autorów stron czy dokumentów, no ale będziemy mogli sobie to rozszerzone wykrywanie języków włączyć. No i tutaj mamy prośbę od Freedom Scientific, jeśli korzystamy z tej funkcji, żeby po prostu zwrócić uwagę, kiedy ona działa, czy nie. No jestem ciekawy, czy to faktycznie działa tak fajnie jak na Macu, bo na Macu korzystam z tego wykrywania języków na co dzień i to jest jedna z rzeczy, które no bardzo mi się na Macu podoba, której dziś na Windowsie jednak ciut mi brakuje. Co mamy dalej? Następna nowość to jest ciągły OCR, czyli podobnie jak w przypadku NVDA na przykład, to jest chyba taki gdzieś główny czytnik ekranu, który coś takiego oferuje. Możemy sobie skonfigurować JOS-a tak, aby wynik OCR był automatycznie odświeżany. Aby to zrobić, wchodzimy do warstwy OCR, czyli JOS spacja, a następnie literka O jak OCR i później literka B, jak Barbara albo prawo, jak to woli. I wtedy nam ten ciągły OCR się uaktywni. Będziemy o tym informowani dźwiękiem, które powtarza się co sekundę. No i wtedy kursorem JOS możemy sobie wyniki tego OCR-a czytać. Jeśli ustawimy się na jakiejś linii i na przykład mamy podpięty monitor Braille'owski, no to będziemy w Braille'u widzieć, kiedy ta linia się zmienia. Mi tutaj brakuje jednej rzeczy, którą NVIDIA ma, którą ma VOCR na Macu, a mianowicie jest to czytanie, bo owszem, no gdzieś to będzie odświeżane, ale JOS nam nie będzie automatycznie czytał tych zmian, a szkoda, bo to wydaje mi się gdzieś jest połowa przydatności tego typu możliwości. No tutaj jest wymagane gdzieś więcej skrótów, żeby to uaktywnić w NVIDIA i to nawet nie musimy o tym myśleć, bo to po prostu domyślnie działa. Jeśli nie chcemy, żeby nam to czytało, można to jednym skrótem wyłączyć, ale generalnie no tutaj mam wrażenie, że to nie jest rozwiązane tak fajnie jak w NVIDIA, natomiast też już użytkownicy JOS-a tego typu funkcje po prostu dostaną. Następnie mamy poprawki w czytaniu plików EPUB, konkretnie na przykład w przypadku czytnika Thorium, który działa dobrze z JOS-em, jak pisze Freedom. I co się pojawiło? Generalnie JOS po prostu rozpoznaje więcej atrybutów, więcej regionów, obszarów, które pojawiają się właśnie w plikach EPUB. I one wszystkie zostały przypisane do właśnie regionów, więc jeśli użyjemy skrótu R, czyli właśnie nawigacji po regionach, albo użyjemy listy, czyli Ctrl Insert R, żeby taką listę regionów wyświetlić, to będziemy widzieli informacje o abstraktach, o gdzieś podziękowaniach w tekście, dodatkach, bibliografia, rozdziały, zakończenie, okładka, dedykacja, epilog, errata, przykłady, przekaz, słowniczek, spis treści, wstęp, jakieś notatki, część, prolog, spis treści, no dużo gdzieś tych dodatkowego formatowania w plikach EPUB jest, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy można oznaczać w tych plikach, natomiast JOS będzie w stanie teraz po prostu te rzeczy wykryć. Będziemy też informowani o przejściach na następną stronę, możemy też po nich się poruszać skrótem nawigacji po separatorach, to jest myślnik po prostu, no i jeśli przejdziemy do następnej strony, mamy to włączone, no to JOS nam też poda numer strony. To jest czytanie EPUB. Następnie możemy też przeczytać tydzień, numer tygodnia takiego kalendarzowego w pracy, naciskając Ctrl Insert F12 dwa razy szybko, no i wtedy JOS poda nam numer tygodnia. No to się może przydać, jeśli akurat w pracy w ten sposób komunikujemy naszą na przykład dostępność. Następnie ARIA i internet. Kiedy naciskam Insert Tab na przycisku opcji, to JOS też nam podaje nazwę grupy tych przycisków. Poprawiono oznajmienie graficznych obiektów, które też działają jako przyciski lub łącza, czy jakieś klikalne elementy. Pozycja przycisku opcji w grupie jest prawidłowo czytana. Dodatkowo dostajemy informacje o separatorach. W okienku wyboru listy nawigacji, właśnie listy z definicjami też są wyświetlane. Czasami nie działało menu kontekstowe na linku, który też był częścią jakiejś listy, to już też zostało poprawione. Jeśli wyłączymy informację o tej funkcji Smart Glance, która gdzieś nam oznacza jakieś bardziej interesujące elementy, no bo z niej korzystamy, no to po prostu JazzJaws powinien być bardziej wydajny na danej stronie, czyli pewnie w tle już nie są te elementy przetwarzane, no więc powinno to działać szybciej. Poprawki w czytaniu tabel, gdzie był wykorzystany atrybut aria label, czy to jakieś etykiety na nagłówki kolumn. Czasem Braille nieprawidłowo pokazywał nazwę pola kombi, kiedy przechodziliśmy do niego wirtualnym kursorem. Poprawki nagłówków, które są gdzieś oznaczone poziomami przez arię. I kiedy w tabem przejdziemy na zakładki, na przykład, to automatycznie włącza się tryb formularzy. Poprawiono działanie przycisku przywołania kursora, kiedy mieliśmy włączone raportowanie o błędach pisowni i gramatyki w dokumentach Google. W arkusza Google JAWS prawidłowo będzie czytał usuwane znaki i JAWS będzie prawidłowo czytał przyciski w aplikacji konfiguracyjnej dysku Google na Windowsie 11. W Office JAWS, jeśli korzystamy z nowego Outlooka, z przeglądarki do JAWS, teraz załaduje do niego skrypty, dzięki czemu po prostu powinien działać lepiej. Też czytanie nagłówków skrótami Alt 1 do 6 w nowym Outlooku powinno działać lepiej. Kiedy odpowiadaliśmy na jakiegoś maila w Outlooku, nie jest napisane, czy w nowym, czy starym. Zwłaszcza jeśli korzystaliśmy też z Zoom teksta, to jak to pierwsze kilka znaków było czasami gubione, gdzieś to zostało naprawione. Jeśli na jakiejś tabelce jest tekst alternatywny dodany na tabelce, to JAWS teraz będzie go odczytywał. Kiedy wstawialiśmy nowe wiersze lub kolumny w Wordzie, to JAWS teraz będzie prawidłowo poczytał jej nowe współrzędne. I kiedy w Wordzie wchodzimy lub opuszczamy listę, to JAWS nas o tym informuje oraz ile ta lista ma elementów. Szczerze mówiąc, myślałem, że to już wcześniej było, no ale chyba jednak nie. Wklejanie tekstu z formatowaniem z włączonym JAWS-em w Wordzie teraz już powinno działać prawidłowo. I też mieliśmy poprawki w wyświetlaniu nagłówków w Braille'u w Wordzie, jeśli używaliśmy skrótów H i Shift H. Tam jakieś komunikaty były wyświetlane, które no, nie powinny być wyświetlane. Kiedy nawigujemy po komentarzach na liście komentarzy, to też jakieś więcej szczegółów jest czytane. Mamy poprawki. JAWS teraz nam będzie czytał. Nie zawsze czytał bieżącą tabelę, kiedy używaliśmy skrótów nawigacyjnych. I też podczas nawigacji po grafikach skrótami tekst alternatywny powinien być czytany. I jeśli mamy włączone echo myszki i gdzieś ruszamy myszką po wynikach wyszukiwania w Wordzie, to teraz one też będą czytane prawidłowo. Aplikacja JAWS. Będziemy dostawać błąd, jeśli spróbujemy wykorzystać funkcję Picture Smart, czyli tutaj to rozpoznawanie używając AI z włączoną kurtyną, no to po prostu dostaniemy błąd. Musimy tą kurtynę wtedy wyłączyć. Język słowacki jest teraz wspierany. W czasie 2025 będzie wyświetlana tylko najnowsza wersja LibLewisa w amerykańskim Braille'u skrótowym. Poprawiono, że JAWS nie zawsze prawidłowo wykrywał chiński tekst, jeśli mieliśmy zainstalowany chiński głos vocalizer, czyli to jest też nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej. Poprawiono problemy, jeśli JAWS był uruchomiony z zasobnika systemowego, a wyświetlały się jakieś monity zabezpieczeń systemu Windows. I jeśli korzystamy z wersji Fusion, czyli JAWS-a połączonego z Zoom tekstem, no to wersja aplikacji jest wyświetlana prawidłowo. I JAWS teraz wspiera w system .net w wersji 8. To jest taka platforma, na którą dużo współczesnych aplikacji jest pisane. No to jest nowa beta. Szczerze mówiąc, jakaś bardzo imponująca nie jest. Mam wrażenie, że w zeszłym roku tych nowości było więcej. Bo w samej wersji beta mieliśmy na przykład ten podzielony Braille, który wydaje mi się jest cały czas bardzo ciekawą funkcją, której do tej pory konkurencja jeszcze nie wprowadziła. To jest taka faktycznie ciekawa nowinka. No i później pojawiły się funkcje AI, które gdzieś były darmową aktualizacją JAWS 2024. No co jest sztandarowa nowość, to nawet nie jest nowością, tylko nową stroną internetową. Także tak, no, mam wrażenie, że JAWS 2024 był ciekawszy. Niemniej jednak, jeśli korzystacie, no to myślę, że warto sobie gdzieś tą betę ściągnąć i testować. No to wykrywanie języków może być faktycznie fajne. A dla tych, którzy mają JAWS 2024 i nie chcą gdzieś bawić się w wersję beta, chcą po prostu swojego JAWS-a sobie zaktualizować, mamy też aktualizację wrześniową i co się w tej aktualizacji pojawiło. Między innymi a propos właśnie Picture Smart AI, czyli rozpoznawania zdjęć różnymi modelami językowymi. Skrót Insert Spacja P i Enter, który rozpoznaje na podstawie bieżącego kontekstu, został znacznie zaktualizowany i będzie w stanie gdzieś nam automatycznie lepiej zrobić to zdjęcie. I tak na przykład, jeśli otworzymy jakiś film na YouTubie, no to on automatycznie zrobi nam zdjęcie no, bieżącej klatki w tym odtwarzanym filmie. Jeśli mamy otwartego PowerPointa, jest jakaś prezentacja uruchomiona, no to zrobi zdjęcie slajdu, no, który jest na ekranie. A jeśli prezentacja nie jest uruchomiona, ale po prostu gdzieś nawigujemy po slajdach, no to też wybrany slajd będzie nam rozpoznany. Jeszcze została dodana opcja w internecie, że możemy sobie przypisać szybki klawisz nawigacyjny do nawigacji po suwakach. Też fajna sprawa, w sumie NVDA też mógłby coś takiego zaimplementować, tak? Jeśli ktoś z NV Access nas szuka, albo ktoś chce to dodać jako sugestię, to ciekawy pomysł. Natomiast w JAWS-ie domyślnie takiego skrótu nie ma, ale możemy sobie po prostu w narzędziu z klawiszy nawigacyjnych, szybkich klawiszy nawigacyjnych po prostu sobie taki skrót do nawigacji po suwakach dodać. Mamy też ulepszone wsparcie Java. To jest coś, co miało się pojawić w poprzedniej aktualizacji, natomiast zostało w ostatniej chwili usunięte, bo okazało się, że powodowało poważne błędy z menu start, na przykład tam rzeczy nie były właściwie czytane, więc takie poważne dosyć błędy, więc no to zostało wycofane, ale już ta funkcja powróciła. Na razie powróciła jako część Early Adapter Program, czyli tego programu, powiedzmy, takich wczesnych testów, takich eksperymentów, które możemy sobie w JAWS-ie włączyć. I co szukamy? Szukamy pola poprawy obsługi Java Swing, czyli takiego też systemu do tworzenia interfejsów w Javie. I co ciekawe, do tego nie jest potrzebna funkcja Java Access Bridge, bo tutaj jest UIA wykorzystywane. To jest UIA, to na przykład mówiłem w tej nagranej audycji, która dzisiaj się pojawiła przy okazji Chroma. To jest też taki nowy mechanizm do dostępności i generalnie to działa w ten sposób, że nawigujemy po tych aplikacjach, możemy gdzieś tam nawigować fokusem, ale generalnie to jest zoptymalizowane pod ten kursor dotykowy, czyli skrót JAWS Shift Średnik. Ten kursor, który jest wykorzystywany głównie do nawigacji po współczesnych aplikacjach, tych Windowsowych, albo właśnie na ekranie dotykowym, no ale nie tylko. I też tutaj dzięki temu aplikacje w Javie mogą być dużo bardziej responsywne w wielu przypadkach. Natomiast przez to, że to działa no, inaczej niż kiedyś, nie wykorzystuje właśnie tego mechanizmu Java Access Bridge, można cały czas z tego korzystać, to jeśli mamy jakieś niestandardowe aplikacje, które zostały oskryptowane, no bo nie zapominajmy, że do JAWS-a można takie naprawdę zaawansowane skrypty pisać, no to z tym nowym mechanizmem te skrypty działać nie będą, więc w takich sytuacjach lepiej sobie to wyłączyć, natomiast tutaj firma prosi o to, żeby to jednak też testować i po prostu jakiekolwiek uwagi, błędy zgłaszać, bo generalnie to no, ma być łatwiejsze w uruchomieniu, no i ostatecznie po prostu działające lepiej i szybciej. Google Sheets, czyli arkusze Google, no tutaj mamy gdzieś też wiadomości, które były w wersji beta, czyli usuwanie znaków jest czytane prawidłowo. I jeśli w menu dostępności włączyliśmy opcję czytaj numer wiersza i kolumny, to skróty Ctrl-Alt-Shift-R i C, żeby czytać bieżący wiersz i kolumnę, powinny teraz działać prawidłowo. Aplikacja JAWS, skrót Insert-T, który podaje nam tytuł okna, został ulepszony i teraz oprócz tytułu okna dostaniemy, jeśli naciśniemy ten skrót dwa razy, to dostaniemy informację, czy okno jest przywrócone, zmaksymalizowane, zminimalizowane. Zostało to dodane dlatego, że wiele współczesnych aplikacji po prostu może zmieniać swój wygląd, jeśli na przykład okno jest mniejsze. No i Joss nam może o tym powiedzieć i wtedy możemy ewentualnie coś w tej sprawie zrobić, na przykład zmaksymalizować sobie to okno, po prostu na to za to zareagować i też przy okazji, jeśli użyjemy skrótów Windows i strzałki, na przykład Windows strzałka w górę, żeby okno zmaksymalizować, no to Joss też nas o tym poinformuje, po prostu dostaniemy informację zwrotną, kiedy tego skrótu użyjemy. Skrót do przeczytania wszystkich znaczników na stronie lub przeniesienie się do znacznika w Wordzie zostało zmienione. Teraz to jest Alt Shift Windows K. To zostało zmienione dlatego, że w Windows Alt K zostało zajęte przez Teamsy do globalnego skrótu, który wycisza nam mikrofon. Jeśli zmienimy język Jossa skrótem Ctrl Windows L, to Joss nam nie zmieni tego języka z powrotem, dopóki nie przeniesiemy fokusa do innej aplikacji. Menadżer klawiatury Jossa pozwala nam teraz przepisać skrypty do rozszerzonych klawiszy funkcyjnych od F13 do F24. To się nam na przykład może przydać, jeśli mamy jakąś klawiaturę programowaną, jakąś klawiaturę, która wspiera jakiś makra, mamy nowe, jakieś dedykowane przyciski, no to sobie możemy do nich jakieś funkcje Jossa przypisać. LibLouis został zaktualizowany i jakieś jeszcze inne drobne zmiany. Joss nie będzie czasami powtarzał zawartości kilka razy w polach edycji w Zoomie. I tutaj też mamy te poprawki z przyciskami opcji. W internecie pozycja tych przycisków opcji w grupie jest czytana prawidłowo. I został poprawiony jakiś konflikt z klawiaturą, jeśli korzystamy z aplikacji Text Expander. No i to wszystko, jeśli chodzi o Jossa, zarówno tą wersję nową beta, jak i kolejną aktualizację wersji stabilnej.
6: No to ja teraz zaglądam do komentarzy, bo się komentarze pojawiają. Piotrze, pytanie do ciebie, a właściwie dwa pytania od Charlotki dotyczące Maca. Czy tobie ten tryb odzyskiwania voiceovera działa tak, jak powinien? I narzędzie VoiceOver uruchamia się z ustawieniami domyślnymi. I kolejne pytanie, czy tobie przypisany skrót do tej opcji, by podążanie kursora VoiceOvera było włączone, to znaczy podążanie kursora myszy za kursorem VoiceOvera, ma opcję włączoną i wyłączoną, bo u mnie opcja ta nie działa jeszcze tak, jak powinna i zamiast tej opcji zmienia mi się na przesuwa kursor myszy.
0: Co do pierwszego pytania, nie działa to tak, jak powinno. Tak jak wspominałem, gdzieś na przykład moje ustawienia głosu się nie zmieniły, a w narzędziu VoiceOver z tego, co widzę, to na przykład ustawienia szczegółowości, no to są tak, jak ja je ustawiłem, a nie tak, jak one są domyślnie, czyli nie. Coś tam jeszcze z tym jest ewidentnie nie tak. Co do drugiego pytania, będę musiał to sprawdzić.
6: No więc na razie tyle, więcej komentarzy nie ma.
1: Ale jest więcej tematów i teraz temat taki, no... Cóż, powódź szaleje i no wiem o co najmniej jednej osobie, która wyrządziła, jednej osobie niewidomej, która jej wyrządziła naprawdę potworne wielkie szkody. No i PFRON tutaj ma jakiś plan pomocy dla niepełnosprawnych czy ofiar powodzi z niepełnosprawnościami.
6: Zgadza się, jest to informacja opublikowana właśnie na stronach funduszu, a wszystko w ramach programu, który nazywa się Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Adresatami tego programu są poszkodowane na skutek żywiołu osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia, zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2024 roku, którym przyznano zasiłek w związku z poniesionymi stratami w gospodarstwie domowym. I tutaj, jeżeli chodzi o to, jaką formę pomocy można otrzymać, to jednorazowe świadczenie do 2000 zł na rehabilitację społeczną, to jest w ramach pierwszego modułu, oraz jednorazowe świadczenia stanowiące rekompensatę poniesionych strat i na pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy sprzętu lub urządzenia, które nam w wyniku tej klęski żywiołowej się zepsuło. Więc można, podejrzewam, że sobie kupić urządzenie równoważne albo po prostu naprawić to, co mamy. No, w zależności od tego, w jakim stanie będzie to urządzenie, bo na przykład mogliśmy je w ogóle stracić w wyniku powodzi, tak? Mogliśmy nasz na przykład cały zestaw komputerowy stracić, albo jest on zalany do tego stopnia, że nie opłaca się go naprawiać i trzeba po prostu kupić nowy sprzęt. Więc na to wszystko można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON-u. I teraz, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda od strony praktycznej, to PFRON na swoich stronach informuje, że realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przystąpił do realizacji tego właśnie programu. I wnioski powinniśmy składać właśnie do starostwa powiatu, w którym mieszkamy. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnością występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w jednostce samorządu powiatowego. Więc jeżeli dotyka was taka sytuacja związana z powodzią, no to zgłaszajcie się do swoich samorządów, pytajcie, a jeżeli dany samorząd jeszcze się nie zgłosił do PFRON-u, bo to też ważna rzecz, że samorząd, podobnie jak zresztą w przypadku programu Aktywny samorząd, musi do PFRON-u się zgłosić o przyznanie takich środków. PFRON te środki daje, ale samorząd je potem rozdziela. Więc jeżeli wasz samorząd jeszcze tego nie zrobił, no to naciskajcie, żeby do PFRON-u się zgłosił, żeby przyznane zostały odpowiednie środki, no i żebyście mogli się poratować, przynajmniej jeżeli chodzi o tej strony właśnie technologiczno-sprzętowej. No i też wiadomo, te 2000 zł zasiłku, jak to każde pieniądze w tych czasach niezwykle ciężkich, przede wszystkim no, dla tych osób, które są dotknięte skutkami powodzi, to z pewnością się przydadzą.
4: Ja też myślę, że warto w tym miejscu się zwrócić do naszych słuchaczy z tych terenów najbardziej dotkniętych powodzią, że pozdrawiamy was, w ogóle jesteśmy z wami myślami i mamy nadzieję, że u was wszystko w porządku, a jeżeli nie, to kurczę, ciężko znaleźć takie odpowiednie słowa, którymi można by was pocieszyć, bo to wszystko by brzmiało jak takie tanie pocieszanie. Ale miejmy nadzieję, że wszystko u was jest okej, a jeżeli nie jest do końca okej, to jest to w stanie, że tak się wyrażę, naprawialnym. I też tutaj taka może prośba do naszych słuchaczy, jeżeli wiecie o jakichś godnych polecenia i zaufania zbiórkach na rzecz właśnie pomocy ofiarom powodzi, to dawajcie znać. Ja dzisiaj dostałem informację o tej organizowanej przez portal pomagam.pl. I chyba to jest jakaś ich oficjalna, bo przyszedł mi e-mail od nich oficjalny i tutaj informacja jest taka, że pieniądze, które zostaną w toku tej zbiórki zebrane, będą przekazywane organizacjom pozarządowym, które już działają na tych właśnie terenach. Link to pomagam.pl/SOS powodz, pisane razem. No więc tam możecie śmiało wpłacać. Ja tutaj też w Wiedniu, gdzie mogę, podaję informacje o tych zbiórkach, także mam nadzieję, że pomoc nadejdzie też i z zagranicy, no i że tych środków wystarczy na to, żeby w jak największym stopniu te szkody zniwelować.
1: A ja też taką mam ewentualnie propozycję, że gdyby ktoś też wiedział o czymś, no jakimś, nie wiem, miałby jakiś pomysł, miałby jakiś link, to też możecie w komentarzach to wszystko, te wszystkie informacje umieszczać. Jeżeli ktoś by potrzebował jakiejś pomocy, to też może pisać w komentarzach. No i no, spróbujemy w przyszłej audycji też też o tych rzeczach wszystkich powiedzieć, no bo być może tutaj jakoś udałoby się pewne rzeczy, nie wiem, tak mi się wydaje, ale być może jest jakaś szansa na to, żeby ktoś komuś pomógł i być może gdzieś tam też coś uda się zrobić, nie wiem oczywiście, ale może...
6: Tak, bo te potrzeby mogą być bardzo różne, więc po prostu jeżeli jest coś, co moglibyśmy w jakiś sposób zrobić, albo ktoś z waszej okolicy, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, no to po prostu dawajcie znać w komentarzach. No w dzisiejszych czasach i obecnie to tak naprawdę każde medium, które może wygenerować jakiś tam zasięg, to myślę, że warto, żeby po prostu informowało o różnych sytuacjach, a my no, co prawda zasięgów jakichś mega wielkich nie mamy, ale mamy za to no, ten zasięg ukierunkowany na konkretną grupę odbiorców.
4: Tak, więc możemy pomóc akurat sami sobie, tak? Bo w naszej grupie ten zasięg jednak dość duży jest, myślę, i jeżeli zwłaszcza znacie kogoś też z naszego środowiska, kto by tej pomocy potrzebował, to dawajcie znać.
1: Tak, zachęcamy do komentarzy. A teraz przechodzimy już do następnego tematu, do programu, czy w zasadzie zestawu przydatnych narzędzi, który zresztą już od jakiegoś czasu jest dostępny, ale jakoś chyba nie mówiliśmy o tym w Tyfloprzeglądzie, zdaje się.
0: Nie mówiliśmy o nim, bo tak chyba do czegoś takiej bardziej stabilnej wersji, no przynajmniej Arek Świętniński, bo tutaj jemu w sumie możemy podziękować, postanowił go trochę wypromować na forum Audio Games. Mówił o nim co jakiś czas w różnych podcastach, ale dla tych, którzy może nie słyszeli, myślę, że warto wspomnieć, bo z współpracy z jednym ze jego znajomych z Chin, który właściwie jest autorem tej aplikacji, Arek tutaj pomógł głównie w kwestiach tłumaczeniowych, między innymi, ale też chyba też jakieś wsparcie w programowaniu było. No, stworzyli taki zestaw narzędzi, który nazywa się Luomo Toolbox. Jest to aplikacja dostępna zarówno na systemy iOS i Android, jak i na system Windows. Z tego co wiem, na ten moment na język angielski jest przetłumaczona wyłącznie ta wersja mobilna. Wiem, że jeśli będzie zapotrzebowanie też na przetłumaczenie tej wersji komputerowej, to takie tłumaczenie może się pojawić. A czy warto? No myślę, że aplikacja jest jak najbardziej ciekawa, bo oferuje taki zestaw takich małych, ale wydaje mi się przydatnych narzędzi, no gdzieś stąd nazwa Toolbox. Zresztą chyba jakiś czas temu był o niej podcast, ale chyba od tego czasu coś tych narzędzi przybyło.
6: To znaczy podcast czeka jeszcze na swoją kolejkę do publikacji, więc
0: to
6: on
0: może
6: się,
0: jeszcze jakiś nowy.
6: On się niebawem pojawi.
0: No to w dobrym momencie myślę o tym mówimy. A jakie to są narzędzia? Bo tutaj mamy też fajnie rozpisany skrót. Możemy czatować z różnymi modelami AI, ChatGPT, i które też możemy zintegrować z Siri, że też mamy pewnie wsparcie z skrótów. No i tutaj możemy skorzystać z modeli takich jak GPT-4o oraz najnowszy model O1. To jest model, który gdzieś, bo to też się pojawiło kilka dni temu dosłownie, w skrócie model, który jakoś potrafi dłużej pomyśleć nad tym, nad naszym pytaniem, zanim da odpowiedź, a kiedy już nam tą odpowiedź da, no to nam szczegółowo powie, jak do tej odpowiedzi dotarł, dzięki czemu powinien być no troszeczkę gdzieś bardziej inteligentny. To tak przy okazji, tak, OpenAI wypuściło nowy taki model tekstowy. Mamy też rozpoznawanie zdjęć, I tutaj też jest on w stanie rozpoznawać ikony, kolory, różne elementy na ekranie. No i wiadomo, jak jeśli chodzi o AI, też możemy się dopytywać o różne rzeczy i po prostu gdzieś naszą wiedzę o tym zdjęciu mieć bardziej doprecyzowaną, ale też możemy wykorzystać AI do generowania obrazków. I tutaj mamy podane przykłady, na przykład jeśli potrzebujemy jakieś logo na naszą stronę internetową czy coś do prezentacji, możemy poprosić, żeby nam coś takiego zostało narysowane. Warto mimo wszystko później to zweryfikować z osobą widzącą, czy to, co dostaliśmy, jest tym, o co poprosiliśmy, ale myślę, że to jest coś, co jak najbardziej może się w różnych sytuacjach przydać. Mamy integrację z giełdą, więc możemy zapytać się o akcję danej firmy na otwarcie, zamknięcie giełdy, czy wzrosły, czy zmalały. No możemy różnych rzeczy związanych z giełdą się dowiadywać. Na Androidzie i w systemie Windows mamy automatyczne rozpoznawanie ekranu. To działa gdzieś jakimś modelem offline. I niezależnie od tego, czy to jest jakaś gra, jakiś film,

0: mamy ten aplowski schowek w chmurze, no ale na przykład między iOS-em i Windowsem z tym jest gorzej, więc w jakichś sytuacjach tutaj nam to narzędzie może pomóc. Ponadto mamy wyszukiwanie w tych notatkach i integruje się też z innymi funkcjami aplikacji, na przykład z czatem, więc jeśli korzystamy z czata GPT i uzyskaliśmy jakąś odpowiedź, no to możemy możemy łatwo naszą rozmowę zapisać jako notatkę, na przykład, żeby później do niej w łatwy sposób nawiązać. Mamy syntezę i rozpoznawanie mowy używając głosów Microsoft, więc jeśli podobają nam się głosy Microsoftu, a przypomnijmy, Microsoft ma całkiem fajne polskie głosy, no to możemy dowolny plik tekstowy, dowolny dokument PDF, stronę internetową sobie przeczytać tą syntezą, nawet zapisać go do pliku MP3. I nawet możemy ten plik, tą mowę zmiksować z jakąś muzyką na przykład i gdzieś wysłać. Mamy czytnik PDF, który pozwala nam zarówno czytać po prostu plik tekstowy, wiersz po wierszu, pliki graficzne też nie ma problemu, wtedy będzie OCR wykorzystany, żeby ten tekst rozpoznać. Można czytać właśnie strona po stronie, wiersz po wierszu, a nawet możemy czytać z poziomu ekranu blokady. Aplikacja generalnie większość funkcji jest darmowa, natomiast gdzieś te funkcje, które wymagają dostępu do chmury, no tutaj głównie chodzi o funkcje AI, działają na systemie kredytów, możemy sobie kredyty wykupić w aplikacji za pieniądze i po prostu zamienić je na, no właśnie, na kredyty. Natomiast przez to, że aplikacja powstała w Chinach i tam mamy problemy gdzieś troszeczkę z metodami płatności, no to kredyty możemy na ten moment kupić tylko z poziomu aplikacji iOS-owej. Więc jeśli chcemy na przykład korzystać z tego na Windowsie, to też musimy sobie ściągnąć aplikację na iPhone, a w ten sposób kupić kredyty lub wykorzystać funkcję polecania aplikacji znajomym. No i w takiej sytuacji po prostu no, możemy gdzieś wysłać nasz unikalny link znajomym, jeśli oni założą konto, to też możemy w ten sposób kredyty zdobywać. Linki do pobrania aplikacji znajdziecie w poście na forum Audio Games akurat, który podlinkuję. Tam będą linki do wszystkiego. Co ciekawe, też aplikacja na Windowsa wymaga hasła. Przypuszczam, tutaj pewnie się antywirusy musiały się czepiać. Hasło jest podane w poście, natomiast po prostu to hasło to jest po prostu LM, pewnie od Luomo Toolbox. Ciekawy zestaw narzędzi. Myślę, że aplikacja jest warta ściągnięcia i sprawdzenia, bo może się nam w różnych sytuacjach przydać.
1: I kolejny temat związany z Applem od naszego słuchacza, podpisującego się jako Ragnaros. Cześć, mam pytanie odnośnie czytania znaków podczas wpisywania w pola haseł. Czy da się w iPhone'ie czy Macu gdzieś włączyć, żeby znaki wpisywane w polach haseł były czytane przez VoiceOvera?
0: Z tego co wiem, nie. Jeśli aplikacja nie ma swojego przycisku pokaż hasło, który czasem sporadycznie się w różnych aplikacjach pojawi, to niestety nie.
2: Mamy wiadomości też na WhatsAppie, które zaraz spróbuję odtworzyć, tylko muszę je znaleźć, ale już je mam i mogę odtworzyć. Najpierw od Bartka.
3: Witam ponownie. Z tej strony jeszcze raz Bartek. Przypomniałem sobie tą drugą sprawę, o której chciałem powiedzieć. De facto to też jest taka drobnostka, ale w iOSie 18 zauważyłem, że kiedy wchodzimy do ustawień, to czyta nam Wi-Fi, a kiedy wejdziemy właśnie w opcję Wi-Fi, to na pierwszym nagłówku czyta Wi-Fi.
0: No tutaj pewnie jakieś kwestie słownika. W sumie skoro mówimy jeszcze o systemach Apple, to jeszcze na sekundę wrócę do pytania Charlotki odnośnie te skróty myszki, bo też w międzyczasie sobie to sprawdzałem. No ja mam trochę nowszą betę systemu 15.1, więc już dziś przeszłem wersję wyżej. Ja u siebie widzę jedną opcję tylko, która pozwala nam przełączyć, żeby myszka podążała za kursorem VoiceOvera i ona jest nazwana prawidłowo, natomiast kiedy ją przełączamy, to VoiceOver nic nie mówi. Więc tam faktycznie jest coś do poprawienia, to mogłoby działać lepiej, natomiast ja u siebie widzę jeden skrót i on, może tutaj coś zostało źle przetłumaczone, on wydaje się, że

0: No robi to, co wysugerowała nazwa.
1: I zostały nam jeszcze wiadomości od Sylwka. Mamy kilka tych wiadomości.
2: Następny z Tyflo przegląda. Będziecie już od dzisiaj, będziecie mieli trudności, bo na północ zachodzie Polski powódź. Będziecie mieli problemy, bo wielu niewidomych, duże straty, ogromne straty, potworne straty, szkody takie mają. A pytanie do Pawła. Co tam w Austrii? Bo tam też chyba powódź jest.
1: I jeszcze mamy dwie wiadomości, ale te dwie muszę jeszcze lekko przygotować do pokazania. Okay.
3: To może ja w międzyczasie odpowiem. Dzięki za pytanie, Sylwku. Wiedeń sam, jako Wiedeń, najbardziej chyba ucierpiało tak naprawdę metro, bo zalanych zostało kilka stacji. Istotnie linie metra, wszystkie, bez wyjątku, jakie tylko są, przedwczoraj i wczoraj jeździły w ograniczonym zakresie. Też słyszałem o jakichś podtopieniach takich delikatnych, jakichś po prostu piwnicach, gdzieś tam przy budówkach, przy domach i tak dalej, nawet w mojej dzielnicy. Ja jedyne, co osobiście odczułem, i to brzmi naprawdę jak problem pierwszego świata, więc no, nie ma się absolutnie czym przejmować, to w sobotę, zdaje się, nie działały dostawy jedzenia na przykład. Wszystkie restauracje się poprzestawiały na odbiór osobisty. I jeszcze w niedzielę były alerty, że z uwagi na bezpieczeństwo kurierów gdzieś te dostawy będą ograniczone. Natomiast ani żadnych przerw w dostawie prądu, ani internetu, ani nawet delikatnie jak zszedłem do naszego pomieszczenia, gdzie są kubły na śmieci, no to tam przez chwilę jakiś tam kawałeczek, że tak się wyrażę, wody był, ale to jest tak naprawdę wszystko. Faktem jest, że rzeczywiście sobota była taka bardzo wietrzna. Ten deszcz jeszcze w piątek, w sobotę, jakby chodząc po ulicach Wiednia, dało się go nawet znieść, mając oczywiście odpowiednie wyposażenie, czy jakąś kurtkę z kapturem, czy parasol. Natomiast wiatr był przerażający tak naprawdę. Ja u nas, no, w moim mieszkaniu jest taka sytuacja, że nie mamy specjalnie rozdzielonych śmieci. Jest tylko papier i wszystko inne, więc jak mamy jakieś większe sztuki plastiku czy szkła do wyrzucenia, to muszę się udać w ogóle dwie ulice dalej do kubłów publicznych takich wystawionych niedaleko supermarketu i chciałem się tam udać i kurczę, wiatr był okropny, po prostu no, wyrywało mi tą siatkę z śmieciami z ręki, tak naprawdę. I jakimś cudem w ogóle sobie poradziłem i też dzięki pomocy życzliwych ludzi. Natomiast wiem, że pod Wiedniem różne miejscowości, no tam już się działo bardziej. Wiem od znajomych z pracy na przykład, że przysyłane były zdjęcia, od ich z kolei znajomych, że no gdzieś, gdzie rzeki nigdy nie było, nagle ta rzeka powstała. Wiem, że właśnie też ludzie mieli popodtapiane różne rzeczy i no nie było wesoło. Nie było też wesoło. Natomiast tak jak mówię, sam Wiedeń, oczywiście nie jest tak, że nic się nie wydarzyło, i tak, ale nie odczuwam tak, że po prostu było tu jakoś strasznie. Także chyba już się ma też to coraz bardziej ku lepszemu. Może też kolejne dni tak naprawdę przyniosą kolejne wieści, że wydarzyły się jakieś większe też zniszczenia.
1: O, co się stało? Jest już, słychać. I mamy jeszcze dwie wiadomości od Sylwestra. A tylko, że chyba się to nie odtwarza, ale teraz już będzie.
2: Mam pytanie do Michała. Czy sprawdził Apple podcasty, czy nie? Bo jeżeli sprawdzał, to proszę o wiadomość.
1: Ty sprawdzałeś podcasty Apple? Nie bardzo wiem, o co chodzi.
4: W jakim kontekście czy sprawdzałem podcasty Apple'a.
1: I jeszcze jest ostatnia wiadomość.
2: Do Piotra mam prośbę, żeby tego czata GPT, czy AI, żeby wyodrębnić i zrobić, nagrać podcast i wyodrębnić podcast, żeby nie mówić za długo na Tyflo przeglądzie.
1: A czy to chyba jest problem taki, że te usługi AI się często integrują z różnymi innymi usługami. Ciężko to oddzielić.
4: Ciężko będzie oddzielić, dokładnie, bo wszystko teraz jest bardzo duża moda na AI i jeszcze trochę to nam z lodówki AI wyskoczy. W sumie akurat miałoby
0: nawet tam, o myślę, tym było ostatnio.
4: Tak, całkiem nieźle i całkiem niezłe zastosowanie, jeżeli chodzi o te lodówki. Także Sylwku, obawiam się, że nie będziemy w stanie spełnić twojej prośby. Zresztą no, Tyflo Przegląd jest taką audycją zbiorczą, gdzie mówimy o tym wszystkim, co się dzieje i co jest aktualnego, więc jeżeli jakiś temat, jakieś zagadnienie tobie się nie podoba, no to cóż, to nie do nas pretensje, bo to nie my jakby nie my tworzymy te różnego rodzaju trendy, tylko po prostu zapotrzebowanie bardziej. Skoro jest teraz wszechobecna moda na AI, wszyscy się z tym AI integrują w taki czy inny sposób, no to my o tym po prostu będziemy mówić.
1: Ale nie w tym momencie, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż w sumie to nie wiem, być może trochę, bo teraz taki dziwny pojedynek, taka dziwna inicjatywa, pojedynek na rozwiązania ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami.
3: No, Cybathlon. Cybathlon, czyli taki cyber maraton, cyber biathlon, triathlon, wyobraźcie sobie to jak chcecie. Zmagania quasi sportowe w dziedzinie rozwiązań, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnością. Brzmi kosmicznie i tak nie do końca wiadomo, o co chodzi. Już wyjaśniam. Otóż z inicjatywy jednej ze szkół wyższych technicznych w Szwajcarii, mianowicie ETH w Zurychu, od kilku już lat właśnie organizowany jest Cybathlon, gdzie różne zespoły naukowe, które mierzą się z tematem ułatwiania nam życia, a o tym, ile tych projektów jest, no to sami wiecie najlepiej, bo co chwilę gdzieś krążą na naszych grupach, listach, w mediach też takie doniesienia, że grupa naukowców z Uniwersytetu X stworzyła rewolucyjne rozwiązanie, po czym te rozwiązania niektóre gdzieś tam przechodzą, raczej jest ich mniej. Większość gdzieś tam znika, żeby bezpowrotnie przejść do archiwum danej uczelni jako praca naukowa. Natomiast tutaj ta inicjatywa trochę ma inny zamiar i zamysł, właśnie wyjąć takie rozwiązania, wyłonić je na światło dzienne i postawić osoby, które z takich rozwiązań korzystają, no w takiej formie sportowej trochę przeciwko sobie. Mianowicie będą różne dyscypliny, w których te osoby będą się zmagać. Takie typowe to są właśnie jakieś wyścigi osób posługujących się wózkami, wyścigi osób posługujących się egzoszkieletami, różnego rodzaju implanty w mózgu, takie chipy, komputery, brain computers, czyli różnego rodzaju komputery wspomagające gdzieś tam funkcjonowanie. I od tego roku doszła kategoria właśnie dysfunkcja wzroku. I no z tego, co tu jest napisane, nie mam pojęcia, jak to będzie zorganizowane technicznie. Osoby z dysfunkcją wzroku przy pomocy różnych narzędzi właśnie rozwijanych przez takie grupy akademickie będą miały okazję zmierzyć się w takich czynnościach dnia codziennego. Głównie to chyba chodzi o orientację w przestrzeni. No przykładem podanym jest lokalizowanie i wejście samodzielne do autobusu. Drużyny są z przeróżnych krajów. W ogóle cała impreza się odbywa w ten weekend 25 do 27 października w miejscowości Kloten pod Zurychem na obiekcie Swiss Arena. I będzie to też transmitowane na YouTubie. Na miejscu tam w Kloten ma być też audiodeskrypcja po angielsku i niemiecku. Natomiast na YouTubie obawiam się, że może jej nie być. Natomiast właśnie już w sobotę 26 o godzinie 18 między innymi też te drużyny, które zmagają się w dyscyplinach związanych ze wzrokiem, mają swoje kwalifikacje. Ja tutaj właśnie zerkam aktualnie na rozpiskę drużyn i przykładowo w ogóle jestem zdziwiony, bo tu widzę tylko 6 takich drużyn, a widziałem ich więcej. Jak patrzyłem jeszcze chyba tydzień temu na tą rozpiskę, więc jestem zdziwiony, że kilka tych drużyn zniknęło. Natomiast myślę, że to, co wam teraz przeczytam, da wam mniej więcej pogląd na to tak naprawdę, z czym mamy do czynienia. No przykładowo mamy tutaj zespół AI, pisane A, myślnik E, Y, E, z Francji, z Paryża, z Sorbony, więc jakby nie było, renomowana uczelnia. I tu mamy pilota niewidomego, nawet dwoje. Jest Sebastian Hinderer i też druga osoba, Salom Nasze. I te dwie osoby, w ogóle jedna z tych osób jest znajomym mojej koleżanki z pracy, więc się tak uśmiechnęliśmy teraz, każdy z nas będzie miał swojego, że tak powiem, zawodnika, któremu może kibicować. Będą brali udział za pomocą urządzenia, które jest uprzężą jakby, czyli chyba wieszamy sobie to na szyi, które ma urządzenie z informacją zwrotną Kinesthetic Feedback Device, czyli pewnie tu będzie jakiś rodzaj wibracji przekazywanych, trochę jak Xbox, tak przypuszczam, jak ta mata Xboxa. Jest urządzenie podzielone na dwie części. Jest taka część, która analizuje otoczenie pilota, wykrywa przeszkody. I tu mamy kamery, które są w stanie oszacować odległość od obiektów, właśnie dokładnie tak jak Kinect na Xboxie. Aha, i robot, który porusza rączką, którą ma w dłoni pilot. I może się ta rączka poruszać na boki. I ta rączka, poruszając się w wyniku oczywiście zarejestrowanego obrazu przez te kamery analizujące, ma symulować to, jak porusza się ręka przewodnika, kiedy idziemy po prostu z przewodnikiem, który jest przed nami. No i w ten właśnie sposób nasi tutaj zawodnicy z Francji będą się zmagać. Następnie mamy ekipę z Iranu, iSense. Mamy dwie InterReal Sense Cameras, jakieś wysokoczułe kamery i algorytmy uczenia maszynowego. Ono daje nam informację zwrotną w czasie rzeczywistym. Funkcje, jakie tu mamy, no to jest podwójna kamera, która oczywiście, jak to kamera robi, analizuje obraz w otoczeniu i mapuje nam otoczenie w sposób bardzo dokładny, tak przynajmniej tutaj piszą o tym twórcy. No i algorytmy uczenia maszynowego, które analizuje obraz i rozpoznaje nam przeszkody, obiekty i ważne znaki na drodze. I informacje jest podawana w sposób dźwiękowy. No i w ten sposób można nawigować. I interfejs jest przyjazny dla użytkownika. Bardzo jest to wszystko ogólnie napisane. Urządzenie też jest bardzo łatwe w przenoszeniu, lekkie i przenośne, więc można je łatwo nosić. Jest nawigacja, wykrywaniem przeszkód i identyfikowaniem ścieżek, rozpoznawanie obiektów, które pozwala zlokalizować na przykład drzwi, krzesła i różne powszechnego użytku przedmioty, czytanie znaków i tekstu, i pomaga też w rozpoznawaniu twarzy i różnych społecznych wskazówek, czyli pewnie no jakieś mimiki twarzy, jakichś gestów i tak dalej. I to jest wszystko, co wiemy, więc bardzo jest to ogólnie opisane. Nie wiemy, jak to urządzenie wygląda, nie wiemy do końca, jak udziela tej informacji zwrotnej, czy to jest, nie wiem, synteza, czy jakieś dźwięki. No tyle wiemy. Opti Heroes z Innsbrucka, i tutaj pilotem jest mój były sąsiad, więc pozdrawiamy Bernarda. Kiedyś wspominałem o nim a propos tego, że to był chyba jedyny niewidomy w Austrii, który napisał licencjat z chemii. Także czy pracę inżynierską? Nie jestem pewien. Ale państwo tu sobie stworzyli urządzenie, które jest modularnym, skrojonym na miarę etui czy case'em na telefon. I jest ona wydrukowana w 3D, w sensie ten futerał jest wydrukowany w 3D i po prostu będą konwertowane tutaj przeróżne informacje na sygnały akustyczne i wibracyjne. Ja słyszałem troszkę, jak tam to działa, bo jest też filmik podpięty. No jakieś dźwięki są wydawane co jakiś czas, szybsze i wyższe, więc pewnie jakaś odległość jest w ten sposób podawana. no też gdzieś jakieś tam komunikaty głosowe się pojawiają. Jest to na Androidzie, przynajmniej tak było to demonstrowane na przykładzie smartfona z Androidem. No pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To MCI tutaj, czyli uczelnia taka bardziej techniczna, medyczna nawet w Innsbrucku, za tym projektem stoi. Tutaj Site Guide ze Szwajcarii. No tu nie dowiemy się za wiele, bo nie ma informacji o urządzeniu. I też W Visions z Japonii, którzy stworzyli kamerę znowu, która patrzy w dół, jakby pod nogi pilota i rozpoznaje otoczenie. Kamera jest ponoć przyczepiona na końcu laski i patrzy w dół. I tutaj jest użyty jakiś moduł Intela kamerowy, który też pobiera informacje o głębi obrazu i dzięki temu można wykrywać interesujące nas obiekty oraz przeszkody i przekazywać to można użytkownikowi. No i można tu wiele aplikacji różnych i programów podpinać pod w miarę proste UI, interfejs użytkownika. No i też użyte jest uczenie maszynowe i podawane jest to wszystko przez kanał dźwiękowy. Jest też zespół z Węgier, iRider, i tutaj używana jest aplikacja Let's See. No to jest taki Seeing AI, tylko robiony na Węgrzech. Ja to kiedyś testowałem na Androidzie, dawno się temu nie przyglądałem. Tam było wiele jakichś modułów, rozpoznawanie banknotów, rozpoznawanie tekstu, rozpoznawanie jakichś tam właśnie obiektów. Nie wydawało mi się to zbyt rozbudowane i zaawansowane, w ogóle changelogi tej aplikacji były po węgiersku. To się swoją drogą kiedyś nauczyło nawet polskich złotych rozpoznawać. No, myślę, że od tego czasu ta aplikacja się rozbudowała. Także zobaczymy. No ja też jestem zdziwiony, bo widziałem więcej zespołów. Był zespół z Chin na przykład. Były chyba jeszcze jeden czy dwa zespoły z Szwajcarii właśnie. Także myślę, że będzie co oglądać i ja jestem ciekaw właśnie, jak oni zasymulują te warunki takie uliczne, powiedzmy, w których będzie się opłacało takich aplikacji i rozwiązań używać. W jaki sposób można to zrobić na czymś, co chyba jest właśnie rodzajem areny sportowej. No i na ile te osoby sobie poradzą, ale myślę, że jest to ciekawe zestawienie, no bo te osoby po pierwsze zostaną, tak mi się wydaje, puszczone jakby no, w warunkach kontrolowanych, ale nie są już to warunki laboratoryjne, puszczone samopas, będą musiały te zadania wykonać, no i w jakiś sposób ktoś będzie lepszy od kogoś, więc tam wykazane zostanie, myślę, też pewne zalety, ale też i wady tych rozwiązań. No jest to już dużo ciekawsze niż oglądanie takich gdzieś tam rozwiązań w odosobnieniu, właśnie w jakichś tam doniesieniach medialnych czy na jakiejś kolejnej uczelni. No więc ja jestem ciekaw, z pewnością będę oglądał, a kto wie, może za jakiś czas pojawi się też jakiś zespół z Polski. Tutaj takie mrugnięcie do wszystkich, którzy mieli okazję być w kontakcie z jakimiś środowiskami tworzącymi różnego rodzaju rozwiązania.
4: A trochę tego jednak było, więc szansa jakaś jest. Mamy telefon. Sylwester nagrywał nam trochę wiadomości na WhatsAppie, ale stwierdził, że jeszcze do nas zadzwoni. Z czym do nas dzwonisz? O, chyba jednak z niczym, bo nam się Sylwester rozłączył, mam takie wrażenie, bo niestety połączenia nie mamy. Nie mamy. No niestety nie mamy połączenia. Dobrze.
1: Ale mamy wiadomość o Sylwestra.
4: A, no to Sylwester widzę na dwa fronty działa.
1: Tak jest.
2: To chodzi o wszystkie te czaty GPT i te inne czaty, te Suno i te wszystkie te sztuczne inteligencje. To powinny być, jeżeli ma być długo tłumaczone, to lepiej w wersji krótszej, a osobno w tych podcastach właśnie najlepiej coś nagrać, jakiś tam rozdział i wypuścić. Co do drugiej sprawy, chodzi o Tyflo podcast, który się ukazał na temat stan urządzeń Apple'a, właśnie nowych urządzeń i aplikacji, który się ukazał właśnie 5 września, to tylko na Tyflo podcaście można było usłyszeć, a na przykład na Spotify jest słyszalny, ale tylko z 2 września. Właśnie tam jest błąd i prosiłbym Michała, żeby na Spotify'u czy nie zmienił plik z 2 września na 5 września, bo tam właśnie był nie ten plik grany, właśnie chodzi o drugą część, bo pierwsza część jest prawidłowa, bo pierwsza część jest 2 września i jest w pierwszej części prawidłowo na Spotify'u, a w drugiej części jest nieprawidłowo, bo nieprawidłowy plik jest wgrany, bo powinien być w drugiej części 5 września. Bardzo proszę, żeby sprawdził w wolnym czasie, bo jak ktoś tam będzie sprawdzał, to będzie się błądził. Ja się pobłądziłem i niestety musiałem użyć z przeglądarki Google Chrome i z głównego Tyflo Podcastu, żeby posłuchać tą drugą część z 5 września, właśnie dotyczące Google'a, oj, przepraszam, dotyczące właśnie urządzeń Apple i aplikacji nowych, które się na wrzesień 2024, właśnie o to mi chodzi, że na Spotify jest błąd, bo ten drugi, w drugiej części jest to samo, co z pierwszej części.
4: Okej, już wiem, o co chodzi, postaramy się to poprawić. Dziwne, że Spotify nie zaciągnął sobie tego pliku po prostu prawidłowo. Widocznie trzeba będzie tam dokonać jakiejś ręcznej interwencji. A tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy?
5: Dobry wieczór. Kłania się z tej strony Paweł Podolski. Ja dzwonię w związku tutaj z telefonem słuchacza, który mówił coś na temat Androida, klawiatury Google'a. Już dokładnie nie pamiętam, ale chodziło generalnie o to, że słuchacz mówił, że jeżeli ktoś ma inny telefon niż Samsung, to nie ma skrótu power i klawisz głośności na włączenie sobie dodatkowego screen readera. No i oczywiście jest to 100% racji, bo to tak jest, gdyż tylko jakby skrót, naciśnięcie głośny, po prostu przycisku zgłaśniania i ściszania włącza nam ułatwienia dostępu i pod te ułatwienia dostępu jakby możemy, pod ten skrót możemy sobie przyporządkować, no, co tam chcemy, na przykład Joshua Screen Reader, albo TalkBack, albo Lupę, no, co tam kto potrzebuje. Ale jest jeszcze druga alternatywa, no, ja troszeczkę nie byłem przekonany do tego, ale można sobie zrobić w dolnym prawym rogu ekranu taki przycisk ułatwienia dostępu. On jest cały czas w tym samym miejscu i pod ten przycisk na przykład można sobie przyporządkować właśnie drugi screen reader, więc jakby ktoś chciał na Androidzie w ten sposób korzystać, to nie wszyscy o tym wiedzą, że jest taka właśnie możliwość i stwierdziłem, że się podzielę wiedzą właśnie swoją, a jednocześnie chciałbym się zapytać, może moglibyście polecić jakieś fajne słuchawki na wkładane do komputera przez USB z dobrym mikrofonem, najlepiej otwarte, no jakby był Logic Detector, w ogóle by było super.
4: No to teraz pytanie, Tomku, może ty coś polecisz?
1: Ojej, na słuchawkach USB w ogóle jakoś nie się nie znam, bo no nie używam.
5: A to zadam pytanie inaczej, to powiedzcie mi, dlaczego jest taki duży problem z wyborem słuchawek otwartych? Właściwie na rynku praktycznie to mało co jest. Dlaczego po prostu wszystkie słuchawki są projektowane jako zamknięte? Czym to jest po prostu powodowane?
1: Nie wiem. Ale czy jest mało? O, może. Szczerze mówiąc, ja swoje otwarte znalazłem.
5: Jak ja przeglądałem ostatnio, ja to głównie X-Koma lubię, to nie było z czego wybierać. Na Allegro czasami można się pomylić,
1: to znaczy,
5: bo ludzie się pomylą w kategoriach, źle zaetykietują produkty.
1: To znaczy, pamiętaj, że X.com jest sklepem komputerowym i będzie miał dużo produktów firm związanych z przemysłem na przykład gamingowym. Sklepy jakieś typowo hi-fi mogą mieć słuchawki, no, które służą do rzeczywiście odsłuchu muzyki i one czasami mogą nie być dostępne w ofercie XCOM-u w związku z tym.
4: Bo ja podejrzewam, że gracze na przykład to bardzo często mogą mieć potrzebę odcięcia się od otoczenia.
5: Tak. No, pewnie tak jest.
1: Więc no, tak mi się wydaje, że można jeszcze popatrzeć po sklepach muzycznych albo sklepach właśnie hi-fi, jakiś tego typu, jakiś pro audio, bo tam czasami można znaleźć słuchawki, może niekoniecznie na USB, chociaż być może, to znaczy na pewno są słuchawki, tylko one są strasznie drogie, Rode HS1 chyba, i są jeszcze słuchawki Audio-Techniki. Oba zestawy to jest ponad 1000 zł, zdaje się. No, mikrofon tam jest, z tego co wiem, niezły, natomiast no, słuchawki są drogie rzeczywiście.
4: Znaczy, no te słuchawki Audio-Techniki, one też są zamknięte, jeżeli mówimy o tych...
1: Aha, no być może. Nawet
4: o
1: nie
4: tych
1: wiem.
4: Słuchawkach, o których Edwin Tarka swego czasu
1: tak,
4: robił podcast
1: tak.
4: Wspólnie ze mną zresztą. To, tam są dwie wersje tych słuchawek i one są słuchawkami ewidentnie zamkniętymi. Także no tutaj nie, to nie będzie ta ścieżka. I są to słuchawki z mikrofonem już, ale rzeczywiście mikrofon mają całkiem dobry.
5: To w takim razie dziękuję wam serdecznie, miłego wieczoru, trzymajcie się.
4: Dzięki Pawle za telefon, dobrej nocy.
1: No i teraz czas na nasze stałe punkty programu. Może zaczniemy od drobnych newsów i jeżeli Piotrze jesteś, że tak powiem, gotowy, to może proponowałbym zacząć od siebie, dlatego że potem jeszcze będą newsy z gier, a tam chyba masz wszystko, więc żebyś miał chwilkę
0: tak,
1: oddechu.
0: A tutaj mam tylko jedną rzecz faktycznie, więc jak najbardziej jestem gotowy. I o czym ja wam chcę powiedzieć? O aplikacji Castro, która się dzisiaj zaktualizowała. Generalnie odświeżony trochę wygląd, nowe ikonki, to może nas nie interesuje, natomiast co nas już interesować może bardziej, to odświeżony system rekomendacji podcastów, które aplikacja miała już jakiś czas, miała taką zakładkę featured, gdzie tam różne podcasty nam się mogły wyświetlać, jakie podcasty, które dziś były promowane. A teraz pojawiła się nowa zakładka Explore, która ją zastępuje. Bardzo fajnie zrobiona, bo tam mamy, możemy sobie przewijać ten ekran, tam mamy widok po kategoriach, po popularności, sugestie na podstawie tego, co my słuchamy, które są jakoś tworzone tak z prywatnością naszą jakość. Ten ekran też jest bardzo fajnie dostępny. Widać, że ci nowi właściciele faktycznie obiecali, że o tą dostępność będą dbać i dbają. Naprawdę tam to jest bardzo przejrzyste. Jest dużo nagłówków, fajnie jest to zrobione, ale też ten nowy ekran ma jedną dużą zmianę dla nas, bo przy okazji tej aktualizacji zostało dodane całkiem sporo nowych krajów tej aplikacji, no bo tam wcześniej mogliśmy sobie ustawić, z jakiego kraju mają nam przychodzić rekomendacje. I tam ta lista nie była jakaś długa, tam nie wiem, było 5-10 może dostępnych opcji, Polska na tej liście nie była. No teraz już jest i nawet ja, nie wchodząc do ustawień, sobie zacząłem przeglądać tą zakładkę Explore i jakieś polskie podcasty zaczynałem widzieć, czytając opis, gdzie było napisane, że właśnie zostały jakieś nowe kraje dodane, stwierdziłem, że wejdę sobie do ustawień i sprawdzę. Okazuje się, że nawet nie musiałem tam nic zmieniać, bo aplikacja automatycznie ustawiła mi ten kraj na Polskę, więc ewidentnie też deweloper przewidział taką sytuację, gdzie ktoś aktualizuje sobie to Castro w kraju, który wcześniej nie był wspierany, a teraz jest, to wtedy automatycznie nam ten kraj się przestawi. No ale gdybyście się chcieli upewnić, że faktycznie jest to ustawione dobrze, no to w ustawieniach teraz Polskę znajdziemy i jeśli sobie to przełączymy, no to te rekomendacje też będą takie bardziej pasujące do gdzieś naszych realiów, chociaż też takie międzynarodowe podcasty, przynajmniej ja na angielskim systemie też widziałem.
3: No i teraz ja chyba wchodzę do gry z moimi drobnymi newsami, a mam ich dwa. Po pierwsze WhatsApp, to już część z was zauważyła, bo już dostawałem prywatnie o tym informację i też to dzisiaj zauważyłem u siebie. A mianowicie od jakiegoś czasu, od jakiejś aktualizacji, kiedy mamy wiadomości w grupach od osób, których nie mamy w kontaktach, to już nie pokazuje się nam numer telefonu tej osoby. No i istotnie Drew Moczak, chyba tak się czyta nazwisko tego pana, który zajmuje się dostępnością w WhatsAppie, potwierdził na Mastodonie, że to jest zmiana wprowadzona celowo, że takie były prośby użytkowników i jeżeli chcemy ten numer przeczytać, to możemy sobie go sprawdzić na pokrętle, szukając po prostu jednym machnięciem w górę lub czasami dwoma opcji wysłania tej osobie wiadomości prywatnej. No i to jest takie obejście. No ja się zgadzam, te numery były, drażniły strasznie, czasami takie długie i no po co mi one w tym miejscu mają być czytane. Już lepiej, żebym słyszał tą nazwę, którą ktoś sobie na WhatsAppie wpisał. A druga rzecz, wyszła aktualizacja Cache Leadera, która dodaje wsparcie tych szerokokątnych kamer Ultra Wide Band, które są w iPhone'ach, zdaje się, od 11, jeżeli o tym samym myślimy. I sprawia to, że teoretycznie Cache Leader powinien rozpoznawać te banknoty z dużo bliższej odległości. Ja to testowałem na 13 mini, który niby też ma te szerokokątne aparaty i no nie widzę, żeby to jakoś z dużo większej odległości rozpoznawało. Nawet już przyłożyłem banknot bezpośrednio do kamery, nie zdarzyło się nic. Odsunąłem na trochę, no ale to wcześniej też mogłem odsunąć i też bez problemu ten banknot był rozpoznawany, więc albo coś się u mnie nie włączyło, albo to coś nie działa do końca. Może macie z tym jakieś inne doświadczenia, to możecie się podzielić. Swoją drogą ciekawe, w czym jeszcze może pomóc nam, osobom niewidomym, taka szerokokątna kamera, żeby właśnie gdzieś tam z bliższej odległości coś rozpoznać.
4: No miejmy nadzieję, że będziemy się sukcesywnie o tym przekonywać, że skoro jest możliwość jej wykorzystania, no to rzeczywiście nam to coś da. A czy uda nam się połączyć z Sylwestrem tym razem? Bo do nas dzwoni i dzwoni. Miejmy nadzieję, że tym razem łącza okażą się łaskawe. Sylwestrze, czy jesteś z nami? No chyba jednak nie. Trudno. Więc Sylwestrze, w takim razie, jeżeli no tak to ma nam działać, to bardzo cię prosimy o zostawianie wiadomości głosowych, no bo po prostu też jednak ten program fajnie by było prowadzić we w miarę zwarty sposób. No to myślę, że możemy przejść dalej.
1: Czyli do nowości w grach. I tutaj są chyba nowości, jak tutaj szybko patrzę, chyba tylko od Piotra.
0: Tak, no trochę tych nowości się nam nazbierało, poczynając od kilku platform, które szukają beta testerów, więc jeśli lubicie testować rzeczy, które jeszcze mogą gdzieś mieć błędy, ale też rzeczy, które są gdzieś nowe, no to myślę, że to was może zainteresować. Po pierwsze, powstaje coś, co mam wrażenie z opisu map gdzieś poniekąd przypominać Crazy Party, w takim sensie, że to będzie kolekcja takich mniejszych minigier różnych, bo tam jest powiedziane o jakichś grach takich bardziej logicznych, jakimś strzelaniu, jakichś grach zręcznościowych. Zestaw będzie się nazywał Canary Game Center. I co o tym zestawie wiemy? No właściwie tyle, co powiedziałem na ten moment. Natomiast jego autor szuka chętnych testerów, zwłaszcza zależy mu na tym, żeby znaleźć osoby, które korzystają z systemów innych niż Windows, chociaż Windows też wspierany będzie, bo są też szukane osoby korzystające z Maca zwłaszcza i Linuxa, między innymi na Apple Viz właśnie taka prośba się pojawiła i do tego akurat znajdziecie link. Formularz będzie otwarty do 13 października. Formularz musimy wypełnić po angielsku. Tutaj też autor prosi, żeby go nie wypełniać używając AI, właśnie żeby tutaj nie rozpisywać się jakoś, a odpowiadać na pytania własnymi słowami. No przez to też, że będziemy się komunikować jednak z deweloperem, to myślę, że też znajomość języka może się przydać, no ewentualnie tłumacz jakiś, no to chyba AI raczej nie jest, więc ewentualnie można można w ten sposób, no i można się zgłosić, tam jesteśmy pytani, no między innymi o to, z jakich systemów korzystamy, dlaczego chcemy się do tych testów zgłosić, no i później mamy informację, no nie ma gwarancji, że zostaniemy wybrani, po prostu no wszystkie ci zgłoszenia będą wzięte pod uwagę, no i pewnie takie te najlepiej napisane zostaną gdzieś zatwierdzone. Formularz będzie otwarty do 13 października, więc jeszcze trochę czasu zostało, jeśli chcielibyście się do tych testów zgłosić, zwłaszcza jeszcze raz mówię, jeśli macie Maci, na przykład szukacie nowych gier na ten system, a można przy okazji kolejnemu deweloperowi gier audio pomóc, to można się do tego zgłaszać. Następnie mamy platformę, która jest swojego rodzaju alternatywą do Playrooma poniekąd. To też z jednej strony nie jest nowość, ale też z drugiej strony jest, dlatego że była sobie taka gra już kilkanaście lat na rynku. Ja ją znam od kilku lat, to się nazywało OnToys i to była część takiego większego portalu społecznościowego dla osób niewidomych, portalu akurat wywodzącego się z Rosji, Tiflo Space, na którym tam można też, no, można robić rzeczy takie jak na Klango, ale tam też właśnie była taka platforma do gier OnToys, która w pewnym sensie no, była podobna do Playrooma, ale też nie do końca, bo tych gier było trochę tam więcej, tam pojawiały się jakieś takie gry bardziej właśnie zręcznościowa, jakaś piłka nożna pamiętam była, no i też taka gra strategiczna Age of Heroes, którą najbardziej z OnToys pamiętam, no to dosyć dużo ze znajomymi gdzieś to graliśmy. Też co było fajne w tej platformie, to to, że oprócz tego, że te gry były no dostępne dla czytników ekranu, wiadomo, to było wszystko udźwiękowione, to miały grafikę i to nie była taka, to nie był po prostu jakiś tekst, tylko faktycznie jeśli graliśmy w jakąś grę karcianą, na przykład tysiąca albo w jakieś inne gry, no to też te karty były widoczne jako grafika, co też było fajne, gdybyśmy na przykład chcieli zaprosić osoby widzące do tej gry. Jaki to miało minus? No między innymi taki, że ta platforma była dostępna na system Windows wyłącznie. To się pomału zaczyna zmieniać. OnToys pomału przekształca się w nową platformę, która będzie się nazywała Ear. Jaki to ma nam dać plusy? No po pierwsze, klient będzie dostępny zarówno na Windows i system Android, a po drugie, w przeciwieństwie do OnToys, gry są gdzieś bardziej uruchamiane na serwerze dziś portalu, co jest o tyle istotne, że no w przypadku OnToys, gdyby osoba, która grę uruchomiła, gdyby tej osobie na przykład zepsuł się internet, coś zerwało, no to po prostu traciliśmy tą grę. No to był dosyć duży problem, no a teraz po prostu no gra będzie w stanie toczyć się dalej. Na razie gdzieś te dwie platformy działają w tym samym czasie. Z czasem Irma OnToys zastąpić. No, też będzie taka kwestia, że będzie dostępny jakiś plan premium, to znaczy będzie można sobie jakiś abonament wykupić, żeby gdzieś grać więcej. Natomiast jeśli ktoś już korzystał wcześniej z OnToys, to tam można się zalogować i wtedy dostajemy wieczny dostęp za darmo. Dla osób, które zarejestrują się później, będziemy mogli sobie w każdą grę zagrać 5 razy dziennie. Tutaj przez zagranie rozumiem hostowanie na przykład gry, więc jeśli jakaś inna osoba otworzy pokój, to chyba możemy do niego dołączyć, aczkolwiek nie jestem pewny. Natomiast z zakupieniem abonamentu premium już będzie większy problem, no jest to już związane na przykład z sankcjami, no bo gdzieś metody płatności większości zostały wyłączone. I też tutaj jest informacja, że żeby założyć konto, musimy też numer telefonu zweryfikować, więc no to też jeśli ktoś nie chce, no to niestety to jest też gdzieś związane z zmianą przepisów, no i tą weryfikację też możemy poprzez Telegrama wykonać. Ale jakie gry mamy w tej nowej wersji? No to są głównie na ten moment takie właśnie proste gry karciane. Jest to na przykład Kamień, Papier, Nożyce, Shot and Totten. Nie wiem szczerze mówiąc co to za gra, przepraszam, że to jest jakaś gra karciana. Mile by Mile, czyli po prostu 1000 mil, tylko oryginalny tytuł. Osiołek. 101 rank, 20 tysiąc preference, nie wszystkie tutaj z nazwy kojarzę, 66 szachy, warcaby, corners, to też nie wiem o co może chodzić, może jakiś taki coś typu samotnik, przeskakujemy jakoś polami, więc to nie ma wszystkich gier, które były wcześniej na OnToysie, no i mi tutaj najbardziej tego Age of Heroes brakuje, bo to była naprawdę fajna gra. Ale może z czasem się pojawi. No natomiast jeśli szukacie takiej gry, którą można by na przykład zagrać z osobami widzącymi, no bo jednak jakaś grafika tu jest i które można zagrać też na telefonie, no to też tutaj można po prostu założyć konto i ten nowy klient przetestować. Następnie mamy kilka gier już, które połączenia z internetem i żadnej rejestracji i podawania numeru telefonu nie wymagają. Między innymi pojawiła się kolejna taka gra mobilna, ale która też niebawem doczeka się wersji komputerowej na Steamie, od autora, który zajmuje się takimi grami, w których zarządzamy różnymi, nie wiem, mocarstwami, różnymi krajami. Zaczęło się na przykład od gry World Empire, w którym no, można się domyślać, że tutaj jesteśmy prezydentem jakiegoś kraju i po prostu musimy tym krajem zarządzać. No a teraz postanowił stworzyć kolejną grę tego typu, w której to działamy troszeczkę na poziomie takim bardziej makro, bo wcielamy się w rolę dyplomaty. Gra nazywa się World Diplomat, jest dostępna zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie. Po instalacji, żeby włączyć tryb dostępności, stukamy 3 razy 3 palcami, to jest chyba gra napisana w Unity, więc tutaj mamy ten czytnik ekranu, który z Unity znamy. Myślę, że jak ktoś gra dużo, to wie, o co chodzi. No i co robimy jako dyplomata? No, rzeczy, których możemy się spodziewać. Jesteśmy wysyłani w delegacje w różne miejsca. Bierzemy udział w różnych spotkaniach, w różnych konferencjach. Musimy podejmować różne decyzje odpowiednio, żeby no, na przykład nie pogrążyć naszego kraju w jakieś konflikty między innymi, żeby odpowiednio z innymi gdzieś osobami na tych spotkaniach negocjować. Mamy różne parametry, które będą się zmieniać na podstawie tego, jak dobrze sobie radzimy. Gra się skończy, kiedy po prostu nam będzie szło źle generalnie. I co ciekawe, w przypadku tych właśnie spotkań, konferencji, sytuacji, gdzie różne decyzje podejmujemy, autor chwali się tym, że będzie wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja. Znowu ten temat jakoś wraca jak bumerang, nawet w grach nie uciekniemy od tego. Natomiast no, w tym przypadku to może mieć jakiś sens, jeśli faktycznie gra będzie w stanie zareagować to na to, jak my na różne decyzje będziemy podejmować. No jestem ciekawy, jak to zostało zrobione. Jeszcze nie miałem okazji tego przetestować, natomiast pewnie to za jakiś czas zrobię, więc jeśli interesują was jakieś takie trochę polityczne, geopolityczne klimaty, no to gra jeszcze raz nazywa się po prostu World Diplomat, dostępna zarówno na App Store, jak i w sklepie Play, a niebawem również na komputerach na Steamie. I na koniec gra z Chin. Gra, do której będziemy potrzebować tłumacza, to już też taka informacja z góry. Natomiast co ciekawe, gra powstała na bazie serii, która już jest od jakichś 20 lat, nazywa się Detective Who's Legend, tutaj Who pisane H-U, więc no nie tak jakby się można było spodziewać. To jest taka seria, w której no, wcielamy się w detektywa, który różne sprawy rozwiązuje. Oficjalna seria dostępna dla nas nie jest, natomiast od jakiegoś czasu w tej oficjalnej serii nowe tytuły się nie pojawiały z tego, co czytałem, natomiast pojawiła się wokół niej duża taka społeczność fanowska, która właśnie fanowskie gry różne tworzy. No i między innymi właśnie jedną z takich gier jest gra Detective Who's Legend Summer Reunion, gdzie spotykamy się z jakimś starym znajomym. No i podczas tego spotkania dochodzi do kolejnego jakiegoś morderstwa, no i musimy to morderstwo rozwiązać. Gra jest darmowa, napisana w takim webowym silniku, który co ciekawe niedawno doczekał się dostępności dzięki też chińskiej społeczności, dzięki innej grze, o której już mówiliśmy. Gra, która miała bardzo długi tytuł, to była gra, w której wcielaliśmy się w Liska, a które tam akurat były gdzieś klimaty związane z różnymi japońskimi legendami. No i przez tą grę właśnie powstał mod, który ten silnik nam udostępnia. No i dzięki temu powstała paczka. Tu już mam wszystko skonfigurowane, ten mod jest zainstalowany, wystarczy sobie tą archiwum ściągnąć i rozpakować i będziemy mogli sobie w to od razu grać. No i wcielić się w tego detektywa i tą sprawę rozwiązać. Po prostu no, chodzimy po świecie gry, rozmawiamy z różnymi osobami, szukamy wskazówek, no i próbujemy tą sprawę rozwiązać. Także jeśli nie przeszkadza nam bariera językowa, jeśli nie boimy się korzystać z dodatków tłumaczących, no to myślę, że warto sobie też tą grę przetestować. Tutaj jeszcze autor zwraca uwagę na to, żeby w NVDA, w naszym czytniku ekranu, włączyć czytanie obszarów dynamicznych, bo no tutaj ten mod wykorzystuje ARIE, te obszary dynamiczne, o których co jakiś czas mówimy, żeby z nami się komunikować, także to po prostu musi być włączone. No i to wszystko, jeśli chodzi o gry.
4: A teraz odbieramy kolejny telefon. Maciek do nas się dodzwonił. Witaj.
6: Cześć, witajcie. W istocie samej rzeczy samej Maciek Walczak się kłania, także tak, Roberto cały czas słucha wytrwale. No właśnie, jak gratulacje, to gratulacje, ale też podziękowania. Wielkie dzięki za to, że jesteście. O tyflo przeglądzie, drogi i ekipo, że można się od was naprawdę wielu fajnych, interesujących rzeczy dowiedzieć. Jak nie na żywo, słuchajcie, to nieraz jest tak, że mam maraton i nadrabiam po 20 odcinków, żeby tylko, powiedzmy, wiedzieć, co tam rzeczywiście piszę. Czy ktoś, znowu nie daj Bóg, od was nie odszedł. I, znaczy, jak ktoś dojdzie, to spoko, ale jak ktoś odchodzi, to jest trochę gorzej, nie? No, więc tak. I tak jak mówię, fajnie, że jesteście. Natomiast ja tutaj z paroma rzeczami odnośnie... Najpierw może w ogóle nawiążę do Szarlotki i dwóch spraw. Kiedyś wspominała właśnie nam Szarlotka odnośnie czata GPT. Jakoby ten aktualizował sobie informacje w trakcie konwersacji. No i wtedy Szarlotka wspominała, że to działa, jeśli się jest połączony z amerykańskim VPN-em i tak dalej, serwerem. A teraz, słuchajcie, docierają też do mnie informacje, że inni to dostali. Jeśli chodzi o subskrybentów GPT Plusa, tej subskrypcji premium. No i między innymi właśnie ja też dostałem, że teraz autentycznie jak coś jest godnego dla czata zapamiętania, uwagi i zapamiętania, no to na pewno na Macu tak jest, że obok, znaczy na tym elemencie, który jest wiadomością, jest jeszcze jakby dodatkowy przycisk, zaktualizowano pamięć. Na iOSie chyba tego nie ma i chyba nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować, co on tak naprawdę zapamiętał. No chyba, że sobie wejdziemy tam do ustawień i do personalizacji zarządzania pamięcią i tak dalej. Natomiast na Macu jesteśmy w stanie dokładnie podejrzeć, co w danym momencie sobie od nas czat zapamiętał. Chyba to po angielsku się wyświetla, co prawda, no, ale jest. Więc i to do nas doszło, do Polski. Druga rzecz też odnośnie czata. Był swego czasu problem z jego dostępnością. Zarówno na Mac, jak i iOS-a odnośnie trybu głosowego i jego aktywacji. No teraz
4: tam się w pewnym momencie to nic nie dało zrobić wręcz z tym czatem GPT.
6: I wysyłać, to znaczy z klawiatury brajlowskiej, jak wejście ekranu Braila używałeś, to elegancko się wysyłały te wiadomości i tylko tam z tym przyciskiem wyślij był problem i
4: return chyba.
6: Return chyba robił nową linię i na nowy wiersz zamiast też wysyłać, chyba że nadal tak robi. W przeciwieństwie też do makowego Entera, Returna znaczy się, gdzie też wysyła ładnie. No, tak jak mówię, no, z wejściem ekranu Braille'a, ja szczerze mówiąc dopiero na dostępnym Apple dowiedziałem się, że jest problem, bo wejście ekranu Braille'a, więc się dało, bezproblemowo. Natomiast chyba co do tego przycisku, to nie wiem, wyślij, ale tryb głosowy już na szczęście działa zarówno na Macu, jak i na iPhone'ie, w natywnych apkach, więc jest fajnie, że to naprawili. Z takich też rzeczy smaczków dostępnościowych NordVPN na Maca, słuchajcie, dorobił się etykiet przycisków i twórcy, deweloperzy słuchają użytkowników. No, chwali się, bo ja im ten błąd zgłosiłem, że tam autentycznie każdy przycisk nie posiada etykiety, że w ogóle te ustawienia są rozwalone, że ten... I tam się zaczęły dziać bardzo fajne rzeczy. Przyciski zaetykietowane zostały w chyba przedostatniej wersji. Inny mankament dostępności się pojawił. No, wybór kraju, z którym się chcemy połączyć, to teraz jest oznajmiane jako komórka jeden rzecz, komórka jeden rzecz, komórka jeden rzecz i każdy kraj jest komórką jedną rzeczą, w tym ostatnie kraje i tak dalej. Po wejściu w interakcję z tym da się to ogarnąć, który kraj, no ale dodatkowa klikanina przy okazji. Swoją drogą dzięki za ten skrót Shift Escape, bo w sumie jakoś tak, nie wiem, chyba go przeoczyłem gdzieś tam, nie ten, a w sumie fajnie, że jest. I tryb głosowy, Boże, tryb głosowy, odzyskiwania voice-overa, dokładnie, potwierdzam, nie przywraca do ustawień domyślnych, Mało tego, on sobie niektóre polecenia, które ja sobie zmodyfikowałem w tym nowym edytorze poleceń, chyba tak by to nazwać, nie? Niektóre mi te polecenia wywala, niektóre zostawia, opcje w sumie włączone zostawia wszystkie, więc tam jest, to jest jeszcze w wersji beta, bym powiedział, tam to jest jeden wielki Saigon, niestety pod tym kątem. No, dobrze, że jest, ale wymaga dopracowania. Co do błędów iOS-a jeszcze, w sumie nie tylko iOS-a, bo tak naprawdę tvOS-a troszkę też, znaczy iPadOS-a, wszystkich w sumie systemów i voiceovera tak naprawdę, ja nie wiem, co oni narobili. Natomiast ja mam taką przypadłość, że jak voiceover czyta dany tekst, daną partię tekstu, w sensie, że wiecie, że tekst jest, dajmy na to, podzielony na jakieś, na paragrafy, nie? I każdy paragraf jest jako jeden, widziany jako osobny element, interpretowany, no to jeżeli ten paragraf tekstu, powiedzmy, jest za duży, to nagle voiceover się crashuje, wysypuje się, restartuje się, od nowa się włącza, jest, jeszcze jak człowiek ma kurtynę, to wie, że nagle tu czyta i mówię, nagle kurtyna włączona, więc wiadomo, że się nam wziął i wysypał. No i wraca na pierwszy element na ekranie, więc no niestety błąd jest.
4: Potwierdzam, niestety potwierdzam na iOS-ie. Kiedyś tylko z Facebookiem były takie problemy, a teraz mam wrażenie, że nie tylko.
6: Nie, teraz to jest wszędzie. W ogóle najlepiej, wiesz, i to sprawdzić tak swoją drogą, taka prawdziwa kopalnia wysypalisko takich błędów, to jest, słuchajcie, w aplikacji MZUS, w ogóle, jak chcecie przetestować, czy ten błąd nadal istnieje, bo nie wiem, od czego to zależy, ale w niektórych aplikacjach to ten voiceover się może naczytać i jeszcze raz naczytać i dopiero się wysypie, tak w przypadku na przykład wiadomości, albo na komunikacie dostępne czynności, albo na godzinie dostarczenia, w sensie w aplikacji Messages na iPhone'a. A w niektórych, tak jak właśnie w MZUS-ie, zwłaszcza w emerytury i renty, słuchajcie, tam gdzie są wypłaty i tak dalej, to on tam dosłownie po paru pierwszych linijkach kurtyna włączona, więc tam można łatwo szybko sprawdzić, czy błąd został naprawiony, czy nie. Tak, więc niestety błąd jest. To, co się wkradło z kolei w 18.1, niestety, to jest, i to tylko w aplikacji wiadomości, spaliłem temat, w aplikacji wiadomości. Przycisk wróć, to znaczy gest potarcia nie działa. Wchodzisz w dany wątek, konwersację z daną osobą, chcesz wrócić, gest potarcia nie działa, trzeba, mało tego, z trybu polecenia wejście ekranu Braille'a literka B też nam nie działa pierwszy, drugi, więc tam jest ewidentnie z tym problem. W innych apkach spoko, w ustawieniach spoko, wyjdziesz poziom wyżej i tak dalej, a w wiadomościach niestety nie. Więc to taki nowy błąd. W sumie dosyć na dłuższą metę w sumie irytujący. Ale jest niestety. Z błędów chyba tyle. A, też zaobserwowałem to z tymi tablicami brajlowskimi, że tak, to jest takie teraz hiperresponsywne, prawda? O ironio, niestety. No, więc to też potwierdzam. Właśnie jeszcze odnośnie RIMA, Remote Incident Manager. Jeśli ktoś, też wiadomość przyszła od nich, oficjalna, że jeżeli, powiedzmy, mamy osobę, którą zdalnie wspieramy, to żeby ta osoba się wstrzymała jeszcze z aktualizacją do Sequoii, do macOS-a, żeby jednak pozostać przy Sonomie. No właśnie z uwagi na te durne uprawnienia dostępu, które się tam wyświetlą. No teraz to już jest na szczęście co miesiąc, powiedzmy, udostępnianie ekranu i tam inne przyznawane uprawnienia. Kiedyś co było, to co tydzień to w ogóle była parodia jakaś. Natomiast no, oni tam są w kontakcie ze wsparciem Apple'a i tam próbują negocjować, żeby jakieś obejście właśnie dla
0: tak, to jest zwłaszcza chodzi o dostęp zdalny, to nawet nie tylko RIM ma z tym problem, bo tam chyba też jest jakieś jeszcze jedno zapytanie, dobrze o tym przypomniałeś. Na aplikacji, które właśnie gdzieś pozwalają na zdalny dostęp, tam chyba system pyta, czy ta aplikacja może przesyłać polecenia i na tym też trzeba kliknąć zezwol, a może to właśnie chodzi głównie o udostępnianie ekranu. Natomiast no faktycznie...
6: Chyba właśnie udostępnianie ekranu, no.
0: Natomiast faktycznie, no jeśli byśmy byli w sytuacji, kiedy no, nie możemy na tym komputerze fizycznie kliknąć zezwól, No to możemy mieć problem. Na to zwłaszcza zwraca uwagę Niua Solution, zwłaszcza dla osób, które korzystają z dostępu tego unattended access, tak, że po prostu komputer jest dostępny bez potrzeby zatwierdzenia czegokolwiek.
6: No tak, więc jeśli takie usługi są, że tak powiem, w codziennym użyciu, no to lepiej nie aktualizować. Jeszcze w sumie jedna rzecz taka odnośnie 18.1. Zauważyłem, bo w 18.0 fajnie w miarę wszystko działo, a w tym 18.1 to ten voiceover się jednak lubi jeszcze coraz jakoś tak bardziej przycinać. To wejście ekranu Braille'a w sumie trochę też mam wrażenie jakoś tak, znaczy działa przeważnie, ale też musi tam coś zdarzyć i krztusić i coś tam.

0: A czynność, tak swoją drogą, ty Piotrek mówiłeś o tej czynności połącz na ostatnich połączeniach i w ogóle. To słuchajcie, jest. Teraz śmieszna sprawa się nam zrobiła, bo jak w ostatnich połączeniach, to prawda jest. Znaczy ona nic nie robi, niby, ale jeżeli korzystamy z tej wyszukiwarki, słychać mnie dalej, tak?
1: Tak, słychać.
0: Dobra, upewniam się, żeby nie było, że tam coś. Jeśli korzystamy z tej nowej wyszukiwarki, ostatni, swoją drogą bardzo fajne to jest, ja nie wiem, czy to ona tam, nawet nie znajduje w ogóle jakieś połączenia, wiem, z lutego chyba, z marca, także spoko, to już nie jest to, że 100 połączeń i tyle, więc, ale znajduje, jakby dalej szuka, więc nie wiem, o co chodzi, ale to dobrze. Tyle, że tutaj właśnie jeszcze to nie zostało poprawione. Kliknięcie na taki wynik wyszukiwania z tych naszych ostatnich, ale jednak wyników wyszukiwania z historii połączeń. Dwukrotne stuknięcie nam dalej otwiera właśnie jakby informacje o kontakcie i tak dalej, a dopiero ta czynność połącz nas dopiero łączy z tym. W ostatnich nie, a w wynikach wyszukiwania jakby tak, więc tutaj jeszcze jest taka drobna niekonsekwencja tego. Niestety stanu rzeczy. Tak. A co do Androida, w sumie odpowiadając poniekąd na pytanie, chociaż ja to jeszcze zweryfikuję za tydzień w sumie, a bo czemu nie? Bo tam dla pewnych celów szkoleniowych i tam pewnych innych, no mam na wypożyczeniu, znaczy się, tymczasowo posiadam właśnie jednego z Samsungów właśnie. On był podczas konfiguracji jeszcze na Androidzie 12, potem ja go zaktualizowałem do 14, więc tam się też mogło coś pozmieniać na plus. Dlatego ja go jeszcze w sumie na za tydzień wyzeruję i to sprawdzę, bo jak włączałem mu te wszystkie TTS-y i tak dalej, to tam nigdzie właśnie w ogóle polskiego na liście nie było od tych domyślnych Samsungów, więc ja tak się obawiam, że się w sumie nic nie zmieniło, jeśli chodzi o to, co mamy domyślnie zainstalowane. Czy w sumie coś można pobrać z tego Galaxy Store'a, to nie wiem. Natomiast tam nigdzie z ustawień takiej możliwości nie znalazłem, więc ja obawiam się, że może być właśnie z tym problem. Z dostępnością tych polskich głosów. Google TTS od razu ten polski był. Samsung niestety tego nie miał. I teraz w ogóle jest śmieszna historia, bo jak uruchamiam Androida, żeby sobie kod grzecznie wprowadzić, no to odzywa mi się piękna pani z Niemiec, Samsung. No i tam te cyferki mi po niemiecku oznajmia i dopiero jak ja ten kod wpiszę, odblokuję iPhone'a, Android tego Samsunga, to dopiero po tam, no nie wiem, 10-15 sekundach łaskawie się vocalizer obudzić raczy, więc no to też tak śmiesznie, że mi się tam właśnie odzywa ten niemiecki Samsung, nie? No, także tak. To sprawdzę na za tydzień, jak to będzie, a teraz to chyba tyle.
1: Okej, Maćku,
0: Także
1: no to w takim razie
0: raz jeszcze
1: dzięki.
0: gratulacje za dobicie do ćwiarteczki. No i prowadźcie dalej.
1: Prowadzimy dalej, bo jeszcze parę tematów nam zostało, zatem dzięki za telefon, mimo problemów z internetem, no bo po FaceTime'ie do nas się wdzwoniłeś, to tak jeszcze przy okazji, bo tu Grzegorz mówił o tym, że miał problem, ale jak się
0: Tak,
1: okazuje jednak...
0: testy to właśnie miało na celu przetestowanie FaceTime'a. Dostałem odebrane
1: Działa.
0: elegancko od razu, więc działa. Być
1: Działa.
0: może to było wtedy, jak był taki większy news tam, nie wiem właśnie, kogo, nie pamiętam, Pawła chyba, zdaje się, to faktycznie może wtedy, albo nie pamiętam kogo, ale w każdym razie no wtedy rzeczywiście. No, ale teraz już dodzwoniłem, także jest fajnie, FaceTime działa, także no, to
1: Super.
0: dzięki raz jeszcze.
1: No to dzięki za telefon. Dobrej nocy. Pozdrawiamy.
2: Bluetooth, teraz w ogóle przechodzimy do technikaliów. I Bluetooth 5.4 dopiero gdzieś tam no, zaczyna gościć w smartfonach i w urządzeniach multimedialnych. No, a tu już nadchodzi Bluetooth 6 i chyba już wiadomo, co w specyfikacji Bluetootha w wersji 6. To Pawle, co tam
3: Tak,
2: nowego?
3: i tak, prawda? Wiadomo. I ja posiłkuję się tu artykułem z portalu instalki.pl, może go przytoczę, zanim omówimy sobie, co się tu wydarzyło. Z niewielu zdobyczy nowych technologii korzysta się w dzisiejszych czasach tak często, jak z łączności bezprzewodowej Bluetooth. To dzięki niej ludzkość użytkuje słuchawki i głośniki bezprzewodowe, myszki komputerowe i całe mnóstwo innych wykorzystujących ją urządzeń. W sieci opublikowano

0: opublikowano właśnie szczegóły związane z Bluetooth Core Specification 6.0. Dzięki niemu dowiemy się, jak zmieni się Bluetooth w nadchodzących miesiącach i latach. Bluetooth 6.0. Co nowego? Tak jak coraz więcej sprzętów korzysta z sieci bezprzewodowej Wi-Fi, tak rosnąca ich liczba wykorzystuje Bluetooth w domach, ale też poza nimi. Z tego też powodu ten standard będzie działał jeszcze lepiej w środowiskach, gdzie działa sporo urządzeń gotowych na nawiązanie połączenia. Jedną z kluczowych nowości Bluetooth 6.0 jest technika Bluetooth Channel Sounding, pozwalająca na wysoką precyzję w mierzeniu odległości pomiędzy łączącymi się urządzeniami. Zamiast bazować na sile sygnału RSSI, akcent zostanie położony na technologię Phase-Based Ranging, PBR, and Round Trip Timing, RTT. Ta pierwsza wykorzystuje różnicę w fazach sygnału, a druga mierzy czas potrzebny na pokonanie dystansu do urządzenia i z powrotem. Kolejną z nowości w Bluetooth 6 będzie Decision-Based Advertising Filtering, DBAF, poprawiający odczuwalnie skuteczność skanowania. Dzięki niej sprzęty nie tylko będą wyszukiwały się szybciej, ale też zużywały przy tym mniej energii. DBAF pozwala im na podejmowanie decyzji na bazie pierwszego wysłanego pakietu, a nie dopiero po skanowaniu kolejnych kanałów. I tutaj myślę, że to zabrzmiało bardzo technicznie i enigmatycznie, ale zwłaszcza ta pierwsza zmiana, czyli ten channel sounding. O co tu chodzi? No chodzi o to, żeby dość precyzyjnie dało się zlokalizować, gdzie znajduje się, z dokładnością zdaje się tam nawet do centymetra, dane urządzenie Bluetooth. A po co takie rzeczy mielibyśmy robić? Ano po to, żeby podobnie jak ja teraz mogłem tu wywołać sobie piszczeniem powerbanka, żebym mógł znaleźć, trochę tak jak iPhone ma tą funkcję Find My i właśnie AirTagi i tak dalej, z dość wysoką precyzją namierzyć sobie jakieś zagubione urządzenie. Tutaj inne artykuły, bo tutaj instalki są takie dość techniczne w tym, ale na przykład anglojęzyczne źródła, na które trafiłem, pokazują mi gdzieś tam, że bardzo tu chodzi o to, żeby poszerzyć zdolności właśnie sieci pokroju Find My. Czyli w tym momencie to takie bardzo precyzyjne namierzanie urządzeń, które znamy z AirTagów i z tych chipów wideband w iPhone'ach, będzie możliwe z dowolnym urządzeniem wspierającym Bluetooth 6.0. Ja to tak rozumiem i tak to interpretuję. No i to byłoby super, bo wtedy weszlibyśmy w zupełnie nowe półki cenowe, prawdopodobnie tych urządzeń, no i w dużo większą kompatybilność. Nie musielibyśmy kupować tylko i wyłącznie rzeczy od Apple i znajomych i przyjaciół Apple, ale od wielu mniej znanych firm albo firm gdzieś tam mniej z Applem powiązanych, niecertyfikowanych i tak dalej. Myślę, że to jest fajna wiadomość, a może i Android przy okazji się załapie i też będzie wykrywał z tak dużą precyzją właśnie urządzenia. Wszak wystarczy wspierać standard, prawda?
1: No, ja się w ogóle zastanawiam, czy to też nie pozwoliłoby na produkowanie w dużo niższych cenach niż obecnie różnego rodzaju tych lokalizatorów, ale niektóre mają, nie wiem, pomóc znaleźć jakąś zagubioną rzecz, tylko chociażby te, które mają nam niewidomym pomóc znaleźć, nie wiem, okienko w urzędzie, albo jakieś konkretne drzwi, albo cokolwiek, się zastanawiam po prostu, czy nie dałoby się wtedy zrobić jakiegoś systemu, który by bazował rzeczywiście na bardzo tanio, bardzo nisko kosztowo dostępnych jakichś komponentach. No po prostu się zastanawiam, czy to nie byłoby możliwe, ale no pożyjemy, zobaczymy.
0: No to jest ciekawe. Taki to tu point, czy tam chyba Your Way, tak się nazywa ten produkt Altixu.
1: Tak,
0: też, czy by mogły z tego skorzystać. No to mogłoby być rzeczywiście bardzo ciekawe. Tu musiałby się ktoś wypowiedzieć, kto wczyta się bardziej w specyfikację i ją zrozumie. Natomiast no, potencjał jest, także myślę, że jest o czym gdzieś tam dalej mówić. Też jest mowa o jeszcze bardziej zmniejszonym opóźnieniu przy przesyle dźwięku. więc z tego też się pewnie ucieszymy. No i możliwość dodania autoryzowanych grup ludzi, którzy mogą na przykład otwierać drzwi, jak mamy jakiś zamek taki smart, czy tam uzyskiwać dostęp do jakichś takich urządzeń zwiększonego bezpieczeństwa. No, zanim to się wdroży, to tak jak mówiłeś, Tomku, no 5-4 dopiero gdzieś tam zaczyna, no więc myślę, że jeszcze lata miną, no może nie lat, no ale tak, jakiś rok, dwa spokojnie i no i zobaczymy, co to rzeczywiście realnie przyniesie.
1: Tak. Mamy jeszcze wiadomość, wiadomość od Sylwestra, aha? Posłuchajmy.
2: Dobra, ja wam życzę na drugie 250 albo i więcej podcastów, bo ja do was nie mogę zadzwonić. Coś z połączeniem jest nie tak. Trzymajcie się. Na dobranoc.
1: Tak, dziękujemy za życzenia i został nam już jeden news, który jest przynajmniej jeden news, który jest wpisany w notatki. Android pozwoli deweloperom na zablokowanie instalacji ich aplikacji spoza sklepu Play, Piotrze.
3: Tak, to jest coś, co Google zapowiedziało jeszcze w maju w konferencji Google I.O., ale tak, no, była konferencja deweloperska, gdzieś to minęło pod radarem, że tak powiem, że wybrani partnerzy będą w stanie właśnie włączyć sobie taką funkcję, która będzie częścią gdzieś tego systemu Play Integrity, czyli narzędzia, które sprawdza, że jakaś aplikacja nie została jakoś dziwnie jakaś zmodyfikowana, że nie zawiera jakiegoś złośliwego oprogramowania i tak dalej. Dlaczego to może dla nas nie być zawsze dobra wiadomość? Ja myślę, że takim przykładem tego może być, no nie wiem, ostatnia sytuacja z aplikacją Sonos czy Santanderem. No ja akurat nie wiem, czy Android idzie, Santander się tak popsuł, no ale mamy aplikację, która w jakiejś aktualizacji popsuła dostępność. No na iOSie nie mamy za bardzo wyjścia w takiej sytuacji, no bo po prostu no, nie da się aktualizacji cofnąć w łatwy sposób, przynajmniej już teraz. A na Androidzie no, zawsze mamy tą alternatywę w postaci właśnie tak zwanego sideloadingu, czyli zamiast sklepu Play szukamy sobie tej aplikacji w starszej wersji w internecie. Są strony, które takie rzeczy archiwizują, to nie jest problem, żeby taką aplikację sobie znaleźć. Pobieramy plik APK, próbujemy instalować, no i wyskakuje właśnie nam komunikat: ściągnij tą aplikację ze sklepu Play, no bo tak chce deweloper. No i tyle po temacie. Nie wiem, czy to by też zareagowało właśnie, jeśli ta aplikacja nie była w żaden sposób zmodyfikowana, jest jakaś poprzednia wersja. Przypuszczam, że pewnie tak, aczkolwiek no 100% gwarancji nie mam. Rozumiem, czemu deweloperzy mogą tego chcieć. Tutaj nawet już niektórzy deweloperzy zaczynają z tego korzystać. Na przykład ChatGPT, na przykład brytyjska aplikacja Tesco, tam jakieś gry, tutaj pewnie chodzi o zabezpieczenia, żeby ludzie nie oszukiwali pewnie, żeby pewnie nie dostawać funkcji premium za darmo. Widziałem w internecie krążące aplikacje Spotify, na przykład, które mają premium odblokowane. Więc no, gdzieś rozumiem drugą stronę tego. No pytanie, na ile by to faktycznie pomogło w sytuacji, kiedy ktoś na przykład, nie wiem, ściąga fałszywą aplikację banku, no bo gdzieś jednak ten identyfikator pakietów wtedy jest inny. Ale no właśnie, jaki by to miało wpływ na sytuację, kiedy z tego czy z innego powodu chcemy korzystać z innej wersji takiej aplikacji przez jakiś czas, no bo na przykład może jest słabiej dostępna. No deweloper sobie zażyczy, że jedyna słuszna droga dystrybucji to jest sklep Play, to może być problem. Też tutaj było zwracane uwagę, że jeśli ktoś korzysta z jakiegoś bardzo zmodyfikowanego Androida, bawi się w różne romy tak zwane, to też może stwarzać problemy. No natomiast no to jeśli spotkacie się z takim komunikatem, no to już wiecie, o co chodzi. Z jednej strony to jest fajna zmiana, z drugiej strony mogą być sytuacje, kiedy dla nas to wydaje mi się może być w niektórych sytuacjach problem. Jednak no, to, że na Androidzie da się takie rzeczy robić, to miało swoje plusy, no ale niektórzy deweloperzy będą w stanie po prostu tego typu rzeczy zablokować.
1: To prawda. Z drugiej strony też może być to znaczy ja nie wiem, czy to będzie zaletą, ale no też widzę jakiś tam potencjał taki pozytywny, bo no wyobraźmy sobie sytuację, kiedy deweloper jakiś chce stworzyć aplikację dla niewidomych, chce na niej coś tam zarobić, wystawia tę aplikację w sklepie Play, no ale ktoś tę aplikację jakoś tam przerabia w taki sposób, żeby ona mogła być dystrybuowana poza sklepem Play, no i deweloper nagle zarobek przestaje i porzuca aplikację. Więc no, pytanie też, na ile właśnie będzie ten mechanizm skuteczny w tego typu sytuacjach, bo tego oczywiście nie wiadomo. Natomiast no, to nie jest też tak, że to zawsze musi koniecznie przeszkadzać. Być może to pomoże, być może przeszkodzi, ja tego nie wiem, nie mam pojęcia, czy tutaj ten negatywny, czy pozytywny, czy pozytywy okażą się no, mieć większą wagę. No to pewnie zobaczymy. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o newsy, które mamy wpisane w notatkach. A czy mamy jakieś newsy, które w notatki wpisane nie są? Nie ma chyba. W związku z powyższym kończymy dzisiejszy Tyflo przegląd 250, ćwiartkowy i w czwartek, także Tyflo przegląd czwartkowy już w tej chwili. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję za tydzień, tylko jeszcze przypomnę, że Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz wraz ze mną, czyli z Tomkiem Mileckim, braliśmy udział w audycji i wy, słuchacze, za co dziękujemy. No i jak się rzekło, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Miejmy nadzieję za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać sobie o możliwości skonfigurowania konta poczty elektronicznej w naszym telefonie komórkowym. O zaletach i przydatności poczty elektronicznej nikogo zapewniać nie trzeba. Za to na zwrócenie szczególnej uwagi zasługuje możliwość mobilnego z niej korzystania. Obecnie nie musimy się już ograniczać do na przykład komputera w domu, który często bywa zajęty przez naszych domowników. Nie musimy czekać na powrót do domu, by odczytać wiadomości na przykład z list dyskusyjnych. Jeśli akurat czekamy na jakiś ważny e-mail lub taki właśnie e-mail musimy akurat szybko wysłać, a komputer z udźwiękowieniem jest poza naszym zasięgiem, to z pomocą zawsze chętnie przyjdzie nam nasz telefon komórkowy. Ponieważ większość z nas używa komórek z systemem operacyjnym Symbian, postaram się dzisiaj zademonstrować, jak w takich telefonach skonfigurować skrzynkę poczty elektronicznej. Będziemy do tego potrzebować oprócz udźwiękowionego telefonu, konta e-maila z loginem i hasłem oraz nazw serwerów poczty przychodzącej i poczty wychodzącej, czyli serwerów SMTP i serwerów POP3. Nazwy te są podawane przy zakładaniu konta e-mail. Jeśli posiadacie już skonfigurowane konto pocztowe w jakimś tam programie pocztowym, to na pewno odnajdziecie te informacje we właściwościach waszego konta pocztowego. Skoro już wszystkie te informacje posiadamy, powinniśmy wejść do folderu wiadomości. Jeśli w naszym telefonie nic nie zmienialiśmy, to wystarczy, że jeszcze przed wejściem do głównego menu naciśniemy klawisz F1. Powinien otworzyć nam się folder wiadomości.
7: Wykaszacz, okno orange, poniedziałek, śród wiadomości, okno wiadomości, nowa wiadomość, 1 z 8.
6: No i teraz mamy oczywiście do czynienia z klasycznym menu w tym folderze, czyli nowa wiadomość, skrzynka odbiorcza, moje foldery i to, co nas interesuje dzisiaj,
7: Skrzynka pocztowa. 4,
6: to
7: 8.
6: Kolejna pozycja, czyli skrzynka pocztowa. Ja na potrzeby podcastu część skrótów wyświetlanych przez mój telefon, na przykład skrz.pocztowa, zaetykietowałem sobie w Toksie, korzystając z jego słowników. Tak więc część skrótów, które normalnie by Toks odczytywał, będą odczytywane pełną nazwą, ale oczywiście wszystkie pozycje, jak słyszycie, że to jest pozycja na przykład 5 z 8, u was będą wyświetlane w tym samym miejscu. My wchodzimy sobie do skrzynki pocztowej i jak tylko do niej wejdziemy, będzie chciał się nam uruchomić
7: skrzynki pocztowej. Zdefiniować teraz?
6: Kreator. Kreator tworzenia nowej skrzynki. Ponieważ dostaliśmy informację, że żadna skrzynka pocztowa nie została skonfigurowana, kreator proponuje nam pomoc. My na tą pomoc się zgadzamy. Będzie to 6 krótkich, podstawowych kroków i aby się zgodzić, naciskamy klawisz F1.
7: Tak. Okno skrzynka pocztowa. Kreator ustawień skrzynki pocztowej pozwala określić skrzynki pocztowe do użytku w telefonie, aby ukryć wyskakujący tekst. Naciśnij dowolny klawisz.
6: No więc naciskam F1.
7: Start. Strona 1.6. Typ skrzynki pocztowej IMAP412.
6: Tu mamy 2 pozycje do wyboru. Musimy wybrać, jakiej skrzynki pocztowej chcemy używać. Czy będziemy korzystać z protokołu IMAP, czy z protokołu POP3.
7: Typ skrzynki pocztowej POP322.
6: My sobie wybierzemy POP3. Na wybranej pozycji naciskamy klawisz wyboru, czyli joystick, środkowy klawisz joysticka.
7: Wybierz. Typ skrzynki pocztowej zaznaczone POP322.
6: Po zaznaczeniu naciskamy klawisz F1, potwierdzając naszą decyzję.
7: Następna. Mój adres e-mail. Tekst. Małpa.
6: Mój adres e-mail. Mamy już tutaj małpkę wpisaną.
7: Małpa.
6: Możemy to sobie sprawdzić strzałeczkami.
7: Małpa.
6: Tak więc wpisujemy tylko sam adres e-mail. Ja posłużę się na potrzeby podcastu moim kontem.
7: GHITZEJK.PGHIMNOTPPUR.
6: Nie wiem, czy już zwróciliście uwagę, ale podczas wpisywania tekstu nie są dostępne polskie literki. Czyli na przykład jak pisałem literkę O, klawisz numer 6 naciskałem tylko 3-krotnie.
7: Małpa.
6: I wpiszmy sobie jeszcze nazwę serwera.
7: W.P.J.K.L.
6: Cały adres mamy wpisany poprawnie, więc naciskamy klawisz F1, aby kontynuować.
7: Następna. Cerw podtypszych. Tekst. Małe.
6: Serwer poczty przychodzącej. W tym przypadku jest to serwer pop3.wpp.pl. Tutaj mamy już końcówkę dopisaną, czyli .wpp.pl. Oczywiście każdy, kto będzie sobie z was zakładał konto, musi sprawdzić sobie, jakie ma serwery POP3 i SMTP poczty przychodzącej i wychodzącej. Jest to bardzo ważna informacja. Ja więc sobie tutaj wpiszę POP3.
7: P-M-N-O-P POP3.wp.pl.
6: Wszystko ok, więc dajemy klawisz F1, aby kontynuować.
7: Następna. Serwer pocztowych. Tekst WPPL.
6: Serwer poczty wychodzący jest to serwer SMTP. I ponieważ słyszymy, że już mamy resztę wpisaną, to tylko wpisujemy sobie samo to SMTP.
7: P-U-R-S-M-T-P. Tekst. Serwer pocztowych. Tekst. SMTPWPPL.
6: Okej, okay, więc F1.
7: Następna. Strona 5 szóstych. Używ. Punkt dostępu. Zaznaczone zawsze pytaj. 1 z 8.
6: I teraz wybieramy sobie punkt dostępu. To jest istotna informacja bardzo, ale mnie osobiście wydaje się, że najlepiej będzie ustalić sobie domyślnie tę opcję, która jest zaznaczona, czyli aby za każdym razem program... Za każdym razem nas pytał, ponieważ mamy każdy z nas różne telefony. Jeśli ktoś posiada telefon z Wi-Fi, to wiadomo, że chętnie będzie korzystał z Wi-Fi, nie płacąc za transfer, niż z jakichś połączeń GPRS czy jakichś szybszych, za które trzeba płacić. No tu już, że tak powiem, kwestia jest do wyboru, bo oczywiście potem mamy wszystkie punkty dostępu, które mamy stworzone w naszym telefonie. Ale my zostawimy sobie pierwszą pozycję. Zawsze pytaj, bo tak jest najwygodniej według mnie.
7: Następna. Nazwa skrzynka pocztowej. Tekst WP. Małe.
6: Nazwa skrzynki pocztowej. Tutaj wpisujemy sobie nazwę, jaka będzie wyświetlana w naszym folderze wiadomości. Czyli może zamiast WP ja wpiszę sobie imię i nazwisko. Albo po prostu nazwę konta.
7: Witek Piotr.
6: To jest najpraktyczniejsza chyba forma wpisywania nazwy samego konta, ponieważ jeśli będziemy chcieli mieć więcej kont, łatwiej będzie nam się połapać, które konto jest które. No i na zakończenie kreatora naciskamy ponownie klawisz F1.
7: Zakończ. Ustawienia skrzynki pocztowej skompletowane. Można je zobaczyć i edytować w ustaw e-mail.
6: Okej. Okay. Okay. F1 nacisnąłem.
7: Okno wiadomości.
6: Jak usłyszeliśmy, ustawienia naszej skrzynki możemy sobie zobaczyć w ustawieniach.
7: Witek Piotr 4-8.
6: I teraz już chodzę w tej chwili po folderze wiadomości i widzimy, że po folderze moje foldery już zamiast skrzynki pocztowej mamy Witek Piotr. My sobie wejdziemy w te ustawienia, o jakich wspominał kreator, ponieważ nie wprowadziliśmy jeszcze wszystkich niezbędnych danych i ustawień naszego konta. Zatem wchodzimy w opcję i pójdziemy sobie szybciej w górę
7: w ustawienia.
6: Teraz wybieramy rodzaj wiadomości, które będziemy chcieli ustawiać. Wiadomości e-mail jako trzecia pozycja.
7: Wybierz okno e-mail, skrzynki pocztowe, 1 z 2.
6: No i tu po kolei będziemy sobie przeglądać skrzynka wszystkie opcje.
7: Piotr, 2 z 2.
6: Widzimy, że mamy skrzynkę w użyciu Witek Piotr. Jeśli będziemy mieli więcej skrzynek skonfigurowanych pocztowych, to w tym miejscu będziemy sobie wybierać tą tak zwaną domyślną skrzynkę. Na drugiej pozycji ustawień, ale nas interesuje
7: skrzynki
6: pierwsza.
7: Pocztowe, 1 z 2.
6: Skrzynki pocztowe.
7: Wybierz okno skrzynka pocztowe. Witek Piotr, 1 z 1.
6: Witek Piotr.
7: Opcja.
6: Mamy tylko jedną i ją otwieramy.
7: Wybierz okno Witek Piotr. Ustawienia połączeń, 1 z 4.
6: No i tu mamy cztery opcje. Pierwsza to ustawienia połączeń. Wejdźmy zatem w tą opcję klawiszem wyboru.
7: Przychodzące wiadomości e-mail, 1 z 2.
6: I tu mamy dwie pozycje. Przechodzące wiadomości e-mail i wiadomości e-mail wychodzące.
7: Przychodzące wiadomości e-mail, 2 z 2.
6: Wejdziemy sobie w obie te opcje, ponieważ w obu musimy podać hasło.
7: Wybierz.
6: Tak śmiesznie to jest zrobione.
7: 1 z 9.
6: Nazwę użytkownika.
7: Więc
6: wpisujemy to, co jest przed małpką w naszym adresie poczty elektronicznej. Tutaj oczywiście polskie literki też się nie wyświetlają, więc krócej piszemy.
7: Okej. Nazwa użytkownika Witek Piotr, 1 z 9. H, Hasło.
6: Następna pozycja hasło. Otwieramy za każdym razem pole edycyjne klawiszem wyboru.
7: Wybierz hasło. Tekst.
6: I wpisujemy hasło. Mam nadzieję, że się nie pomylę.
7: Gwiazdka.
6: OK. I dajemy F1.
7: OK. Hasło. Gwiazdka. 29. Podtyprzy.
6: Kolejna pozycja. Serwery poczty przychodzącej. Jak widać, mamy wpisane ustawienia, które podaliśmy w kreatorze.
7: Używ punkt dostępu. Zawsze pytaj. Gwiazdka 49.
6: Tu też kolejne ustawienie z kreatora.
7: Nazwa skrzynka pocztowej. Witek Piotr 59.
6: Nazwa skrzynki pocztowej.
7: Skrzynki pocztowej POP369. Zabezpiecz porty. Wyłączone. 7/9. Port domyślny. 8/9. Zabezpiecz logow. APO wyłączone. 9/9.
6: No, więcej ustawień tutaj zmieniać nie trzeba. Dla nas najistotniejsze jest, abyśmy podali nazwę użytkownika i hasło do naszej skrzynki pocztowej. Wracamy się klawiszem F2.
7: Wróć. Przychodzące wiadomości e-mail.
6: I przełączamy się strzałką w dół na wychodzące wiadomości e-mail. Adres mamy podany.
7: Nazwa użytkownika 27.
6: Nazwę musimy znowu wpisać.
7: Nazwa użytkownika. Tekst małe. GHITZEJ.P GHINNO6.
6: Właśnie się zagalopowałem.
7: NOTPR. Witek Piotr.
6: Dobra.
7: Nazwa użytkownika Witek Piotr.
6: Ponownie hasło.
7: 7. Wybierz hasło. Tekst małe. Gwiazdka.
6: Okej, hasło wpisane.
7: Hasło gwiazdka. Serwer poczty SN.
6: Kolejne ustawienia są podobne jak wcześniejsze i już. Wszystkie wpisane, także nic nie trzeba dopisywać.
7: Zabezpiecz porty. Wyłączone.
6: Więc wracamy klawiszem F2.
7: Wychodzące wiadomości
6: i znowu wskakujemy o jedną pozycję w menu. Wracamy także klawiszem F2.
7: Wróć. Ustawienia połączeń 1/4.
6: I tu te cztery podstawowe ustawienia. W pierwsze już tutaj ustawienia połączeń byliśmy, więc patrzymy, co jest drugie.
7: Ustaw użytkownika,
6: czyli ustawienia użytkownika. Wchodzimy w klawiszem wybory. Moje nazwisko. Tu mamy 5 opcji. Moje nazwisko to będzie to, co będzie wyświetlało się u odbiorcy, do którego będziemy wysyłać nasz e-mail. Więc wpiszmy sobie tutaj może normalnie nasze imię i nazwisko. Już słyszeliście, są polskie literki. Potwierdzamy wpis klawiszem F1.
7: Wyślij wiadomość natychmiast.
6: Tutaj możemy sobie ustawić, czy wiadomość chcemy wysyłać dopiero hurtem, wszystkie razem wiadomości, na przykład jak napiszemy, czy mamy ją wysyłać natychmiast. Ja preferuję wysyłanie natychmiastowe i takie ustawienie pozostawiam.
7: Wyślij
6: kopię wiadomości do siebie. No, to nie ma co tłumaczyć. Mam ustawione, żeby nie wysyłać do siebie wiadomości, żeby niepotrzebnie nie generować dodatkowych kosztów.
7: Dołącz podpis,
6: czyli tak zwana stopka. Tutaj jest zaznaczone, że nie, ale my sobie stopkę dołączymy.
7: Wybierz dołącz podpis, zaznaczone nie, 2/2. Dołącz podpis, tak, 1/2. Dołącz podpis, tekst, duże.
6: I od razu po wybraniu pozycji tak otwiera nam się okienko edycyjne do wpisania tekstu. To, co jest w tym miejscu najistotniejsze, to to, że zanim zaczniemy pisać jakiś tekst, który chcemy, aby był w stopce, warto jest zrobić sobie dwa entery, to po to, aby później, jak odpowiadamy komuś albo w ogóle otwieramy nową wiadomość, żebyśmy mieli miejsce, w którym od razu możemy zacząć pisać treść naszego e-maila. Tak więc ja naciskam sobie gwiazdkę,
7: paragraf końcowy,
6: aby wybrać paragraf końcowy.
7: Załącz podpis, tekst, duże.
6: I jeszcze raz może.
7: Paragraf końcowy.
6: Tak.
7: Okno witek, piąty.
6: I teraz możemy sobie pisać dalej. Zobaczymy, czy mamy słownik włączony, czy nie.
7: Małe. Czy duże.
6: Nie mamy i nie można, więc piszemy.
7: P, N, N, N, O, W, X, Y, Z, P, R, A, W, G, H, I, A, N, spacja.
6: Pozdrawiam.
7: Spacja, paragraf końcowy, wybierz. Okno
6: przejście do nowej linii.
7: Podpis, tekst małe. Cyfry. Duże. P, G, H, I, N, N, N, O, T, P, R, spacja. Duże. W, G, H, I, T, E, J, K. Piotr Witek.
6: Dobra. Mamy stopkę wpisaną. Taka nam odpowiada.
7: Pozdrawiam.
6: Pozdrawiam. Piotr Witek. I dajemy kliknąć OK.
7: OK. Załącz podpis, tak. 4 z 5.
6: Ostatnią opcję.
7: Alerty nowych e-mail włączone.
6: Alerty nowych e-mail. I to zostawiamy sobie włączone. To jest sygnał przechodzących wiadomości. Wracamy sobie z powrotem w obrębie menu ustawień. Klawiszem F2.
7: Wróć. Ustaw użytkownika. 2 z 4. Ustawienia pobierania. 3 z 4.
6: Ustawienia pobierania to jest trzecia pozycja. Sprawdźmy, co jest w środku.
7: Wybierz. E-mail do pobrania tylko nagłówki. 1 z 2.
6: E-mail do pobrania. Tutaj możemy sobie wybrać, czy na przykład, aby nie generować kosztów, będziemy pobierać tylko wiadomości, nagłówki wiadomości z serwera, a później tylko te maile, które nas interesują. Mnie osobiście nigdy nie chce się tak bawić, więc tutaj z tych trzech dostępnych opcji wybieram sobie zawsze e-mail i załączniki. Tu oczywiście można wybrać opcję jeszcze e-mail i określić rozmiar wiadomości, tak żeby na przykład nie dostawać za dużo załączników i tak dalej, no bo prawda, jeśli ktoś nam wyśle kilkumegową paczkę na telefon komórkowy, a my akurat mamy możliwość korzystać tylko z połączenia GPRS, no to strasznie długo by trwało pobieranie samych takich wiadomości.
7: E-mail do pobrania, i załączniki, 3 z 3.
6: Ale ja zawsze wybieram e-mail, wiadomości e-mail i załączniki. Naciskam klawisz F1, potwierdzając okay. Mój wybór.
7: E-mail do pobrania i załączniki 1 z 2. Liczba pobieranych 2 z 2.
6: I tu możemy określić liczbę pobieranych. Liczba pobieranych domyślnie ustawiona jest na 30. Już to sprawdzimy.
7: Skrzynki odbiorczej 30. 1 z 1.
6: Dokładnie tak, 30 wiadomości, tak więc nie oszukałem was.
7: Liczba pobieranych 2 z 2.
6: I wracamy znowu do
7: menu
6: ustawień. I ostatnia pozycja.
7: Automat pobieranie 4 z 4.
6: Automatyczne pobieranie. No tu już opcje do ustawienia wedle uznania. Każdy z nas musi sobie zadecydować, czy chce, aby jego telefon pobierał automatycznie pocztę elektroniczną, czy nie. Ja mam ustawione domyślnie, że nie, więc nie będę tego zmieniał. Wracamy klawiszem F2.
7: Wróć. Okno skrzynka pocztowe. Witek Piotr 1 z 1. Wróć. Okno e-mail. Skrzynki pocztowe.
6: I całkiem możemy wyjść z ustawień.
7: E-mail 3 z 6.
6: E-mail.
7: Wróć. Okno wiadomości. Witek Piotr 4 z 3.
6: Teraz jesteśmy z powrotem w folderze wiadomości.
7: Witek Piotr.
6: Na mojej skrzynce pocztowej, która nazywa się Witek Piotr. Jak odebrać pocztę? Przede wszystkim musimy się z naszą skrzynką połączyć i możemy to zrobić albo wybierając odpowiednią pozycję z menu pod klawiszem F1, albo po prostu wystarczy, jak wejdziemy sobie w ten folder skrzynki Witek Piotr, robiąc to oczywiście klawiszem wyboru.
7: Wybierz okno Witek Piotr, zakładka 3-7, brak wiadomo połączyć ze skrzynką pocztową.
6: Najpierw usłyszeliśmy, że Agatka powiedziała brak wiadomości e-mail i zaraz zadała nam pytanie, czy chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową. No powiedzmy, że my chcemy połączyć się z naszą skrzynką pocztową, więc naciskam klawisz F1.
7: Tak.
6: I w tym momencie będziemy poproszeni o wybór punktu dostępu. U mnie punkt dostępu do internetu nazywa się internet i zanim przejdziemy dalej, o tym kilka słów. Każdy z nas powinien mieć skonfigurowane w swoim telefonie połączenia internetowe. Ponieważ tych połączeń internetowych jest parę typów i dla większości śmiertelników sama konfiguracja może przypominać trochę jakieś tajemne zaklęcia czarnej magii, operatorzy komórkowi często wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom i na stronie chyba każdego operatora znajduje się taki kreator do konfigurowania ustawień naszego telefonu. Tak więc wchodzimy sobie na stronę naszego operatora, jeśli jeszcze nie mamy skonfigurowanych połączeń internetowych. Odnajdujemy taki kreator. W takim kreatorze wpisujemy, jaki posiadamy model telefonu, jakie ustawienia internetu nas interesują, czyli co my chcemy zrobić z naszym telefonem, w jaki sposób go używać, z jakich połączeń internetowych korzystać. Oczywiście najwygodniej jest zaznaczyć tam wszystkie możliwości, jakie daje nasz telefon. I później naciskamy przycisk wyślij i nasz operator wysyła do nas tak zwanego SMS-a konfiguracyjnego, gdzie po jego otwarciu musimy wprowadzić kod. To w zależności od operatora. Te kody są różne, ale najczęściej 1, 2, 3, 4. I po wpisaniu kodu taki SMS konfiguracyjny sam skonfiguruje nasz telefon bez jakiejś tam naszej wielkiej ingerencji w jego wnętrzności. Później będziemy sobie mogli, tak jak w tym przypadku ja, wybierać punkt dostępu. W tym momencie interesuje mnie punkt dostępu internet i na tej pozycji internet będę naciskał klawisz F1.
7: Wybierz. Łączenie ze skrzynką pocztową Witek Piotr.
6: Ja wyciszę Agatkę. Jak będą jakieś e-maile, zobaczymy, czy przyjdzie, czy będzie jakiś odgłos nowej wiadomości. Jak usłyszeliśmy, przyszła jakaś nowa wiadomość. Specjalnie wyciszyłem Agatkę, ponieważ jeśli TOX nie jest wyłączony, to telefon tylko i wyłącznie wibruje i jest takie ciche piknięcie. Nie wiem, czy wibracje było słychać, ale możecie mi zaufać. Telefon wibruje i jest wtedy takie charakterystyczne piknięcie. Sprawdźmy, kto to do nas napisał.
7: TOX. Nieprzeczytane tytuł. Podcast mniejsze tytuł. Podcast małpa GO2.PL. Większe pozdrowienia od Tyflo Podcastu. 1 z 1.
6: Jak widzimy, mamy pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Otwórzmy sobie tego maila klawiszem wyboru.
7: Wybierz. Otwieranie 0%. Okno e-mail. Zakładka 1 pierwsza. Od. Tekst. Tyflo Podcast.
6: Idziemy sobie strzałeczką. Najpierw mamy informację, od kogo jest e-mail.
7: Witamy. Wszystkich zapraszamy na nasz portal www.tyflopodcast.net. Pozdrawiamy, redaktorzy tyflopodcast.net.
6: Jak widzimy, dałem tylko strzałeczkę w dół i w tym momencie cały e-mail został mi odczytany. Jeśli ja bym chciał odpowiedzieć na tego maila, wystarczy, że wcisnę klawisz wyboru i dostanę wtedy podstawowe opcje. Pierwsza pozycja to otwórz link, ponieważ w mailu naszym znajduje się link do serwisu tyflopodcast.net. Możemy go otworzyć. Możemy odpowiedzieć, przekazać dalej lub usunąć. Powiedzmy, że my chcemy najpierw odpowiedzieć, to jest pod menu. Rozwijamy nadawcy przez MMS-a lub wiadomość audio. My odpowiadamy nadawcy, bo chcemy sobie napisać maila.
7: Okno e-mail, duże.
6: Po otwarciu wiadomości domyślnie znajdujemy się na pozycji temat. Możemy sobie temat oczywiście przeczytać.
7: Pozdrowienia od tego podcastu.
6: Jakbyśmy poszli strzałką w górę, mamy informację dla, czyli dla osób korzystających z programu Outlook Express. Tu jest okienko analogiczne do DW, do wiadomości. Jakbyśmy chcieli jeszcze do kogoś przesłać daną odpowiedź, jakbyśmy szli jeszcze strzałką w górę, to dochodzimy do adresu e-mail. Nas interesuje treść maila, więc musimy przejść przez pole temat.
7: Pozdrowienia od podcastu. Duże.
6: I w tym momencie jesteśmy już na samym e-mailu. I jak widzimy, mamy tutaj dwa wolne pola, które wcześniej stworzyliśmy enterami, wpisując stopkę. Później mamy stopkę. Pozdrawiam. Piotr Witek i poniżej znajduje się wiadomość oryginalna.
7: Temat. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Od Tyflo Podcast mniejsze Tyflo.
6: I tak dalej, i tak dalej. I tam jest cała ta wiadomość oryginalna. No ale ponieważ my chcemy po prostu odpowiedzieć, to idziemy nad naszą stopkę.
7: Piotr Witek. Pozdrawiam. Puste.
6: I tu już normalnie możemy pisać, nawet z użyciem słownika T9.
7: Małe. Ze słownikiem. Duże. Według. Cis. Witam. Witam. Witam. Kropka. Przecinek. Wyszynnik. Pytajnik. Wykrzyknik. Spacja. Spacja. Paragraf końcowy. Wybierz. Okno e-mail. Tekst. Według. Ża. Wice. Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości. Wiadomości. Dotarła. Kropka. Spacja. Dziękuję. Dziękuję. Mail. Kropka. Spacja. Wiadomości dotarła. Witam. Wiadomości dotarła. Dziękuję. Pozdrawiam. Piotr Witek.
6: Jak widzimy, e-mail udało nam się napisać. Teraz, aby go wysłać, wystarczy, że wciśniemy klawisz wyboru.
7: Wybierz. Wyślij 1 z 3.
6: I mamy pozycję wyślij jako jedną z jako pierwszą.
7: Dodaj odbiorcę. 2 z 3.
6: Możemy dodać odbiorcę do naszej książki telefonicznej.
7: Staw. Odmenu, 3,
6: i możemy tutaj wstawić załącznik. Wybór załączników jest dość duży.
7: Zdjęcie. Plik audio. 2, 6.
6: Plik audio. Automatycznie jesteśmy wtedy przełączani do galerii.
7: Plik wideo. 3, 6.
6: Plik wideo.
7: Notatka. 4, 6.
6: Notatkę.
7: Inne. 5, 6.
6: Inne.
7: Szablon. 6, 6.
6: Lub jeden z ustawionych wcześniej szablonów. No i chcemy po prostu wysłać naszą wiadomość. Dajemy klawisz wyboru.
7: Wybierz. Wysyłanie e-mail 0%. Okno punkt dostępu. Internet.
6: Wybieramy ponownie punkt dostępu. Internet. I nasz e-mail jest wysyłany. Jak tylko e-mail się wyśle, możemy naszą otrzymaną wiadomość po prostu sobie usunąć.
7: Okno skrzynka odbiorcza. Zakładka 1 z 7. Nieprzeczytany SMS i kopcia zemrach 6000.
6: O, tu w międzyczasie dostałem jeszcze. Widać SMS-a. Więc to zamkniemy tutaj sobie skrzynkę odbiorczą. Przejdziemy jeszcze raz do skrzynki pocztowej.
7: Okno Witek Piotr. Zakładka 37. Tyflo połączyć ze skrzynką pocztową.
6: Nie trzeba nas na razie łączyć, bo już połączeni byliśmy. Teraz, jeśli chcemy usunąć wiadomość, wystarczy, jak na samej wiadomości naciśniemy klawisz C, czyli klawisz kasowania.
7: Okno usuń wiadomości tylko telefonu.
6: I teraz mamy do dyspozycji dwie opcje. Tylko z telefonu. wtedy nasza wiadomość pozostanie na serwerze naszej skrzynki pocztowej.
7: Telefonu i serwera.
6: Lub możemy usunąć z telefonu i z serwera. I ja preferuję oczywiście tą drugą opcję, no bo po co mamy zostawiać jakieś wiadomości na serwerze, ale jeśli ktoś na przykład chce tylko śledzić wiadomości, które otrzymuje na skrzynkę pocztową, a później po powrocie do domu tak czy siak będzie je odbierał przy pomocy domowego komputera, to oczywiście wystarczy, że usunie wiadomości tylko z samego telefonu. Ja wybieram tą drugą opcję.
7: Wybierz. Usuwanie wiadomości. Okno witek, Piotr.
6: Wiadomość została usunięta, chociaż ona pozostaje w skrzynce pocztowej, pozostaje tutaj do momentu, aż znowu połączymy się z naszą skrzynką pocztową. Jak to zrobić, nie wykorzystując samej możliwości tuż po wejściu do skrzynki pocztowej? Wystarczy wtedy z opcji wybrać pozycję połącz.
7: 1.14 utwórz wiadomość, podmenu otwórz. 1 utwórz wiadomość, słuchaj, 3.14 połącz, 4.14.
6: Połącz. Wybieramy pozycję połącz. W tym momencie znowu jesteśmy pytani o punkt dostępu.
7: Punkt dostępu, internet.
6: Wybieramy punkt dostępu, internet.
7: Łączenie ze skrzynką pocztową.
6: Jesteśmy łączeni ze skrzynką. Po połączeniu oczywiście, jeśli będzie jakiś e-mail, to on do nas dotrze. Żadnego e-maila nie było. Ja teraz, żeby pokazać Wam, że ta wiadomość, pomimo tego, że tu jest odczytywana, ona znika, wyjdę, czyli zamknę skrzynkę i wejdę tutaj ponownie, aby przekonać się, czy wiadomość naprawdę zniknęła. A więc wychodzimy.
7: Okno wiadomości, Witek, Piotr 4-8.
6: I wchodzimy z powrotem do naszej skrzynki pocztowej, klawiszem wyboru.
7: Wybierz okno Witek, Piotr, zakładka 37. Brak wiadomości, łączyć ze skrzynką pocztową.
6: Usłyszeliśmy, że brak wiadomości. Zademonstruję jeszcze jedną rzecz, ponieważ nie zawsze, tu się połączymy, nie zawsze po wyjściu ze skrzynki pocztowej nasz telefon będzie się rozłączał z naszą skrzynką, więc po prostu będziemy się mogli rozłączyć sami, dokładnie w ten sam sposób, jak się łączyliśmy, czyli z opcji. Wybieramy pozycję rozłącz. Rozłącz. Proszę bardzo. Rozłączanie. I w tym momencie jesteśmy rozłączeni. Możemy spokojnie naszą skrzynkę pocztową zamknąć. Skoro wysłaliśmy odpowiedź na konto Tyflo Podcast, możemy sprawdzić na komputerze, czy dotarła ona do odbiorcy. W tym celu na komputerze przełączam się na mój program pocztowy.
8: Skrzynka odbiorcza Outlook Express.
6: I odbierzemy sobie wiadomości tylko z tego jednego konta, które nas interesuje.
8: Tyflopodcast.net.
6: Czyli tyflopodcast.net. I sprawdźmy, czy wiadomość dotarła. Był sygnał nowej wiadomości.
8: Umrat. Piotr Witek D.P. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu 2009-12.
6: Widzimy odpowiedź. Tutaj dość charakterystyczna rzecz. Wysyłając wiadomości z telefonu komórkowego, nie jest dodawany przedrostek RE, a właśnie ODP, czyli odpowiedź. Otwórzmy sobie tą wiadomość.
8: Enter. Od Piotr Witek. Temat. ODP. Pozdrowienia od Tyflo Podcastu. Witam USE Y O U R Reading Gestorat H E.
6: Tutaj Jones troszkę zaciemnił obraz, ale już wskakujemy na górę e-maila.
8: Witam. Wiadom dotarła, dziękuję za mail. Blank. Pozdrawiam. Piotr Witek. Blank. Wiadomoryk.
6: Jak widzimy, jest nasz e-mail bez problemu napisany. Poniżej znajduje się wiadomość oryginalna, tak jak mogliśmy to przeczytać
8: data 07 na naszym telefonie. 20-09-06-5.
6: W ten sposób możemy prowadzić każdą korespondencję z wykorzystaniem naszego telefonu komórkowego. Jak widzimy, nie jest to specjalnie skomplikowane, jeśli wie się już, jak konto należy skonfigurować. Tak więc mam nadzieję, że coraz więcej spośród Was będzie w tej chwili mogło korzystać z poczty elektronicznej w sposób mobilny. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania, oczywiście zapraszam. Kontakt do mnie odnajdziecie poprzez portal www.tyflopodcast.net w dziale autorzy lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
5: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. Kolejnym odcinku Tyflo Podcasta o dźwięku, konkretnie o nagrywaniu dźwięku i, jak zresztą wskazuje tytuł, o Fostexie Ver 2 LE, czyli o urządzeniu do rejestracji dźwięku. To urządzenie troszkę się różni od urządzeń, o których mówiłem wcześniej i parę osób też mówiło wcześniej. Różni się jednym drobnym, acz znaczącym elementem, czyli ceną i wielkością. Cena urządzenia wynosi w tej chwili, przynajmniej nowego, około 2,5 tysiąca zł, czasem 2400, czasem 2600, czasem 2700, w zależności od sklepu. W Stanach $600. No, generalnie rzecz biorąc, nie jest ona mała. Wielkość też nie jest mała. Urządzenie mniej więcej jest wielkości 20 cm na 12 na 6 bodajże. Czy jest warto kupować takie urządzenie za takie dziwne pieniądze? Spróbuję pokazać to w tym podcaście. Na pewno nie jest to urządzenie dla wszystkich, no bo to już jest coś trochę bardziej profesjonalnego. Producent nawet chwali się, że to urządzenie było wykorzystywane w którejś z orbitalnych stacji kosmicznych. No więc cóż, teoretycznie jest to urządzenie dosyć ciekawe. Żeby było ciekawiej, LE oznacza Light Edition. Ono jest jeszcze troszkę większe, ma nagrywarkę na CD i parę jeszcze innych dziwnych rzeczy. No ale zajmijmy się może urządzeniem, o którym mówię dzisiaj, rejestratorem, czyli Fostexem FR2 LE. Mam go w tej chwili w ręku, takie plastikowe pudełko. To trochę wygląda jak takie stare radyjko, takie z głośniczkiem, parę przycisków, jakieś pokrętło na górze, pasek na ramię, takie coś. Ale to ogólnie, a teraz szczególnie. Tak więc, na lewej ścianie są wejścia, czyli na dole jest wejście na zasilacz, potem wejście na pilot zdalnego sterowania i wyżej mikrofony, gniazda mikrofonowe i liniowe. Złącza mikrofonowe są zrealizowane na gniazdach XLR, czyli takich dużych, okrągłych, średnicy powiedzmy jakichś 2 cm, w których wtyczka mikrofonowa wygląda troszeczkę jak taka powiększona, stara, taka dinoska wtyczka. To się wykorzystywało trochę w latach 70. w magnetofonach, w jakichś ewentualnie gramofonach. W tych czasach jeszcze się to wykorzystuje, takie wtyczki w MIDI, taka z trzema takimi bolcami ułożonymi w kształcie trójkąta. Jest jeszcze taki jakby zaczep, to znaczy jeżeli wkłada się tą wtyczkę, gniazdo robi takie coś, tak sobie strzela, cyka, wtedy się taki cypek jakby klinuje i tej wtyczki tak łatwo nie można wyjąć, trzeba nacisnąć taki mechaniczny przycisk i wtedy dopiero wtyczkę można wyjąć. To jest strona lewa, po prawej stronie są wyjścia, jest wyjście, dwa wersje cinchowe, liniowe, nad nimi jest wyjście słuchawkowe oparte na, uwaga, małym jacku, niedużym. Nad mniej więcej wyjściem tym cinchowym jest USB, przy czym warto nadmienić, że urządzenie może być tylko jako karta pamięci, to znaczy jako dysk przenośny, nie może pełnić funkcji karty dźwiękowej. I koło USB jest włącznik. Włącznik jest w formie takiej, to troszkę wygląda jak taka diodka, takie coś. To się przesuwa do góry i potem to samo wraca. Przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że urządzenie, kiedy się włącza, ja to teraz włączę, będę je trzymał bardzo blisko mikrofonu. Mnie będzie teraz trochę dziwnie słychać. Urządzenie jest jakieś 3-4 cm od mikrofonu i robi tak przy włączeniu. I potem tak delikatnie szumi. Nie wiem, czy to słychać. Przy wyłączaniu robi takie coś. Tak sobie pyknie leciutko. Na górze urządzenia są pokrętła, przyciski.

nie spotkałem, żeby mi to coś przeszkadzało, natomiast no, możliwe, że można to było zrobić troszkę lepiej, ale okej. Okay. Pod spodem są dwa, w zasadzie trzy pokrętła, dlatego że są dwa obok siebie i potem po takiej troszkę większej przerwie jest trzecie. Pierwsze dwa pokrętła to są pokrętła od regulacji wzmocnienia mikrofonów. To znaczy, bo tutaj mam dwa wejścia mikrofonowe, osobny na lewy, prawy kanał, tak samo zresztą na, to są wejścia liniowe. Też są dwa duże jacki, lewy, prawy kanał, bo tak się niestety albo niestety się używa wejść liniowych w takich profesjonalnych, restartowo-studyjnych rozwiązaniach, że też w urządzeniu są dwa jacki albo dwa cincze, lewy, prawy kanał i w Fostexie też jest lewy, prawy kanał na osobnych wejściach. Tak więc, są dwa pokrętła do regulacji właśnie wzmocnienia obu przez wzmacniacze lewego, prawego i potem jest trzecie pokrętło, też dosyć małe, od regulacji wzmocnienia słuchawek. Pokrętła mają coś w rodzaju takiego czegoś, żeby można się było zorientować, w jakiej to jest pozycji. Natomiast to nie jest niestety tak, jak jeżeli ktoś miał na przykład mikser, to tam są najczęściej na pokrętłach takie wystające troszeczkę takie coś, takie ząbki, nie ząbki, takie coś. Znaczy całe pokrętło jest w takich ząbkach, a jeden jest taki większy. I po tym się można zorientować, w jakiej pozycji jest pokrętło. Tutaj są takie szczelinki, żeby można było włożyć paznokieć w zasadzie. Średnio jest to dla niewidomych przynajmniej wygodne o tyle, że trzeba paznokciem patrzeć, gdzie tu, co tu jest i tak dalej, i tak dalej. To nie jest niemożliwe oczywiście, żeby to sprawdzić, ale to nie jest na zasadzie, biorę rękę, sprawdzam, aha. Tylko to trzeba, tu jest tak, tu jest tak, dobra, sprawdziłem. Jakoś to jest, w miarę równo. Trzecie pokrętło słuchawek też ma takie coś i też trzeba się czasami tego naszukać. No zaletą pokrętną jest to, że można bardzo szybko zmienić czułość. Wadą jest to, że czasami zdarza się, że to pokrętło się samo przekręci. Pół biedy, jeżeli się przekręci w lewo, gorzej jak się przekręci w prawo i zacznie się sygnał przesterować, względnie włączy się limiter. Po takiej większej przerwie już w prawej części urządzenia jest taki duży kwadratowy przycisk. Nawet tak słychać, że on taki jest, tak się wciska, to jest przycisk standby, czyli włączam urządzenie najpierw i włączam ten przycisk, potem mam odsłuch na słuchawkach, na ekranie też mi się pojawia jakiś tam wykres i tak dalej, pracują te wszystkie diody od tam siły sygnału, od tam przesteru, te żółte, czerwone, jakieś tam jeszcze inne takie i mogę sobie ustawić no, głośność sygnału, jak ma mi się nagrywać. Koło tego przycisku jest taki przesuwany przycisk, on tak pyka, jak go się przesuwa, on wraca do pozycji, tak jak włącznik poprzedniej. On jest cały taki wgłębiony i na końcu ma taki schodek, troszkę jak w starym caps locku, takim komputerowym. I to się przesuwa w prawo i po przesunięciu już jest włączone nagrywanie. Wcale nie tak oczywiście patrząc na Zooma, ale włączanie powtórne przycisku nagrywania nic nie zmienia, czyli można sobie, jeżeli nie wiem czy mi się nagrywa, na wszelki wypadek przesunę, na pewno mi się nagrywa. I sobie go tak mogę przesuwać, włączać i mi się to przez cały czas na pewno będzie nagrywać. O ile się baterie nie wyczerpią, albo karta się nie skończy. I już w zasadzie na samym prawym rogu jest takie duże pokrętło, już z bardzo wyraźnym takim właśnie wystającym czymś i to można sprawdzić w ułamek sekundy. Takie duże pokrętło służące do jakby poziomu sumy, czyli na przykład mam jakieś nagranie wysnerowane, ale potem na przykład się ścisza, więc ja sobie tym pokrętłem oba te sygnały przygłośnię, żeby było trochę głośniej, nie musząc się bawić tu przez wzmacniacz, tu drugi, tu nie wiadomo czy mi się nie przesteruje, tu tam coś jeszcze. Po prostu mam jedno to jest przez wzmacniacz, drugie to jest jakby wyjście na sumę, tak jak no, w mikserach, czy no, w każdym szanującym się studyjnym estradowym sprzęcie. Na dolnej siance w zasadzie jest tylko klapka od baterii z takim dużym napisem, takim, że to można wyczuć. On jest taki z takiego czegoś, że tak paznokciem jak się po tym przejeżdża, to tak się robi. Tam jest napisane Fostex, więc od razu wiadomo jaka to firma. Otwierając klapkę, nie mam od razu dostępu do baterii, tylko jest takie pudełko. To pudełko trzeba wyjąć i dopiero w tym pudełku, takim dosyć dużym, ono ma, ja wiem, z 5 cm może na 12, może 15, na jakieś 3,
mieszczą się baterie.

No i też dlaczego tak dziwnie? Dlaczego nie wkłada się tak baterii od po prostu? Ano dlatego, ta kropka też się fajnie zamyka dosyć głośno. Zamknąłem kropkę od baterii. Zamiast zwykłych czterech paluszków AA, można włożyć taką baterię, to się chyba standardami ja nazywa. To są takie baterie używane w niektórych modelach samochodów, w jakichś takich rzeczach, które mają zdecydowanie większą pojemność, co nie jest bez znaczenia, dlatego że na takich akumulatorach rzędu 2000 mAh, no czyli takie niezłe powiedzmy, chociaż bywają lepsze, Fostex nagrywa 4 godziny, coś koło tego. Na takiej baterii właśnie w standardzie Tamiya, kosztującej 150 zł, 200 zł, nagrywa godzin mniej więcej 8. Na jednej takiej baterii. Do tego jest oczywiście do takich baterii potrzebna specjalna ładowarka. Jakąś ładowarkę, szczerze przyznam się, że nie wiem, czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra. W każdym razie znalazłem ładowarkę jakąś, która kosztuje złotych 45. Tak więc tak wygląda kwestia baterii. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, która znajduje się na górze urządzenia. Dwa zaczepy na pasek, który jest dołączany w standardzie, pasek na ramię. Mogę sobie Fostexa założyć, jak się zakłada jakąś tam teczkę, torebkę, tam coś takiego. I sobie go nosić na ramieniu, nie nosząc go ani w kieszeni, ani w ręce, ani w jakimś tam czymś. Nie przeszkadza i sobie jest. Tak więc na dole jest bateria. Na tylnej ściance tej takiej największej jest w zasadzie głośnik. Taka krateczka na głośnik, ona ma ze 3 może na 3,5 cm. Coś takiego. I oprócz tego, że z tego głośnika można odtwarzać nagrania z urządzenia, bo czemu nie? To jeszcze Fostex ma taką funkcję, że przy rozładowaniu baterii, przy końcu karty pamięci, przy tam jeszcze jakichś tam problemach, może odtwarzać dźwięki. Może odtwarzać dźwięki albo przez wisie słuchawkowe, albo właśnie przez ten wbudowany głośnik. I w zasadzie tyle na dole. Na górze jest ekran, dosyć duży. I przyciski ułożone troszeczkę jak w klawiaturze alfanumerycznej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, krzyżyk, nie ma zera. I to są przyciski typu play, stop, przewijanie do przodu, do tyłu, menu, jakieś coś od kontrastów, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Oprócz tego po lewej i po prawej stronie są dwa wbudowane mikrofony, których notabene jakość jest naprawdę kiepska. Każdy porządny Zoom, Roland i tak dalej ma te mikrofony lepsze. No, to są takie mikrofony, aby były, żeby powiedzieć akcja 128, coś tam i nam się potem nagrywa na jakichś zewnętrznych mikrofonach, bo coś tam. No, takie małe mikrofony, żeby coś tam powiedzieć, żeby to się zapisało. Okej, są. Niech będzie. Tylko do tego to służy. Jeżeli chodzi o to, jak urządzenie się szybko włącza. Urządzenie się włącza szybko w ten sposób. Już pokazywałem, jak się jakiś dźwięk włączania, ale nie bardzo wiadomo, jak on się włącza szybko. No więc, żeby włączyć Fostexa, ten przycisk do włączania trzeba przytrzymać trochę dłużej. Około sekundy. Więc uwaga. Zaczynam. I w zasadzie się włączyło, tylko teraz trzeba je jeszcze, no trzeba poczekać, aż się włączy jakiś tam fantom, zasilanie dla mikrofonów płynnościowych i tak dalej, i tak dalej. Warto na pewno wspomnieć o tym, że menu urządzenia jest nieprzewijalne, czyli po przejściu na ostatnią pozycję wciśnięcie strzałki w dół powoduje zrób nic, a nie powoduje przejścia na pierwszą pozycję. Natomiast zapamiętywana jest ostatnia pozycja, w której się było w menu. W związku z czym, no, moim zdaniem jest to całkiem niezłe rozwiązanie, dlatego że zawsze można, naciskając ileś razy strzałkę w dół, przejść na pierwszą pozycję, a jeżeli ktoś ma jedną rzecz, którą robi w tym menu, to po prostu włącza menu i tam ewentualnie strzałka w dół, jak chce to zmienić, czy tam w górę, menu i ma to zrobione tak, jak, no, tak jakby chciał. Kompresor włącza się przez menu. Phantom włącza się przez menu. Filtr dolnozaporowy włącza się przez menu. Rodzaj baterii. Jeżeli wkładam do Fostexa jakąś baterię alkaliczną, jeżeli mam ustawioną inną baterię, typu na przykład no, niklowo-wodorową, muszę w menu przestawić na baterię alkaliczną, bo Fostex może działać trochę krócej, bo on myśli, że już jest bateria trochę rozładowana. W związku z czym trzeba to niestety zmienić w menu, więc ja tak naprawdę kupiłem sobie takie akumulatory, które działają troszkę tak jak bateria alkaliczna. One mają też 1,5 V, a nie 1,2. To są takie akumulatory w technologii RAM. One nie są wcale takie drogie. 2000 mAh kupiłem za bodajże 25 zł za 4 sztuki.
więc nie jest źle. Jedyna taka, powiedzmy, że wada jest taka, że no nie każda ładowarka je naładuje, więc trzeba tutaj nad tym uważać. Natomiast zaleta jest taka, że nie rozładują się w ciągu 3 tygodni, tylko mało mają tę upływność i dużo trzymają energię, więc można je używać do jakichś pilotów, jakichś... Okej, ale to nie ma co robić reklamy akumulatorów, bo nie o tym jest mowa. Ja wkładam akumulator Tami, to też trzeba zmienić. Przy czym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli wyjmę ten akumulator, ten taki inny, ten Tamiya, i włożę baterie zwykłe, to Fostex powie: tu są włożone nie akumulatory Tamiya, ale nie przestawi się automatycznie na inne, tylko niestety trzeba to wybrać w menu, że inne akumulatory. To tak a propos łatwości obsługi, tudzież trudności obsługi i tak dalej. Warto jeszcze powiedzieć o takim czymś trochę śmiesznym, że mam 2 przyciski w Fostexie do przewijania, to znaczy 2 grupy przycisków. Pierwsze 2 przyciski to są do przewijania wewnątrz pliku. Przewijanie zresztą wewnątrz pliku jest śmieszne, bo polega na tym, że przewijanie do przodu to 2 razy szybciej odtwarzany plik, przewijanie do tyłu to 2 razy szybciej odtwarzany plik wstecz. Więc jeżeli chcę przewinąć od pół godziny, muszę 15 minut przeczekać. Przy czym też warto wspomnieć, że generalnie Fostex się tak średnio nadaje do odtwarzania jakichś tam plików, mp3-ek, jakichś tam takich rzeczy. Dlatego, że Fostex odtwarza tylko takie pliki, które są na takiej jego liście. On każde nagranie do tej listy swojej dopisuje, więc no to tak łatwo to nie będzie. A druga grupa przycisków to do przewijania między plikami. Tutaj też jest właśnie jedna rzecz związana z tą listą plików. Jeżeli Fostex zobaczy, że ma na liście jakiegoś plik, a go nie będzie na karcie, pokaże, że nie ma pliku i trzeba nacisnąć wtedy przycisk play i wtedy idzie do następnego pliku. I tak czasami, jeżeli kasuję pliki, a nic nie robię z tym plikiem jakby playlisty, to on w momencie, jeżeli coś nagram i chcę tego odsłuchać, to muszę trochę poprzyciskać tych przycisków i czasami to zajmuje na przykład 30 minut. To są takie niby drobne wady, ale trochę takie denerwujące czasami. Zaletą pliku playlisty, znaczy w zasadzie w ogóle tego pliku z ustawieniami jest to, że to jest plik, który można edytować z poziomu notatnika. I po co go można edytować z poziomu notatnika? No chociażby, żeby usunąć te pliki, które są w playliście, to w pewnym sensie wymaga jakiejś znajomości komputerów o tyle, że trzeba wiedzieć, od którego do momentu można usunąć, żeby się nie rozwaliła cała infrastruktura w ogóle tego pliku. Natomiast co jeszcze tam jest ciekawego, co warto zmieniać, znaczy warto zmieniać, co można zmieniać i co czasami się zmienia. Jest tam napisane, w jakim trybie się nagrywa, czy WAVE, czy MP3. Jeżeli WAVE, to czy 48 kHz, czy 96 kHz, czy tam jeszcze jakoś inaczej. Czy 16, czy 24 bit. Jeżeli MP3, to czy mono, czy stereo. Dlatego, że w MP3 są tylko 2 tryby. Albo stereo 192 kilobity na sekundę, albo mono 96. WAVE'ów jest więcej. Jest 16, 44, 16, 48, 24, 48, 24, 96, 16, no tam 88 i 16, 96. No wszystko, wszystkie WAVE'y od 16, 44 do 24, 96. Wszystkie te takie, co ważniejsze, są tam wymienione. No nie ma tej 64 kHz, ale podejrzewam, że to jest w ogóle rzadko wykorzystywane. I tak to wygląda. Można po takim przydługim może wstępie przystąpić do rzeczy chyba najważniejszej przy rejestratorach audio, czyli do próbek. W związku z tym, że Fostex FR2 LE jest raczej przeznaczony do mikrofonów zewnętrznych niż wewnętrznych, no to najpierw pokażę z mikrofonami zewnętrznymi. I teraz na początek będzie mikrofon dynamiczny Shure SM7B, dlatego że on ma bardzo niską czułość, jest mikrofonem dynamicznym, a nawet jak ten dynamiczny mam bardzo niską czułość, w związku z czym wszelkie przezmacniacze będą mogły pokazać, na co je stać na takim mikrofonie. I będą 4 urządzenia. Najpierw przezmacniacz taki kupowany osobno oddzielny firmy DBX za 1000 zł, później wbudowany w mikser Yamahy taki budżetowy, później Fostex FR2 LE, a później dla porównania tańsze urządzenie Zoom H4N, czyli też taki rejestrator, tylko że trochę tańszy, to jest 1400 zł, 1300, to też zależy od sklepu. Wszystkie próbki zostały nagrane w domu Michała Dziwisza na jego sprzęcie, to znaczy mikrofon, mikser i przezmacniacz ten zewnętrzny to jest jego. I to jest ten sprzęt, na którym nagrywa Tyflo podcasty, na którym jest w Radiu N. Mikrofon Shure SM7B podłączony do przezmacniacza DBX286S. Przezmacniacz podłączony do miksera Yamaha 166CX.
i stąd idzie do karty Maya 44 USB, na której się nagrywa. I szumy są na poziomie takim, jak słychać. A teraz Shure SM7B jest podłączony do miksera Yamaha MG166CX do jednego z jego wbudowanych przezmacniaczy. Dalej oczywiście Maya i szumi to tak. To jest Shure SM7B podłączony do Fostexa FL2LE, odległość od mikrofonu 20 cm i szumi to w ten sposób. To jest Shure SM7B wpięty do Zuma H4N, odległość jak zwykle 20 cm od ust i szumi to tak. To był mikrofon dynamiczny, no ale na dynamicznych mikrofonach raczej się nie nagrywa jakichś tam dźwięków otoczenia, tylko raczej na pojemnościowych, a podejrzewam, że w większości przypadków do tego typu aplikacji ten Fostex będzie służył. Teraz czas na mikrofon właśnie pojemnościowy. Ten zresztą, z którego mówię teraz obecnie, to jest MXL1006BP, tylko że ja tutaj mówię na moim mikserze w domu. To jest mikser Meki 1642 VLZ3. Mogę wyłączyć korekcję, a właśnie to zrobiłem. I też odsunąć się o 20 cm od mikrofonu, troszkę mnie ciszej słychać. No ale tak to jest. No i teraz w każdym razie, jak zwykle, najpierw dwa te przezmacniacze. Pierwszy ten osobny, drugi wbudowany w mikser i potem dwa rejestratory, czyli Fostex FR2LE i Zoom H4N. MXL1006BP podłączony do przezmacniacza DBX286S. Przezmacniacz podłączony do miksera Yamaha MG166CX i mikser do karty Maya 44 USB. No i przez tą kartę się już nagrywa. Wszelkie filtry są wszędzie powłączane i szumi to tak. A to jest MXL1006BP podłączony do miksera Yamaha MG166CX bezpośrednio do jednego z jego przezmacniaczy. Dalej tak samo do Mai 44 USB, na którym jest nagrywane i szumi to w ten sposób. A to jest MXL1006BP podłączony do Fostexa FR2LE. A to jest MXL1006BP podłączony też pod Zuma H4N. Odległość jest ta sama, czyli 20 cm. I szumi to w ten sposób. I znowu pojawiam się z domu, ze swojego miksera. Nie ma to jak podróże w czasie. I cóż, takim trochę tytułem podsumowania, jeszcze co prawda nieostatecznego, a niemniej jednak można powiedzieć, że czułość mikrofonu, zwłaszcza w przypadku Zuma H4N, no jest nie bez znaczenia, delikatnie mówiąc. Natomiast jeżeli podłączam mikrofon pojemnościowy, który zresztą nie jest wcale mikrofonem o najwyższej możliwej czułości, to jest taki średni taki. Są o niższej czułości, są wyższej czułości. No w każdym razie, jeżeli podłączam mu jakiś mikrofon o takiej czułości większej, no to już nie ma aż takiej różnicy w szumach między Zoomem a resztą urządzeń. Jeszcze chciałbym pokazać w zasadzie parę mikrofonów DPA. To są takie w ogóle dosyć drogie mikrofony, ale miniaturowe, takie, które wykorzystywane są jako mikrofony binauralne, czyli takie wkładane do uszu. Ja co prawda nie mam w uszach, tylko trochę nad uszami. No w każdym razie też zrobiłem próbki w tym samym pomieszczeniu co resztę próbek, więc nie tutaj i nie teraz, tylko troszkę wcześniej. I cóż, znowu na początek Fostex i później Zoom. To są DPA 4060 podłączone do Fostexa FR2LE. DPA są włożone do uszu. Nagrywa to tak, szumi to tak. Słychać komputer w tle. A to są mikrofony DPA 4060 włożone do uszu i podłączone do Zuma H4N. Szumi to tak. Pewnie tu już będzie słychać szum komputera. Podróży w czasie jeszcze nie koniec, bo teraz znajdziemy się w pociągu, w którym no Fostex
wykonał coś, o czym mówiłem już w tym podcaście, czyli przekręciło mu się pokrętło w lewo. I teraz efekt został taki, że nagranie jest dużo za cicho. Na szczęście nagrywane to było w Wave'ie i to nawet 24-bitowym, więc można to spokojnie przygłośnić. No i zobaczymy, czy tu będzie też taki efekt jak w Olympusie LS3, że przy przygłośnieniu wytwarzają się szumy. Jakaś elektronika mu szumi i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Uwaga, za chwilę będzie pociąg, który będzie bez ruszania głośności, a potem przygłośnie go, żeby było słychać, jak on się zatrzymuje na stacji i sobie stoi przez chwilę na stacji.

0: I pociąg odjechał. Zakończył, można powiedzieć, pobyt na stacji, więc chyba pora by w końcu też zakończyć podcast. Bo już próbek mi w zasadzie niedużo zostało. To znaczy próbek to oczywiście mam dużo z różnych mikrofonów, znaczy głównie z tych moich binauralnych, ale podejrzewam, że to jest materiał na osobnego podcasta, więc chyba do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyfel Podcastu. Żegnam się z Państwem, Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, 158. audycja Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w bardzo mocno okrojonym składzie, bo oprócz mnie jest Michał Dziwisz i Paweł Masarczyk.
4: Dobry wieczór.
3: To Tomek Bilecki. No i dzisiaj 158. jak się rzekło, audycja Tyflo Przeglądu. No i żeby nie przedłużać, Michale, co to się dzisiaj będzie działo w tym Tyflo Przeglądzie?
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Pierwsza beta eSpeaka na iOS. Analogowy budzik z wibracjami w ofercie Altixu. Adapter Ankera pozwala na podłączenie MBO Smart Headset pod USB-C. Reakcje na wiadomości z iOS powinny niedługo wyświetlać się na Androidzie. Słuchawki z przewodnictwem kostnym od Xiaomi. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I ja od razu mogę powiedzieć, że znacznie więcej i to za sprawą newsy... Pawła, który po prostu w tempie błyskawicy, co prawda...
0: Nam nawrzucał.
4: Paweł nam nawrzucał.
5: tak, to prawda. Dzisiaj tak. Będzie mnie dużo w tej audycji.
3: No to co, warto powiedzieć na pewno, że można się z nami kontaktować na Facebooku, warto się z nami kontaktować na stronie kontakt.tyflopodcast.net, można dzwonić na Zoomie.
4: Tylko prosimy nam nie wrzucać.
3: Tak, i chyba że jakieś ciekawe newsy, to wtedy prosimy bardzo.
4: A, to tak,
3: bardzo.
4: To można.
3: No i można oczywiście też pisać czy kontaktować się w aplikacji Tyflo Podcastu napisanej przez Dawida Piepera. Zanim zaczniemy, informacje z newsów i rozszerzone, to jeszcze powiem coś takiego, co bardzo mnie cieszy. To znaczy w poprzedniej audycji mówiłem, że ta aplikacja VoiceMod, czyli ta aplikacja do zmiany głosu, jest nie bardzo dostępna. Otóż okazuje się, że jednak jest dostępna dla czytnika NVDA, tyle że dobrze jest włączyć ten tryb, jak to się nazywa, uproszczonego przeglądania, znaczy wchodzimy sobie w kursor przeglądu i jest tam coś takiego jak tryb prostego przeglądania i to pole warto sobie zaznaczyć. I wtedy, gdy sobie chodzimy po tym oknie voice mode, to w pewnym momencie zaczynają się takie coś jak grafika favorite, tak? On to będzie czytał, czyli jakieś tam dodanie do ulubionych. I w tym momencie, jeżeli obiektówką, czyli insert 6 numeryczna, przejdziemy sobie w prawo, usłyszymy nazwę tego głosu, który chcemy, znaczy który, jakby na którym jesteśmy w pewnym sensie. I wtedy po naciśnięciu insert enter numeryczny, nie pamiętam jaki jest odpowiednik w klawiaturach laptopowych, można sobie ten preset włączyć. Jeżeli to będzie głos nowy, czyli ten beta, czyli ten taki neuronowy, to jeszcze przed nazwą będzie napisane new, beta i dopiero nazwa tego głosu. I najpierw będą ulubione, tam jest chyba 20 ulubionych domyślnie, potem będą głosy... No, wszystkie, więc nowe i stare, ale już niekoniecznie ulubione. Można też dodawać głosy, które są tworzone przez społeczność. One są na jakichś forach, na serwerach Discorda. I przynajmniej z forum to się bardzo łatwo dodaje, bo wystarczy... Tam jest link spreparowany. Po prostu enter naciskam na linku i wtedy ten głos się dodaje do VoiceModa. I wtedy one są, zdaje się, między ulubionymi a wszystkimi, tak mi się wydaje. Też ulubione można sobie dodawać, jakby uruchamiać ulubione z menu kontekstowego, gdy włączam, jest w panelu powiadomień VoiceMod, tam można wejść w menu kontekstowe i są głosy dodane do ulubionych, Znaczy tam jest chyba zakładka ulubione i do każdego z tych głosów można sobie dodać skrót klawiszowy, to też jest nawet jakoś tam dostępne. W związku z czym można sobie ten program jakoś takoś obsłużyć. Podejrzewam, że zrobimy o tym jeszcze osobną audycję na temat całego VoiceModa, bo podejrzewam, że nie jednej osobie może się ten program przydać, może nie w jakimś bardzo profesjonalnym jakby użyciu, ale myślę, że do jakiejś zabawy dźwiękiem, do jakichś kreatywnych, nie wiem, może słuchowisk, może czegoś. No program może być jakoś tam przydatny. Kosztuje na razie około 70 zł w jakiejś promocji. Nie wiadomo, ile ta promocja potrwa. Normalnie chyba kosztuje troszeczkę ponad 100 zł, więc i tak nie jest źle. Twórcy twierdzą, że co miesiąc coś tam do programu jest dodawane, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało de facto. Zobaczymy, jak będzie z dostępnością tego programu, no bo tam nic nie jest napisane na temat dostępności, więc czy to jest taki stan chwilowy, że ten program jest dostępny? Oby nie. Czy jednak ta dostępność się będzie zwiększała? Oby tak. Mam nadzieję. No zobaczymy w każdym razie. Póki co program jest dostępny i można sobie ten program mieć. No to teraz zaczynamy od newsów, które przygotowaliśmy, a zaczynamy od newsów Pawła, których będzie bardzo dużo, ale zaczynamy od tekstowych wskazówek w mapach Google i takim alternatywnym przeglądaniu tych tekstowych wskazówek.
5: Tak, bo są dwie metody, jak do tych tekstowych wskazówek dotrzeć. Po co coś takiego nam jest? No na przykład po to, że jeżeli chcemy się gdzieś wybrać i no, jesteśmy na tyle samodzielni, że same opisy, w którą ulicę trzeba skręcić, jak trzeba przejść, co nas po drodze czeka, nam wystarczą i nie chcemy koniecznie polegać albo nie możemy na GPS-ie, na nawigacji na żywo, no to możemy takie wskazówki chcieć pozyskać. Podobnie gdybyśmy w prosty, szybki sposób chcieli sprawdzić, jak z punktu A do B dojedziemy komunikacją miejską w dowolnym mieście, gdzie tylko Google to wspiera. No i taką podstawową metodą, jak to zrobić, jest wpisanie w Google odpowiedniej frazy. Możemy wpisać sobie z Jana Nowaka 5 do Adama Kowalskiego 7 i wtedy Google inteligentnie nam pokaże, jak tą trasą przejść. Tam będzie przycisk rozwijany. Każda z alternatywnych opcji trasy będzie miała swój przycisk rozwijany pod oczywiście nagłówkiem, gdzie jest napisana trasa i wszystkie opcje map Google. No i my rozwijamy ten przycisk i wtedy pokazują nam się no, w formie takiej listy elementów wskazówki, ile minut będzie trwał konkretny krok, albo ile powinien trwać, no i co mamy zrobić, żeby przejść na taką ulicę, żeby wyruszyć przede wszystkim na północ lub na południe, przejechać linią taką to a taką, w kierunku takim a takim. No więc tego typu rzeczy możemy zrobić. Te wskazówki są wtedy oczywiście w języku polskim, natomiast jest interfejs alternatywny, interfejs tekstowy. I to jest w ogóle ciekawe opowiedzieć o tym, skąd się w ogóle biorą takie pomysły na interfejsy tekstowe. A no bo są takie osoby, które w dzisiejszych czasach no nie są zadowolone z tego, jak internet wygląda. Że strony internetowe są ciężkie, że mają mnóstwo reklam, jakichś algorytmów, jakichś ukrytych mechanizmów. Są skomplikowane, jak chodzi o interfejs, z jakimiś nowoczesnymi elementami, które no z tym, czym na początku był internet, to niewiele wspólnego mają i czasami nawet bardziej przeszkadzają niż pomagają. I osoby takie, a są to bardzo często zwolennicy jakichś technologii open source, osoby, które tak naprawdę dalej są jakby w tym klimacie pierwszych komputerów, czyli takiego powiedzmy sprzętu, który kiedyś był elitarny dla osób, które no, chciały się bawić komputerami, zobaczyć, co się komputerem da zrobić. To też byli pierwsi hakerzy, no bo słowo haker nam się dzisiaj kojarzy z jakimś, kimś, kto łamie zabezpieczenia, bardzo często w jakimś złym celu, żeby nie wiem, włamać się do systemu, albo tam okraść bank, albo okraść nas z jakichś danych. A tak naprawdę haker tak na początku, hakerzy to były osoby, które po prostu grzebały przy komputerach, kiedy te komputery były jeszcze takim no, elitarnym towarem, że wiele osób zastanawiało się, a po co to komu, jak nie pracuje na uczelni i nie chce robić jakichś skomplikowanych obliczeń, a co to może być w sumie dobrego dla przeciętnego użytkownika. No i takie osoby też pamiętają pierwszy internet, pierwsze strony internetowe, które były no tylko i wyłącznie linkami łączącymi jeden tekst z drugim tekstem. Hyperlink, tak? Dlatego i czytam hypertekst, tego HTML, hypertekst markup language, no czyli język składniowy, który nam pozwala na podlinkowywanie ze sobą tekstu. No więc takie strony były bardzo proste, tam był w zasadzie tekst, linki, no pewnie jakieś nagłówki, listy i tak dalej, najbardziej podstawowe elementy HTML. I niewiele więcej. W zasadzie żadnych obrazków, a jeśli tak, to w małych ilościach, bo przecież kiedyś bardzo się zwracała na to uwagę, tak? Łącza były wolniejsze, więc obrazki się też ładowały, więc zwracano uwagę na to, żeby tych obrazków nie ładować w dużych ilościach. I przez to te strony były dużo bardziej proste, no i w konsekwencji też dla nas bardziej przystępne gdzieś. Ale przy okazji też bardziej przystępne dla urządzeń, które nie wspierały jakichś bardzo skomplikowanych przeglądarek czy mechanizmów renderowania, jakieś powiedzmy pierwsze telefony z przeglądarkami, tekstowe przeglądarki, na przykład na systemy Unixowe, Linuxowe w terminalu, jeżeli ktoś tak lubi. No i są osoby, które w duchu takim rozwijają swoje strony i w ogóle troszkę czasu spędziłem w ten weekend przeglądając tego typu strony. Jest bardzo fajna wyszukiwarka tego typu treści, która się nazywa Wibe, Wibe przez w.me. No i tam można wyszukiwać sobie najróżniejsze właśnie strony w duchu takiego starego internetu, pierwszych stron internetowych. To tak dla osób, które chciałyby się trochę zanurzyć w historii. Natomiast na tej fali wypłynęła właśnie taka strona, czy powstała strona gdir.telae.net, która jest taką, no, tekstowym, jest takim tekstowym generatorem właśnie wskazówek nawigacyjnych z Google'a. Strona jest bardzo prosta, mamy na niej dwa pola, miejsce docelowe i miejsce początkowe, miejsce docelowe. Możemy też wybrać sobie, w jakim trybie chcemy i wyruszyć, czy to ma być nawigacja piesza, czy komunikacją miejską, czy samochodem. Wybieramy sobie jakieś preferowane środki transportu, jeżeli to jest komunikacja miejska. Komunikacja miejska jest w ogóle tam polecanym trybem. Ponoć była najbardziej testowana i autor strony no, gwarantuję, że to na 100% zadziała jak powinno. Ja testowałem na nawigacji pieszej i to działało całkiem fajnie, przynajmniej na tych trasach, które testowałem. Tam jest też pole kombi z wyborem kraju. Ja ten kraj wybierałem na początku, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Sprawdziłem, działa. Można wyszukiwać i bez kraju. Możliwe, że w jakimś konkretnym przypadku to nie zadziała, więc warto pamiętać, że to tam jest. Ale no, nie ma potrzeby, żeby się tym za każdym razem kłopotać. Można też wpisać w którymś z pól adresowych nazwę miejsca, aczkolwiek potem jako wynik otrzymamy i tak adres, więc musimy raczej znać adres tego miejsca, żeby mieć pewność, czy na pewno wyszukało się to miejsce, którego szukaliśmy i którego chcieliśmy. Kiedy już sobie to wyszukamy, jest nam generowana różna, znaczy stronka z różną ilością tras, w zależności od tego, ile jest alternatyw. I jest to pięknie zrobione, bo dla każdej z tych alternatyw, dla trasy numer 1, dla trasy numer 2 i tak dalej, jest osobny nagłówek i pod tym nagłówkiem jest tylko lista iluś elementów i możemy przeglądać sobie tą trasę. To jest niestety w języku angielskim już tylko i wyłącznie. Natomiast są to na tyle krótkie i proste komunikaty, że translator sobie z tym poradzi, a pewnie i większość z was raczej w dużej części zrozumie, o co tam chodzi, bo to są proste rzeczy typu turn left, turn right i tak dalej. Autorzy strony piszą, że no, jedną z grup docelowych, którą mieli na myśli tworząc tę stronę, są osoby niewidome. Więc tym lepiej. Ja też myślę, że to jest fajna alternatywa dla osób korzystających na przykład z BlindShella, bo jest to prosta strona, która się nam dość szybko załaduje i zawiera tylko najpotrzebniejsze elementy. No i Mogę tylko też tak historycznie przypomnieć, że kiedyś Google miało taką dedykowaną stronę, gdzie można było taki w interfejsie specjalnym wygenerować sobie wskazówki tekstowe do nawigacji. Natomiast po jakimś czasie to zamknęli, tego długo nie było. No a teraz, jak widać, wróciło i jest. Więc gdybyście chcieli w ten sposób sobie wytyczyć trasę, no to istnieją dwa sposoby. I który dla was bardziej przemawia, to wy możecie już sobie wybrać.
3: No to teraz chyba mój news, znaczy mój, myślę, że wszyscy tutaj, cała nasza trójka coś o tym wie, natomiast
5: oj tak,
3: ja to,
5: oj tak.
3: Ja to wpisałem, więc ja o tym powiem może, no bo nadchodzi ESPiC na iOS-a i ESPiC to jest taki syntezator, który część ludzi uwielbia, część nienawidzi, w sumie trudno znaleźć takiego człowieka, dla których byłby to taki syntezator neutralny. W każdym razie, no...
6: Wiesz co, to cię zaskoczę, bo to chyba ja jestem właśnie takim człowiekiem. Jak muszę, to używam, ale szczerze powiedziawszy, nie rozumiem nad nim zachwytów. Ale nie przeszkadza mi.
3: Znaczy, no to jest, wiesz, chyba jedyny syntezator, przynajmniej na Windowsa do niedawna, który był takim syntezatorem, który zajmował mało zasobów, który był taki dość szybki, no i taki...
6: I wspierał tyle języków. To trzeba mu przyznać.
3: Tyle języków, oczywiście. To się zgadza i tyle w pewnym sensie głosów, no bo on miał tych wariantów bardzo dużo. Znaczy ma nadal, ma nawet coraz więcej. No i no nadchodzi na iOS-a, to znaczy, że jest na razie w wersji beta, czy jest na test flightie. Nie wiem, ile tam ma tych slotów, ale nam się udało wszystkim chyba pozapisywać. Więc możliwe, że tam jeszcze tego trochę zostało, chociaż nie wiem. W każdym razie... No, chyba w ogóle pojawiło się to wszystko w niedzielę, więc to jest absolutna świeża sprawa. Te bety wchodzą co kilka godzin, tak mi się wydaje, nieraz, więc w poniedziałek to było jeszcze tak, że to nie działało. W poniedziałek w południe to działało. W poniedziałek chyba wieczorem zostało dodane jakieś możliwość wprowadzenia słowników, zdaje się, użytkownika. Były jakieś problemy z jakimiś przerwami, one też tam są kolejno usuwane, więc no, sprawa się posuwa do przodu bardzo szybko i w sumie trudno tutaj mówić o jakimś statusie tego, jak to wygląda w tej chwili, bo to się zmienia właśnie bardzo szybko. No i miejmy nadzieję, że to się niedługo pojawi w App Store. No i ci, którzy wyczekiwali na ESPiCa, na przykład ja, na przykład no, bardzo rozważam już, jak, nie wiem czy przejść się na iOS, ale w każdym razie no, na razie mieć jako to drugi smartfon.
6: No to wtedy to by chyba piekło zamarzło.
3: Ale ja to już od dawna mówiłem, że jedną z takich kluczowych kwestii, dla których nie mam jeszcze, czy może dla których mam Androida, jest obecność ESPiC RH Voice'a na tym systemie. Ja wiem, że to może głupio brzmi, jak człowiek nie przechodzi na inny smartfon ze względu na brak konkretnego syntezatora, ale no, tak to wygląda. W związku z czym mam nadzieję, że to się zmieni, no i zobaczymy, może będę hulał po świecie z iPhone'em.
6: To ja tu jeszcze do tej twojej, Tomku, wypowiedzi dorzucę to, co do nas napisał Nuno. Ja wam nawrzucam zaraz. Hehehe. Powiem najpierw o ESPiCu na iPhone'a. To by nie powaliło na kolana. Działa świetnie i jestem bardzo dumny z faktu, że kilkanaście linijek mojego kodu wylądowało w programie. Na chwilę obecną wersja 1.0.6... występuje w tej wersji błąd, który sprawia, że literowanie czyta nieprzetworzone tagi SSML, ale to się wyklepie, jak to mówi klasyk. Inny bug polega na tym, że przynajmniej na wysokich prędkościach ESPiC urywa końcówki i przykleja je do początku kolejnego zdania. Tak, to jest problem rzeczywiście. On występuje od prędkości 80, bo 75 to jest ostatnia prędkość, na której to nie występuje, ten błąd. Przynajmniej jak ja to testowałem. Niestety nikt nie wie, o co w tym chodzi, ale ktoś coś spróbuje z tym zrobić. Następnie chciałem wam powiedzieć o aplikacji aplikacji Unwrap na system iOS. Apka służy do nauki programowania na platformie Apple, ale w porównaniu do rzeczy typu Mimo, Solo Learn i inne takie, których nazw nie warto nawet wymieniać, kursy są faktycznie robione przez profesjonalistę i faktycznie możemy się czegoś nauczyć. Do każdej lekcji tekstowej jest dokładnie ta sama lekcja w wersji wideo i to jest słowo w słowo to samo, czyli co kto woli. Kursy oczywiście po angielsku. Bawiłem się jeszcze aplikacją Playgrounds od Apple i to też jest fajne, ale Unwrap od pana Paula Hudsona mi przynajmniej dużo bardziej odpowiada. Szczerze poza Unwrapem polecam hackingwithswift.com, hackingwithswift.com. Na Maca polecam jeszcze dwa programy, które eliminują konieczność używania dwóch aplikacji webowych, czyli dla mnie ideał. Pierwsza aplikacja to program Yate, będący klientem serwisu YouTube ze wsparciem dla rozdziałów, komentarzy, subskrypcji i tym podobne, a drugi to aplikacja SwiftCord, będący w pełni natywnym klientem Discorda. No to sporo tu nam Nuno polecił różnych ciekawych aplikacji. Dziękujemy ci za te polecajki. Jeszcze tak a propos eSpeaka, to ja muszę dodać, że niestety z moich obserwacji po instalacji tego syntezatora, mimo restartów, mimo robienia różnych rzeczy, ja mam wrażenie, że mi ta synteza zwolniła. Nie wiem, czy wy też odnieśliście takie wrażenie, to znaczy responsywność jakby spadła.
5: Tam jest jeden konkretny problem. I ten problem... Ciężko powiedzieć, prawdopodobnie leży po stronie Apple, bo podobny problem miał Eloquence w betach iOS 16, czyli że VoiceOver, dzieląc sobie tekst, który będzie podawany w syntezie, na konkretne takie łańcuchy, ciągi, na kawałki, podaje te kawałki tak, że między tymi kawałkami jest odczuwalne opóźnienie. I wydawałoby się, że parametr word gap, czyli przerwa między wyrazami, który jest w aplikacji tej, która się nam instaluje wraz z syntezą eSpeak, by to zmieniał, ale nie, to nie ma żadnego wpływu. To jest coś, co idzie bezpośrednio z VoiceOvera i zdaje się, że dodatkowo jest jeszcze problem z przeładowywaniem tych silników, czyli nawet jeżeli my zmienimy silnik z eSpeaka na któryś z tych wbudowanych głosów VoiceOver, czyli de facto nawet zmienimy chyba bibliotekę, która jest używana do obsługi tych głosów przez VoiceOver, tam musi być jakiś problem albo z wyładowywaniem tej biblioteki, albo z jakąś inną procedurą, bo on chyba dalej myśli, że my używamy czegoś z tej biblioteki AV, Audio Unit, tej nowej właśnie do syntezatorów. I to jest coś, co jest już zgłoszone jako błąd na GitHubie. Pytanie, czy osoba zajmująca się tym portem eSpeaka na iOS-a jest w stanie cokolwiek z tym zrobić, czy tutaj ruch należy do Apple. To co, może dla porządku protokołu ja jeszcze zademonstruję krótko, jak to mówi ten nasz eSpeak, bo ludzie nie uwierzą, usłyszą. To, co teraz usłyszycie, to nie jest żadna mistyfikacja, to nie jest, że ja tutaj wgrałem, nie wiem, inny screen reader na Androida, zmieniłem pakiet dźwiękowy, tylko... No...
3: Tylko troszkę cicho jest.
6: Tak, tak, tak. Jakbyś mógł to, Pawle,
5: i trochę
6: szybko
5: głośniej. Też. O. Widzicie, taka jest przerwa mniej więcej, jak chodzi o to... I to niestety jest też w tekście widoczne. Jak tylko gdzieś się pojawi przecinek, średnik, jakikolwiek znak przestankowy, który... No daje znać screenreaderowi, że tutaj będzie następny kawałek tekstu, więc warto tą pauzę jakąś zrobić. No ta pauza jest dłuższa niż być powinna. Mimo to ja od właśnie poniedziałku, jak to już zaczęło działać, używam sobie tego jako, że tak powiem, daily drivera, jako podstawowej syntezy i już obsługuję wszystkie moje aplikacje, które zazwyczaj obsługuję. Da się do tego przyzwyczaić, powiem tak. Zważywszy na to, że tu można trochę bardziej sobie pozwolić na rozkręcenie szybkości, to... Jak najbardziej. Ja jestem w stanie czytać i to, co najlepsze, nawet teksty właśnie angielskie czy coś polską syntezą, chociaż w sumie bym nie musiał, to działają jak trzeba. Ja może pokażę, jak to wygląda w ustawieniach, tak jeszcze szybciutko. Kiedy już zainstalujecie taką tą aplikację, przede wszystkim jak ją zainstalujecie z linku, z platformy TestFlight, z linku, który będzie podany w komentarzu pod audycją, to najpierw tą aplikację otwórzcie i przystąpcie do wszystkich tych procedur. Się klika najpierw dalej, potem się klika rozpocznij test, rozpocznij testowanie i wtedy dopiero ten syntezator jest zarejestrowany w ustawieniach. Może być tak, że trzeba będzie zrestartować aplikację, być może trzeba będzie zrestartować no może i nawet telefon. Ale w końcu wam to jakoś zadziała. Jeszcze pytanie techniczne, szybkie. Czy mnie słychać? Bo Zoom pluje tutaj komunikatami, słychać. Że połączenie niestabilne. Ale dobrze. No więc jestem w ustawieniach. Otwarliśmy aplikację, zamknęliśmy. Sama aplikacja, ja jej nawet nie pokazuję, bo ona na ten moment no, służy tylko temu, żeby zademonstrować, że głosy mówią i czytają i wszystko z nimi jest ok. Więc my w sumie nie będziemy w tej aplikacji specjalnie spędzać zbyt wiele czasu, przynajmniej na ten moment, póki nie wprowadzono w niej jeszcze żadnych funkcji. Tutaj warto zauważyć, że nie są nam narzucone słowniki Apple'a. Więc jeżeli lubimy, jak nam synteza czyta tak, jak się pisze, bez żadnych praktycznie no wyjątków, oczywiście eSpeak ma swoje, wiadomo, i wszyscy je znamy. Natomiast to, co nam tu Apple dokłada, różne opcje wymowy najróżniejszych słów, tak jak to być niby powinno, to już tutaj nam to odpada. Jest VoiceOver, App Store i Facebook i wszystko co tylko się z tym wiąże. To jest wariant głosu. Więc widzicie, że tutaj obok tych głosów naszych, Krzysztof, Ewa, co prawda one nie są zgrupowane jako, nie wiem, vocalizer czy tam głosy domyślne. One sobie tu są jako te osobne głosy, natomiast czwartym głosem, który się nam teraz pojawił, jest eSpeak NG, aktualnie ustawiony na wariant Robert. I kiedy tu wejdziemy, to mamy różne warianty i możemy je nawet pod pokrętłem przetestować.
7: Witaj, nazywam się Adam.
5: No i proszę.
7: Próbka mowy. Witaj, nazywam się Alex.
5: No, teraz tych w ogóle wariantów trochę doszło, ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Ale się okazuje na przykład, że taki jeden mi się... Tak, na przykład coś takiego jest teraz głosem i speaka.
7: Witaj, nazywam się Half-Life Unknown Cement System.
5: Tak. No i tego typu głosów efekciarskich jest troszeczkę, w związku z czym, no, myślę, że warto przetestować. Na pewno jest to ciekawe. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że no, dla nas to jest, powiedzmy, jakiś gadżet, coś takiego, co no, nam sprawia, że inaczej brzmi głos. Może jesteśmy do niego bardziej przyzwyczajeni, może mamy więcej tych śmiesznych wariantów, może można sobie na większą prędkość pozwolić, jak ktoś jest przyzwyczajony i tak dalej. Natomiast dla osób, zauważcie, że teraz jak wszedł eSpeak, to weszło około 70 języków. I dla wielu osób, oczywiście wiadomo, im bardziej egzotyczny język, tym bardziej ten eSpeak jest prawdopodobnie no, mniej dokładny i mniej reprezentatywny, jak chodzi o wymowę tego języka. Natomiast zawsze jest to coś. Jest to, myślę, dla osób, które w danym języku mówią jako języku ojczystym, lepsze niż nic. No i w tym momencie naprawdę wiele, wiele osób po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy w historii firmy Apple może skorzystać z ich produktów. I ja myślę, że to też nie jest bez znaczenia.
6: To się zgadza. No.
5: Wiemy też, że RH Voice już jest opracowywany też chyba na iOS-a, że to jest
6: też
5: coś,
6: tak
5: co się dzieje.
6: Jakieś prace trwają, natomiast tak. No, na razie jeszcze żadnej bety nie ma.
5: No nie, ale, jak
6: ale
5: będzie,
6: miejmy
5: to
6: nadzieję, że wkrótce tak. Coś zobaczymy i będziemy również mogli to przetestować. Ja, tak jak powiedziałem, nie mam iPhone'a, ale no, udało mi się małżonki przetestować. I zdaje się, że mamy słuchacza na antenie.
8: Mamy słuchacza, jest z nami Patryk. A przynajmniej na to by to wskazywało, że jest, bo na razie tak.
9: Tak, chyba jest. Co prawda słyszy
8: jesteś,
9: cicho,
8: jesteś
9: ale...
8: w porównaniu do nas wszystkich dość głośno.
9: Tak, a wy u mnie bardzo cicho.
8: To w ogóle z takim, ciekawa.
9: Z takim poziomem...
8: Ciekawa teraz jest o, teraz się wyrównało.
9: Wiem. Wiem, bo sobie tu dostosowałem go delikatnie, dobrze. Powinno być... iPhone, e-speak, słowa kluczowe działają prawie jak odruch Pawłowa, więc witam się z wami ponownie co któryś tydzień. Słuchajcie, zacznę od łyżki dziegciu. Ja bym tych języków, przynajmniej na razie, powiedzmy sobie otwarcie, to jest beta, tak? Nie przeceniał. Dlatego, że w tym momencie, przynajmniej jak testowałem to jeszcze z jakieś 2 godziny temu, wszystkie języki, których dotychczas iOS nie miał, to były puste, niezaetykietowane wpisy, sortowane przed całą listą, bo siłą rzeczy iOS nie zna o nich informacji, co to za język. Więc nie przeceniałbym. Może to będzie naprawione, ale trudno, żeby na przykład, nie wiem, iOS według kodu chyba niestandardowego, w ogóle innego niż kod ISO, obsługiwał jakiś tam język typu lingua franca nova. Tak, więc przygaśmy światła. Natomiast może coś się w tej kwestii zmieni i będzie dobrze. Tak, to żeby też nie było. Bo e-speak, pamiętajmy, obsługuje kilka sztucznych języków, na przykład Lojban, na przykład Esperanto, które siłą rzeczy chyba w systemie w ogóle nie ma języku, nie języka systemu, więc trudno, żeby on wiedział, jaki to jest język. Tak.
8: No to też
5: ja
8: prawda.
5: Ja tu, Patryku, widzę, wszedłem sobie w Afrikaans. Widzę, że jest głos Robert. A.
9: Dodaj nowy język.
5: A. Tak. A, i teraz to się tu nie... Albański.
9: O, okay. Dobrze, czyli widocznie wyszło coś, co poprawia, albo co jeszcze się u mnie nie zaktualizowało na binarce, bo mówię, sprawdzałem dosłownie
5: ale
9: parę
5: nie,
9: godzin temu.
5: Nie dodało się do tego, nie dodało się do pokrętła. W sensie wróciło mi do menu poprzedniego, ale pokrętlałem tylko te języki, które miałem wcześniej. Czyli widocznie...
9: No dobrze, czyli jest coś pomiędzy, bo jeszcze niedawno było 50 pustych wpisów i 30 parę obsługiwanych języków.
5: Tak.
9: Czyli
5: no tak.
9: Dobrze, to dobry znak, trwają prace. Dobrze wiedzieć.
5: Ja już to miałem na wersji chyba 1.0.3 albo nie, 4 albo 5. Też
9: nie, to na przykład na iOSie 11 tak. Właśnie piątka robiła w ogóle totalne cyrki z tą listą języków. Natomiast przyznajmy jedną rzecz Apple'owi i trzeba za to Apple bardzo pochwalić. Mnie e-speak zirytował. Zirytował na tyle, że po prostu mam test flight, ale kliknąłem dziś w desperacji odinstaluj, co by mi synteza odzyskała pierwotną prędkość. Synteza normalna. Zosia, Ewa, Krzysztof.
8: Prędkość czy responsywność?
9: Responsywność.
8: No właśnie.
9: Responsywność. Ja po prostu stwierdziłem, że rzucam białym ręcznikiem o podłogę i odinstalowuję. I dopiero wtedy synteza zaczęła działać tak, jak należy.
10: A czy przeruchomiłeś telefon?
9: Oczywiście. I nawet z restartu tego emergency, tego co zapisuje debug. Oczywiście, że tak. Po prostu niestety samo to, że dodany na przykład jako polska, zapasowy na pokrętle jest ten język, inicjuje nam cały silnik AU SPK, a co za tym idzie, ten silnik cały czas czuwa, bo pamiętaj, że ty możesz zawsze w locie zmienić ustawienie, że on jest nagle twoim domyślnym, albo on jest nagle SPiKiem dla języka Afrikaans i on nie może czekać, aż się załaduje, bo strona w Afrikaans ma tekst w Afrikaans i polskie słowo link. On cały czas musi być na podrędziu. I z tego wynikają twoje, Michale, chyba obserwacje, że mimo tego, że to już jest Zosia, Ewa, Krzysztof, to on cały czas tam coś tam gdzieś tam z tą baterią, z tym językiem, z tym pauzami. Tak, są to bardzo słuszne obserwacje. Bo e-speak cały czas musi być na podrędziu i ten sam problem miał Eloquence we wczesnych betach.
8: No tak, i zresztą w ogóle ja mam takie, jeszcze jedną taką obserwację, dosyć ciekawą, że jeżeli sobie ustawimy dwa języki na pokrętle i się będziemy między nimi przełączać, e-speak i Eloquence właśnie, to jeżeli tego e-speaka ustawimy na prędkość większą niż 75, czyli na przykład 80, czyli tam, gdzie te końcówki zaczynają mieć problemy i przełączymy się, będziemy się jakby przełączać między jednym a drugim, to w przypadku tej konfiguracji ta końcówka gdzieś tam nam się nie powtórzy, to jest złe słowo, bo ona się oczywiście nie powtórzy, bo synteza się zmieni, ale czasem jest też tak, że ona po jakimś czasie jakby zostaje dopowiedziana w tej samej sesji.
9: Tak.
8: I tak. Jeżeli mamy parę właśnie e-speak eloquence, to się to nie dzieje.
9: Prawda.
8: To jest ciekawe.
9: Co więcej, można tym sobie uszczknąć jedną czy dwie poprawne wypowiedzi e-speaka na tam stówce. Bez powtórzonej końcówki. Tak. Tak, zgadza się. A potem wraca wszystko do normy i są nie dość, że długie pauzy, to jeszcze są te powtórzenia. To może Arek też, jako ktoś, kto tam troszeczkę zna ten kod,
8: to coś
9: będzie umiał coś więcej powiedzieć. Natomiast tak, dokładnie tak jest. One się lubią w pewnym sensie. Natomiast jeżeli zmieniamy e-speak vocalizer, bo mamy taką parę koło siebie, to ta zmiana jest niemal momentalna. Ewidentnie widać, że to są dwa jakby równoległe silniki załadowane. Jest bardzo szybka zmiana.
5: I ja myślę, że warto też podkreślić to, że nie ma się martwić o to, o co wielu z nas się martwiło, czyli co się stanie, kiedy taki syntezator osoby trzeciej się wysypie.
9: Tak, właśnie do tego zmierzałem tym, że odinstalowałem dziś e-speaka. Tak. To jest kolejna rzecz. Odinstalowałem aplikację. Nie używałem tego języka wtedy. Używałem domyślny, bo system akurat teraz mam po polsku. Więc język systemu też był domyślny, czyli głos Zosia, a Polska zaraz obok niego na pokrętle był e-speakiem. Kiedy odinstalowałem e-speaka, Polska po prostu zostawał pominięty na pokrętle, a w opcjach miałem piękną informację, języki pokrętła, tam ja mam ich około 30 akurat dodanych w tym momencie i jeden rodzynek, nagłówek, nieskonfigurowane języki, Polska, głos niewybrany. Także w przypadku kontrolowanych działań typu odinstalowanie syntezatora nie zostaniemy z ciszą. Nie wiem, co się stanie, jeśli byśmy na przykład, nie wiem, nagle... jeżeli ona faktycznie uległaby jakiejś awarii takiej sensownej, ta synteza.
5: Ja to testowałem na aktualizacji. Po prostu na włączonym e-speaku, który mówił i był moim domyślnym głosem, zrobiłem update w testflycie.
9: Tak, ale aktualizacja to jest też mimo wszystko kontrolowany scenariusz. Aplikacja jest prawdopodobnie notyfikowana, że ups, mnie tu na chwilę nie ma. Ja mówię bardziej o sytuacji, kiedy kontroler SSML-owy, ten wysyłający do syntezy, myśli, że cały czas wysyła, a synteza binarka nie odpowiada na przykład.
5: No dobrze, to się będziemy...
9: Tu może być fajnie, tak, ale prawda. No właśnie... Tak. Mówimy o środowisku iOS, macOS, tak? O środowisku, gdzie dość trudno o takie coś, choć niestety dodanie syntezatorów firm trzecich proporcjonalnie te powierzchni ataku...
10: Zwłaszcza, że to jest beta nadal.
9: Tak, no właśnie.
10: W becie może być wszystko.
9: Pomijajmy to, powtarzajmy to na każdym kroku, jak mantrę. To, że to działa, fajnie, ale to jest beta i tu się może dziać wszystko.
10: Tak. I nie wolno mieć pretensji o to, żeby na przykład beta spowodowało, że nam coś stanęło
9: wybuchnie.
10: I no, bety się używa na własne ryzyko i to ryzyko jest realne, więc jakby no, uważać z betami wszelkiego autoramentu na urządzeniach jakby głównych, tak? Bo może się nagle okazać, że telefon nam z jakiegoś powodu zamilknie, bo e-speak może być uruchomiony.

0: Wygląda na to, że mechanizmy działają. Pawła nie mamy na linii.
1: No to pewnie Paweł, zaraz się pojawi.
0: Paweł pewnie zaraz wróci.
1: Akurat następnym razie czego news aż sam sobie poczytałem, więc w razie czego mogę go przedstawić.
0: Tak, no na pewno szkoda, że Pawła nie ma, bo wyszedł jeszcze iOS 16.2 beta 1 przy okazji. Parę dni temu, to nie wiem, czy mówiliście w Tyflo Przeglądzie.
1: Nie.
0: No właśnie.
1: Chyba.
0: Teoretycznie niczego nowego i niczego odkrywczego nie ma. Nie zauważyłem przynajmniej, żeby. Natomiast mam wrażenie, że ten kursor i to ta żywotność baterii jest jeszcze troszeczkę lepsza niż w 16.1. Dostaliśmy aplikację Freeform, o której się, powiem szczerze, nie wypowiem. To może ty, Michale, coś wiesz więcej. To jest taka...
1: A nie, przepraszam.
2: To Arek.
1: Arek mówił.
2: To tak, Arek mówił aplikacji. I był tak. bardzo zadowolony i szuka osób, które chciałyby z nim to potestować.
0: O, proszę bardzo, no właśnie, bo ja troszeczkę nie znajdowałem zastosowania w moim codziennym trybie pracy z telefonem, ale może to będzie ciekawy bodziec w sumie, no.
2: Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę możliwości do zastosowania tego to jest naprawdę dużo i ja gdzieś tam pracując też dość często z osobami widzącymi w różnych sytuacjach, to ja się z tego bardzo cieszę, bo zwłaszcza pracując w zespole, co zresztą nam też potwierdziła Paulina w poprzedniej audycji, kiedy opowiadała o swoim udziale w hackatonie, bardzo dużo osób widzących pracuje na tego typu narzędziach, tego typu tablicach, na których to gromadzi się różne myśli, pomysły. No i okej, może to nie jest dla nas najbardziej efektywne narzędzie do pracy. Gdybyśmy mieli sobie sami wybrać jakieś narzędzie, na którym chcielibyśmy pracować, no to pewnie coś lepszego by się znalazło. Tylko kwestia jest tej pracy grupowej. I tu wydaje mi się, że tu się naprawdę spore możliwości otwierają.
0: No i fajnie, że mamy to od tak zwanego strzała, tak? Że to jest aplikacja na pokładzie telefonu, po prostu.
2: Dokładnie.
0: Więc tym kolejny raz Apple zyskuje po prostu, no. Tak, więc to jest rzecz nieprzetestowana. Mamy jakąś taką ogólną stabilność, dopóki nie mamy SP-ka w tym VoiceOverze w końcu. No dopiero w tym 16.2 tak... Ja już mówiłem o tym, że 16.0 się nie ma co bać, ale w tym 16.2 on jakby zyskał na sprawności. Niestety nadal jest ten problem, Michale, z Canal Plusem i tego typu aplikacjami, że po prostu jeżeli coś koniecznie chce pełny ekran, to on go tak zaangażuje, że będzie pełny ekran i że po prostu wejść tam w te niektóre miejsca to będzie cud nad Wisłą, nawet mimo nawigacji grupowej, która działa w zewnętrznych apkach jak działa, tak? W aplowskich działa bardzo dobrze, w zewnętrznych nie każda aplikacja to implementuje tak jak trzeba, tak? Czy coś tam jeszcze? Tak, no błędy z AirPodsami, ja mam akurat AirPodsy trójki, no to też jeden raz zdarzyło mi się coś, co w 16.0 i 16.1 było nagminne, czyli one się potrafiły rozsynchronizować i stracić audio w ogóle na bezpieczny czas do tam 15 sekund do timeoutu i zamiast się rozłączyć oczywiście wszystko wracało, synchronizowało się tak jak trzeba, no ale jednak no po co to komu, tak zostajemy gdzieś w środku komunikacji miejskiej bez syntezy, no to teraz zdarzyło mi się to tylko raz, więc chyba nie jest najgorzej. Czy coś jeszcze tak na szybko? Chyba na razie nie, jeżeli coś to albo wdzwonię się ponownie, albo dam znać na kontakt Tyflo Podcast, tak żeby to też zostało albo odczytane, albo żeby się odnieść do tego jeszcze ewentualnie. Także na razie jest to chyba tyle. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania?
2: Na chwilę obecną chyba nie. Paweł wrócił w międzyczasie. Tak.
3: Tak. Ja tylko chciałem potem powiedzieć, że z tym speakiem jest jeszcze taki problem właśnie, może Patryk już to uzupełniał w międzyczasie, że jeżeli go używamy i restartujemy telefon, to może być taka sytuacja, że on się nam odezwie na ekranie kodu, wpisywania kodu, po czym po odblokowaniu ekranu wskoczy nam znów Zosia i trzeba będzie znowu przerestartować włączyć, wyłączyć aplikację z paska, wejść do ustawień VoiceOver, żeby to się tam ładnie przeładowało wszystko i on znowu zacznie mówić, ale...
0: O to widzisz, Paweł, to ja nie miałem takiego problemu, natomiast Beta 6 mówi w ogóle, też warto dodać, notki testerskie z Bety 6 mówią, że już teoretycznie nie jest potrzebne uruchamianie tej aplikacji, żeby on się zainicjował.
3: No to jest ciekawe.
0: Bo ludzie mieli takie problemy, że już teraz

0: coś tam powinno być naprawione, że w ogóle nie.
1: No ja widziałem, że też na Maca jakieś pierwsze próby działania zostały.
0: Tak, jako uniwersalna binarka. Nie mam jak tego przetestować, ale ponoć po prostu ta sama, która jest iOS-owa, ten obiekt Audio Unit powinien teraz działać też na Macu. Zainstalowany tak po prostu.
1: No tak. No tak.
0: No,
1: tak.
0: No i też potwierdzam z dwóch niezależnych źródeł, zbliżonych głównie do kraju aktualnie owianego złą sławą, czyli do Rosji, no ale z drugiej strony sama Olga jest z Rosji, że tak, Olga jest z Rosji, dobrze pamiętam, tak. Że RH Voice pełza. Powoli, ale jednak.
1: Tak, to też słyszałem.
2: To informacje z kilku źródeł mamy potwierdzone, także no jest w takim razie bardzo duża szansa.
0: Tak, wstępnie mówi się o test flightie do końca roku albo i szybciej. Becie o jakiejś stabilce w ogóle w przyszłym, nie wiadomo, w przyszłych pierwszych miesiącach 2023. Znając parcie niewidomych, będzie szybciej. Jeżeli tylko technikalia pozwolą.
2: No ja się wcale nie dziwię, powiem szczerze, bo to no, RH Voice...
0: Ja się troszkę dziwię, bo zauważyłem, że zmniejsza mi to jednak produktywność ta... Dobrze, no mówimy cały czas o becie i ja cały czas to będę powtarzał, ale obciążenie, jakie daje ten silnik Audio Unit, trochę jest spore. I ono dodaje pracy takiej nierówności, bo z jednej strony ta responsywność pomiędzy flikiem w prawo a flikiem w lewo jest, no, zadziwiająca, żeby nie było, jest bardzo dobrze. A z drugiej strony takie rzeczy, tak, typu pauzy, typu co któryś flik to jest jednak chwila takiej przerwy.
2: No, miejmy nadzieję, że to są choroby wieku dziecięcego i z tego
0: zarówno standardu, jak i syntezatorów.
2: Także,
0: to też prawda.
2: No to jest też pierwsza wersja iOS-a, która na to pozwala.
0: No to nie, są... no już trzecia, tak? 16.2.
2: Tak, ale no jakby pierwsza taka główna, tak? To nie działa, powiedzmy, od 2 lat, tylko to działa od miesiąca w takiej wersji stabilnej. No i pierwszy syntezator, są pierwsze bety też syntezy, więc tu jest wszystko test tak naprawdę w pewnym sensie.
0: No nie, no z drugiej strony Eloquence jako koncept demo był od początku.
2: Tak, ale to pewnie było przy jakiejś dużej współpracy z Applem, tak? To po prostu jest zewnętrzny deweloper.
0: No tak, i wszyscy musimy się tego nauczyć.
2: Na głęboką wodę, więc no właśnie. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Które z syntez już dostępnych na komputerze zostanie przeportowane na iOS-a, które z syntez, które są niedostępne na komputerach, zostaną przeportowane na Apple'a, bo przecież firm robiących syntezator jest sporo i być może...
0: Któraś... Tak, no to jest to, o czym mówiliśmy, chyba dwa tyflo przeglądy też akurat wtedy wdzwoniłem się, pamiętam, z Pawłem, żeśmy debatowali, że Wintoker już coś tam przebąkuje o wprowadzeniu swoich syntez na platformę iOS. Nie mamy konkretów.
1: Znaczy o iOSie nie słyszałem aż tyle. Na razie był chyba fokus na Windows, z tego co wiem, ale tam bardziej dyskusja była w stronę, że w przyszłości smartfony będą mieć te chipy neuronowe, znaczy już niektóre mają, ale że będzie ta sztuczna inteligencja na pokładzie jeszcze lepsza na tyle, żeby właśnie syntezę neuronową można było przetwarzać.
0: Tak, bo oni się teraz bardzo tak poszli w takie w ogóle nowe technologie w Windowkerze. No ale kojarzę, że w tym wystąpieniu z Clubhouse'a było też właśnie o iOSie i o smartfonie ogólnie jako platformie, no bo na Android
2: jeszcze Windowkery były. Po polsku to by w ogóle było wspaniale, ale no. Tak, jest co jest.
0: Też prawda. Jakieś pierwsze, słuchajcie, właśnie, wiedziałem, że o czymś miałem mówić, jakieś pierwsze jaskółki tego, o czym ty, Pawle, mówiłeś kilka tyflo przeglądów wstecz, czyli poprawiania słowników w różnych językach obserwujemy. A propos głosów Vocalizer. Jeszcze. Powolutku coś tam się czyści. Dostałem informację od kogoś, kto ma aktualnie system po angielsku, bo ja mam akurat po polsku, że Music chociażby jest naprawione na Music, przynajmniej w Krzysztofie i Ewie. W Zosi zostało tak, jak zostało.
1: Dobrze wiedzieć. No dobrze. To są zawsze miłe zmiany. Ciekawe, czy te kwestie akcentowania i tak dalej zostały też poprawione, bo tam był jakiś problem chyba. Akcentowania na ostatnią sylabę? No przekonamy się, myślę, z czasem.
2: Tak jest. No dobrze, Patryku, to co? Nasze news? Okej. Patryk się pożegnał. No to w takim razie przechodzimy do zegara analogowego, który jest dostępny w ofercie Altixu, ale analogowy zegar z wibracjami to jest coś ciekawego.
1: Tak, i tutaj podziękowania dla naszego słuchacza Piotra, który podsyła nam takie najróżniejsze ciekawostki i dzięki niemu mamy dziś kilka naszych newsów. No i jest też zegar z Altixu. Zegar w ofercie firmy Altix, bo wnoszę, że jest w jakiś sposób wyprodukowany przez firmę, albo przynajmniej na zlecenie, w cenie 180 zł. I co my za te 180 zł mamy? Ja już tu przeczytam opis ze strony. Analogowy, udźwiękowiony, brajlowski zegar biurkowy z kostką wibracyjną, umożliwiającą osobom niedosłyszącym lub głuchym wyczuwanie ustawionego alarmu budzika. Zegar posiada kwarcowy mechanizm, dużą tarczę z dużymi dotykowymi oznaczeniami, plastikową kopertę otwieraną na godzinie 12 i usytuowane na tylnej budowie pokrętło do ustawiania wskazań godzin i minut. Godziny i minuty można także ustawiać dotykowo, otwierając kopertę, palcem ustawiając kropki godzinowe i minutowe we właściwych pozycjach, na przykład dwie kropki na godzinie 12. Koperta zabezpiecza tarczę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. By odczytać godzinę głosowo, należy wcisnąć duży płaski przycisk znajdujący się na obudowie na godzinie 12. Powtórne wciśnięcie tego przycisku odczytuje bieżącą datę. Jak już wspomniano, czas można sprawdzić także dotykiem po otwarciu koperty. Zegar nie posiada typowych wskazówek, zamiast nich są dwie duże wypukłe kropki poruszające się po dwóch okręgach o różnych promieniach, zgodnie z ruchem wskazówek typowego zegarka, wskazując swoim położeniem godziny i minuty. Kropka godzinowa krąży po okręgu o większym promieniu, kropka minutowa krąży po okręgu o mniejszym promieniu. Dotykając palcem wypukłej kropki godzinowej i wypukłej kropki minutowej sprawdza się czas, porównując położenie kropek względem dotykowych oznaczeń godzin. Godzina 12 prezentowana jest w postaci wypukłego trójkąta wierzchołkiem skierowanego w dół. Pozostałe godziny prezentowane są w postaci długich wypukłych kresek. Zegar dostarczany jest z kostką wibracyjną, którą podłącza się do niego poprzez gniazdo mini jack 3,5 mm. Znajdujące się z tyłu obudowy. Alarm budzika ustawiony na określoną godzinę dzwoni, zaś kostką mocno wibruje. Kostkę wibracyjną można położyć pod poduszką, by wyraźnie czuć wibracje. Zegar posiada ząbkowane pokrętło regulacji głośności, znajdujące się na obudowie na godzinie 3. Wyposażony jest ponadto w dużą, stabilną podstawkę. Zegar zasilają dwie baterie typu AAA. Brak w zestawie. Średnica zegara wynosi 11 cm, zaś jego grubość to 6 cm. No i to tyle, co wiemy, więc oferta jest ciekawa dla osób niedosłyszących, ale nie tylko. Tu jest ta kostka wibracyjna, która pozwala na wibrowanie czasu. No i jest to takie połączenie zegara, jak słyszymy, takiego klasycznego, analogowego z tym cyfrowym. No więc, który mówi i tam pozwala ustawiać budzik i tak dalej. No więc ja z tego, co wiem, znam kilka osób, które są amatorami tego typu technologii i lubią zegary właśnie takie mechaniczne jeszcze, jak to pierwej było. No więc to jest to pewnie gratka dla też takich osób. A myślę, że jak już mówimy o firmie Altix, to warto też wspomnieć, bo to już pewnie wiadomo, ale my o tym w Tyflo Przeglądzie nie mówiliśmy jeszcze, że jest też już nowy Orion, który był prezentowany. I tutaj też troszkę nowych funkcji, zdaje się, że jakieś takie funkcje terminarzowo-kalendarzowe, to jest też troszkę większa jednostka niż zwykle. No, może kiedyś dowiemy się jeszcze czegoś więcej, może odezwie się do nas ktoś, kto już tego Oriona miał okazję używać. Bo to jest ciekawe urządzenie. No i tak, to chyba tyle w kwestii tego zegara. No chyba, że wy coś jeszcze chcecie tutaj powiedzieć? Coś wam się nasuwa? Jakieś przemyślenia?
2: No chyba nie.
1: Chyba nie.
2: I teraz będzie w ogóle seria twoich newsów.
1: Tak,
2: następny tutaj jest w notatkach urządzenie, które ma być pomocne w projektowaniu interfejsów przez osoby niewidome, interfejsów stron, dodajmy na to, stron webowych.
1: Tak, no bo my o tym też często mówimy, że Jako osoby niewidome my jesteśmy w stanie zrobić wiele. Jesteśmy też w stanie zrobić strony internetowe. Są szablony CMS. Możemy w nich w jakiś sposób różne bloki, różne elementy dodawać, na tych, w tych elementach coś pisać, umieszczać treści. Ale problem polega na tym, że bardzo trudno byłoby nam określić, jak to wszystko wygląda, jak te elementy są położone względem siebie, czy sprawia to, że dla osoby widzącej, która naszą stronę odwiedza, jest to przyjemne doświadczenie, czy też nie. Czy wygląda to jak, nie wiem, strona pisana w HTML-u na lekcji informatyki w podstawówce, czy już jakoś bardziej profesjonalnie? No, zakładam, że z CMS-ów to nawet z natury działania samego tego systemu jest to trochę bardziej profesjonalne. Natomiast na Uniwersytecie w Maryland postanowiono coś z tym zrobić, żeby jednak ten nasz dostęp do tego typu informacji i struktur był troszeczkę większy i byśmy mieli trochę większe wyobrażenie o tym, jak to ma działać. I ja tu właśnie patrzę, żebym czegoś nie przekręcił. Natomiast to ma być taka magnetyczna plansza, czyli mi się tu przypomina to, o czym mówiliście chyba jakiś czas temu, czyli te piłkarzyki, tak? Ta taka plansza, to boisko wirtualne w Australii, które jest teraz testowane do podziwiania meczy piłki nożnej.
2: Tak, tylko na tej planszy to miała być bodaj sama jakaś taka magnetyczna, taki magnetyczny dysk, który by się tam miał przesuwać. Tam nawet nie miały być jakieś figurki tych zawodników, tylko po prostu sama plansza z tym dyskiem, żeby można było obserwować, gdzie jest piłka.
1: Tak, tak. To tu mamy też planszę magnetyczną, tylko mamy na niej najróżniejsze jakby takie, powiedzmy, zapięcia czy klamerki, takie klamry, które reprezentują różne elementy na naszej stronie. I my możemy te klamry przesuwać, możemy je kurczyć, możemy je rozszerzać. I w momencie, gdy my to robimy, no to system wykrywa, że my dokonujemy jakiejś zmiany tutaj w tym interfejsie graficznym. Opowie nam troszkę o niej, zrobi taką audiodeskrypcję, co to za element, gdzie on się aktualnie znajduje, jakiego jest rozmiaru i tak dalej. Po czym dokona tej zmiany, którą my mechanicznie wywołaliśmy na planszy, no, w naszym interfejsie, po stronie cyfrowo, po stronie układu graficznego strony. Ponoć w testach tego urządzenia bierze udział również osoba niewidoma, która gdzieś tam na tym uniwersytecie albo studiuje, albo jakoś jest z nim związana. No i oczywiście, jak to zwykle w takich artykułach bywa, słyszymy, że po raz pierwszy w życiu mogła poczuć, jak to jest, tak naprawdę widzieć ten interfejs. No, zobaczymy. Ponoć te strony, które tu są generowane, są dość proste, ale też te informacje, które odbieramy, to jest więcej niż jesteśmy na ten moment w stanie odczytać czy przekonać się screenreaderem. Więc no, ja jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie, jeśli się w ogóle rozwinie, jeśli w ogóle to kiedyśkolwiek wyjdzie do komercyjnego użytku. Natomiast no, sam pomysł jest ciekawy. Chętnie bym sobie kiedyś takie urządzenie zobaczył i je też przetestował.
2: Pozostając w tematach około software'owych, znowu Paweł, nowości w grach.
1: Tak, nowości w grach. Tych nowości jest troszeczkę. Ja jak zwykle polecam sobie wziąć i zasubskrybować newsletter, biuletyn Audio Games Digest, który współtworzy między innymi jeden z naszych słuchaczy i redakcyjnych kolegów, Piotr Machacz, bo dzięki temu co miesiąc będziecie wiedzieć o tym, co dzieje się takiego w grach audio. A dzieje się trochę, bo w samym październiku wyszło kilka tytułów, które są warte uwagi. No, jak i wyszło też parę aktualizacji i wydarzyło się też parę rzeczy lub wydarzy jeszcze, no, które w jakiś sposób tam są istotne, jeżeli byśmy chcieli sobie w coś fajnego pograć. No i cóż to za nowe gry nam się ukazały w ciągu tego miesiąca? They'll Come From The Moon. Jest to gra, która wyszła stosunkowo z tego, co widziałem niedawno. Jest to gra, która jest grą rytmiczną, typu call and response, czyli no, ktoś do nas woła, jakiś coś wykonuje, jakiś, czy tam jakieś zawołanie do nas wykonuje, czy tam coś zaśpiewa, jakąś sekwencję. My mamy na to odpowiedzieć. Gra wyszła na czas, bo mimo że jest grą rytmiczną, to sama jakby akcja jest dość taka horrorystyczna, trochę taka no, przerażająca, z elementami grozy. No i wyrobili się chyba deweloperzy na Halloween. I zaczynamy jako narrator, który opowiada nam o chłopcu, który słyszy jakieś tam tajemnicze ostrzeżenia, że ktoś przyjdzie z księżyca, że coś się dzieje i mamy dwoje bohaterów, Zoe i Denisa, których prowadzimy przez inwazję zombie. Właśnie za pomocą no, naszych działań jakby rytmicznych w tej grze. Tu muzyka nam poleciała. Tak, więc to
3: ale już
1: się,
3: jest okej. Okay.
1: Tak, to się właśnie dzieje w grze They'll Come From The Moon. I jest to gra, która jest dostępna jak najbardziej dla osób niewidomych. I jest ona dostępna na platformy Windows oraz iOS, gdzie wersja na Windowsa jest dostępna. Będzie link oczywiście w komentarzu do całego biuletynu, więc będzie można się zapoznać, ale tu nie wynika, czy to jest na Steamie, czy to jest tak o, na stronie producenta. No, zobaczymy. Następna gra. I gra, która wyszła na razie jako demo koncepcyjne na Windowsie, na Steamie. Natomiast wiosną przyszłego roku ma się ukazać jej pełna wersja. Gra Stories of Blossom. I jest to gra, gdzie Klara, główna bohaterka, czyli mała dziewczynka, siedzi sobie ze swoim dziadkiem, który opowiada jej różne historie z książeczki. I my jako ta Klara tę książeczkę przeglądamy i odkrywamy najróżniejsze takie drobne przygody. Poznajemy różne stworzenia, różne zwierzęta, którym, nie wiem, mamy pomóc, one nam coś opowiedzą. Więc jest to gra taka, w której będziemy przeglądać właśnie taką książkę z opowiadaniami i pomagać różnym fikcyjnym stworzeniom z tej książki rozwiązywać ich problemy. Gra jest dostępna ze screenreaderami, zarówno SAPI, synteza SAPI jest wspierana, jak i NVDA na tym etapie. Są elementy audiodeskrypcji, więc myślę, że jest na co czekać. Tu jest też wzmianka o 1428, Shadows Over Silesia, ale my już o tej grze dość mówiliśmy dużo, że myślę, że możemy ten element tu pominąć. Następnie gra na iOS-a w formie Idle MMORPG, czyli Craftbound, czyli gra znowu taka tekstowa, w której żyjemy w fikcyjnym świecie. I wytwarzamy różne przedmioty, gramy sobie z innymi graczami, wymieniamy się różnymi przedmiotami, rozwijamy jakieś nasze umiejętności, wprowadzimy w interakcje z innymi graczami. Gra ma jeszcze pewne niedoskonałości, jak chodzi o dostępność. Staje się, że pewne dekoracyjne elementy dalej są widoczne, jakieś grafiki, które nie są nam do niczego potrzebne. Niektóre elementy gry są ciężkie do znalezienia. Natomiast deweloperzy aktywnie pracują nad dostępnością, więc można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości jakieś poprawki się ukażą. Accessible Multiword, czyli zbiór gier słownych na Androida. Gier w słownych w języku, jak się domyślam, jedynie angielskim na tym etapie. No i mamy tam wisielca, zbieranie słów z rozsypanki literowej. Jakaś nawet taka gra detektywistyczna, gdzie używając słów i ich układania rozwiązujemy zagadkę kryminalną. No więc, jeżeli lubicie takie gry, to coś takiego ukazało się na Androida. Teraz mówiliśmy w zeszłym miesiącu o grze Portmond, czyli francuskim RPG-u, a teraz kolejna gra Coraxa, czyli twórcy Portmond, czyli The Tower of Orastre, czyli gra w takiej formie, jak kiedyś to było, gra tekstowa w tym formacie, czy w tym standardzie Glulx, G-L-U-L-X-E. I jeżeli mamy interpreter takich gier, możemy sobie ją pobrać i w nią grać. Jest też wersja przeglądarkowa, która ładuje nam jakby taki interpreter w przeglądarce, więc nie musimy niczego instalować. Natomiast Natomiast ponoć ma ta implementacja pewne oczywiste błędy, więc lepsze nasze doświadczenie będzie, jeżeli zagramy sobie na jakimś sprawdzonym już interpreterze tego typu gier. A o co chodzi w samej grze? Jest to pierwsza gra autora właśnie Portmont i gra jest też po francusku, więc jakiś translator się nam przyda. Jest to typowa gra RPG, Dungeon Crawler, czyli będziemy eksplorować różne podziemia i obce światy. Możemy tu być postacią kolosa Norio, możemy być człowiekiem, albo raczej postacią humanoidalną, lub maskotką, która wygląda troszkę jak taka mała mysz, która wcześniej była niewolnikiem w ogóle. Taka jest historia pochodzenia tej postaci. Mamy oczywiście cały świat. Mamy ponoć bardzo rozbudowane opisy otoczenia, w którym się znajdujemy, ale też celem gry, naszym w tej grze jest pokonanie strażnika lustra. Mamy 40 ziaren piasku w klepsydrze i każda akcja, jaką podejmujemy, czyli wejście na przykład do pokoju na którymś z pięter wieży, zużywa nam jedno ziarenko w klepsydrze. No i mamy tam różne przygody, które na nas czekają. Albo jakaś walka, albo jakaś przeszkoda, albo jakieś inne jeszcze czekają na nas atrakcje. Więc jeżeli lubicie tego typu gry, no to zachęcamy do przetestowania. O The Klaxo Radio Hour już mówiliśmy, więc tu nie będę się powtarzał. Jeżeli oczywiście jeszcze nie próbowaliście, to myślę, że warto. Coin Collector, czyli gra na Windowsa, która jest Endless Runnerem, gdzie idziemy po prostu do przodu i zbieramy monety, które nam na tą planszę spadają. I musimy zebrać minimalną ilość na dany poziom monet, żeby przejść dalej. Jeżeli się nam się nie uda, to no, gra się kończy i przegrywamy. Musimy uważać, żeby nie wpaść na drzewa, bo to będzie nas kosztowało monety. To wszystko, jeśli chodzi o nowe gry na ten miesiąc, aczkolwiek za chwileczkę powiem jeszcze o jednej grze, która no, ma w planach wyjść, ale zanim wyjdzie, to jest potrzebna nasza społeczność graczy, potencjalnych pomoc, ale to już za chwileczkę. Natomiast na razie, co się w grach zmieniło, jakie tu wyszły aktualizacje? Linux Game Manager otrzymał wsparcie dla Freeduma, Freeduma 2 i gier TobiMod Deluxe. Stardew Access miał aktualizację do wersji 1.3. Widzimy tu wiele poprawek i dodanych rzeczy w kafelkach statycznych. Komendę, która przełącza nam syntezę mowy. Naprawione dymki mowy i wsparcie dla nich, wsparcie własnych kafelek i wiele innych usprawnień. Zaktualizowano też grę Bob It Emulator do wersji 3.1, co dodaje nowe funkcje i wiele nieudokumentowanych takich ukrytych opcji, tak zwanych easter eggów, które naśladują te właśnie dostępne w oryginalnym Bob It, bo trzeba pamiętać, że Bob It jest zabawką sprzętową, początkowo amerykańską, czyli no czymś, do czego wkładamy baterię i tam gramy właśnie w te odpowiadanie w coraz to szybszym tempie i w rytmie na te zawołania naszego przewodnika. No i te gry to była już taka klasyka zabawek, więc tam się wokół tego roztoczył pewien popkulturowy kult. I prawdopodobnie też jest wiele easter eggów. Te gry to nie tylko taka prosta rozgrywka, ale też wiele różnych opcji, trybów i tak dalej. Jeśli jeszcze nie graliście, to jest to gra na Windowsa, która symuluje prawie wszystkie wydane do tej pory modele zabawki Bob It. I łącznie z wersjami Xtreme 1998 i PEN. No i pewne dodatkowe opcje również są tam dodane. Dość duża aktualizacja gry Warsim 0853. Rozbudowano system poszukiwaczy przygód, jeżeli dobrze rozumiem, Adventurer System. Tutaj myślę, że to są zmiany, no, o których więcej mogą powiedzieć regularni gracze w ten tytuł. Tu też aktualizacja Sound RTS Ancient Moda, który rozbudowywuje troszeczkę kwestie tutaj zbroi. Można na przykład zarówno w czołgach, jak i w tych bizantyńskich jednostkach sobie rekrutować najemników. Także kiedy rozbudowujemy naszą bazę, to liczba i długość pracy, powiedzmy, wytrwałości tych najemników też się rozciąga. Kilka poprawek kraszy wysypów w Crime Hunterze. Alterion ma poprawki październikowe co do broni, które się nie chciały ładować. Kolejne, powiedzmy, stawy czy takie zbiorniki wodne, które możemy eksplorować, możliwość wytwarzania wstążek i medalionów. No i do dziś, w sumie z dzisiaj włącznie, jeżeli gracie, to może jeszcze zdążycie, ale to pewnie już o tym wiecie, jest no, specjalne wydarzenie z okazji Halloween. No i takich rzeczy technicznych, nie dotyczących oprogramowania, które się ukazało, gra Manamon 2 była przedstawiona podczas wydarzenia RPG Limit Break 2022, czyli taki maraton doroczny, który skupia się na różnych RPGach, ale podczas niego jest też zbierana, są też zbierane pieniądze na cele dobroczynne. No i można obejrzeć wideo, gdzie o grze wspomniano. Firma 2MB Games ogłasza, że wszystkie gry, tak jak przed Mine Racer czy Haunted House, zostały udostępnione za darmo. Można je sobie teraz pobrać z ich strony. Na ten moment jeszcze musimy przejść przez proces jakby zakupu, natomiast nie zostanie od nas pobrana żadna, nie zostanie od nas pobrane żaden koszt, żadne pieniądze, więc można spokojnie przez tą transakcję przejść. No i Liam Erwin będzie 19 listopada organizował swój doroczny maraton, podczas którego będzie grał w różne gry. Będzie można też wygrać nagrody, więc no jeżeli macie ochotę, to jest to wydarzenie, w którym warto wziąć udział. I to wszystko, jeśli chodzi o takie typowo październikowe nowości. Natomiast druga gra, o której właśnie wspomniałem wcześniej, że się ma pojawić, została zaanonsowana, czyli The Brave Brain. I to jest kolejne wydawnictwo gry, znaczy wydawnictwo studia Kikiriki Games z Czech, czyli twórców gry To the Dragon's Cave. I ma to być quiz. A quizów, no jak potwierdził przykład z naszych dyskusji zeszłotygodniowych o dostępności, nigdy za wiele. Gra, która będzie miała najróżniejsze pytania z najróżniejszych kategorii, też o temat najróżniejszych krajów, bo nawet sami twórcy chcieliby się przekonać, jak żyje się w innych krajach, jaka to jest kultura, jakie wydarzenia historyczne, jedzenie, wszystko, co tylko można się dowiedzieć. No i tutaj do gry wchodzimy my, bo to my możemy zasugerować nasze własne pytania. Mogą to być pytania z jakiejkolwiek dziedziny, od fizyki jądrowej, po informatykę, po jakieś wydarzenia kultury, co tylko nam przyjdzie do głowy. Jest formularz Google, pytania oczywiście w języku angielskim, możemy tam wrzucać. I nie jest to po nic, bo oprócz tego, że oczywiście stworzymy sami dla siebie świetną grę, która notabene ma w planach wyjść jakoś w marcu przyszłego roku, czy jakoś tak w miesiącach wiosennych, tak no, ciężko będzie o dobrą grę quizową, jeżeli nie będzie w niej wielu pytań. I żeby zachęcić nas do składania tych pytań, to producenci przygotowali dla nas nagrody. I chociaż większość z tych nagród to tak naprawdę nagrody w samej grze, czyli jakieś tam bonusy, które na nas czekają, jakieś plakietki najbardziej aktywnych użytkowników, podziękowania w napisach końcowych i tak dalej, to czeka na nas też no, kilka takich nagród też rzeczowych, jak na przykład koszulki z logo gry, jak na przykład wydrukowana w 3D ikonka, czy takie logo, figurka, która symbolizuje nam logo tej gry. No więc myślę, że warto, zwłaszcza, że dla najbardziej aktywnej osoby przygotowana jest koszulka spersonalizowana, na której wytłoczone będzie pytanie, z którego jesteśmy najbardziej dumni. No więc myślę, że warto grać, myślę, że warto pomóc w rozwoju tej gry. No i może to jest też szansa, żeby jakoś też rozreklamować Polskę i opowiedzieć trochę o naszym kraju, o jakichś naszych, nie wiem, zwyczajach, wydarzeniach, kulturze, języku, jedzeniu, co tylko wam przyjdzie do głowy. Kreatywność jest wasza, więc The Brain Brave czeka na was.
2: I to tyle, jeżeli chodzi o newsy z gier, ale to nie tyle, jeżeli chodzi o ciąg newsów od Pawła, bo tam jeszcze jest kilka. Zostajemy przy graniu, choć graniu troszkę w innym sensie, bo teraz będzie granie na instrumentach, konkretnie na gitarze, bo pojawiła się aplikacja Let's Play. W zasadzie dostępny kurs gry na gitarze z przykładowymi utworami w Braille'u.
1: Tak, i jest to coś, do czego mamy dostęp wszyscy, o ile oczywiście znamy język angielski, bo jest to inicjatywa przygotowana przez jedno z konserwatoriów muzycznych w Austin w Teksasie. No i co mamy w pakiecie? Mamy w pakiecie kurs gry na gitarze z lekcjami audio przygotowanymi przez dwóch nauczycieli właśnie z tego konserwatorium. Mamy instrukcje właśnie takie wstępne, jak z gitarą postępować, jak na niej grać. Mamy polecony na stronie dostępny stroik do gitary, aplikacja, która pozwoli nam dobrze zestroić właśnie nasz instrument. No i mamy bibliotekę przykładowych utworów. Z tej biblioteki można sobie cały zestaw tych utworów zamówić jako wersję fizyczną. Oczywiście to jest forma, która byłaby trochę ciężka do zrealizowania, zwłaszcza, że tu do Polski musiałyby te utwory przypłynąć z Teksasu. Natomiast na szczęście można również za darmo pobrać te utwory w formacie BRF. Więc możemy je sobie na własną rękę gdzieś tam wydrukować lub zgrać na jakiś notatnik brajlowski czy też monitor. No i myślę, że warto się zainteresować. Są również te same utwory w formacie PDF. Prawdopodobnie, aby osoba widząca, która z nami pracuje, miała też wgląd w te utwory. Natomiast jeżeli ktoś już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem nauki gry na gitarze, no to myślę, że jest to ciekawe miejsce, żeby zacząć. Jest to strona internetowa. Wszystko na tej stronie znajdziemy.
3: Ja tak jeszcze zaglądam do wypowiedzi waszych, do tego, co do nas piszecie. No i tu na przykład jeszcze Nuno napisał już jakiś czas temu, to a propos syntezy mowy, że jeszcze mniejszy od e-speaka, jeżeli chodzi o głosy, to byłby w ogóle speak, no bo fonemy tu mają 122 kilobajty, wyjątki 768 bajtów, a cóż tu jeszcze? Znaki ASCII 468 bajtów. To tak jeszcze a propos tego, no, co do wielkości syntez i tego typu kwestii.
1: No to chyba zostały moje drobne newsy na sam koniec.
2: Przepraszam, coś mi się nie wcisnęło przyciskiem, tak.
1: A, to nic. Ja tutaj myślę, że mogę opowiedzieć o tym, co zostało. A zostały nam dość krótkie, takie rzeczywiście drobne newsy. Jeden z nich mogę wam nawet zademonstrować. Posiadam iPhone'a 13 Pro, którego teraz odblokuję. Tak, to jest eSpeak. Ja w tym momencie spróbuję wyłączyć iPhone'a. Czy ktoś może mi przypomnieć, jak się wyłącza iPhone'a, bo ja cały czas zapominam to menu wyłącz, jak się uruchamia. No nic. Ja go wyłączę sobie tak po prostu, bo okazuje się, że to, co mają iPhone 14, czyli dźwięk na uruchamianie i na zamykanie systemu, czyli na włączanie, wyłączanie naszego iPhone'a, no to w iPhone'ach starszych, na przykład w 13, ale ponoć też w niektórych SE, jest też na iPhone'ie, na iOS-ie od iOS 16.1 dostępne. Co prawda tu jest tylko dźwięk zamykania. Domyślam się, że Wynika to z faktu, iż no, żeby dźwięk przy uruchamianiu mógł się odezwać, to potrzebne są zmiany sprzętowe w chipsecie, a te może zapewnić tylko nowy chipset, który jest w iPhone 14. Natomiast przy zamykaniu systemu pewnie ostatnią reakcją, zanim wszystko zostanie wyładowane, jest puszczenie nam dźwięku, więc zobaczmy. Ogólne. Tu wyłączam zasilanie. Oj. I niestety się nie popisałem, bo miałem włączone wyciszenie, a na wyciszeniu teoretycznie powinna być wibracja, ale to już chyba jest właśnie kwestia tego chipsetu. Natomiast możecie mi uwierzyć, normalnie jest dźwięk. Są takie dwa tony ping-pong i urządzenie wyłącza się jak najbardziej w sposób udźwiękowiony. No więc spróbujcie na swoich urządzeniach, czy wam to działa. A ja przechodzę już dalej. Discord w najnowszych wersjach wprowadził funkcję odgrywania dźwięku wiadomości przychodzących na czat, nawet jeśli mamy okno Discorda otwarte. Uprzednio taki dźwięk rozlegał się tylko albo jeżeli mieliśmy okno zminimalizowane, albo jeżeli wiadomość była no, na innym kanale niż my aktualnie mamy otwarty. No, głównie po to, myślą pewnie o osobach widzących, żeby zwrócić ich uwagę, że jakaś wiadomość tam na nich czeka, ale wiele osób niewidomych prosiło i uprosiło w końcu Discorda, że z uwagi na to, że my dzięki dźwiękom orientujemy się, że coś się w ogóle wydarzyło, żeby taki dźwięk również dodać dla kanału, który mamy aktualnie otwarty. I pole wyboru, które to ustawienie przełącza, pojawiło się w ustawieniach Discorda. Co więcej, podobno dźwięk na wiadomość z tego samego kanału, w którym jesteśmy, jest inny niż dźwięk z innego, więc będziemy mogli te dwa zdarzenia odróżnić. No i dla osób lubiących takie różne smaczki, może to już zniknęło, ale jakiś czas przynajmniej był dostępny specjalny dzwonek na połączenie przychodzące, w takim klimacie Halloween, więc jeżeli jeszcze może się załapiecie, no to sobie posłuchajcie, ustawcie, bo jest to ciekawa kompozycja. No i trzeci i ostatni drobny news. Tak, myślę, że już niektórzy wiedzą, a ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą. Długo na to czekaliśmy. Nareszcie Koleo pozwala na zakup biletów na pociągi Intercity. I dzięki temu mamy w tym momencie jedno rozwiązanie, które jest dostępne, ma całkiem prosty interfejs. Wszystko w nim jest, co jest potrzebne, a nawet więcej. Możemy na przykład płacić Apple Pay przy pewnych uwarunkowaniach, bo przy Apple Pay, z tego co słyszałem, bo sam jeszcze nie miałem potrzeby testować, jest ponoć tak, że jest minimalna kwota, jaką w Koleo możemy zapłacić, czyli chyba 20 zł. I jeżeli nasz bilet jest tańszy niż 20 zł, to mimo wszystko te 20 zł zostanie nam pobrane z naszego głównego źródła płatności, z naszej karty, a to, co nie pójdzie na bilet, zostanie wrzucone na poczet naszej portmonetki w Koleo. No jest to trochę denerwujące. Dobrze, że te pieniądze tak zostają w jakiejś formie z nami. Natomiast no, mimo wszystko możliwość taka działa i można już najróżniejsze bilety na najróżniejsze pociągi w Koleo kupować i to jest, myślę, wiadomość dobra. Swoją drogą czekamy dalej na pekapkę i zobaczymy, jak ta będzie też dostępna.
3: To znaczy, ja to testowałem, co prawda też nie kupowałem biletu tak do końca, natomiast tam jeszcze są pewne problemy z integracją. Na przykład z tego, co wiem, jeszcze nie da się wybierać miejsc w pociągach Intercity. W tych, gdzie te miejsca wybierać się da. Mi na przykład pojawił się komunikat, jak próbowałem sobie zarezerwować bilet na Pendolino, że ten bilet nie jest jeszcze obsługiwany przez nasz system. Więc, ale zresztą samo Koleo informuję o tym, że tam na razie trwa dopinanie tych kwestii związanych z integracją systemów, że to jeszcze wszystko się dzieje i jeżeli będzie możliwość już taka pełna, jeżeli te systemy zostaną w pełni zintegrowane, to pojawi się osobny komunikat. Więc po prostu no, wystarczy, podejrzewam, cierpliwie jeszcze trochę poczekać.
2: No to przechodzimy w takim razie do technikaliów. I coś mi tutaj wyszło, a jest. I pierwszym newsem jest dość ciekawa sprawa dla tych, którzy chcieliby, a nie mogą użyć Ambeo Smart Headset, czyli tych słuchawek czy mikrofonów binauralnych od Sennheisera zintegrowanych ze słuchawkami, które teraz są w śmiesznie niskiej cenie. Na Amazonie 172 zł, więc to jest absolutnie ekstra tanio. I okazuje się, że jest przejściówka na USB-C, która te słuchawki ma wspierać. Tutaj Paweł taką informację znalazł.
1: Tak, i tu również podziękowania dla słuchacza Piotra, który nam takie ciekawe rzeczy właśnie podsyłał. Tak, jest taka przejściówka. Jak się okazuje, w ogóle to nie jest nowy produkt. On już sobie istnieje od roku 2019. Jest to przejściówka firmy Anker i ona pozwala na podłączanie tych właśnie słuchawek i pewnie innych interfejsów audio również na USB-C. To oznacza, że będzie to działać na iPadach z USB-C, na Macach, a także na komputerach z Windowsem 10. No i dzięki takiej przejściówce powinniśmy móc ten zestaw uruchomić. No, w dowolnym programie do nagrywania, to wiadomo. No i ja tutaj myślę, że to jest też potencjalnie fajna rzecz, którą warto mieć na wypadek, kiedy już za jakiś czas wejdą iPhony z USB-C. I no właśnie, i wtedy nie będziemy musieli się martwić o to, czy nasze Ambeo będą dalej działać, tudzież inne gadżety audio na Lightning. Ja tu jeszcze patrzę. Tak, Anker USB-C to Lightning Audio Adapter. Ja właśnie próbuję sprawdzić, jak tam z ceną tego. Oczywiście cena będzie prawdopodobnie...
2: $25.
1: 25?
2: Tak, widziałem na amerykańskim Amazonie. Mhm. Nie widziałem tego w Amazonie polskim.
1: Polskim.
2: Ale no to też się nazywało coś typu Anker, Lightning to USB-C, adapter, audio only, więc możliwe, że to ma jakąś swoją nazwę, jakiś swój model. Ja jeszcze tego nie sprawdziłem, nie udało mi się. Ciekawy jestem, co z Androidem. Czy to nie działa na Androidzie, czy jest niesprawdzone? No bo tak, to właśnie widziałem na tej stronie, że nie ma o tym mowy, natomiast ciekawy jestem, czy ktoś się już pytał i sprawdzał, że na przykład to rzeczywiście nie działa na Androidzie, albo po prostu nikt nie wymyślił, że może.
1: No, nie wiem, natomiast z drugiej strony może to jest kwestia rzeczywiście jakiegoś oprogramowania, które uczyniono kompatybilnym pod Maci i iPad. Znaczy na Maci i iPady to wiadomo, ale Windowsy na przykład, no a Androidy nie bardzo. No, ale jest to ciekawa sprawa. Myślę, że chociażby dla samego Windowsa warto spróbować. No, to tak. Taki adapter istnieje.
2: No to w takim razie kolejny news. A co my tu mamy? Tu mamy news od Michała. Tym razem reakcje na wiadomości z iOS-a powinny niedługo wyświetlać się na Androidzie.
3: Tak jest, Google coś takiego obiecuje, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w związku z aktualizacją aplikacji wiadomości, bo jak z pewnością część z naszych słuchaczy, a być może i wszyscy wiedzą, jeżeli na iMessage zareagujemy w jakiś sposób, tam jest ileś tych reakcji, to jest bardzo typowa rzecz dla innych komunikatorów, no ale też i... ale też i ostatnio właśnie dla iMessage mamy te różnego rodzaju reakcje, śmiech, kciuk w górę i tak dalej, i tak dalej. No tylko problem był taki, że tak naprawdę to na te wiadomości można reagować w zasadzie na wszystkie wiadomości, a jeżeli otrzymaliśmy taką wiadomość z Androida, to ponoć działy się z tym różne dziwne rzeczy. Na przykład, no czasem po prostu ta wiadomość została z taką reakcją przesyłana, ale użytkownik na Androidzie dostawał coś zupełnie innego, nie bardzo wiadomo było, co to jest. Google z Apple chciało się dogadać na temat wspólnego protokołu przesyłania takich reakcji na wiadomości, ale Apple powiedziało nie. No, niestety. I w związku z tym Google postanowiło samodzielnie coś z tym zrobić. No efekty mamy ujrzeć za jakiś czas, więc no, myślę, że użytkownicy Androidów będą szczęśliwsi, jeżeli mają znajomych z iOS-em, którzy lubią im różne reakcje wysyłać, a nie zdają sobie sprawy, że niekoniecznie do nich to dociera albo nie dociera w taki sposób, w jaki powinno.
2: Możliwe. A teraz telefony komórkowe, w zasadzie smartfony i coś dla ludzi, którzy chcieliby mieć malutki smartfon, no bo Unihertz, firma, która specjalizuje się od pewnego czasu w takich małych smartfonach, wypuszcza kolejną wersję swojego Jelly Beana. Paweł tutaj...
1: Tak, Jelly 2e, Unihertz Jelly 2e, czyli kolejny z serii, jak już wspomniałeś, Tomku, smartfonów właśnie o małych ekranach, czyli 3-calowy ekran tutaj mamy do dyspozycji. Na to wszystko Android 12 jako system bazowy, 4 giga RAM-u, 64 giga pamięci wbudowanej, oczywiście czytnik kart i podwójny SIM. Mamy też czterordzeniowy procesor, każdy z rdzeni taktowany 2 GHz, jest to jeden z Mediatechów Helio, o ile tam pamiętam. No i programowalny przycisk push to talk, czyli i port podczerwieni, jack słuchawkowy, taki standardowy zestaw właśnie każdego Jellyphone'a od Unihertz. Coś, czego nie ma, a szkoda, bo byłby to telefon dla wielu osób wtedy, myślę, bardziej atrakcyjny. Jest to NFC. Niestety ten model NFC nie posiada. Natomiast kosztuje on $175 jeszcze przez jakiś czas. Kilka dni jest obniżka halloweenowa, można $20 sobie z tego potrącić i spuścić tę cenę do $150. No, te telefony, z tego co wiem, jakoś działają. Są naprawdę malutkie i nie wiem, czy te 3 cale to nie jest aż za mało, bo tam chyba są już problemy jakieś z pisaniem Braille'em na ekranie komfortowo i różne inne ciekawe rzeczy się tam dzieją. Natomiast myślę, że jak ktoś lubi, chciałby koniecznie mieć mały telefon, to można zaryzykować. Wiem, że oni też mieli problemy z mikrofonami, żeby one były w stereo. Jeżeli dla kogoś to ma jakieś znaczenie, to tam z tym problem był. Jak jest w nowszych modelach, ciężko powiedzieć.
2: Może zobaczymy. Xiaomi wchodzi w rynek słuchawek z przewodnictwem kostnym. Jak widać, tak, coraz więcej firm się tym interesuje. A Paweł się zainteresował na tyle, że znalazł te informacje.
1: A tym zainteresował się nasz słuchacz Piotr, więc raz jeszcze dziękowania za tak dużą liczbę wiadomości na ten tydzień. Tak, mówiliśmy jakiś czas temu to Mikołaj chyba mówił o jakiejś kolejnej firmie, która robi słuchawki z przewodzeniem kostnym, a tymczasem Xiaomi również wypuszcza swoje. Są to Xiaomi Bone Conduction Earbuds i na ten moment są dostępne jedynie w Chinach, więc pewnie można je dostać przez jakiś AliExpress, jakby ktoś się bardzo chciał postarać i bardzo komuś zależało. No, kosztują w przeliczeniu z chińskich juanów około 460 zł, więc myślę, że no jest to cena zbliżona do jakichś aftershocksów. Natomiast no, gdyby komuś zależało, że to Xiaomi i chce się przekonać, no to takie słuchawki są. Sterowanie odbywa się poprzez tradycyjne przyciski. No i tak poza tym to no tak samo jak aftershocksy, ładowanie przez USB-C, nie ma tu ładowania przez etui tego właśnie indukcyjnego, no takie po prostu słuchawki z przewodzeniem kostnym, tylko że od Xiaomi. Ciekawe, czy też się dostaną na inne rynki, czy pozostaną do końca na rynku tylko i wyłącznie chińskim. No ale
2: zobaczymy, bo rzeczywiście Xiaomi potrafi zostawiać sprzęty tylko na rynku chińskim, zwłaszcza takie, które nie są flagowymi smartfonami.
1: No tak, to prawda.
2: Więc no zobaczymy, ale z drugiej strony no mamy jakiś czajnik bezprzewodowy nawet od Xiaomi, więc zobaczymy.
1: No, odkurzacze.
2: Tak, może coś będzie.
1: Tak.
2: Teraz coś, co sobie wpisałem bardzo niedawno w nasze notatki, bo pojawiło się nieco więcej szczegółów odnośnie tych limitów prądowych, które mają wejść w zasadzie od grudnia tego roku do grudnia przyszłego roku. Ja może przypomnę, o co chodzi. Otóż ceny prądu idą bardzo mocno w górę, no i rząd postanowił troszkę ulżyć odbiorcom, w szczególności gospodarstwom domowym, małym i średnim firmom oraz instytucjom użyteczności publicznej, tam chyba też nie wszystkim, w każdym razie, żeby ten prąd był na względnie sensownym poziomie cenowym, ale do pewnego momentu, do przekroczenia 2 megawattogodzin. Ja się teraz domyślam, że większość osób nie bardzo wie, co to jest, znaczy ile to de facto prądu jest. W sumie tak trudno powiedzieć, natomiast warto sobie sprawdzić faktury za energię elektryczną i nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych dostawców, my mamy od PGE i tam na fakturach z tego roku i z zeszłego też, nie pamiętam, jak było wcześniej, jest wyliczona między innymi cena, znaczy ilość energii zużytej w roku ubiegłym. Więc jeżeli nie mamy jakiejś rewolucji, można tak mniej więcej sobie oszacować, czy zmieścimy się w tych limitach w przyszłym roku. Można też to sobie samemu policzyć z odczytów z licznika, ponieważ tam, jeżeli sobie przeczytamy te faktury, no przynajmniej w PGE, no to są te jednostki. Z tego, co pamiętam, te jednostki przynajmniej tutaj to są, teraz nie pamiętam, czy kilowatogodziny, chyba tak. I można sobie to sprawdzać, ile tego w danym miesiącu wykorzystaliśmy. No i można sobie po prostu pododawać z różnych miesięcy, sprawdzić, jak to wyglądało. Oczywiście, jeżeli mamy odczyt taki co miesiąc, co dwa. Jeżeli mamy ostrzec co pół roku, no można tylko w takich półrocznych zestawieniach sobie to sprawdzać. W każdym razie bardzo polecam to zrobić, bo 2 megawattogodziny to jest absolutnie taki limit, w którym można się zmieścić, a można się nie zmieścić. Jeżeli ktoś korzysta, na przykład ma cały czas włączony komputer stacjonarny, to możliwe, że no, może być na granicy na przykład tego limitu. Nawet jeżeli nie zapala światła, no może być z tym problem. A czasami zdarza się, że osoby niewidome bez poczucia światła no mogą na przykład sobie nie zauważyć i to światło mieć zapalone przez cały czas. Oczywiście różnie to bywa. Są osoby, które chodzą po domu i sprawdzają, czy to światło jest zapalone, czy nie. Więc różnie to bywa, różne są na to pomysły.
3: Czasem nie mamy świadomości nawet, że ktoś nam to światło zapali.
2: Tak,
3: ja pamiętam kiedyś miałem taką sytuację, że dostałem jakąś paczkę od kuriera i kurier sobie zapalił to światło, zapomniał go zgasić. Staram się pamiętać, czy światło mam zapalone, czy zgaszone. I jeżeli coś tam z tym światłem robiłem, no to kontrolowałem to. Natomiast no tu nie zwróciłem uwagi, że on sobie to światło zapalił. I dopiero się przekonałem o tym, że światło było zapalone po kilku dniach, jak ktoś, kto widzi, przyszedł do domu.
2: No właśnie, więc to czasami takie niespodzianki mogą być, a zwłaszcza jeżeli ma się jakieś starszego typu żarówki, no to może być niezła niespodzianka. I teraz jak te limity wyglądają? Dla takich standardowych gospodarstw domowych to są 2 megawattogodziny. Dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną, czyli dla nas w większości, to będzie 2,6 megawattogodziny, czyli 2600 kWh rocznie. I 3 megawattogodziny dla rolników i posiadaczy karty dużej rodziny. Czyli to są te rodziny, zdaje się, z trójką dzieci, z tego co pamiętam. Coś, Paweł, chciałbyś dodać? Chyba nie. Do tego obowiązują również ceny maksymalne obowiązujące po przekroczeniu rocznych limitów. To 693 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych, no i tam 780 zł tam za firm i podmiotów użyteczności publicznej, czyli dla nas 690 zł za megawattogodzinę, czyli tam chyba wychodzi 69 groszy za kilowattogodzinę. Z tego, co patrzyłem, to jest mniej więcej 50% więcej, trochę więcej nawet niż 50% więcej tego, co płacę w tej chwili, ja na przykład, za prąd. bo ja jakoś koło 40 groszy zdaje się płacę za tę jednostkę prądową, więc no, po przekroczeniu tego limitu będzie drożej, bo to się chyba ma utrzymać na poziomie tych 40, nie pamiętam jaki tam jest dokładnie ten limit, w każdym razie no, gdyby nie to, możliwe, żeby było sporo drożej, tam ktoś pisał, że to może być 200% więcej byśmy płacili za prąd, w związku z powyższym byłyby te ceny raczej duże, które byśmy płacili, więc warto

0: przewody, więc no tu trzeba uważać i trzeba to dobrze zrobić. I to jest taki licznik, który współpracuje z aplikacją Supla. Ona przynajmniej na Androida jest tak mniej więcej dostępna. Tam jest jeden taki ruch, który trzeba wykonać, ponieważ ona domyślnie wygląda mniej więcej tak. Ja ją zaraz może pokażę, bo być może to się może komuś przyda. Ona na razie mówi dość szybko, ale ja będę powtarzał za syntezatorem. To jest licznik firmy Zamel. Ja już nie pamiętam teraz jego nazwy, natomiast ten Zamel ma dwa takie liczniki. Jeden jest jednofazowy, drugi jest trzyfazowy. Mamy ten trzyfazowy. I jeżeli jest taka aplikacja, jeżeli się uruchomi ta aplikacja, już tam powiedzmy sparuje z tym licznikiem, ten licznik się łączy w ogóle z Wi-Fi, więc można sobie sprawdzać również spoza domu te wskazania. Mamy menu button przycisk, supla, grał button przycisk, lokalizacja H2. Potem mamy wskazania, ile tych kilowatogodzin już zużyliśmy. I potem mamy licznik energii elektrycznej, taki napis i tyle. I teraz co zrobić, żeby rozwinąć szczegóły, na przykład to, ile w tej chwili zużywam energii, bo no to te ileś kilowatogodzin, to jest ile w sumie zużyłem ile się w sumie zużyło, tak jakby od momentu zainstalowania tego licznika. Trzeba znaleźć tę wartość. U mnie akurat w tej chwili jest 300 ileś tam kilowatogodzin. Ponieważ ten licznik mam od dłuższego czasu, więc no tak to wskazuje. I trzeba, jak to znajdę, trzeba zrobić dwuklik z przytrzymaniem i to przesunąć w lewo. I to nie zawsze się udaje, bo to trzeba w miarę linię prostą zachować. I jak przesunę sobie palcem w lewo, to nagle robi mi się tego dużo więcej. Koszt w bieżącym miesiącu, jakiś tam łączny koszt i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też warto sobie eksplorację ekranu zrobić, dlatego że mamy w pewnym momencie taką tabelkę. Mamy faza 1, faza 2, faza 3 i potem 1 plus 2 plus 3 przycisk, czyli wszystkie te fazy razem. I ja to sobie włączam, żeby po prostu sprawdzić całość zużycia. No i mamy częstotliwość, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, energia czynna pobrana, zwrócona i tak dalej. Jest cała tabelka, tylko że najpierw są czytane wszystkie nagłówki, a tych nagłówków jest bardzo dużo. Ja to może rzeczywiście jednak troszeczkę zwolnię. No, 60. 60% myślę, że wystarczy. I to są w ogóle
1: I
0: takie
1: możesz
0: rzeczy,
1: jeszcze,
0: które.
1: Tomku, może nawet trochę bliżej
0: Tak,
1: telefon
0: ja
1: do
0: wiem. Ja
1: głośnika.
0: sobie. Tu są naprawdę takie rzeczy, które większość ludzi nawet nie będą wiedzieli, o co chodzi, bo.
2: Energia bierna zwrócona. 5001 Hz. Energia bierna, energia czynna
0: A,
2: zwrócona.
0: tu nawet jest w miarę, bo to jak są wszystkie fazy, no to jest w miarę dobrze, bo tu jest. On obsługuje również te systemy fotowoltaiczne, gdzie się energię pobiera i zwraca.
2: Energia bierna z 5001 Hz.
0: To jest to jest częstotliwość prądu w sieci.
2: 180 86 138.
0: To jest chyba.
2: Minus 127
0: A tak.
2: 196 19858.
0: Czyli watów, czyli w tym momencie pobieram 189 tam 9 watów mocy. Znaczy cały nasz dom pobiera te 188 watów w tej chwili. Wszystkie urządzenia, które mamy podłączone do prądu. Jeżeli potem są jakieś kolejne liczby, bo mamy o, ponieważ jak sobie tutaj włączę, tak, tutaj mamy energię pobraną, czyli to, co myślę dla większości osób będzie najważniejsze, to jest energia ta bierna, zdaje się. I energia, znaczy moc czynna, przepraszam, moc bierna i ta moc pozorna. W gospodarstwach domowych liczy się, z tego co pamiętam, tylko moc czynna, mocy biernej się do rachunku nie wlicza. Natomiast to ma znaczenie, jeżeli byśmy prowadzili jakąś firmę. Bo w przypadku firm to no, chyba wygląda inaczej tej instalacji, która poprowadzana do firm, bo zdaje się, że tam jest moc pozorna brana pod uwagę, czy to jest ta sumaryczna moc czynna i moc bierna. 300.

0: 48 14 806 kWh. Tyflo przegląd.
1: To jest właśnie
0: 35 3540 kWh.
1: Tu jest
0: 30 170 bilans międzyfazowy wektorowy.
1: I potem mamy różne takie już bardzo specjalistyczne rzeczy.
0: Energia czynna pobrana. Energia czynna zwrócona. 325 1270 menu button przycisk.
1: O i jakieś takie rzeczy. Jak wejdę sobie w też te fazy konkretne, to też mogę sobie sprawdzać te wszystkie wskazania dla poszczególnych faz. I często jest tak, przynajmniej u nas w domu tak jest i podejrzewam, że to może stanowić jakąś regułę, że kuchnia i łazienka jest na osobnych fazach. Czyli na przykład wszystkie sprzęty kuchenne mogę sprawdzić, ile
2: o, jesteś, Pawle,
1: tak tej energii drogą pobrało. Tylko znowu, mamy całą tabelkę.
0: Faza 2, faza 3, 1 plus częstotliwość, napięcie, natężenie, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy.
1: O właśnie.
0: Kąt fazowy. Energia czynna pobrana. Energia czynna zwrócona. Energia bierna pobrana. Energia bierna zwrócona. 5000 Hz.
1: I dopiero jak to wszystko mamy, to tutaj, to potem mamy dopiero wszystkie wartości, więc albo to sobie zapamiętamy.
0: 229.00 V. 1086. 171.64.696.
1: I to jest no, moc, którą pobieram z tej fazy pierwszej, no bo w tej chwili rzeczywiście żadne urządzenie kuchenne mi nie chodzi, a lodówka jest podłączona do tej fazy pierwszej, więc wszystko się zgadza. Także no jest Zamel 01 MFV chyba, tak to się nazywa to urządzenie. Myślę, że o tym też będzie warto zrobić jakąś audycję. Teraz tak pokazałem to na szybko, te aplikacje. Natomiast Supla przynajmniej na Androida jest jakoś dostępna, tylko trzeba pamiętać o tym ruchu takim, żeby wykonać to przesunięcie takie na tym wskazaniu kilowatogodzin, natomiast na pewno jeszcze kupię jakieś gniazdko, to znaczy prawdopodobnie to będzie listwa czterogniazdkowa, taka smart, mam nadzieję, że ona będzie miała jakiś, znaczy no z tego co czytałem, to ma możliwość mierzenia mocy, więc będę mógł sprawdzać konkretne urządzenia, ile pobierają właśnie takiej mocy, no i miejmy nadzieję, że to będzie wszystko działało. No i cóż, i chyba tyle. Chyba o niczym nie zapomniałem. No, a teraz przechodzimy do kolejnych newsów. Teraz będzie coś takiego, co może być mniej fajne dla ludzi, bo Uber testuje reklamy i to w formie powiadomień push.
3: Tak, na razie jest to bardzo mała próba użytkowników, która dostaje takie reklamy. Wszystko zaczęło się od tego, że gdzieś miesiąc temu Uber zaczął rozwijać nowy dział reklamy i zapowiedział, że no, kompletnie zostanie przebudowane doświadczenie użytkownika w zakresie reklam w aplikacji. Podczas interakcji z aplikacją. Jakaś była mowa o bardziej spersonalizowanych tych reklamach, że one będą jakoś dopasowane na przykład do tego, gdzie jedziemy, do jakich miejsc się najczęściej udajemy, no więc tu już sami sobie możemy odpowiedzieć, na ile nam takie algorytmy pasują. Natomiast gdyby to jeszcze było zatrzymane w tych ramach, no to można by stwierdzić, że okej, wiele aplikacji tak robi, nie Uber pierwszy i niestety nie ostatni. Miejmy nadzieję, że nie będzie ani pierwszy, ani ostatni i że to się nie rozwinie specjalnie daleko. No bo tak, tydzień temu mówiliśmy rzeczywiście o Apple, które nam będzie wciskało reklamy na App Store, a tutaj Uber sobie wymyślił, że będzie testował reklamy w formie powiadomień push. Czyli my nic nie robimy, mamy sobie po prostu telefon i zainstalowaną apkę Ubera i zaczniemy dostawać powiadomienia. A z reklamą na przykład trybu jakiegoś fitnessowego czy pakietu fitnessowego, subskrypcji w Peletonie. Oczywiście te reklamy będą gdzieś dostosowane do rynku i tak dalej, no ale nagle może się okazać, że aplikacja, której po prostu w tym momencie w ogóle nie używamy, leży sobie i czeka na właściwy moment, zacznie nam wysyłać nistego nicowego reklamy. No bo czemu nie, bo przecież może. No i Uber taki test na razie wykonuje. Co z tego wyjdzie? No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że podobnie jak w przypadku YouTube'a to chyba zadziałało, że jak się odpowiednia ilość użytkowników zbuntuje, to albo to odwołają, albo jakoś w czasie przesuną. Miejmy też nadzieję, że to nie stanie się trendem, że teraz aplikacje wszelakie zaczną nas spamować reklamami, no bo dojdziemy do etapu, jaki mamy aktualnie z połączeniami telefonicznymi i SMS-ami, gdzie bardzo dużo tam dostajemy jakiegoś spamu i no nie jest to pożądany efekt. No a tu widać, tworzy nam się jakiś taki nowy marketing.
1: Natomiast taka jeszcze podpowiedź, chyba tego mi będzie brakowało na iOS-ie, jeżeli się na niego przeniosę, o ile to oczywiście nastąpi. W każdym razie na Androidzie mamy te tak zwane kanały powiadomień czy grupy, nie pamiętam. W każdym razie każda aplikacja może sobie dodać chyba ile chce, kategorie powiadomień. Jeżeli Uber wprowadzi osobną kategorię, pewnie nie wprowadzi, ale może jednak wprowadzi na, nie wiem, reklamy albo powiadomienia inne niż na przykład te, albo zrobi chociażby osobną kategorię powiadomień na, nie wiem, te związane z przejazdem, to być może będzie można sobie wyłączyć powiadomienia inne niż te, które dotyczą rzeczywiście samych przejazdów. Czy to tak będzie wyglądało? Nie wiem, ale warto sobie w ogóle zajrzeć do ustawienia powiadomień w Androidzie i dla różnych aplikacji sprawdzić, czy aby nie mamy kategorii różnych powiadomień, bo może się okazać, że tak jest. Na przykład Google, w szczególności asystent, ma tych kategorii bardzo dużo, no jest chyba kilkadziesiąt w ogóle. Informacje pogodowe mają osobne, informacje jakieś sportowe osobne, wiadomości osobne, coś tam jeszcze osobne, powiadomienia takie, nie wiem, na drodze osobne i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo dużo tych kategorii i oprócz tego, że każdą można włączyć, wyłączyć, to dla każdej jeszcze można przyporządkować na przykład osobny dźwięk.
3: Tak. No Uber twierdzi, że to będzie się dało jakoś te ustawienia personalizować. Pytanie, czy rzeczywiście pozwoli na wyłączenie reklam, a jeśli tak, to jaki będzie haczyk?
1: To znaczy,
3: czy to będzie
1: to
3: zagrzebane
1: tak,
3: gdzieś mocno? Czy...
1: Większość osób nie wie o tym, tak, że to można wyłączyć jednak. No bo co komu mówię o czymś, znaczy co komu? Jeżeli mówię komuś o takiej funkcji w Androidzie, to jest najczęściej, o, to tak się da?
3: To prawda, ale jakby to było tak w bardzo oczywisty sposób pokazane w ustawieniach, to też byłoby chyba za prosto mimo wszystko, bo tam jednak ktoś może sobie, pierwsza rzecz, jak nie wiem, coś go wkurza, zajrzę do ustawień, zobaczy, czy się tego nie da zmienić. I pewnie jeżeli Uberowi będzie na tym zależeć, to ta opcja, nawet jak będzie po prostu z przyzwoitości tam dodana, to będzie jakoś tak zagrzebana, że trzeba będzie, nie wiem, spędzić chwilkę w Google, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, tak, jak te reklamy powyłączać w puszach. No ale zobaczymy. Nie tragizujmy, może to jest tylko jakiś śmieszny test, który okaże się fiaskiem i nie zostanie dalej rozwinięty.
1: Zobaczymy. A tymczasem teraz będzie o abonamentach, no bo jeżeli abonament jest wprowadzany przez, nie wiem, Allegro, Amazon czy jakiś sklep internetowy, to wszystko jest no, normalne. Ale abonament wprowadziła Żabka. Na co? Na kawę i inne ciepłe napoje. I działa to mniej więcej tak, że płacimy sobie 50 zł za miesiąc, przynajmniej na razie, i za te 50 zł mamy możliwość kupienia, znaczy kupienia, dostania jednego dziennie napoju gorącego. Tam jest tych napojów kilka, tam kawa czarna, latte z mlekiem, tam jakaś gorąca czekolada chyba nawet jest. No i w związku z powyższym, jeżeli ktoś ma na przykład blisko Żabka, podejrzewam, że większość osób ma, no to być może zamiast pić kawę w domu, może pić kawę w Żabce za 50 zł miesięcznie. Także ciekaw jestem, czy takich abonamentów nie będzie więcej.
2: Oni to chyba kawonament nazwali, tak?
1: Tak, kawonament, dokładnie. Więc zobaczymy, co się z tego urodzi. Natomiast możliwe, że jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, jedzie gdzieś tam codziennie gdzieś, no to może się sobie zatrzymać w Żabce na chwilkę, wypić kawę i jechać dalej. Ciekaw jestem, ile tych abonamentów będziemy mieli za 10 lat i będziemy opłacać abonament za to, za tamto. I tak w sumie, nie wiem, niewiele wychodzić poza abonamentu. No nie wiadomo, ale zobaczymy. I ostatnim newsem to jest nowy kodek dźwięku. Bardzo chyba ciekawy kodek dźwięku. To się ma nazywać N-kodek. Kompresja audio 10 razy większa od MP3 bez straty jakości.
3: Tak, jest to kodek wymyślony przez Meta, czyli przez no, firmę, do której należy między innymi właśnie Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram i Metaverse i co tam jeszcze.
1: I Demux.
3: I Demux. A no tak, racja.
1: Demux, czyli ten program, który ma i robi to, rzeczywiście oddziela wokal od basu, od bębnów i robi to zadziwiająco dobrze. No nie jest to może jakoś super studyjne, ale ja się wcale nie dziwię, jak nie ten podkład na YouTubie wyszedł właśnie z tego.
3: Bardzo możliwe. A tutaj wyjść mogą dźwięki i to dobrej jakości, tak jak wspomniałeś, przy naprawdę niskich bitrate'ach. Mowa, ta dziesięciokrotna kompresja to była przy bitrate'cie 64 kilobity na sekundę. No i oczywiście kodek jest opisywany jako idealny do rozmów audio przy słabym połączeniu sieciowym, ale też do kompresji muzyki. Ponoć też się świetnie nadaje. Pod linkiem, który zamieszczony będzie w komentarzu, osoby bardziej technicznie zaznajomione mogą się zapoznać z całą, jakby z całym opisem trochę takim naukowym, akademickim tego, jak ten kodek od kuchni działa. Mi jest teraz ciężko to wszystko przedstawić, natomiast odgrywa tam ważną rolę sztuczna inteligencja i to ona wspomaga cały proces kompresji tego dźwięku. Więc no możliwe, że za jakiś czas, nie wiem, zostanie to wprowadzone w jakimś Messengerze czy WhatsAppie. Sam nie mam też pojęcia, na ile ten kodek jest otwarty, a na ile jest własnościowy Mety. Ale akurat takie rzeczy to otwarte gdzieś tam mogą być. To nie byłoby dziwne.
2: Na pewno natomiast oni coś udostępnili, jakieś swoje artykuły na temat tego, jak to zostało zrobione, bo ja też o tym kodeku czytałem i no przynajmniej część ma być otwarta, bo oni chcą jakby dać to publicznie, udostępnić pewne rzeczy publicznie, bo ma to stymulować rozwój tego, tego kodeka. Więc jest szansa, że coś będzie otwarte. Jeżeli nie wszystko, no to przynajmniej jakieś elementy, z których mądre głowy będą w stanie coś stworzyć.
3: No, życzymy powodzenia i może za jakiś czas usłyszymy efekty, jak coś takiego brzmi.
1: Ja tak próbuję znaleźć coś, natomiast jeszcze nic mi się nie udało. Więc pytanie, czy ktoś coś jeszcze znalazł po drodze?
3: No ja może tylko szybko, że przejrzałem sobie jeszcze tak szybko przed audycją listy zmian ostatnie w Zoomie, no i coś, co jakoś pominęliśmy milczeniem, to wrześniowa aktualizacja Zooma, która dodaje między innymi skróty klawiszowe. Jeżeli korzystamy, to nie jest chyba zbyt popularne, zwłaszcza w Polsce, ale no, Zooma da się również wykorzystywać jako takie Teamsy, czyli mamy zespoły i w ramach tych zespołów mamy swój jakiś tam wewnętrzny czat. Ale jest taka funkcja w Zoomie. No i jeżeli tej funkcji używamy, to doszło troszkę skrótów klawiszowych, żeby szybciej się przemieszczać po tym interfejsie. Można przeskoczyć szybko na listę czatów, można przeskoczyć szybko też na listę wiadomości, do nieprzeczytanych wiadomości i tak dalej, więc jeżeli z jakichś przyczyn musicie tego używać albo macie przyjemność używać, bo jak słychać, jest to interfejs, który jest aktywnie usprawniany pod kątem dostępności, no to teraz będzie to jeszcze gdzieś tam łatwiejsze.
2: Aczkolwiek jak kiedyś bawiłem się tymi wiadomościami głosowymi, bo tam w tych czatach zdaje się, że też to można wysyłać, to
3: Tak, to pamiętam, my się no, na tym wspólnie bawiliśmy
2: tak,
3: wtedy.
2: To tak, to nie było nic fajnego.
3: No to może jeszcze w takim razie, jak już się żegnamy, to ja spróbuję pożegnać mój telefon, skoro go już uruchomiłem. I przekonamy się, czy rzeczywiście dźwięczy, jak się go wyłącza. No. Uwaga. A jak najbardziej.
2: Dźwięczy, dźwięczy. Tak. Jeszcze w międzyczasie widzę kilka wiadomości od Dawida. Dawid napisał nam, że jest bardzo zadowolony z Windows 11. Podziękował za swego czasu tę podpowiedź, którą udzieliliśmy a propos wyłączenia pinu. To zdaje się, ty Pawle znalazłeś, także tu podziękowanie od Dawida.
3: Tak, Dawid też prywatnie do mnie pisał, tak. Cieszę się, że udało się pomóc.
2: I jeszcze zadał nam pytanie, na które my odpowiedzi nie znamy, a przynajmniej ja nie znam, może wy coś powiecie. Dlaczego ten system, domyślam się, że Windows 11, tak często się aktualizuje?
3: No, Microsoft rozwija.
2: Ej, ja myślę, że po prostu dlatego, że Microsoft nad nim ciężko pracuje.
3: Tak, oby na lepsze.
2: Oby na lepsze, bo na razie jakoś chyba jeszcze nie czuję się zachęcony.
1: A ja, słuchajcie, znalazłem jakąś stronę z samplami tego kodeka i w ogóle to jest na GitHubie, więc możliwe, że to jest już w ogóle do pobrania, tego nie wiem. Mam jakieś kodeki, znaczy mam jakieś przykłady i mam jakąś taką krótką, takie krótkie też informacje, że ten kodek jest w dwóch wersjach, mono i stereo. W dodatku tam są jakieś takie już wcześniej wytrenowane konkretne języki, żeby dodatkowo jeszcze można było niektóre rzeczy brać z tych modeli. No pewnie będzie takie już coś pomiędzy mową a syntezą mowy w takim razie. Tak mi się coś wydaje. I tu mamy, wydaje mi się, że jakiś oryginał.
0: Otwórz.
1: I tyle. To podejrzewam, że u was leci mono, tak mi się wydaje.
2: Tak, tak, to jest mono.
1: Teraz mamy MP3 64 kilobity. Według Facebooka brzmi to tak.
0: Otwórz.
1: I Opus 24 kilobity. Opus to jest ten kodek, który jest wykorzystywany w TeamTalku, chyba nawet w Zoomie, w wielu różnych teraz aplikacjach.
0: Otwórz.
1: To jest Opus 24 kilobity. Jakaś Lyra V2.
2: To jest ten kodek Google'a.
1: To z Google'a, 12 kilobitów.
0: Otwórz.
1: I co my tu jeszcze mamy? Encodec, 3 kilobity na sekundę.
0: Otwórz.
1: No, 3 kilobity robią wrażenie.
2: Co im trzeba przyznać, to góry sobie dodali.
1: Tak.
0: Przycisk wyciszenie, przycisk menu zmiany pokażę.
1: To jest oczywiście sztuczne, no ale 3 kilobity na sekundę, czyli niecałe 500 bajtów na sekundę.
0: 6 kbps.
1: Teraz encodek 6 kilobitów na sekundę. O, to chyba było słychać jak... A nie, nie było słychać.
2: Było. Było słychać syntezę.
0: Otwórz.
1: I to już nie brzmi źle. Nawet ta stereofonia jest zachowana, choć oczywiście niekoniecznie to było słychać u was. Encodek 12 kilobitów.
0: Otwórz.
1: Chociaż nie, dobrze, tutaj akurat jest mono. Music 2. Co my tu mamy? Music 2. A, tu już jest bardzo szerokie stereo. Tego nie słychać, ale jest to szerokie stereo.
0: Otwórz.
1: Okej. Okay. No dobrze, MP3, no to pewnie znamy, MP3, Opus, Lyra, V2, no mogę to stworzyć, żeby nie było. To jest ten Google'owy.
0: Otwórz.
1: Okej.
0: Okay.
1: I encodek, 3 kilobity.
0: Wstrzymaj. Otwórz.
1: Śmiesznie to słychać, ale no...
2: Śmiesznie, ale
1: stereo,
2: rzeczywiście no,
1: trochę
2: jest
1: tak dziwnie lata. No, widzę, że to jest bardzo dużo tutaj jakiejś takiej resyntezy różnych rzeczy, ale to można sobie posłuchać pewnie na stronie, bo można wpisać encodek, Facebook Research, GitHub i będzie strona na GitHubie. Oni tam już tam jest specjalna strona do sampli, tam można sobie tego posłuchać. Teraz 6 kilobitów.
0: Wstrzymaj. Otwórz.
1: I znowu mamy też takie, no, największe to są straty, jeżeli chodzi o stereo. I teraz encodek 12 kilobitów.
0: Wstrzymaj. Otwórz.
1: No także tak to mniej więcej wygląda. Tam teraz jest 24 kHz monofonik. A tu mamy jakiś z Common Voice notabene.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
0: Otwórz.
1: Okej. Okay. I teraz mamy Opus... Aha, Opus 6 kilobitów.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: To jest Opus 6 kilobitów. EVS 6 kilobitów, to jest, zdaje się, ten kodek, który jest wykorzystywany w telefonii komórkowej, tych w LTE i tak dalej. Tak mi się wydaje.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: Tak to wygląda. Soundstream, cokolwiek to jest.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: Lyra V2, 3 kilobity.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: Lyra V2, 6 kilobitów. No nie wiem, czy to odtwarzać, bo to będzie, myślę, że tylko troszkę lepiej. I teraz encodek, 1,5 kilobita na sekundę.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: No 1,5 kilobita.
2: Tak.
1: Czyli ile to będzie przez 8? To będzie kilka... Ojej, 1,5 kilobita, no to już będzie, nie wiem, ze 100 bajtów prawie na sekundę, to w zasadzie niewiele więcej, niż by to było napisane w notatniku. No to dobra, no powiedzmy, że 3-4 razy więcej, niż by to było napisane. Więc nieźle. Encodek 3 kilobity na sekundę.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: To ma takie coś dziwnego.
2: Tak, no, ale do mowy? Ale
1: tak, to... mowy w jakichś ekstremalnie niskich bitrate'ach.
2: Oczywiście.
1: Tak, to 3 kilobity na sekundę.
2: Jako jakiś na przykład wykorzystywany jako fallback z wyższych jakości, gdzieś tam powiedzmy do niższych, kiedy łącze nie pozwala. No
1: tak,
2: to...
1: jeżeli to jest jakieś łącze super niestabilne, jakieś, jeszcze jest 6 kilobit.
4: La mayoría de los emails son actualmente transmitidos sin ningún cifrado que los proteja.
1: No okej, okay. No i to już brzmi nieźle. No 6 kilobitów, naprawdę, no to robi wrażenie. Także no, ciekawy ten kodek. No, no i tak to wygląda. No tu jest jeszcze kilka jakichś takich przykładów, które można sobie odtworzyć i sobie zobaczyć. No tu jest jakieś coś z tłem jeszcze, no różne są, różnie to wygląda. Także no... Dużo jest tego. No i już chyba. Także, no ciekawe. Ja sobie to spróbuję zainstalować, ale jest jakaś implementacja na Windowsa, nie wiem. Ale zobaczymy, może się uda. No dobrze. To co? Udało się jeszcze coś znaleźć? Chyba nie.
2: Nic.
3: Chyba nie.
1: W takim razie no, będziemy kończyć. Ja tu jeszcze czytam tym encodeku. On wymaga czegoś, co się nazywa PyTorch. To jest taka biblioteka bardzo duża do Pythona, która jest wykorzystywana do tych obliczeń neuronowych. Więc to chyba nie będzie kodek, który jest mały, który ma mały rozmiar, albo który jest jakoś dla procesora oszczędny. Coś mi się wydaje, że procesor tu będzie miał co robić podczas enkodowania do czegoś takiego. Więc no być może, no nie wiem, czy to się może mieć jakieś zastosowanie szersze. No być może tak. W każdym razie, no zobaczymy. A tymczasem żegnamy się z Państwem. Dzisiaj w 3 osoby. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki. I
2: dobrej
1: do usłyszenia.
2: Nocy.
3: Do usłyszenia.
1: Mam nadzieję za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aplikacja Oko ponownie dostępna za darmo. Review Cursor Find, nowy i ciekawy dodatek do NVDA. Kontakt z zespołem Ubera w sprawie dostępności aplikacji w końcu najprawdopodobniej stanie się możliwy. Apple pracuje nad modelem AI, który zrozumie interfejsy użytkowników. Agent od GPT już dostępny, jednak na razie poza Unią Europejską. Google AI zadzwoni w Twoim imieniu i w Twoich sprawach do firm. Nagrywanie spotkań w ChatGPT dostępne. Bluetooth Command Line Tools. Steruj Bluetoothem z poziomu wiersza poleceń. TVOS z ważną nowością dla głośników AirPlay innych producentów. Aplikacja zdjęcia rozpozna koncert i pokaże listę granych na nim utworów. Teufel prezentuje głośnik open source. Nowości w One UI 8. Samsung wzmacnia bezpieczeństwo. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
1: No i tak to mamy dzisiaj, który co dzisiaj mamy? 22 lipca 2025
2: tak
1: roku.
2: Tak jest.
1: Michał Dziwisz, który się już odezwał, Paweł Masarczyk, który no, na pewno się jeszcze odezwie, Maciek Walczak, który także na pewno dzisiaj odezwie, dzisiaj mam dość dużo newsów i ja, czyli Tomek Bilecki, będę głównie wskazywał palcem, kto ma co mówić. Będę też tutaj opiekował się wiadomościami tekstowymi, głosowymi na WhatsAppie, no i będę, co jeszcze będę robił, zobaczymy. Okej. Zaczynamy w takim razie. Przechodzimy sobie do pierwszego tematu. Ja to sobie jeszcze odświeżę stronę, żeby być na pewno na bieżąco. No to zacznijmy sobie od nowości w dodatkach do NVDA. Od Michała to jest news.
2: Tak, to moja informacja, moja nowość. Co prawda zapisałem, że to będą nowości w dodatkach do NVDA, bo myślałem, że jeszcze coś dodatkowo nam się tu pojawi, natomiast okazało się, że jednak nie i został nam się tylko jeden dodatek. Ten dodatek jeszcze chyba nie jest dostępny z poziomu sklepu. Jest dostępny natomiast z poziomu GitHuba i bez problemu można go sobie stamtąd zainstalować. Nazywa się Review Cursor Find, czyli to jest ten, co to jest właściwie ten review cursor, można by się zastanawiać. To jest nie mniej, nie więcej jak ten tryb tak zwanego przeglądu w NVDA. I ten tryb przeglądu to jest coś, z czym się część osób nie lubi, bo mamy tu do czynienia przede wszystkim z klawiaturą numeryczną. Przechodzimy sobie po różnych elementach 7, 9. Jeżeli na przykład za pomocą tej nawigacji obiektowej wejdziemy sobie na przykład do jakiegoś obiektu i ten obiekt składa się z wielu linii, to możemy sobie w ten sposób ten obiekt przeglądać, a zdecydowanie częściej też tego trybu używamy chociażby do pracy w terminalu. No i słuchajcie, jak dla mnie to ten dodatek jest może no nie jakimś game changerem, ale na pewno bardzo użytecznym narzędziem, bo tak jak na stronach internetowych możemy sobie używać skrótu klawiszowego Ctrl NVDA i literka F do szukania jakiegoś tekstu, tak też możemy i w tym trybie przeglądu również szukać jakiegoś tekstu. A możemy szukać za pomocą skrótu klawiszowego, teraz muszę sobie przypomnieć, Ctrl Shift NVDA i literka G. Czyli to tak per analogia, tak? Mamy tutaj literkę F standardowo do szukania, a tu mamy literkę G. To jest okienko, to otwiera nam okienko znajdowania tekstu. Mamy tu jak na razie opcję do uwzględniania wielkości liter i jest taka opcja, która się nazywa Move Caret If Possible, czyli przesuń kursor, jeśli to możliwe. I to są dwa pola wyboru, które możemy sobie zaznaczyć, bądź też nie. No i jak to działa? Po prostu wprowadzamy tutaj tekst, który chcemy znaleźć, naciskamy Enter i domyślnie szuka nam do przodu. Natomiast jeżeli chcemy poszukać gdzieś tam w historii na przykład tego naszego terminala, to mamy taki skrót jak NVDA Shift i literka G, A do przodu, jeżeli chcemy dalej szukać, bo na przykład ten tekst, którego szukamy, występuje kilka razy do przodu, no to po prostu NVDA i literka G i jesteśmy w stanie to znaleźć. Sprawdza się to, tak jak mówię, mi przede wszystkim się przydaje, jeżeli chodzi o pracę w terminalu, bo na przykład jeżeli chcę znaleźć szybko wynik jakiegoś polecenia, które wprowadziłem wcześniej, jeżeli szukam jakiegoś konkretnego fragmentu, który jestem zainteresowany, chcę do niego wrócić, chcę sprawdzić, jak coś wygląda, to nie muszę przechodzić siódemką i dziewiątką po całym terminalu, tylko mogę sobie po prostu od razu wpisać, co chcę znaleźć i zwyczajnie do tego sobie przejść. Jedyne co, ale to jest, mam wrażenie, jednak pewne ograniczenie NVDA, ale ja bym sobie naprawdę życzył, żeby kiedyś coś takiego powstało, ja bym chciał czy do Putiego, czy do wiersza poleceń w Windowsie jakieś takie narzędzie, które pozwoliłoby z użyciem NVDA przeszukiwać całą, calutką historię terminala. Bo czasem jest tak, że na przykład mamy jakieś polecenie, które nam wypluje dość duży wynik i ten duży wynik nam się wyświetla na kilka ekranów terminala i przeszukując to, no czy tam czytając nawet, to można się dość mocno zaplątać, a mając właśnie taki dodatek, za pomocą którego można by było śledzić całą historię takiego terminala, no to wydaje mi się, że byłoby naprawdę fajnie i naprawdę ciekawie. Natomiast no jeżeli chodzi o ten dodatek, no to właśnie on na to pozwala. Ja podejrzewam, że wy znajdziecie na niego jakieś też inne zastosowania. No wszędzie tam, gdzie macie czasem potrzebę po prostu wyszukać coś i przeglądacie ekran z użyciem tego właśnie kursora przeglądu, czyli siódemka, dziewiątka po liniach, czwórka, szóstka po wyrazach i jedynka, trójka po znakach.
7: No ciekawe, czy jakiś chat GPT, ewentualnie Claude, by nie pomógł napisać taką wtyczkę.
2: Całkiem możliwe.
7: Jest szansa na to. Natomiast a propos pomocy, to teraz Uber i być może to taka dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby się skontaktować z pomocą Ubera dotyczącą zespołem pomocy w kwestiach dostępności. Bo to zdaje się, że to być może już zaczyna działać, tak?
8: Być może to jest takie dość niejednoznaczne, troszeczkę w wykonaniu Ubera takie lakoniczne dosyć. Zaraz do tego przejdę, ale jeszcze zanim to chciałem z racji tego, że jutro jeden z naszych słuchaczy stałych ma urodziny, chciałem mu tutaj złożyć też najserdeczniejsze życzenia. Wiem, że jest z nami Lord Killer, który do nas pisze. Zdarza mu się. Właśnie obchodził to swoje urodziny, także wszystkiego najlepszego. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia i radości, pokonywania wszelkich przeciwności rodzinnych i swoich, i nie tylko. Tak. I tego serducha życzę. A teraz przechodzę do rzeczy z Uberem. Mianowicie chodzi o to, że w sekcji pomocy Ubera, która znajduje się w zakładce konto, i po tym jak wejdziemy sobie w tą pomoc, to mamy tam wiadomości z Uberem i tak dalej. Natomiast interesuje nas nagłówek wszystkie tematy, ułatwienia dostępu, materiały dla pasażerów z niepełnosprawnością. I tam jest coś takiego obok jeszcze jednej takiej sekcji stricte informacyjnej. Jak zgłoś problem z urządzeniem wspomagającym lub zwierzęciem asystującym. No i można to rozumieć w sumie dwojako. No bo fajnie jest, że pies asystujący jakby wreszcie, że tak powiem, zyskał swoje prawo głosu, prawda? Jak Uber, jak kierowcy wiemy, różne rzeczy się dzieją. I że można w ten sposób fajnie powiadomić zespół o wszelkich tego typu incydentach. No ale właśnie urządzenie wspomagające. No a czymże jest urządzenie wspomagające w tym wypadku, jak nie nasz własny smartfon z zainstalowaną aplikacją Ubera, prawda? I technologie wspomagające / asystujące. No i tylko, że po wejściu w ten formularz mamy coś takiego jak... No tutaj zwierzęta powinny być traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak dalej. oraz zgodnie z zasadami przewozu takich zwierząt. Jeśli, i uwaga, jeśli chcesz zgłosić problem w imieniu innej osoby, skorzystaj z opcji prześlij zgłoszenie w imieniu innej osoby. Tylko, że po pierwsze, czegoś takiego tam w ogóle nigdzie nie ma, a stricte ten formularz niby odnosi się do... Tutaj możesz zgłosić wszystkie problemy dotyczące zwierzęcia asystującego. Jeśli to możliwe, podaj na przykład datę i godzinę przejazdu, imię kierowcy, jeśli ustalimy i tak dalej, to, że się tym zajmiemy. Dokładnie przyjdzie się temu zdarzeniu. No i właśnie to, co w tym formularzu należy wypełnić, tak teoretycznie, ale ja tu widzę, powiedzmy, szansę i dlatego ja o tym dzisiaj mówię. Zachęcam bardzo do zgłaszania propozycji w ten sposób, bo oni się może w końcu ogarną, żeby w końcu dedykowaną sekcję rzeczywiście utworzyć. Ale co mamy? Czy kierowca odmówił przewozu zwierzęcia towarzyszącego? To jest jedno z pytań tego formularza. Jeśli to możliwe, podaj datę oraz godzinę przejazdu oraz imię kierowcy. No i tutaj w sumie to można wpisać, że nie dotyczy. Ja to dzisiaj zrobiłem w ten sposób i... No i czekam teraz na odpowiedź tak naprawdę od Ubera. Jeszcze jej nie zyskałem. Natomiast ten nieszczęsny Braille w Uberze, który nieraz tutaj już o temat poruszałem, że nie można kierowcy wpisywać wiadomości Braillem. No to ja tam, gdzie podaj, czy kierowca odmówił przejazdu właśnie zwierzęcia towarzyszącego, ja tam właśnie wpisałem, że problem dotyczy zupełnie czego innego, że dotyczy dostępności i tak dalej, prawda? Więc ja to tutaj umieściłem. Jeśli to możliwe, podaj datę i godzinę przejazdu oraz imię kierowcy. To trzeba niestety jakkolwiek uzupełnić, bo bez tego będzie, że wymagane są dane wejściowe. Ale ja to zrobiłem w ten sposób, że napisałem, że tego bezpośrednio nie dotyczy problem i no i niech mają, skoro mają taki formularz. No i twoje imię, no i prześlij przyciski. No i to się nam potem pojawia w wiadomościach. No i zobaczę, no to teraz jest sprawa rozwojowa. W toku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A tak w ramach ciekawostki jeszcze tutaj dorzucę, że jest coś takiego jak jeszcze jak Uber Teenagers, czyli właśnie Uber dla nastolatków i seniors, dla osób starszych, że my w ramach swojego konta możemy zaprosić właśnie też inne osoby, zwłaszcza seniorzy, bo to jest nowość, powiedzmy, świeża. Teenagers, nastolatkowie, to już jakiś czas z nami jest. I tam są dobierani najlepsi kierowcy, jeśli chodzi o doświadczenie i coś tam, jakieś tam mają też osobne wymogi. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o seniors, to chodzi po prostu o to, że seniorzy, oni sami będą mieli uproszczony też proces rezerwacji danego przejazdu, w razie czego też nas będą mogli gdzieś tam o pomoc poprosić i my możemy też gdzieś tam w ich imieniu zamawiać przejazdy i tak dalej, nie? Więc w sumie fajnie, że Uber też pomyślał o opcjach dla seniorów, to tylko kurczę szkoda, że cały czas brakuje takiego prawdziwego zespołu do spraw dostępności, nie? Bo skontaktować się z pomocą Ubera jest naprawdę ciężko. W wyniku tylko w obrębie danego przejazdu można, powiedzmy. A tutaj nam ewentualnie dochodzi ta opcja, tylko nadal to jest takie bardzo niejednoznaczne i nie do końca wiadomo, czy tak aby na pewno można, nie? Ale ja mimo wszystko zachęcam.
2: Próbować zawsze warto. Rozdzwoniliście się i zaczęliście do nas pisać. Do komentarzy tekstowych za moment przejdziemy. A tymczasem Marcel jest z nami na łączach. Witaj, z czym do nas przybywasz?
9: Dzień dobry. Ja dziś w zasadzie tak słyszałem z początku audycji, że mówiliście o tym dodatku, czy tam... Właśnie nie wiem, czy to był dodatek, czy jak, bo akurat to mi uciekło, ale mówiliście o tym zaawansowanym przeszukiwaniu terminala w Windowsie w każdym razie.
2: Wiesz co, o tym dodatku, tak, to był dodatek generalnie do kursora przeglądu tego tak zwanego. Więc natomiast... można tam przeglądać nie tylko terminal, ale w zasadzie wszystko, co jesteś w stanie za pomocą tego kursora wyświetlić.
9: Natomiast ja w takim razie stwierdziłem, że wspomnę o jednym dodatku, o którym nie wiem, czy tu kiedykolwiek było mówione, ale dla mnie on zdaje egzamin, ponieważ wyszukiwarka pod Ctrl Insert F znana jest na pewno wszystkim. Tam mamy po prostu opcję wyszukaj, wpisania tekstu, no i uwzględnienia wielkości liter. To jest w zasadzie wszystko, ale powstała sobie wtyczka nazywana Enhanced Find Dialog, gdyby ktoś fonetycznie szukał. I ta wtyczka pozwala nam na coś, co jest moim zdaniem dużym ułatwieniem i NVDA mogłoby to w zasadzie zintegrować samo ze sobą.
2: Historia.
9: Mianowicie historia wyszukiwania. Niestety historia wyszukiwania działa do ponownego uruchomienia NVDA i chyba tylko dla konkretnego okna danej przeglądarki, ale jeżeli szukamy konkretnych fraz na stronie i po prostu chcemy sobie jakiś dokument łatwo przejrzeć, no to możemy z tego skorzystać i nawet stwierdziłem, że tutaj pokażę, jak to wygląda. Jestem sobie w tym momencie na stronie Tyflo Podcastu. No i przypuśćmy, nacisnę sobie Ctrl Insert F i wpiszemy sobie przegląd, żeby znaleźć Tyflo Przegląd. Jak widać, znalazło. Ale jeżeli wpiszemy sobie na przykład teraz jeszcze Pobierz, no i naciśniemy sobie znowu Ctrl Insert F, to mamy teraz pod strzałkami dwie opcje. Więc możemy sobie kolejnego Tyflo Przeglądu szukać, a następnie kolejnej opcji Pobierz. I jest tutaj jeszcze jedna rzecz. Typ wyszukiwania. Normalny oraz Regular Expression, czyli obstawiam, że to jest
2: wyrażenie regularne.
9: Sposób. Tak, tak, właśnie coś w ten sposób. Więc daje nam to całkiem niezłe możliwości. No i jeszcze mamy coś takiego. Tym się akurat nie bawiłem. Nie wiem dokładnie. Chyba to działa tak, że może to zawijanie.
3: Tak, to tak. Jest zawijanie, że jeżeli dotarł do ostatniego wyniku na danej stronie, to zaczyna od początku, jakby zawija stronę od nowa i przerzuca dalej.
9: No i właśnie, i mamy tutaj wszystko, co można powiedzieć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której nie było chyba w Tyflo Przeglądzie. Pojawiła się jakiś czas temu, z 2-3 tygodnie, nowa wersja Eltena i chciałem pokazać po prostu, co się zmieniło, a zmieniło się w zasadzie jedno, bardzo na plus. Prędkość. Prędkość działania. Jak wszyscy wiemy, Elten potrafił bardzo wolno się ładować, zawieszać, gdzieś tam mielić, wyrzucać
2: tak,
9: błędy.
2: Zwłaszcza jak się wczytywało jakieś różne rzeczy, na przykład jakieś wątki na forach, tak. Blogi i tak dalej.
9: To od najnowszej wersji deweloper postanowił stworzyć nowy backend, nowy jakby silnik działania tego wszystkiego i powoli przepinane są na niego różne fragmenty tego, co jest online. I autentycznie widzę, że Elten bardzo mocno przyspieszył i tutaj dla zademonstrowania odpalam aplikację. No, tutaj się jeszcze trochę ładuje niestety. Ładuje się, są szybkie akcje. Wejdziemy sobie na przykład na forum. Losowy dźwięk, losowy wątek. Więc działa to zdecydowanie szybciej, już nie mamy tego cykającego zegara bezustannie. Przede wszystkim przyspieszyły wiadomości. Forum jest, z tego co wiem, w fazie wdrażania tego nowego backendu. Czyli tam jeszcze mogą się pojawiać jakieś problemy, ale na przykład jeżeli tworzymy post, no to teraz od razu on się utworzy, już nie będzie mielić i zastanawiać się, czy on ma ten wątek odświeżyć, czy co ma z nim zrobić. To jest duży skok. No szkoda, że tak późno. Dobrze, że chociaż w ogóle, tak? Moim zdaniem osobiście.
2: No tak, więc jeżeli kiedyś narzekaliście na to, że Elten wam muli i go odinstalowaliście, to może warto dać ponownie szansę, bo...
9: To możecie sprawdzić, bo jest zdecydowanie lepiej niż było dotychczas. I to w zasadzie tyle, z czym dzisiaj do was przyszedłem.
2: Okej, okay, to dzięki.
8: Pozostaje mieć nadzieję, że projekt się po prostu będzie dalej rozwijał. Bo...
2: Dokładnie.
9: No rozwój projektu jest trochę zwolniony, bo tam inne projekty im wyskoczyły, z tego co wiem.
2: No tak, teraz prowadnica głównie druk 3D, tak? Elten tak, jest niejako jakby przy okazji rozwijany.
9: Te wersje wychodzą okazjonalnie, można powiedzieć. Poprzednia była ponad rok temu, więc... Moim zdaniem no troszkę już Elten się zbliża do coraz rzadszego rozwoju. Natomiast dobrze, że w końcu poprawiono najbardziej irytujący błąd świata. Tyle mogę
2: to
9: powiedzieć.
2: Prawda. To prawda.
9: Tak więc to by było wszystko ode mnie i dzięki.
2: Dzięki Marcelu, w takim razie pozdrawiamy cię i do usłyszenia. To teraz ja jeszcze może tu zerknę do tych wiadomości tekstowych. Weronika do nas napisała na YouTubie. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem tutaj na żywo po raz pierwszy. Słuchałam już trochę odcinków Tyfloradia, ale na żywo piszę komentarze po raz pierwszy. A to witamy cię bardzo serdecznie w takim razie.
8: O, serdecznie witamy, cześć.
2: Tak, mam ważne pytania. Mam dwa notatniki jednej firmy HIMS, Braille Sense Polaris i Braille Sense 6. Żadnego z nich nie mogę zaktualizować ani przez sieć Wi-Fi, ani ściągając z internetu gotowe pliki. i kopiując na kartę SD. Czy jest na to jakaś rada? Jeśli tak, to bardzo byłabym wdzięczna za wskazówki. Oba notatniki mam już od jakichś, myślę, przynajmniej kilku lat, przynajmniej ten Braille Sense 6. Kupiłam krótko po jego premierze. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich w studiu i wszystkich słuchających Tyfloradia. Wydaje mi się, że chyba najlepszym sposobem w takim przypadku będzie kontakt z polskim dystrybutorem, czyli z firmą ECE, ece.com.pl, jeżeli dobrze pamiętam adres, dlatego, że Braille Sensy zdaje się, że no, ze względu też na polską lokalizację, no to miały trochę inaczej dystrybuowane to oprogramowanie i te aktualizacje, i to nie było tożsame jakby polska wersja z angielską wersją, więc może coś tu się pozacinało gdzieś w trakcie tej aktualizacji, więc zawsze no, w takich sytuacjach, jeżeli coś nam nie działa tak, jakbyśmy tego się spodziewali, to chyba najlepiej będzie, bo zakładam, Weroniko, że masz polskie wersje tych urządzeń z polskimi tłumaczeniami, to chyba najlepiej będzie po prostu się skontaktować z ECE, z panem Łukaszewiczem i no i na pewno pomoże, coś doradzi, jeżeli chodzi o to, co tam warto będzie zrobić. To
8: dokładnie.
2: Pytanie, czy w ogóle aktualizacje do tych notatników to jeszcze są, bo może masz najnowsze, to też taka może być opcja.
8: W każdym razie ece.com.pl.
7: To teraz przejdźmy do, można powiedzieć, wielkich tego świata. Apple, który robi model sztucznej inteligencji, który ma działać, znaczy, który ma jakby rozumieć interfejs użytkownika. O co dokładnie chodzi?
3: Chodzi o to, że Apple ostatnio bardzo eksperymentuje z sztuczną inteligencją na wszelakie sposoby. Ostatnio słyszeliśmy o projekcie, w ramach którego no, powstaje coś, żeby nam pomóc w nawigacji i w ogóle w postrzeganiu tego obrazu, takiego mapy, takiej, czy też obrazu satelitarnego, który często w nawigacjach się pojawia. Tutaj się okazuje, że Apple sobie zaczął współpracować z Uniwersytetem w Aalto w Finlandii. To jest uniwersytet, który też swoją drogą trzyma na swoim serwerze coś, co się nazywa Nokia Design Archive, czyli takie archiwum, które Nokia udostępniła teraz na początku roku, gdzie są różne dotąd niepublikowane materiały z no, takiej historii działalności firmy Nokia, gdzie są różne jakieś szkice telefonów, które nigdy nie wyszły, albo telefonów, które wyszły, jakieś nagrania z wewnętrznych spotkań, no takie rzeczy, które już teraz po latach to tam wartość mają typowo kolekcjonerską. Jeżeli ktoś się interesuje, no to może się z tymi materiałami zapoznać. Ja polecam bardzo, nie wszystko jest dla nas jakoś tam dostępne, ale są tam bardzo ciekawe rzeczy, na przykład reakcja pracowników Nokii na pierwszego iPhone'a, jak się przestraszyli, że to może być dla nich konkurencja nie do pokonania. Natomiast więc tym śmieszniejsze jest to, jak historia zatoczyła koło i teraz właśnie wspólnie tutaj z uczelnią fińską Apple pracuje na takim modelu. A co model ma robić? Model ma na bazie rozmów w języku naturalnym, na bazie zrzutów ekranu rozumieć interfejsy użytkownika. No czyli po prostu ma sobie radzić z aplikacjami, stronami, z wszystkim, co telefon nam wyświetla. Nazywa się to chyba I Love UI, pisane w najbardziej amerykańsko-młodzieżowo-komercyjny sposób, czyli I Love przez UVUI. To jest ponoć model, który poradził sobie lepiej niż model bazowy, z którego powstał. Powstała już jakaś taka, powiedzmy, praca naukowa, czy powiedzmy artykuł naukowy cały jakby, który opisuje działanie tego modelu. I to jest model, który właśnie ma się nauczyć takiego rozumienia i działania na interfejsach mobilnych. No jako jedna z korzyści, czy jako jeden z, powiedzmy, efektów tego, jakby, czy co ma to osiągnąć, komu ma to pomóc, no jest też podawana dostępność, że osoby z różnymi szczególnymi potrzebami w dostępie, w tym osoby z dysfunkcją wzroku, miałyby z tego modelu właśnie jakoś skorzystać. Przez to, że Apple miałby dostęp do takiego interfejsu, czy też model, który oni by stworzyli, no i mógłby on o tym interfejsie nam coś opowiedzieć, albo nam w nim coś kliknąć, albo nam może nawet przedstawić w przyszłości, alternatywny interfejs, który będzie dla nas jakoś dostosowany. Także to jest na razie gdzieś wszystko w laboratoriach Apple i gdzieś na salach wykładowych i laboratoriach uczelni w Aalto. No ale Apple no nie po raz pierwszy coś rozwija, albo zgłasza jakiś patent, albo nad czymś pracuje, co rzeczywiście za jakiś czas, to może być kilka lat nawet, rzeczywiście w tych systemach operacyjnych czy w nowych urządzeniach się po prostu pojawia, więc no może się okazać, że tutaj Apple zadziała tak, że no aplikacje po prostu, nawet jeżeli dostępne nie będą, czy nie będą stworzone w sposób dostępny, no będzie się dało je obsłużyć dzięki właśnie takiemu modelowi. Także no na razie wiemy tylko, że pracują, a nawet już coś opracowali, no a kiedy to, do czego to będzie wykorzystane i czy w ogóle, no to myślę, że czas pokaże.
2: I kolejna garść wiadomości tekstowych, które do nas nadsyłacie. Mateusz do nas napisał: witam, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość skonfigurowania NVDA tak, by nawigując po stronach internetowych omijał czytnik ekranu wszystkie grafiki lub chociaż nie ogłaszał napotykanych grafik. Mateuszu, ten efekt powinno się dać zrobić, wchodząc w ustawienia. I tu mamy formatowanie dokumentów, jak dobrze pamiętam, ta opcja tak się nazywa. Tak, formatowanie dokumentów. I tam masz jeden z tych checkboxów, jedno z tych pól wyboru, to są grafiki. Odznaczasz, dajesz OK i powinno to właśnie zadziałać tak, jakbyś sobie tego życzył. Ja tego nie sprawdzałem w praktyce, szczerze powiedziawszy, bo jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby wyłączać oznajmienie grafik. Natomiast tak per analogia, z racji tego, że jak ustawimy sobie tam działanie w różny sposób innych elementów, to właśnie albo są one odczytywane, albo też nie, no to prawdopodobnie właśnie to dzięki temu odznaczeniu tego pola osiągniesz efekt taki, jaki chcesz. I mamy jeszcze jedną wiadomość od Stalowego tym razem. Witam, gdyby ktoś potrzebował tanio kupić maszynę brajlowską, to na OLX znajdzie dwa ogłoszenia. Jedno prywatne z Małopolskiego, maszyna z walizką za 450 zł, a drugie z okolicy Trójmiasta, maszyna w nieznanym stanie za 120 zł. Stan drugi jest nieznany, bo trafiła na złomownię, gdzie pewnie nikt nie ma pojęcia, jak się jej używa, ale może ktoś skusi i tanio kupi, choćby na części, zanim zostanie zmielona. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. I jeszcze kolejna wiadomość do nas nadeszła od Kota. Tym razem co do grafik, to wyłącza jedynie oznajmianie słowem grafika. Grafiki są normalnie czytane, ale nie ma tego przedrostka. Natomiast no pytanie, co z grafikami bez tekstów alternatywnych? Tak się zastanawiam. Jeżeli na przykład grafika nie ma tekstu alternatywnego, to czy czytnik dalej czyta jakieś bzdury typu, nie wiem, nazwę pliku albo cokolwiek innego, czy też nie? No, Mateuszu, sprawdź po prostu. No to jest chyba jedyna opcja, dzięki której będziesz w stanie coś tego typu właśnie osiągnąć. Ale jeżeli to będzie za mało, no to jest to jakiś pomysł na stworzenie kolejnego dodatka dla NVDA, bo może właśnie ktoś też będzie miał takie potrzeby.
7: Tak, choć z drugiej strony te nazwy plików no nie zawsze są takie złe. Kiedyś trafiłem, już nie pamiętam na co, ale to było coś w rodzaju zaznacz, nie wiem, czy zgadzasz się z opcją jakąś czy jakąś, grafika file tak PNG, grafika file nie PNG.
2: A powiedz. Oczywiście, że tak. To te grafiki to czasem jakąś tam wartość informacyjną niosą. Kiedyś jedna z bramek płatniczych miała grafiki bez altów, ale całe szczęście jakoś rozsądnie ponazywane jako przyciski do wyboru banku, za pomocą którego chcemy zapłacić, albo tak, metody płatności.
7: Tak. Też było coś takiego. Także no warto gdzieś tam na to uważać, bo, znaczy uważać, no gdzieś tam nie skreślać tego zupełnie, bo jakby różnie to wygląda. Z Tyflowieści dzisiaj się bardzo w ogóle szybko uminęliśmy, no bo też niewiele było informacji. Zostały nam w zasadzie tylko drobne newsy. I tutaj jest
8: A w drobnych wniosach tylko jeden drobny wniosek w zasadzie?
7: Ale to z siebie, potem jeszcze Paweł ma swoje.
8: Ma też? O, to mi się nie odświeżyło. Dobra.
3: Tak, tak, mam.
8: Tak?
3: Ojej, w tych, w nagłówkach też ich nie było, ale są.
8: A, no tak, dobrze, ale to, czyli, dobra, czyli ja mam zacząć, tak? Bo teraz też nie. Dobra, to tak.
7: Myślę, generalnie, tak, bo będzie... Tak?
8: Generalnie chodzi o to, że aplikacja Oko, która służy nam do podawania informacji, no czy na przejściach ulicznych nam

0: Dokładnie ja dostałem 5 dni temu tę aplikację i w wersji 4.7.5 mamy wprost wzmiankę o tym, że aplikacja, no po prostu usunięto płatności w subskrypcji, przeszła na plan darmowy, także można teraz ją pobierać i testować. Po wpisaniu w App Store Oko, to będzie drugi wynik wyszukiwania. Cross Streets and Maps. Cross Streets and Maps. No i generalnie można sobie ją pobierać i przetestować. Link też będzie oczywiście w komentarzu.
1: I pozostaje mieć nadzieję tak naprawdę, że ta aplikacja za jakiś czas nie zniknie, bo jeżeli ktoś decyduje się na uwolnienie takiej aplikacji, to albo już po prostu co miał zarobić, to zarobił, ale też może być czasem tak, że no nie chce się tą aplikacją jakoś tam dłużej zajmować. I oby
2: ja może
1: tak
2: tu podam troszkę tła, bo okazało się, że jest tło tej decyzji.
1: O super. Aha.
2: Otóż firma, apka została wykupiona przez firmę, która jej nazwa mi aktualnie uciekła, ale jest to firma z Teksasu, która zajmuje się chyba głównie tam wyrobem akustycznych świateł na przejściach dla pieszych i różnego rodzaju technologii dostępnościowych właśnie ulicznych, że tak
0: czyli
2: powiem.
1: Czyli jest szansa na rozwój jakiś.
2: Tak, i oni rzeczywiście stwierdzili, że no chcą tą aplikację udostępnić tak dużej ilości ludzi, jak to możliwe. Natomiast oni ją też w jakiś sposób włączają do swojego portfolio, więc pytanie, jakie będą dalsze kroki? Czy nagle na przykład nie trzeba będzie mieć jakiejś umowy z tą firmą? Czy to nie będzie jakoś na miasta? Czy to nie będzie gdzieś tam w Teksasie? Czy to nie będzie połączone z jakąś apką, która na przykład będzie dostępna tylko w Stanach? No można snuć teorię. No bo teraz, jeżeli jest to w rękach już innych twórców i innej firmy, no to teraz ta firma podejmuje decyzję. Na pewno tego też nie kupiła jakoś tam pro bono, na zasadzie, że żadnego interesu sobie z tego nie ukręci. Także no, trzeba będzie obserwować, jak to się będzie rozwijało. Na ten moment oficjalne stanowisko nowych właścicieli aplikacji jest właśnie takie, żeby no, aplikacja była dostępna wszystkim tym, dla tych wszystkich, którym jest ona potrzebna, no to oni ją uwolnili i sprawili, że jest darmowa, więc no póki znowu jest darmowa, no to myślę, że można się cieszyć.
0: Spieszmy się testować, bo tak szybko odchodzi, prawda?
2: Nie wiemy tego, ale no...
0: Zobaczmy, no.
2: Tak, no przyzwyczailiśmy się niestety do świata, w którym te rzeczy są bardzo dynamiczne i to, że mamy dostęp Dokładnie. Do czegoś dziś, no nie oznacza, że go będziemy mieli na zawsze. A raczej jest to bardzo nieprawdopodobne. Także popieram, Maćku, popieram. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja przygotowałem dziś dla was, to przygotowałem dla was trzy rzeczy. Po pierwsze, dla użytkowników Windowsa, i to 11, którzy lubią troszeczkę się pobawić audio, czasem coś postreamować, a czasem może po prostu mają za dużo kart dźwiękowych, albo tyle, ile trzeba i z jakiegoś powodu chcieliby sobie różne rzeczy popuszczać w kilku miejscach. No, do tej pory trzeba było stosować jakieś różne sztuczki, jakieś powiedzmy aplikacje, kiedyś taką aplikacją był Audio Router, który całkiem fajnie działał, po czym, nie wiem, mi przestał działać, ponoć jeszcze działa, natomiast różne rzeczy on potrafił sklonować. Z każdej aplikacji dźwięk potrafił wysłać na każdą kartę i jeszcze zrobić tak, żeby grała na tej karcie, na której domyślnie jesteśmy i jeszcze na jakiejś innej. No i teraz się okazuje, że taką funkcję będzie miał wbudowaną w siebie Windows. Donosi o tym WinAeroBlog. Przypuszczam, że chodzi o blog powiązany z jednym z tych tweakerów słynnych, który przywraca nam jakieś tam stare menu start, klasyczny menedżer zadań i tak dalej. Nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Microsoft, ale już gdzieś tam w jakichś buildach insiderskich albo się to pojawi za chwilkę, albo się pojawia już, albo jest gdzieś wzmiankowane. Funkcja po angielsku nazywa się Shared Audio, czyli pewnie jakiś dźwięk współdzielony. Tak może się nazywać po polsku, ale jak się będzie ostatecznie nazywać, to się przekonamy. No i ma być dostępna w szybkich ustawieniach gdzieś, czyli będzie można wybrać aplikację i wymusić, żeby była grana na dwóch, pytanie czy na większej ilości, urządzeniach audio jednocześnie. Do czego ja bym tego używał? No taki klasyczny dla mnie przykład, to jest chęć puszczenia czegoś osobie, z którą rozmawiam na jakimś

0: komunikatorze, który sam z siebie jakiegoś udostępniania ekranu nie wspiera, no tu można by rzeczywiście coś podziałać, można by ten dźwięk sklonować. Prawdopodobnie też, no tak jak już wspomniałem, jeżeli ktoś posiada jakieś głośniki przy komputerze, a jakiś głośnik zlokalizowany gdzieś dalej i podpięty po jakimś, no i właśnie tu pytanie Bluetoothie, USB, tylko w innym pomieszczeniu, jakimś dłuższym kablem, jakiś większy system, no albo więcej par słuchawek na przykład, jak mamy. Trochę się zawahałem przy tym Bluetoothie, no bo na ten moment nie wiadomo na przykład, czy będzie wspierane, czy będą wspierane w tym urządzenia Bluetooth. Będzie trzeba zobaczyć, jak Microsoft tą funkcję wprowadzi.
1: Z drugiej strony Bluetooth, głośniki Bluetooth to są przecież widoczne jako standardowe urządzenie audio, więc całkiem możliwe.
0: Tak. Tak, przy czym pytanie, czy tu Microsoft nie pójdzie w taką narratywę, że wiesz, że może przez opóźnienia spowodowane połączeniem bezprzewodowym może się to rozsynchronizować. Będą opóźnienia i może oni by nie chcieli, żeby były. Także mogę sobie wyobrazić, że to może być jedna z takich możliwych argumentacji, czemu Microsoft by tej funkcji miał w takiej formie nie wprowadzić. Ale to są nasze domysły, także poczekamy, zobaczymy. No, ważne, że Microsoft taką funkcję wprowadza. No mi już ona dziś jest dużo mniej potrzebna, ale były czasy, kiedy na TeamTalku
2: ja
0: bardzo chętnie.
2: Mam jeszcze jedną tutaj, bo ty masz słuchawki takie same jak ja mam, czyli te SteelSeries.
0: No mam.
2: 5. No i nie wiem, czy ty nadal masz od nich aplikację, ten Sonar coś tam.
0: No mam.
2: I nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ta aplikacja z uporem godnym lepszej sprawy domyślnie i na siłę przerzuca dźwięk na swoją wirtualną kartę, co mnie denerwuje bardzo. I teraz ona domyślnie jest skierowana na moją kartę zewnętrzną, ale jeżeli biorę laptopa gdzieś tam ze sobą, to tej karty nie ma i ten dźwięk jest skierowany nie wiem gdzie. I jak mi się uruchamia komputer, to on mi się uruchamia bez dźwięku, de facto. No i tutaj sobie wyobrażam, że NVDA można by skierować tu i tu, no i wtedy, no, być może można by się pozbyć tego problemu.
0: No albo można ustawić NVDA na sztywno na jakąś...
2: Aha, no tak, tylko że jak wyjeżdżam, bo ja mam tak ustawione NVDA sztywno na kartę, tylko jak wyjeżdżam, to tej karty nie ma.
0: Okej.
2: I tu jest problem.
0: Czy wiesz co, ja nie wiem, bo jeżeli to będzie działało podobnie jak przestawianie dźwięku przez regulację głośności dla konkretnych aplikacji w Windowsie, no to jest urządzenie, to jest chyba ustawienie dość mocno tymczasowe, chociaż w sumie chyba nie. Że on kiedyś zapamiętał w sumie, jak poprzestawiałem mu karty w regulacji głośności.
2: Karty są zapamiętywane i to na długo, długo, długo.
0: Tak. No to miejmy nadzieję, że to też będzie taki parametr, że jakby funkcja będzie przemyślana pod to, żeby ustawienia zapisywać.
2: Nasze słuchawki, ale ile takich różnych rzeczy?
0: No wirtualne kable chociażby.
2: Tak, jakieś karty wirtualne albo właśnie, no nie tylko nasze słuchawki, podejrzewam, że różne inne też mogą mieć jakieś takie problemy, no które być może, no również będą potrzebowały tego typu rozwiązania, żeby coś żeby coś puścić na więcej niż jedną kartę, bo coś się będzie automatycznie przestawiało, bo producent sterownika sobie tak wymyślił.
0: No, także to nas czeka prawdopodobnie w nadchodzących wersjach Windowsa 11, ale to nie wszystko, co czeka nas dziś w sekcji drobnych newsów. No i tutaj taka mniej sympatyczna wiadomość. Właśnie otwieram post Davida Goldfielda, który o tym napisał zarówno na swoim Mastodonie, jak i na swojej liście mailingowej TechVI. No bo zauważył on, że parę rzeczy się zmieniło na gorsze w aplikacji Uber Eats. No i tutaj co konkretnie David zauważył? Jeżeli wybieramy, gdy wybierzemy już restaurację, to dawniej było tak, że kategorie różnych tam dań, czyli przystawki, zupy, dania główne i tak dalej, były po prostu zakładkami u góry i można było wybrać. Były też nagłówkami, i już tymi nagłówkami nie są, więc nie można nawigować po nagłówkach od kategorii do kategorii, no i też nie można wybierać sobie z tych zakładek, więc no nie ma jakiejś takiej opcji, z tego co rozumiem, żeby szybko przeskoczyć do konkretnej kategorii dań, które są w danej restauracji oferowane. Kilka przycisków na początku, takich jak szukaj, nie są zaetykietowane. No można je rozpoznać jakoś tam rozpoznawaniem ekranu w VoiceOverze oczywiście, no tutaj David mówi to z perspektywy użytkownika iPhone'a w języku angielskim, no ale no nie powinno tak być, jest to ewidentnie błąd. Kiedyś było tak, że był link, czy powiedzmy element, który pozwolił nam przejść do koszyka, no i było tam napisane, ile mamy elementów w tym koszyku, jedno danie, dwa, trzy, cztery. Teraz już tego nie ma i David bardzo za tym tęskni. No szkoda, bo to taka informacja może być istotna. Można było kiedyś z listy dań po prostu na pokrętle po czynnościach dodać je do karty. Teraz już tak nie można, trzeba przesuwać kilka razy, więc to się rozpadło. Nie ma już czynności, tylko jest element, jakby samo danie. A potem jest drugi element obok, który pozwala na dodanie, czyli nazywa się to dodaj. No i na pokrętle możemy przeskoczyć sobie o element, dodać ten element do koszyka. Nie wiem, czy można kontrolować też jego ilość, czy po prostu go dodać raz. Tak. Czyli mamy na przykład podwójny cheeseburger. Potem mamy suwak, który pozwala nam dodać do karty. Dodaję. Stuknięcie na ten pierwszy element, czyli na tą nazwę dania, pokazuje nam informację i tam można też dodać oczywiście do koszyka. Tak, no i po prostu są dwa elementy zamiast jednego, a kiedyś było. No więc niektóre takie zmiany są dość, mam wrażenie, dość osobistym, z osobistą preferencją Davida, że mu się to nie podoba i to tu zgłosił. No natomiast jeżeli coś jest niezaetykietowane, a było, jeżeli nie da się nawigować po kategoriach, zwłaszcza w restauracjach z długim menu, ewidentnie jest to błąd. No oby Maćku twój sposób zadziałał i chociaż to Uber ten jeżdżący i oby dało się też jakoś na Uber Eats wpłynąć, żeby tam te rzeczy poprawiali. No i ostatnia rzecz na dzisiejsze drobne newsy, czyli SRT Speaker, aplikacja, która dziś wylądowała w katalogu Accessible Android, no czyli aplikacja na Androida, która pozwala na odczytywanie napisów w filmach, jeżeli mamy te napisy w pliku SRT, starym, dobrym sposobem, kto pamięta All Playera bądź Sub Edit Playera, no albo teraz Pod Player czy GOM Player, również sobie fantastycznie z tym radzą. I pozwala też na wygenerowanie już takiego pliku dźwiękowego z tymi napisami, z syntezą wtopioną w ten dźwięk jako pliku, zdaje się, WAV, więc możemy sobie potem już bez jakichś aplikacji specjalnych po prostu tego filmu z tymi nałożonymi napisami słuchać. No oczywiście możemy też słuchać na żywo, puścić sobie film z obrazem na ekranie, do tego dorzucić plik zewnętrzny z napisami i domyślna synteza androidowa będzie nam te napisy czytać. Deweloper ponoć bardzo otwarty na sugestie odnośnie dostępności, już pewne rzeczy poprawia. No także jeżeli jesteście kinomaniakami, którzy konsumują swoje filmy na androidowych sprzętach, no to nie musi być wcale smartfon, może to być jakiś Android TV. Przecież, chociaż nie wiem, czy ta aplikacja działa na Android TV, może da się ją zmusić. No to to będzie aplikacja dla Was. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: To ja jeszcze od siebie dodam taką drobną rzecz, która jakiś czas temu, nam zresztą, Pawle, w trakcie testów wyszła, że jeżeli coś u innych działa, a nie działa u nas, może to być cokolwiek. Akurat w moim przypadku było to chociażby uruchamianie menu w programie Lossless Cut spod alta. Z jakiegoś powodu u mnie ten lewy alt w Lossless Cutie nie działa. Nie wiem dlaczego, no po prostu tak ma i już. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że ja nie mam podpiętego monitora do komputera. Być może to ma jakąś tam zależność. Natomiast jeżeli u was coś nie działa, a inni twierdzą, że u nich to działa i właściwie o co chodzi, że to u was funkcjonować nie chce, to ode mnie taka rada, spróbujcie odpalić narratora. Bo co ciekawe, w moim przypadku to właśnie rozwiązaniem na to, żeby wejść do menu Lossless Cuta, jest odpalenie narratora. Jeżeli włączone jest NVDA, to lewy alt nie działa. Włączam narratora i w tym momencie okazuje się, że po prostu mogę otworzyć ten lewy alt bez problemu. Otwieram lewy alt, naciskam lewy alt, otwieram menu i to po prostu działa. Także no jest to takie bardzo zagadkowe. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem.
0: No to by wskazywało na to, że jest ewidentnie jakiś błąd w NVDA. To znaczy, jeżeli narrator sobie z czymś radzi, a narrator jest tym pobłogosławionym przez Microsoft Screen Readerem, czyli trzyma się wszelkich standardów, które mu wbudowano, no to a NVDA sobie z tym nie radzi w jakiejś sytuacji, no to mi to brzmi na jakby totalnie prawidłowy przypadek do zgłoszenia na GitHubie NVDA. Więc nie wiem, czy by ci się chciało to jakoś bardziej zbadać. Nie wiem, czy masz jakąś kartę przechwytującą lub monitor do podpięcia, żeby zobaczyć, czy to pomoże. Może inny program w Elektronie, który też miałby jakieś menu i czy on się chce otworzyć i tak dalej, no to może bylibyśmy w stanie znaleźć błąd, go zgłosić. Dokładnie. I zostałby on naprawiony.
1: Dokładnie, no bo to jest naprawdę zagadkowa sprawa. Tymczasem mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
3: To znowu się ja, Marcel z tej strony. Ja tak tylko w kwestii wspominanego tutaj Share Audio w Windowsie. Aha. W zasadzie dwie rzeczy, bo pierwsza, do czego to się może przydać? Ja tutaj widzę między innymi jedno fajne rozwiązanie. Otóż czasami gdzieś tam, jak sobie niewidomi gadają na TikTokach, Discordach, gdzie tam bądź, no to zdarza się, że jeden reszcie strumieniuje, jak sobie gra w jakąś grę. No i do tej pory było tak, że grając w coś trzeba było odkierować na przykład na wirtualne kable, jeśli nikt nie miał miksera, co kończyło się generowaniem w tej grze opóźnienia. W ten sposób będzie można grę mieć, jak rozumiem, na domyślnej karcie, grać bez opóźnień i po prostu z minimalnie lekkim opóźnieniem wysyłać ten sam dźwięk na kable. Więc to jest, myślę, dość fajna opcja, że będziemy mogli grać normalnie, a reszta świata będzie mogła słyszeć to też normalnie i nie będą się działy jakieś różne dziwne rzeczy. Natomiast druga rzecz, którą chciałem poruszyć, tutaj była mowa o zmianie kart dla aplikacji w Windowsie, w tym takim nowym panelu dźwięku i pamiętania tej zmiany. Otóż z moich obserwacji, bo zdarzało mi się często tego używać z tego czasu, niestety działa to połowicznie, bo tak, to nie jest tak, że Windows tego nie pamięta. Windows to pamięta w większości przypadków, ale przypuśćmy, że zmieni nam się ID karty. Po prostu podepniemy inną kartę albo coś wypniemy i mogą nam się posypać numerki, że tak powiem, gdzieś tam głęboko w systemie. To spowodować może, że stracimy faktycznie ten dźwięk albo pójdzie on na domyślną. To jest raz. Dwa, nie każda aplikacja daje się tak przekierować. Na przykład NVDA, z tego co kiedyś zaobserwowałem, miało z tym problem, że NVDA najlepiej przekierowywać po prostu przez wbudowaną opcję. Tak samo Chrome. Chrome na przykład bardzo często gra poprawnie do zamknięcia. Po zamknięciu zdarza się, że jest na tej karcie, na którą go przekierowaliśmy, ale zdarza się też, że YouTube nagle zaczyna nam się odtwarzać jednak na tej domyślnej.
1: Kiedyś jakby WhatsApp miał duże problemy z przekierowaniem na inne karty. Teraz na szczęście to działa.
3: Więc jakby to jest loteria trochę. Jeśli to będzie korzystać z tego samego silnika, to trochę słabo, natomiast tak czy tak myślę, że będzie to naprawdę opcja warta uwagi. I jeśli to, no w Windowsie 10 raczej bym się tego nie spodziewał, Windowsa 11 jeszcze nie posiadam, do momentu kiedy nie będę musiał, to po prostu nie chcę go mieć na komputerze, że tak powiem, codziennego użytku. Ale jeśli będzie opcja, to na pewno też się tym będę chciał pobawić, bo brzmi to bardzo zachęcająco i jest to moim zdaniem jedna z takich fajniejszych zmian Microsoftu w ostatnich miesiącach, gdzie w zasadzie wpychają wszędzie AI, to w końcu zrobili coś dla ludzi, moim zdaniem przynajmniej. Tak więc to... z mojej strony to w zasadzie tyle.
0: To dwie rzeczy. A propos tego, co powiedziałeś, Marcelu. Mhm. Po pierwsze, TeamTalk. Tak, rzeczywiście, ja o TeamTalku pomyślałem, natomiast wiem, że też ludzie narzekają na to, że jak ktoś z jednej instancji TeamTalka puszcza siebie, że tak powiem, i na przykład jakiś tam dźwięk zewnętrzny, to nie ma opcji regulowania głośności albo wyciszenia, jak ktoś sobie nie życzy słuchać jakiegoś tam strumienia, więc taką dobrą praktyką stało się wchodzenie jednak z tej drugiej instancji. A co do zapamiętywania, no to tak, to NVDA może będzie lepiej działać, jak się go przestawi na siłę na to WASAPI. Może wtedy będzie jakoś tam lepiej działał z tym przekierowaniem.
3: Będzie lepiej działać w momencie, w którym się będzie przestawiać przy pomocy tego ich dialogu, a nie tego dialogu od Windowsa. Tak czy aha, tak? Mimo wszystko. Okay. Jakby...
2: No jeszcze mam małą wiadomość. Podejrzewam, że nie wiem, czy do końca do tej dyskusji, ale jeśli nie tej, do bardzo niedawnej, że jak nie Alt, to F10. Ale jakoś
1: a próbowałem.
2: Aplikacji elektronowej.
3: A Shift F10 to jest inna kwestia. Nie wszystkie programy go akceptują jako Alt. Niektóre programy, na przykład WinSCP, kiedy nie miałem menu kontekstowego zwyczajnego, bo to jest jeszcze inna kwestia. Alt to jest takie pełne menu, kontekstowe to jest menu po prostu takie mniejsze. No i najgorsze, co może być, no to Shift F10 w aplikacji, która nie wspiera tego, bo w InSCP na przykład, nie mając menu kontekstowego, nie mogłem sobie tam podziałać, bo otwierało mi właśnie to duże menu, więc to też jest niestety problematyczne i później te klawisze trzeba sobie remapować na laptopach na przykład, bo coraz mniej laptopów w ogóle ma chyba menu kontekstowe, tak w standardzie.
1: Tak od siebie, bo często na przykład wywołuje się jakimś skrótem dziwnym.
3: Tak, też. Z FN-em, z czymś tam. Mm-hmm.
1: No, okej.
3: Okay. Tak, więc z mojej strony to wszystko.
1: Dobra. Dzięki w takim razie za telefon. Do usłyszenia.
3: Dzięki, do usłyszenia.
1: Hej.
2: Mam tutaj wiadomość, ale jeszcze ją troszeczkę przygotowuję do odtworzenia. To przejdźmy może za ten czas do technikaliów. I na początku mamy smart newsy od Maćka.
4: A owszem. Są, troszkę się ich zabrało. W sumie jeszcze zanim, to może jeden z pogranicza, powiedzmy, technikaliów i tyflowieści, bo to dosłownie sprzed niedawna. Nie chciałem tego wcześniej ogłaszać, bo pewnie nie byłem, ale teraz jestem. Mała. Bety systemów Apple deweloperskie dzisiaj czwarte wyszły. Wiem to stąd, że dostałem maila od Apple'a z tymi zapowiedziami właśnie, że iOS i iPadOS, macOS, WatchOS, tvOS i HomeOS wyszły. Jeszcze nie wiem, co tam w trawie piszczy, dlatego to dosłownie taki drobny news, pewnie więcej będziemy wiedzieć w przyszłym tygodniu. Natomiast wersje takowe wyszły. Ja aktualizacji jest co prawda nie mam, ale pewnie ją dostanę jakoś tam na godzinach. A teraz, skoro o smart newsach, to powiem tak. GPT Agent, czyli właśnie agent wykonujący zadania od OpenAI, wreszcie stał się faktem. Bodajże 17 lipca wystartował. Na razie dostępny, niestety, jak to zwykle bywa, w Stanach Zjednoczonych i poza krajami UE, Unii Europejskiej, więc na razie się będziemy mogli obejść smakiem, ale to, co wiemy na ten czas, to to, że dla użytkowników wersji GPT Pro, czyli za te jedyne $200 miesięcznie, mamy 400 zapytań, 400 promptów limitu, no a dla użytkowników wersji Plus, planu Plus, 40 miesięcznie. Więc teoretycznie można korzystać, tylko no jeszcze nie u nas, tak jak mówiłem, a polega to na tym, to jest tak naprawdę połączenie Deep Researchu z tym, z właśnie przeszukiwaniem wszelakiego rodzaju informacji, też właśnie z pisaniem kodu, powiedzmy, i tak dalej. Tak naprawdę jedno potężniejsze narzędzie, które oparte na modelu rozumującym, no po prostu.
1: No i też z takim agentem, tak, który będzie w stanie jakoś interaktywnie korzystać z jakiejś swojej wbudowanej przeglądarki.
4: Tak, on tam ma,
1: będzie miał jakąś maszynę wirtualną, na której będzie w stanie uruchamiać kod. No ja jestem bardzo ciekaw, jak to dla nas będzie dostępne, bo tu no pewne rzeczy mogą być problematyczne w zależności
4: no właśnie,
1: od tego,
4: to nieszczęsne
1: jak
4: wprowadzanie
1: to,
4: danych.
1: Tak, dokładnie. Jak to będzie wszystko, jak to będzie wszystko działało. No ja cały czas tak czekam, otwieram, jak też i polskie portale właśnie pisały o tym, że tak, jest już agent od czata GPT. Otwieram, cały czas widzę, że mam to samo. No i no cóż, no my w Europie będziemy musieli jeszcze swoje odczekać. Swoją drogą też coraz więcej i coraz głośniej mówi się o modelu GPT w wersji piątej.
4: GPT 5.
1: Tak, i to generalnie, tak sądząc po opisach, to będzie wszystko już w ogóle zunifikowane. Do tego stopnia,
4: nienawidzimy, że wybieracza modeli, jak tak, mówi sam Altman.
1: Że nie będzie trzeba wybierać, wiesz co, ale nawet wybieracz modeli wybieraczem modeli. Bardziej chyba tu chodzi o wybieranie tych trybów, czyli że nie będziesz musiał wybierać sobie, czy ma szukać w internecie, czy ma robić deep research, czy ma robić coś tam jeszcze, tylko po prostu on będzie wszystko
4: a to też
1: na podstawie kontekstu sobie w stanie
4: kontekstu
1: wyrozumować.
4: Tego prompta, tak, mu zadamy, tak, prawda? Pytanie za pytania.
1: Dokładnie.
4: Tak, no miałem o tym w sumie teraz nie mówić, o tej piątce, bo jego jeszcze tak naprawdę nie ma, ale skoro już ten temat poruszony został, no to mówi się o tym, że ma być tak naprawdę dla wszystkich, również dla użytkowników, przepraszam bardzo, darmowych. I bez limitu teoretycznie, tyle że od jakby bez limitów, tyle że o różnych poziomach inteligencji, tak, że wersja dla wersji darmowej ma być niższy stopień tej inteligencji, dla subskrybentów plus wyższy, no i dla subskrybentów pro o pełnej mocy, prawda? Rzekomo on spekuluje się nad w ten sposób, mówi się o tym, że dla użytkowników darmowych będzie to tak jakby model powiedzmy 4 połączony z O4 mini, jeśli chodzi o rozumujący, bo tu należy właśnie wspomnieć o tym, że to będzie właśnie tak jak mówiłeś, Michale, zunifikowane, powiedzmy wszystko jedno w jedno, czyli tak naprawdę modele multimodalne, które właśnie wykonują, analizują różne typy danych z tymi modelami rozumującymi, nie? Tak naprawdę, więc to wszystko ma być w jedno zunifikowane. Nie wiadomo kiedy, teoretycznie tego lata, a kiedy tego lata, to jeszcze nie wiadomo. Dobrze, poza GPT, co my tu jeszcze mamy? A właśnie, ja też tak czekam na tego agenta, na tego agenta GPT. Po VPN-ie niestety jeszcze to mi nie działa, jeszcze tego nie dostałem jakby, więc no należy się uzbroić w cierpliwość. Sam chętnie bym to przetestował, zobaczył jak to będzie działać. A jeśli już mówimy o tym, co ma być, powiedzmy w teorii, ale jeszcze nie do końca potwierdzone, to, że OpenAI będzie chciało, żeby w ich systemach zapisywać nasze karty płatnicze, generalnie, żeby już nie trzeba było właśnie na etapie płatności danych wpisywać takich, powiedzmy, jak dane karty, numer CVC, czy numer karty i tak dalej, dane z karty, tylko żeby to już po prostu OpenAI sobie samo brało, nie? Zlecamy takiemu agentowi, powiedzmy, kup mi to na Amazonie, powiedzmy, czy na Allegro i że on to podobno, pewnie, no wiadomo, trzeba się będzie zalogować jeszcze, więc tu może być bariera. Natomiast ponoć, że mają, chyba przy współpracy ze Stripe'em właśnie, ze Stripe, ma być,
1: Stripe generalnie ma, tak działa. Ja ostatnio właśnie jakieś inne narzędzie AI testowałem, które miało płatność za pomocą Stripe'a i jakież było moje zdziwienie, jak pamiętam, że kiedyś już ze Stripe'a korzystałem wcześniej, opłacając coś innego i wchodzę sobie właśnie na Stripe'a, żeby dokonać płatności, A on przypomina mi, że tak, to ja cię kojarzę, ty już tu masz podpiętą swoją kartę, to ja ci wysyłam teraz SMS-a, podaj mi kod z tego SMS-a i zaraz dokonujemy płatności. Więc tak, Stripe jak najbardziej właśnie w ten sposób potrafi działać i potrafi nas rozpoznać, przypomnieć sobie o tym, że myśmy tam już kiedyś coś z nimi mieli do czynienia i będzie w stanie tę naszą płatność zrealizować.
4: Czy to nie jest przypadkiem implementacja tego całego Click to Pay?
1: Całkiem możliwe.
4: Chyba tak, bo to ma na tym polegać, że jak w danym portalu, czy tam integratorze płatności, ale to też się odnosi do sklepów, raz zapłacisz i zaznaczysz checkbox, a to lubi chyba być często właśnie zaznaczone, żeby zapamiętać nasze dane, dane karty i tak dalej, no to jest tworzony jakby nasz profil właśnie w tej usłudze Click to Pay, czyli generalnie projektu Wizy i Mastercarda, skupiający na tym, żeby jak najmniej kliknij, aby zapłacić, prawda? Czyli to tak dla słuchaczy też, którzy mogą się nie orientować w temacie. I właśnie polega to na tym, że jeśli już raz zapłacimy, to potem tylko właśnie jesteśmy kojarzeni i na SMS-a, czy też są wdrożenia w aplikacje mobilne banków, też różnie to bywa. Przychodzi kod z SMS-a, my potwierdzamy, wszystko się już samo wypełnia, samo płaci się i tak dalej, no. Więc całkiem możliwe, że to jest dokładnie to, o czym, zwłaszcza, że Stripe chyba miał mieć tę integrację z Click to Pay, więc być może tak, no. Dalej. Mamy Google'a, Google wyszukiwarkę ich mniejszą AI. Oczywiście na razie również w Stanach, a dlaczego by nie? I nawet chyba nie to, że w Unii Europejskiej, że poza Unią Europejską i innych krajach, powiedzmy, tylko właśnie chyba na razie w Stanach jest to testowane. Również dla użytkowników darmowych, niemniej z dużo mniejszymi limitami. Dla użytkowników opłacających Google AI Pro te limity są dużo większe, czyli możemy dużo więcej. A o co chodzi? Ano o to, że jeżeli my w wyszukiwareczce naszej drogiej wpiszemy, że potrzebujemy, nie wiem, na przykład ostrzyc psa, nie wiem, w takim i takim terminie, tam inne usługi groomerskie wykonać, to Google w naszym imieniu będzie dzwoniło do różnych firm w naszej okolicy, będzie dowiadywało się właśnie, pozyskiwało te informacje wszelakie na temat dostępności danych usług, cen, warunków i tak dalej. I będzie do nas wracało ze skonsolidowanymi informacjami, kompaktowym takim podsumowaniem no właśnie tych informacji i my wtedy będziemy mogli już sobie zdecydować, no, którą z tych firm wybieramy, którą z ofert, prawda? I taki jakby w sumie nasz asystent.
1: Pytanie, ile z tych osób, do których zadzwoni taki robot od Google'a, uzna, że to jest w naszych polskich realiach kolejna fotowoltaika, tak, po prostu rzuci słuchawką.
4: No właśnie, zwłaszcza, że te Google, głosy Google, zwłaszcza w Gemini'u, bo w AI Studio, no powiedzmy, że to... Ale jak taki Gemini zadzwoni, powiedzmy, czy Gemini o podobne stworzenie, jeśli chodzi o głos, no to może się tak zdarzyć niestety, tym bardziej. No, natomiast to inicjatywa w sumie ciekawa i no, ciekawe, jak to się rzeczywiście przyjmie. Na amerykańskim rynku też, jak to się przyjmie. Dalej, to dla użytkowników Maca, macOS-a póki co. Natomiast o co chodzi? No, o nagrywanie spotkań w aplikacji ChatGPT, czyli w sumie mogłem tutaj przetestować, ale chodzi o to, że właśnie w wersji, teraz nie pomnę aplikacji, ale jak zaktualizujecie do najnowszej wersji aplikacji na macOS-a, to już w planie plus, bo wcześniej to było dostępne oczywiście w Pro, no bo jak żeby inaczej, tam bodaj Enterprise też i chyba w Team, tak, w planie Team wcześniej, teraz usługa weszła, pojawiła się w planie plus i bodajże Edu, albo była w Edu, nie wiem, ale w każdym razie w plus na pewno można właśnie rejestrować spotkania za pomocą GPT, no i potem to GPT nam będzie robiło, ten GPT nam będzie robił notatki ze spotkania, prawda, tam podsumowywał i tak dalej.
1: A wiesz coś, opcja... Maćku, więcej, jak to działa w praktyce? Czy na takie spotkanie musimy wpuścić jakiegoś bota? Z jakimi platformami to działa? Jak to w ogóle jest rozwiązane?
4: Znaczy, generalnie z aplikacjami, które no do spotkań, bo nie tak jak Zoom, powiedzmy, tak jak Teams, tak jak...
1: No ale taki na przykład jakiś mniej znany klient pokroju TikToka. Czy dałoby się to z tym sprząc? Jestem ciekaw.
4: To jest dobre pytanie. W sumie kiedyś, jak mi się będzie chciało, przy dobrych wiatrach będzie to można jakoś ewentualnie przetestować. Natomiast, no bo to jest dobre pytanie właśnie jak to, bo generalnie nie testowałem tego jeszcze. Przycisk owszem, mi się pojawił, mam nagraj spotkanie, natomiast jak to dokładnie działa, no nie miałem jeszcze z kim przetestować, ale opcja jest, daje zajawkę, daje sygnał.
1: Bo jeżeli to by było takie globalne coś, co pobiera dźwięk z naszego audio...
4: Ja podejrzewam, że tak.
1: To wydaje się być w ogóle fajną sprawą, bo wtedy na przykład, no co, oglądamy sobie nawet jakiś film na YouTubie albo coś sobie odpalamy, jakiegoś długiego, czego niekoniecznie mamy ochotę słuchać, ale to się tam będzie nagrywało, potem to wyłączamy i możemy sobie z tym gadać, tak? Zadawać pytania, czytać jakieś transkrypty i tak dalej, i tak dalej.
4: Pytanie właśnie też, czy to jakieś limity ma i tak dalej, do tego nie udało mi się jeszcze niestety dotrzeć, no ale opcja jest, można testować, także zajawkę taką, tak zwaną, rzucam. No i jeśli chodzi o smart newsy na ten tydzień, to tyle, o ile o czymś zapomniałem, ale raczej nie.
1: No to odbierzmy telefon w takim razie. Patryk jest z nami, witaj.
5: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy.
5: No to zacznę może od brakującego kącika w dzisiejszym Tyflo-przeglądzie, czyli od kącika związanego z grami, a w zasadzie od nowości w grach, ponieważ mamy dwie nowości. Jedna nowość z Chin. Gra, która powstała, ja wiem, parę dni temu. Jest to gra od tych samych twórców, którzy stworzyli takie produkcje jak Return of the King, Legend of the King. Jest to gra, która nazywa się Path of Immortality. To znaczy, ja to tak napisałem, ponieważ tak jest to przetłumaczone, było na Discordzie. Okej, jest to tak naprawdę coś podobnego jak Legend of the King. W zasadzie gra, która ma jakąś tam fabułę, natomiast jest to gra z turowym systemem walki i niektóre rzeczy są pozmieniane, takie jak na przykład zdobywanie ekwipunku, jest poniekąd więcej kontentu, więcej, inny system levelowania poniekąd trochę jest pozmieniany. Natomiast gra jest napisana w silniku Unity i w tym wypadku, w przeciwieństwie do Legend of the King, który był tylko grą mobilną, tak tutaj gra jest również dostępna na system Windows. Współpracuje ze wszystkimi czytnikami ekranu NVDA z ZDSR. To tak. To pierwsza rzecz. Jest link na forum AudioGames.net. Można sobie ściągnąć z New Releases Room. Ja tam założyłem wątek o tej grze. Jest link do Google Drive'a, gdzie można ściągnąć wersję na Androida. Jest to plik zip, pewnie z APK w środku. Jest link do wersji na Windowsa również w zipie do pobrania klienta, jak również jest plik tekstowy, w którym znajdziemy link do Test Flighta, ponieważ gra jest na Test Flighcie, bo nie ma tej gry w App Store, jak zresztą poprzedniej gry Legend of the King również tam nie ma, jest na Test Flighcie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdyby ktoś sobie chciał pograć w krykieta, a ktoś, kto zna język portugalski, no to jest gra na Steamie, która się nazywa Hit It Back. Jest to odkrycie Tomka Tworka z dnia dzisiejszego. Jest to dostępny krykiet, baseball, z tym, że tak, gra jest po angielsku w całości, natomiast samouczek jest w języku portugalskim i niestety voice acting jest po portugalsku i napisy są po portugalsku. Niestety te napisy nie są przekazywane do czytnika ekranu, tylko wyświetlają się nam na ekranie. No więc pojawia się problem, jak to przetłumaczyć. No myślę, że jakimiś narzędziami AI jak najbardziej można by próbować, natomiast problem już został zgłoszony, więc zobaczymy, jak będzie to rozwiązane, czy te napisy będą do czytnika ekranu przekazywane. Oczywiście da się tutorial pominąć i grać to po angielsku, no ale nie będziemy znali mechanik tego, więc no tutaj wypadałoby poczekać, no chyba, że ktoś jest słuchaczy, kto zna język portugalski, no to może chętnie by ten samouczek jakoś przetłumaczył dla nas, co tam trzeba zrobić. No, także ciekawie się robi. Jeszcze Forza Motorsport w tym tygodniu dostała aktualizację, w której to dostajemy wyścigi mistrzów i gdzie to będziemy mogli pojeździć bulidami, takimi chyba jakimiś w Formule 1 jeździ. No i tutaj ci, którzy płakali, że Forza Motorsport, nie wiadomo co z nią będzie, no przynajmniej do września są zapewniane jakieś turnieje co do tej gry, więc tutaj nie mamy się absolutnie co martwić. A tak jeszcze a propos tego, co będzie, Mortal Kombat 2 zostaje zapowiedziany, pojawił się trailer tej gry. Nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy owa gra ma się pojawić, natomiast Mortal Kombat 2 już został zapowiedziany, że się robi. I a propos rzeczy, które jeszcze będą z gier, no to 15 sierpnia ma się pojawić dodatek do Brock the Investigator. Dokładnie teraz nie pamiętam nazwy, ponieważ ta wiadomość wskoczyła do mnie przed sekundą. Natomiast jak wejdziemy sobie na Steama w tą grę, to powinniśmy dostać link do nadchodzącego dodatku. Możemy sobie go zażyczyć. No i w sierpniu już powinniśmy ten dodatek otrzymać. Także to tyle wieści, jeżeli chodzi o gry. Natomiast teraz będzie informacja a propos aplikacji Clip, czyli do zarządzania schowkiem, ponieważ ostatnio w tym przeglądzie o tym mówiłem, że przydałaby się aplikacja, która historię schowka ma. I owszem, ta aplikacja jest w sklepie Alt Store, jest za darmo, natomiast warunkiem, żeby pobrać tę aplikację, jest połączenie konta Patreon z Alt Storem. Kiedy to zrobimy, mamy dostęp do tej aplikacji, możemy ją spokojnie sobie pobrać za darmo i z niej korzystać. No tylko musimy mieć połączone konto z Patreonem. Ja aplikację pobrałem, używam i póki co jestem zadowolony. Kiedy coś skopiujemy, aplikacja wyśle nam powiadomienie, że coś zostało skopiowane i musimy kliknąć w baner, jeżeli chcemy zapisać informacje z naszego schowka do tej aplikacji Clip, ale wiadomo, musimy mieć Alt Store i z Alt Store'a jak najbardziej tą aplikację możemy pozyskać i pobrać. A co bet iOS-a, no to prawdopodobnie lada dzień, z tego co czytałem, ma się pojawić beta publiczna iOS-a 26. Dzisiaj deweloperska, jutro beta publiczna. Także zobaczymy, pożyjemy. Natomiast ja do was teraz z pytaniem się zwracam, ponieważ chcę sobie kupić ubezpieczenie. Chcę się ubezpieczyć. No i ostatnio próbowałem sobie Rankomat, żeby mi tam coś porównał w firmy ubezpieczeniowe względem ceny. Problem polega na tym, że Rankomat mi jakoś dziwnie przedstawił, bo pokazał mi 8 ofert. Tego te 8 ofert pochodzi z jakichś dwóch firm ubezpieczeniowych. Ja się was chciałem zapytać, czy znacie jakąś, czy wy korzystacie, gdzie wy jesteście ubezpieczeni, na przykład jeżeli chodzi o dostępność strony, gdzie można sobie zobaczyć ceny tych ubezpieczeń, potem na przykład ewentualnie jakichś dokumentów, jakichś takich rzeczy. No i wiem, że to może jest pytanie trochę naiwne, ale czy są jakieś firmy, jest jakaś firma ubezpieczeniowa w Polsce, która ma zniżki na składki ubezpieczeniowe z tytułu, że jesteśmy osobą niepełnosprawną. Wiem, że to jest naiwne pytanie, ale może jednak coś takiego jest. Także jak to wygląda z ubezpieczeniem? Ja słyszałem dość dobre informacje o firmie Unika, że jest podobno dobrze i nawet jest dostępnie. Jak to jest w waszym przypadku? Gdzie wy jesteście ubezpieczeni? I jak to wygląda właśnie z dostępnością tego wszystkiego, wszystkich dokumentów, samej strony? Czy coś możecie polecić?
4: No ja powiem szczerze, jeśli chodzi o sam proces w sumie zawierania, znaczy inaczej, wyboru oferty powiedzmy i zakupu. Nie, dobra. Wybór oferty to w ogóle wybierałem w troszkę śmieszny sposób w sumie. Natomiast już później, jeśli chodzi o finalizację generalnie całego zakupu, zawieranie umowy i tak dalej, to jeśli chodzi o ubezpieczenie turystyczne, o ubezpieczenie, tam na Słowację się potrzebowałem ubezpieczyć. W Warcie było całkiem też fajnie dostępnie, więc ewentualnie możesz zajrzeć tam.
5: Znaczy mi owy zależy o takie ubezpieczenie ogólnie na życie, żeby właśnie
4: ale
5: tam było
4: tam
5: od
4: też w
5: ciężkich
4: Warcie mają.
5: chorób.
4: Ale w Warcie raczej też mają właśnie tego typu w sumie.
5: Jest całkiem nieźle z dostępnością Warta, tak? Mówisz?
4: Tak, tak. Wydaje mi się, że jestem na 90% pewien, że są tego typu, jak tam przeglądałem gdzieś tam na szybko. I ten.
5: A zniżki z tytułu niepełnosprawności jakieś
4: niestety,
5: istnieją?
4: O tym w sumie nawet, wiesz co, nawet nie pomyślałem, żeby wtedy zapytać. Bo to w ogóle było
1: ja
4: tak,
1: nie
4: że...
1: sądzę, żeby były zniżki,
4: raczej
1: ewentualnie
4: wątpię.
1: Może być w drugą stronę nawet, chociaż też nigdy o tym nie słyszałem. Ale no, z perspektywy wiesz, z perspektywy takiego ubezpieczyciela, to my jesteśmy potencjalnie przynajmniej bardziej ryzykownym klientem.
4: No dokładnie, więc tak, ta Warta, spróbuj. Ja to w ogóle, to historia też była troszkę dziwna, bo ja to, jak tam taki research sobie gdzieś tam zrobiłem, że niby ergo Hestia, że coś tam, tylko się potem okazało, że oni to tam nie oferują takiego stricte zakupu też online, tylko kontakt z agentem i coś tam, a że potem już w trakcie, że tam niby sobie jest obsługa bez barier też, że niby coś tam, że jak dokumenty potem trzeba wysłać, to tak w takiej śmakiej i owakiej formie. Więc tam się w sumie do nich odezwałem z ciekawości. Natomiast się śmiesznie złożyło tak, że agentka ubezpieczeniowa właśnie Ergo Hesti jednocześnie pracowała dla Warty, tyle że jej niby tam na wykazie nie ma, a stwierdziła, że mi da jednak ofertę właśnie Warty, no i w sumie to tak wyszło dziwnie.
5: Aha, ale sobie też zobaczę tam Unikę, bo to też jest coś,
4: no,
5: co
4: pewnie.
5: To jest następca AXA, pan też ćwiczy, tej słynnej firmy, w której była reklama pana Pudziana, OCF, AXA, pan też ćwiczy, ktokolwiek pamięta. Dlatego szkoda, że już też tej firmy ubezpieczeniowej nie ma, ale jest Unika od niedawna, więc zobaczę sobie również tą Unikę. Natomiast no, Rankomat troszeczkę mógłby się poprawić z tą dostępnością, bo jak trochę dostałem te porównania, to tak trochę kiepsko mi się było z tym rozczytać. W tym rankomacie, bo to niby miała być tabelka, to jak tam pisali, a to nie było tabelką, tylko to było wpisane jednym ciągiem, że nie było to w żadnej tabelce, więc to trochę się głupio porównywało. Przynajmniej ja na telefonie z tym rankomatem miałem problem. No nic, to w takim razie dziękuję za informację. Także na pewno
1: dzięki.
5: Się popatrzę. I do usłyszenia i jego prowadzenia audycji.
1: Do usłyszenia,
5: na pewno
1: Patryku.
5: Coś macie,
1: no
5: informacje.
1: To i owo jest. Trzymaj się. Pozdrawiamy.
2: O, teraz mnie słychać.
1: Tak.
2: Mi się wydaje, czy ktoś dzwoni tutaj do nas. Tak mi się wydaje i to chyba już od dłuższego czasu. Chyba.
1: Ktoś do nas dzwonił
2: na
1: przed momentem. Tak, ale teraz chyba zrezygnował z tego połączenia.
2: Aha.
1: Chociaż jeszcze spróbujemy.
2: To mnie właśnie słychać, że dzwoni. No to...
1: No, ale zaraz tu przełączymy i... O jest, udało się odebrać połączenie. Kto jest z nami?
6: No witam was serdecznie po raz kolejny już w Tyfloprzeglądzie. Bartek po tej stronie, jak
1: cześć,
6: zwykle
1: Bartek.
6: Co tydzień się kłaniałem, mam się nagrać, ale w międzyczasie pojawiło się jeszcze kilka takich pytań. Na początek właśnie chciałbym tutaj odnieść się do was z pytaniem i takim jakby apelem nie tylko do was, ale i do słuchaczy. bo chciałbym się zapytać o dostępność aplikacji Play One. Czy w ogóle ktoś korzysta, czy ona dla nas jest dostępna, bo mam zamiar ją pobrać i tak naprawdę czy się opłaca ją pobierać, bo jeżeli ona dla nas dostępna nie jest, to jej pobierać nie będę.
1: Chyba nie nikt wiem, z nas nie korzysta.
6: To ewentualnie tutaj właśnie apel do słuchaczy, bo nie wiem, ile jeszcze będziecie na antenie dość szybko dzisiaj, że tak powiem, te newsy, że tak powiem, przeszły nam, że tak powiem, półtora godziny niespełna, a to już chyba bliżej końca, skoro tak mówiliście, że już jeszcze de facto trochę będziecie, ale chyba nie tak długo, jak przez ostatnie tygodnie. No dobrze, to w tej sprawie tutaj dziękuję tutaj za odpowiedź i kolejne moje pytanie a propos Windowsa 11 i przelogowywania konta Microsoft, bo ja de facto kupiłem komputer, tak mówiąc kolokwialnie, z drugiej ręki, gdzie system już był zainstalowany i OneDrive był zalogowany na konto tego poprzedniego użytkownika, a chciałbym się przelogować na swoje konto Microsoft. I teraz jak się wylogować z tego starego konta i móc zalogować się na to domyślne już?
1: No tutaj to wydaje mi się, chyba wszyscy jak korzystamy, to korzystamy z tych kont lokalnych.
6: Czy to jest tylko możliwość przystawiania systemu?
1: Wiesz co, no nie. Konto zawsze sobie możesz dodać.
6: Bo jak wchodzę w ustawienia i konta, tam to konto się wyświetla, tylko właśnie nie wiem, jak się stamtąd wylogować.
1: Ale to może spróbuj najpierw dodać sobie po prostu nowego użytkownika.
6: Tam widziałem chyba, to był link, czy przycisk, no, dodaj nowe konto. Tak. I wtedy ewentualnie zobaczyć, czy pojawią się jakieś opcje przy tym drugim koncie, które po prostu chcę wylogować.
1: Najpierw po prostu dodaj sobie to nowe konto, które chcesz, i jak sprawdzisz, że ci wszystko działa, no to wtedy tamto konto będziesz mógł, myślę, spokojnie usunąć.
6: Okej, okay, no to wtedy w ten sposób postaram się...
1: Wydaje mi się, że to będzie najprostszym rozwiązaniem.
6: No tak, pewnie dlatego nie chcę tego zrobić, bo aktualnie znajduje się tylko to konto tego poprzedniego użytkownika,
1: no tak,
6: jak to się
1: tak,
6: mówi.
1: Tak, no to...
6: A pewnie nie zezwala na to, żeby OneDrive nie był zalogowany, kiedy system jest postawiony, tak? Można to tak odbierać.
1: Całkiem możliwe.
6: Okej, okay, to kończąc już moją wizytę dzisiaj na antenie, raczej więcej nic z mojej strony nie będzie, to tylko z informacjami z zeszłego tygodnia, o których wam tutaj wspominałem, że sprawdzę audiodeskrypcję w WP Pilocie na meczu siatkarzy Polska-Iran i niestety no troszeczkę się zawiodłem, bo tej audiodeskrypcji jednak na żywo nie było. Nie wiem, jak było w następnych meczach z Kubą, z Bułgarią i z Francją, bo już nie patrzyłem, ewentualnie teraz właśnie
1: Ale
6: będę miał...
1: Ale Bartku, jej nie było i nie było też nigdzie indziej, czy ta audiodeskrypcja po prostu nie była obecna tylko w WP Pilocie? Nie wiem, czy masz porównanie.
6: Znaczy się porównanie, jeżeli chodzi o inne aplikacje, to ja właśnie nawet nie wiem, czy... Jak ewentualnie
1: bardziej ja bym porównywał z tym, co masz dostępne z anteny naziemnej.
6: Znaczy się, bo ja to robiłem, Michale, na iPhone'ie, więc... Mhm.
1: Czyli nie masz porównania bo wiesz, bo chodzi mi po prostu o to, czy w ogóle tam audiodeskrypcja była, bo może po prostu jej nie było, tak zwyczajnie.
6: No, odbierając tylko z doświadczenia z WP Pilota, to wydaje mi się, że tej audiodeskrypcji mogło nie być, bo skoro... No...
1: To znaczy, wiesz, nie, mi chodzi o to, że mogło jej po prostu w ogóle nie być w telewizji, w tym sygnale, który telewizja wypuściła. No, o to mi chodzi.
6: No tu, Michale, możesz mieć rację. Jeszcze ewentualnie sprawdzę
1: nie
6: wiem,
1: nie
6: środek,
1: jestem miłośnikiem sportu, nie oglądam, ale... więc ciężko mi tu powiedzieć, jakie są zwyczaje, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję wydarzeń sportowych. Wiem, że niektóre
6: no, mówię, bo ja słyszałem, że kiedyś na żywo były, ale nie wiem, ile w tym prawdy, bo to wiadomo, też wiadomości były z drugiej ręki, więc, więc też nie wiadomo, czy rzeczywiście ona była, czy nie.
1: Jasne.
6: I jeszcze taka troszeczkę... No, ciekawostka jednak, może i wprowadzająca w błąd, nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale dzisiaj miałem konieczność wypłacenia pieniędzy z bankomatu, gdzie oznaczenia brajlowskie były, ale były, że tak powiem, umieszczone w błędnych miejscach. Na przykład, gdzie wychodziły banknoty, był napis, że tam jest karta. Gdzie się wkładało kartę, tam był napis banknoty. I teraz to dla nowych użytkowników może to być mylące. No bo...
1: No zdecydowanie.
6: Dla niektórych. Wydaje mi się, że no, większość raczej, że tak powiem, pojmie ten błąd, ale sam fakt, że tak jest. No, jak już coś robić, to moim zdaniem robić to prawidłowo na 100%, a nie, że tak powiem, już za przeproszeniem, przepraszam za słowo, no odpieprz.
1: A czyj to był bankomat?
6: Nasz, PKO BP.
1: No, to myślę, że im warto to zgłosić.
6: I myślę, że to zrobię.
4: No. I to jak najszybciej, bo to jest nie do pomyślenia. Witamy prawidłowo przeprowadzone konsultacje i tak dalej, prawda?
6: No, tak samo jak kiedyś zgłaszałem a propos wpłaty pieniędzy do bankomatu, opcja jest dostępna, ale nie dla nas. No mówili, że się tym zajmą, czas mija, nic się w tej sprawie nie dzieje, więc może chociaż w tej kwestii coś, że tak powiem, poprawią.
4: Jeszcze sobie niestety minie, bo ten cały akt do dostępu, europejski akt do dostępności, to też zakłada, że dopóki są te maszyny w użyciu stosunkowo nowe, to jeszcze sobie będą, a nowo wyprodukowane pewnie to tam te wymogi są, więc jeszcze sobie troszkę poczekamy.
6: W tym przypadku mówimy tylko o nalepkach, więc to chyba duży...
4: Wiesz co, nie, nalepki nie, tylko nie. Kwestia tego tylko wpłacania pieniędzy i tak, opracowywania tych rozwiązań.
6: Tak, no ja akurat sam tej kwestii musiałem się nauczyć na pamięć, jednakże jeżeli pojawią się jakieś aktualizacje systemu, no to wiadomo, że już będę uziemiony, bo wtedy tak naprawdę zagubię się w procedurze.
1: No tak, bo może zmienić się menu tak. I po prostu nie będziesz wiedział, jak to przejść.
6: Tak, no właśnie, no, że tak powiem, no żyjemy chyba w państwie no, dość rozwiniętym. No dobrze, to chyba by było na tyle, chociaż jeszcze taka informacja na sam koniec. Też dzisiaj byłem zaskoczony takim jednym faktem, bo byłem akurat w sklepie na zakupach i jak wracałem do domu, to wsiadłem w autobus, żeby dla mnie było bezpiecznie i się cofnąłem. I ta sytuacja miała miejsce, żeby było jeszcze śmieszniej, przy ośrodku dla niewidomych u nas w Bydgoszczy, gdzie na sygnalizatorach świetlnych są, w miejscu tych przycisków są umiejscowione, u was w miastach może też takie coś jest, pod tymi przyciskami jest jakby taki krążek, który kiedy jest zielony, to zaczyna wibrować, a kiedy jest czerwony, to słychać takie stuknięcie jak w pudełko akustyczne. Nie wiem, spotkaliście się z czymś takim
1: tak,
6: u siebie w miastek?
1: Akurat u mnie nie, ale są...
6: Ale słyszeliście.
4: Ja słyszałem, jaki zielony tak. To wibruje, no.
6: Tak, zgadza się. No i akurat dla mnie taka śmieszna sytuacja, że akurat w tym miejscu, no bo jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to kilka takich lokalizacji jest, ale akurat w tym miejscu ten przyrząd był uszkodzony i też zamierzam to zgłosić do zarządu dróg, bo podejrzewam, że oni się tym chyba zajmują.
1: No, najprawdopodobniej.
6: No de facto, kiedy było zielone światło, to ten klasyczny dźwięk był. No ale co przyzwyczajenie, to przyzwyczajenie, prawda?
1: Oczywiście.
6: Ja już sam się przekonałem, co to jest, więc może, żeby ktoś inny też nie ryzykował.
1: Jasne.
6: No dobrze, to z góry wam dziękuję i taki właśnie jeszcze raz apel do słuchaczy, jeżeli ktoś może używał aplikacji Play Now, to ewentualnie w przyszłym tyfloprzeglądzie niech napisze albo chociaż jakąś głosóweczkę nagra, bo chciałbym też poznać tutaj opinię słuchaczy.
1: Jasne.
6: Dzięki wam serdecznie.
1: Dzięki,
6: Bartku. I spokojnej nocy i spokojnego prowadzenia. Słucham was wtedy dalej. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.
1: Dzięki. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Tu jeszcze kontynuując wątek naszej słuchaczki Weroniki i notatników firmy HIMS, to napisała do nas Weronika. O, w międzyczasie dzwoni telefon, to za chwileczkę odbierzemy, ale przeczytam te wiadomości od Weroniki. Mam polskie tłumaczenia i oba notatniki miały zainstalowany syntezator mowy Ewa. Ciekawa jest jeszcze jedna rzecz. W Braille Sense Polaris po zainstalowaniu dodatkowych głosów syntezatora mowy nie mogę napisać dużego ci. Później nawet jak odinstalowałam, również ta opcja nie działa. Problem dotyczy tworzenia folderów. No to bardzo ciekawy błąd, bo tu Weronika pisze dalej, że pisząc już zwykły dokument, duże ci działa. W BrailleSense 6 tego problemu nie miałam, ani wcześniej, ani w chwili obecnej. I to jest tyle. No to jest ewidentnie temat dla dystrybutora, dla twórcy polskiego tłumaczenia, bo tu obawiam się, że nie będziemy w stanie jakoś za wiele pomóc. Odbieramy kolejny telefon w takim razie. Kogo witamy?
7: To po drugiej stronie Rafał.
1: Cześć Rafał. Dobry wieczór. Słuchamy.
7: To ja powiem tak. Mam takie pytanko. Bo z tego, co słyszałem, że w tej najnowszej wersji iOS-a, czyli tam 26 chyba, tak? Zdaje się, ona się nazywa. I to ponoć jest nowość taka, jeden z nowości, takie coś, że ma być w Braille'u tym wejściowym ta klawiatura, no klawiatura, no

0: jakoś bardzo, ale jest taki tryb, powiedzmy, że kolumnowy, że w jednej kolumnie jest tryb, znaczy są punkty 1, 2, 3, drugi, w drugim 4, 5, 6. Jest też tryb odwróconych tych kropek, że one jakby zamieniają miejscami, jest też tryb tabliczki brajlowskiej. No, szczerze mówiąc, ja tego tak nie testowałem, ale być na pewno jest. I w betach nie zniknęła ta opcja. Bo czasem lubi coś być, potem na chwilę zniknąć, potem się pojawić, cały czas jest.
1: No właśnie, no
0: więc
1: bo to
0: można eksperymentować.
1: Bo tu wiem, że czasami to lubi, czasami potrafią, coś jest, a nagle później nie ma tego.
0: Tak, wiesz, no bo to zawsze w becie to jest, to się wszystko dynamicznie zmienia i jak coś Apple nagle stwierdzi, też choćby nawet może po feedbackach użytkowników, po opiniach, że coś jest też niedopracowane, a potrzebują na to więcej czasu, no to na chwilkę znika, potem się pojawia i
1: jest. No więc właśnie, a o tym nic nie mówicie, i więc stwierdziłem, zapytam, mówię, aha, to czyli nic nie mowa, nic nie mówicie, jak to działa, to mówię, tego chyba nie ma.
0: Bo mówiliśmy po prostu, bo mówiliśmy, wiesz, o tym, no skoro mówiliśmy o tym, wiesz, w audycji o temu dedykowanej specjalnie, to, no, to też tutaj nie mówiliśmy.
1: No,
0: także polecam
1: się,
0: sobie odsłuchać, tam jest więcej nowości różnych tegorocznych.
1: Tak, to zgadzam, no to ja wiem, to ja bym akurat słuchałem tą audycję i tam wiem i tam była mowa, tylko właśnie posugerowałem przed tym, że właśnie to, że może nie mówicie nic o tym, dlatego że może właśnie tą opcję zlikwidowali jednak, tak? Że jednak
0: nie jest.
1: Będzie.
0: Cały czas tam sobie siedzi.
2: Jest i miejmy nadzieję, że będzie z nami do finalnej wersji, bo to też wiadomo, że to...
0: I tak, że w WatchOS się też w końcu kiedyś do nas zawita.
2: Tak.
1: No właśnie, bo mi się akurat tam mi ta właśnie ta jednoręczna, ta właśnie ten Braille by mi się właśnie bardzo podobał właśnie.
0: No to czekajcie,
1: bo dwiema rękami
0: września.
1: Jeśli niestety przez to, że ten oburącz nie mogę, no to nie mogę korzystać, a w tym przypadku będzie no. No,
0: tak.
1: I się bardzo no to... tego cieszę, że właśnie coś w końcu pomyśleli. Coś dla mnie.
0: Tak. Zawsze słuchaj, warto też, jeżeli masz jakąś potrzebę, jakąś funkcję dostępności, to też zawsze warto w sumie do nich pisać, bo a nuż widelec za powiedzmy wersję czy dwie, rok za dwa, może o tym pomyślą, może wprowadzą po konsultacjach i tak dalej.
1: A gdzie to można zgłosić? Gdzie to najlepiej zgłaszać?
0: Wiesz
1: to
0: co?
1: Takie
0: najlepiej na maila zespołu do spraw dostępności Apple, accessibility@apple.com zgłosić. Najlepiej po angielsku, chociaż z tego co wiem, od niejednej osoby też tłumaczą sobie i odpowiadają też potem po polsku, oczywiście z użyciem tłumaczenia, no ale... Ale tak i tak można tak naprawdę, więc możesz próbować tak czy...
1: A ile czasu niedaleką odpowiedź cię czeka?
0: Wiesz co, no różnie to bywa, oni tam też tych zgłoszeń mają, to powiedzmy, nie wiem, kiedyś to powiedzmy był miesiąc wzwyż, a teraz powiedzmy taki tydzień wzwyż, no to różnie. Raczej starałem się odpowiadać w tym momencie. No. Czasem lakonicznie, że tam... Co?
1: Nie. Chciałem przejść po prostu do kolejnej kwestii.
0: No dobra, spoko.
1: A druga kwestia, mam takie pytanie. Ktoś z was używa aplikacji Koleo?
2: Aplikacji Koleo, tak?
3: No tak.
2: Tak.
1: No to fajnie, bo mam takie pytanie, bo zainstalowałem i tak dalej i mam takie pytanie odnośnie właśnie tych biletów właśnie, no bo tam właśnie się dowiedziałem, że te bilety można dodać do walleta.
2: Tak, ale nie wszystkie.
1: To znaczy nie wszystkich przewoźników.
2: Nie wszystkich przewoźników dodać możesz Intercity.
1: Aha.
2: Czyli wszelkiego rodzaju Pendolino, Ekspresy i tego typu pociągi. TLK też jeszcze. Natomiast te na przykład
1: osobowe.
2: Przewozów, tak, osobowe, te przewozów regionalnych chociażby, czy innych tego typu przewoźników, no niestety nie da się dodać do walleta.
1: Nie da się, bo na przykład tu mój przewoźnik, który tutaj jeździ, miałem opcję tam więcej dostępności dodać do walleta.
2: A to jeżeli tak, to super.
1: A był to osobowy.
2: Ja nie byłem w stanie dodać na przykład przewozów regionalnych, to się tak bodajże nazywa, więc być może na przykład twój przewoźnik umożliwia coś takiego. To, albo może też to zunifikowali, bo jeszcze jakiś czas temu

0: Jak sprawdzałem, no to nie byłem w stanie dodać tych właśnie takich najtańszych, tych regionalnych właśnie przewozów.
1: No bo jak się nie da dodać, no to po prostu ta opcja jest po prostu niedostępna.
0: Dokładnie,
1: nie?
0: Dokładnie, to będzie niedostępna opcja. Jeżeli jest dostępna, to jeżeli możesz kliknąć, to jak najbardziej dodawaj i ciesz się z biletu.
1: Ten bilet pokazać konduktorowi przez e-wallet, czy jak to tam?
0: W momencie, kiedy będziesz miał, kiedy będziesz jechał pociągiem, to na ekranie blokady wyskoczy ci informacja o tym, że jest w tym momencie aktywne połączenie. Wystarczy w to kliknąć i po prostu odblokować urządzenie biometrią i pokaże ci się ten bilet. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że będzie pociąg miał jakieś opóźnienie, to po prostu wchodzisz do portfela tak, jakbyś chciał zapłacić. I wtedy wybierasz tam sobie, zamiast karty, to wybierasz sobie bilet, który chcesz pokazać.
1: Aha, normalnie do portfela, tak?
0: Tak, tak.
1: Czyli natomiast, tak, ja tam
0: natomiast najprościej, jeżeli nie ma akurat opóźnień, co nie zawsze się zdarza, no to po prostu najlepiej sobie kliknąć wtedy z tego ekranu blokady ten bilet i on wtedy będzie wyświetlony.
2: A bardzo to fajnie sprawdza. Synchronizuje się tak samo pociąg... z Apple Watchem, jeśli masz Apple Watcha tak samo.
1: Czyli rozumiem, jak pociąg ruszy, to się staje, to wtedy to się od razu automatycznie, jak pociąg ruszy, to się to powiadomienie
0: nawet
1: pojawi,
0: wcześniej, nawet wcześniej i moim zdaniem to jest akurat błąd, bo ja bym wolał, bo te na przykład z moich doświadczeń, to ten bilet wyświetla się nawet na kilka godzin przed podróżą, natomiast on, jeżeli ta podróż trwa, to on sobie w trakcie jej końca na przykład lubi znikać. Więc ja bym szczerze mówiąc wolał, żeby ten bilet wyświetlał mi się nieco później, a nie tam na przykład, nie wiem, z 5 czy 6 godzin przed podróżą, która trwa, dajmy na to, godzin 4, bo już powiedzmy w trzeciej godzinie to ten bilet potrafi zniknąć. Nie zawsze, ale dość często tak się dzieje. I wtedy, jeżeli na przykład w trakcie podróży są dwie kontrole, no to pierwszą przejdziesz bez problemu sobie klikając po prostu w ten bilet z ekranu blokady. No a jeżeli już jest ta druga kontrola, no to chwilę dłużej zejdzie ci, żeby ten bilet tam wyłuskać.
1: No tak, no bo trzeba w portfel wejść, tak, i tam i go
0: no dokładnie, szukać. No dokładnie, nie? Dokładnie.
1: Bo to wtedy się pojawi ta lista, kartę i plus ten bilet, no nie?
0: Tak.
1: To wybrać. A jak to się wybiera tam z portfela? Normalnie tam z gestem prawo-lewo, tak?
0: Dokładnie.
2: Czasem jak masz więcej kart różnych rzeczy, to może być pokaż więcej kart, czy tam stos, nie, coś takiego. No ale to jest więcej.
1: I to mówicie, że to powiadomienie już jest, ten bilet już przed połączeniem?
0: Tak, już przed połączeniem i to dość długo przed połączeniem z moich obserwacji.
1: Czyli jeszcze pociąg już nie jedzie, jeszcze nie
0: tak, a ty już będziesz miał bilet. A ty już będziesz miał wyświetlony bilet. Tak.
1: A to nie, to nawet konduktor mówi, że on, bo ja kiedyś chciałem bilet pokazać tak normalnie przed jazdą, to mówi, nie, panie, nie, niech pan pokazuje, bo tak jeszcze nie będzie działać, no, bo jeszcze nie będzie ważny, no. Tak jak ja kiedyś chciałem przekazać, bo mi pomagali tam wsiadać i coś, a jeszcze pociąg nie jechał, mówi, to nie, jeszcze nie, przyjdziemy później, bo też jak sprawdził, to jest nam ciebie tak tam nieważne.
0: No w każdym razie na ekranie już będziesz go miał wcześniej.
1: No to głupi, no to błąd, bo bilet zaczyna być ważny od momentu, kiedy tam zaczynasz tą jazdę, tak?
0: Być może są to jakieś ustawienia systemu, nie wiem od czego to zależy, szczerze powiedziawszy. Bilety lotnicze zresztą wyświetlają się w podobny sposób.
1: No i dobrze, i to wyświetla ten bilet, i włączę i to i normalnie, i tam... I to konduktor później przyłoży do telefonu wtedy, tak? Czy ja mu mam tam
0: wyłączasz przyłożyć? Wyłączasz najlepiej voiceovera albo odblokowujesz po prostu ekran. Ja zawsze wyłączam po prostu voiceovera, żeby dla pewności, żeby nic tam nie przeszkadzało. I pokazujesz telefon, konduktor skanuje, nie ma żadnego problemu.
1: Aha, czyli żeby ten bilet się normalnie wyświetlił, tak?
0: Bo
1: jak będzie ekran tam wyciemniony czy coś, no to tego biletu nie zobaczy.
0: No dokładnie,
1: nie zobaczy.
0: Dokładnie. Jeżeli na przykład masz kurtynę...
2: Nie, bo kod QR skanuje sobie, więc tego biletu.
1: No właśnie. To co kiedyś nawet rozmawialiśmy na temat biletów, że mają problemy. A tu proszę raz jaśnić, a proszę ciemnić, a proszę tego.
0: Ale te bilety, które są w Wallecie, to naprawdę bardzo fajnie działają. Czasem właśnie te z tych przewozów regionalnych, z tych podmiejskich różnych pociągów, które są w aplikacji Koleo, to czasem tu mam wrażenie, że jest problem. I też wtedy na przykład trzeba zwracać uwagę na to, że jak mamy, dajmy na to, jest trochę więcej z tym zabawy, bo jak mamy na przykład dwie osoby, jak jedziemy we dwójkę albo w kilka osób, to w przypadku Intercity to wszystko mamy na jednym bilecie. A w przypadku tych pociągów właśnie takich podmiejskich, to tych biletów na przykład mamy dwa albo tam więcej. I trzeba się przez to przeklikać, tu pokazać, tu włączyć tego voiceovera, znowu kliknąć w ten następny bilet. No więc jest trochę więcej zabawy.
1: No tak, bo to jest bilet jak każe osobno wtedy. No
0: dokładnie.
2: Jeszcze a propos tego biletu w Wallecie wyświetlanego na zegarku, bo myślę, jak już o tym mówimy, to też może być gdzieś tam istotne, że jeżeli pokazujemy taki bilet na Apple Watchu, to on z racji tego, że ten ekran jest tak sporo mniejszy, nie do końca może być widoczny tak, jakbyśmy chcieli i nie do końca zawsze konduktor sobie jest w stanie zeskanować, ale wtedy wystarczy sobie po prostu lekko przekręcić koronką, konduktor będzie instruował nas, kiedy powiedzmy będzie miał cały kod w kadrze, więc jeżeli coś takiego to wystarczy, nie trzeba panikować, tylko koronką sobie lekko przekręcić to albo w jedną, albo w drugą i najczęściej chyba od siebie w sumie, no i wtedy konduktor widzi ten bilet i jest okej.
1: No ja akurat telefonu, zegarka nie mam, ja akurat wszystko telefonu.
2: Tak, no ale to jak już też nas słuchają użytkownicy Apple Watcha, więc też się tym dzielę. No i Airbnb też, tylko że tam akurat te powiadomienia przychodzą w sumie w momencie, jak się podróż rozpoczyna, więc chociaż w sumie tyle. Też można sobie rezerwację dodać do walletu i też mieć podgląd tak podręczny na te adresy, gdzie mamy się udać.
1: Tak. I tak wspomnę tak na koniec jeszcze, że no bo tam słyszałem, że Bartosz mówił, że tam miał problem z audiodeskrypcją po pilocie i tak dalej. Ja akurat sprawdzałem audiodeskrypcję na, nie wiem, w czwartek albo w piątek był tam ojciec Mateusz na jedynce, no i mi normalnie działało. I normalnie była doskrycja i normalnie przez pilot i tak dalej.
0: No więc być może po prostu w tych transmisjach, o których Bartek wspominał, to nie było po prostu audiodeskrypcji.
1: Albo mogło być tak, że gdzieś tam byłby jakiś problem, na przykład na serwerze, czy coś tam, bo jakoś ta audiodeskrypcja jest jakoś tam też przypuszczana, no nie? Jakoś.
0: Też możliwe. Dobrze, Rafale, czy masz jeszcze do nas jakieś pytania?
1: Pytania to by były dwa, no i ta trzecia, ta sugestia, jeśli chodzi o piloty, to by było wszystko.
0: Okej, dzięki w takim razie za telefon, miłego wieczoru, pozdrawiamy.
1: Życzę dobrej nocy.
0: Cześć.
3: To może zanim przeczytam jeszcze kilka wiadomości, podsłuchamy sobie, które do nas doszły w międzyczasie, to coś dla tych, którzy lubią sobie trochę pogrzebać w Bluetoothie, bo pojawiło się kilka narzędzi, które pozwalają z wiersza poleceń troszeczkę sobie tym Bluetoothem posterować.
4: Tak, to znaczy narzędzia te są spakowane w jedną paczkę, nazywa się ona Bluetooth Command Line Tools, bardzo wszystko mówiąca nazwa, czyli możemy sterować Bluetoothem z wiersza poleceń Windows. Ale czemu w ogóle mnie takie rozwiązanie zaczęło interesować? Zamarzyło mi się, żeby sobie łączyć się, mój komputer konkretnie z Windowsem, z urządzeniami Bluetooth. Tutaj mam głośnik Bluetooth, za mną jeszcze na drugim końcu pokoju na takim niziutkim regale stoi radio internetowe z różnymi funkcjami, w tym też Bluetooth, taka mini wieża. No i pomyślałem sobie, że mógłbym sobie porobić do tych urządzeń jakieś skróty na pulpicie, żeby po naciśnięciu Enter się to jakoś tam łączyło, ewentualnie rozłączało. I no, jak można to zrobić? No, myślałem o tym, czy Windows czegoś takiego nie oferuje, bo kiedyś chyba się dało, nie wiem, czy w XP-ku nie było czegoś takiego, że można było do urządzenia Bluetooth zrobić jakiś skrót na pulpicie. Coś takiego chyba się dało. No ja w 10 tego nie znalazłem, bo jeszcze 10 mam. No i postanowiłem zrobić to po prostu po wierszu poleceń. No i się okazało, że tu z pomocą przychodzą Bluetooth Command Line Tools, narzędzia nierozwijane już od lat 13, ale działają, a jakże. I jest to taki pakiecik, który nam dodaje kilka poleceń do wiersza. mamy BT Discovery na przykład do odkrywania, jakież to urządzenia na nasz Bluetooth w komputerze znaleźć potrafi. Ich nazwy, adresy i różne inne cechy szczególne zostaną nam po prostu zwrócone w terminalu, w wierszu poleceń, po prostu jako wyjście polecenia. Mamy BT Pair, czyli no, narzędzie do parowania, względnie też łączenia. Mamy urządzenie BT File OBEX, czyli do transferu plików i do przeglądania prawdopodobnie też plików na urządzeniach, jeżeli urządzenie nam na to pozwoli. I kilka jeszcze takich narzędzi bardziej zaawansowanych, gdyby ktoś chciał no jakoś tam bardziej tym Bluetoothem zarządzać. To, co mi było potrzebne, to było BT Discovery, które kiedy uruchomiłem, podało mi adresy i nazwy urządzeń, które mam w pobliżu, czyli te nazwy przyjazne, te friendly names. Takie jak się wyświetlają na przykład właśnie w ustawieniach czy smartfona, czy komputera. I znając nazwę tego urządzenia, mogę skonstruować następującą komendę, która na razie jest odpalana z okienka uruchom Windows R. BT Pair minus P, i to minus P oznacza PIN. Jeżeli nie podamy żadnego PIN-u konkretnego, to jest użyty tam domyślny, chyba 1, 2, 3, 4, czyli albo 4, 0, już teraz nie pamiętam. I on z reguły na większość takich urządzeń jakoś niemodyfikowanych działa, więc możemy go śmiało wpisać, a jest to wymagany parametr. Minus N, czyli że chcemy urządzenie po nazwie tej przyjaznej, friendly name. I spacja, i tutaj nazwa mojego urządzenia, tak jak ona się wyświetla. I rzeczywiście, jak to robię, to pojawia się terminal, parę sekund coś tam mieli, znika i za chwilę urządzenie się łączy. No jeżeli znowu zrobię coś takiego tutaj w drugą stronę, BT Pair minus U, czyli unpair, i minus N, czyli nazwa przyjazna i nazwa tego urządzenia, no to mi rozparuje i rozłączy tutaj. Na przykład mogę spróbować, czy mi odparuje głośnik bluetoothowy, który mam podpięty. BT Pair myślnik U. I wpisuję jego nazwę. Minus N. O, Enter. I czekamy. O, odpaliło się okno terminala. On coś tu będzie działał, pewnie zaraz zniknie. No i możliwe, że ten głośnik się nam... zniknęło mi okienko. No i za chwilkę się dowiemy. Może coś głośnik tu się odezwie. Wiem, że można za pomocą takich poleceń w wierszu pisać całe skrypty, czyli na przykład pliki BAT wsadowe, zrobić sobie do nich skrót na pulpicie, zrobić sobie do nich skrót klawiaturowy, dobudować to do jakiegoś już większego polecenia, które tam więcej rzeczy robi i coś tam innego też uskutecznia i przy okazji może nam połączyć albo rozłączyć jakieś urządzenie. Także no, jeżeli potrzebowalibyście takiego narzędzia, to jak najbardziej można się w takie wyposażyć. No i będzie nam prawdopodobnie służyło.
3: To w takim razie przejdźmy do wiadomości, bo tych wiadomości zrobiło nam się już dość dużo. Zacznijmy od wiadomości od Sylwestra, których mamy 5. Tylko że jest to troszeczkę głośno, zaraz to przyciszę.
5: Słuchajcie, chłopcy, mam do was pytanie w sprawie zegarka smartwatcha Galaxy Watch 4, bo mam taki. I dlaczego nie widzi jako pamięci masowej w komputerze? Komputer po prostu tego zegarka nie widzi jako pamięć masowa, ale nie ma ikonki takiej, która by połączyłaby z komputerem, bo ja podłączam przez USB i powinna w zegarku być ikonka z uprawnieniem połącz z komputerem czy tam z urządzeniem. Ani na zegarku nic nie ma, ani na komputerze. czy zegarek może być pamięcią maszową, czy nie, bo ja coś przeglądam w internecie i nic mi to za bardzo nie mówi. Czy jakiś trzeba program zainstalować, który by połączył zegarek z komputerem, żeby to było jako pamięć maszowa widoczna w komputerze i żeby mi pokazywało na zegarku połącz z komputerem, czy jakoś tam. Bo w przypadku telefonu to pokazuje albo połącz jako ładowanie, albo połącz z plikami, albo połącz zdjęcia i wideo, coś tam takiego. A w zegarku tego nie ma. Gdzie jest Piotrek? Pytam się.
3: No to nie, ktoś wie coś na temat tych zegarków, bo ja szczerze mówiąc nigdy nie próbowałem łączyć zegarka z komputerem i chyba to nie jest takie łatwe. Takiego na Androidzie.
0: No my nie mamy zegarków na Androidzie, więc tu ciężko chyba
3: ale
0: będzie
3: może
0: coś
3: ktoś
0: podpowiedzieć.
3: Słucha, czy coś
0: dokładnie
3: powie.
5: Mam wiadomość. Dzisiaj instalowałem Samsunga Galaxy S21. Poprawki bezpieczeństwa, tam zabezpieczeń. Dzisiaj lipcowa aktualizacja. Jakby coś. Słuchajcie, nie ma żadnych zniżek w ubezpieczeniach. Nie ma. Po prostu czegoś takiego nie ma. Jeśli ktoś ma rodzinę, to niech sobie coś pomyśli o ubezpieczeniu. A ja jestem samotny. Nie, nie, ja tego nie chcę. Po prostu nie myślę o żadnych ubezpieczeniach. Nawet w razie choroby czy czego. Nie, szkoda pieniędzy. W ogóle wcale nie było żadnej audiodeskrypcji. W ogóle nie było na żadnym meczu. Posłuchajcie, ustawa o dostępności europejska, właśnie ta europejska jest coraz gorsza i niczego nie jest warta. I ja żałuję, że Polska jest w Unii Europejskiej. W ogóle to jest nic nie warte. Ta ustawa się pogorszy, wielokrotnie się pogorszy.
3: Co będzie, to chyba...
0: Ale ona jeszcze dobrze Sylwestrze nie zaczęła działać.
3: Dokładnie.
0: Po owocach ją poznamy. Daj czas, dokładnie. Daj czas, poczekaj. Ja gdzieś tam działając również w instytucji jakby zajmującej się badaniem dostępności, mogę powiedzieć, nie wymieniając jakichś konkretnych instytucji i nazw, że od pewnego czasu nastąpiło naprawdę dość duże wzmożenie w zakresie poszukiwania różnych firm i instytucji, które zajmą się jakimiś analizami, audytami związanymi z dostępnością, więc no, pozwolę sobie się nie zgodzić, bo z praktyki widzę, że to po prostu jednak zaczyna działać. Ale oczywiście wiadomo, że do tego, zanim dojdziemy do jakichś efektów praktycznych, po prostu musi minąć trochę czasu.
2: Potrzeba czasu po prostu.
3: Czy mamy słuchacza? Czy to
0: mamy telefon, ale... mamy telefon. A kogo witamy po drugiej stronie?
6: Z tej strony Patryk.
0: Cześć Patryk. To może ty o tym zegarku coś będziesz wiedział.
6: No to właśnie, dlatego dzwonię, ale najpierw mam takiego newsa, nie wiem właśnie, czy o tym wspominaliście. No właśnie na tych właśnie zegarkach androidowych pojawia się Gemini. Już niektórzy użytkownicy mają. Znam tych ludzi, którzy z tego korzystają. Ja niestety nie mam. Jestem tym pechowcem i jeszcze jakby tej aktualizacji nie dostałem, bo to pewno jest partiami gdzieś tam wysyłane. Więc jeżeli ktoś właśnie ma zegarek oparty o Wear OS, mogą to nawet być starsze, te czwórki, piątki, no ja akurat mam siódemkę, ale no, tu mniejsza o to. Po prostu Google tutaj mówił wprost, że no, wszystkie zegarki, które są oparte minimum o Wear OS-a, czwórkę bodajże, i dostają jakby tą aktualizację. Wystarczy wejść do sklepu Google Play na zegarku i tam jest taka zakładka zarządzaj aplikacjami i tam są te aktualizacje i tam powinno się to pojawić.
2: A to dzięki serdecznie, prostu... bo ja o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale akurat tej informacji nie podałem, no bo w materiale źródłowym tego nie było, zdaje się, więc...
6: A tutaj dzięki. Jest już, akurat u mojej dziewczyny działa, na odległość to sprawdzaliśmy, bo akurat jeszcze się nie widzieliśmy, no to jak najbardziej działa, jest naprawdę mega sprawa, jeśli chodzi o to, no bo asystent Google, no tam zawsze działał, ale no jakby, no wiadomo, no Gemini to jest jakby level wyżej i wiadomo, możemy sobie różne jakieś tam rzeczy robić. Ale tutaj odnosząc się do tego zegarka o połączenie go przez USB, no ja troszeczkę tutaj nie rozumiem, no bo jakby fizycznie no nie jesteśmy w stanie go połączyć przez USB, no bo Jakby sam zegarek nie jest wyposażony jakby w port USB. Ta ładowarka, która jest tam zakończona wtykiem USB, to tylko służy do ładowania indukcyjnego zegarka. Więc no nie jesteśmy w stanie fizycznie połączyć go z komputerem. No jest to niemożliwe. Tak samo jak nie wiem, mamy Apple Watcha czy jakikolwiek tego typu zegarek, też nie jesteśmy w ten sposób w stanie tego...
0: No, Apple Watcha nie jesteśmy, to prawda.
6: Tak,
0: to prawda.
6: To jest tak samo, to jest tak samo to wygląda, nie? Tutaj jakby konstrukcja jest, no wiadomo, no, jakby kształt jest inny tych zegarków, tak? No bo te zegarki są okrągłe, na Apple Watch jest kwadratowy, no to wiemy, ale jakby zasada działania, czyli to ładowanie indukcyjne, no to tylko to działa w ten sposób, nie? Tam fizycznie nie jesteśmy w stanie przesłać żadnych danych przez USB. No jedyne możliwości, no to tam bezprzewodowo przez tam debugowanie i w ogóle, no jakoś to się da połączyć. Ja tego, przyznam szczerze, nie udało mi się tego zrobić, bo chciałem sobie tam komentarze wrzucić, z ciekawości jakoś mi to
0: ale po
6: nie udało się tego...
0: Ale bo jak rozumiem właśnie w ten sposób, o tym sposobie tak, mówisz, to podejrzewam, że to będzie bardzo wolno działać.
6: Tak, ale tam przez Wi-Fi, tak, że przez jakby sieć, jakby nasz domowy router jest wtedy jakby pośrednikiem.
0: Rozumiem.
6: Więc te dane wtedy idą dosyć szybko. No niestety mi się nie udało tego połączyć. Nie wiem jakby czego to była przyczyna. Nie drążyłem później tego, no bo jakby nie widziałem sensu, żeby kombinować. Działa, nie jak to się mówi, nie dotykam. Działa, bo
0: jasne.
6: Można jeszcze coś tam zepsuć. Więc mówię, no tu fizycznie nie ma jakby możliwości po prostu przez USB, no bo ja jakby rozumiem, bo tam ładowarka jest zakończona USB typu A i można to sobie wpiąć na przykład do komputera, no i mamy tą okrągłą ładowareczkę, no i możemy sobie na przykład przy pomocy komputera, ale tylko ładować. Tak. Więc to, żeby było jasne. Więc no ja tutaj, no mówię, no tutaj ten news na temat Gemini, to mówię, testujcie, bo to nawet na starszych zegarkach działa, jak ktoś tam ze słuchaczy ma, no to naprawdę warto, bo jakby to zmienia jakby moim zdaniem korzystanie z zegarka, także z poziomu nadgarstka możemy sobie o wiele rzeczy pytać, nawet jakieś tam procedury z różnymi rzeczami można sobie przy pomocy Gemini ustawić, nie trzeba gdzieś tam klikać, kombinować, tylko mamy jakby to z poziomu nadgarstka. No nie ma trybu live jak w telefonie, no ale...
0: No tak, bo nie ma czym wiadomo. Patrzeć.
6: No tak, ale nawet jest ten live taki w telefonach bez kamery, w sensie, że możemy sobie tam bez tam
2: przyciskania. No to jest audio, że głosowo rozmawiać, no?
6: Dokładnie, o to mi chodzi. No tego nie ma. No musimy, wiadomo, za każdym razem, jeżeli chcemy o coś zapytać, to musimy po prostu przytrzymać przycisk, na przykład, zależy jak mamy skonfigurowane, bo możemy powiedzieć do zegarka OK Google, nie? To zależy jak kto woli, jak to ma tam skonfigurowane. No moim zdaniem w zegarku najlepiej mieć właśnie przez przytrzymanie przycisku i wtedy możemy sobie wydać jakieś tam polecenie, czy tam o coś zapytać i działa to wtedy OK. No jeszcze taką ciekawostkę mam, nie wiem, czy tam kogoś zainteresuje, no jakby walczę o dostęp do internetu i będę testował właśnie taki naprawdę porządnej klasy modem zewnętrzny ZTE MC889A Pro. Jest to naprawdę taka jednostka zewnętrzna, no jedna chyba z lepszych na rynku teraz dostępną. Jutro jakby się pojawi i
0: to
6: będę
0: jest
6: to
0: sam modem,
6: testował.
0: Czy to jest router?
6: Tak, jest sam modem. Jest to sam modem. No router musi być w domu jakiś tam, no to dowolny.
0: I co
6: tak?
0: Ten modem obsługuje?
6: 5G.
0: 5G.
6: 5G, no bo jakby na tym mi tu zależy, bo jakieś
0: jasne.
6: Te szczątkowe zasięgi 5G się pojawiają, więc będę próbował gdzieś tam na zewnątrz to zamontować i no i łapać to 5G. No,
0: no
6: bo
0: i jeszcze dobra antena, jak będziesz miał dobrą antenę plus odpowiedni tam ewentualnie promiennik, to podejrzewam, że się uda.
6: To jest jakby urządzenie zintegrowane, czyli
0: aha, czyli
6: ten
0: tam nie
6: modem,
0: da się podpiąć.
6: Tak, tak, tak. To już jest jednostka taka ODU, czyli mamy wszystko, jakby cały modem, czyli karta SIM jest. No to jest jakby jeden minus tego rozwiązania, że jak ktoś lubi kombinować i często zmieniać karty SIM, no to jeżeli mamy gdzieś to urządzenie w takim niedostępnym miejscu, no to jest wtedy problem, nie?
0: No tak.
6: A jest to zasilane po prostu poprzez PoE, przez kabel RJ45, wiadomo. Jednym kabelkiem sobie ciągniemy. No router może być dowolny. Ja akurat mam te TP-Linki Deco X50, które no, są ok, bo jest to zestaw mesh i sobie mogę chodzić po całym domu. Mam trzy takie routerki i naprawdę jest to spoko. No ale no muszę sobie tutaj zapewnić dostęp do internetu. No niestety jest tutaj dość ciężko, są nadajniki daleko, no po takich różnych rozmowach i jakby przestudiowaniu internetu, no wybór padł na tego typu rozwiązanie. Jest
0: z
6: to
0: ciekawości,
6: bardzo drogie,
0: jaki
6: to...
0: koszt tego modemu?
6: Bo tam jeszcze musiałem taki konektor dokupić, dlatego że w zestawie jest kabel płaski. No dla niektórych to jest plus, dla niektórych minus. No ja musiałem dokupić taki jeszcze konektorek króciutki, właśnie 20-centymetrowy, żeby móc podłączyć pod swój kabel, który mam już poprowadzony tam na dach. Mhm. Dlatego że no bez sensu, jak mam dobrej klasy kabel, żeby tam jeszcze przeciągać inny. Nie? Jest to
0: no
6: zbyt dużo tam pracy, trzeba to w to włożyć, więc razem z tym konektorem no to 1500 zł. Nie?
0: To no
6: są
0: to
6: naprawdę
0: już, tak.
6: Bardzo, bardzo duże pieniądze.
0: Jak
6: Ale,
0: za modem.
6: No jeżeli, jak za modem, nie? No ale no, jeżeli jesteśmy w desperacji i szukamy właśnie tego typu rozwiązania, no nie mamy chyba nic innego, nie mamy nic innego jakby na rynku. Tym bardziej, że te właśnie modemy ZTE, to jakby firma jest dość znana i jakby menu to wszystko jest po polsku, więc też jest konfiguracja łatwa, a wbrew pozorom ustawień też jest sporo, nie? Więc jest spoko. A już nie wspomnę o tym, jak ktoś ma dostęp do tego 5G, takiego, co jest w miastach, nie? Tego na paśmie C, no to tam już w ogóle światłowodowe prędkości wtedy osiągamy. Więc...
0: No, ja ostatnio testowałem w centrum mojej niewielkiej mieściny i okazało się, że download po 5G to tam i 800 megabitów potrafił być. I upload z rzędu 300.
6: No to ja w Zielonej Górze, no to mój rekord to chyba był 1250.
0: No, to
6: ale to była
0: też
6: godzina
0: jest...
6: 12 w nocy, nie?
0: To już też jest
6: ale
0: ładnie.
6: No tak w godzinach szczytu to 800 spokojnie, nie?
0: Tak, tak. No naprawdę więc działa tutaj... to dobrze i pozostaje tylko życzyć sobie, żeby nie było takiego samego zadławienia się jak w przypadku LTE, bo parę lat temu też wszyscy bardzo entuzjastycznie, pamiętam, do LTE podchodziliśmy, że to będzie naprawdę super, będzie fajnie. Potem się niestety okazywało, że to LTE no, klęskę urodzaju przeżyło i wszyscy tak zaczęli twierdzić, że w sumie światłowód to bez sensu, lepiej sobie wziąć internet
3: się,
0: z powietrza i zrobił się kłopot.
3: Te zapowiedzi to chyba były głównie na etapie testów i to głównie laboratoryjnych. Natomiast 5G mimo wszystko jest chyba już od jakiegoś czasu bardzo duża część telefonów, może nie to, że bardzo duża, ale no dość duża część telefonów jednak ma to 5G.
0: Ma to 5G,
3: mimo,
0: to prawda.
3: I mimo tego to jednak chodzi, więc mam wrażenie, że gdyby to się miało stać, to już by się chyba stało. Mam takie wrażenie.
6: Ja w ogóle mam swoje też przemyślenia na ten temat, bo żeby na przykład telefon w LTE pokazał jakby swoje w pełni możliwości, no to naprawdę musi być jakiś, nie wiem, topowy iPhone, Samsung, czyli te modemy Qualcomma muszą być naprawdę najlepsze. A przy 5G wystarczy, że telefon ma to 5G, i będzie obsługiwał te pasma C-bandowe, czyli te N78, no to tam już mamy full prędkości, tak? Więc nawet telefon może być za 500-600 zł, a on i tak mając te 5G i będzie działał w tym 5G i mamy tutaj jest jakby 100 MHz szerokości pasma, to jest naprawdę, to jest jakbyśmy porównali, nie wiem, autostradę naszą A4 do jakiejś amerykańskiej, no tak, że nasza A4 to jest LTE, a amerykańska to jest 5G, no tak. No, no, tak jakby to, żeby jakby tu słuchacze też mieli jakby takie porównanie, nie? Co oznacza to 5G. No i też nie każda ikonka 5G w telefonie to oznacza, że te 5G będzie szybkie, bo na przykład mamy na przykład 5G na paśmie 2100 MHz, które jest na przykład dzielone, współdzielone z LTE, no to na przykład sieć Orange, T-Mobile, ePlay takie coś oferują. No i to 5G wcale nie jest jakoś tam mega szybkie, nie? Jakby porównując do samego LTE, więc a to też trzeba rozgraniczyć, nie? Że nie każde 5G, które widzimy, jakby, które ta ikonka gdzieś tam się pojawi, oznacza, że będziemy mieli te takie światłowodowe prędkości, tak?
0: No,
6: muszą być te
0: prawda.
6: Warunki spełnione, więc to też... No to tutaj jest jakby dlatego było to tak zrobione, że jakby
0: chociaż ja właśnie na przykład, Patryku, te 800 to na Orange'u wycisnąłem.
6: Tak, no to ale na paśmie tym 3500 MHz.
0: No całkiem możliwe, całkiem możliwe, że to
6: jest to właśnie
0: było.
6: Szerokie pasmo, które jakby nasi operatorzy dostali pod koniec 2023 roku. W ogóle ta aukcja się tam bardzo, bardzo długo przyciągała. My jesteśmy z 5 lat do tyłu, jeśli o to chodzi. Te 5G już powinno być dawno wdrożone, teraz już wdrożają 5G 700, czyli to wiejskie, jak ja to nazywam, ono jakby ma po prostu lepszy zasięg, trochę ono ma węższe te pasmo, tak? Ale jakby jest po prostu...
2: No oby u mnie na
6: niższa częstotliwość lepiej przenika przez... Tak, to już jest wdrażane, już pozwolenia, właśnie tak sobie patrzyłem, naukę już się pojawiają w różnych miejscach, więc
2: no bo tak naprawdę
6: to jest kwestia miesięcy.
2: Bo tak naprawdę skoro żegnamy 3G, jak to Orange ładnie wszędzie tu i tam pluje komunikatami, no to co, to zostanie zastąpione 5G czy LTE tak naprawdę?
6: LTE 900, czyli jeżeli pasmo... Aha, okay. Ja może powiem tak, mieliśmy też 3G na paśmie 2100, no i był refarming, że po prostu te 3G 2100 jakby przemianowali na LTE 2100. I tak samo teraz mieliśmy 3G 900, czyli te niższe pasmo wiejskie, jak ja to nazywam, te niższe pasma, zawsze mówię na to wiejskie, no to te pasma po prostu zostało przeznaczone na potrzeby na LTE. No, tylko że ja uważam, że no, ta decyzja nie do końca jest trafiona, dlatego że zysk z tego dołożenia tego pasma 900 jest znikomy. Nie każde telefony potrafią sobie agregować, czyli łączyć te pasma. Czyli mamy na przykład pasmo 800, 900, 1800 i wiadomo. Nie każdy telefon jakby łączy te pasmo 900 z innymi. A problem jest taki, że jednak ono fizycznie nie ma takiego samego pokrycia w zasięgu, jak 3G miało. Pomimo tego, że jest ta sama częstotliwość, moce pewno są też te same, nadawcze, to wszystko, ale po prostu z moich obserwacji, to są moje obserwacje, które, bo u mnie tu się tutaj odbył właśnie ten proces jakby przełączenia tego 3G na LTE, no to ja widzę, że ten zasięg jest o wiele słabszy. Ja nie czuję zysku po prostu. Na 3G miałem praktycznie pełen zasięg w domu, mogłem rozmawiać, a przy właśnie zmianie na LTE no już nie jest tak kolorowo.
0: To byśmy z tego 5G też... mieli jednak więcej zysku.
6: Tak, bo no mówię, no LTE, tam wiadomo, są normy, które jakby inaczej, regulatorzy już tego jakby nie inwestują w LTE. Te normy, które tam były gdzieś tam ileś lat temu ustalone, one takie są i się nie zmienią. A przy 5G już tutaj można pomajstrować, no bo wiadomo, tam różne rzeczy się działy po drodze. No i te normy no są wyższe, możemy trochę bardziej promieniować, wiadomo. Niektórzy się z tym zgadzają, nie zgadzają, ale no tak musi być po prostu. Musimy z większą mocą nadawać, żeby po prostu mieć lepszy zasięg. A tak to działa.
0: No tak.
6: I tyle. Musi być jakiś kompromis.
0: Okej, Patryku, także to ja... jak potestujesz ten modem, to zadzwoń do nas i podziel się wrażeniami.
6: Ja tak, podzielę się, no bo mam 14 dni na zwrot, więc w razie czego to po prostu oddam, no bo to jest tyle pieniędzy, że jak to nie
0: no
6: będzie
0: tak.
6: Wiadomo, nie będzie działać, więc odeślę.
2: Czyli słyszymy się w kolejnym tygodniu. Właśnie...
6: No słyszymy się i mówię, no to i to też będzie właśnie testowane na Orange Flex i w sieci Play, bo Play też jakiś tam zasięg oferuje, więc jakby będziemy tych dwóch operatorów testować. Nie?
0: Do udanych testów tutaj. W takim razie.
6: Także dzięki i tutaj słucham dalej, co tam ciekawego macie do powiedzenia.
0: Okej, dzięki za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia.
3: To w takim razie... Czas na kolejne wiadomości, które od was dostaliśmy. Może tym razem wiadomość od Roberta. Zaraz sobie posłuchamy. Dobrze, już ją załadowałem. Mogę otworzyć.
7: Cześć wam, tu Roberto Lombino. Chciałbym tylko uzupełnić kwestię Uber Eatsa, bo zauważyłem faktycznie i potwierdzam, Paweł, to co mówiłeś. Tam się zmieniło i teraz to są panele czy zakładki u góry, te kategorie. Z niezetykietowanymi przyciskami to jest faktycznie prawda i to jest problem, ale te zakładki działają w dość fajny sposób i to w sposób, w jaki wcześniej działał taki element, który się nazywa właśnie kategorie w menu, czy tam kategoria i trzeba było go znaleźć eksploracją. Jakby trzeba było wejść w daną restaurację, przesunąć trzema palcami w górę, chociaż trochę, żeby już mieć większą część menu i wtedy nagle po prawej stronie, koło góry mniej więcej był właśnie element kategorii i potem palec w górę, w dół czynności bardzo ładnie się przechodziło po tym menu. A samymi flikami no nie doszliśmy do tego. Nie dało się. Teraz te panele, z tego co wiem, też jest łatwiej znaleźć eksploracją i uwaga, tak samo i to ewentualnie mógłby Uber naprawić, bo załóżmy, że mamy tam zupy, drugie dania, dodatki, napoje. A my na przykład nas nie interesują jeszcze przystawki najpierw, tak? Nas na przykład nie interesują przystawki, tylko drugie dania. Czyli to jest trzeci czy tam czwarty panel. I w tym momencie drugie dania klikamy, ale fokus dalej zostaje na tych panelach. A my nie wiemy, że lista nam już przeszła, ale ona przejdzie właśnie na te drugie dania. Więc co trzeba zrobić? Drugie dania panel, klikamy i potem gdzieś tam dotykamy ekran na iPhone'ie oczywiście i wtedy ta lista nam się przewinęła. Tylko no skąd VoiceOver ma o tym wiedzieć, skoro on najpierw by chciał tymi gestami, klikami przeskrolować całą listę paneli. Więc to rzeczywiście Uber mógłby troszkę opanować. No jeszcze ewentualnie też eksploracją najłatwiej znaleźć teraz ten pasek taki przewijania pionowego, którego wcześniej chyba nie było, a teraz jest po prawej stronie w całym menu. Wcześniej może był, ale tylko na dole albo go nie było w ogóle. Więc to jest znowu ta rzecz, że moim zdaniem to jest troszkę źle, nie? Ale trzeba czasami sprawdzać, czy przypadkiem coś się nie dzieje trochę inaczej i dlaczego tak jest. I że na przykład tutaj właśnie, no ładnie, menu nam się przewinęło, mimo że lista paneli dalej jest pod fokusem i my musimy znaleźć menu ręcznie, eksplorując, jakby naprowadzając ten kursor. Także tyle w temacie. Pozdrawiam, życzę miłego wieczoru. Cześć.
4: No nie wiem, czy Pyszne jakoś tak podobnie nie robi właśnie. Już gdzieś ten wzorzec widziałem, że to tak było.
0: Z Pysznym jest generalnie problem pod tytułem, że oni rzeczywiście niby coś tam próbowali poprawiać w tej dostępności, ale mamy zupełnie inne wyniki i zupełnie inaczej jest to odczytywane, jak przesuwamy się w prawą stronę i zupełnie inaczej jak w lewą stronę. I on za dużo gada, kiedy się
2: cofamy. Bo tam jeszcze
0: jest to
2: dowiedz się o coś tam, tych sponsorach, pieczątkach, coś tam, bla, bla, bla. Jak się idzie
0: Dokładnie.
2: W lewo, w prawo jest okej. Okay. Mhm. No.
3: Mam jeszcze wiadomości tekstowe od Łukasza. To Kielce. Cześć. Witajcie. Miałem przyjemność zamówić i zjeść pierogi prosto z Kielc, które poleciały w kosmos Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Są to liofilizowane pierogi z kapustą i grzybami produkowane przez kielecką firmę Liofood. Chyba tak to się czyta. Stronka do zamawiania i płatności całkiem fajnie dostępna. Blind Shell bez problemu dał radę. Porcja 5 pierogów kosztuje 15 zł. Zamówiłem 4 porcje. Przyszły do paczkomatu. Fajny wynalazek na wczasy. Wystarczy otworzyć woreczek strunowy i wlać około 300 ml ciepłej wody, a następnie go zamknąć i odczekać 15 minut, żeby suche pierogi namokły. Po tym czasie wylewamy wodę z woreczka, pierożki wykładamy na talerzyk i smacznego. Czy smakowały? No oczywiście, że tak, no ale mama i tak na święta robi lepsze. Liofilizacja polega... Liofilizacja polega na usunięciu z żywności wody poprzez sublimację, czyli zamienienie ciała stałego w gaz. Owoce, warzywa lub gotowe dania najpierw są mrożone, a potem trafiają do maszyny liofilizującej, gdzie wytwarzana jest próżnia, a następnie produkt jest podgrzewany w celu uzyskania normalnej temperatury pokojowej. Liofilizacja trwa od 20 do nawet 40 godzin, a całym procesem steruje komputer przemysłowy. Pozdrawiam i smacznego.
4: Ja nie wiem, czy te pierogi, czy w ogóle na te pierogi właśnie liofilizowane nie zrobiła się jakaś moda, bo one też się ponoć w Biedronce pojawiły, czy gdzieś, w którymś takim, w którejś sieci supermarketów słyszałem. Nie wiem, czy tej konkretnej firmy, ale ogólnie. Także...
0: Ale danie gdzieś na podróż...
4: Kremówki 2.0.
0: Tak, dokładnie. Ale danie gdzieś właśnie na podróż, czy w terenie, to myślę, że całkiem niezłe. To rzeczywiście. To pytanie jak ze smakiem. Ale jak Łukasz mówił, że dobre.
3: Trzeba będzie przetestować.
0: Dokładnie. No. Czy mamy jeszcze, Tomku, jakieś wiadomości?
3: Tak, mamy jeszcze wiadomość tekstową od Grzegorza. Co do ubezpieczeń, to mBank współpracuje z Unika, tak to się czyta, i z poziomu apki mBanku można sobie wykupić ubezpieczenie. Co do Play Now, przynajmniej na Androidzie, możemy wybrać i odtworzyć kanał TV i ogólnie apka jest obsługiwana, tylko z odtwarzaczem jest problem. By dostać się do opcji, trzeba na chwilę wyłączyć TalkBack, stuknąć raz na środku i włączyć TalkBack, aby na przykład kastować lub zmienić język. Tak. Aha, i to koniec wiadomości. I na koniec mamy jeszcze dwie wiadomości. Jedną głosową, jedną tekstową od Dominika. Ja niestety z Gemini sobie nie pokorzystam, bo nie działa mi tworzenie gemów. Ni z gruchy, ni z pietruchy wywala mi błąd, że nie możemy zapisać tego gema. No to ciekawe rzeczywiście. I mamy jeszcze od Dominika wiadomość głosową.
8: Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dominik. Dzisiaj wam powiem o kamerach sportowych troszeczkę, a mianowicie o modelu GoPro Hero 13 Black, którego jestem posiadaczem od kilku dni. Mianowicie zauważyłem, jeśli mamy wykupioną subskrypcję GoPro Premium lub GoPro Premium Plus, która umożliwia nam tak zwany auto-upload, czyli jeśli kamera sportowa jest podłączona do źródła zasilania oraz do naszej sieci Wi-Fi Network. W moim przypadku jest podłączona ta kamera do routera ZTE T3000. No to w porównaniu do mojej poprzedniej kamery GoPro Hero 9 Black przesył danych jest o wiele szybszy. Załóżmy, nagraliśmy 40 minut plików z różnych czynności, na przykład jazda na tandemie. Ja faktem wykorzystuję moją kamerę GoPro do prowadzenia kanału na YouTubie o tematyce pralniczej. No ale dajmy na to, te 40 minut nagraliśmy materiału, no to w Hero 9 Black musieliśmy czekać około 2 godzin, żeby ta kamera sobie najpierw przetworzyła te pliki, później je wyekstraktowała do chmury, a następnie przesłała. A tutaj w Hero 13 niespełna 10-15 minut już mamy cały materiał pobrany do chmury i możemy go za pomocą aplikacji Quick, która jest swoją drogą dostępna z voiceoverem, bo tego nie powiedziałem. Cała aplikacja angielska, voiceover będzie zmieniać syntezę na Samantha Compact lub inną syntezę, którą my wybraliśmy dla języka angielskiego. Aplikacja jest w pełni dostępna, także pobieranie plików z chmury też zajmuje niedużo czasu. Mniej więcej 13 plików pobrało mi się na iPada 10 generacji w 10 minut, jak dobrze liczę, a później po zmontowaniu 8 plików złączonych w jedną wyeksportowało mi się w 5 minut. Tak już obstawiam te 5 minut. Byłem włożyć tylko, wyjąć pościel byłem z pralki, następnie przełożyłem ją do suszarki i już podszedłem do iPada i patrzę, film został wyeksportowany do biblioteki zdjęć, więc naprawdę bardzo fajny przeskok technologiczny, a zarazem ciekawy. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych nagrań dotyczących kamer sportowych, mogę wam przysyłać różne newsy z tym związane. Trzymajcie się cieplutko, dobrego wieczoru, no i do usłyszenia.
0: Jesteśmy jak najbardziej ciekawi, ale mnie szczerze mówiąc zaciekawiło i zafrapowało to, o czym wspomniałeś, Dominiku, o twoim kanale na YouTubie, o tematyce pralniczej. Co ty pokazujesz na tym kanale? Działanie różnych pralek, czy jakieś inne rzeczy?
3: Ja chyba kiedyś na ten kanał trafiłem w ogóle.
0: No?
3: Tylko, że na tym kanale zdaje się, że to właśnie u ciebie, Dominiku, szukałem akurat dyktafona. Takiego dyktafonu bardzo prostego. No i akurat gdzieś tam na X-comie widziałem kilka takich konstrukcji, to nie musiało być udźwiękowione. No i szukam na YouTubie. No i rzeczywiście znalazłem test dyktafonu Sony, nie pamiętam dokładnie nazwy tego dyktafonu, przez jakiegoś bardzo młodego człowieka zrobiony, to na pewno. I co mnie jakoś tak zaciekawiło, to, że wtedy, kiedy trzeba było coś na temat napisów z tego dyktafonu powiedzieć, to tutaj ten ktoś zwracał się do kogoś innego z tego, nie pamiętam do kogo konkretnie, żeby te napisy gdzieś tam przeczytał. No i sprawdziłem, żeby te napisy gdzieś tam przeczytał. No i sprawdziłem właśnie, co było też na tym kanale. No i się okazuje, że na kanale są na przykład informacje na temat trybów serwisowych w jakichś pralkach niektórych.
0: Także to Dominiku, jeżeli to ty, to no podziel się z nami gdzieś tam namiarami na ten kanał, bo to jest kolejne ciekawe hobby, kolejna ciekawa pasja. Tak jak tu Łukasz do nas dzwoni z różnymi informacjami dotyczącymi urządzeń przemysłowych, ty interesujesz się, jak widać, pralkami. No niesamowite zajawki macie wy, nasi słuchacze.
3: Zwłaszcza, że pralkę jednak każdy ma w domu i coraz, znaczy nie wiem, czy coraz więcej, ale na pewno ileś młodych ludzi, gdy przechodzi na swoje, no pewnie będzie jakąś pralkę kupować.
0: Oczywiście.
3: I informacje o tym, która jest dostępna, w której da się coś zrobić, no są na wagę złota po prostu.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobrze, to teraz i oczywiście o kamerach też jak najbardziej jesteśmy zainteresowani informacjami, bo to może być przydatne.
3: Ileś osób może nagrywać na YouTube czy gdzieś, no dobra promocja nie jest zła, tak? No, po prostu.
0: Oczywiście, że tak. A tymczasem odbieramy telefon, o ile Grzegorz jeszcze z nami jest i czeka. Jesteś, Grzegorzu?
9: Tak, jestem.
0: Witaj.
9: No, tak właśnie tak. O mBanku zasadniczo było. No, to zasadniczo tak, że w sumie to oni do mnie zadzwonili z ofertą ubezpieczeniową właśnie w Unika. No i tak właśnie dobra, no tak mnie namówili na to ubezpieczenie. Tam 19 zł tam było za takie podstawowe. No dobra, o to się zgodziłem. Wszystko przez telefon, a jeszcze oczywiście, no to byłem zaskoczony, kurde, no, że do mnie jakaś babka dzwoni, że w ogóle powiedziała moje w sumie imię, którego się nie wypowiada jak w Harrym Potterze zasadniczo, ale dobra. Zadzwoniła do mnie, no i mi mówi, że ma ofertę ubezpieczenia. No to ja tam mówię, że to tak, no, że to trochę podejrzane, to ja zadzwonię do banku, no i to sprawdzę, co nie? Z aplikacji jeszcze mBanku, żeby nie było tego. No i tam zadzwoniłem, sprawdziłem tą panią. No, okazało się, że tak. No i potem znowu się z nią skontaktowałem. No i to było tak, że po prostu wszystko przez telefon, no ta babka załatwiła. Czyli tam ubezpieczenie, jakie tam mogę sobie wybrać, no to mówię, no te najtańsze, bo ja zasadniczo dbam o siebie i raczej nie. No tam jeszcze proponowała, żebym jeszcze ubezpieczenie te onkologiczne jeszcze dołożyć, a ja mówię, że nie, no to zwykłe te podstawowe od nieszczęśliwych wypadków, no i normalnie wszystko telefonicznie, mailem mi wysłała ten jakby tą całą polisę i tak z nią dogadałem, że po prostu mi automatycznie mi się ciągało z konta. No i to wszystko mogę sobie zobaczyć normalnie w aplikacji mBanku. Normalnie to jest wszystko dostępne. Tam mogę jeszcze w aplikacji mBanku wykupić inne ubezpieczenia, jakbym chciał. Różnego rodzaju tam, nie wiem, nieruchomości, jakieś podróżne, no tam różne jakieś tam, jakbym chciał. Więc no tutaj, jeśli chodzi o to, no to jest spoko właśnie. Więc jak kto ma mBank to i potrzebuje ubezpieczenia, to można tutaj skorzystać bez problemu.
2: Tak, bo generalnie apki bankowe w większości chyba tych większych banków to mają swoje oferty ubezpieczeniowe, normalnie sprzedają te ubezpieczenia i można. W sumie o tym, szczerze mówiąc, zapomniałem. No a to też jest gdzieś tam jedna z dróg, powiedzmy. No.
9: No. Druga rzecz dotyczy aplikacji PlayNow. To jest tam pisałem, ale zasadniczo tak, no nie wiem jak na iOSie działa, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy ja mogę się zalogować na... No bo to ta apka jakby na Androidzie po prostu bezpośrednio przeczytuje kod z SMS-a po prostu i się automatycznie się loguje, no jakby po wpisaniu numeru telefonu i nie wiem jakby to, kurde, czy ja mogę na dwóch, czy na... No już nie wspomnę o aplikacji na Google TV, no bo to już totalnie ten... Ale na Androidzie zasadniczo można zrobić wszystko, bo są zakładki dostępne, jest zakładka telewizja, tam można sobie tam... No ja akurat mam ten podstawowy zestaw, ten darmowy, że tam... No bo ja mam tylko światłowód z Playa. No to tam można No te podstawowe, tam jest TVP1, 2, tam 3 chyba, Polsat, coś tam TV4, nie wiem, w Polsce 24, kto lubi, tam Republika chyba też, tam i a jeszcze parę innych. No i to wszystko czytane, jaki kanał, jaki program, to można w przycisk oglądaj, no i się odtwarzać tam na pełny ekran. No i tu jest zasadniczo problem, bo żeby się dostać do jakiejś opcji, to a to trzeba na chwilę zawiesić talkbacka, stuknąć raz, wznowić talkbacka, no i wtedy można albo wysłać tam na jakiegoś tam Chromecasta, czy na coś tam, no i tam ewentualnie tam zmienić jakąś sieczeczkę, tylko tu trzeba uważać, bo to trzeba się trochę się sprężać, no bo to lubi znikać. Więc tu tak wygląda. No i trzecia, co do wgrywania na zegarek czegokolwiek. Tu się procedura się zmieniła. Jak Patryk chce, to niech się do mnie zgłosi najlepiej. Ja mam dużo czasu, że tak powiem, żeby się w to bawić. No właśnie procedura się ogólnie się już tam... No Android 15 i zegarki z Wear OS 5. No ja mam tego Pixel Watcha 3, no to jest... Właśnie procedura się zmieniła, no bo to wcześniej no to było tak. Nawet z komputera no to się dało tam. Znaczy ja to robiłem przez Linuxa się bawiłem jeszcze się na starym zegarku tam na Fossilu. No to co to za problem? Wejść w ustawienia programisty, wejść tam w debugowanie bezprzewodowe. Jest adres IP, port 5555. Normalnie jeszcze można z terminala się połączyć i normalnie można działać tamtego. Ale już... Ale to był Wear OS 2. A w Wear OS-ie 5... Z kompa to chyba na pewno chyba się nie da. Bo próbowałem. Ja to zrobiłem tak. Na Pixelu 9 zainstalowałem. Jest taka apka do wgrywania na zegarek różności. To się nazywa Wear Installer 2. Ją trzeba sobie zainstalować na telefon. Działała ze wcześniejszymi wersjami i tak jak mówiłem tam, to po prostu no, to było proste, a od Wear OS tam trójki tam pisało, że się procedura zmieniła. Nie, ja to mówię, to niech tam Patryk da się do mnie zgłosi, bo to ten, ale zasadniczo tak, że w ustawieniach programisty i w tym bezprzewodowym debugowaniu to tak, najpierw trzeba sparować sobie urządzenie i w ogóle to najpierw trzeba sobie to włączyć, to debugowanie bezprzewodowe i numer portu jest zmienny. I to jeszcze mało tego, tam jeszcze trzeba wypisać sześciocyfrowy kod. Więc to tak to działa. I jak to sparujemy, to znowu wchodzimy w to w debugowanie. A, i oczywiście po tej samej sieci Wi-Fi to musi być. Adres IP i port. Ten port jest po prostu zmienny. Ja oczywiście to zrobiłem. Udało mi się wgrać na zegarek RH Voice'a z Michała głosem pięknym. Udało mi się nawet do Dotwalkera wgrać. Espika, tylko jest taka uwaga. Na zegarek nie da się wgrać aplikacji, jeżeli zrobimy aplikację z plik APK z aplikacji, która była zainstalowana ze sklepu Play, to się nie zainstaluje. Wywala błąd, error, coś tam. RH Voice'a trzeba pobrać z F-Droida. SPK to jest F-Droida, ewentualnie z GitHuba. Dotwalker, że był gdzieś APK w ogóle rozpowszechniony gdzieś tam poza sklepem Play, to też mi się udało zainstalować. No działa, co nie? Działa, no. No, ale tak, no ze sklepu Play po prostu się nie da, trzeba właśnie te... Nie wiem, czy to jakaś blokada, czy coś, ale właśnie ich RH Voice, czy to jakaś blokada, czy coś, ale właśnie ich RH Voice, inne SPiki, czy to...

0: sieć łączenia, że jest ten port tylko 5555 i po prostu się łączymy, tylko ten port się zmienia. Najpierw to trzeba to sparować.
1: Czyli po prostu, krótko mówiąc, Grzegorzu, trzeba się więcej nakombinować. Okej, okay, no, to w takim razie dzięki, że się podzieliłeś z nami tą procedurą. Czy jeszcze masz jakieś tematy dla nas?
0: Nie, to wszystko.
1: Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon.
0: Też.
1: Dobrej nocy, pa.
2: Patrzę, czy jeszcze mamy wiadomości na WhatsAppie, ale wiadomości na WhatsAppie brak. I teraz mieliśmy powiedzieć o kilku takich małych technicznych nowościach, ale zdaje się, że Maćka chwilowo nie ma. Ja tutaj...
3: A właśnie wróciłem.
2: O, no to tak. Fajnie. To w takim razie tutaj masz takie drobne newsy techniczne, tak by to można chyba nazwać.
3: Tak? Takie tech drobinki moje to są, tak.
2: Tak, tech drobinki, no właśnie.
3: Takie tech drobinki, no.
2: Tak się trochę zacinałem, bo jakoś nie mogę znaleźć tej strony naszej z notatkami, także przepraszam. Takie.
3: Aha, są, ale tech drobinki są. I od czego zacznę? Ano zacznę od... Już, o mam. Przepraszam. Od tego, że w wersjach beta, przepraszam, w wersji beta tvOS 26 dodano bardzo użyteczną funkcję, funkcjonalność, przez którą ja bym niedawno dzisiaj zawał dostał, bo chodzi o to, że od teraz mamy możliwość wybrania głośnika AirPlay innego producenta typu na przykład właśnie JBL czy Sonos, jako głośnika domyślnego, przez który będzie odtwarzany dźwięk. No i właśnie przekonałem się o tym na własnej skórze, bo po aktualizacji tvOS-a, słuchajcie, nie, nawet nie, włączyłem tego tvOS-a i chciałem go aktualizować, a tu mi się na dobrze miałem wyciszone, bo się na pół domu wydarło właśnie, wydarł jeden serial, więc tak dosyć niespodziewanie, więc na własnej skórze się zdążyłem przekonać, że to faktycznie działa. Autentycznie po włączeniu Apple TV, po odpaleniu nie musimy już kombinować. Do tej pory musieliśmy kombinować niestety, gdyż domyślny wybór źródła odtwarzanego dźwięku tak naprawdę mieliśmy na HomePodzie i HomePodzie Mini, a teraz właśnie na głośnikach innych producentów. Faktycznie działa. W ustawieniach bodajże dźwięku i wideo jest sekcja AirPlay. Możemy sobie to zmienić. No i cieszyć się nowym wyjściem. Tak. Kolejna rzecz. No właśnie. Tak sobie przeglądając iMagazine natknąłem się na news o aplikacji Drinkulator. I pytanie, czy właśnie jest o niej sens mówić. Aplikacja na Apple Watcha, która tak w teorii ma nam mierzyć poziom, jak sama nazwa wskazuje, drinkulator wypitego alkoholu, spożytego alkoholu. No tylko, że aplikacja ta, ja się troszkę spodziewałem, że tam no jakoś to, nie wiem, będzie czujnikami, powiedzmy, prawda, że to jakoś inteligentnie sobie będzie dane samo zbierało, no ale na razie nie bardzo ma jakby jak dostać się do tej naszej krwi, chociaż w sumie natlenienie krwi już mierzy, nie? Więc się spodziewałem, że jakoś to no będzie możliwe, że to będzie samo się robiło, w tle dane podawało i tak dalej. No niestety nic bardziej mylnego, bo należy właśnie tam w tej aplikacji podać no to, że tam powiedzmy swój wiek, masę ciała i metabolizm i dodawać te alkohole własnoręcznie, powiedzmy, i ona na tej podstawie nam ma szacować no właśnie poziom spożytego alkoholu, tak? Więc nawet w sumie, szczerze mówiąc, nie testowałem. Daję innym jako zajawkę, ewentualnie. Jeśli się komuś będzie tam chciało wydawać 15 złociszy, bo tyle obecnie aplikacja w polskim App Store kosztuje, wiadomo, potem można zwrócić i tak dalej. Mnie się nie chciało akurat w to bawić, więc też nie wiem, czy na ile jest dostępna. No ale aplikacja jest, Drinkulator się nazywa. Link też będzie chyba w komentarzu, a nie, linku do stricte do aplikacji w sumie nie będzie, zdaje się, będzie do artykułu, o którym była mowa, z którego to wziąłem. No więc taki sobie jest Drinkulator, istnieje sobie, po prostu. Teoretycznie ma, prawda, to nam uświadamiać, ile pijemy tak naprawdę i no, autor to zrobił z potrzeby serca. Najpierw

0: dla siebie, a potem.
1: I będzie nam, i będzie nas ostrzegał. Uważaj, uważaj, tak. Bo za moment, bo za moment możemy się już nie usłyszeć.
0: Tak. I też podobno ma oszacować, za ile też będziemy trzeźwi i tak dalej. Kiedy, powiedzmy, kiedy. No, w naszym przypadku to ciężko.
1: No, ale to, a propos wsiadania, to szczególnie kółko, kierowcy, natomiast... tak, tak. To...
0: No, więc no, niby są próby. Zobaczymy, co z tego kiedyś w przyszłości wyjdzie. Może jak sam Apple Watch zyska taką funkcjonalność, że się będzie działo z automatu, to bardzo chętnie. Nawet wtedy zmienię zegarek może i nie wiem. Dalej, aplikacja zdjęcia w iOS 26, no i iPadOS prawdopodobnie też, rozpozna zdjęcia z koncertów. Jeżeli byliśmy na danym wydarzeniu generalnie, czy właśnie koncercie, który jest jednym z rodzajów wszelkiego rodzaju eventów, wydarzeń, to ponoć aplikacja zdjęcia będzie nam je grupowała, te zdjęcia, w specjalne stosiki. No i też wspomnienia i tak dalej. To jest, te rzeczy są w sumie mało istotne, ale najbardziej przykuwającą uwagę jest funkcjonalność, że jeżeli sobie właśnie klikniemy w taką grupę zdjęć, w takie też zdjęcie, będziemy mieli ponoć dostęp do listy utworów, które zostały zagrane na danym koncercie. Nie wiem, nie testowałem, nie pytajcie, natomiast pytanie właśnie, czy to będzie kwestia, powiedzmy, stricte danego tego koncertu, czy w ogóle utworów artysty, powiedzmy, który już te utwory ma w jakichś swoich albumach, czy to live, czy to...
1: Wiesz co, Maćku, są serwisy, to chyba Paweł kiedyś wspominał w którymś Tyflo-przeglądzie o takich serwisach.
2: Setlist FM.
1: Tak, dokładnie, które...
0: Być może on nawet z tego będzie zaciągał, no.
1: Które właśnie gromadzą informacje o tym, na jakim koncercie jakie utwory zostały wykonane.
2: No, tak, i tu moje pytanie brzmi, czy... Ja koniecznie muszę mieć zdjęcia z tego koncertu, czy będzie jakaś integracja taka, żebym mógł sobie na przykład wyszukać dany koncert albo w jakiś inny sposób przejrzeć różne wydarzenia i po prostu zaciągnąć sobie tą listę bez robienia zdjęć.
0: Wiesz co, tutaj akurat w tym artykule zostało wspomniane właśnie, że w kontekście właśnie zdjęć, że jak się czaska, nie wiem, dużo fotek na koncercie i tak dalej, to że on sobie to, wiesz, grupuje i potem ma listę tych utworów, nie? Więc to... No, jakby do tego dotarłem. No i co? Z tych drobinek moich pięknych to będzie tyle.
1: To ja teraz...
3: A ty jeszcze jedną drobinkę dodam. Okay. Bo niedawno zaktualizowałem aplikację ASR. To jest aplikacja do nagrywania dźwięku na system Android. I okazuje się, że aplikacja dostała możliwość pomiaru poziomu dźwięku. Nie wiem na jakiej podstawie, dlatego że każdy telefon ma troszkę inny mikrofon. Akurat w mojej Motorola ten mikrofon jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o no, taką liniowość dźwiękową, że się tak wyrażę. Czyli no, nie ma tam niczego tak bardzo wzmocnionego lub osłabionego. Natomiast nie wiem, czy jest coś takiego jak jakiś taki teoretycznie wzorcowy poziom dźwięku, który mikrofon w trybie powiedzmy jakimś surowym czy jakimś takim powinien mieć, dlatego że no, każdy telefon no, ma inne ustawienia mikrofonu. Ja nie wiem, jak ta aplikacja mierzy ten poziom dźwięku, natomiast no, zauważyłem coś takiego, chętnie bym to jakoś sprawdził na większej ilości telefonów, no ale mam jeden telefon z Androidem, więc no, poza tym nie ma żadnego innego miernika dźwięku, który byłby jakkolwiek dostępny. Więc tak, no być może tutaj potrzebowałbym kogoś na przykład z iPhone'em lub zegarkiem, bo zdaje się, że urządzenia Apple'owe mają taką możliwość i ponoć nie jest to może szczyt dokładności, ale tak żeby pi razy oko, to podobno można jakoś tam temu zawierzyć.
1: To ja zaglądam teraz do waszych tekstowych wiadomości i tu mam dwie wiadomości od DJ-a Mieszko. Informacja dla kota, który dzwonił, że w historii Tyflo Przeglądów znajdzie informację ode mnie, jak emulować kontekstowe NVDA z klawiszami modyfikującymi. Może dzięki temu udałoby się wywołać jego menu kontekstowe, skrócone i to dłuższe. Niech tylko sobie znajdzie w archiwum podcastów. I jeszcze jedna wiadomość od tego samego słuchacza. Do Pawła. W Windows XP obsługa Bluetooth była możliwa przez foldery w eksploratorze, a urządzenia normalnie były wyświetlane jak pliki. I ma rację, że dało się normalne skróty .lnk robić. Pozdrawiam.
2: Tak, właśnie tak sobie to zapamiętałem, że po prostu po folderach się chodziło i były bluetoothowe urządzenia, no? Tak było.
1: I komu to przeszkadzało?
3: No o, teraz już mnie słychać. To w takim razie, można powiedzieć, rzutem na taśmę tutaj dostałem jeszcze wiadomość od Dominika. Ja tę wiadomość tak na szybko postarałem się przygotować, gdzieś tam usunąć jakieś ciche fragmenty, więc zobaczmy, jaka to jest wiadomość.
4: Tak, jeszcze odniosę się do kanałów, to Tomku, ty trafiłeś na moje stare konto z recenzjami. Zamknąłem je w 2022 roku, dlatego że już nie widziałem sensu w dalszym prowadzeniu tego kanału, niestety. Moje drugie konto, które założyłem 6 czerwca 2020 roku, kanał nazywa się DB Cowboy 2004, pisze się pierwsza duża litera THE, pierwsza duża litera BEKO, pierwsza duża litera BOY 2004 i te trzy słowa są dzielone spacją, tak samo 2004 THE spacja BEKO spacja BOY spacja 2004. Tak nazywa się mój kanał na YouTubie. Dotychczas nakręcono na nim ponad 483 filmy z prezentacją różnych pralek oraz suszarek do ubrań, ich działania, ich cykli, jak się zachowują podczas prania i wirowania, jak reagują podczas prania różne detergenty. Teraz ostatnio testuję angielskie kapsułki Ariel Color. No to mówię szczerze, bardzo polecam, nawet na pełnym załadunku potrafią się spienić, co podnosi ich efektywność. Pokazuję również dostępność różnych pralek. Na przykład nagrywałem w lutym Samsunga AI Control Energy Mode. Dałem wraz z voiceoverem do klipów, które nagrywałem, nagranie z ekranu, na którym nastawiałem cykl od początku do końca. Pokazuję na tym kanale również, jak włączyć tryby serwisowe w różnych pralkach typu Beko, SteamCure, Whirlpool lub Indesit. Prezentuję na tym kanale również suszarki, starty programów suszenia, jak te suszarki się zachowują podczas cyklu suszenia. Ogólnie też prezentuję na tym kanale różne ciekawe cykle z pralek typu bawełna, syntetyki, Eco 4060, Higiena Plus. Oraz też robię różne porady, na przykład jak dbać o pralkę, co zrobić, żeby pralka była czysta, jak dbać o suszarkę, aby działała jak najlepiej. No i głównie się na tym kanale tym zajmuję.
1: Czyli DB Cowboy 2004, tak? Warto dać suba.
3: Tak. I jeszcze jedną mamy wiadomość, tu przyszła w trakcie odsłuchiwania wiadomości od Dominika, od Sylwestra wiadomość głosowa.
5: Do Michała. Chciałem pytanie do Michała. Czwartek będzie Robert o rejestratorze rozmawiał. Czy to będzie ta audycja? Do Michała pytanie kieruję.
1: Będzie. Nic nie wiem o tym, żeby miała się nie odbyć, więc skoro ją zapowiadaliśmy, to będzie.
3: No to w takim razie przejdźmy sobie do następnej nowości. Tuż powoli, powolutku zbliżamy się do końca. Otwarto źródłowe oprogramowanie, no to wszyscy wiemy. A otwarto źródłowy głośnik?
2: No, jest to produkt. Produkt firmy, która już na łamach Tyflo Podcastu gościła, czyli firmy Teufel. Teufel na przykład 360 Radio, to był taki to było takie właśnie radio internetowe, które Patryk Waliszewski i właśnie Robert Łabęcki na łamach Tyfloradia prezentowali. Chyba inne sprzęty, o ile pamiętam, też się pojawiły. Także firma już znana, firma niemiecka. No a co ostatnio z Niemcami się łączy, to jest z jednej strony dbałość o środowisko, a z drugiej strony też dbałość o różne prawa konsumenckie. Nie jest tam gdzieś obca, dużo się o tym mówi. No i pojawiają się coraz częściej firmy, które no, chcą pokazać, że o to dbają. No i tutaj Teufel nie chce być gorszy i wpadli na pomysł, że zaoferują głośnik Bluetooth Teufel Mind. Chyba tak się to czyta, bo pisze się MYND, Mint, więc przypuszczam, że nadal czyta się Mind. I jest to głośnik, który jest z 50% recyklowalnego tworzywa sztucznego, jak plastiku. I jest to głośnik, którego wszystkie tak zwane pliki CAD, czyli pliki konstrukcyjne, pliki projektów obudowy i wielu komponentów, nie wszystkich, bo zdaje się, że wzmacniacze tego głośnika po prostu są jakieś własnościowe Teufla, ale poza tym cała obudowa i większość komponentów oraz oprogramowanie głośnika są dostępne po prostu tak, o, można sobie ściągnąć, można sobie coś pomodyfikować. Sam głośnik można też rozebrać na części pierwsze i je powymieniać i w ogóle stuningować, bo z jednej strony oczywiście no, baterię będzie można wymienić, więc jeżeli ta fabryczna nam już się zużyje, to będzie można zamienić. Będzie można różne komponenty wymienić, będzie można też poddać rozkładowi, recyklingować komponenty, które też gdzieś tam się nam zużyją, dostać jakieś nowe serwisowo. No i co ciekawe, tu producent mówi, będzie można ten głośnik też modyfikować dowolnie i go rozbudowywać. Ja podlinkowałem w komentarzach będzie wrzucony link, wywiad na blogu właśnie firmy Teufel w języku angielskim, gdzie inżynierowie odpowiedzialni za konstrukcję tego głośnika o nim opowiadają i oni stwierdzili, że no jeżeli komuś się już znudzi, żeby był zwykłym głośnikiem Bluetooth, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go tak zmodyfikować, aby stał się na przykład głośnikiem streamingowym, czyli takim z Wi-Fi, AirPlayem i tak dalej. Albo
1: no, co prawda trzeba będzie pewnie dodać tam jakieś komponenty od siebie, oczywiście. Ale tak. Będzie tak. To możliwe. No szczególnie, że ten głośnik da się rozebrać, że tam nie będzie wszystko klejone, tylko po prostu tak. Łatwe w demontażu.
2: Dokładnie. Ktoś nawet wpadł na pomysł tych inżynierów, że no w sumie można by go potem też przy odpowiednim zastosowaniu komponentów przerobić na przykład na przedwzmacniacz gitarowy. Także no...
3: Ja podejrzewam, że na dobrą sprawę wystarczyłoby tam wrzucić jakiś komputerek typu Raspberry, to tak, żeby mieć już coś tak na już. Ewentualnie jakiś w ogóle taki mikrokontroler pokroju Arduino czy czegoś podobnego. No i wtedy podejrzewam, można zrobić bardzo dużo.
2: Też tak przypuszczam. Więc też jestem ciekaw, co ludzie zrobią w ogóle z tym i czy coś zrobią. Pewnie zrobią. Czy powstanie jakaś na przykład społeczność wokół tego moderska, która będzie robić różne rzeczy. Padło też pytanie, czy można sobie zrobić taki głośnik własnym sumptem. No i odpowiedź brzmi, że właśnie oprócz tego wzmacniacza, czy tam paru może jeszcze komponentów, które są typowo od Teufla, no to zasadniczo wszystkie pliki są. Komponenty jakieś do głośnika dostać można, oprogramowanie jest. No więc nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś ma takie zacięcie i chce w to włożyć trochę czasu i pieniędzy, i cierpliwości. Coś bardzo zbliżonego do tego głośnika można zrekonstruować w warunkach, nie wiem, czy domowych, no może ktoś ma takie domowe warunki, może jakiś hackerspace, może coś jeszcze innego. No ale można podrukować w 3D komponenty, obudowy i tak dalej. Coś jeszcze przy okazji sobie pomodyfikować. Także no ja jestem ciekaw, jak to się rozkręci. Sam głośnik, inżynierowie twierdzą, że nadaje się na no zarówno na zewnątrz, jak i w środku, jak i wewnątrz, jakiś tam, nie wiem, w domu, jak i na jakiejś imprezie. No oni bardziej widzą go na imprezie, na przykład jakiejś z grillem, albo imprezie w basenie, albo raczej tam gdzieś w plenerze. kosztuje już, bo w Austrii można go już kupić. Nie wiem, czy się w weekend nie wybiorę i sobie go nie obejrzę, bo mamy sklep firmowy Teufel, nie aż tak daleko ode mnie. Kosztuje on 220, 230 nawet chyba euro. Także no
1: w Polsce też jest dostępny tam ponad 1000 zł ten
2: jest.
1: Kosztuje.
2: Poszukałem.
1: Tak.
2: Aha. No proszę. No także mamy to. No z danych technicznych Bluetooth 5.3 jest to głośnik 2.1, czyli no jest stereo. Waży prawie 2,5 kilo. Jest kompatybilny z aplikacją tą Teufel Go. Można go łączyć w trybie party z innymi głośnikami, do 100 głośników. Nie wiedziałem, że Teufel aż takie zestawy sobie zamarzył. Można go też parować z, rozumiem, po Bluetoothie, z Echo Amazonowym i z Google Asystentowym, jakimś głośnikiem. Jest też ta opcja Google Easy Pairing, Google Pairing. Można, ma AUXa, czyli można go też kablem podpinać. Nie trzeba bezprzewodowo koniecznie. Bateria ma starczyć na 39 godzin na średniej głośności w trybie zwykłym i 42 godziny w trybie eko. No i nie wiem, czy coś jeszcze na temat tego głośnika można by powiedzieć. No ciekawe urządzenie właśnie. Ciekawe, czy co się uda w przyszłości z nim jeszcze mądrego gdzieś tam zrobić. Ale fajnie, że producent takich sprzętów dobrej jakości dźwiękowo i komercyjnych poszedł w ten taki krok, że a pozwolimy wam się naszym sprzętem bawić i go modyfikować. To bardzo fajnie.
3: To prawda. No rzeczywiście ciekaw jestem sam też, co z tego wyjdzie. I został nam jeszcze jedna rzecz w notatkach. Rzecz, czyli nowości od Samsunga.
0: A no tak, i One UI, ichniejszej nakładce ekranowej, interfejsu. Generalnie to ma się wydarzyć, bo Samsung zapowiedział nowe właśnie poprawki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, który do przyszłych użytkowników trafić ma. A właśnie dla użytkowników tychże smartfonów Galaxy, które będą miały One UI 8. I generalnie te rozwiązania koncentrują się na trzech obszarach, mianowicie AI, dane i AI, na zagrożeniach w ekosystemie Samsunga. No i też zabezpieczenie, jeśli chodzi o zabezpieczenia urządzeń w sieciach Wi-Fi, jeśli chodzi o przyszłe ataki z użyciem komputerów kwantowych, także tutaj sobie tak Samsung poczyna. I generalnie tu chodzi o to, że właśnie w tym pierwszym obszarze w sposób inteligentny mają być dane wszelkie, zawarte na urządzeniu mają być szyfrowane i to ma być na urządzeniu, no coś tak w sumie na wzór tej bezpiecznej enklawy, powiedzmy, to co ma Apple i Samsung też, powiedzmy, ma swoje, nie pamiętam teraz jak się to nazywa, ale ma i chodzi o to, że to teraz będzie jeszcze tam wspomagane AI i to szyfrowanie będzie jeszcze lepsze. Generalnie tam właśnie, jeżeli będą jakieś właśnie preferencje różne użytkownika, plany dnia i tak dalej. No i tak jak mówiłem, one są właśnie dodatkowo chronione i dodatkowo jeszcze odizolowane w specjalnym właśnie, w specjalnych kontenerach, tak żeby do dostępu do tego tak naprawdę nie było. No, tylko poprzez uwierzytelnianie, prawda? Czy to biometryczne, czy to PIN-em, żeby to nie było generalnie do tego dostępu. Ma być po prostu jeszcze więcej wzmocnień. Kolejnym usprawnieniem właśnie w obszarze ekosystemu stricte szeroko pojętego urządzeń Samsung ma być ochrona komunikujących się właśnie ze sobą urządzeń. I generalnie to ma polegać na tym, że jeżeli jedno z urządzeń zostanie w danym ekosystemie, czy to będzie telefon, czy to jakiś tablet Samsungowy, powiedzmy, czy nie wiem, pewnie nawet i lodówka, no bo skoro mają swoje lodówki i tak dalej, pralki. Jeżeli jedno z urządzeń zostanie zidentyfikowane jako narażone na atak, właśnie podatny na atak, tudzież no zaatakowane też, tudzież właśnie manipulacje z systemami bezpieczeństwa, zostanie ono automatycznie odcięcie, wylogowane z konta Samsunga, żeby nie narażać inne urządzenia. No tak właśnie, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia no w chmurze na inne urządzenia Samsunga. No i generalnie tutaj, tak jak mówiłem, na ataki przeciw atakom kwantowym, przyszłym atakom kwantowym też, jakby Samsung wszelkie dane te wrażliwe, czyli szyfrowanie, jeszcze raz szyfrowanie, no żeby zaszyfrować je dzisiaj właśnie w sposób bezpieczny, żeby te ataki no nie łamały żadnych zabezpieczeń, zwłaszcza tych, które się mogą nam wkraść przez Wi-Fi, no nie, jeżeli by, czy to nasze Wi-Fi zostało zhakowane, czy coś, to żeby się to nie... No właśnie też to ma zapobiegać, znaczy zwiększać prywatność i bezpieczeństwo, zwłaszcza w publicznych sieciach Wi-Fi, jeśli chodzi o tą wymianę kluczy, tudzież części kluczy, prawda? Jeśli chodzi o te nasze klucze prywatne i części kluczy z publicznymi i tak dalej. No i takie to nowości Samsung, jeśli chodzi o zabezpieczenia dla użytkowników, szykuje.
3: I to wszystko w naszych notatkach. Jeszcze Dominik zdążył nam nagrać wiadomość.
4: Ja tak jeszcze na krótko. Ogólnie słyszałem kiedyś o takiej firmie Perfone. Ona produkuje smartfony, które są również zbudowane z części z recyklingu i w których klient może modyfikować zależnie od potrzeb. Wymienić baterię, wyświetlacz, na przykład jak się zbije, ekran przedni lub tylny po prostu wymienić, jeśli ulegnie uszkodzeniu. Powiem szczerze, że ten głośnik, o którym mówisz, Pawle, zrobił na mnie ogromne wrażenie.
3: Tak, są te smartfony Fairphone.
2: Tak, i tam można wybrać sobie, czy chcemy wariant z usługami Google, czy bez nich. I wiem, że z tego typu urządzeniami jest też Shift Phone chyba. Z tego typu urządzeniami jest ogólnie jakiś problem z dostępnością, zwłaszcza jakby się chciało pójść tą ścieżką taką najbardziej prywatną, odciętą od wielkich firm i tak dalej, no to tam różnie. Trzeba by się namęczyć, żeby jakiś czytnik ekranu, a inne aplikacje, z których byśmy może chcieli korzystać i tak dalej, to już jest nowa puszka Pandory do otwarcia. Ale tak, istotnie są takie urządzenia.
3: Tak, no i tyle chyba mamy dzisiaj przygotowanego. Też jeszcze zobaczę, czy coś nie doszło wiadomości, ale żadnych wiadomości nie widzę. Może coś się wam jeszcze pojawiło w trakcie audycji, o czym warto by powiedzieć?
0: Ja może rzucę jeszcze jedną wskazówką odnośnie macOS-a i bety. No właśnie, nie miałem z przyczyn oczywistych, jak przetestować, czy błąd został naprawiony, ale w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że nam się głos czy to w trybie odzyskiwania, czy to podczas odszyfrowywania dysku zmienił z Samanty amerykańskiej na niemiecką Annę. I generalnie jest na to sposób, powiedzmy, żeby to obejść, zwłaszcza jeśli... No bo jeśli nie mamy odszyfrować dysk, no to wpisujemy hasło i tam problemu nie ma, nie? Ale jak chcemy sobie odzyskać system, bo coś nam się stało, no to domyślnie też gada do nas Anna, niemiecka. Natomiast jeżeli chcemy przywrócić Samantę, w sumie da się, tylko w sposób mało oczywisty. Co ciekawe, ChatGPT mi podpowiedział ten sposób, jak konstruowałem feedback do Apple'a w sumie, bo tam pewne terminologie deweloperskie, tam inżynieryjne i tak dalej. Mianowicie, co trzeba zrobić? Bo normalnie, jak uruchamiamy macOS-a, to znaczy no ogólnie komputer wyposażony w Apple Silicon, w te procesory M, jeden wzwyż, no to robimy coś takiego, że wyłączamy komputer, i po jego wyłączeniu wciskamy włącznik na te, powiedzmy, nie wiem, 5 do 8 sekund, jak sobie dźwięk wesoło przebrzmi i jeszcze chwilkę czekamy. No i niestety wtedy nam się uruchamia ta Anna niemiecka. Natomiast jeżeli szybko wciśniemy, znaczy dwa razy wciśniemy ten przycisk, w sensie pak, pak i ten drugi raz przytrzymamy, bo to ma być rzeczywiście dosłownie szybko, tak jakbyśmy, nie wiem, przycisk home i pasek ekran zmiany aplikacji, nie? No, to jeżeli w takim tempie i ten drugi raz trzymamy, wówczas jest uruchamia się taki jakby kolejny tryb, taki bardziej awaryjny, taki fallback, powiedzmy, recovery mode. I wówczas się nam odzywa Samantha i wtedy normalnie w trybie odzyskiwania możemy robić wszystko. Także gdyby kto tego potrzebował, a błąd by nadal nie zniknął, no to mówię jak system obejść.
3: Dobrze, no to w takim razie chyba się pożegnamy. Przypomnę tylko, że Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Maciek Walczak i Jacek.
1: Dobrej nocy.
2: Dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Udział w audycji.
3: No i oczywiście wy, drodzy słuchacze, za co bardzo wam dziękujemy. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. Dzisiaj mamy czwartek, 26 października 2023 roku, 6 minut po godzinie 19 i rozpoczynamy kolejną audycję Tyflo Podcastu na żywo. Przed mikrofonem Roberto Lombino i już teraz na początku chciałbym podziękować Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego za możliwość sprawdzenia się jako prowadzący audycji na żywo. Dzisiaj będzie audycja, można by powiedzieć, w radiu o radiu, bo chcielibyśmy zaprezentować wam dwa odbiorniki radiowe, które dla nas niewidomych mogą być ciekawe przede wszystkim dlatego, że są one jednocześnie przenośne, a mają dwa głośniki, czyli umożliwiają odbiór w stereo też bez słuchawek i grają, jak dla mnie, naprawdę przyzwoicie, jak na swoją wielkość. Opowiemy wam dzisiaj o tych odbiornikach z moim gościem. Tak naprawdę role się zamieniły, bo przed drugim mikrofonem jest autor wielu audycji Tyflo Podcastu, Robert Łabęcki. Cześć, Robercie.
7: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Robercie i dobry wieczór Michale za konsolety.
3: Tak jest, audycję realizuje Michał Dziwisz, też radiowiec z prawdziwego zdarzenia, prawda? I on też będzie odbierać wasze telefony, czytać wasze wiadomości albo puszczać nam wiadomości głosowe na WhatsAppie, bo jak pewnie większość z was już wie, Tyflo Podcast ma teraz swój numer telefonu. Można do nas dzwonić pod numer 663-883-600. Jeszcze raz, 663-883-600. Jeśli dzwonicie z zagranicy, to jeszcze plus 48 trzeba dodać. No i oczywiście pod tym numerem jest także WhatsApp, więc możecie do nas dzwonić na WhatsAppie, na FaceTime'ie i przez zwykły telefon. Możecie też nagrywać wiadomości głosowe na WhatsAppie. A jeśli wolicie pisać, to strona kontakt.tyflopodcast.net albo
8: komentarze na Facebooku i na YouTubie. Tam wszędzie jesteśmy dla Was dostępni i na żywo. Dobrze, to ja bym może najpierw zaczął od takiego pomysłu na tę audycję. Dlaczego my tak naprawdę chcemy Wam opowiedzieć o tych odbiornikach? No, ja osobiście mogę powiedzieć, że miałem do czynienia z kilkoma odbiornikami, które wspieram jednocześnie to analogowe radio FM, fale ultrakrótkie, to zwykłe, którego słuchamy teraz najczęściej. Wspierają także DAB, czyli radio cyfrowe, albo DAB Plus, dokładniej mówiąc, tutaj w Polsce. No i niektóre z nich miały też Bluetooth, bo jeden z odbiorników tutaj dzisiaj omawianych może być też głośnikiem Bluetooth. No i mogę powiedzieć, że oba prezentowane odbiorniki, czyli Technisat Digit Radio 1S i Technisat Digit Radio 2S, to są radia względnie dostępne dla nas. Ja mogę powiedzieć, że nie ma na przykład czegoś takiego jak znikające menu po paru sekundach. Nie ma czegoś takiego, co pamiętam z radia firmy Blaupunkt, czyli jeden przycisk krótko naciśnięty ma jedną funkcję, a przytrzymany ma inną funkcję. No nie zawsze było łatwo.
7: No tu się trochę mylisz, ale.
8: No wiesz co, Robercie, no miałem, nie pamiętam już, który odbiornik to był, ale naprawdę powiem ci, ja wtedy miałem problem często. Coś mi znikało po 2-3 sekundach. No chciałem cię...
7: Tak. Nie, to ja wiem, tylko mi chodzi o to, że po prostu tutaj w tym, przynajmniej w jedynce, bo tak się składa, że ja będę prezentował jedynkę S.
8: Tak.
7: Dlatego, że nie mam dwójki zwyczajnie.
8: Tak, ja mam oba. Ja mam
7: ale
8: oba
7: w jedynce
8: radia.
7: Jest jedna funkcja, gdzie trzeba przytrzymać, nacisnąć
8: tak,
7: i przytrzymać.
8: Zgadza się, natomiast to wynika z logiki i to nie jest tak, że na przykład jeden przycisk, teraz wymyślam, jeden przycisk naciśnięty to jest jakaś tam lista stacji albo informacja o stacjach, a przytrzymany to jest menu. To chodzi o zapisywanie stacji i o wybieranie tych stacji.
7: Tak.
8: No.
7: I
8: no,
7: jeszcze ale... o info. Przycisk z gwiazdką to jest info i tam też jest.
8: A widzisz, jechać. A tego nie wiedziałem na przykład. No widzisz, to cię jeszcze dopytam.
7: Aczkolwiek info jest klawiszem tylko dla widzących, powiem szczerze, bo to jest po prostu, on prezentuje różne informacje na wyświetlaczu i w zależności od tego, jak go się, czy się przytrzyma, czy go się naciska krótko, no to te wiadomości tak. Są różne i...
8: Aha, no to jeszcze do tego dojdziemy, bo to już tutaj zaczynamy rozmawiać o szczegółach, o których nasi słuchacze jeszcze nie wiedzą, ale chciałbym cię zapytać, jakie ty masz doświadczenia z obsługą takich małych odbiorników. Czy kupując takie przeciętne dubowe radio, na przykład nawet w jednym z supermarketów, my możemy mieć pewność, że raczej będzie to dla nas łatwe w obsłudze bez wzroku?
7: Bardzo różnie to niestety bywa. Często są tak zwane odbiorniki z pokrętłem i tutaj jest trudniej, ponieważ na przykład jest pokrętło, gdzie wszystko trzeba zrobić jednym pokrętłem. Na przykład domyślnie przycisk głośniej, ciszej. Znaczy głośniej, ciszej jest na pokrętle, ale jeżeli chcemy wejść w menu, to musimy to pokrętło nacisnąć, przytrzymać i potem wybrać odpowiednią rzecz z menu, nacisnąć jeszcze raz pokrętło, potem zatwierdzić, potem zwrócić specjalnie klawisz, znaczy nawet nie klawiszem, tylko pokrętłem do pozycji back albo do pozycji wróć i wyjść z menu, dopiero mamy głośniej, ciszej. Ja tak na przykład widziałem takie sterowanie w odbiornikach firmy Philips. No po prostu coś strasznego. I w wieży, i w... Ja już nie pomnę, jakie to były modele. TAR, coś tam. Aha. Ale po prostu tam praktycznie klawisz to tylko był od włączania i wyłączania od CD. I wszystko reszta, cała obsługa odbywała się kółeczkiem. No, wszystko. Łącznie z przełączaniem na DAP, na tuner, na CD, na karty pamięci, na pendrive'y. Wszystko jednym kółeczkiem się odbywało i oczywiście regulacja głośności także. Także było wesoło. Dobrze, że był tam pilot do tego, no to, ale powiedzmy sobie szczerze, no taka obsługa wieży to jakoś nie bardzo. No tak samo jest też odbiornik, o którym też będzie kiedyś podcast, się przymierzam. Odbiornik firmy Sanjin, już nie pamiętam w tej chwili, któryś z DPR-ów. I ma ten problem, bo tutaj nie mamy tego problemu w Technisacie, a ten ma ten problem, że całe menu pokazuje się na jednym wyświetlaczu i jakby nie mamy poszczególnych pozycji, tylko mamy kursorek, który wędruje sobie po danych pozycjach i w zależności od podświetlenia mamy wybraną daną pozycję w menu. Także jak chcemy to na przykład rozpoznać jakąś aplikacją typu Envision AI czy Sing AI czy Sing Assistant Home, to ja tak po, czy Lookoutem z Androida, to czyta nam wszystko naraz. Wszystko naraz i nie wiemy, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Tu w tym Technisacie tak nie ma. Przynajmniej nie ma tak w jedynce. Nie wiem, jak w dwójce.
8: W dwójce S też nie. Właśnie, bo to trzeba też powiedzieć, bo jest też
7: Technisat. To te S-ki najważniejsze. Ja cały czas zapomnę. Bo jest też jedynka, słuchajcie, monofoniczna. Digit Radio 1 Technisat, Digit Radio 1 są monofoniczne. Bardzo podobne, ale jest... Inne ma trochę przyciski, głośnik ma taki, nie ma takich metalowych maskownic, tylko plastikowe, jest bardziej plastikowe, jest dużo mniejsze i to jest Digit Radio 1. A Digit Radio 1 S jest stereofoniczny. Ja cały czas zapominam o tej S-ce.
8: Znaczy, no dzisiaj będziemy mówić o
7: tylko tej
8: serii
7: tak.
8: S, tak. Ale pamiętam, mówiłeś mi kiedyś, że ta jedynka po prostu bez litery S też gorzej odbiera, tak?
7: Tak, troszeczkę tak, natomiast nie odbiera źle.
8: Aha.
7: A propos gorzej odbierających odbiorników radiofonicznych, no to mógłbym co innego wymienić, między innymi jedną z czeskich produkcji, ale też jedną z japońskich produkcji. Na przykład, no nie wiem, tak. Czy mogę mam powiedzieć, JVC RVNB 100 jest taki duży boombox. Fatalne radio, jeśli chodzi o FM. Nie wiem jak DAB, bo tu DAB-u nie mam. Cały czas na DAB czekam. Może się pojawić w każdej chwili. To jest w ogóle ciekawe, to co się teraz w ogóle dzieje.
8: Tak.
7: Że rozłożono po prostu u nas włączanie DAB-owych nadajników na 10 miesięcy. To jest dla mnie troszkę mało poważne, ale tak to zrobiono. No cóż. Nie ode mnie to zależy. Drugim takim radiem, którym się trochę rozczarowałem, to był Gogen DAB 500 BTC, tak, który też nie ma najlepszego odbiornika radiowego.
8: Tak, to jest marka promowana w moich ojczystych Czechach, ale niestety tak, masz rację, to jest, no nie będę się rozwodził na ten temat, ale znam lepsze radia.
7: To nie jest złe, ale to nie jest jakoś tak, jakieś tak, super.
8: Pamiętam, że jeszcze przyciski ma takie, że nie zawsze się naciskają, a tutaj w Technisatach jest z tym naprawdę całkiem dobrze.
7: No dlatego mówimy o tym, ponieważ no to jest to radio względnie, jak to powiedzieliśmy, względnie dostępne. Dlaczego względnie, to się później okaże. No bo może
8: względnie nie mówi, nie? Na przykład. Ono nie jest mówiące tak jak ten odbiornik, który kiedyś prezentowałeś, no to aż tak dobrze to nie ma.
7: No tak dobrze to nie ma, no ale i ten odbiornik, który prezentowałem, to chyba jest troszeczkę jednak droższy.
8: Jest
7: tutaj
8: droższy.
7: Radio przynajmniej 1S, no to jest koszt nowego od producenta, to jest 290 zł, a koszt takiego troszeczkę też nowego, ale z pudełkiem tam troszeczkę tamto, to 270 zł można kupić.
8: No a dwójka S mniej więcej 100 zł drożej. Oczywiście są droższe oferty też,
7: niestety są,
8: ale ja to kupowałem za około 400 zł, chyba w 2021 albo w pierwszej połowie 2022 roku, a teraz znowu no około 380 jakoś tak mniej więcej. Nawet w sklepie Technisata, z tego co pamiętam, to tak właśnie.
7: W ogóle na portalu aukcyjnym popularnym w Polsce jest Technisat się sprzedaje, ma swoje własne konto producenckie. Można od nich bezpośrednio kupić. I to jest też fajne, że jakby odpowiedzialny jest producent, od producenta bezpośrednio kupujemy sobie. Chociaż tak. Producent jest w Niemczech, ale ma serwis w Polsce i, tak. I ten oddział serwisowy sprzedaje normalnie na Allegro. Tak. To cieszy, Allegro, bo mamy ja prosto od producenta.
8: Ja kupiłem akurat na Neo 24 bodajże.
7: No ja od nich.
8: W różnych sklepach to radio jest.
7: Jeden S.
8: Tak, na pewno te dwa sklepy mogę polecić, aczkolwiek przyznam, nie sprawdzałem, czy na Neo 24 to jest. Na pewno oba są na Allegro i w sklepie Technisata. A trzeba jeszcze powiedzieć, że był taki czas, że ich nie produkowano, ale teraz już znowu są nowe.
7: No po prostu były przerwy w łańcuchach dostaw i są czasami przerwy w łańcuchach dostaw, niestety. Takich dożyliśmy czasów. No i tak. Czasami danych odbiorników brakuje przez jakiś czas, no bo nie ma takich czy innych chipów, które są potrzebne. No cóż zrobić? Takie życie.
8: Tak.
7: Tak teraz żyjemy. No. Ale póki co jeszcze są, więc jeśli macie ochotę, korzystajcie.
8: Tak, korzystajcie. Jeszcze możecie. Bo to są radia, które nawet dwójkę S można zmieścić w plecaku. Ja mam taki plecak na przykład, do którego normalnie mogę włożyć butelkę wody 1,5 litra, no i w tym samym plecaku, w tej tylnej kieszeni, oczywiście, znaczy nie miałem tam nigdy na przykład takiej butelki i jednocześnie tego radia, ale można zmieścić dwójkę S, a jedynkę S to już w ogóle, to jest naprawdę...
7: To ja mogę powiedzieć wymiary jedynki tak. S, to jest wysokość 9,2 cm, głębokość 3,2 cm, no i długość tutaj mamy 18,5 cm, więc to nie jest radio jakieś takie bardzo długie.
8: Tak, a jeśli chodzi...
7: A no i waga... I teraz tak, waga z opakowaniem to jest 690 gram, ale tutaj waga z akumulatorem no to jest 290 gram, to jeszcze dochodzi karton i takie te.
8: No przyznam, że wagi tutaj nie mam w swojej ściądze, ale mam oczywiście...
7: Co do dwójki nie wiem, bo nie mam.
8: Tak, ale mam tutaj wymiary dwójki, czyli to jest szerokość, to jest 24,5 centymetra.
7: Czyli jest... dłuższy, tak, jest tak. Bardziej szerszy.
8: Wysokość 10,9 cm i głębokość albo grubość, no to jest 4,7.
7: Tak. No czyli jest grubszy, jest wyższy, jest...
8: Jest grubszy, a muszę tutaj powiedzieć, że, znaczy to jak będziemy jeszcze opisywać za chwileczkę same odbiorniki, to dwójka S jest taka ścięta troszkę. Ona u dołu jest grubsza niż u góry.
7: No właśnie, a tutaj jedyneczka jest taka równa, tu tak. Nie ma z tym... Tak. No, tutaj nie ma, że tak powiem. Ale to, żeby nie mieszać ludziom w głowach, bo tak. Się ludziom zaraz pomiesza, która jedynka, która dwójka, które co. Więc tak. Nie wiem, jak proponujesz, czy najpierw zaczynamy od dwójki, czy najpierw zaczniemy od jedynki.
8: Wiesz co, ja bym zaczął, nie może od jedynki, chociaż one są, opakowania też są bardzo podobne i no można, myślę, prosto to zapamiętać, jedynka jest mniejsza, dwójka, jedynka S jest mniejsza, dwójka S jest troszeczkę większa, no i ma Bluetooth.
7: Tak, dwójka S ma Bluetooth, natomiast skoro zaczynamy od jedynki, jak powiedziałeś, to ja wyciągam tutaj kartonik. To jest właśnie kartonik od jedynki, tak on brzmi, od jedynki S. To jest taki kartonik ze skrzydełkami, podnoszony, jak maska od bagażnika, od samochodu, tak trochę. Tak, podnosimy tak. Tutaj. I tutaj mamy papiery z wierzchu, wszelkie. Mamy instrukcję w języku niemieckim, ale też mamy dołączoną instrukcję w języku polskim. Taką, jak również mamy kartę gwarancyjną. Mamy w takim woreczku odbiornik, który zaraz wyjmę. I mamy tutaj po lewej stronie akumulator, który jest zapakowany w taki celofan.
8: Akumulator
7: 1050 mAh, tak? BL5C, taki od Nokii. I to jest 1050 mAh. I ten akumulator jest wrzucony zarówno do jedynki Eski, jak i do dwójki Eski. Taki sam. To właśnie. No i mamy też pudełeczko dodatkowe, w którym to pudełeczku mamy w przypadku jedynki, bo teraz ja mówię o jedynce. W przypadku jedynki mamy kabel USB-A, USB mini, czy mini USB. I teraz mamy
8: mini
7: też...
8: Mini USB, przepraszam tylko, że ci przerwę, czyli tak. Ono, to jest to, które wygląda jak USB, tylko mniejsze. To, które...
7: To, które jest w Olympusach, to, tak. Które jest w... To jest takie stare USB.
8: Tak troszkę powiedział. Stare, tak. To
7: trochę
8: nie jest
7: stare, aczkolwiek USB. Muszę przyznać, że ono jest dosyć jednak solidne.
8: Tak. Tak, uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż micro USB. Oczywiście tak. Trzeba ten kabel brać ze sobą, no ale naprawdę lepiej tak niż dwie igiełki, dwa te takie bolce, które po jakimś czasie mogą prawie zniknąć.
7: Się wyrabiają, tak.
8: Tak.
7: Ten kabel jest też spotykany często, to wejście, jak kupujemy dysk taki 3,5 calowy.
8: Tak.
7: Często właśnie jest na mini USB też.
8: Tak, teraz, chociaż i brajlowskie już... niektóre.
7: A no to właśnie. To
8: teraz
7: ja
8: już,
7: to
8: teraz już fokusy, na przykład ja mam fokusa, który ma USB-C, ale jeszcze Packmate'y dawniej miały USB mini właśnie. I tutaj też jest.
7: Dobrze. I jeszcze tutaj dokończę. No jest kabel. Kabel jest nie za długi, ale nie też krótki. Ja bym tak dał tu tak 1,20 m mniej więcej tego kabla. Jest taki dość solidny. I mamy też zasilacz, bo to jest zasilacz z portem. Tak zwana ładowarka. I tutaj input tego zasilacza to jest oczywiście zasilacz Technisata, ale input mamy 240 V, 50-60 Hz, a output mamy 5 V. Tutaj w przypadku jedynki 1 Amper. Taki zasilacz dostarczył producent w zestawie. Radio, które... No i to jest w tym pudełeczku. Ja wyciągnę to radio. Radio ma kolor czarno-srebrny. To, które mamy tutaj przed sobą. Radio wygląda dosyć ekskluzywnie, bo te elementy, niektóre elementy ma takie chromowane. I to jest radio z plastiku, żeby nie było. Ono
8: tak
7: jest plastikowe.
8: Gładziutki plastik. Gładki plastik.
7: Tak, gładki plastik, ale wygląda wizualnie, jakby miało metalowe elementy. No tak oni to sobie zrobili, tak to wykoncypowali. Po lewej i po prawej stronie mamy maskownice. Te maskownice są metalowe w przypadku jedynki Eski.
8: Po lewej i po prawej z przodu.
7: Tak, po lewej i po prawej z przodu. Tak. Na przedniej ściance, na tej też przedniej ściance mamy wyświetlacz OLED. Wyświetlacz, który jest wyraźny. To mi powiedziała osoba widząca, jest bardzo wyraźny i tutaj nie ma z tym problemu. Jedynym problemem są szybko przelatujące informacje na tym wyświetlaczu i ciężko je czasami przeczytać, bo przelatują zbyt szybko. To taka drobna uwaga. No i mamy też na tej przedniej ściance cztery przyciski. I mamy też kółeczko. W tym kółeczku mamy góra, dół, lewo, prawo. I w środku mamy przycisk OK w tym kółeczku. To są wszystko takie mikro przełączniki.
8: Tak, góra, dół to zawsze jest głośność, tak?
7: Tak, góra, dół to jest głośność. Akurat w tym przypadku, bo w innych radiach nie zawsze tak jest. Mhm. Choćby w radiu Aiwa jest odwrotnie. A dlaczego to nie wiem, ale tak zrobili.
8: A lewo, prawo to są strzałki albo przełączanie stacji, albo poruszamy się w menu, albo...
7: Tak, albo dokładnie.
8: Albo po zapisanych stacjach na przykład.
7: Dokładnie, to tak brzmi ten plastik. Na dole mamy nóżki. Na dole mamy nóżki i opis tutaj numer seryjny, model i te wszystkie takie. Tam dużo jest tego. na takiej naklejce jakby. No to tak troszkę wygląda. To można nawet wyczuć, bo to jest lekko wyczuwalne. Tak zwana tabliczka znamionowa, to jest na dole. Ale też mamy z tyłu. Z tyłu mamy też jakby kropki po rogach tego radia, więc tak. Można go położyć.
8: Tak.
7: A można go postawić.
8: Tak, a kiedy położymy radio, to jest prostokąt. Jak leży, tak. to jest prostokąt. Taki długi.
7: Tak. Tak. Tak, to jest prostokąt, tak. Podaliśmy wymiary. I teraz tak, na tylnej ściance, bo tak, na lewej ściance nie mamy nic. Mhm. Na prawej ściance mamy wyjście jack 3,5 mm, to jest na słuchawki lub do jakiegoś systemu wzmacniającego. Poniżej mamy to wejście mini USB do ładowania akumulatora. No i teraz mamy tylną ściankę, na której mamy klapkę, która się tak otwiera i tak się zamyka.
8: Powiem szczerze, wypada czasami. Klapka, pod którą jest bateria. I czasami wypada.
7: Ale w jedynce czy w dwójce? Bo u mnie nie.
8: W jedynce czasami mi się zdarza, że się przesunie sama jakoś samoistnie i wypada.
7: A nie, to tutaj nie mam tego, w ogóle nie mam tego problemu. Tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo ścisło zrobione. Muszę użyć prawie siły, żeby to zacisnąć, to nawet jest taki dźwięk. O, aż tak trzaśnie. Mhm. I muszę wziąć za. Bo z tyłu mamy takie wypustki. W tym razie takie wypustki, za które. Bo jeżeli wezmę za jedną wypustkę, to w ogóle nie mogę wyciągnąć. Muszę wziąć za dwie i przesunąć w prawo. Przesunąć w prawo i to jest bardzo. To jest aż trzaska po prostu. I wtedy. Wyciągam tą klapkę i tam mam akumulator, który trzeba tam włożyć. To włożenie akumulatora, Noki, proste.
8: Tak, mamy na akumulatorze, albo jakby to powiedzieć, to widać jak to włożyć, bo tam gdzie w akumulatorze są te takie, nie wiem jakby to ta krateczka taka wyczuwalna, te kreski, tak?
7: Tak.
8: To w radiu, w odbiorniku też jest no ta sprężyna taka, tak? Albo jak to opisać? No,
7: tak, są te takie styki.
8: Styki, no, właśnie.
7: Nie da się tego inaczej włożyć jak tak. Poprawnie, bo inaczej nam to po prostu nie wejdzie.
8: Nie wejdzie, tak jest.
7: Nie. No nie damy rady. No trzeba uważać, tu jest na taki dziób, jak to nazwę po prawej stronie, żeby go nie złamać. Nie wiem, dlaczego tak zrobili ten dziób. Nie wiem po co, ale zrobili, chcieli.
8: No widzisz, a ja kiedy przesuwam klapkę, to jest tylko taki dźwięk.
7: Ale widzi.
8: Więc ja nie wiem. A akumulator na pewno jest dobrze włożony, bo radio mi gra.
7: Nie. To nie jest kwestia akumulatora, tylko jest kwestia dosunięcia tej klapki maksymalnie do lewej strony. I musisz użyć więcej siły, żeby dosunąć ten plastik.
8: Może.
7: W każdym razie ja muszę tu użyć naprawdę dużej siły, żeby to zrobić, ale...
8: Faktycznie, dobra, jak docisnąłem, to chyba tak, chyba rzeczywiście jest taki troszkę opór. No.
7: Tak, bo to trzeba mocniej docisnąć
8: Ale i tak powiem ci, że nadal mi się to wysuwa. No nie wiem, no w każdym razie, widać, każdy ma troszkę inne doświadczenia.
7: Widać, bo w ogóle to radio jest zrobione na zatrzaskach i tu nie ma śrubek. To się, co niektórym może podobać, może nie, ale radio jest zrobione na zatrzaskach. Tu mamy z przodu, mamy część obudowy, ze środka i z tyłu. I to wszystko jest na zatrzaskach. Można sobie to, jak ktoś umie, ładnie rozebrać. Ewentualnie jak spadnie to radio, to też może się tak stać, że oddzielnie nam, oddzielnie będziemy mieli panel przedni.
8: Tak.
7: Środek i tylnią część. Tak. I to wszystko na kabelkach. Nie, to się nie rozwali, ale to będzie... po prostu to trzeba będzie sobie, że tak powiem, poskładać. No bo niestety nie zastosowano tu śrubek. Nie wiem dlaczego. Moim zdaniem może powinni, no ale no cóż. Nie zastosowali, to nie ma. Więc tylna ścianka. No i jeszcze na tylnej ściance antena teleskopowa. Podstawowa rzecz. Antena teleskopowa. Sześcioczęściowa antena teleskopowa, tak, bo powiem sześcioczęściowa.
8: 1, 2, 3, 4, 5, tak zgadza się,
7: Tak, sześcioczęściowa antena teleskopowa, obracana na wszelkie możliwe strony i możliwości, także tu nie ma z nią większych problemów.
8: Tak, no to i, mamy taki... i włącznik, który jest na górnej ściance.
7: A, właśnie. Właśnie, masz rację, po prawej stronie taki, on jest taki specyficzny.
8: No taki okrągły jest... przycisk z taką jakby kropką dużą.
7: Tak, tak, ale to jest w dotyku, to jest
8: troszkę
7: taki...
8: troszkę wklęsły.
7: Taki, no, mało przyjemny, mniej przyjemny w dotyku, mówisz. Ale jest. No taki. Okay. Ale on jest charakterystyczny, dzięki temu wiem, że to jest power, a nie nic innego. Chyba już wszystko powiedziałem.
8: Tak.
7: Odnośnie opisu.
8: Tak, no jeśli chodzi o funkcje tych przycisków, to one w jedynce i w dwójce S są takie same.
7: No nie wiem, bo jeszcze masz Bluetooth dodany. Tak, nie mam wiem, Bluetooth. Czy one nie robią czegoś Bluetooth.

0: Górny, lewy górny przycisk to jest przełączanie FM i DAB,
1: DAB?
0: Czyli przycisk mode. Lewy dolny, tak?
1: Ale czekaj, bo, no bo czekaj, moment. Bo górny, lewy, tak, ale w przypadku jedynki to jest tylko DAB i FM.
0: Tak,
1: a w przypadku dwójki masz więcej.
0: DAB, FM, Bluetooth.
1: O właśnie, tutaj tak. Jest więcej tego. Tak. Czegoś.
0: Potem lewy dolny przycisk to jest menu.
1: Tak.
0: Prawy górny to są
1: favorites.
0: Czyli favorites. Ulubione zapisane stacje.
1: Favorites.
0: I teraz tak, kiedy naciśniemy go, to się pojawia lista tych stacji, a kiedy przytrzymamy przez 2 sekundy, to się pojawia takie okienko, gdzie możemy zapisać sobie tę stację, na której akurat jesteśmy. Mamy do dyspozycji w obu odbiornikach 20 pozycji FM i 20 pozycji w DAB-ie.
1: Dokładnie. I teraz co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o jedynkę? Nie wiem jak dwójka, ale jedynka, jak zawsze naciśniemy ten przycisk FAV, to zawsze nam się pojawia preset pierwszy jako pierwszy.
0: Tak, w dwójce też.
1: I tak jest tak sam i to jest o tyle fajne, jeżeli chcemy sobie pozapisywać na poszczególnych pamięciach dane stacje. Na przykład jak chcemy sobie, na przykład ustawimy sobie stację jakąś tam, przykładowo, no nie wiem, program drugi Polskiego Radia, tak? To wtedy naciskamy przycisk FAV, przytrzymujemy przez 3 sekundy i wtedy domyślnie jesteśmy na pierwszej pozycji.
0: Tak.
1: I teraz uwaga, bo to jest właśnie, to jest ciekawe, bo jeżeli damy strzałkę w prawo, to dalej jesteśmy na tej pierwszej pozycji i dopiero musimy dać strzałkę w prawo jeszcze raz, żeby było na drugiej pozycji i tak dalej. To jest i dobre, i złe, ale o czym jakby mówię? O tym jakby mówię, że jeżeli chcemy zapisać ten program drugi na pozycji drugiej, to wtedy po naciśnięciu przycisku FAV naciskamy 2 razy w prawo, i przycisk środkowy OK koło kółeczka jest zapisane.
0: To widzisz, to ja tego chyba nie potwierdzam.
1: Ja to mogę potwierdzić, bo sprawdziłem, bo zapisywałem parę stacji.
0: Ja też, tylko ja w dwójce S.
1: Tak, ja w jedynce, ponieważ dwójki nie mam.
0: Tak.
1: Więc, ale jakby o co chodzi? Ale tak samo na jedynce zapiszemy, jeżeli naciśniemy przycisk FAV przez 3 sekundy, i naciśniemy od razu przycisk OK. Na tej samej jedynce nam się zapisze, co jak naciśniemy strzałkę w prawo. Zrobione jest to dlatego, żeby po prostu można było chyba łatwo dojść, na przykład jeżeli chcemy, na przykład, nie wiem, mamy, przypuśćmy, stację, nie wiem, Radio 5, albo nie wiem tam, jakie tam radio, nie wiem, no może Białystok, albo tam Radio Poznań, o, przypuśćmy. Tak. I chcemy na 7. To naciskamy ten favorite, przytrzymamy przez 3 sekundy i 7 razy strzałką w prawo. I OK, i wtedy zapisze nam się na 7 pozycji. Sprawdzone z osobą widzącą. Od razu nam się pokazuje jeszcze na wyświetlaczu komunikat anulować zapis. Dlatego, że jak to samo zrobimy potem z inną stacją, to możemy to nadpisać po prostu.
0: Tak.
1: Bo nie ma jakby takiego delay'u, jeżeli chcemy wydelejtować wszystkie stacje, skasować je.
0: Tak, nie ma przycisku.
1: To musimy zresetować radio do ustawień fabrycznych. I teraz tak, to te. No i jeszcze
0: to
1: mam
0: widzisz, ja tego nie potwierdzam. W dwójce S, bo w jedynce, no, przyznam, nie próbowałem tego, ponieważ ja głównie tutaj u siebie w akademiku używam tej dwójki S. A jedynka S to jest dla mnie radio przenośne na podróż, więc nie zapisywałem sobie stacji tam i nie próbowałem tego teraz, no bo każdy z nas...
1: Nie, ja zapisałem dla dzisiejszej audycji.
0: Tak. Ja też w dwójce S też zapisałem dla dzisiejszej audycji. I tam po naciśnięciu przycisku FAV się pojawia jedynka, a już po strzałce w prawo jest dwójka. Więc...
1: A czyli jest jednak inaczej.
0: Tak.
1: No właśnie jest inaczej. Ale mogę powiedzieć, że w przypadku odtwarzania w radiu 1 mamy coś takiego, że naciskamy przycisk fav krótko,

0: Jeżeli jesteśmy na jedynce, odbiera nam na przykład, nie wiem, stacja z presetu pierwszego, to raz strzałką w prawo i jesteśmy na dwójce i okej.
1: Tak.
0: Już jakby nie obliczamy tego, to tylko te, to jedynka, ta jedynka
1: przy zapisywaniu.
0: To jest tylko przy zapisywaniu.
1: No, a ja bym tutaj niestety miał, albo no, to może być też inny problem. Mam niestety doświadczenie, że w jedynce S strzałki lewo-prawo nie zawsze za pierwszym razem się naciskają, więc no ciekawe to jest, ale dobra, to widocznie trzeba to jeszcze sprawdzić osobą widzącą.
0: No, jest to dosyć ciekawe, że tak powiem, w każdym razie sprawdzamy to, że tak powiem, to tak. I ze sobą widzącą, i samemu, i mogę to, że tak powiem, potwierdzić, że tak się zachowuje. Aczkolwiek uwaga, sam technicjat zastrzega, że mogą pewne zmiany techniczne być wprowadzane w przyszłych modelach. Ja nie wspomnę.
1: To jest możliwe w sumie, bo myśmy kupowali, ty to radio kupowałeś wcześniej niż ja.
0: Tak, tak.
1: I możliwe, że ja mam nowszą wersję oprogramowania na przykład.
0: I oprogramowania, i słuchajcie, nawet słuchajcie, ja prezentowałem radio tutaj technice to mówiące, Techni Radio 8, może je pamiętam. I słuchajcie, ono było na trzy paluszki, jak słowo honoru. Natomiast potem zgłosili się do mnie ludzie, którzy mówią, że kłamie, bo radio jest na cztery paluszki, a nie jest na trzy.
1: Aha.
0: Ale ten egzemplarz był na trzy paluszki, jak słowo honoru. Rozumiem. Ja naprawdę nic nie wymyślę. Więc słuchajcie, no technisat robi takie różne chocki, klocki. Więc może się tak zdarzyć, że no coś tam zmienią i mają taką adnotację na końcu instrukcji obsługi, że no zmiany są możliwe, pewne techniczne, niewielkie i tak dalej. No, także tam, wiecie, no różnie być może. Ten egzemplarz, który mamy, to jest czarno-srebrny. No akurat taki mamy, tak? Może być trochę coś inaczej. No. Mhm. Nie jakoś bardzo, ale trochę może być inaczej.
1: No a wracając jeszcze do przycisków, to potem po długiej dygresji mam jeszcze przycisk prawy dolny z gwiazdką.
0: To jest przycisk gwiazdka i to jest ciekawe, przycisk
1: info. Dla mnie on, znaczy no właśnie to jest ciekawe, bo to jest z tego co wiem też przycisk szybkiego wyboru i jeśli zapiszemy sobie, przynajmniej w dwójce S, jeśli zapiszemy sobie stację na pierwszej pozycji, to ten przycisk zawsze nas na nią przełączy. Mogę tu teraz zobaczyć, jak będziemy już prezentować sam dźwięk. Mogę coś zapisać w jedynce S i sprawdzić, czy tam to też tak działa, czy nie, bo w dwójce S to tak właśnie działa.
0: Ale jak naciśniesz krótko, tak. To tak działa? Tak. No to jest ciekawe, bo ja mam tutaj zapisane stacje i mogę też to sprawdzić. Ja wiem tylko tyle, że rzeczywiście jak go się przytrzyma, to on pokazuje różne rzeczy typu pop music, typu jakieś tam rzeczy, częstotliwości, bitrate i tego typu rzeczy, to wiem. Mhm. Natomiast no mi się to nie udało, ale prawdę mówiąc nie sprawdzałem. Mi się wydaje, że to z gwiazdką jest info, ale mogę to sprawdzić, bo mam zapisane tutaj. Mam tu zapisane stacje i to nie jest problem, żeby to ogarnąć. Ale to za chwilę sprawdzimy, bo nie chcemy słuchaczom tutaj mącić
1: za mocno. Tak, to ja może jeszcze pokrótce opiszę dwójkę S i to opakowanie, które wygląda bardzo podobnie. To też jest właśnie takie pudełko ze skrzydełkami. Zawartość jest praktycznie taka sama. Jedyna różnica jest taka, że zasilacz od dwójki S to jest jedna całość, czyli wtyczka plus kabel. To jest jedna całość i ten kabel koło wtyczki mini USB ma ten taki ładujący wałek, ja nie wiem jak to się po polsku nazywa, ten wałek taki.
0: Tak, taki filtr, ale muszę przyznać, że ten sam filtr jest dodany do kabla tego, który jest dany przez producenta do tego kabla USB.
1: A w jedynce S też?
0: W jedynce, tak. Jest ten wałek, on jest na kablu po prostu, tylko że po prostu ten kabel jest oddzielny.
1: A to ja szybciutko to sprawdzę, Aha, to widzisz, to ja mam bez niego.
0: No, nie, ciekawe.
1: Ta nie ma. No proszę. No. I teraz, dwójka S, jak wygląda? To jest radio troszeczkę większe, to też jest plastik, ale on jest taki szorstki i to chyba ma przypominać drewno. To ma być takie retro niby. Aha. On tak dźwięczy. Jak teraz tak pukam troszkę w to radio.
0: No tak brzmi jedynka.
1: No to dwójka S to jest taki szorstki bardziej ten plastik.
0: Aha, szorstki plastik.
1: I mówię, on, gdybym się, gdybym jakby pewnie mniejszą uwagę zwracał na dotyk, to bym pomyślał, że to jest drewno. Ale wątpię, że to jest drewno.
0: No nie, no to...
1: Raczej nie, prawda?
0: No, no raczej nie.
1: Teraz tak, z przodu na przedniej ściance też mamy dwa głośniki, maskownice z pasywną membraną basową, tak samo jak u jedynki S.
0: W jedynce też to jest, oni na to bardzo zwracają uwagę, że to jest membrana basowa. Ja bym powiedział, że te membrany chyba są tam dwie, ale
1: teraz
0: nie.
1: Tak, między tymi głośnikami jest też ten panel z przyciskami i to jest troszeczkę inaczej rozwiązane, bo kółeczko, czyli przycisk OK i koło niego strzałki z kropeczkami wyglądają praktycznie tak samo. Ale te cztery przyciski, które w Technisacie 1S są normalnie guzikami, przyciskami, tutaj tworzą taki kwadrat.
0: Aha.
1: To jest jakby, to jest taki kwadrat, który w środku ma to kółko. Te przyciski też tutaj mamy mode, lewo dół menu, prawo góra zapisane stacje i prawo dół, o, naciskam właśnie, mamy ten przycisk z gwiazdką. I tam są wyczuwalne oznaczenia. To tam jest napisane właśnie ten napis. To są malutkie literki, ale to można wyczuć.
0: Aha, czyli mamy... to jest inaczej troszeczkę.
1: Tak, no bo jest większy odbiornik. Nad przyciskami ekran, też OLED i nad ekranem napis Technisat. I teraz, no przyznam się troszeczkę,
0: ja zaraz też do czegoś się przyznam, ale dobrze.
1: Ten napis Technisat, niestety przez to, że radio rezonuje, to on po jakimś czasie zacznie tak troszeczkę wystawać, wypadać i wtedy rezonuje jeszcze bardziej. No i no przeszkadzało mi to, nie ukrywam, więc zawsze ten napis dociskałem, aż w końcu oczywiście docisnąłem go, ale jednocześnie go wyłamałem z tego radia, czyli on teraz tam sobie siedzi, ale ja go mogę wyjąć kiedykolwiek, to jest taki kawałek plastiku.
0: Tak, no cóż, tego nie mamy w jedynce.
1: Tego nie mamy.
0: Natomiast rzeczywiście, no, Robercie, pamięć ludzka jest zawodna. Tak. Moja, szczególnie starego dziada. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście masz rację, ten kabel do Technisata jedynki jest bez tego filtra.
1: Okej, czyli jednak chociaż troszkę mniej zmian.
0: Okay. Miałeś rację. Sprawdziłem przed chwilą.
1: Teraz tak, u dołu, tam gdzie są też, no trudno powiedzieć nóżki, no bo to nie jest guma, ale no powiedzmy, że są to nóżki, one są jakby też z tego plastiku.
0: Tak.
1: To tam jest też ten numer seryjny i tak dalej, też jest to wyczuwalne, że to jest takie bardziej gładkie tam na środku, u dołu. Lewa ścianka pusta, z tyłu jest też klapka na baterię i tutaj rzeczywiście ona już się dosuwa ładnie. Teraz jak ją otworzę, to tak brzmi, można to wyjąć. I teraz, kiedy ją wsadzam, to... O, właśnie. No i po prawej stronie też wyjście słuchawkowe na zwykły jack i oczywiście mini USB wtyczka do ładowania. No i u góry włącznik.
0: Taki sam, też taki...
1: Bardzo podobny, tylko on jest bardziej wgłębiony. Jakby to jest... mam wrażenie, że ta kropka jakby jest mniej wyraźna.
0: Okay.
1: Jednak bardziej się to komponuje. To jest rzeczywiście wgłębienie. I wejścia oba też są w takim jednym wgłębieniu po prawej stronie. No i tak mniej więcej to wygląda. Radio włączamy i wyłączamy właśnie tym łącznikiem. Nie wiem teraz, jak to działa, ale byłem przekonany do wczoraj, kiedy sprawdzałem z osobą widzącą to wszystko, że po wyłączeniu radia ono jest w trybie standby i jeszcze trzeba nacisnąć przez 3 sekundy wyłącznik, żeby się radio całkiem wyłączyło, ale ponoć po wyłączeniu radia nic nie widać na ekranie, więc albo ten tryb standby jest.
0: Poczekaj.
1: Tak.
0: Są dwie rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o jedynkę. Owszem, masz troszkę racji, ale nie do końca, bo już ci mówię, jeśli chodzi o jedynkę, jedynka pod zasilaniem USB, jedynka pod akumulatorem.
1: Tak.
0: I to się różni, bo w momencie, gdy mamy jedynkę pod akumulatorem, to naciskamy przełącznik, radio nam przestaje grać i wszystko znika z akumulatora, zacznie z akumulatora, tylko z ekranu i to tak. Jest potwierdzone i nic nie ma. Jest wyłączone. Ale w momencie, gdy mamy go pod tak zwanym ładowaniem albo pod USB, tak, bo możemy powiedzieć coś takiego, przynajmniej jedynka może grać bez akumulatora włożonego.
1: Tak, no.
0: Inna rzecz, że odbiór wtedy jest trochę słabszy, bo to też sprawdziłem,
1: Nie próbowałem.
0: Nie wiem, jak jest z dwójką, ale o co chodzi jakby. Jeżeli chcemy pod akumulatorem, znaczy pod włączonym USB wyłączyć radio i nie mieć go na standby'u, bo jak naciśniemy krótko, to mamy go właśnie na standby'u i wtedy nam się pokazuje data i pokazuje nam się zegar na ekranie. Mm-hmm. I on cały czas sobie tam świeci, mruga, nie wiem co tam chce. Ale jeżeli chcemy go wyłączyć, to wtedy jak mamy włączone radio, to naciskamy na ten przycisk wyłącznika i czekamy 3 sekundy, nawet jak to radio umilknie. Bo w momencie, gdy naciśniesz jeszcze raz na 3 sekundy, to wtedy nam się to radio włączy. I teraz jak rozróżnić, przynajmniej w jedynce, jak rozróżnić, czy radio jest w standby'u, czy radio jest w całkowicie wyłączone. A mianowicie tak, że ja to mówię, jak jest radio pod USB. Że wtedy nie mamy szumu w głośnikach, kiedy radio jest całkowicie wyłączone. Kiedy radio jest na standby'u, głośnik szumi. Lekko poszumiewa.
1: Widzisz, to tego nie sprawdzałem.
0: Tylko zawsze możesz sprawdzić, ale, nawet tutaj.
1: Tak, mogę podłączyć za chwilę. Ale to dobrze, że to powiedziałeś. Jeszcze jeśli chodzi o ekran, to i właśnie, to, no tak to jest, jak się nigdy nie widziało i osoba niewidoma od urodzenia nie zawsze ma, jakby domyśli się, jak coś jest najlepiej czytelne dla osoby widzącej. Ja wczoraj sprawdzałem właśnie tutaj menu Digitradio 2S z osobą widzącą i dla niej najlepiej było, kiedy radio leżało. To wtedy jakby było najwygodniej czytać i tak samo to wygląda przy sczytywaniu telefonem. Czyli polecam wam, jeśli chcecie coś sobie przestawić w menu, o którym za chwilę też powiemy, to przynajmniej ja mogę powiedzieć, że najlepiej położyć to radio.
0: Tak, i też dlatego, bo ja akurat też z osobą widzącą to ogarniałem, to tutaj nie ma, w przypadku Eski nie ma znaczenia, czy położyć, czy nie. Natomiast lepiej położyć dla nas. Po prostu jest wygodniej ten telefon trzymać nad tym radiem.
1: Poziomo.
0: Tak, lepiej po prostu, no. Wygodniej. Bo tak pionowo, no to różnie tu bywa. To może być za mało, tu coś tam. Lepiej to, żeby to leżało.
1: Tak.
0: To radio, to prawda. Mhm. Powiem tak, fajnie się sczytuje Envisionem, mi chyba najlepiej, powiem szczerze. Dlatego, że przynajmniej ostatnia ta seria aplikacji działa jakoś tak, że jak zmieni się pozycja w menu, to wtedy voiceover daje taki dźwięk. Taki specyficzny i wtedy ja wiem, że się coś zmieniło i czekam na komunikat z Envision. Problem jest taki, że ten Envision oczywiście za dużo mówi, ale lepiej, żeby mi za dużo mówił i w końcu powiedział to, co chce, żeby nie mówił nic, tak jak czasami mi to robi Seeing AI, tak? A z sprawdzami pod Seeing AI, pod Seeing Assistant Home, niestety nie mogę sprawdzić pod Outlook.
1: Lookout, tym, pod Google
0: pod Lookout. Lookout, tak. Pod Lookoutem, tak. Ponieważ nie mam. Ale ty, Robercie, masz Lookout.
1: Ja mam i, no, i mi najlepiej rzeczywiście działa Lookout, ale do Envision AI straciłem troszkę zaufanie, odkąd się zmieniło rozpoznawanie w czasie rzeczywistym na to offline. Więc przyznam,
0: no właśnie, już nie ma rozpoznawania w czasie rzeczywistym offline, nie mogłem znaleźć nigdzie tej opcji w najnowszej wersji tego oprogramowania. Mówię o najnowszej, po aktualizacji bodajże chyba z wczoraj, przedwczoraj.
1: Czyżby znowu było lepiej? No to muszę to spróbować.
0: Nie według wiem. Mnie tak, ale... Aha. No według no mnie ten najlepiej się czytało to menu z tego.
1: Aha. Znaczy, no, każda aplikacja albo większość na pewno wam będzie mówić na przykład fav, mode, coś tam, dlatego że będzie czytać też informacje z tych przycisków.
0: Tak, tak? I będzie mówić DAP.
1: DAP albo FM, albo BT, czy tam Bluetooth. Tak właśnie. No, to co, to teraz puszczamy radio, włączamy...
0: Jeszcze menu. Jedna rzecz, przynajmniej w Technisat Radio 1S, którą należy powiedzieć i należy powiedzieć, bo ja zrobiłem to specjalnie, bo chciałem sprawdzić, czy tak jest. Zresetowałem radio do ustawień totalnie fabrycznych i słuchajcie, jednak tak jest w jedynce. Gdy bierzemy radio ze sklepu, włączamy... I mamy ciszę.
1: Tak, dlatego że się pokazuje wybór języka.
0: Języka, dokładnie. Domyślnie jest niemiecki. Przynajmniej w 1CS. Domyślnie jest niemiecki.
1: Też. Tak,
0: jeżeli chcemy polski, to trzy razy strzałką w lewo. Bo raz mamy Słowęcina, raz Czeština i trzeci polski, ale w lewo, nie w prawo, bo, bo w prawo mamy English, potem France i tak dalej. Tych języków jest
1: włoski, chyba szwedzki, fiński, duński, norweski. Teraz nie mówię bez kolejności.
0: Tak, tak, tak, i holenderski.
1: Holenderski, tak. No i potem tutaj chyba polski. Węgierskiego nie ma, ale nie. Z naszej czwórki wyszehradzkiej, ale jest czeski, polski, słowacki. No i plus właśnie Europa tam...
0: A Suomi to jest chiński, tak?
1: Fiński,
0: tak.
1: Finlandia.
0: Suomi. No. No i jest holenderski też, bo jest Netherlands.
1: Tak.
0: Norweski też jest. Tak. No i jest tych języków trochę, no ja nie mam...
1: Bardzo głowy. Dobrze, to jest bardzo tak. Miły gest, uważam, od strony Technisata, że oni rzeczywiście te odbiorniki mają wielojęzyczne i pokazuje się normalnie z znakami naszymi narodowymi. Chociaż no tutaj może ja jestem do tyłu, ale no ja tak jakoś dla mnie domyślnie to jest tak, że na takich sprzętach to jednak nie zawsze się wyświetlają w menu znaki diakrytyczne, ale to nie wiem, może tutaj RDS w radiu, gdzie może być tylko zwykły alfabet łaciński, może mylę to z czymś.
0: To znaczy nie, z tego co zaobserwowała osoba widząca, bardzo ładnie się wyświetlają polskie
1: tutaj
0: znaki.
1: Tak.
0: Tutaj tak. Tutaj tak. I mało tego, jedynka bardzo szybko wczytuje RDS.
1: Tak, dwójka też, tak, oczywiście.
0: Naprawdę szybko wczytuje RDS.
1: Do tego stopnia, że trudno czasami złapać, trudno złapać częstotliwość. Trzeba
0: tak.
1: Odstroić, jeśli chcemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, to trzeba troszeczkę do przodu albo do tyłu.
0: No. Ale jak mówię, szybko przelatują informacje, tak. Bardzo szybko na wyświetlaczu jedynki, czasami ciężko aż przeczytać. Nie mówię o menu, tylko mówię...
1: A tymczasem
0: mówię,
1: minęła 20,
0: tak? Tak, minęła 20. Słuchacie Tyfloradia, słuchacie prezentacji
1: tak.
0: Dwóch odbiorników radiofonicznych firmy tak. Technisa.
1: Technisa Digit Radio 1S i 2S.
0: Dwa.
1: Dobrze, to co?
0: No i właśnie, i jeszcze dokończę.
1: Tak.
0: I gdy wciśniemy OK, to wtedy zaczyna się przeszukiwanie DAB-u. Bo domyślnie... Tak, bo on domyślnie jest w DAB-ie, jak dostaniemy go ze sklepu. Tak, bo i po resecie do ustawień fabrycznych on jest w DAB-ie. Nawet jeśli zresetujemy ustawienia fabryczne, będąc na FM-ie, to on i tak się przełączy w DAB.
1: Ale mówiłeś o tym języku, czyli co? Czyli kiedy zresetujemy go, to się ten język już nie pojawia?
0: Pojawia się, oczywiście, że się pojawia. Aha. Pojawia się język, właśnie domyślnie jest niemiecki. No i musimy 3 razy strzałkę w lewo, żeby był polski. Ale jak nie chcemy, no bo nie pamiętamy albo coś, no to możemy tylko OK i wtedy nam zaczyna przeszukiwać DAB. Ewentualnie raz strzałkę w prawo to będzie English, czy angielski i też OK, jak ktoś chce inaczej.
1: Tak.
0: Także tak to wygląda. To jest takie, żeby ktoś się nie przestraszył, tu nacisnął power, a tu nic, a tu cisza. No, cisza, bo musisz wybrać język.
1: Tak.
0: Ale to wystarczy wcisnąć OK, nawet jak nie wiesz, jaki język, bo ten, to naciskasz OK, ten na środku przycisk i reszta się samo robi, tak?
1: Tak, a jeszcze jeśli chodzi o przeszukiwanie, to jeśli mamy akurat stację w DAB-ie i chcemy przeszukać sobie DAB, to menu strzałka w prawo OK.
0: Tak, ponieważ pierwszą pozycją jest tak zwany DAB Display.
1: Ekran, tak.
0: Tak.
1: O tam tym nie wiem, co szczerze to polskie tłumaczenie nie jest najlepsze, niestety, ale do tego też dojdziemy.
0: Nie jest. Jest fatalne.
1: No to co, pokazujemy radio, czy jeszcze omówimy najpierw menu?
0: Nie, no to zobaczymy radio, a potem będziemy menu omawiać poszczególnych stacji. Jedynka, dwójka, jak tam, co tam?
1: To włącz jedynkę, ja tutaj zaraz włączę dwójkę.
0: No to włączam jedynkę, proszę Państwa, rozkładam antenę teleskopową, żeby nam mniej szumiało. Chociaż tu będzie szumiało, bo komputer jest włączony, cała instalacja. Która szkodzi radiu. Naciskam power, to króciutko, to... O. I już mamy włączone radio. Jakiś tutaj, ale może spróbuję... O, to jest muzyka poważna. Tak gra Technisat Radio 1 S.
1: Digit Radio 1 S.
0: Digit Radio 1 S. Teraz jak stroje częstotliwości, to jest taka szybkość. Tak reaguje. Tak samo jak przytrzymam, to przejdzie do następnej stacji albo poprzedniej. Taki jest bas. Tutaj, że tak powiem. Tak jest. I teraz co? Ja nie mam niestety DAB-u.
1: To... Ja mam w obu radiach DAB.
0: Ty masz po prostu DAB u siebie, jako w zasięgu.
1: DAB Plus jest chyba w miastach wojewódzkich i okolicach, nie? Do tej pory, czy...
0: Jest coraz, coraz dalej. Od października ta ekspansja się zaczęła. Ale kiedy do mnie dojdzie, dało sobie Polskie Radio i spółki 10 miesięcy do 2024 roku, aż w końcu kiedyś dojdzie. Na razie nie ma. To mogę powiedzieć i też mogę rzeczywiście potwierdzić już w tej chwili, Robercie, ten gwiazdka naciśnięta krótko rzeczywiście przechodzi nam do pierwszej pozycji zrobionej w... Rzeczywiście miałeś tutaj rację. Co dwie głowy, to nie jedna. Przechodzi do pierwszej pozycji.
1: A ja tymczasem naciskam, znaczy zaraz nacisnę włącznik dwójki S i radio jest teraz dość blisko mikrofonu, więc zobaczymy, jak to będzie słychać. Mam nadzieję, że nie ryknie. Uwaga, naciskam. I to jest akurat FM. FM. Ja może pokażę na DAB-ie, dlatego że tutaj mam już częstotliwość takiej słabej stacji, na której potem pokażę różnicę w odbiorze. Teraz się
0: pokaż w ogóle DAB, jak tutaj, bo ty jesteś w stanie.
1: Więc tak. Stroje. Pewnie słychać, jak naciskam.
0: Tak. Ale zgłośnij trochę to radio, bo jest cichutko.
1: A teraz akurat nie wiem, czemu mi nie chce złapać,
0: no,
1: ale
0: pewnie
1: była i zaraz też... O, i to jest, podejrzewam, polskie radio Chopin. O, akurat takie starsze jakieś nagranie z archiwum pewnie. Zaraz powinienem dojść do dwójki. Jak radio stroi? Naciskam. Naciskam. O, i to jest PR2. Z dubu tym razem.
0: Tylko mi chodzi też jakiś znaleźć coś z perkusją, żebyś okay, no pokazał to... jaki to bas jest.
1: No to proszę
0: co,
1: bardzo.
0: Mi się wydaje, że to jest...
1: To pewnie disco radio jest.
0: No jakieś mamy... Disco polo.
1: Tak, znany przebój, prawda? Ojej, może coś jeszcze innego.
0: No tak
1: innego.
0: Wyszło.
1: Tutaj akurat nie ma... O, na przykład. No i tak to gra. Tak to gra, tak gra Technisat Radio, Digit Radio 2S w dubie. No i to jest znowu już PR2, a kiedy teraz... nie, moment. W dubie ja sobie nic nie zapisywałem, ale na FM-ie, kiedy nacisnę gwiazdkę,
2: coraz bardziej samotni.
1: Czy akurat Tok FM tutaj zapisałem sobie. No właśnie. No i jak słychać, tak mi się przynajmniej wydaje, jak na przenośne radio, takie troszkę większe, ale mimo wszystko przenośne, to gra naprawdę przyzwoicie, prawda?
0: Tak jest.
1: To jest...
0: Jakoś tak ono stoi u ciebie jakoś tak dziwnie. Sto, bardziej to jakoś tak do mikrofonu to przyłożył.
1: Okej, okay. Teraz je trzymam. No może jeszcze raz na ten Tok FM?
2: Papierosów dziennie, albo paczkę papierosów dziennie. W wielu mediach
0: jest,
2: mówię,
0: jest inaczej.
2: Tak, to bo jedna
0: od razu inaczej.
2: Już na tym etapie,
1: tak, bo wcześniej stało na stole.
0: No, no właśnie, jak ono stoi, to wtedy... Duże metale. Musisz żeby ten bas, bo powiedzmy sobie szczerze, ten bas w dwójce, dwójka ma według mnie więcej góry i więcej basu.
1: Tak, no radio jest troszkę większe też.
0: Tak, i to ładniej gra. Moim zdaniem dwójka gra ładniej. No. Aczkolwiek, diabeł tkwi w szczegółach.
1: Tak, tak, o tym zaraz powiemy. No a tym szczegółem tutaj jest odbiór, dlatego że ja bardzo sobie chwalę to radio, ponieważ jest ono jednocześnie dla mnie radiem i głośnikiem Bluetooth. Ale jednak to jest tak, że radio, które ma Bluetooth, będzie jednocześnie troszkę gorzej odbierać FM. Ono jest bardziej uczulone na różne zakłócenia, na przykład na 96.0 megaherca jest pustanośna, czyli tak jakby stacja z ciszą. Chociaż tak naprawdę tam nic nie ma.
0: Tego nie ma na przykład w jedynce.
1: Nie ma. Tak, zgadza się.
0: Tak.
1: W jedynce jest dobrze. No i tak też jak włączymy radio do ładowania 2S, no to jednak ten odbiór jest gorszy. No tak to po prostu jest. No. Aczkolwiek mieszkam w akademiku, gdzie dużo ludzi po prostu używa różnych urządzeń elektrycznych, a wczoraj byłem wieczorem gdzie indziej i tam siłą rzeczy zakłóceń mniej, więc i radio grało lepiej, także
0: natomiast
1: ja nie narzekam, ale jest różnica, tak? Jest różnica.
0: Natomiast byśmy zobaczyli, bo ty możesz porównać jedynkę i dwójkę pod tym samym mikrofonem.
1: Mhm.
0: Komu tak. się bardziej spodoba jaki?
1: Dobrze. Ja może od razu jeszcze tutaj na dwójce S już przejdę sobie, to chwileczkę potrwa, ale dosłownie parę sekund, na taką słabą stację, którą...
0: No jedną ze słabszych stacji, która jest odbierana u ciebie. Tak, ja powiem, jest, że Digi, no. ten radio, to 1S. Jedynkę, to ty przechodź na stację, ja tu będę mówił. Jest selektywne, jest dość czułe, więc nie można narzekać, że jest to radio jakieś... Aczkolwiek, powiem tak, jeżeli jest naprawdę silny program, to nie wiem, jest czasami coś takiego, że jednak trochę tego szumu słychać na tym stereo. Nie wiem, dlaczego tak jest. Z jednej strony mamy silną stację, która jest jakby trochę słabiej odbierana, a z drugiej strony mamy słabą stację, która jest jakby lepiej odbierana. Więc no jest to trochę nietypowe, no ale tak jest. Radio jest selektywne i to muszę powiedzieć, jeżeli mamy jedną stację koło drugiej, nie ma tu problemu. Jest odporne na harmoniczne wszelkiego typu i rodzaju, przynajmniej jeśli chodzi o jedynkę. Także jeżeli interesuje nas niezłe radio FM, ja nie mówię, że ono jest super, hiper dobre, bo uważam, że na przykład Dual DAB 14 jest lepszy. Jest lepszy, jest czulszy. Aczkolwiek to radio nie jest złe. Jeżeli chcemy coś wziąć takiego i mieć jednocześnie dobre radio na DAB-ie i na FM-ie, myślę, że Technisat Digit Radio 1S jest fajnym wyborem. Mamy jednocześnie stereo.
1: No właśnie, stereo w podróży, proszę Państwa, to naprawdę jest... Jak dla mnie to jest... Dzięki temu oba te radia, to jednak jest wyjątkowy sprzęt.
0: Tak.
1: To jest, bo naprawdę warto uwagi.
0: Tych radyjek jest monofoniczna. Taka jest też prawda. A tak. Tutaj mamy stereo. Tak. Dwa głośniczki, po 1 W każdy, to jest RMS 2 W. Chyba w dwójce jest więcej, ale nie wiem, w jedynce jest 2 W, więc to nie jest jakiś szał, to nie nakręci nam imprezy, to nie jest nawet głośnik, to jest po prostu radio. Zwyczajne, przenośne radio, które nam będzie umilało czas. Ale to nie jest jakieś... To nie jest, żeby nie było, to nie jest jakieś... Na przykład, czy mówię o jedynce, bo tutaj dwójka jest troszeczkę inna.
1: Tak, dwójka spokojnie na cały pokój, nie wiem, do kuchni spokojnie.
0: To nie, to do kuchni jedynka też bez problemu. Natomiast no, to nie jest radio na imprezy, żeby dać na dyskotekę, tak? Albo nie wiem.
1: Zależy w jak dużym pomieszczeniu ta impreza jest.
0: To nie, no to...
1: Zdecydowanie dwójka jest, myślę, że już troszkę, że nawet.
0: Dwójka jest, jedynka nie. Jedynka jest radiem kameralnym. To mówię od razu, jedynka jest radiem kameralnym. Mniejszym to jest radio do... Raczej do słuchania sobie tak o. To nie jest... To jest takie, postawię sobie w kuchni, może plumkać. Tak też może. To stereo nie jest takie bardzo... Jak jesteśmy oddaleni od tego radia, no to stereo nie jest takie słyszalne, no bo to jest jednak dość wąskie. Stereo między jednym a drugim to 18 centymetrów, to nie jest jakiś... To nie ma szału, tak? No powiedzmy sobie szczerze, tak? No to jednak stereo jest wymagane bardziej, większy rozstaw. Tutaj w przypadku dwójki to jest lepiej, bo jest 24 centymetry, już mamy ten rozstaw większy. Aczkolwiek jedynka się zmieści w różne dziwne miejsca i to jest jej... Mówię, ja to radio lubię, chociaż nie ukrywam, że nie ma wad, bo ma, choćby to, że jest obudowa na zatrzaskach. Mi to radio już spadło, no i się ta obudowa rozleciała na trzy części. Oczywiście poskładałem bez większego problemu, żeby nie było, nic się tam nie uszkodziło, aczkolwiek no to, że nie ma tam śrubek, to trochę szkoda, powiem, bo mogłoby to być bardziej takie solidne, no ale tak zrobili. Pomimo tego, że mamy basowe te membrany, pasywne, radio nie rezonuje, na tych zatrzaskach przynajmniej jedynka dobrze działa. No i jak tam, Roberto?
1: Ja mogę powiedzieć, że raz też zapomniałem, że 2S mi się ładuje. Radio mi spadło, pociągnąłem za kabel dość nieładnie i przedni panel troszeczkę się wysunął i wtedy radio gorzej odbierało, ale potem docisnąłem i już znowu było dobrze.
0: Tak, bo to, i nie wiem jak dwójka, ale jedynka jest na zatrzaskach i można
1: dwójka,
0: to...
1: No to widocznie dwójka też, to widocznie dwójka też.
0: Być może, no mamy, że tak powiem, jest to wszystko takie, tak, żeby nie było, jedynka jest robiona w Niemczech. Jest napisane Made in Germany.
1: Germany, tak.
0: Nie, nie Made in PRC albo China. Nie, China, Made in Germany. Tak. Nie wiem, jak jest na dwójce.
1: Nie no, wiem. Szczerze nie sprawdzałem tego, ale mam nadzieję, że tak też jest, no.
0: Więc Germany. Tak. Wcześniej jest zrobiona jedynka.
1: O, no proszę. Więc tak, chciałem pokazać różnicę w odbiorze na przykładzie, ja teraz jestem w Poznaniu i to tak w stronę północy miasta. I to jest Radio Wielkopolska na częstotliwości 91. Ja teraz szybciutko sobie znalazłem, że to jest chyba nadajnik gdzieś koło Swarzędza, ale nie jestem pewien. Swarzędz to jest blisko Poznania. To jest, jak się jedzie z Poznania pociągiem, to pierwsza stacja jakby za Poznaniem, to jest właśnie Swarzędz. No i Radio Wielkopolska, czyli słabszy nadajnik dalej ode mnie, ale niech może nas słucha nasz kolega Marcel, który czasami dzwoni do nas.
0: I... No właśnie, podajemy numer telefonu przez czynny. Tak. Pytajcie, może coś...
1: 663-883-600. 663-883-600. To jest telefon, WhatsApp i FaceTime.
0: Kontakt małpa-tyflopodcast.net jest.
1: Nie, małpa, tylko kropka, to jest strona internetowa.
0: Kontakt,
1: tak, kropka tyflopodcast.net.
0: Aha, można pisać, ale chyba nikt nie pisze.
1: Zapomniałem oczywiście o aplikacjach. Mamy też aplikację na Windowsa od Dawida Piepera, gdzie można do nas pisać. Mamy Tyflo Centrum od Arka Święcickiego na iOS. Co prawda to jest tylko wersja beta, ale wielu z was już ją ma, więc tam też można pisać. A ja tymczasem włączam radio i wyciągam antenę sześcioczęściową. I teraz tak. Na razie mamy szum i coś tam gdzieś tam, prawda? Wyciągam antenę.
0: Ale które? Dwójkę czy jedynkę?
1: Jedynkę. To jest jedynka na tę chwilę. I teraz
0: o,
1: się
0: coś włączy... tu mamy.
1: Włączyło się stereo, tak w ogóle. Ja teraz przechylam antenę, znaczy trzymam radio głośnikami od siebie, ale no jakby z perspektywy radia to będzie na lewą, na lewo jakby, tak? Na lewo. And... O. No i tak brzmi Radio Wielkopolska.
0: Na jedynce.
1: Na jedynce S.
0: S, tak. Ta jedynka S nawet włącza stereo przy bardzo słabym sygnale.
1: Tak.
0: I jeżeli chcemy ją wyłączyć, to musimy do menu się udać tak, i tam konfiguracja tak. I tam mono
1: kiedy
0: trzeba ustawić.
1: Kiedy będziemy mówić o menu, to powiemy. A ja teraz odsunę radio, bo mikrofon mam w siłą rzeczy blisko laptopa. Przesunę. Dalej, ja wiem, że teraz pewnie prawie nie słychać, ale chcę po prostu znaleźć pozycję, gdzie dobrze odbierze mi. Ale nie, chyba jednak się lepiej nie uda. No to jest słabsza.
0: To jest na jedynce.
1: Tak.
0: O, coś lepiej było.
1: I to jest stereo w tej chwili.
0: Tak. No i załóżmy, że to jest najlepiej na jedynce. A teraz to samo na dwójce.
1: Tak, teraz to samo na dwójce. W sumie nie wspomniałem, antena też ma sześć części tutaj.
0: Chyba anteny są te same.
1: Tak mi się wydaje. Włączam dwójkę, naciskam.
0: Te radia szybko startują. To trzeba przyznać, tutaj technicat się postarał. Niektóre radia te cyfrowe startują znacznie, znacznie, znacznie wolniej.
1: No i tylko ja się troszkę bo przyznam, że to jest chyba inna stacja. Aha. Bo no właśnie, nie trzeba było zmieniać tego. Albo nie? Zaraz zobaczę. No ale też mamy jakąś słabą stację. Jeszcze mogę szybciutko to w trakcie audycji zmienić. Ale... Ojej, to nie trzeba było kombinować.
0: No trzeba było kombinować, ponieważ trzeba to ogarnąć. Trzeba ogarnąć te testy.
1: Tak, ale w tym sensie,
0: ale zaraz
1: że...
0: wrzucisz sobie odpowiednią...
1: Dobra, teraz, teraz mam akurat silną stację.
0: Odpowiednią stację. Ja tylko przypomnę, że cały czas można się z nami kontaktować. Tak. Wszelkie sposoby. Menu zaraz omówimy, bo one są podobne. W jednej...
1: Jak nie jednej, te same. Jak nie takie
0: w jednym
1: same.
0: I w drugim odbiorniku.
1: Tak.
0: I w tym jednym i w tym drugim odbiorniku są podobne menu, tak mi się wydaje. Przy czym w dwójce jest więcej chyba. Bo na Bluetoothie jest pewnie coś tam w menu inaczej.
1: A ja tymczasem chyba znalazłem, chyba. Jeszcze to porównam, ale wydaje mi się, że znalazłem. To niestety nie jest proste jak...
0: Ale nie jest niemożliwe.
1: Tak, zaraz...
0: Wszystko...
1: Oczywiście.
0: Da się zrobić.
1: No w każdym razie... tak, to jest to. No i widzicie, to jest Radio Wielkopolska, ale nie dość, że się włącza mono, to jeszcze słychać, to teraz nawet jest stereo, ale no słychać szum taki, tak? Jeszcze ton jest nawet.
0: Taki...
1: No.
0: No tak. Dwoje nic nie słychać niestety. Tam no, można było spokojnie rozróżnić R.E.M. i jakiś tam utwór.
1: No teraz powiedzmy, że coś tam, ale daj radio głośniej. Tak, to jest to, ale...
0: No, a na jedynce to samo, no nieporównywalnie z tamtym. No.
1: Jednak tak.
0: Także chcecie mieć lepsze radio? Polecamy jedynkę. Chcecie mieć głośnik, bluetooth i trochę radia? Polecamy dwójkę.
1: Znaczy trochę, przepraszam, ojej, teraz anteną nawet o mikrofon zahaczyłem. Bez przesady trochę radia, żeby nie było, bo to, to nie jest tak, że to jest taki bardzo zły odbiornik, ale on jest po prostu, no...
0: No, no jest jednak gorszy, no
1: jest
0: nie
1: gorszy.
0: Łudźmy się. Nie
1: gorszy
0: łudźmy.
1: Jest.
0: Nie wiem jak w dabie.
1: No też, znaczy no, ładowanie czasami przeszkadza temu, że tam mogą... Tutaj w Poznaniu mam dwa multipleksy Polskiego Radia i ten DAB.com, taki prywatny. I w DAB.comie czasami na chwileczkę miałem przerwy, ale to tylko...
0: Ale w jedynce też?
1: Nie, w dwójce i no to zależy jak włączę radio do ładowania, bo to teraz mówię o ładowaniu. Zależy pod jakim kątem jest przedłużacz albo gniazdko.
0: Mhm.
1: Tak, tak się też zmienia szum i... No.
0: A jak szybko, a jak stroisz po częstotliwościach, jak jest w dwójce szybko?
1: A zaraz.
0: Naciśnij no, tam
1: tak,
0: lewo, prawo.
1: To jest na pewno Radio Wielkopolska, ale to niestety to, to nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc tak, naciskam.
0: Podobnie, acz troszkę inaczej. Tu w jedynce jest troszkę wolniej. W jedynce jest troszkę wolniej.
1: Tak, no i tutaj już powinniśmy mieć... To jest chyba Melo Radio. No i tak to wygląda.
0: No dobrze, to
1: ojej,
0: teraz może...
1: To ja chyba coś źle zapamiętałem, ale... No cóż. Mówię, trzeba było nie kombinować, ale jakby radio jest gorsze, to wam mogę potwierdzić, że radio jest niestety gorsze, troszeczkę ta dwójka jest gorsza niż...
0: To co to teraz pokażesz Bluetooth w dwójce? Czy
1: pokazać,
0: menu?
1: Tak.
0: Czy przejdźmy do menu, a potem na końcu pokażemy Bluetooth.
1: Aha, no to dobrze. Okej.
0: Okay. Dwójce. No więc w jednym i w drugim radiu menu naciskamy krótko i wtedy nam wchodzi menu. Co jest fajne. Nie trzeba nic przytrzymywać i to jest naprawdę fajne.
1: Tak.
0: No i pierwszą pozycją w menu mamy tak zwany display. Dab tak. Display. Do czego to służy, Robercie?
1: się tu jeszcze w międzyczasie spróbuję uporać z tym radiem, bo widzę, że chyba coś nie tak zrobiłem, ale możliwe, że coś stroiłem w drugą stronę. Już nie. W każdym razie, display to są opcje, które się wyświetlają na ekranie podczas odtwarzania stacji. Czyli w tym menu display w DAB-ie mamy scrolling text, bo niestety to nie jest dobrze przetłumaczone na polski. Scrolling text, czyli tekst, który się przewija. Signal strength, czyli moc sygnału. Typ programu, ja już nie będę mówić tych oryginalnych, bo to jest wszystko po angielsku. Tam ensemble, czyli multiplex. Częstotliwość, jakość sygnału, bitrate i codec, czyli jakość streamu.
0: Czyli ten scrolling, może się da regulować, bo ja tam nie wchodziłem.
1: Już ci mówię, potem jest godzina, data, no i znowu scrolling text. I ja też długo nie wiedziałem, o co chodzi. W tym menu display zaznaczamy sobie jedną z tych opcji i to się wtedy wyświetla. Czyli na przykład, kiedy zaznaczymy sobie godzinę, no to nam się wyświetla, załóżmy, PR1, która jest godzina. Jeśli zaznaczymy sobie scrolling text, to nam się wyświetla, ja teraz nie wiem, co wysyła jedynka jako teksty, ale wydaje mi się, że to są utwory, które akurat są odtwarzane na
0: przykład. Utwór, telefon do studia, jaki jest program, kto jest prowadzącym, co za chwilę było. I telefon do Polskiego Radia Główny. I chyba wszystko w tym tekście. Mm-hmm. I tam jeszcze jedynka, twoje radio, czy coś takiego.
1: Nie, tak. No właśnie. Jedynka. Ja długo nie wiedziałem, o co chodzi, bo myślałem, że to są opcje, które się zaznacza i odznacza. Ale to tak nie jest. To są.
0: Tylko ja myślałem, że ten scrolling tekst mogę go regulować, bo jak ja powiedziałem, że strasznie szybko przelatują te informacje. Które się...
1: Tak, rzeczywiście przelatują, tak, to jest prawda. Nie, to jest po prostu tak, że zaznaczamy sobie, co chcemy mieć na ekranie oprócz nazwy stacji. Jedną z tych opcji.
0: Aha, no proszę.
1: No.
0: Dobra.
1: Także mamy display. Druga opcja w DAB-ie to jest
0: kompletne przeszukiwanie stacji.
1: Tak, kompletne przeszukiwanie, czyli no...
0: Full scan. Skanowanie.
1: Tak, szuka nam stacji od początku... pasma do końca, czy od kanału 5A do kanału 13F. Dlaczego mówię te numery kanałów? Dlatego, że następna opcja to jest ręczne dostrajanie.
0: Dokładnie.
1: I tam właśnie wybieramy sobie jeden z tych kanałów.
0: Tak.
1: No.
0: I naciskamy OK i albo nam załapie, albo nam nie załapie. Tak. Bo to jest tak zwane te ręczne. Bo czasami ten automat nie bardzo sobie daje radę, chociaż ja uważam, że w przypadku DAB-u te automaty są naprawdę niezłe. I generalnie jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, żeby automat nie dał rady, a ręcznie dał radę. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, ale może kiedyś się spotkam, kto wie.
1: Potem jest DRC, to jest...
0: Tak.
1: To jest taka automatyczna głośność, tak?
0: Dynamic Range Compression, czy Dynamic Ratio Compression, chyba tak to się tam... Czyli kwestia jest kompresji. Bo część w DAB-ie, znaczy zalecane w ogóle jest, żeby rozgłośnie w DAB-ie nadawały bez tak zwanego processingu. Czyli czyli żeby ten dźwięk był naturalny, jak najbardziej naturalny. Jedno może być ciszej, drugie może być głośniej. I teraz tym DRC sobie możemy to wyrównać. I w tym DRC mamy trzy poziomy. Medium,
1: wyłączony, wysoki
0: i średni.
1: Tam, a to u mnie niski.
0: Okej. No i teraz kwestia jest taka, że przy wyłączonym to mamy jedno ciszej, drugie głośniej, jak tam kto woli, bo po prostu ludzie nie lubią. Przy tym niskim, no to mamy lekkie wyrównanie. Przy wysokim mamy mocniejsze wyrównanie, żeby wszystko nam grało, działało na jednym poziomie. Chociaż powiem szczerze i co trzeba powiedzieć, niestety stacje w Polsce nadają z processingiem w DAB-ie, w związku z tym to DRC, no niestety z całym szacunkiem, ale nie bardzo ma rację bytu. Jeżeli jest włączone, a jeszcze jest włączone na poziomie wysokim, to po prostu możemy mieć niezłą ścieczkę w dźwięku, bo mamy dwa procesingi na sobie, czyli procesing z radia i procesing z DRC. Przynajmniej tak to znam z odbiornika Sencor. Inne rozwiązanie DRC, słyszałem jeszcze takie, że nadawca musi, że tak powiem, nadawać z flagą DRC i wtedy to DRC działa. Ale jakoś mi to nie bardzo pasuje, bo zarówno z Sencora i z DualDub'a 5, jak sprawdzałem, to DRC jednak działało. No tylko po prostu sobie wyrównywało po swojemu, a to, co dawał nadawca, też było wyrównane, więc no generalnie no, to jest taki trochę przeżytek.
1: No, słyszałem, że na przykład muzyka klasyczna, kiedy instrumenty grają cicho, a potem nagle coś głośno, to ponoć to DRC potrafi wariować.
0: Tak, potrafi wariować. A jeszcze jak mamy skompresowaną muzykę klasyczną, już dosyłaną do dubu, no to mamy w ogóle wesoło. Tak, więc domyślnie te DRC jest wyłączone.
1: Tak, domyślnie jest wyłączone. Ja to też mam wyłączone. Potem, i tutaj się kłania polskie tłumaczenie, które no, jest po pierwsze niekompletne, po drugie nie zawsze dobre. To jest coś, co po polsku się nazywa rodzaj tonu.
0: Właśnie. To jest...
1: Po angielsku to jest tune behavior. I
0: jakoś
1: to jest
0: tak.
1: Zachowanie strojenia. O co chodzi? Kiedy w dubie stroimy stację albo przełączamy stację, to możemy mieć albo kanał, albo listę. Domyślnie jest kanał, czyli naciskamy strzałkę w prawo, przechodzi nam na następną stację, strzałka w lewo przechodzi nam na poprzednią stację. Ale potem jest jeszcze lista i ja pamiętam, że na przykład w odbiorniku firmy Pure, który kiedyś miałem, tam to było jako domyślne, czyli załóżmy, że mam tutaj na przykład Polskie Radio Poznań, a następna pozycja to jest Polskie Radio Trójka, bo tak rzeczywiście u mnie jest. Gra mi Radio Poznań, teraz ja naciskam strzałkę w prawo, pojawia się lista stacji i jestem na Radiu Poznań. Naciskam strzałkę w prawo, pojawia mi się PR Trójka, ale ja muszę dopiero nacisnąć OK, żeby się na tę trójkę przełączyło. Inaczej mi dalej gra Radio Poznań. Nie zmienia się granica stacja, dopóki nie naciśniemy przycisku OK.
0: Według mnie to też nie jest najlepsze tłumaczenie, bo to się powinno nazywać autoselect, tak jak to się nazywa w Violi 2S, Technisacie, takim stereofonicznym Violi. Według mnie to się powinno nazywać autoselect, bo według mnie tune behavior to jest troszeczkę co innego, ale co tak to radio, to inaczej. Tak to przetłumaczono. Według mnie tune behavior to troszeczkę inaczej, czyli albo radio stroi według kanałów, albo według multiplexu, albo według... Ale no to no mówię, co radio to inaczej. Tutaj no jest akurat tak.
1: Różnie to przetłumaczono. Ja sprawdzę...
0: Preferuję kanał. Ja też preferuję kanał.
1: Ja to sprawdzałem jeszcze w paru tłumaczeniach. Po czesku jest to przetłumaczone jako opcję strojenia, że tak powiem. Także, no ale wiadomo, wyjaśniliśmy.
0: No w Polsce rodzaj tonu, no to w ogóle nie
1: rodzaj wiadomo, tonu to nie. To chyba ktoś tłumaczył to jakimś tłumaczem online.
0: Tak, i tak samo jest w jedynce, żeby nie było.
1: Tak. Następna opcja też jest przetłumaczona bardzo ładnie, bo jest to po polsku jako przyciąć.
0: Tak. Nie no, przyciąć to tak zwany prune. Ale to przyciąć jest to dużo lepsze tłumaczenie niż suszona śliwka. Prune to jest też suszona śliwka, żeby nie było. I w odbiorniku Eltraula, firmy Eltra, dubowym, jest to przetłumaczone jako suszona śliwka, proszę
1: naprawdę?
0: Państwa. Tak. Jest to przetłumaczone, więc tutaj przyciąć jest lepiej. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli podróżujemy, jesteśmy w innym miejscu, gdzie mamy, musimy jeszcze raz zeskanować DAB, bo są inne częstotliwości, to po prostu robią nam się dziury między stacjami, bo są stare zapamiętane i nowe zapamiętane. I chodzi o to, że przycina się wtedy tak zwane, usuwa się stacje nieaktywne. Te, których po prostu nie ma, on wycina, a zostawia sobie tylko te, które zostały nam i które odbierają.
1: Tak. I przyciąć mamy tak, nie, i tak. Pan domyślnie jest nie, ale potem strzałkę w prawo dajemy jest tak i...
0: Dokładnie. Okay. Dokładnie. Natomiast powiem tak, to jest też taka opcja troszeczkę z przeżytku, dlatego że moim zdaniem powinno być tak, że zaczytujemy nową listę stacji.
1: No i tak właśnie jest. Totalnie. Tutaj się nie dopisują stacje, tylko się nadpisuje cała lista.
0: Tutaj?
1: Albo nie?
0: No nie.

0: Ale dlaczego oni tak nazwali, może nie zmieni, nie zmieści się usuń. Nie, ale mogliby usuń nieaktywne.
1: No,
0: albo, tak. No tak, usuń nieaktywne, albo tak. Kasuj nieaktywne, tak. Jakoś tak. No ale zrobili przyciąć.
1: Tak.
0: No ale to jeszcze od biedy jestem tak. W stanie
1: no,
0: zrozumieć.
1: Tutaj się kończą opcje, które są tylko w dubie. Dalej to już jest chyba wszędzie tak samo. Nieważne, czy mamy dub, czy FM, czy w dwójce z Bluetooth. Mamy czuwanie. Czuwanie, czyli...
0: To jest sleep.
1: Radio się wyłącza po. I tutaj mamy wyłączone... 5 minut, 10 minut, 15, tak. 30, 60, 90. 90.
0: Dokładnie. Dokładnie. Tak samo
1: potem
0: jest w jedynce.
1: Mamy alarm, mamy tak. Dwa alarmy. Możemy ustawić godzinę, minutę. No nie ustawiałem tego.
0: Ale to szczerze ciężko. Dla
1: no,
0: nas ciężko.
1: Tak.
0: Dla nas ciężko. Możemy spróbować z aplikacją to ustawić, próbować. Ale tam się też ustawia, czy chcemy mieć tylko w weekendy, czy tylko w dni robocze, czy ty... no są takie, tak, są takie różne tam i powiem szczerze, no dlaczego mówili względnie dostępne radio, no bo tutaj na przykład alarmu, no to jak się nie widzi, to życzę szczęścia i powodzenia w dostrojeniu tego alarmu, nawet z aplikacją.
1: Tak,
0: mówię wam ciężko, ciężko.
1: Następnie mamy equalizer. I tutaj mamy dwie opcje. Optymalny i mój korektor.
0: I uwaga, i to jest tylko w dwójce. To jest w dwójce. Tego nie ma w jedynce. No jedynka proszę. Nie ma equalizera.
1: A dwójka ma. Tylko no dwie opcje, ale jednak ma. Optimal. No i właśnie mój korektor i tam mamy niskie tony i wysokie tony i ustawiamy sobie, to jest minus 7 do plus 7 oba.
0: A jakbyś ustawił, a nie dasz rady ustawić na przykład maksimum na wysokie i maksimum na niskie,
1: to musiałbym z aplikacją tutaj, troszkę czasu by to zajęło, myślę.
0: Aha, ale ciekawe jakby wtedy zagrało. Mhm. Mogłoby to być interesujące, ale tego nie ma jedynka. Jedynka nie ma equalizera, żeby nie było.
1: Potem jest godzina, ale...
0: Tak, godzina już jest.
1: Zacytuję oczywiście z FM-u albo z DAB-u, bo to już teraz stacje wysyłają.
0: Albo z tego i z tego. Mhm. Albo ręcznie, a jak sobie chcemy.
1: Aha, widzisz, tu to nie wchodziłem tutaj, bo nie chciałem tego...
0: No ale to jest też dla nas takie średnio tak, dostępne, tak, tak. Tak? Szczególnie ręczne.
1: Potem jest jasność ekranu, która się...
0: Się nazywa brightness.
1: Brightness, czyli...
0: Brightness. Tak, no ma nic tak. Napisane. Brightness, słuchajcie.
1: Tak.
0: Tak. Potem mamy... Jak się wejdzie w jasność, to mamy też pod opcję, bo mamy auto dim i mamy poziomy tej jasności. Także to...
1: Na
0: ale
1: baterii
0: to...
1: i na kumula... A i na ładowaniu.
0: Tak, i to jest... I to jest, że tak powiem... No to jest do przyłączenia, ale szczerze, ale to jest też dla nas słabo dostępne, więc no generalnie
1: no, tak.
0: No nie używamy, tak? Znaczy jak ktoś widzi, może sobie to tam włączyć. Tak. Mamy trzy poziomy jasności i mamy ten auto dim też, który tam to jest auto dim,
1: czy tak... to jest wyłączanie
0: nie, to jest podświetlenie jeszcze dodatkowe. Aha, takie jakby i wtedy ono tam albo jest cały czas, albo jest wyłączone, albo jest tylko tam 10 sekund. Także to jest pod brightness. Dalej mamy
1: język
0: tak? I tutaj mamy, wiadomo,
1: to
0: tych języków
1: mówiliśmy
0: o tym języku.
1: Potem mamy ustawienia fabryczne.
0: Tak, przywrócenie.
1: No i wersję oprogramowania i
0: tak.
1: Tyle.
0: Tak. No.
1: A teraz i... jak chodzi o FM.
0: Właśnie.
1: Menu jest podobne, ale no w displayu mamy te opcje troszeczkę inne z tego co tam jest radio tekst, typ programu, tam program type i inne różne te takie parametry, które ma... ci z was, którzy się znają na radiu i na RDS, to będą wiedzieli o co chodzi, bo to tam właśnie takie parametry są, że może nam się wyświetlać albo radiotekst, czyli to, co radio wysyła, jako taki jeszcze dodatkowy tekst, albo właśnie rodzaj, czy rodzaj to się i tak chyba wyświetla. Tam się wyświetla informacje, czy tam...
0: Tak, ale można, i teraz ja mówiłem, że można tym też sterować, jak się dłużej przyciśnie tą gwiazdkę.
1: Mhm.

0: To i przytrzyma. To też można tam, że pop M albo tam coś tam, też tam się będzie to tam wyświetlać powoli. Jak się przytrzyma tą gwiazdkę, po prostu wszystko nam będzie latać po tym wyświetlaczu, jak leci. Ale ją trzeba przytrzymać.
1: Po display następna opcja to jest konfiguracja przeszukiwania. I teraz właśnie, bo dokładnie. O tym nie wspomnieliśmy, a to w sumie powinniśmy, no ale to powiemy przynajmniej teraz. Na FM jest strzałki lewo-prawo, to jest wyszukiwanie, to jest strojenie po częstotliwości, znaczy po... Jak to jest? 5?
0: Po 0,5.
1: Po 0,5. 90,00, 90,05. Setnych, tak 91, 1,1 MHz, potem 15 i tak dalej.
0: No tak.
1: A przytrzymana strzałka w lewo, w prawo to jest wyszukanie najbliższej stacji. No właśnie. Albo wszystkie stacje, bo to tutaj zmieniamy, albo stacje tylko te mocne.
0: Domyślnie jest na wszystkie, to już mogę powiedzieć, przynajmniej w jedynce. Tak.
1: Dwójce też.
0: Tak. Domyślnie jest na wszystkie, ale powiem szczerze, i tak on zbiera te mocne stacje, a nie te słabe.
1: Tak.
0: Nawet przy tym skanowaniu. Więc nie wiem, po co dali te opcje, ale niestety tak jest. No skoro jest, no to jest.
1: No i potem jest jeszcze ustawianie audio, czyli tryb właśnie albo stereo dozwolone, czyli to znaczy mono przy bardzo słabym sygnale, a jak jest sygnał silniejszy, to się przełącza na stereo. Albo jest forced mono, tylko mono.
0: Aczkolwiek mogę powiedzieć, i to od razu, że tutaj przynajmniej w Technisat Radio 1 S, Technisat tak. Radio 1, ale też i w jedynce zwykłej, gdy mamy wrzucone stereo, to nam się to stereo nie wyłącza, nawet podczas muzyki klasycznej. Cały czas to stereo jest. Natomiast są radioodbiorniki, na przykład DualDAB 5, DualDAB 14 i jeszcze parę by innych się znalazło. Jakieś blowpunkty. Nie pamiętam tego jednego blowpunkta, o którym mówiłem tutaj chyba nawet. Gdzie jest coś takiego, jeżeli nie ma sygnału, to wtedy stereo się wyłącza. Albo sygnał jest
1: zbyt cichy. Nie ma sygnału, czyli jest cisza. To jest ważne.
0: Tak,
1: jest
0: tak. Cisza. Albo sygnał jest zbyt cichy. I na przykład co się dzieje? O, tak też jest właśnie w L3 Uli. Że na przykład mamy taką rzecz. Słuchamy radia. Mamy podkład muzyczny. Ścisza nam się podkład. Mówi pani lub pan. Jak ścisz nam się podkład, to wtedy wyłączy nam się stereo i pani mówi w mono. W momencie, gdy się podkład zgłośni, stereo nam się włączy. Tutaj nie mamy tego problemu w przypadku Technisata, także spokojnie, tego problemu tutaj nie ma, jeżeli ktoś by się pytał. Oni to nazwali, że to jest forced mono, przynajmniej w Technisat Radio 1 S. Nie wiem, jak jest dwójce.
1: Dwójce też, tak, tak.
0: Bez problemu można sobie słuchać muzyki klasycznej, nie ma żadnego problemu, stereo nam się nie wyłącza. Słuchamy sobie słuchowisk wszelkiego rodzaju, książek czy stereo, nie wyłącza nam się to stereo, ale tak jest w niektórych tanich w niektórych właśnie tanich odbiornikach. Tak jest też w przypadku w tym Gogenie DAB 500 BTC na przykład, tam się też wyłącza.
1: No, a jeśli chodzi jeszcze o to stereo, to i 1S i 2S ma dosyć niski próg włączenia tego stereo do tego stopnia, że się może włączyć nawet na szumie stereo.
0: Tak, tak.
1: Nie ma. I w 2S zwłaszcza, która odbiera gorzej, to niestety to bardziej psuje niż dodaje, bo czasami jest jakaś słabsza stacja, którą mimo wszystko byśmy chcieli mieć w tym mono, a tutaj nam się włącza stereo i mamy więcej szumu. I...
0: Szczerze?
1: Tak.
0: Mi brakuje tego, żeby był jakiś taki skrót, żeby to szybko mono
1: tak.
0: można było włączyć.
1: Zgadza się.
0: Przydałby się, ale
1: bo
0: niestety
1: odbiorniki takie już bardziej zaawansowane, typu ja mam Sanjin ATS-909, ten, jak to się nazywa, to nie jest ten zwykły, tylko chyba S czy N, czy jakiś taki nowszy.
0: X chyba ten.
1: X, czy no taki nowszy z tej serii. To jest odbiornik, który ma FM i fale długie, średnie, krótkie, on nie ma radia cyfrowego. To tam jest po prostu przełącznik. Tam jest przełącznik stereo mono. I już.
0: Ale powiem więcej, w Sanjinie DPR-ze, który kiedyś będę może omawiał, wystarczy nacisnąć Enter dłużej i wtedy przełączamy na mono. Okay. Tutaj, jak naciśniemy przycisk OK dłużej, to idzie nam do następnej stacji, w zależności od tego, kiedy wyszukiwaliśmy i w którą stronę, to w tę stronę nam idzie.
1: Aha, bo to od tego, tak, bo on może iść też do tyłu.
0: Tak, może. Jak, tak, może jak do tyłu też. Ostatnio żeśmy wyszukiwali, to będzie iść do tyłu.
1: No i dalej już, dalej mamy też czuwanie, alarm i wszystkie te inne opcje. A w Bluetoothie, który zaraz pokażę, też jest bardzo podobnie. I tam tak naprawdę jedyna opcja, która jest tylko w trybie Bluetooth, to jest disconnect, odłącz.
0: I disconnect jest z menu?
1: Tak. Aż menu, o. Jeśli jesteśmy na przykład połączeni, nie wiem, z laptopem, zaraz to zresztą spróbuję. Radio jest podłączone do laptopa przez Bluetooth, a ja chcę na przykład z telefonem je sparować. No niestety tylko jedno urządzenie ono zapamiętuje, to najnowsze. Mhm. To w tej chwili menu, OK. I odłącza się radio i możemy je parować, tak ja to rozumiem. Jeszcze tego nie próbowałem, bo ja zawsze odłączam po stronie tego drugiego urządzenia, czyli albo w laptopie, albo w smartfonie. Mhm. Bo dopiero wczoraj się bawiłem tym menu właśnie z osobą widzącą i jakby doszliśmy do tego wcześniej.
0: No właśnie, jestem ciekawy, jak się rozłącza. No i nie ukrywam, jestem też ciekawy tego korektora. Bo to jest, to może być interesujące, co to radio może tak naprawdę potrafić. Aha. Jak to radio może tak naprawdę zagrać jeszcze nam.
1: Rozumiem, to, no tutaj no przyznaję, no nie byłem przygotowany, no. To bym musiał z aplikacją albo zadzwonić na Be My Eyes na przykład i poprosić, żeby ktoś na szybko przeczytał mi to menu. No. No dobrze, to ja w takim razie jeszcze pokażę Bluetooth w dwójce S, bo dwójka S
0: tak,
1: ma
0: dwójka S, tak. I dwójka S jest z equalizerem.
1: Tak. Pierwsza sprawa. Włączam Bluetooth i teraz ciekaw jestem, czy to będzie słychać, jak przyłożę radio do mikrofonu. Kiedy jest włączony Bluetooth, to słychać coś takiego. Taki wysoki ton, ja nie wiem, czy to słychać.
0: Nie wiem. Ja też nie wiem, czy to słychać, bo mogę tego nie słyszeć. Okay, po prostu tak to... z natury.
1: Okej, okay, moment, może jeszcze...
0: Bo już jestem stary i mogę tego nie słyszeć.
1: Przygłośniłem tak bardzo, jak się da, ale ja to słyszę.
0: To by musiał Patryk powiedzieć, albo ktoś to lepiej słyszy.
1: Nasz redakcyjny kolega, tak.
0: Albo Michał, może Michał to słyszy. Czy to Blue Yeti transmituje?
2: Tak, mój mikrofon. Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, słuchajcie, żeby to Blue Yeti transmitował, bo ja również tu niczego nie słyszę.
1: Aha, no ale wierzcie mi, jest taki wysoki ton. Znaczy nawet nie, że tylko wysoki ton. To jest podobny dźwięk do tego, co było na FM-ie, ten taki ton, tylko po prostu jeszcze z takim wysokim tonem. No. Tak to jest. I to jest może niedoskonałość, ale jak cokolwiek nam gra, to raczej nie zwracamy na to uwagi. Mhm. No dobrze, ja teraz tutaj na przykład w Winampie, w sumie nie wiem, która aplikacja by nam najlepiej to mogła zademonstrować w laptopie, albo potem jeszcze puszczę, no tylko, że właśnie jak puszczę coś z jakiegoś serwisu streamingowego, no to znowu nie wiem, czy... No, ale jak puszczę kawałek piosenki, to pewnie nic się nie stanie, jak chodzi o prawa autorskie, miejmy nadzieję. I teraz tak.
0: Czy możesz sterować właśnie przez Bluetooth, przez radiem, tak, czy możesz sterować radiem na przykład komputer, albo czy możesz sterować cokolwiek tam?
1: Chcę pokazać przełączanie utworów.
0: O, właśnie.
1: Chcę pokazać przełączanie utworów, tylko właśnie pytanie, czy w Winampie to... będzie działać. Ja tutaj puszczę folder, który...
0: Albo zaprezentujesz.
1: Tak, zaraz zaprezentuję tutaj. Bo kto no, kawałeczek.
0: Tam, tak powiem,
1: kawałeczek tylko.
0: Robi te czynności.
1: Kawałeczek tylko. Dobrze. Tutaj już nam coś gra. Ja teraz... O! Nacisnąłem strzałkę w prawo. Aha, to tutaj... Tutaj niestety to nie działa. Ale przewijanie będzie działać? Nie. Nie działa. Dobrze. To tutaj nie. Ale ja spróbuję ten sam folder, bo jestem pewien, że w którymś odtwarzaczu mi to działało, tylko nie pamiętam teraz, czy to był chyba ten domyślny, czy to był Windows Media Player, czy Windows 11, teraz jak się nazywa ten, czy ta muzyka Groove cała? Otwórz w aplikacji, nie otwórz, przepraszam, nie wiem, tutaj muszę znaleźć, otwórz. Ciekawe, czy na przykład z VLC by to działało. Na pewno się przełączają utwory w serwisach streamingowych, na przykład Spotify, Apple Music. Zaraz podłączę radio do smartfona, sparuję ze smartfonem i w tym momencie...
0: No jestem ciekawy, czy się zdiskonektuje poprawnie, cię sparuje.
1: Dobra, to może pokażę.
0: Jak jest zdyskonektowane, to wtedy się samoparuje już? On jest w trybie parowania? Czy musisz jeszcze wymusić tryb parowania specjalnie?
1: Nie wiem, jakby to wymusić. Nie wiem, jakby to zrobić. Ale dobrze. Ja teraz naciskam menu. Daję OK. No teraz no, musimy mieć nadzieję, że się odłączył. I co? Nie wiem, czy jest w trybie parowania, bo ja tutaj w iPhone'ie już mam radio połączone. Naciskam. Łączenie. I co? I połączono. On nam tutaj nic nie zrobił, nie zrobił żadnego dźwięku, ale kiedy się połączy z nowym urządzeniem, to jest taki dźwięk, takie coś.
0: Ale w tym radiu?
1: Digit Radio 2S, tak.
0: Nie było słyszalne.
1: Bo teraz się łączył z chyba z czymś, co już pamięta, czy... Nie wiem, na pewno gdybym sparował nie... nowe urządzenie, to by był taki dźwięk. Takie takie coś. No. I teraz tak, tutaj mam, nie pamiętam co mam, ale to jest Apple Music. I... Naciskam odtwórz na iPhone'ie jeszcze. Ała. No dobrze. I mamy tutaj jakiś utwór. I teraz naciskam strzałkę w prawo. O! Widzicie? Włączył się następny losowo wybrany utwór. To jest utwór wybrany losowo przez aplikację. Jeszcze strzałkę w prawo. Kolejny, o, tak, bardzo fajna piosenka. I teraz naciskam strzałkę w prawo i przytrzymuję. Widzicie? Przewija się ładnie.
0: O, teraz się przyspieszył.
1: Tak, coraz szybciej.
0: Z początku tak wolnie.
1: Przytrzymuję. Teraz tak w miarę. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. Jeszcze szybciej. No i przewinęła się cała piosenka.
0: Tak, cała piosenka, lubię wracać tam, gdzie był, chyba nie Wodeckiego, tylko kogoś innego.
1: Wodeckiego, tylko w takiej...
0: jakiejś dziwnej wersji.
1: W wersji, którą ja wolę. Ona jest muzycznie bardziej rozbudowana. Kolejna piosenka. Strzałka w lewo. A strzałka w lewo, jeszcze raz. O, czyli chyba najpierw strzałka w lewo nam przechodzi na początek utworu, a potem...
0: No tak, dopiero. Standard.
1: Tak. OK naciskam. Pauza. Jeszcze raz OK. I gra dalej. Także jak chodzi o smartfon, to można tym radiem przełączać utwory normalnie. To się
0: to
1: da.
0: To dobrze.
1: To się da.
0: To dobrze. To sympatycko. Nie wiesz, który Bluetooth tam to obsługuje, ten Technisat 4.5?
1: Oj, nie wiem.
0: Okej. Okay.
1: Nie wiem, mogę spróbować szybciutko to znaleźć. Myślę, że chyba to mniej więcej wszystko, tak, co chcieliśmy powiedzieć.
0: No ja bym chciał, żebyś jednak zaprezentował ten korektor. Jakbyś dał radę.
1: Coś tam włączyłem. Mhm. O! Aha. I teraz mamy Max Treble.
0: Tak, i jeszcze daj na Max Bass.
1: Okej.
3: Okay. I teraz informacje meteorologiczne. Wygląda sytuacja w regionie. 10 stopni Celsjusza, pochmurnie.
0: No
3: mogą opady deszczu wystąpić.
0: No dobrze, opady deszczu, ale dobra. Teraz zostaw na tym.
3: Ale piątek wieczorem synoptycy zapadają opady.
0: O, i zostaw na tym i weź przełącz jakąś inną stacyjkę.
1: Próbuję to robić.
0: Tutaj no okej, okay, musisz zrobić.
1: O.
4: Dobry wieczór Państwu. Witam
1: dobry
4: serdecznie.
1: Wieczór.
0: Nie wiem, co to było.
1: Od 7 stopni szukam na muzyki, to... O.
0: Kazimierz i jest ciągle zły, to...
1: No.
0: Ale powiem szczerze, ma to potencjał.
1: No.
0: Ładnie to gra. Nawet po tym Blue Yeti nieszczęsnym.
1: No to jest mikrofon dla tych, którzy nie wiedzą. To jest mikrofon, który ja tu mam. Tak, Blue Yeti.
0: To jest dobry mikrofon, powiem szczerze. Ale, ale...
1: No jeszcze pokażę FM.
0: Naprawdę ten korektor robi tu robotę.
1: Na przykład Melo Radio, chociaż nie, tam teraz będzie mówiona audycja. To są chyba złote przeboje.
0: Tak, Abba w ulewu. O, właśnie, coś wyleciało.
1: Odpadła klapka, słuchajcie, tutaj też.
0: Tutaj też ci odpada klapka.
1: Niestety.
0: Nic nie odpada.
1: No dobra, to znajdę ją potem. No ale tak to gra.
0: Ale to gra ładnie. To
1: teraz
0: gra ładnie.
1: Na PR2 przełączę na FM-ie. On wyszukuje sobie. O! No tutaj dwójka jest u mnie troszkę zaszumiona, aczkolwiek nie wiem, czy nam to coś da. To już bardziej następny, to jest chyba Emaus. Tutaj u mnie poznaje.
3: Dopiero co go uduszono, wtedy wyskoczyłem, pozostawiłem ucztę nietkniętą, ściągnąłem człowieka z placu i złożyłem go w jednym z moich pomieszczeń.
1: No, także...
0: No właśnie, to ładnie gra. Po tym korektorze. To znaczy, ty pewnie nie lubisz takiego dźwięku, bo on jest pewnie za dużo góry tam jest. Jak dla ciebie.
1: No chyba tak troszkę.
0: Dla ciebie chyba za dużo, ale ja lubię taką górę. Ja jestem taki dziwak.
1: Ej, moment, moment, moment. Ja mam...
0: Aha.
1: Wrażenie, ale... Kurczę, nie jestem pewien, mi się... Nie, dobra, to jednak nie jest to.
0: Nie, nie, nie, nie ma tak dobrze.
1: Miałem wrażenie, że mi znalazło to Radio Wielkopolska, ale to...
0: Nie, nie ma tak dobrze. Nie ma cudów. Ale ten equalizer jest niby nic, ale jednak.
1: Tak, no.
0: To dużo daje jednak dla tego radia. To, nie wiem, podejrzewam, że ty sobie tam potem to przestawisz, jak będziesz chciał, ale... Ale.
1: No, także.
0: I teraz tak, podsumowując, dla kogo jakie radio? 299 zł, 400 zł, 399 zł. Technisat Radio 2S, 399 zł. To jedynka 299 zł. Jeżeli chcesz mieć mniejsze radio, mniejsze bardziej radio, czułe.
1: Bardziej czułe i zależy ci na radiu.
0: Tak,
1: tylko.
0: Tak.
1: To
0: jedynka.
1: To jak znalazł i naprawdę będziecie zadowoleni. Będziecie tak. Zadowoleni. To jest małe, ale to gra przyzwoicie.
0: Tak. Przyzwoicie. Natomiast jeżeli chcecie mieć jeszcze głośnik Bluetooth do tego i też radio nie najgorsze i DAB i to i jeszcze do tego equalizer. No i naprawdę przyzwoitszy dźwięk, znacznie przyzwoitszy tak. Niż jedynki eski.
1: Tak.
0: No to dwójka. Bo dwójka tak. Z equalizerem, no to
1: tak.
0: Robi robotę. Ale ja po prostu nie wiedziałem, że jest equalizer.
1: No ja tu w międzyczasie znalazłem to Radio Wielkopolska na dwójce, jeszcze tak na koniec. I najlepiej się to da, teraz już jestem pewien, że to jest to. i najlepiej się to da ustawić tak. No rzeczywiście...
0: Troszkę gorzej.
1: No tak, bo właśnie, teraz jest mono. Nie wiem, czy
0: no mono, tak, mono się przełącza, mono na stereo, to, o teraz stereo, o teraz znowu mono, o teraz stereo.
1: Tak, a jeszcze pokażę tę samą stację, kiedy w końcu jesteśmy pewni, że to jest to, to pokażę tę samą stację na jedynce.
0: Na jedynce, w której nie ma equalizera i ona nie będzie inaczej grać, jak tylko tak.
1: A nie, to jest, to jest. Nie sprzyja nam los, bo tutaj też już stroiłem. To jest Polskie Radio Dwójka. Dobra, ale no miejmy nadzieję, znajdziecie fragment tego radia słabszego w poprzedniej, znaczy w poprzedniej części tej audycji tutaj. No ogólnie chyba się potwierdza jednak to, że dwójka sobie, dwójka S sobie radzi z tym gorzej.
0: Ale potrafi ładnie zagrać i to jej trzeba przyznać, potrafi ładnie zagrać. Ja nie wiedziałem, że ta dwójka ma equalizer. Żebym wiedział, że on ma equalizer, to bym może ją jeszcze nabył, a tak, że nie wiem, że ona miała equalizer, jej nie nabyłem.
1: Jedyne co, no to wiadomo, no dla osoby niewidomej, ale tego nie możemy się spodziewać po tego typu radiu, najlepsze są odbiorniki takie, które mają klawiaturę numeryczną z częstotliwościami. Wtedy to już bym nie miał w ogóle problemu, tak? Żeby wpisywać częstotliwości, wtedy to już bym nie miał w ogóle problemu, żeby znaleźć którąkolwiek stację. No ale to jest nie takiej klasy odbiornik.
0: Więc dokładnie. Ten Digitradio 2S nie ma AUX-a. Nie ma AUX-a.
1: Nie ma wejścia AUX. Nie ma wejścia AUX.
0: Szkoda. Szkoda, ale cóż, no takie. Ale ma korektor. To mu rzeczywiście zwiększa jego potencjał i to tak znacznie. No bo mówię, jedynka ma dobry dźwięk, ale nie. Ale tutaj można naprawdę to mocno podkręcić.
1: Tak.
0: No i jak kto lubi, oczywiście. No bo są ludzie, którzy mówią, że no, po co tamto. Tamto się.
1: No dobrze, to w takim razie chyba kończymy.
0: To chyba wszystko i tak dwie godziny zeszły, jak bite.
1: Tak, myślałem, że będzie mniej. 5 minut. Też myślałem, że będzie mniej. Było trochę dygresji, no był też urok audycji na żywo.
0: Klapka się znalazła?
1: Tak, znalazła się, tak.
0: To dobrze.
1: Tak więc, dobrze, bo... myślę, że i tak z czystym sumieniem, zwłaszcza jeśli wiecie, czego chcecie, to można te odbiorniki polecić. Oba, naprawdę można je polecić. W swojej kategorii cenowej to naprawdę jest dobry sprzęt.
0: Tak.
1: A ja sobie cenię dwójkę S za to, że to jest głośnik Bluetooth, który od razu na dzień dobry ma stereo.
0: I ma equalizer. I ten equalizer naprawdę wtedy, jak... Oczywiście pewnie ciebie to będzie razić, ale... Naprawdę
1: nie wiem,
0: to może.
1: Zostawię
0: to
1: sobie.
0: Może grać naprawdę ładnie. Mhm. Może zdecydowanie ładnie. Szczególnie ta góra. Może ona jest dla niektórych za mocna, ale i ten bas i ta góra to ma potencjał. To ma potencjał.
1: No,
0: sam się zastanawiam, może to nabędę.
1: To no radę. Jeszcze na sam koniec powiem, że dwójka S, jedynka S troszkę się różni wytrzymałością na baterii chyba. Tutaj było 8 i 10 godzin, z tego co wiem.
0: Jedynka 10 godzin, dwójka 8.
1: Tak, a dwójka 8, tak.
0: No ale taki sam akumulator.
1: To jest ten sam akumulator, dokładnie.
0: Aczkolwiek te akumulatory są różne, można sobie nabyć większy w różnych sklepach. Domyślnie jest 1050, ale można sobie na przykład dokupić 1500 chyba nawet, czy dwa. I wtedy będziemy mieli dłużej.
1: Tak, no ja powiem, że już tej dwójki S używam tak często, że ten akumulator, który dostajemy z odbiornikiem, już mi się zaczął nadmuchiwać i wytrzymywał naprawdę, tylko nie wiem, 3-4 godziny. Tak, spuchł, zaczął puchnąć, więc już sobie, już włożyłem tam inny, to był akumulator od Sencora SRD 215, ale teraz już nie pamiętam, jak, no w każdym razie miałem tutaj jeden nierozpakowany. Miałem tutaj jeden nierozpakowany właśnie od tego Sencora, bo mam Sencora też, ale w Sencorze też mam akumulator, więc już nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie mam go tutaj i jedyne co, to on jest lekko większy i żeby potem go wyjąć, to trzeba mieć albo monetę, albo kostkę do gitary, coś, czym możemy podważyć, bo tam jest ten dzióbek, tak jak powiedziałeś, no i nie podważymy tego tak łatwo.
0: Ale w jedynce jest takie miejsce na palec specjalnie, żeby...
1: W dwójce też, ale no ten akumulator jest troszeczkę większy i on tam wejdzie, trzeba docisnąć go, ale wejdzie, natomiast potem troszkę trudniej to podważyć.
0: Także, jasne, jasne. No.
1: Także tak, no. To tyle w takim razie, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. To była prezentacja odbiorników radiowych Technisat Digitradio 1S i 2S, odbierających radio cyfrowe, DAB+, radio analogowe, czyli FM albo fale ultrakrótkie, a 2S może służyć nam też jako głośnik Bluetooth. Moim gościem i współprowadzącym w audycji był Robert Łabęcki.
0: Dziękuję.
1: Roberto Longino, również dziękuję za uwagę.
0: I realizował Michał.
1: Realizował Michał Dziwisz.
0: I chyba nikt nie chciał napisać do nas.
1: No, życzymy miłego wieczoru i do usłyszenia w następnych audycjach Tyflo Podcastu na żywo.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

Witam wszystkich, Tomasz Tworek z tej strony i jak już słyszycie, kolejny raz zajmujemy się grami i kolejny raz zajmujemy się grami audio. I dzisiaj znowu przeniesiemy się, że tak powiem, do klimatów azjatyckich, do kraju kwitnącej wiśni, czyli do Japonii, gdzie bardzo świetne rzeczy powstają i to jest jedna z tych świetnych rzeczy, która powstała bodajże w tamtym roku pod koniec. Czyli to były jakieś święta, chyba 2013, i wtedy powstała ta gra, o której będziemy dzisiaj mówić i której słyszymy właśnie w tej chwili muzykę z main menu, czyli z głównego menu. A gra nazywa się Bakura no Daiboken 3. Dlaczego 3? Nie pokazuję pierwszej i drugiej części, ponieważ ta część jest poniekąd kontynuacją dwóch poprzednich, ale jest, powiedzmy sobie, taką częścią, która wnosi do samej gry bardzo dużo i która tak naprawdę jest zwieńczeniem chyba w pomysłowości twórcy, którym jest Yukio Nozawa, również niewidomy, i tworzy gry, które są niestety tylko po japońsku i niestety musimy w nie grać. No, tak jak to pokazywałem w poprzednim moim podcaście, który nagrywałem, czyli Shadow Line, czyli o grze japońskiej od twórcy MM, który też jest niewidomy i no niestety musimy sobie radzić przy użyciu Instant Translation do NVDA. To jest wtyczka, którą omawiałem poniekąd troszkę przy okazji omawiania Shadow Line. Natomiast bardzo ważna jest ta wtyczka, no bo niestety bez niej raczej sobie nie poradzimy. Jeśli już mamy NVDA, bo tylko oczywiście do tego jest ta wtyczka, więc jeśli ktoś chce pograć w pełni w tą grę, najlepiej jeśli zaopatrzy się w darmowy screen reader NVDA i we wtyczkę Instant Translation albo Instant Translator, chyba tak to się nawet nazywa już. No i po ustawieniu języka z japońskiego na polski czy angielski. Będę używał angielskiego, jako że ostatnio w podcaście użyłem polskiego w Shadow Line. Wychodziły straszne bzdury, powiem wam szczerze. Jeśli chcecie i wolicie oczywiście grać po polsku, no to nie ma sprawy, natomiast będę tutaj wam wszystko tłumaczył i mówił co i jak. I myślę, że będzie to dobre rozwiązanie, a wy oczywiście będziecie mieli później, jeśli będziecie chcieli ustawić sobie język polski, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Co jest istotne i co należy wiedzieć, to to, że tłumaczenie tego wszystkiego w Bakura no Daiboken jest dość ważne, tylko dlatego, że nie tylko dowiadujemy się, jakby co się dzieje w samej opowieści, która tutaj jest jakoś tam ważna, ale i dowiadujemy się różnych rzeczy, które nam są potrzebne do samego przejścia danych plansz. Czyli jakieś czasami hasła, albo nam gra podpowiada poniekąd, co zrobić w danym momencie i tak dalej, co jest bardzo istotne. Ja postaram się pokazać tą grę z dwóch stron. Przede wszystkim zacznę nowego save'a. Tak to zrobię. Pokażę wam mniej więcej, jak to rozpocząć, jak to zacząć, jak to się zaczyna i tak dalej, i tak dalej. A potem pokażę wam trochę rzeczy, które mam, że tak powiem, osiągnięte na moim zapisie gry. No więc na razie zrobimy to, co zazwyczaj pokazuję, czyli główne menu, co i jak wygląda. Oczywiście rozgrywka jest przy użyciu klawiatury, niestety szkoda, że nie ma pada. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Czyli przechodzimy sobie do Bakura no Daiboken 3. Oczywiście okno jest... No, po japońsku, więc tutaj no musimy użyć tłumacza, jak już mówiłem. Więc pierwsza opcja, jaka jest, oczywiście może ściszyć trochę, to znaczy zwolnię syntezę, chociaż to i tak po angielsku, ale jednak ściszę. Pitch 100. No okej, okay, powinno być dobrze. Tak, czyli tutaj można grać z zapisu gry. Czyli wczytanie gry. Druga opcja. Create a new save data. You can play the game from the beginning. Czyli jest, można grać grę, no, czy zacząć grę od początku. Check for updates. Connect the internet and check the program for the new version. Czyli żeby sprawdzić, czy jest nowa wersja, mam najnowszą. You can change the various settings preferences. Czyli preferencje, czytam mi dwukrotnie, tylko dlatego, że mam odpaloną jeszcze drugą wtyczkę w tle, która
która automatycznie odczytuje mi schowek i dlatego tak czyta. Nie. No, I'll finish the game, the end of the game, czyli wiadomo, tutaj jest quit exit, jak to tam się nazywa, czyli wyjście z gry. Przejdźmy do opcji. Jesteśmy w opcjach. BGM Volume, czyli głośność muzyki, którą zmieniamy enterem, klikamy i zmieniamy ją w dół, w górę. Teraz ją ściszam, a teraz podgłośniam. No ja powiedzmy ustawię sobie 1000... No lubię muzyczkę w tej grze, więc dlaczego nie? Druga opcja. O tak, czyli to są jakby... No powiedzmy, że ustawię je na... Na 2380, powiedzmy. Czyli dźwięki otoczenia, wszystkie ptaki, nie ptaki. Tu jest clipboard, czyli właśnie wyjście, metoda odczytu, tak jak w przypadku Shadowline, wybieramy za pomocą czego ma nam być przekazywany tekst, oczywiście schowek, bardzo ważne. Tak, czy na początku gry, jeśli włączamy, ma nam sprawdzać, czy są aktualizacje, czy nie. Tak, tutaj można zmienić, to są... Standardowo biega się postacią, a jeśli chcemy chodzić powoli, to musimy przytrzymać kontrol. To można oczywiście zmienić na odwrót, że chodzimy normalnie, jeśli trzymamy kontrol, biegniemy, ale tak jest lepiej, moim zdaniem. Export, przepraszam, combat log. Czyli żeby nam eksportował jakby ten zapis walk, kogo pokonaliśmy, ile dostaliśmy doświadczenia, ale o tym będzie później. A tutaj nie wiem, co da się zrobić, zaraz zobaczymy. 20... A, tu chyba są wyświetlane, ilość wyświetlanych symboli na... stronę? Nie wiem, chyba jakoś tak. Mhm. No i tutaj jest exit zapisane są ustawienia. Dobra, tak już mówiłem, robimy create a new save. Tutaj oczywiście też wszystko się kopiuje do schowka. Welcome to Great Adventure. Tak, czyli ta gra jest drugą częścią. A kurczę, ja wyłączę tą wtyczkę, która tutaj niestety nam troszkę bluźni, czyli powiedzmy sobie, czyta nam po kilka razy to wszystko. No, trochę przeszkadza, okej. Tak, czyli to jest druga część, jakby kontynuacja dwójki, bo jedynka jest jeszcze jakby osobną częścią. Teraz trzeba wybrać slot, czyli w którym, na jakim slocie mam zapisać grę. Pierwszy to jest ten, który ja mam i nie chcę tracić tej gry. Wybrałem drugi. O, a tu już coś jest. Nie. To wybiorę może trzeci. Okej, trzeci jest wolny. Coś tam miałem w drugim. Czyli mam imię. Lirin. I teraz trzeba wcisnąć tabulację, jak wciśniemy Lirin. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak jest. Okej. Czy chcesz, żeby był Lirin? Tak jest. Tutaj sobie ustawię klawiaturę na japoński, chociaż nie wiem, czy to po coś jest potrzebne, ale przyzwyczajenie. New data has been created. Ustawienia zakończone. Tutaj mnie pytają, czy chcę... Tak, tutaj mogę wybrać, czy chcę, żeby w jakimś, powiedzmy, skrócie przybliżona została nam historia z części wcześniejszych, czy też chcemy to pominąć.
No, to wezmę tą drugą opcję. Tutaj się czasami też pojawiają japońskie słowa, które są nieprzetłumaczone. Natomiast wybiorę tą drugą opcję, bo no, nie będziemy teraz siedzieć i czytać tego wszystkiego, ale jeśli ktoś się nie zna, to zachęcam do pogrania po prostu w poprzednie części. No, chyba, że ktoś nie chce w ogóle, to może sobie to przeczytać. No i w porządku. Ja wezmę drugą opcję. A tu są jakieś różne znaczki, czytam i tytuł okna chyba z tego co wiem. I tutaj mamy tak. I will move to the screen selection stage. Oznacza to tyle, że tutaj wybieramy planszę. Jak wejdę tam, to wybieram sobie planszę, na której chcę grać. O, nie. Wcisnąłem sobie jeszcze... Już wam mówię, co zrobiłem. Wcisnąłem sobie niechcąco insert Q, a insert Q zamyka NVDA, zamiast shift insert Q, który mam ustawiony skrót na tłumaczenie ze schowka. No i tak, i przy okazji wszedłem sobie do jednej opcji, więc tutaj mamy pierwsza do jakby rozpoczęcia gry na danej planszy. Druga opcja, czyli tu jest status postaci, czyli ilość zdrowia, ilość staminy, tam pieniędzy i tak dalej. A tu są przedmioty, które mamy. Strategy items, czyli kolejna grupa jakby przedmiotów, o której też troszkę później. Collection items, też troszkę inne przedmioty, o których będę mówił. Weapons, czyli bronie, którymi atakujemy. Armor, czyli zbroje. I save, czyli zapisywanie gry. A tu są ustawienia. Dokładnie te same, które mamy dostępne z głównego menu. The end of the game, czyli wyjście z gry. Ok, czyli przejdziemy sobie w takim razie do pierwszej opcji. Bardzo ważna rzecz, możecie się poruszać po tych menu home i end. No i w skrócie się przemieszczać na początek czy koniec listy. No i tutaj mamy dostępną tylko jedną planszę. Stage Selection Tutorial. Nic nie odblokowaliśmy, nowy save, to mamy tutorial, czyli ćwiczenia po prostu. I to jest tutorial. Tak, tutaj nas witają. Before you begin, let's try to practice the basic operations. Czyli do wszystkich, którzy nawet grali, to polecamy, żeby przejść tutorial. Nic trudnego, jeśli będziemy się trzymać, instrukcji. So, I will start tutorial, please. Good luck. Wystarczyłoby chyba samo good luck, czyli powodzenia. I tutaj mamy pierwszą planszę. Let's have a walk, się nazywa. Tutaj ptaszki nam się pływają. I teraz mamy welcome to the tutorial. O właśnie, i tutaj nam powiedzieli jedną rzecz, o której zaraz wam powiem więcej. To jest 2D side-scrolling game, jak tutaj nam powiedzieli, czyli gra dwuwymiarowa, w której poruszamy się tylko i wyłącznie w lewą i prawą stronę, przynajmniej na razie i podstawowo. Chodzi o to, że nasza postać nie może chodzić w górę i w dół, pomijając akcje typu wspinanie się po różnych drabinach, co też się zdarzy. Co teraz robię? To jest dźwięk obracania się w prawo albo w lewo, a teraz pójdziemy sobie naprzód. Jak trzymam kontrol, obróciłem się w lewo, mogę sobie iść powoli. Dobra, obracam się i biegniemy. To był skok. To jest skok naszej postaci głównej. Biegniemy. I zaliczyliśmy tutorial. To znaczy tą część.
Czy możemy chodzić powoli, nam tu powiedzieli. Tutaj mówią o tych, o tej zmianie metody, czy chcemy trzymając kontrol chodzić, czy biegać, czy też na odwrót. Tak, i to właśnie jest bardzo użyteczne w momencie, kiedy chcemy uzyskać staminę, jeśli nam się stamina wyczerpuje. No to nasza postać się szybciej męczy, więc nie biegnie tak szybko, więc wtedy możemy użyć chodzenia i wtedy nam się dużo szybciej jakby ładuje ten pasek staminy. Jeśli niska ściana, możemy ją przeskoczyć. Czyli muszę przeskoczyć przez ścianę, która zaraz będzie. Tu jest ściana, więc ją musimy przeskoczyć. Czyli wciskając górę i trzymając strzałkę w prawą stronę, albo klikając kilka razy. Ja po prostu przeskoczyłem. Kolejna ściana. Przeskoczyłem. Kolejna. Przeskoczyłem. Ok, i tu będą wszystkie ściany. Ok. Spadłem. O! Chodzi o to, że tutaj mamy echo naszych kroków i to oznacza, że im to echo jest bliższe nas, tym zaraz będzie spadek w dół i ten spadek bywa różny. Czasami może być to normalny, taki bezpieczny, powiedzmy schodek czy coś w tym stylu, a czasem może być to przepaść. Po prostu spadniemy i się zabijemy. Tutaj jest woda, do której mamy spaść. Słyszycie? O, tu są schodki, po których schodzę i spadłem do wody. I teraz popływamy sobie. No i co mamy? Przepaść. Trzeba wyskoczyć. To jakiś ptaszek. Kolejne zejście. Tam był jakiś kot obok rzeki, ale to podobno mówił, że to nic takiego i to nic nie znaczy. No ciekawe. Może i faktycznie nic. Chyba kiedyś go zabiłem, tego kota, nawet z tego co pamiętam. Wróciliśmy do Stage Selection, czyli tutorial, wchodzimy tutaj. I pokazała mi się druga podplansza, jakby można tak powiedzieć. Let's play ball, czyli druga część tego tutoriala. Czyli tutaj będzie z jakimiś piłkami. Jak użyć klawisza Enter? Czyli można tym podnosić przedmioty, że tak powiem, zarządzać twoim inwentarzem i przy okazji otwierać różnego rodzaju drzwi. I musimy wejść do drzwi, które tam są. I muszę je otworzyć. Enterem.

I jesteśmy w jakimś... Taki jakieś coś do zakupów. I pogramy w piłeczkę jakoś. No dobra. Jestem na drugim piętrze, właśnie, to była jednak winda. Aha, im bliżej windy... Aha, teraz będzie winda. Teraz musimy iść do windy, na drugie piętro się dostać. Okej, tam były jakieś drzwi wejściowe, a tutaj jest dźwięk windy. Znaczy, to jest dźwięk, na którym trzeba kliknąć, ale... O właśnie, tu jest winda.

Okej. I teraz będziemy... Czyli musimy re-enterem odbijać piłki. I pyk. Lecą do mnie. Poleciały tam. I wszystkie zaliczyło. To znowu wracają. Pewnie. O, a nie, nie wracają. So. O, teraz 10 rzuci do mnie. Uwaga.

0: Okej, wszystkie zaliczyłem.
1: Wykrzyknik. It is in tactone wykrzyknik.
0: O, coś nam dał, jakieś piłeczki czy coś takiego. I uwaga, Acrobatic. To jest kolejna część tutoriala. Atak i jump, czyli atakowanie i skakanie teraz. Możemy omijać ataki wrogów. Znaczy, jakby unikać ich, używając skoku. Teraz będziemy musieli skaterów na deskach przeskakiwać. Uwaga! Jedzie i muszę go przeskoczyć. Udało mi się. Muszę ich pewnie ilość tam przeskoczyć, nie wiem ilu. No ale coś się nie spieszał. Oczywiście musimy to zrobić w odpowiednim momencie, żeby nas nie wjechał. Czyli nie za wcześnie, nie za późno. O, jedzie jakiś kolejny. Ale się rozpędził.
1: Co?
0: O, właśnie mi przyfasolił. Udało mi się, jednak przeskoczyłem. Teraz ich przeskakuję. Ojej, to mi się akurat nie udało, idę w prawo. Jest sporo o tej grze i sporo można mówić. Postaram się jak najwięcej wam przekazać, co wiem, a myślę, że troszkę wiem, bo grałem w to bardzo długo. Spędziłem w tej grze no bardzo, bardzo dużo godzin. Tam już są drzwi, słyszę, na których pójdziemy. A tutaj w ogóle trochę ludzi odstraszały te dźwięki, to znaczy odgłosy tych postaci, potworów. Moim zdaniem to bardzo szkoda. Weszliśmy do drzwi, bo to brzmi po prostu japońsko, no. O, czyli będziemy teraz używać... Nie muszę nacisnąć W, żeby wejść do weapons, czyli do menu z broni. I tutaj mamy jedną broń. Club, czyli taka... No, maczugowate coś, tylko małe, plastikowe to jest chyba z tego, co się tutaj właśnie...

0: Okej. Wszystko. Czyli wszystko trafi, wszystko praktycznie.
1: Well, but the last half of the world.

Dostaniemy level up, czyli level. Za każdy level dostajemy punkt doświadczenia. To znaczy dwa punkty z tego, co mi się wydaje. I przy okazji podnosi nam się zdrowie troszeczkę. To znaczy tak, będziemy dostawać co jakiś czas trochę więcej punktów doświadczenia. Im wyższy level, tym więcej punktów. Chyba tak to jest. Czyli możemy podnosić różne atrybuty, zaraz o nich więcej. Właśnie otworzyło mi się menu. Jeśli naciśniemy L na planszy, to się przeniesiemy do tego ekranu właśnie tutaj. Czyli strzałkami w górę i w dół poruszamy się po tych atrybutach, a prawo-lewo możemy dodawać albo odbierać punkt doświadczenia, to znaczy ten punkt, który przyznaliśmy do danego atrybutu. Tylko należy pamiętać, że jeśli zatwierdzimy zmiany już i ten punkt zostanie już zapisany, to nie możemy tego cofnąć. Możemy to tylko cofnąć, jeśli pomyliliśmy się, na zasadzie dodaliśmy jeden punkt do zdrowia, ale nagle zdecydowaliśmy, że nie, jednak nie do zdrowia, ale do czegoś, to możemy go sobie cofnąć i dodać do czegoś innego. O właśnie, to jest to, co ja mówiłem, że nie będę mógł ich już cofnąć, tych zmian po naciśnięciu tego przycisku na samym dole, który jakby zapisuje zmiany. I tu mamy ATK. Tak, tu jest atak. Tu jest obrona. Mamy 0. Technology to jest technologia, czyli ona się przydaje do używania różnych przedmiotów, typu broni właśnie. Musimy mieć ją podniesioną tylko po to, żeby używać danej broni. Stamina tutaj jest 30 staminy mamy. I to jest... Stamina jest odpowiedzialna właśnie za zmęczenie. Każda broń, albo większość broni konsumuje jakąś ilość staminy. No i nie tylko bronie. Niektóre z potworów potrafią wysysać z nas staminę też, atakując nas odpowiednio. No i wtedy się męczymy, jeśli stracimy staminę, to nasza postać upada na jakiś czas i wtedy jest zupełnie otwarta na obrażenia i na ataki innych, więc... No, lepiej nie dopuszczać takich sytuacji, bo może być ciężko. Mamy 20. To jest HP, czyli heal points, czyli to są punkty zdrowia po prostu. Im więcej mamy, tym no jest... tym lepiej dla nas. Confirm, czyli właśnie potwierdzić zmiany i zapisać. Kliknąłem Enter i w tej chwili wyszliśmy z tego ekranu levelowania się. Big Car, teraz jest duży

Zniszczyłem duży samochód, tak. Cokolwiek to znaczy. O, i dostępna plansza to będzie tutorial remix. Czyli chyba wszystkie rzeczy, których się nauczyliśmy, będą w jednym. Come on. A, remix, good luck. Idziemy. Czegoś nauczyliśmy, musimy teraz wykorzystać w praktyce. Mamy naszą broń.

On jest niżej, ten samochód. Przydatna rzecz. Q-klawisz. Tutaj dobrze pamiętam. Q sprawdza, na jakiej jesteśmy pozycji na mapie i na jak...

0: 31.
1: 3. O, w 31 to tylko znaczy, że jest 3 i 31. My jesteśmy na wysokości 3 u góry i jakby 31 na mapie to jest koordynaty. Jeśli zrobimy 30 kroków w lewo, to będziemy na pierwszym, na początku mapy. Przynajmniej tak na to wychodzi. Teraz kolejny ważny klawisz, klawisz D. Otworzyłem klawisz D, o którym nie ma w tutorialu, ale jest bardzo ważny, bo bardzo wam uratuje życie później, kiedy będzie, no, trzeba z niego korzystać dość często, zwłaszcza w planszach, w których, no, trzeba będzie jednak trochę pomyśleć, gdzie pójść, co zrobić dokładnie. I ja wam, i tutaj jest tak. Klawisz D służy poniekąd do sprawdzania, co jest na mapie. Możemy tym sprawdzić, kto, jaki przeciwnik, gdzie się znajduje, jaki przedmiot się znajduje, w jakim dokładnie miejscu. Wszystko możemy sprawdzić. I w tym wypadku zawsze po wciśnięciu klawisza D kursor jakby nam ustawia się na najbliższy, na rzeczy, która znajduje się nas najbliżej. Czyli jeśli to znajduje się pod nami, nad nami albo obok nas, to zawsze kursor ustawi się dokładnie w tym miejscu, a w górę, w dół, czyli w górę, w lewo, a w dół, w prawą stronę, będziemy mogli sobie się poruszać i sprawdzać, co jest na lewo i na prawo od nas. No i oczywiście do tego w górę i w dół działa to w ten sam sposób, że wciskając w górę przesuwa nam się kursor jakby na lewo naszej postaci i bada po lewej stronie, czy jakie są zagrożenia albo inne przedmioty. I wtedy nam pokazuje, że coś jest na wprost nas, znaczy na wprost. No powiedzmy na tej samej linii jak nasza, albo czy coś jest wyżej od nas po lewej, albo niżej, i po prawej stronie działa to zupełnie tak samo. I są dźwięki, które są bardzo ważne. Tutaj nie ma nic, dlatego że tutaj piszę tylko 3... Tak, 3 obiekty, to znaczy 3 są jakby razem z tym tutaj, a są 2 obiekty na planszy. Tu nam powiedziało ilość tych wszystkich obiektów. Tu jest takie dźwięki i to znaczy... Jest samochód, na dole, na pozycji 0. 0 i jest 40, tu jest właśnie ważne... 46, to znaczy, że on jest na... jest jakby X i Y. I X to jest od lewej do prawej, wiadomo, Y od dołu do góry. Czyli on jest na pozycji 0, jeśli chodzi o Y. A dobrze mówię? Chyba dobrze mówię, bo jest na samym dole. I na drugiej osi jest na pozycji 46. A następny przedmiot... A tam są drzwi. I na wysokości 1. Na 64. I w tej chwili musimy tak. Przejść sobie. Spaść chyba tutaj. Jesteśmy w tej chwili jesteśmy na wysokości 0. Musimy ten samochodzik tutaj trochę, nieco go... Musimy ten samochodzik rozwalić w drobny mak. Ucieka nam ten samochód. No zaraz go tutaj... Dobra, samochodziku nie ma. Teraz biegniemy. O, i właśnie, co się teraz stało? Otworzyły się nam drzwi, to znaczy... O, i co się dzieje? Jest... Taki dźwięk oznacza, że coś jest wyżej, nad nami. Bo on jest dosłownie jeden nad nami, to znaczy, że coś jest już... Są trzy dźwięki. Jeden to jest, że coś jest na tej samej linii. Drugi jak ten, czyli wyższy, czyli znajduje się coś nad nami. A trzeci niższy, czyli jest coś pod nami. To jest bardzo istotne. No ale to jest nad nami. Wskoczyłem tutaj, na górę. I mogę otworzyć drzwi.
0: Yeah! dobra. Dziad!

No, to chyba wszystko. Drzwi nam się pokazały, do których można wejść. A tu są znowu samochodziki chyba, ale jest przycisk. I ja wcisnę ten przycisk. Aha, bo te samochodziki są na zupełnie innym poziomie. Na dole chyba, pod nami. A przycisk nam wywoła jedną fajną rzecz. Czyli deski. Jedna deska, która szybko jeździ i przy okazji niszczy nam samochodziki wszystkie. Ale tutaj na razie nie można wejść. O, już można, właśnie nam się otworzyło przejście. Tutaj musimy trochę poskakać sobie. I co się stało? Przeszliśmy. Tutorial. Okej. I w tej chwili nam się pojawiła School Funny, czyli przygoda, która zaczyna się w szkole. Zacznijmy przygodę. Zacznijmy przygodę.

0: Tutaj właśnie wspomnienia są naszego głównego bohatera sprzed 4 lat. W końcu udało się znaleźć pracę i nastał pokój. No mówię, tutaj czasami się zdarzają różne jakieś słowa japońskie pomiędzy tym. Także tutaj różni ludzie go odwiedzali. Zdobył sobie niezłą taką reputację w tym Crystal City, które tak się nazywa, to miasto, w którym mieszka. O, i nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Jakieś dziecko przyszło. Zapewne o co chodzi. Jakieś dziwne potwory się pojawiły na terenie szkoły. Potwór? O, jakiś duży, co wyglądał jak jakiś taki motylowate coś tam. Tak, przerażające, pomóż nam. No i musimy wyruszyć niestety zająć się tymi potworami. I zaczęliśmy przygodę w szkole. Czyli pierwsze piętro w szkole. Tutaj od razu powiem wam, że tak, zwiedźmy ten budynek. Dostaliśmy broń, znaczy on wziął ją z domu i to jest nasza broń już od tej chwili. I krótki miecz. I ona tutaj atrybuty ma, że ma 2 ataku, długości ma chyba 30, czy jakoś tak to się przelicza, nie wiem dokładnie, ale mamy mało punktów życia. W ogóle mam mało wszystkiego. Właśnie zaraz będzie tutaj ciekawie. A, tutaj jest armor pod klawiszem S, jeśli mamy zbroję. Na razie nie mamy oczywiście żadnych, ale muszę teraz coś zrobić. O, zabiliśmy tego. Tutaj zabijamy te. I co dostaliśmy? Dostaliśmy. Ile mamy zdrowia?
1: 75/110.
0: Oj, 75/110, a dostaliśmy tylko raz. O, nie zdążył nam nic zrobić na szczęście.

0: O, i tu mamy monetę, którą podnosimy enterem. O nie, uciekamy od tego czegoś. Tu są drzwi. Tu są drzwi, w których coś jest na pewno i musimy coś tu zrobić. Tak, i do drzwi również wchodzimy enterem. Czasami się zdarzają właśnie różne drzwi, do których należy wchodzić. O, i tu mamy jakiś klucz. Gdzieś, chodzimy po tej szkole sobie. O, ale tutaj nie będzie tak miło, bo tu mamy dwa przyciski. Jeśli wcisniemy zły, to niestety, ale będzie problem. Musimy wcisnąć, o ile mi wiadomo, tutaj musimy pójść. Tak czy nie? Oj, czyli nie można nic zrobić. Trzeba wcisnąć ten przycisk. Lirin wykrzyknik, kusotare was drawn to jure, te autor wykrzyknik. Nota salle, ne chora chora, front he benin link, te autor. Och i an not taking, some one hat, but it's charred, te monster, do you not it and the tat hat it dropping, it's one here znak zapytania. Lirin ten znak zapytania wykrzyknik. No to są japońskie słowa, ale weźmiemy to. Bo to nam się przydaje. Mamy klucze, które nam się przydadzą i prawdopodobnie teraz... A tutaj? Tutaj nie możemy nic zrobić z tym niestety. Te potwory nie wejdą. Ja wszedłem na górę, a te potwory tutaj nie mogą wejść. One się same zabiją. No właśnie, a mam zdrowia 75 na 120. Mamy już dwa levele, więc możemy sobie wejść tutaj. Atak. Atak mam 0. O, mamy trochę tych punktów, powiem wam. Atak mogę do 20. Powiedzmy, że zrobimy tak. Technologii nie, staminę. Tutaj dam 4 punkty. Do ataku dam tyle, a resztę dam do obrony. Obrona jest bardzo ważna. O, są dźwięki nawet. Wcześniej ich nie było. Dodał dźwięki, których nie było wcześniej, do których miejsc dodaliśmy punkty. To jest bardzo fajne. Stamina 1 mogę dać i 1 do technologii mogę dać. Okej, myślę, że będzie okej. Teraz nam się podnoszą atrybuty. Wszystko nam się podniosło. Okej. Dobra, spróbujemy. Okej. O, tu mamy monety. Właśnie wziąłem tutaj monetę, ona nam się przyda. Ile mamy zdrowia? 75 na 140. Okej, 140 zdrowia, tu mamy kilka monet. Pozbieramy te monetki, jako że za monetki można kupować sporo dóbr. Okej, i możemy wyjść spokojnie. Uważać, bo tu pewnie będą potwory na zewnątrz, których... no... O! Okej, idziemy dalej. Tutaj zawsze należy sobie dbać o to, ile zdobywamy. Możemy sobie oczywiście sprawdzić cały status i ile nam brakuje doświadczenia do następnego levelu też. Podejrzewam, że zaraz będzie. O nie, ich nie lubię.
1: Yeah!
0: Okej, okay, weszliśmy do drugiego pomieszczenia, tylko jeszcze trochę tutaj pozabijałem. Jesteśmy w drugim pomieszczeniu i tutaj mamy... courtyard. Tutaj mamy kluczyk, który widzę już, bardzo ważny. I mamy tam ukryte przedmioty, po które nie chce mi się w sumie wchodzić. No to nic specjalnego. Okej, okay, czyli o ile... chyba go przeskoczyłem niechcąco. O-o. Na drzewie jest klucz u góry. Okej, okay, musiałem wskoczyć na górę. Teraz idę na lewo i wracam się do wyjścia. Tam były przedmioty, takie piłeczki. One w sumie nie są zbyt dobre. Ale te klucze mi są potrzebne do tego, bo inaczej... Tak, to trzeba tak przeskakiwać. To jednak... Bo jak się z tego dostanie, to nie jest miło.

O, widzicie. Lewa. I do czego można dodać? Mam 10 punktów. To dodamy tak. Do ataku 4. Do siły też 4. Stamina. HP 2. No można na razie. Ok. Powiedzmy, że może tak być. Do zdrowia 2, do siły 4 i do obrony 4. Powinno być ok. I tutaj mamy... I właśnie... Tamte drzwi były zamknięte, nie dało się, a tu mamy wyjście. Tutaj jest wyjście. Tak. Tu są schody. I wchodzimy sobie do góry.

I to jest, powiem wam, pierwsza plansza. Tutaj mamy kolejną. I tu mamy drugą. Tu są lampy jakieś, fluorescent lamps. I te lampy latają u góry i zaraz zresztą zobaczycie.

O! No i tu są właśnie te lampy. Ile mam zdrowia? Literką H sprawdzamy zdrowie. 149 na 160. Ta obrona bardzo dużo mi pomogła w tej chwili. Jeszcze mamy klawisze do sprawdzania staminy, czyli Y. Mam 103 na 103. I to jest w zasadzie wszystko, co sprawdzamy tutaj. Tutaj mamy jeszcze X, ale nie mamy żadnych rzeczy, więc nie sprawdzimy. Mamy W, czyli bronię. S, czyli jeśli mamy zbroję, to możemy kliknąć S. I jeszcze mamy I. Ale nie mamy żadnych przedmiotów. A jeśli mamy przedmioty typu uleczające, dodające nam jakieś efekty, to wtedy możemy spokojnie to sprawdzić literką I. Jeszcze mamy tabulator. I tutaj mamy tak. Status. Bardzo ważna rzecz. Pierwsze, czyli HP 149 na 160, 93 no, w procentach. Staminę mamy 103 na 103. Armor, czyli nie mamy żadnej zbroi założonej. 32, czyli jeszcze 30. Aha, czyli tu pisze. Chyba 32 nam jest potrzebne, albo 4. Allocable points, czyli punkty, które możemy, mamy 0, bo właśnie wydałem. A tak, 9, 13 mamy obrony, 1 technology, stamina 103. Obecna pozycja 0 na 0, czyli 0 w poziomie i w poziomie. I tutaj mamy przedmioty, strategy items, collection items, equipment weapons, znaczy equipped weapons, handheld weapons. Object information, czyli to pod literką D. Armor, czyli zbroja. Czyli tu można przeglądać loga z walki. A tutaj można wyjść z planszy, ustawienia i wyjście z menu. Teraz nie będę skakał. To znaczy ciężko. Tutaj mamy to, co trzeba zabić. Tutaj P literką można sprawdzić chyba loga, albo O, już nie pamiętam, a może nie? Jakoś to było tutaj. O. A, E, właśnie. I ostatnio zabiłem tego całego. Jeden punkt dostałem. Za tego insekta całego. Dostałem jeden punkt doświadczenia. Mogę sprawdzić literką E. Ajajajajaj, właśnie wpadłem w lampę, bo chciałem przeskoczyć ten jego i mamy 118. Wolę dostać chyba. Okej, tu mamy drzwi, do których możemy wejść. Mamy klucz, możemy tutaj spokojnie wejść. Tu mamy jakiś komunikat. Oczywiście, jak się chyba już domyśliliście, enterem przewijamy tekst sobie. Ten tekst, no, on nam stoi w miejscu, dopóki nie klikiemy enter, to nam nie wyskoczy nowa linijka. Tutaj mamy, no właśnie, i tutaj jest ważna rzecz. Tutaj jest ważna rzecz, możemy tą lampę chyba jakoś rozwalić. Uff. Au, to bolało. O-o. Chyba już tego nie będę robił. No tak, nie mamy broni. Dobra, spróbuję, ale umrę na pewno. Na pewno umrę, bo to mnie zabije jeden cios. Tam właśnie. To była nasza śmierć. Tak. Ale nie poddawajmy się. Jeszcze raz. Tutaj oczywiście napisy końcowe, że umarliśmy, ale nie ma się co poddawać. Okej. Okay. Mieczyk weźmiemy. Nie. Okej. Okay. Pozbieramy jeszcze troszkę może level jakiś. No nie mamy niestety żadnego leczenia.

Może ominę te drzwi i sprawdzę, co jeszcze tutaj mamy.

stacją atakujemy, czego nie powiedziałem enterem. Znaczy nie, powiedziałem w przypadku tutoriala, tak, czyli okej, okay, myślałem, że jakieś laboratorium, jakieś tutaj.

Musimy skakać, skakać, tu szkło jest jakieś. I tu będzie zaraz klucz leżał. Musieliśmy przejść przez jakieś rozbite szkła. O, już tam słyszę, że jest kluczyk. Pierwsze drzwi były dość istotne i zaraz wam powiem dlaczego. Okej, okay, jest kluczyk. Mamy klucz i przeszliśmy drugą pod planszę, bo są takie... W ogóle ta cała gra składa się z 25 plansz i na każdą przypada 5. No to, czyli mamy po 5 w każdej z tych 25. Jest naprawdę dużo tego, dużo ukrytych rzeczy, dużo sekretów. Teraz mamy trzecią, czyli 1-3. Okej, okay. I tutaj... Okej, okay, czyli wszedłem tutaj. Aha, że klucz tutaj niby nie pasuje. Nieważne, ja tutaj tego muszę klienta... Tego klienta muszę tutaj zabić. Tutaj lampy są, na których trochę dostanę więcej expa i punktów.

taki strzał teraz niewiele mi już odbiera, bo się troszkę wylewelowałem. Okej, wejdę do tych drzwi tutaj. Ominąłem sobie te drzwi, ale pójdę do nich. Zobaczymy, co tu było, bo już nie pamiętam. Czyli tutaj jest ciekawie, bo tutaj musimy to uderzyć. O właśnie, i w tej chwili mam problem, bo umrę, bo nie zabiję ich. Ich jest za dużo i nie mam żadnego nic do strzelania. Mogę próbować to przeskakiwać i uciekać jak szybko mogę. Właśnie to robię. A mamy 105 zdrowia. Może mi się coś uda. Dobra, zabiłem jednego. Będę takich brał pojedynczo, widzę, bo nie mam innego wyjścia. Skaczę. Unikam tego towarzystwa, które jest bardzo niemiłe. A mam... Ojej, ile mam energii? 70 ileś.

0: 23 zmysł.
1: A ich jeszcze jest 5 może? Zaraz zresztą wam powiem, ile zaraz jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Ojej. Okej. Okay. Nie chcę mi się liczyć. Po prostu umrę. Nie wiem, co ja zniszczyłem. Tam coś było w sumie. I może to było coś istotnego. Ja to po prostu zniszczyłem.

To chyba była energia, która nie była. Nie było żadnego dźwięku, ja to zniszczyłem. Nie, jednak coś wziąłem. A. Odzyskałem 100 zdrowia. Może mi się uda to przejść.

wszystko przeszedłem i w zasadzie powiem wam tyle. Wszedłem tutaj tylko po to, żeby zniszczyć te... O właśnie, i mogę stąd wyjść. Tu nic takiego nie było oprócz energii. No więc się trochę pobawiłem, ale mam level. I... 4 do tego, do siły i do obrony, do zdrowia damy 2, albo nie, 1 i do staminy, nie, do technologii damy 1, bo to się nam trochę przyda później, do użycia broni.

Mamy kolejne drzwi, do których mogę wejść. Jak widzicie, jest sporo roboty, sporo walki, sporo zwiedzania. O nie. Oczywiście, że tutaj wiem, co jest, dlatego nawet nie będę próbował.

0: Aha, bo to jakby cofa mnie o kilka pól wstecz. Dobra. Czyli znowu jestem na wcześniejszej pozycji.
1: Pierdziesiąt / 170.

No i znowu zrobiłem ten błąd. Wszedłem tutaj, gdzie byłem poprzednio. Tak, i znowu będę musiał się z nimi użerać. I znowu iść ten kawałek drogi. Dobra, już biegnę.

sobie omijamy te drzwi, nie idziemy tutaj. Pod żadnym pozorem już nie wchodzimy. Okej, tu można wziąć monetę. Czasami ta moneta ląduje dosłownie tam, gdzie są drzwi, więc jak chcemy ją podnieść, to wchodzimy do drzwi zamiast podnieść monetę. Mógłby to Yukio zrobić trochę inaczej. O, widzicie. Ale to nic nie da, musimy tam wejść.

Bo w tej chwili nie poradzę sobie z tymi przeciwnikami. No, sami zauważycie zresztą, co się teraz stanie. Tu musimy wcisnąć przycisk. To jest przycisk. Wcisnęliśmy przycisk i uruchomimy komputer.

22 zdrowia. A tutaj dostaliśmy bronię. Mamy linę. Na, właśnie ona jest najlepsza na lampy. No i teraz mam problem, bo jeśli ta cała dotknie mnie chociażby raz. Dobra, wchodzimy do W i tutaj mamy W. I tu jest długa lina. Okej. O! Lampa została zbita. Chociaż powiem wam, że mam bardzo mało zdrowia i muszę teraz skończyć tą planszę, czyli dobiec do końca. Nic mnie nie może zabić. Okej, okay, czyli tutaj mamy tą linę. Ale tylko linę? Tak, tutaj było tylko... Wezmę miecz w tej chwili. Tak, tu była chyba tylko ta... Ta lina, która jest bardzo, bardzo istotna. Chyba, że wcześniej tu były inne bronie, ja już nie pamiętam. No bo teraz pewnie będą potwory, więc trzeba uważać. Bardzo uważać. Właśnie tak. Przy okazji, tu można jeszcze zrobić jedną rzecz. Zaraz wam powiem jaką. Collection items, equip handheld weapons, czyli tutaj wybieramy skrót, pod jakim chcemy używać jakich broni. Czyli ja sobie wezmę tak, skrót, pod jedynką będę miał miecz, a pod dwójką będę miał ropę. Okej. Pięknie. Te liny nam bardzo dużo dają.

podskoczyłem w tym momencie. No i to był mój katastrofalny błąd, bo zginąłem. A miałem już linę i niestety się nie zapisała. Muszę iść po nią jeszcze raz. No dobra. Ustalę z chorym, co

Teraz oczywiście trochę skakania. A, teraz już mi nic nie zrobi. Tutaj nic nie mam, oprócz tej liny. Nie mam nic. Tak, tu jest sama lina. O, właśnie. No i mam linę. Działa mi oczywiście skrót, który ustawiłem. Poczekamy, aż tutaj przyleci ta lampa. O, i mam, słuchajcie, mam level. O nim wtedy zapomniałem. Zaraz sobie tutaj od razu rozlokuję. Jak zwykle dam sobie 4 tu, 4 tutaj, do HP dam 1 i do staminy, albo do technologii dam 1. Okej, okay. Tak powinno być, okej? Okay? Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście w całej tej grze jest bardzo dużo poukrywanych przedmiotów. Jest bardzo dużo broni. Tych broni, no, naprawdę w różnych miejscach i w różny sposób je się odblokowywuje. Masę zamkniętych pomieszczeń, do których się wraca i no naprawdę bardzo, bardzo... O, w ogóle przepraszam przepraszam za tutaj dźwięki z zewnątrz, czyli mój Twitter. O nie, no właśnie, chciałem wziąć monetę i... Nie, to Twitter został przy mnie zamknięty. I dlatego, bo mi tutaj Twitter coś szaleje. No dobra. Tam monety były obok drzwi, więc prawdopodobnie bym do nich wszedł.

0: A, tu już trzeba było wejść do tych drzwi, tak.
1: /190

No i tutaj kończymy grę. Tak? Bo tutaj są te szkła, po których trzeba skakać. W ogóle chyba da się niszczyć te ściany, o ile mi się wydaje.

I można, nie trzeba skakać, tylko można to po prostu wszystko rozwalić w drobny mak. Pogram chwilkę, pokażę wam bossa, jak tu wyglądają bossowie. To będzie pierwszy przykład bossa i później zupełnie są pod inną postacią. Ale teraz, dzięki tej linie, którą mam,

A, no powiedzmy, że tutaj są chyba te całe... Te do rozwalenia, gdzie wyskakuje ich dużo, tych małych naszych, nawet nie wiem jak to nazwać.

0: To tutaj będzie. No więc musimy wcisnąć komputer, włączyć. Ok, przerwałem to, udało mi się. I teraz będzie dużo lamp. No dobra, ile mam zdrowia?
1: 104.
0: Nie jest źle, okej.

O! No i właśnie dostaliśmy level. I przeszliśmy planszę. Aha, muszę wyjść przez drzwi, ale najpierw podwiększę to, co zwykle, czyli o 4 to i jeden dam do technologii, bo się to jednak trochę przyda. Staminy jeszcze nie podnoszę, ale niedługo zacznę to sobie podnosić. Oczywiście tutaj można bardzo dużo leveli zdobyć. Mój chyba obecnie to jest 200 któryś. Przeszedłem grę chyba 2 razy na razie i gram 3, bo później są do odblokowania różne poziomy trudności, na których można grać.

I tym oto sposobem przeszliśmy plan. I teraz, niestety, ale nas czeka... Teraz czeka nas boss, tak? Czy nie? A nie, to jeszcze nie powinno być to. Oj, coś się stało. A może to już jest boss? Ojejej. Bear, jakiś niedźwiedź, czy coś takiego. Jednak boss. I ten boss jest duży. Ja skaczę wokół niego. O kurczę. Ale to ma uderzenie. Serio. I właśnie zginąłem. Tak. To ma naprawdę niezłe uderzenie. I tutaj trzeba trochę levelować, ja nie będę teraz siedział i pokazał wam levelowania całego i tak dalej, ale jeszcze kilka leveli bym wbił, dwa, oczywiście cofając się do poprzednich plansz. Mógłbym go zabić bez problemu, no teraz na dwa uderzenia byłem, jak widzieliście, i to wystarczyło. Rzuca kamieniami, które trzeba przeskakiwać i przy okazji uderza dość mocno. Teraz wam pokażę jeszcze tylko, co w tej grze jest. Bardzo... Okej, tylko teraz... Nie wiem, jak to zrobić... Zastanawiam się teraz, jak zmienić... Nie, tu są opcje. W sumie nigdy nie przełączałem się między save'ami i dlatego... Hunt and items, armor... O, i chyba... Save slot? Ja nie chcę. O! I wyskoczył błąd. I w tym momencie wyskoczył błąd. No i niestety musiałem grę zrestartować. Nie wiem, co to był za błąd. Jesteśmy znowu w głównym menu. I teraz wczytam pierwszego save'a. Chyba grałem 17

0: 15 godzin albo więcej. Myślę, że więcej. Teraz, jak zauważyliście, jest inna muzyczka. Dlatego, że ja już przeszedłem grę, zmieniło mi się trochę rzeczy. Tutaj mamy właśnie dodatkowo. Tutaj mamy wszystko, co mieliśmy, ale tutaj jest Move to the Screen Selection Stage. I tutaj oczywiście też jest już muzyczka, tu jest tutorial, school, tutaj mam wszystkie plansze odblokowane i na samym dole mam extra. I w extra jest kilka ukrytych rzeczy. Tu są artykuły, które są zbierane podczas gry, one są w różnych miejscach. I czasami się pojawiają, no i... Tak, tu jest Mode Select. Tutaj zaznaczamy, jak silni mają być przeciwnicy i tutaj generalnie musimy mieć któryś level, żeby na przykład zmienić na konkretny poziom. Ja może pokażę. Tutaj jest, dajmy na to... Czyli przeciwnicy mają enemy level plus 200. Plus 500. Mogę? Czy nie mogę? Czy będzie błąd? A, i mogę akurat, ale nie chcę zmieniać. Tutaj muszę, mogę tutaj, właśnie, tutaj... tu mogę sobie zbierać monety. Oho, no ładnie. Czyli muszę mieć około 1305 levelu, żeby tu wejść. No właśnie, i to jest to, co mówiłem. Czyli tu mogę jakieś owoce łączyć ze sobą, które zbieramy. Podczas gry można zbierać albo kupować owoce, które dają nam podobne efekty, jak dają nam punkty za levelowanie. Czyli jak zjemy taki owoc, to sobie... dostaniemy trochę więcej, na stałe oczywiście, będziemy mieć więcej zdrowia, już podniesie nam się zdrowie albo siła, są od tego właśnie również owoce. Tu możemy sobie jukebox tak zwany, czyli możemy odsłuchiwać muzyki, ale muszę mieć klucz. Muszę znaleźć gdzieś w grze klucz. Game Center, tutaj możemy grać minigierki. Tak, czy możemy rekordy sobie pobijać, różne minigierki. I tutaj generalnie, tu są takie rzeczy. I jeszcze wam pokażę pierwszego bossa. Okej. Źle powiedziałem, tu jest 25 plansz dużych i w każdej jest 4. I tu jest boss. I możecie się spodziewać różnych broni. Ja poprzerywam te wszystkie napisy. Tu możecie się spodziewać różnych broni. Bardzo różnych. Ja mam w tej chwili 14539 zdrowia. On mi nic nie robi. A ja mam na przykład... A ja mam, dajmy na to... broń maszynową. I właśnie umarł. Od kilku strzałów. I właśnie tak się zabija bossów, jak już się jest bardzo wylevelowanym. Ale możecie się spodziewać różnych rzeczy, różnych przeciwników. Tak naprawdę możecie się spodziewać, dajmy na to, pokażę wam pierwszą planszę. Dajmy na to, coś tutaj wam pokażę. I teraz wezmę sobie broń taką. Naładuję sobie giberkę. I mogę postrzelać sobie do tego wszystkiego, bez problemu. Do lamp też mogę strzelać, automatycznie zbiera mi się złoto. Jest taki przedmiot, który dostajemy później, że automatycznie zbieram złoto, nie muszę wciskać Entera, jak zabiję wroga. I broni mamy bardzo dużo. Mini shooter. Jakiś miecz. Taki dość wolny, jak słyszycie. No właśnie. Spróbujemy go użyć na kimś. O, umarł od jednego czasu, wiadomo. Tu są młoty dwa. No, oczywiście, tutaj... Slice Blade, to jest miecz, który atakuje po kilka razy. Mówię, no naprawdę broni jest bardzo duży, bardzo, tu są pięści nawet, możemy, jest siekiera, jest bat tutaj, jest shooter taki, jeszcze jest, dajmy na to, kolejny pistolet, kolejny miecz, bardzo dużo tych wszystkich jest. Machine gun. Tutaj jest machine gun właśnie i możemy strzelać z niego na zasadzie tej. Shiftem ładujemy broń. O, zebrałem ponad 100 monet. To był dźwięk, że zebrałem ponad 100 monet. Oczywiście tutaj później bardzo dużo monet jest potrzebnych na różne rzeczy, więc tego trochę jest. Moje statystyki obecne? 1506. No właśnie. 14537/14549.98%. Prawie 100%. A nie mam akurat żadnej zbroi. 7324 to level of 7 i 397551 next level 195 experience. A, dokładnie mam 100, ten właśnie prawie 200 już mam level. Jeszcze bardzo dużo mi ich brakuje, jak widzę. Mam, nie mam żadnych punktów. Akta są 757. Obrona mam 1586. Technologii 150. Staminy mam 1558. No i tu można bardzo, bardzo dużo robić. Powiem wam tyle. Będziecie mieli nawet okazję polatać samolotem. I tutaj też trzeba pamiętać o pewnych rzeczach, które, no, mogę powiedzieć jedno, jeśli chciałbym wam streścić całą tą grę, no to zajęłoby to bardzo długo, a tu każda plansza prawie jest różna od siebie i w każdej trzeba robić trochę co innego. Chociaż wszystko opiera się na podobnych schematach. Ale trzeba uważnie czytać te wszystkie rzeczy, które się pojawiają. Trzeba patrzeć dokładnie, co jest na planszy, co jak działa. Przy samolocie mogę wam od razu powiedzieć, że komunikaty, które są podawane przez komputer pokładowy, są podawane po japońsku i nimi się nie należy przejmować, na nie jest inna strategia. I wiem, że bardzo dużo osób się nad tym męczy, nad tymi samolotami, nie bardzo wie, jak to przechodzić. Więc od razu tylko wyjaśnię, że tam jest taki schemat, że lecimy w prawo, w lewo. Może w sumie pokażę to planszę, będzie w sumie od razu z głowy. Pokażę chociaż troszeczkę tego. Take off. Tak, tutaj jest ta plansza. Okej, okay. Jesteśmy w samolocie. I w tej chwili to działa na zasadzie. Mogę zwolnić strzałką w lewo. I strzałką w prawo mogę przyspieszyć. Okej, okay. Czyli speed o ichi, czyli 1. Strzałką w górę, w dół podwyższam lot. Albo obniżam. On mi teraz mówi jakieś współrzędne. I będzie zaraz alarm. I to znaczy, że muszę jak najwyżej, muszę szybko zmienić... Oj, shift cisnąłem, nie wiem po co, jak nie mam broni. W górę i w dół zmieniamy wysokość i on mi mówił, żebym zmienił wysokość, bo za chwilę będzie turbulencja po prostu, w którą możemy wlecieć i wtedy... O, to był komunikat, że przelecieliśmy już bardzo dobrze. Mogę trochę przyspieszyć. I lecimy sobie dalej. Oczywiście tymi samolotami później możemy strzelać. Kolejna współrzędna. Ja zawsze to robię, że jak usłyszę ten alarm, to trzymam strzałkę do oporu, aż nie przestanę słyszeć tego alarmu. O, tu jak trzymamy shift i wciśniemy w lewo, w prawo, to możemy się obracać i cofnąć się wtedy. Jeśli za długo ten alarm trwa, no to niestety wpadniemy w końcu w tą turbulencję i musimy się cofnąć. Jak już trwa za długo, no nie wiem ile to jest za długo, no 2-3 sekundy powiedzmy może. Jesteśmy teraz na samym dole i zaraz będzie alarm i podniosę się do góry. Właśnie trzymam strzałkę, trzymam, no. O, okej.
1: Okej.
0: I gładko przelecieliśmy nad turbulencją. Później jest gęściej z tych turbulencji, one są gęściej poukładane i musimy przelatywać. Musimy przelatywać nad jedną i jak przelatujemy nad jedną, zaczyna się druga i musimy tak to zrobić, żeby w momencie, kiedy kończy się ta jedna, zacząć się obniżać albo podwyższać, żeby po prostu uniknąć drugiej. Później mamy rakiety do tego samolotu, broń maszynową, no później jest w ogóle wesoło. Oj, okej, udało mi się. I także później jest naprawdę ciekawie. Strzelamy się z innymi statkami, nawet boss jest jeden taki duży, jakiś tam krążownik czy co to jest, takie jakieś... Okej, kolejna turbulencja. Chyba tu będzie w dół. Tak mi się wydaje. Okej. Oczywiście literą Q sprawdzamy sobie wysokość i to, gdzie jesteśmy.
2: 1 po 615.
0: Jestem na samym dole i jestem na odległości 615. O, właśnie nie zauważyłem, może tego nie słyszycie, a jeśli słyszycie, to deszcz się u mnie rozpadał. Dobra, lecimy na górę, lecimy na górę, lecimy na górę, okej. No, rozpadało się u mnie, pogoda fatalna się zrobiła, mam nadzieję, że tego bardzo nie słychać. Chyba, że robi to tło do gry. Okej. I tak wygląda latanie samolotem. Ale będziecie sporo skakać, będzie sporo platformowych rzeczy. O, właśnie tu były dwie turbulencje, były dźwięki dwóch. No i teraz lecimy w dół. O, i akurat przelecieliśmy pod dwoma. I później będziecie skakać bardzo dużo po platformach różnych. Nie zawsze będzie łatwo. Ale bardzo fajna jest ta gra, naprawdę opłaca się w to pograć i masę czasu przy tym można spędzić, bardzo, bardzo dobrze spędzonego. O, tu już się robi ciekawie. O, podnoszę się do góry po trochę. Dobra, podniosę się do góry, może to będzie ok. Przyspieszymy trochę? Czy to będzie niestety złe? O, akurat skończyliśmy planszę. I to były właśnie, to było latanie samolotami. O, u mnie to widzę się ładnie rozpadało. I to bardzo ładnie. I myślę, że w tym momencie właśnie pokazałem wam to, co chciałem wam pokazać. Chciałem wam opowiedzieć. Masę rzeczy tu jest do blokowania, do odnalezienia, więc to wam zostawiam jako no, naprawdę dobrą ciekawostkę i fajną rzecz. I życzę dobrej zabawy z tą grą, bo ja przy niej spędziłem bardzo dużo, dużo, dużo godzin. Jeszcze spędzę ich trochę, bo jeszcze dużo rzeczy tutaj nie zrobiłem i chcę jeszcze dużo zrobić. A gra naprawdę wciąga, także myślę, że będziecie się przy niej dobrze bawić. A ja w tą piękną pogodę się z wami żegnam, deszczowo. I przy okazji trochę japońsko, bo dzisiaj znowu japońskie klimaty, a co następnym razem zobaczymy. Także jeśli chodzi o Boku no Daibou Ken 3, podam jeszcze stronę www.nyanchangames.com. Pisze się N-Y-A-N-C-H-A-N Games, czyli games.com. Strona jest po japońsku, więc musicie sobie to przetłumaczyć jakimś translatorem googlowskim, albo wtyczką od NVDA po prostu sobie tłumaczyć linijka po linijce, link po linku i tak spokojnie znajdziecie. Tam będzie coś takiego jak Toybox czy coś takiego i tam się wchodzi i jest na samym dole strony jest Boku no Daibou Ken 1, 2, 3 jest, można sobie pobrać wszystkie 3 za darmo, nie ma żadnego problemu. Potem tylko wystarczy grę wypakować, gdzie chcemy ją mieć i możemy spokojnie grać. I chyba to wszystko. Nie potrzebno tego tak naprawdę nic więcej. Wszystko, co chyba trzeba było, powiedziałem. Jeśli będą pytania i będę mógł w czymś pomóc, to wystarczy napisać w komentarzach. Także, no cóż, trzymajcie się w takim razie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, przygotowałem bardzo fajny magnetofon szpulowy firmy AEG o modelu M300. Magnetofon ten jest przewidziany do celów reporterskich i to jest taki walizkowy, z czym to porównać, to tak jakby położyć, to takie śmieszne porównanie, ale tak naprawdę za bardzo nic mi nie przychodzi do głowy. Jeżeli ktoś widział BrailleSense Plus, tudzież BrailleSense U2, to tak jakby położyć dwa BrailleSense w poprzek i na nich również kolejne dwa BrailleSense w poprzek, tak żeby te krótsze boki BrailleSense'ów były równoległe do siebie. Taka walizka, która tak może mieć, tak jak patrzę, na po 30 cm na każdą długość. Tak kwadratowa. Może jest. Tak, wygląda, że to jest kwadratowa. I to jest do niego futerał w ogóle. A w środku magnetofon tak może mieć tak 20 na 30. Długość 20, szerokość 30, wysokość jakieś 3. Tak mniej więcej, proszę Państwa. Tak ciężko mi dokładnie powiedzieć, bo nigdy nie byłem w tym dobry, jeśli chodzi o wskazywanie odpowiednich wymiarów. Magnetofon wydaje mi się, że jest z lat 70. Nie sądzę, że później, chociaż ciężko mi powiedzieć, dlatego że ja takie coś w ogóle pierwszy raz widzę i nie znalazłem o nim za bardzo informacji nawet w internecie. Magnetofon nagrywa w trybie dwuśladowym. I uwaga, ja jak wprowadzałem Państwa w temat magnetofonów szpulowych, to w tej chwili nie za bardzo pamiętam, czy opowiadałem o trybie dwuśladowym i czterośladowym. Coś tam wspominałem o trybie dwuśladowym, tam jeśli chodzi na przykład właśnie te takie stare magnetofony miały, na przykład polskie Melodia ZK-120, i one były dwuśladowe na mono. Oznaczało to tyle, że na jednej stronie można było nagrać jedną ścieżkę i na drugiej drugą, ale te ścieżki były, proszę Państwa, jakby szersze. Później przez podwyższenie parametrów akustycznych magnetofonu zwężono te ścieżki i zaczęto produkować magnetofony czterościeżkowe. No a później przez poprawienie jeszcze bardziej parametrów doprowadziło to do stworzenia w konsekwencji kasety magnetofonowej, bo już nie trzeba było takich wielkich taśm, żeby uzyskać pożądaną jakość dźwięku. Ja nie miałem wcześniej, nie prezentowałem Państwu żadnego magnetofonu dwuśladowego, ale teraz, jako że mam taką okazję, to ja ją wykorzystam. A mianowicie do tego, że odtworzę, bo też nagrałem te próbki dźwiękowe, które zawsze odtwarzamy. Zarówno posłuchamy na tym magnetofonie tej próbki nagranej w trybie dwuśladowym na tym magnetofonie, jak również tej samej próbki nagranej w trybie czterośladowym na Arii, której używałem z tej samej taśmy, która zresztą tutaj koło mnie leży, do prezentacji Arii i Opusa. Co ważne w przypadku magnetofonów dwuśladowych, ważne jest, że ponieważ taśmę podzielić można na szerokość na cztery ścieżki, albo dwie, albo cztery. No, kiedyś to było tak, że zapisywało się na dwóch ścieżkach szerszych na mono, później na czterech węższych też na mono, a później na też na czterech, z tym, że dwie z nich odpowiadały za lewy i za prawy kanał. Prawdopodobnie środkowe odpowiadały za drugie kanały, ale tutaj nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj Państwa w błąd wprowadzać. Z punktu widzenia elektroniki nie wiem dokładnie, jak te ścieżki są umiejscowione fizycznie na taśmie. Natomiast mogę Państwu tylko powiedzieć tyle, że co się dzieje, jak się na przykład włączy, bo tego nie prezentowałem przy Arii Opusie, dlatego zaprezentuję to teraz. Co się dzieje, jeżeli mamy taśmę nagraną w trybie dwuśladowym, a odtworzymy ją w trybie na magnetofonie czterośladowym? Dzieje się tak, że jeżeli włączymy, załóżmy ścieżkę 1-3, bo tak musimy mieć ustawione, to też jest... Różne były oznaczenia w tych magnetofonach, na przykład w ZK-140 było 1-2, a po przełączeniu przełącznika lub 3-4. W niektórych było, na przykład chyba w tym ZK-246, czy tam M2405, z który ja miałem z kolei, to było chyba 1-3 albo 2-4. A w Arii to w ogóle jest jakoś śmiesznie, bo chyba jest 2-3 i 1-4. No w każdym razie przyjmijmy to, że są, załóżmy, 1-3 i 2-4. I teraz tak, jeżeli się włączy tą pierwszą ścieżkę, która w przypadku kanałów stereo odpowiada za lewy kanał, czyli pierwszą lub trzecią, a to prawy będzie odpowiadała druga lub czwarta. I teraz tak, co zrobić? No taśmy nagrane na mono w czterośladowym trybie, to oczywiście niezależnie będą te ścieżki zarejestrowane, będzie tam zarejestrowany, tam będzie materiał niezależnie na nich. Co w takim razie zrobić, jeżeli mamy nagranie na dwóch ścieżkach, w sensie dwuśladowe, o tak jak ten magnetofon nagrywa, który dzisiaj będę prezentował, i chcemy go otworzyć na takiej Arii albo Opusie. Jeżeli mamy pierwszą ścieżkę i przełączymy na 2-4 w magnetofonie stereofonicznym tudzież czterościeżkowym, już przyjmijmy, że czterościeżkowy, bo czy mono, czy stereo, to i tak się będzie tak samo zachowywał na taśmie dwuścieżkowej. Włączymy, to będzie grała właściwie, jeżeli włączymy 1-3. Jeżeli przełączymy na 2-4 w trakcie odtwarzania pierwszej ścieżki, włączymy ścieżkę drugą, na magnetofonie przełączymy, czyli tu będzie pierwsza, to się przełączy na 2-4, czyli tak jakby druga grała, to wtedy w tle usłyszymy nagranie ze ścieżki przeciwległej. Czyli w tle usłyszymy do tyłu nagranie ze strony drugiej, czyli ze ścieżki właśnie drugiej. Kiedy przełączymy szpulę na drugą stronę i będziemy słuchać drugiej ścieżki, więc znowu musimy przełączyć na 1-3 w magnetofonie stereofonicznym, a to wtedy będzie grało dobrze, a jeśli przełączymy na 2-4, to będziemy mieli do tyłu grającą ścieżkę pierwszą na drugiej stronie. Czyli jako, że te ślady są szersze, to się tak to jest umiejscowione. I teraz uwaga, proszę Państwa. Co robić, jeżeli... Załóżmy, mieliśmy magnetofon czterościeżkowy, jakiś nasz znajomy miał dwu, i co trzeba było, żeby ten ktoś odtwarzał to poprawnie? Mianowicie, na 1-3 trzeba było zapisać materiał, odpowiednik pierwszej i drugiej strony, ścieżkę 2-4 należało zostawić. Wtedy po prostu na niej był szum. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli włączymy nagranie nagrane na stereo, albo nagrane w trybie czterościeżkowym na magnetofonie dwuścieżkowym i na jednej i na drugiej coś będzie, to wtedy będzie ta głowica jakby odtwarzała szerzej, czyli nagranie będzie odtwarzane ze ścieżki pierwszej poprawnie, ale w tle będzie odtwarzane nagranie do tyłu, nagranie ze ścieżki czwartej, no bo on to traktuje jako cały szeroki ślad. Tak więc no nie da się tego słuchać, proszę Państwa. Te próbki, które ja mam nagrane na Arii, które w zeszłym roku nagrałem, to w tym miejscu taśma na drugiej stronie jest pusta. Dlatego będziemy mieli możliwość odsłuchania tego na tym magnetofonie AEG. Tyle tytułem wstępu, proszę Państwa, bo kurczę, ja jestem gaduła. Także może przejdźmy do konkretów. Ja teraz wziąłem już ten magnetofon teraz do ręki. To jest, proszę Państwa, futerał. Ten pokrowiec jest, proszę, jest bardzo solidny. W ogóle jest pokryty takim obiciem, nie wiem, czy to ze skóry, czy z dermy, ale takie fajne w dotyku. Widać, że solidne, grube, taka naprawdę masywna walizka. Nie ma, proszę Państwa, ta walizka rączki. Ma takie dwa uchwyty po lewej i po prawej stronie, taki pasek, bo generalnie inaczej może. O, ja może odepnę ten pasek i opiszę po kolei. Albo nie będę go wyjmował, ale tylko odpiąłem. Lewy bok walizki w lewym dolnym rogu mamy, w lewym i w prawym mamy takie zatrzaski. I na pasku, który się do niej przypina, też są zatrzaski, bo sama walizka nie ma w sobie nic. Ani rączek, ani uchwytu, ani niczego. Ten pasek tworzy te dwa uchwyty. Należy zapiąć zatrzask. Ok. Tu jest też po drugiej stronie w postaci zatrzaski zapięcie. Po prawej stronie też należy to zapiąć. W lewym i prawym górnym rogu z kolei tego pokrowca na lewej i prawej ścianie mamy dwie szlufki, w których umieszczamy pasek. I teraz, proszę Państwa, mnie się wydaje, że ten pasek miał coś jeszcze, bo tu jest jedna szlufka, ale nie ma jakby drugiej części tego paska. Prawdopodobnie można było sobie zwiększyć lub zmniejszyć długość tego paska, tak się zakładało to na ramię czy na szyję. Z przodu pokrowca jest zamek, jest wejście na kluczyk. Ja tego kluczyka nie mam, ale poprzedni właściciel to otworzył, także zostawił. Jak jest ten zamek i się ten zamek przesuwa, żeby zwolnić blokadę, to na szczycie tego zamka jest dziura, a od pokrowca jest taka przybita blaszka, od której odchodzi, do pokrowca jest taka przybita blaszka, od której odchodzi ten bolec. Ja teraz to, proszę Państwa, zapnę. Muszę trafić. OK. Należy przyłożyć i lekko przycisnąć. A żeby odpiąć, należy zwolnić blokady i po prostu lekko pociągnąć. Ja teraz otwieram ten futerał. I w futerale mamy magnetofon. Po lewej stronie jest jeszcze jeden taki otwór, pewnie żeby schować jakieś akcesoria. Mikrofon, kabel połączeniowy, może kabel zasilający. Ja tutaj, proszę Państwa, zasilacza nie mam, więc też będę musiał tutaj trochę się rozejrzeć, za czymś może sobie czegoś poszukam, jakiegoś zamiennika. Ale tutaj prawdopodobnie też był jakiś pilot zdalnego sterowania. No, mógł być z tego względu, że no, obsługa tego magnetofonu to się należało, żeby nie wyjmować z futerału. Może to jest tak podobnie jak w przypadku magnetofonów tych polskich. On nawet bardzo podobnie wygląda, jeśli chodzi o budowę. Bardzo podobnie wygląda do tej MK125 lub B303, jeśli ktoś widział. To obudowa jest z takiego samego tworzywa. On bardzo przypomina wyglądem. Ja nie wiem, czy to jest oryginalny niemiecki, czy to jest na jakiejś licencji, bo niestety no, nie znalazłem specyfikacji do tego żadnej. No, w tamtych czasach, kiedy robiliśmy w Polsce magnetofony na licencji Grundiga szpulowe, to kasetowe robiliśmy z kolei na licencji Thompsona w tym samym czasie. A później również pojawiły się kasetowe na licencji Grundiga, ale o tym to wielokrotnie już w poprzednich audycjach mówiłem. Tak więc to jest już Państwu na razie, w tym momencie to jest nieistotne. Jest jeszcze przy pokrowcu, jak się ten pokrowiec otworzy, to jest wycięcie, także słychać muzykę przez głośnik lub to, czego słuchamy, więc nie musimy wyjmować magnetofonu z pokrowca celem jego użycia. No, nawet to nie miałoby specjalnie sensu, dlatego że jest przewidziany do noszenia po ulicy i nagrywania wywiadów w charakterze dziennikarstwa, no bo no w końcu do tego ten sprzęt był. Ale mimo wszystko nie trzeba. I jeszcze jest takie wycięcie prostokątne w futerale, dzięki czemu możemy podejrzeć taśmę. Ile taśmy jeszcze jest? Średnica szpul dopuszczalna w tym magnetofonie to jest 13 cm, no bo gdyby był większy, to większego by się, no, gdyby większe szpule można było, no to automatycznie musiałby być większy magnetofon, więc to by straciło, proszę Państwa, sens. Prędkość zapisu i odczytu obsługiwana przez ten magnetofon to oczywiście 9,5. Nie ma, proszę Państwa, 4,75. Może były jakieś reporterskie, które miały 4,75, no bo do nagrywania głosu to jeszcze jakoś tam się to sprawdzało. Też był drastyczny skok jakościowy, znaczy pogorszenie jakości na 4,75, ale to Państwu pokażę jeszcze, bo mam taki magnetofon, który ma 3 prędkości przesuwu taśmy. To na kiedyś tam. A jeśli chodzi o ten magnetofon, to tak jak mówiłem, prędkość 9,5, tryb dwuśladowy, dopuszczalna średnica szpul 13 cm. Jeśli chodzi o takie magnetofony reporterskie, to ja z tego co wiem, nigdy nie widziałem takiego magnetofonu, tego magnetofonu, o którym teraz powiem, ale był w Polsce tak zwany magnetofon do zadań specjalnych, czyli używany przez milicję i tego typu organy państwowe. Natomiast ja go nie widziałem, wiem tylko tyle, że tam chyba jakaś koncepcja była zastosowana, że mechanizm bazował na koncercie, bo polskie szpulowe to mieliśmy, no jedne były właśnie na licencji, które wyewoluowały z tych licencjonowanych Grundigów, a drugie z tych ZK 240, te od 140, 120, 140 i tak dalej, to były od Grundigów, a 120, a 246, 240, to one były później wyewoluowały w na przykład w Forte, w Arie, w Opusa i tak dalej. Na koncert był zupełnie inny. Dobrze, proszę Państwa, to ja teraz myślę, że ten magnetofon można już wyjąć. Ja go, proszę Państwa, już wyjąłem. Futerał odrzucę, futerał odkładam na razie na bok, bo nie będzie potrzebny. Futerał ma cztery metalowe nóżki, na których stabilnie stoi. Teraz go właśnie postawię i zamknę. Ja to może najpierw go zamknę. I odstawię na bok. I teraz mam ten magnetofon. Tak jak patrzę, nie mam żadnej linijki, żeby go zmierzyć, ale wydaje mi się, że na długość od lewej do prawej, to nie pamiętam, jak ja tam podałem na początku audycji, na długość od lewej do prawej jest jakieś, nie wiem, 25 cm, a od góry do dołu jest jakby 30, a na grubość jest jakby jakieś 6, 7, 8 może. I magnetofon ma, proszę Państwa, już rączkę. Typowa taka walizeczka. Waga tego magnetofonu to jest jakieś, nie wiem, może 10 kg. Teraz mam baterie włożone, bo wchodzi do niego w ogóle 5 ogniw baterii R20, więc trochę waży. To może bez baterii to będzie ważył jakieś 8 kg, z bateriami jakieś 10. Ale w tamtych czasach to było normalne, że reporterski sprzęt był ciężki. I tutaj ja Państwu powiem jeszcze coś innego. Mianowicie również do tej prezentacji będę wykorzystywał niemiecki mikrofon Grundiga GDN-312 Universal. No, Universal, czyli do powszechnego użytku. To może coś podobnego, tak jak było na przykład w Polsce, było MDU, mikrofon domowy uniwersalny. GDN Grzegorz Dawid Norbert 312 Universal. Mikrofon jest bardzo fajny. Ja może o tym mikrofonie jeszcze powiem za chwilę, dlatego że Chciałbym teraz jeszcze wrócić do magnetofonu, tylko teraz tak poinformowałem, że bohaterem tej audycji nie tylko będzie ten magnetofon, również będzie ten mikrofon. I jako, że ten mikrofon jest naprawdę bardzo fajny, postanowiłem go również podłączyć do Opusa na chwilę i też coś nagrałem, oczywiście na mono i na jednej ścieżce. Więc Państwu to pokażę, to będzie można odróżnić, jak brzmi nagranie odtworzone na magnetofonie dwuśladowym, nagrane w trybie dwuśladowym, jak będzie odtworzone nagrane na magnetofonie dwuśladowym w trybie czterośladowym. No oczywiście wtedy z trybu tego czterośladowego będzie trzeba wziąć poprawkę na to, że będzie szum z drugiej strony, bo te taśmy były puste lub zmazane w tym miejscu, gdzie są te testy konkretne, także Państwu przygotowałem. O tym mikrofonie to ja Państwu opowiem dokładnie później, bo nie chcę dygresji. Teraz może opiszę magnetofon. Z przodu magnetofonu jest rączka, za który można magnetofon wziąć. Po prawej stronie tej rączki jest przycisk, który można nacisnąć, ale nie można go zablokować. Można go tylko przycisnąć i przytrzymać. I to jest przycisk pauzy. Dlatego mi się wydaje, że mimo wszystko tu prawdopodobnie były jakieś akcesoria, gdzie można było dołączyć jakiś pilot zdalnego sterowania i chyba to jakoś zatrzymać, no bo za każdym razem nie trzeba było wyjmować magnetofonu z futerału, bo dostęp do klawiszy był, ale no coś tam musiało być. No to chyba że jeszcze taka koncepcja, żeby nagrywać wszystko po kolei, a później ciąć tę taśmę i sklejać. Ale raczej podejrzewam, że jakiś pilot zdalnego sterowania był, bo tu jest takie gniazdo zasilania bardzo ciekawe, o którym zaraz. W lewym rogu tej rączki nie ma nic, a w prawym jest kawałek metalu i w tym kawałku metalu jest umieszczone pokrętło. Pokrętło spełnia dwojaką rolę. Z jednej strony jest nią głośność odsłuchu podczas odtwarzania, a podczas nagrywania głośność nagrywania. Są jeszcze po lewej i po prawej stronie rączki dwa haczyki. Nie bardzo wiem, do czego one są. Możliwe, że można było ten magnetofon do czegoś zamocować. Do jakiejś konsoli czy do czegoś. Ale tutaj, proszę Państwa, nie wiem, bo te haczyki wyglądają tak, jakby coś powiesić. Czyli na dole jest dziura, na górze się zwężają i jakby wprowadzenie, żeby się coś trzymało. No chyba tu nie do powieszenia sznurka, no bo one nie są na wylot, one są zamknięte, więc sznurka przewiązać przez nie nie można. A ten sznurek musiałby przez coś przechodzić, więc tutaj nie można, więc możliwe, że można było magnetofon gdzieś wstawić i tymi haczykami o jakieś prowadnice zaczepić. Rączkę już mamy omówioną i teraz magnetofon. Ok, magnetofon, proszę Państwa, leży. Po lewej stronie magnetofonu, od dołu, w lewym dolnym rogu, jest głośnik. Głośnik ma 16 szczelin, na długość jest jakieś 10 cm, na szerokość jakieś 5. Po prawej stronie, no bo cały czas omawiamy jakby przednią część magnetofonu, po prawej stronie magnetofonu są na dole 4 przyciski metalowe. Taki dźwięk wydają. Od lewej mamy przewijanie wstecz. Nacisnę stop, bo nie chcę. Zaraz Państwu powiem, gdzie jest stop. Obok jest zapis. Obok jest start. A obok jest przewijanie dalej. A stop to nad nimi jest taki dużo węższy i dużo dłuższy klawisz, takiej długości jak te wszystkie cztery, bo tamto są takie klawisze, takie duże klawisze, takie charakterystyczne, nie wiem, jak w keyboardzie załóżmy. O, wiem co zrobię. Te cztery są jak klawisze białe, a ten jeden jest jak klawisz czarny, stop, tylko że na długość ten czarny przechodzi przez te wszystkie klawisze, czyli pokrywa się z nimi równolegle. I teraz może tak, ja trochę przybliżę magnetofon bliżej mikrofonu, spróbuję nacisnąć start, tu jest lekko pokrywa połamana i zaraz to Państwu zademonstruję, jak pracuje mechanizm. Przewijanie w lewo. Stop. zapis, to nie. Też wcisnąłem, silnik się kręci. Dociskam start. Stop. Start sam. Przewijanie w prawo. Nad klawiszami jest wskaźnik poziomu zapisu. Jest taki prostokątny element z takimi prążkami. Po środku jest szybka, a po prawej następny. Wskaźnik wysterowania, ale on jest tutaj zepsuty, bo nie reaguje. Dlatego w nagraniu mogą być partie nieustawione dokładnie. Pokrywa się nie zdejmuje. Można ją tylko podnieść. W dolnej części pokrywy są takie rzeźbione szczeliny. Takie same, znaczy mówię rzeźbione, bo to przypomina, jak się położy tą pokrywę na magnetofonie, to przypomina trochę, jakby to była część głośnika. Tak wizualnie to wygląda. No oczywiście ten element, który jest na pokrywie, jest od spodu zamknięty. To jest tylko na wierzchu taka jakby rzeźba. I nad nimi, też na tej pokrywie, jest przezroczysta szybka. Zdaje się, to jest pleksa. Pod tym widać taśmę. Tak więc jak się włoży do pokrowca, to w pokrowcu też jest okienko wycięte, które jakby daje nam dostęp do tej pleksy. Zostały nam boki magnetofonu. Po lewej stronie mamy dwa gniazda. Jedno jest DIN i to jest, proszę Państwa, zasilacz. I teraz tak. Jako że zasilacz jest w postaci DIN-u, śmiem przypuszczać, że tutaj można było również podłączyć jakiś pilot zdalnego sterowania, tudzież mikrofon z dwiema wtyczkami, tak żeby wyłączać magnetofon mikrofonem. Ale ten mikrofon z tych polskich magnetofonów tutaj nie pasował, dlatego że jest inny rozstaw bolców w tym DIN-ie, bo tam te bolce były troszeczkę szerzej ułożone, więc tego się tutaj nie włoży. Ja próbowałem taki mikrofon podłączyć, to sprawdzić, ale się nie dało. Poniżej mamy gniazdo głośnika zewnętrznego, a pod tym gniazdem jest jakby włączenie i wyłączenie. Jak się przełączy głośnik wewnętrzny, się oczywiście włącza i wyłącza. To jest to samo, co mieliśmy w magnetofonie B303. On w ogóle bardzo podobnie wygląda do MK125, tudzież B303. Jest z takiego samego tworzywa, z takiego samego plastiku jest, proszę Państwa, obudowa. I klawisze też są bardzo podobne. Klawisze nawet bardziej przypominają MK125 niż B303, bo B303 były troszeczkę bardziej unowocześnione. Ja nie wiem, może i w Niemczech to na licencji Thomsona robili. Ciężko powiedzieć. Bo o co chodzi? Bo chodzi o to, żeby podłączyć ten magnetofon do wejścia liniowego radia. I tutaj z pomocą przychodzą nam wejścia, które znajdują się po prawej stronie. Po prawej stronie na samej górze jest wyjście słuchawkowe i pierwszy raz się, proszę Państwa, spotykam, że to jest DIN. Nie wiem dlaczego. 5-bolcowy. To nie jest piątka taka jak w słuchawkach, tylko w takim rządku ułożony normalnie. Więc, a takich słuchawek, proszę Państwa, nie mam, więc tutaj nam to nie posłuży. Tu jest, proszę Państwa, obok radio, poniżej, a jeszcze niżej jest mikrofon. Mikrofon Grundiga o modelu GDN 312 i on jest też, proszę Państwa, w takim fajnym plastikowym pudełku z kolei. To pudełko jest prostokątne o wymiarach, nie wiem, 12 na długość, 6 na szerokość i 6 na wysokość i składa się z takich dwóch warstw. Taka pokrywka jest większa. Zdejmujemy tą pokrywkę po prostu do góry. Tak się zamyka, tak się otwiera. I pod spodem mamy otwór. W otworze jest mikrofon. Mikrofon jest długości. On taki bardzo, bardzo przypomina mikrofon dynamiczny, gdzieś taki jest wielkości Shure SN58. Znaczy, jeśli chodzi o długość, jeśli chodzi o tę rączkę, no bo nie ma tej gruszki całej. Tutaj główka, pod którą jest kapsułka, jest takiej samej średnicy właściwie jak ten cały mikrofon. A na długość, na grubość jest mniej więcej jak Shure SN58. Także najłatwiej porównać. Też taki fajny, śliski plastik, taki lakierowany chyba nawet. Pod spodem jest otwór w którym można w tym pudełku umiejscowić kabel oraz podstawkę. Podstawka to jest taki drut, w tym drucie jest taki pierścień, w którym można włożyć mikrofon. I ja w tym momencie założę do magnetofonu taśmę, którą dla Państwa, na której dla Państwa przygotowałem prezentację krótką. Przeszedłem się z tym magnetofonem i ponagrywałem w pewnych warunkach różnych, tak jak to się robi w charakterze dyktafonu. No bo nie okłamujmy się, to był, można powiedzieć, jest taki dyktafon z lat 70., no bo inaczej się tego no, nie określi. Tego się używało właśnie w takim charakterze. W Polsce taki magnetofon do zadań specjalnych to był raczej drogi, więc używali ludzie magnetofonów takich normalnych, dołączając mikrofon i nagrywając imprezy okolicznościowe. Na przykład rodzice mojego kolegi, z tego co mi opowiadał, nagrali właśnie w ten sposób ślub. On zdaje się miał ZK-140T, rodzice tego kolegi, później kolega po swoich rodzicach ten magnetofon przejął, zupełnie jak ja przejąłem ZK-145 po ojcu, a ZK-246 po wujku. Ale te magnetofony jeszcze były wtedy w dobrym stanie, także można było ich używać, że się tak wyrażę, normalnie, bez żadnych problemów. I teraz zrobimy tak, że ja Państwu najpierw odsłuchamy tego nagrania z głośnika wewnętrznego, później podłączę ten magnetofon. Dlaczego jest oddzielnie mikrofon, oddzielnie radio? Myślę, że tutaj chodzi o impedancję i czułość. Aha, jeszcze tak Państwu powiem, że nie ma możliwości odsłuchu, nie słychać tego, co się nagrywa, no bo ono nie ma tak naprawdę tutaj tych słuchawek, jak podłączyć, chyba że jakiś po pierwszy raz widzę, żeby słuchawki były z półksiężycem. Ja teraz mikrofon odkręcę ze statywu, a następnie podłączymy bezpośrednio, a później jeszcze posłuchamy tego na magnetofonie opus, tego wszystkiego. Najpierw przez kolumny, a później opusa podłączę bezpośrednio do Zooma, którym niniejszą audycję w chwili obecnej rejestruję. A jeżeli chodzi o mikrofon, to ja jeszcze zrobiłem, pod koniec tego nagrania będziemy mieli jeszcze jedną próbkę dla porównania, ja kawałek nagrałem tym mikrofonem z Grundiga, o którym wspominałem przed chwilą, nagrałem również na opusie. Od razu Państwa uczulam, że jak to włączę, strasznie będzie trzeszczeć, bo jest uszkodzony potencjometr, ale nie podejmowałem się niczego, nie podejmowałem się rozbierania tego magnetofonu, dlatego że działa w miarę dobrze, nie trzeba psuć. Ok, proszę Państwa, słuchamy. Właśnie, niechcąco przycisnąłem nagrywanie zamiast startu, ale nic się nie stało, dlatego że nagrywanie, naciśnięcie nagrywania nie powoduje wciśnięcia start. Przypominam kolejność klawiszy przy okazji. Przewijanie w lewo to jest pierwsze od lewej, później jest nagrywanie, start, przewijanie w prawo, a nad nimi stop, czyli play, trzeci od lewej, tudzież drugi od prawej. Jeszcze tylko dodam, że taśma, na której nagrywałem, jest marki Stylon, ale jest nowa, nigdy nie była używana, znaczy była używana przeze mnie bardzo mało i to też przede wszystkim do rejestracji jakichś próbek. Coś tam nagrywałem na Arii, tudzież opusie. Na początku usłyszą Państwo nagrane na 19 fragment piosenki, którą nagrałem jakiś czas temu, a później skasowałem. Magnetofon jeszcze tylko tak dopowiem, że nie ma autostopu, nawet jeżeli taśma ma metalizowaną końcówkę, bo ta ma, ale no nic nie zrobił, po prostu przewinął i tyle. Tak więc ja ją cofnąłem na początek i musiałem ją z powrotem, proszę Państwa, ręcznie nawinąć i teraz włączę.

0: początek też. Tam będzie kawałek mojego nagrania, jakiejś piosenki na 19, ale zaraz.
1: Teraz proszę Państwa, podłączę mikrofon do magnetofonu. Mikrofon stoi na takiej podstawce i na przykład mogę spróbować włączyć, proszę Państwa, radio. I zobaczymy. Ja trochę dla bezpieczeństwa nie nastawiłem tego głośno specjalnie, żeby... Dlatego, że niestety jest tak, że są problemy w tym magnetofonie z potencjometrem, z głośnością i czasami jak zrobi się głośniej, to proszę Państwa, no niestety, ale zakłócenia się nagrywają. Nie wiem, jak to się nagra, proszę Państwa, bo już miałem taką sytuację, tak jak Państwu wcześniej wspominałem, wskaźnik poziomu zapisu nie działa, więc, a tutaj z tym potencjometrem też jest tak, że raz się ustawi głośniej, raz się ustawi ciszej, a potencjometr ten ustawia się tym samym potencjometrem głośność nagrywania, co odtwarzania, podobnie jak w magnetofonie MK-122. Ja tutaj w międzyczasie jestem trochę od Państwa dalej, żeby z jednej strony pokazać, jak mikrofon zbiera, a z drugiej strony tutaj nie mam za bardzo dostępu, zaraz go wezmę do ręki, a włączę taśmę szpulową na magnetofonie Opus z podłączonymi do niego kolumnami głośników.

się Zaiks nie mieszał, to ja już, no może, proszę Państwa, to jednak wyłączę. Ale teraz na przykład wezmę magnetofon, wyjdę z pokoju i kawałek tutaj spróbuję Państwu pokazać. Przyznaję, że już wielokrotnie podchodzę do tej prezentacji, dlatego że czasami nagrywały się zakłócenia. Nic się nie stanie. No teraz oczywiście ja już wziąłem mikrofon, ale tym samym magnetofon zbliżyłem do mechanizmu. Mikrofon zbliżyłem do magnetofonu, tudzież może zawierać więcej szumu mechanizmu. Ja tutaj początkowo chciałem, proszę Państwa, zrobić tą prezentację tak, żeby spakować ten magnetofon do walizki razem z tą walizką, proszę Państwa, iść, ale ciągle te nagrania wychodziły źle i w momencie, jak próbowałem wkładać magnetofon do walizki, to psuło się połączenie z mikrofonem. Teraz, proszę Państwa, zejdę i na przykład będę mógł wejść do łazienki.

Teraz kieruję się, proszę Państwa, na dwór. Nie chcę, proszę Państwa, naciskać ani pauzy, ani stopu, ani nic, bo parę razy mi się to nagrywanie dobrze już nie włączyło. Tak więc muszę do niego podchodzić, proszę Państwa, powtórnie.

A teraz wsiądę do samochodu i zobaczymy, jak będzie w środku. Plus jeszcze włączy się radio.

0: Teraz radio.
1: Pracowany program i tutaj uspokoję kolegę, ale też wszystkich Państwa, że jeżeli o nas chodzi, to bardzo poważnie podchodzimy do naszych wyborców, nie wyborców.
2: Więc w najbliższych
1: tygodniach my przedstawimy 11 projektów ustaw.
0: Szybę na chwilę zamknę.
1: Wśród tych 11
0: i wystawię mikrofon przez szybę. Nie, no bo będzie przesterowany z uwagi na wiatr, także już nie będę.
1: W tej chwili rozmawiamy o naszym programie i bardzo mnie to cieszy, pan postulat.
0: Radio już wyłączę, żeby się za X, proszę Państwa, nie wtrącał. A może jeszcze zobaczę, może jakaś muzyka będzie.
3: Więcej o samym

Radio wyłączyłem, proszę Państwa, żeby... O, teraz samochód jakiś pojechał z ulicy, akurat jest okazja, bo z drugiej strony, proszę Państwa, szyba otwarta, to dzięki temu słychać, no, mamy szczęście. Przepraszam.

już skończymy drugą szybę, a druga szyba zamknięta. Także teraz będziemy wysiadać i na tym, a jeszcze oczywiście zaciągnięty ręczny hamulec, i na tym zakończy się pierwsza część prezentacji. A teraz, proszę Państwa, i będziemy powoli wracać do domu.

0: Tu się nic nie dzieje, to na chwilę nacisnę pauzę. Pauza, przypominam, w tym magnetofonie jest taka, że jest przy rączce do trzymania, więc należy nacisnąć się kciukiem i ona nie zaskakuje, tak więc należy ją, można ją ewentualnie nacisnąć i puścić, tak więc tylko na jakiś czas zapauzować. A na przykład teraz, jak będę szedł do pokoju, bo tą drogę tutaj już wcześniej nagrałem. A tu jeszcze, proszę Państwa, na chwilę włączyłem, bo tutaj akurat w kuchni się coś i gra radio, to przy okazji można zobaczyć, jak będzie mikrofon zbierał. A ja już powoli wchodzę z powrotem do pokoju. Kurde. Cholera, drzwi ktoś nie zamknął. Ponieważ, tak jak Państwu wspominałem, prezentacja obejmuje zarówno ten magnetofon, jak i mikrofon. Tak więc, a taki teraz już w pokoju już jestem, to teraz proponuję, że ten mikrofon podłączę do magnetofonu szpulowego Opus, omówionego już jakiś czas temu. Przypominam, że to będzie magnetofon produkcji polskiej. Drugi z najlepszych, tak więc myślę, że będzie nagrywało się dobrze, oczywiście biorąc pod uwagę techniczne usterki, jakie on miał, o których Państwu wspominałem w audycji poprzedniej. No do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz nagrywałem na tym magnetofonie cały czas AEG tym samym mikrofonem. Jest to mikrofon z Grundiga, a teraz ten mikrofon podłączę do Opusa i dalej nagram też. No tutaj wiadomo, że trzeba wziąć wiele pod uwagę, jeśli chodzi o stan głowic i tak dalej, bo i ten jest używany, ale co ciekawe, ten magnetofon jest dwuśladowy, a ten jest czterośladowy. Opus będzie czterośladowy, no ale będzie lepszy jakościowo, także tutaj z jednej strony może być, z uwagi na fakt, że ślad będzie węższy, to może pogorszyć nagranie, no ale z kolei może to rekompensować jakość magnetofonu Opus, która jest zdecydowanie lepsza od tego, w sensie jeśli chodzi o parametry pracy, w tym sensie jeśli chodzi o jakość. Tak więc teraz tutaj jeszcze oczywiście, bo trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że mikrofon, no, w jednym ręku trzymałem magnetofon, drugi mikrofon, więc mógł być szum mechanizmu. Ja teraz się oddalę od magnetofonu na tyle, na ile mi kabel pozwoli i ukryję się z tym mikrofonem, także przysiągnąłem na kablu mikrofon, magnetofon sobie leży, no, na długość kabla maksymalnie, już nawet jest napięty, tak więc szum mechanizmu być może będzie, proszę Państwa, mniejszy. Tak więc okej, no to ja się teraz przełączam na Opusa i ten magnetofon, przypominam, nagrywa jak dwuśladowe, większość w 9,5 i na Opusie też nagram na mono z prędkością 9,5. Także teraz wyjmuję taśmę, przełączam ją do Opusa i następne nagranie będzie już na Opusie. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że do usłyszenia, tylko że jako, że szybko włączyłem nagrywanie, zacząłem mówić, a magnetofon musiał się rozpędzić, więc najprawdopodobniej będzie na samym początku trochę za szybko, a później już będzie oryginal, później już będzie normalnie, tak więc przełączam się na Opusa. Do usłyszenia. Teraz podłączyłem, tak jak mówiłem, jest podłączony do Opusa ten mikrofon. No tylko tyle, że głośniki są podłączone, więc przez moment zrobił się przestęp. Teraz proszę Państwa zamknąć drzwi. Teraz jest dosyć głośno ustawiony poziom nagrywania. ale...
1: I proszę Państwa, podarujemy sobie to, bo tego się nie da słuchać. Oczywiście jest przesłuch z drugiej strony, jest nagranie na 19. Ja teraz otworzę klapkę, żeby Państwo, albo na razie klapki nie będę jeszcze otwierał, na razie ją zamknę, tylko właśnie mi się przyblokowała. Ja teraz, proszę Państwa, przewinę taśmę na sam początek. Nie wiem, jak będzie grał bezpośrednio przez wzmacniacz, ale na obu się będzie ładnie, na innym magnetofonie, tak jak się tego słucha. Ja teraz przewinę do tyłu. Teraz zdjąłem klapkę. Wyłączę, jeszcze raz włączę.

pokazuję, bo zobaczymy, jak długo on to będzie przewijał, bo tu jest nagrane tam, no nie wiem, ile tam słuchaliśmy, to było na samym początku też, i ono się zaraz wywinie.

0: Okej, właśnie się wywinęła. Ja teraz założę ją powtórnie i zaraz będziemy słuchać dalej. Bezpośrednio przez wyjście liniowe i od razu Państwu powiem, że szału w jakości tutaj nie ma, czyli to tak jak na dyktafonach kasetowych. Nagrywało się na dyktafonie kasetowym, a na czym innym odtwarzać trzeba było. To był dopiero efekt. Także lepiej to będzie dopiero, proszę Państwa, grało na opusie, a tutaj to gra sobie tak, bo gra. Wyjście jest tak, jak mamy z prawej strony te trzy gniazda. Pierwsze, najbliżej nas, to jest mikrofon. Środkowe to jest radio i to jest dwukierunkowe i to też służy do tego, żeby przegrać coś z radia. Z niego będę wychodził do Zooma. Czy to jest takie najbardziej uniwersalne, jak było w Grundigu na przykład? Okej, słuchamy.
1: Teraz, proszę Państwa, podłączyłem mikrofon do magnetofonu. Mikrofon stoi na takiej podstawce. I na przykład mogę spróbować włączyć, proszę Państwa, radio. I zobaczymy. Ja trochę dla bezpieczeństwa nie nastawiłem tego głośno specjalnie, żeby... Dlatego, że niestety jest tak, że są problemy w tym magnetofonie z potencjometrem, z głośnością i czasami jak zrobi się głośniej, to proszę Państwa, no niestety, ale zakłócenia się nagrywają. Właśnie nie wiem, jak to się nagra, proszę Państwa, bo już miałem taką sytuację, tak jak Państwu wcześniej wspominałem, wskaźnik poziomu zapisu nie działa. Więc, a tutaj z tym potencjometrem też jest tak, że raz się ustawi głośniej, raz się ustawi ciszej, a potencjometr ten ustawia się, jakby to ustawia się tym samym potencjometrem głośność nagrywania, co odtwarzania, podobnie jak w magnetofonie MK-122. Ja tutaj w międzyczasie jestem trochę od Państwa dalej, żeby z jednej strony pokazać, jak mikrofon zbiera, a z drugiej strony tutaj nie mam za bardzo dostępu, zaraz go wezmę do ręki, a włączę taśmę szpulową na magnetofonie Opus z podłączonymi do niego kolumnami głośnikowymi.

No, żeby się za X nie mieszał, to ja już, no może, proszę Państwa, to jednak wyłączę, ale teraz na przykład wezmę magnetofon, wyjdę z pokoju i kawałek tutaj spróbuję Państwu pokazać. Przyznaję, że już wielokrotnie podchodzę do tej prezentacji, dlatego że czasami nagrywały się zakłócenia. Nic się nie stanie. No teraz oczywiście ja już wziąłem mikrofon, ale tym samym magnetofon zbliżyłem do mechanizmu. Mikrofon zbliżyłem do magnetofonu, tudzież może zawierać więcej szumu mechanizmu. Ja tutaj początkowo chciałem, proszę Państwa, zrobić tą prezentację tak, żeby spakować ten magnetofon do walizki razem z tą walizką, proszę Państwa, iść, ale ciągle te nagrania wychodziły źle i w momencie, jak próbowałem wkładać magnetofon do walizki, to psuło się połączenie z mikrofonem. Teraz, proszę Państwa, zejdę i na przykład będę mógł wejść do łazienki.

Teraz kieruję się, proszę Państwa, na dwór. Nie chcę, proszę Państwa, naciskać ani pauzy, ani stopu, ani nic, bo parę razy mi się to nagrywanie dobrze już nie włączyło. Tak więc muszę do niego podchodzić, proszę Państwa, powtórnie. Ok, proszę Państwa, właśnie wyszedłem i teraz może na chwilę na dworze nagrać, może akurat jakiś samochód będzie jechał, trochę wiatr wieje, więc dlatego są zakłócenia. Tak jak wspominałem, jest uszkodzony wskaźnik poziomu zapisu, więc może się trochę przesterować, za co z góry przepraszam. Teraz otwieram samochód.

A teraz wsiądę do samochodu i zobaczymy, jak będzie w środku. Plus jeszcze włączy się radio.

0: Teraz radio.
1: Zaawansowany program i tutaj uspokoję kolegę, ale też wszystkich Państwa, że jeżeli o nas chodzi, to bardzo poważnie podchodzimy do naszych wyborczyń i wyborców.
2: Ale
1: w najbliższych tygodniach my przedstawimy teraz 11 projektów ustaw,
0: które na chwilę zamknę.
1: Na początku kadencji Sejmu. Wśród tych 11 projektów będzie
0: programowo. I wystawię mikrofon przez szybę. Nie, no bo będzie przesterowany z uwagi na wiatr, także już nie będę.
3: Tutaj pan mówił jako przedstawiciel lewicy, podać taki konkretny termin. Kiedy ma pan
1: W tej chwili rozmawiamy o naszym programie i bardzo mnie to cieszy, pan postulat.
0: Radio już wyłączę, żeby się za X, proszę państwa, nie wtrącał. A może jeszcze zobaczę, może jakaś muzyka będzie.
4: Więcej o samym

Radio wyłączyłem, proszę Państwa, żeby... O, teraz samochód jakiś pojechał z ulicy, akurat jest okazja, bo z drugiej strony, proszę Państwa, szyba otwarta, to dzięki temu słychać, no, mam szczęście. Przepraszam.

Okej, okay. Już ten szyby, drugą szybę, a druga szyba zamknięta. Także teraz będziemy wysiadać i na tym, a jeszcze oczywiście zaciągiem ręczny hamulec i na tym zakończy się pierwsza część prezentacji. A teraz proszę Państwa, i będziemy powoli wracać do domu.

0: Tu się nic nie dzieje, to na chwilę nacisnę pauzę. Pauza, przypominam, w tym magnetofonie jest taka, że jest przy rączce do trzymania, więc należy nacisnąć się kciukiem i ona nie zaskakuje, tak więc należy ją, można ją ewentualnie nacisnąć i puścić, tak więc tylko na jakiś czas zapauzować. A na przykład teraz, jak będę szedł do pokoju, bo tą drogę tutaj już wcześniej nagrałem. A tu jeszcze, proszę Państwa, na chwilę włączyłem, bo tutaj akurat w kuchni się coś dzieje i gra radio, to przy okazji można zobaczyć, jak będzie mikrofon zbierał. A ja już powoli wchodzę z powrotem do pokoju. Kurde. Cholera, drzwi ktoś nie zamknął. Ponieważ, tak jak Państwu wspominałem, prezentacja obejmuje zarówno ten magnetofon, jak i mikrofon. Tak więc, a taki teraz już w pokoju już jestem, to teraz proponuję, że ten mikrofon podłączę do magnetofonu szpulowego Opus, omówionego już jakiś czas temu. Przypominam, że to będzie magnetofon produkcji polskiej. Drugi z najlepszych, tak więc myślę, że będzie nagrywało się dobrze, oczywiście biorąc pod uwagę techniczne usterki, jakie on miał, o których Państwu wspominałem w audycji poprzedniej. No do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz nagrywałem na tym magnetofonie cały czas AEG tym samym mikrofonem. Jest to mikrofon z Grundiga, a teraz ten mikrofon podłączę do Opusa i dalej nagram też. No tutaj wiadomo, że trzeba wziąć wiele pod uwagę, jeśli chodzi o stan głowic i tak dalej, bo i ten jest używany, ale co ciekawe, ten magnetofon jest dwuśladowy, a ten jest czterośladowy. Opus będzie czterośladowy, no ale będzie lepszy jakościowo, także tutaj z jednej strony może być, z uwagi na fakt, że ślad będzie węższy, to może pogorszyć nagranie, no ale z kolei może to rekompensować jakość magnetofonu Opus, która jest zdecydowanie lepsza od tego, w sensie jeśli chodzi o parametry pracy, w tym sensie jeśli chodzi o jakość. Tak więc teraz tutaj jeszcze oczywiście, bo trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że mikrofon, no, w jednym ręku trzymałem magnetofon, w drugim mikrofon, więc mógł być szum mechanizmu. Ja teraz się oddalę od magnetofonu na tyle, na ile mi kabel pozwoli i ukryję się z tym mikrofonem, także przyciągnąłem na kablu mikrofon, magnetofon sobie leży, no, na długość kabla maksymalnie, już nawet jest napięty, tak więc szum mechanizmu być może będzie, proszę Państwa, mniejszy. Tak więc okej, no to ja się teraz przełączam na Opusa i ten magnetofon, przypominam, nagrywa jak dwuśladowe, większość w 9,5 i na Opusie też nagram na mono z prędkością 9,5. Także teraz wyjmuję taśmę, przełączam ją do Opusa i następne nagranie będzie już na Opusie. A, zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że do usłyszenia, tylko że jako, że szybko włączyłem nagrywanie, zacząłem mówić, a magnetofon musiał się rozpędzić, więc najprawdopodobniej będzie na samym początku trochę za szybko, a później już będzie normalnie, tak więc przełączam się na Opusa. Do usłyszenia. Teraz podłączyłem, tak jak mówiłem, jest podłączony do Opusa ten mikrofon. Magnetofon leży w osi niezapołączony, więc przez moment zrobił się przestęp. Teraz proszę Państwa zamknąć drzwi. Teraz jest dosyć głośno ustawiony poziom nagrywania. ale ja jeszcze zrobię, proszę Państwa, tak, że ustawię go jeszcze głośniej, żeby maksymalnie zwiększyć.
1: Proszę Państwa, nie będziemy tego słuchać, bo nie ma sensu. No tam już, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, teraz ja wyjmę tę taśmę, żeby ją przełożyć do opusa, ale żeby jej do początku nie przewijać, więc trzeba naprawdę bardzo delikatnie te rolki zdjąć, uważając, żeby się taśma nie przekręciła. Ja teraz może włączę sobie, bo muszę tam się dostać.
0: Włączam opusa na 9,5.
1: Teraz w tym momencie uruchomiłem przewijanie. Zobaczymy w porównaniu z tym, z jaką prędkością przewijał tamten, jak ten przewinie. Z kolei tu jest uszkodzony autostop, bo teoretycznie powinien się wyłączyć, ale też wyplączę taśmę ze szpuli pustej. Nie pamiętam, czy wspominałem Państwu w audycji o magnetofonach szpulowych, o tej usterce, że mam w tym opusie. I tutaj usterka jeszcze jedna, bo będziemy słuchać jeszcze nie teraz, proszę Państwa, ale będziemy słuchać tych nagrań demonstracyjnych. I tak, ja nagrałem w trybie czterośladowym, a na drugiej stronie w trybie czterośladowym też coś było, bo wcześniej tych taśm używałem do czegoś jeszcze, ale musiałem skasować drugą i czwartą ścieżkę z drugiej strony, żeby nie było przesłuchu, jak będziemy słuchać tamtej próbki prezentacyjnej. Ale w opusie nie mam możliwości wyciszenia maksymalnie, w ogóle nie mam możliwości wyciszenia prawego kanału, więc lekki szum tam, proszę Państwa, niestety będzie. Teraz podłączam opusa i słuchamy tego samego bezpośrednio przez wyjście liniowe opusa, a później posłuchamy jeszcze przez kolumny głośnikowe zewnętrzne podłączone do opusa.
0: Teraz, proszę Państwa, podłączę mikrofon do magnetofonu. Mikrofon stoi na takiej podstawce i na przykład mogę spróbować włączyć, proszę Państwa, radio. I zobaczymy. Ja trochę dla bezpieczeństwa nie nastawiłem tego głośno specjalnie, dlatego że niestety jest tak, że są problemy w tym magnetofonie z potencjometrem, z głośnością i czasami jak zrobi się głośniej, to proszę Państwa, no niestety, ale zakłócenia się nagrywają. Właśnie nie wiem, jak to się nagra, proszę Państwa, bo już miałem taką sytuację, tak jak Państwu wcześniej wspominałem, wskaźnik poziomu zapisu nie działa, więc a tutaj z tym potencjometrem też jest tak, że raz się ustawi głośniej, raz się ustawi ciszej, a potencjometr ten ustawia się tym samym potencjometrem głośność nagrywania co odtwarzania, podobnie jak w magnetofonie MK122. Ja tutaj w międzyczasie jestem trochę od Państwa dalej, żeby z jednej strony pokazać, jak mikrofon zbiera, a z drugiej strony tutaj nie mam za bardzo dostępu, zaraz go wezmę do ręki, a włączę taśmę szpulową na magnetofonie opus z podłączonymi do niego kolumnami głośnikowymi.

No, żeby się zaiks nie mieszał, to ja już, no może, proszę Państwa, to jednak wyłączę. Ale teraz na przykład wezmę magnetofon, wyjdę z pokoju i kawałek tutaj spróbuję Państwu pokazać. Przyznaję, że już wielokrotnie podchodzę do tej prezentacji, dlatego że czasami nagrywały się zakłócenia. Nic się nie stanie. No teraz oczywiście ja już wziąłem mikrofon, ale tym samym magnetofon zbliżyłem do mechanizmu. Mikrofon zbliżyłem do magnetofonu, tudzież może zawierać więcej szumu mechanizmu. Ja tutaj początkowo chciałem, proszę Państwa, zrobić tą prezentację tak, żeby spakować ten magnetofon do walizki razem z tą walizką. Proszę Państwa, iść, ale ciągle te nagrania wychodziły źle i w momencie, jak próbowałem wkładać magnetofon do walizki, to psuło się połączenie z mikrofonem. Teraz, proszę Państwa, zejdę i na przykład będę mógł wejść do łazienki.

Teraz kieruję się, proszę Państwa, na dwór. Nie chcę, proszę Państwa, naciskać ani pauzy, ani stopu, ani nic, bo parę razy mi się to nagrywanie dobrze już nie włączyło. Tak więc muszę do niego podchodzić, proszę Państwa, powtórnie. Okej, proszę Państwa, właśnie wyszedłem i teraz może na chwilę na dworze nagrać. Tak jak wspominałem, jest uszkodzony wskaźnik poziomu zapisu, więc może się trochę przesterować, za co z góry przepraszam.

A teraz wsiądę do samochodu i zobaczymy, jak będzie w środku. Plus jeszcze włączy się radio.

0: Teraz radio.
1: Opracowany program i tutaj uspokoję kolegę, ale też wszystkich Państwa, że jeżeli o nas chodzi, to bardzo poważnie podchodzimy do naszych wyborczyń i wyborców.
2: Więc w najbliższych
1: tygodniach my przedstawimy teraz 11 projektów ustaw,
0: które na chwilę zamknę.
1: Na początku kadencji Sejmu. Wśród tych 11 projektów będziemy programowo.
0: I wystawię mikrofon przez szybę. No nie, no bo będzie przesterowany z uwagi na wiatr, także już nie będę.
1: W tej chwili rozmawiamy o naszym programie i bardzo mnie to cieszy, ponieważ postulat...
0: Radio już wyłączę, żeby się za X, proszę Państwa, nie wtrącą. A może jeszcze zobaczę, może jakaś muzyka będzie.
3: Więcej o samym...

Radio wyłączyłem, proszę Państwa, żeby... O, teraz samochód jakiś pojechał z ulicy, akurat jest okazja, bo z drugiej strony, proszę Państwa, szyba otwarta, to dzięki temu słychać, no, mam szczęście. Przepraszam.

Okej, okay. Już skąd szybę, drugą szybę, a druga szyba zamknięta. Także teraz będziemy wysiadać i na tym, a jeszcze oczywiście zaciągnięty ręczny hamulec i na tym zakończy się pierwsza część prezentacji. A teraz proszę Państwa, będziemy powoli wracać do domu.

Tu się nic nie dzieje, to na chwilę nacisnę pauzę. Pauza, przypominam, w tym magnetofonie jest taka, że jest przy rączce do trzymania, więc należy nacisnąć się kciukiem i ona nie zaskakuje, tak więc należy ją, można ją ewentualnie nacisnąć i puścić, tak więc tylko na jakiś czas zapauzować. A na przykład teraz, jak będę szedł do pokoju, bo tą drogę tutaj już wcześniej nagrałem. A tu jeszcze, proszę Państwa, na chwilę włączyłem, bo tutaj akurat w kuchni się coś dzieje i gra radio, to przy okazji można zobaczyć, jak będzie mikrofon zbierał. A ja już powoli wchodzę z powrotem do pokoju. Kurde. Cholera, drzwi ktoś nie zamknął.

0: Ponieważ, tak jak Państwu wspominałem, prezentacja obejmuje zarówno ten magnetofon, jak i mikrofon. Tak więc, a taki teraz już w pokoju już jestem, to teraz proponuję, że ten mikrofon podłączę do magnetofonu szpulowego Opus omówionego już jakiś czas temu. Przypominam, że to będzie magnetofon produkcji polskiej. Drugi z najlepszych, tak więc myślę, że będzie nagrywało się dobrze, oczywiście biorąc pod uwagę techniczne usterki, jakie on miał, o których Państwu wspominałem w audycji poprzedniej. No do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz nagrywałem na tym magnetofonie cały czas AEG tym samym mikrofonem. Jest to mikrofon z Grundiga. A teraz ten mikrofon podłączę do Opusa i dalej nagram też. No tutaj wiadomo, że trzeba wziąć wiele pod uwagę, jeśli chodzi o stan głowic i tak dalej, bo i ten jest używany, ale co ciekawe, ten magnetofon jest dwuśladowy, a ten jest czterośladowy. Opus będzie czterośladowy, no ale będzie lepszy jakościowo, także tutaj z jednej strony może być, z uwagi na fakt, że ślad będzie węższy, to może pogorszyć nagranie, no ale z kolei może to rekompensować jakość magnetofonu Opus, która jest zdecydowanie lepsza od tego, w sensie jeśli chodzi o parametry pracy, w tym sensie jeśli chodzi o jakość. Tak więc teraz tutaj jeszcze oczywiście, bo trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że mikrofon, no, w jednym ręku trzymałem magnetofon, drugi mikrofon, więc mógł być szum mechanizmu. Ja teraz się oddalę od magnetofonu na tyle, na ile mi kabel pozwoli i ukryję się z tym mikrofonem, także przyciągnąłem na kablu mikrofon, magnetofon sobie leży, no, na długość kabla maksymalnie, już nawet jest napięty, tak więc szum mechanizmu być może będzie, proszę Państwa, mniejszy. Tak więc okej, no to ja się teraz przełączam na Opusa i ten magnetofon, przypominam, nagrywa jak dwuśladowe, większość w 9,5 i na Opusie też nagram na mono z prędkością 9,5. Także teraz wyjmuję taśmę, przełączam ją do Opusa i następne nagranie będzie już na Opusie. A, zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że do usłyszenia, tylko że jako, że szybko włączyłem nagrywanie, zacząłem mówić, a magnetofon musiał się rozpędzić, więc najprawdopodobniej będzie na samym początku trochę za szybko, a później już będzie oryginalnie, później już będzie normalnie, tak więc przełączam się na Opusa, do usłyszenia.
1: Okej, proszę Państwa, dobra. Teraz podłączyłem, tak jak mówiłem, jest podłączony do Opusa ten mikrofon. No tylko tyle, że głośniki są podłączone, więc przez moment zrobił się przester. Teraz proszę Państwa zamknę drzwi. I teraz jest dosyć głośno ustawiony poziom nagrywania, ale ja jeszcze zrobię, proszę Państwa, tak, że ustawię go jeszcze głośniej, żeby maksymalnie zwiększyć czułość mikrofonu. Tak. I teraz, proszę Państwa, czułość jest najwyższa. Ja może, albo nie, na razie radia włączać jeszcze nie będę. No teraz jak, tylko tyle, że na maksa jest, oczywiście są wyciszone głośniki, bo byłoby sprzężenie. Ale ja może zrobię, proszę Państwa, inaczej. Jeszcze. Ja teraz ściszę głośność nagrywania. Tak tylko trochę zostawiłem. I teraz wziąłem mikrofon i mówię blisko mikrofonu. Nie wiem, czy jest dobrze. Może ja jeszcze trochę zgłośnię. Jednak, żeby mieć odsłuch, to zobaczymy, jak to będzie. Ok. Raz. Raz, dwa, trzy. Tak, myślę, że tak, proszę Państwa, tak myślę, że jest w porządku. No nie wiem, tak dokładnie, musiałbym mieć słuchawki, żeby to sprawdzić, a już
0: Na razie nie będę się w to bawił. No i teraz jest ustawiony poziom zapisu w miarę cicho. Tak więc myślę, że teraz można głos lektorski nagrywać. A nie, tutaj mam słuchawki, to może zaraz, proszę Państwa, podłączę i wysteruję to tak, żeby naprawdę było dobrze.

0: Nie, teraz proszę Państwa, myślę, że jest okej. Okay. Teraz myślę, że jest okej. Okay. W miarę, może jeszcze troszkę zgłośnie. Tak, proszę Państwa, teraz myślę, że jest w porządku. I teraz możemy na przykład coś tylko... Bo słuchawki są... A nie, głośniki są, proszę Państwa, wyłączone, także... Także teraz, proszę Państwa, słychać tylko przez... A nie, kurczę, zaraz, nie rozumiem tego. Ja myślałem, że głośniki... A, bo słuchawek nie odłączyłem. Trzeba odwrotnie słuchawki włożyć jednak. Okay. Tak, i teraz... Tak, teraz myślę, że teraz jest idealnie. Raz, dwa, trzy, raz, raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, ja tutaj jeszcze zauważyłem jedną rzecz. W ogóle przede wszystkim taśmę należy cofnąć i zaraz odsłuchamy tego samego, tylko że przez kolumny podłączone do opusa.
1: Tak, proszę Państwa, podłączę mikrofon do magnetofonu. Mikrofon stoi na takiej podstawce. I na przykład mogę spróbować włączyć, proszę Państwa, radio. Zobaczymy. No trochę dla bezpieczeństwa nie nastawiłem tego głośno specjalnie, dlatego że niestety jest tak, że są problemy w tym magnetofonie z potencjometrem, z głośnością i czasami jak zrobi się głośniej, to proszę Państwa, no niestety, ale zakłócenia się nagrywają. Nie wiem, jak to się nagra, proszę Państwa, bo już miałem taką sytuację, tak jak Państwu wcześniej wspominałem, wskaźnik poziomu zapisu nie działa, więc, a tutaj z tym potencjometrem też jest tak, że raz się ustawi głośniej, raz się ustawi ciszej, a potencjometr ten ustawia się tym samym potencjometrem głośność nagrywania, co odtwarzania, podobnie jak w magnetofonie MK-122. W międzyczasie jestem trochę od Państwa dalej, żeby z jednej strony pokazać, jak mikrofon zbiera, a z drugiej strony tutaj nie mam za bardzo dostępu, zaraz wezmę do ręki, a włączę taśmę szkłową na magnetofonie opus z podłączonymi do kolumnami głośników.

się za X nie mieszam, to ja już, no może, proszę Państwa, to jednak wyłączę. Ale teraz na przykład wezmę magnetofon, wyjdę z pokoju i kawałek tutaj spróbuję Państwu pokazać. Przyznaję, że już wielokrotnie podchodzę do tej prezentacji, dlatego że czasami nagrywały się zakłócenia. Nic się nie stanie. No teraz oczywiście ja już wziąłem mikrofon, ale tym samym magnetofon zbliżyłem do mechanizmu. Mikrofon zbliżyłem do magnetofonu, tudzież może zawierać więcej szumu mechanizmu. Ja tutaj początkowo chciałem, proszę Państwa, zrobić tę prezentację tak, żeby spakować ten magnetofon do walizki razem z tą walizką, proszę Państwa, iść, ale ciągle te nagrania wychodziły źle i w momencie, jak próbowałem wkładać magnetofon do walizki, to psuło się połączenie z mikrofonem. Teraz, proszę Państwa, zejdę i na przykład będę mógł wejść do łazienki.

Teraz kieruję się, proszę Państwa, na dwór. Nie chcę, proszę Państwa, naciskać ani pauzy, ani stopu, ani nic, bo parę razy mi się to nagrywanie dobrze już nie włączyło. Tak więc muszę do niego podchodzić, proszę Państwa, powtórnie.

Okej, proszę Państwa, właśnie wyszedłem i teraz może na chwilę na dworze nagrać. Tak jak wspominałem, jest uszkodzony wskaźnik poziomu zapisu, więc może się trochę przesterować, za co z góry przepraszam.

teraz wsiądę do samochodu i zobaczymy, jak będzie w środku. Plus jeszcze włączy się radio.

i wystawi mikrofon przez szybę. No nie, no bo będzie przesterowany z uwagi na wiatr, także już nie będę. Radio już wyłączę, żeby się za X, proszę Państwa, nie wtrącą. A może jeszcze zobaczę, może jakaś muzyka będzie.

Radio wyłączyłem, proszę Państwa, żeby... O, teraz samochód jakiś pojechał z ulicy akurat. Jest okazja, bo jest z drugiej strony, proszę Państwa, szyba otwarta. To dzięki temu słychać. O, mam szczęście. Przepraszam.

już mam szybę, drugą szybę, a druga szyba zamknięta. Także teraz będziemy wysiadać i na tym, a jeszcze oczywiście zaciągnięty ręczny hamulec, i na tym zakończy się pierwsza część prezentacji. A teraz, proszę Państwa, będziemy powoli wracać do domu.

Tu się nic nie dzieje, to na chwilę nacisnę pauzę. Pauza, przypominam, w tym aktofonie jest taka, że jest przy rączce do trzymania, więc należy nacisnąć się kciukiem i ona nie zaskakuje, tak więc należy ją, można ją ewentualnie nacisnąć i puścić, tak więc tylko na jakiś czas zapauzować. A na przykład teraz, jak będę szedł do pokoju, bo tą drogę tutaj już wcześniej nagrałem. A tu jeszcze, proszę Państwa, na chwilę włączyłem, bo tutaj akurat w kuchni się coś dzieje i gra radio, to przy okazji można zobaczyć, jak będzie mikrofon zbierał. A ja już powoli wchodzę z powrotem do pokoju. Kurde. Cholera, że ktoś mnie zamknął. Ponieważ, tak jak Państwu wspominałem, prezentacja obejmuje zarówno ten magnetofon, jak i mikrofon. Tak więc, a tak teraz już w pokoju już jestem, to teraz proponuję, że

Ten mikrofon podłączę do magnetofonu szpulowego Opus, omówionego już jakiś czas temu. Przypominam, że to będzie magnetofon produkcji polskiej. Drugi z najlepszych, tak więc myślę, że będzie nagrywało się dobrze, oczywiście biorąc pod uwagę techniczne usterki, jakie on miał, o których Państwu wspominałem w audycji poprzedniej. No do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że teraz nagrywałem na tym magnetofonie cały czas AEG tym samym mikrofonem. Jest to mikrofon z Grundiga, a teraz ten mikrofon podłączę do Opusa i dalej nagram też. No tutaj wiadomo, że trzeba wziąć wiele pod uwagę, jeśli chodzi o stan głowic i tak dalej, bo i ten jest używany, ale co ciekawe, ten magnetofon jest dwuśladowy, a ten jest czterośladowy. Opus będzie czterośladowy, no ale będzie lepszy jakościowo, także tutaj z jednej strony może być, z uwagi na fakt, że ślad będzie węższy, to może pogorszyć nagranie, no ale z kolei może to rekompensować jakość magnetofonu Opus, która jest zdecydowanie lepsza od tego, w sensie jeśli chodzi o parametry pracy, w tym sensie jeśli chodzi o jakość. Tak więc teraz tutaj jeszcze oczywiście, bo trzeba było wziąć pod uwagę fakt, że mikrofon, no, w jednym ręku trzymałem magnetofon, mikrofon, więc mógł być szum mechanizmu. Ja teraz się oddalę od magnetofonu na tyle, na ile mi kabel pozwoli i ukryję się z tym mikrofonem, także przyciągnąłem na kablu mikrofon, magnetofon sobie leży, no, na długość kabla maksymalnie, już nawet jest napięty, tak więc szum mechanizmu być może będzie, proszę Państwa, mniejszy. Tak więc okej, okay. No to ja się teraz przełączam na Opusa i ten magnetofon, przypominam, nagrywa jak dwuśladowe, większość w 9,5 i na Opusie też nagram na mono z prędkością 9,5. Także teraz wyjmuję taśmę, przełączam ją do Opusa i następne nagranie będzie już na Opusie. Zapomniałem jeszcze Państwu powiedzieć, że do usłyszenia, tylko że jako, że szybko włączyłem nagrywanie, zacząłem mówić, a magnetofon musiał się rozpędzić, więc najprawdopodobniej będzie na samym początku trochę za szybko, a później już będzie oryginalnie, później już będzie normalnie, tak więc przełączam się na Opusa. Do usłyszenia. Teraz podłączyłem, tak jak mówiłem, jest podłączony do Opusa ten mikrofon. No tylko tyle, że głośniki są podłączone, więc przez moment zrobił się przestęp. Teraz proszę Państwa zamknąć drzwi. I teraz jest dosyć głośno ustawiony poziom nagrywania, ale ja jeszcze zrobię, proszę Państwa, tak, że ustawię go jeszcze głośniej, żeby maksymalnie zwiększyć czułość mikrofonu. Tak. I teraz, proszę Państwa, czułość jest najwyższa. Ja może, albo nie, na razie radio włączać jeszcze nie będę. No teraz jak, tylko tyle, że na maksa jest, oczywiście są wyciszone głośniki, bo byłoby sprzężenie. Ale ja może zrobię, proszę Państwa, inaczej. Jeszcze. Ja teraz ściszę głośność nagrywania. I teraz wziąłem mikrofon i mówię blisko mikrofonu. Nie wiem, czy jest dobrze. Może ja jeszcze trochę zgłośnię. Jednak, żeby mieć odsłuch, to zobaczymy, jak to będzie. Ok. Raz. Raz, dwa, trzy. Tak, myślę, że... Tak, proszę Państwa, tak myślę, że jest w porządku. No nie wiem tak dokładnie, musiałbym mieć słuchawki, żeby to sprawdzić, a już na razie nie będę się w to bawił. No i teraz jest ustawiony poziom zapisu w miarę cicho. Tak więc myślę, że teraz można
głos lektorski nagrywać. Ja nie, tutaj mam słuchawki, to może teraz proszę Państwa podłączę i wysteruję to tak, żeby naprawdę było dobrze.

Nie, teraz proszę Państwa, myślę, że jest okej. Okay. Teraz myślę, że jest okej, okay. W miarę, może jeszcze troszkę zgłośnie. Tak, proszę Państwa, teraz myślę, że jest w porządku. I teraz możemy na przykład coś, tylko słuchawki są, a nie, głośniki są, proszę Państwa, wyłączone, także teraz proszę Państwa słychać tylko przez, a nie, kurczę, zaraz, nie rozumiem tego. Ja myślałem, że właśnie, a, to jest słuchawek, nie wiem, że trzeba wymocnić słuchawki, bo jeszcze się... Tak, i teraz, tak, teraz myślę, że teraz jest idealnie. Raz, dwa, trzy, raz, raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz posłuchamy tych próbek z Yamahy, których słuchamy zawsze. Tylko ja jeszcze dla Państwa nagrałem te próbki dodatkowo w trybie dwuśladowym, ponieważ takie połączenie, jakie udało mi się tutaj skombinować, dlatego że tutaj ja i tak nie mam odsłuchu, znaczy odsłuchu to tutaj i tak nie ma, ale nie mam nawet wskaźnika poziomu zapisu, więc nawet nie miał mi kto pomóc. Ja musiałem metodą kilku prób i błędów nagrać to, ale na szczęście w końcu się to udało. Nagrałem, bo tutaj to wejście, to gniazdo środkowe, które tu jest, bo najbliżej nas jest mikrofon, dalej nas są słuchawki, a po środku jest tradycyjne liniowe, tak jak jest w Grundigu, jak jest w Arii, w Opusie, w Thomsonach, wszystkich M-kach i tak dalej, w Kasprzakach. To takie dwukierunkowe, liniowe. No tylko tutaj do mikrofonu jest jeszcze osobno, a tutaj mikrofon jest... No nie podłączałem tego mikrofonu, nie eksperymentowałem, więc pewnie tutaj się jakoś impedancją różni oczywiście, czy jakoś tak. Natomiast tutaj udało mi się tylko jak z komputera zgrywałem, to zgrywało się tylko z lewego kanału, w związku z czym ja zmonofonizowałem te próbki, znaczy tę próbkę oczywiście na jedną, i nagrałem ją w trybie dwuśladowym i mam oczywiście, bo to jest ta sama taśma, tu jeszcze było miejsce, którą prezentowałem, z której prezentowałem z Arii Opusa próbki przygotowane wtedy, kiedy robiłem podcast o Arii i o Opusie. To wtedy sobie było to na Arii nagrane. Nie pamiętam, czy Państwu wspominałem, że miałem problemy z nagrywaniem na tej Arii. Raz to się nagrywało, raz nie. I też wielokrotnie musiałem podchodzić, żeby to nagrać. Nie pamiętam, czy tam jak się ustawiło na mono, bo tam też nagrywałem to z komputera, ale czy tam jak się ustawiło na mono, to on nagrał tylko lewy kanał, czy monofonizował, ale chyba monofonizował. W każdym razie tutaj inaczej się nie dało, więc ja musiałem ten plik macierzysty w Wave'ie zmonofonizować. I posłuchamy najpierw z głośnika magnetofonu, później magnetofon podłączę do Zooma i później... To jest na tej samej taśmie, ale jest w zupełnie innym miejscu tej taśmy z uwagi na fakt, że ja na tej taśmie jeszcze mam kilka innych próbek, które będę chciał Państwu zaprezentować. Jeszcze z innych magnetofonów szpulowych, jak będę prezentował, więc to jest w innym miejscu. I ja, żeby tej taśmy nie przewijać wielokrotnie i albo żeby jej nie przekładać z Opusa, po to tylko, żeby przewinąć, albo tutaj, żeby sobie nie niszczyć baterii, gdzie i tak przez wiele próbek, no i tak całe szczęście, że one wytrzymują, mam nadzieję, że nam się nie wysypią podczas prezentacji. Żeby tego już tak nie robić, to ja najpierw posłuchamy w tym trybie dwuśladowym, zarówno z tego magnetofonu, najpierw bezpośrednio, później z wyjścia liniowego, później na Opusie, najpierw na kolumnach, a później, może nie, później na Opusie, najpierw bezpośrednio, później na kolumnach, a później znajdę na tej taśmie fragment czterośladowy. Dla porównania te próbki, których słuchaliśmy na Opusie, posłuchamy z kolei też najpierw na tym, a później na Opusie. Żeby nie było z przeciwległej ścieżki żadnego nagrania, to ja tamten fragment w tym czasie, gdzie jest tamto nagranie, skasowałem, bo on i tak mi tam nie był do niczego potrzebny i tak, a tam mam tylko same próbki, więc tam i tak było wolne i tak. No niemniej jednak tam będzie trochę szum,
na tym, jak będziemy słuchać, jak będzie grało z przeciwległej ścieżki, dlatego że musiałem to skasować na opusie. A opus, tak jak wspominałem, chyba już nie pamiętam, czy wspominałem, czy nie, ale pewnie tak, że ma problem, nie mogę w opusie, jest na stałe ustawiona na maksa regulacja głośności prawego kanału, a za prawy kanał odpowiedzialna jest właśnie druga i czwarta ścieżka. Okej, proszę Państwa, to teraz słuchamy.

Teraz posłuchamy, proszę Państwa, tego samego na opusie. No oczywiście będzie odtwarzany tylko pół śladu, jak wiadomo. I na razie przesłuchamy, ponieważ przed chwilą słuchaliśmy na AEG bezpośrednio z wyjścia liniowego, tak samo na opusie teraz też posłuchamy bezpośrednio z wyjścia liniowego, a później posłuchamy jeszcze przez kolumny.

Teraz przełączę na chwilę na ścieżkę równoległą 2-4. No jest też na 19, co tam miałem wcześniej. I teraz coś Państwu jeszcze pokażę, o czym wspominałem wcześniej. Mianowicie muszę szpulę przełożyć na drugą stronę, tylko uważać, żeby ona mi się gdzieś nie przekręciła. I od razu na tej stronie będziemy mieli tamte próbki, tamten stary materiał, który przygotowałem na Arii, którego używałem do prezentacji Arii i Opusa. Myśmy oczywiście już tego na Opusie słuchali, ale dla porównania posłuchamy jeszcze raz. No oczywiście jeszcze raz posłuchamy tylko nagrania na 9,5 i na mono. Przełożyłem szpulę na drugą stronę. Jestem na ścieżce 2-4 i proszę słuchać, co jest. Tu skończyliśmy słuchać.

gra do tyłu. To, co było nagrane na 1.3, jak przełączyliśmy na 2.4, to gra do tyłu, tak jak mówiłem, jest, proszę Państwa, szerszy ślad. Tak jak mówiłem, jest szerszy ślad. A teraz przewinę taśmę dużo wcześniej i znajdę to nagranie, które nagrywałem przy prezentacji Opusa i Arii na Arii, czyli to samo, tylko że na 9.5 i na mono. I tego, proszę Państwa, jeszcze posłuchamy dla przypomnienia i porównania. Ponieważ ostatnio słuchaliśmy tamtego przez kolumny, to teraz słuchamy przez kolumny też. Przypominam, że to jest 9.5 na mono.

Teraz posłuchamy tego samego, tylko że przez wyjście liniowe USA. Przypominam, że słuchamy tych próbek na mono z prędkością 9,5 i w trybie czteroszladowym już nagranych. To są próbki zarejestrowane na Arii z tamtej poprzedniej audycji. Zdecydowałem się przedstawić je dla porównania, tak więc teraz posłuchamy bezpośrednio przez wyjście liniowe opusa.

I na zakończenie niniejszej audycji posłuchajmy jeszcze przez głośnik wbudowany w magnetofon tego samego nagrania. Przypominam, że to jest nagrane w trybie czterośladowym, nagrane na Arii, ale tak jak wspominałem, porównamy to. Tutaj ja zauważyłem, że magnetofon, już obroty w magnetofonie się spowolniły. Wszystko wskazuje na fakt, że baterie są już słabe, a innych, proszę Państwa, takich nie mam. Tak więc posłuchamy jeszcze tylko tego i na tym zakończymy audycję.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: I ponownie się słyszymy. Za nami Avril Lavigne i piosenka Skater Boy. Tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Minęła godzina 19. Mamy poniedziałek, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Tyflo Podcast. To jest audycja dla osób niewidomych i słabowidzących. Rozmawiamy przede wszystkim o różnego rodzaju technologiach i o rzeczach, które takie osoby mogą zaciekawić, zainteresować albo po prostu być im pomocne. Przypominam, że ta audycja to jest uzupełnienie tego, co znajduje się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Również ta audycja ukaże się po jej emisji jako podcast. Będziecie mogli sobie ją pobrać, jeżeli na przykład w tym momencie nie macie czasu, aby jej słuchać. Dziś miało być o grach audio, ale z Tomkiem Tworkiem i z grami audio spotkamy się, zresztą nie tylko z grami audio, spotkamy się za tydzień, a dziś poruszymy inną tematykę, która myślę, że część osób niewidomych również zainteresuje. To będzie tematyka związana z dźwiękiem. Wspólnie ze mną jest Tomek Bilecki. Witaj, Tomku.
4: Witam.
3: Jak cię, Tomku, można określić? Miłośnik dźwięku, prawda? I wszystkiego, co z tym związane.
4: No, miłośnik to delikatnie powiedziane, powiedzmy.
3: Ty się interesujesz tym wszystkim, co dzieje się z dźwiękiem, gdzie można sobie coś nagrać, zmiksować, odtworzyć i zmontować. I o tym właśnie dziś będziemy mówić. Przede wszystkim o sprzęcie oraz o programach, które pomogą osobom niewidomym w korzystaniu z tych różnych dobrodziejstw współczesnej techniki do nagrywania dźwięku. Bo kiedyś to było łatwo, każdy miał mniej więcej równe szanse, brało się żyletkę, taśmę i się cięło na przykład.
4: No tak, no jeszcze trzeba było po niewidomemu tą taśmę skleić.
3: A zgadza się, to już niekoniecznie było tak łatwe. Ja sam pamiętam, kiedy jeszcze młodym człowiekiem bardzo będąc korzystałem z kaset z biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Z tymi taśmami różnie się działo, niekiedy coś się z nią potrafiło stać i trzeba było ją naprawić. No i w tym momencie to było niekiedy wyzwanie. Ale teraz technologia poszła zdecydowanie do przodu i mamy różnego rodzaju pomoce, które ułatwiają nam nagrywanie i odtwarzanie zresztą również dźwięku oraz jego montaż. Zanim jednak zaczniemy od tych pomocy sprzętowych, tą naszą dzisiejszą audycję, to jeszcze przypomnę drogi kontaktu do nas tu do studia Radia N 22 398 80 27 wewnętrzny 938, to jest numer telefonu stacjonarnego, opłata jak za połączenie do Warszawy. A Skype tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, już za momencik, już za chwileczkę ten Skype będzie do waszej dyspozycji. O, już właśnie w tym momencie jest dostępny. Zacznijmy może od urządzeń, które pomagają nam w nagrywaniu dźwięku. Jest tego trochę i te urządzenia możemy podzielić tak naprawdę na trzy grupy. Na urządzenia dedykowane specjalnie osobom niewidomym, na urządzenia, które w ogóle niewidomym nie są specjalnie dedykowane, ale z jakichś tam mniej lub bardziej praktycznych względów są przydatne, no i urządzenia, w których jakieś tam udźwiękowienie zostało zamontowane. Ale przed naszą audycją wspominałeś, że tak naprawdę to udźwiękowienie twoim zdaniem niekoniecznie jest potrzebne.
4: No tak, to znaczy przynajmniej w większości przypadków, dlatego że no takie udźwiękowienie to się przydaje wtedy, kiedy trzeba ustawić jakiś AGC, jakąś szybkość transmisji bitów, czy tam coś
3: Tomku,
4: takiego.
3: Tomku, ale ty już zaczynasz mówić bardzo technicznie, cóż to będzie AGC na dobry początek?
4: Dobra, okej, okay, no się troszeczkę rozpędziłem. Automatyczna czy ręczna regulacja głośności można tym ustawić, albo co jeszcze? No właśnie tą szybkość transmisji bitów, czyli jakość nagrania, czas jaki można na tej karcie jakby zrobić, czyli ile ma trwać, nie wiem, powiedzmy godzina nagrania. No i I to się w zasadzie raz ustawia i to jest ustawione.
3: Ale z takim, bo ty masz doświadczenie z różnego rodzaju urządzeniami nagrywającymi, czy twoim zdaniem osoba całkowicie niewidoma, bazując tylko i wyłącznie na instrukcji obsługi, jest w stanie ustawić poprawnie parametry takiego urządzenia? Jeżeli tak, to może jakie urządzenia udało ci się w ten sposób skonfigurować?
4: Czasami tak, chociaż nie zawsze, dlatego że czasami instrukcja obsługi jest napisana w ten sposób, że jest powiedziane tam, co jest dokładnie w którym miejscu menu. Nawet tak na zasadzie, że najpierw mamy taką funkcję menu, to służy do tego. Mamy tam następujące tam pod opcje, włączone, wyłączone. No i powiedzmy, że tutaj jakoś tam można się zorientować, jeżeli to jest pierwsze, to prawdopodobnie jest pierwsze w menu. Natomiast ja zazwyczaj robię sobie coś takiego, że z jakimś okiem sobie gdzieś tam siadam. Wpisuję nawet do pliku, powiedzmy, te wszystkie opcje tego urządzenia, których tak naprawdę nie jest dużo w większości, zwłaszcza tych, które się kiedyś tam ustawia, dlatego że no to też są jakieś opcje, nie wiem, dotyczące nazw plików. No to też się w zasadzie raz się taką nazwę ustawia i potem się tego nie zmienia, bo on dodaje jakieś tam własne numery i potem cała edycja się przeprowadza na komputerze.
3: No tak, ale takie urządzenia nagrywające, dzięki którym można sobie tam powiedzmy coś zarejestrować, czy nie wydaje ci się, że może być problem w tym momencie, kiedy na przykład trzeba zrobić coś bardzo szybko? Powiedzmy, jesteśmy na jakiejś, no nie wiem, konferencji, czy gdzieś, gdzie liczy się przede wszystkim czas, albo chcemy nagrać materiał z jakimś gościem, zazwyczaj korzystamy z jakichś ustawień, a w tym momencie na przykład dzieje się taka sytuacja, że te ustawienia musimy zmienić. No i co teraz? Trochę jest to problematyczne.
4: To znaczy, szczerze mówiąc, ja mam ustawione takie coś, że w zasadzie tego nigdy nie muszę zmieniać. Dlatego, że mam włączony limiter, czyli taką, powiedzmy, automatyczną regulację głośności, ale taką, no może półautomatyczną, może w ten sposób. I tyle. I w zasadzie jakiś filtr czy inne takie rzeczy to sobie przestawiam potem już na etapie obróbki tego audio. Bo i tak tam trzeba zazwyczaj coś tam poprawić, coś uciąć, coś przykleić. No i jakby to już jest wszystko kwestia programu. I w programie można taki filtr spokojnie zapiąć już potem na ścieżkę. Nawet na jakimś dosyć prostym programie.
3: No dobrze, ale to teraz może spróbujmy jakoś podsumować tę
4: jedyne,
3: kwestię.
4: Jedyne to jest rzeczywiście, powiedzmy, przydatne w tym udźwiękowieniu. To jest kwestia baterii, znaczy stanu naładowania baterii, no i ewentualnie tego, ile tam czasu jeszcze zostało na karcie pamięci, chociaż to też jest w zasadzie coraz mniejszy problem, no bo dzisiaj karta SD 4 giga, no to jest 30 zł, na takiej 4-gigowej karcie nawet w Wave'ach to tam się ile zmieści tych godzin z 6, a w MP3 no to już w ogóle są takie ilości, że to się w ogóle, jeżeli będziemy...
3: Nawet nie opłaca kasować.
4: No właśnie, więc jeżeli, a zwłaszcza jeżeli będziemy po każdym nagraniu to przenosić na kompa, to w ogóle nie ma, nie bardzo jest taka możliwość, żeby to kiedykolwiek wyczerpać.
3: A powiedz mi, bo ja cały czas staram się uzyskać odpowiedź jakby na to pytanie. Wiadomo, że każdy ma jakieś różne preferencje, ale ty na to, co testowałeś, jakie twoim zdaniem urządzenia są takie najbardziej przyjazne osobom niewidomym? No bo to wiadomo, że zależy od różnych funkcji. I od różnych parametrów dostępnych, jak ja to mówię, na wierzchu, za pomocą jakichś suwaczków, przełączników albo guzików.
4: Ale chodzi ci o urządzenia nieudźwiękowione.
3: Nieudźwiękowione,
4: no bo Olympusy pomijamy.
3: No, Olympusy na razie pomijamy.
4: To znaczy tak, dużo osób ma Zuma H2, więc to jest o tyle, że jest ten tak zwany support, no bo ktoś tam ma tego Zuma. Edirol, niedawno widziałem w zasadzie Rolanda R05, który ma o tyle rzecz fajną, że na spodniej płycie urządzenia są trzy suwaki. Suwak od filtru, włączenie-włączenia, suwak od AGC, czyli automatycznej regulacji głośności, i suwak od zmiany czułości nagrywania.
3: To może jeszcze powiedzmy od razu, po co ten filtr nam się może przydać?
4: Filtr nam się może przydać do takich sytuacji, w której jest jakiś wiatr, czy generalnie dźwięki o niskich częstotliwościach, których nie chcę nagrać. No bo nie wiem, chcę na przykład nagrać wywiad z jakimś kimś, no i tylko mi ten ktoś jest potrzebny. No więc w większości przypadków taki filtr można włączyć, chociaż to też jest problematyczne, dlatego że różne urządzenia mają ten filtr różnie ustawiony. Tak, dla bardziej wtajemniczonych powiem, że jest inna częstotliwość odcięcia, dla mniej wtajemniczonych powiem w ten sposób, że jakby niż, że w niektórych urządzeniach, patrz Olympus, zwłaszcza starszy Olympus, im ktoś ma niższy głos, tym ten głos jest taki bardziej, jakby to określić, plastikowy, taki, jak ja sobie wytnę bas z dźwięku, to ten dźwięk taki będzie, bez, no właśnie bez tego basu.
3: No zgadza
4: się. To nie jest zawsze, to często nie jest przydatne, natomiast no, to jest, im mniej basu, tym mniej na przykład dźwięków wiatru na przykład, no bo wiatr, te podmuchy w mikrofon to jest w zasadzie same niskie częstotliwości. Bardzo niskie nawet.
3: Zgadza się. Czyli Zoom, Edirol, jeszcze jakieś takie urządzenia w miarę nam przyjazne z tej półki?
4: Tascama nie widziałem, natomiast z tego co wiem, to da się to obsłużyć. No bo w zasadzie w takim urządzeniu najważniejsze jest nagrywanie. No i to nagrywanie jest przycisk, który się naciska i to się nagrywa po prostu.
3: No niestety jeszcze tu, jeżeli chodzi o nagrywanie, to trzeba

0: na to są sposoby różne. No najlepiej mieć słuchawki, natomiast generalnie dobrze mieć słuchawki, żeby sprawdzić, czy nam się dźwięk nie przesterowuje chociażby. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli jest nagrywanie, znaczy na przykład w Zoomie jest tak, H2, że jeżeli jest wciśnięte nagrywanie, to przycisk stop, czy tam w zasadzie pauza, jakby play, nie robi nic. Natomiast jeżeli jesteśmy w tym trybie tylko podsłuchu, to ten stop wycisza podsłuch. Natomiast no to też są takie różne rzeczy, które jakby do... No każde urządzenie ma to, może mieć to inaczej przynajmniej. Tym bardziej, że te urządzenia się ciągle zmieniają, bo jak jeszcze powiedzmy 4-5 lat temu, to w ogóle pierwszy jakiś tam MicroTrack w ogóle wchodził na rynek i to było w ogóle wielka nowość i och, ach, że to w ogóle może mini dyski wyprzeć, które wtedy jeszcze tam powiedzmy, że jakoś tam były. No i teraz jest coraz więcej tych urządzeń. Yamaha, Edirol, Tascam, Fostex, no jeszcze Fostex nie, ale możliwe, że coś wymyśli tańszego Fostex. Ja mam na przykład Fostexa FR2L, też urządzenie dostępne, tylko że z wyższej półki cenowej. To jest powiedzmy 2,5 tysiąca złotych.
1: A takie urządzenia, powiedzmy z tej kategorii zoomopochodnej, to trzeba się liczyć z jakim wydatkiem?
0: Najtańszy zoom to jest 420 zł, taka średnia cena w większości sklepów. D-Roll to jest jakieś 800, Zoom H2 też 800, Zoom H4n to jest jakieś 1300, D-Roll R09HR też 1400, Tascamy DR05 to jest jakieś 600 chyba złotych, DR07 jakieś 800, no generalnie rzecz biorąc 1500, 800, 400, no to też one się troszeczkę tam różnią między sobą, poszczególne modele.
1: Przypominam, że jeżeli jakieś macie do nas pytania, przede wszystkim do Tomka, bo to on tu jest specjalistą od dźwięku, ja się dziś tym dźwiękiem zajmuję i zadaję różne pytania, ale wy też możecie, 22 398 8027, wewnętrzny 938 lub na Skype'ie za darmo tyflopodcast.net. Zachęcamy do dzwonienia. Wspominałeś, Tomku, o tym, że mamy tak naprawdę trzy grupy urządzeń, a właściwie to chyba nawet ja je
0: wymieniłem. No to ty wspominałeś.
1: Tak, to ja wymieniłem je, że mamy urządzenia takie, no, które są powiedzmy dostępne bez jakiegokolwiek udźwiękowienia, mamy te urządzenia specjalistyczne, dedykowane osobom niewidomym, no i mamy urządzenia gdzieś tam z wbudowanym udźwiękowieniem. Jak się przedstawiają te urządzenia takie specjalistyczne, twoim zdaniem, w porównaniu do specjalistycznych już rzeczywiście, ale nie urządzeń Tyflo, tylko po prostu do rejestratorów?
0: Krótko zwięźlej na temat. Te wszystkie urządzenia specjalistyczne typu, bo to chodzi ci o te Booksense i tak dalej.
1: Tak, jakieś... o Plextalka mi chodzi, o Czytaka, bo on też potrafi nagrywać.
0: No to niestety przecież te mikrofony wewnętrzne są jakości gorszej zdecydowanie, przez masynacze też są gorszej jakości i tu niestety, no to jest niestety po prostu gorsze.
1: To może więcej... Chyba nie ma sensu o tym mówić. Fakt, że jest wygodne to. I dla niektórych może to w zupełności wystarczać, jeżeli ktoś chce sobie tylko skorzystać
0: to
1: z tego...
0: jakieś tam, nie
1: no
0: wiem...
1: Właśnie.
0: Adresów, notatek głosowych, może nawet wykładów, chociaż akurat tutaj, nie wiem, bo... W zasadzie kilka tych próbek słyszałem z tych rejestratorów i... Znaczy rejestratorów tych urządzeń i tyle mi wystarczyło. No...
1: No to tyle w zasadzie. No, jeżeli ktoś nie ma...
0: Z funkcjonalności takich urządzeń chyba nie najważniejsza i...
1: I na pewno są droższe w porównaniu do rejestratorów, więc jeżeli ktoś by chciał kupić sobie
0: chociaż
1: rejestrator...
0: no powiedzmy najtańszy, nie wiem, Booksense 1300 zł, no czy tak teraz nawet staniał ten najtańszy 600 zł, tylko nie liczył na możliwość nagrywania.
1: Chyba on jeszcze nawet nie miał możliwości nagrywania, ale tu niczego obciąć sobie nie dam za te stwierdzenia.
0: Ja też.
1: W każdym razie, tak to wygląda. Jeszcze mamy urządzenia, które gdzieś tam udźwiękowienie mają wbudowane. Ja wiem o Olympusach. Czy coś jeszcze jest takiego? Spotkałeś się może gdzieś?
0: Ja też wiem o Olympusach. I tylko Olympusach.
1: I o, jeżeli chodzi o Olympusy, to ostatnio ukazał się rejestrator nawet udźwiękowiony.
0: Tak, R07.
1: Nie w Europie.
0: Który jest udźwiękowiony, ale nie będzie sprzedawany w Europie, więc... Będzie pewnie tylko w języku angielskim udźwiękowienie, może francuskim, jeżeli to będzie gdzieś potem w Kanadzie coś tam.
1: Dokładnie.
0: Więc trzeba go będzie gdzieś tam kupować skądś jakoś.
1: I tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Jeżeli wy korzystacie z czegoś, co dało się bezproblemowo udźwiękowić, to oczywiście możecie do nas zadzwonić i powiedzieć nam o tym. Udźwiękowić albo po prostu...

0: nawet skorzystać bez użycia wzroku, bo to jest najbardziej istotne. Tego typu narzędzia jak rejestratory, przynajmniej niektóre z nich mają taką możliwość, żeby używać ich jako karty dźwiękowe. I tu przechodzimy już do kolejnej kwestii, czyli do w zasadzie głównego tematu programu naszego dzisiejszego, mianowicie dźwięku w komputerze, bo nie da się ukryć, te rejestratory mają jakieś możliwości edycyjne, ale chyba się ze mną zgodzisz, że bez użycia wzroku jakieś tam cięcie, wklejanie i tego typu operacje lepiej realizować na jakimś udźwiękowionym programie.
1: Tak, tym bardziej, że nawet Olympus, który jest udźwiękowiony, montażu udźwiękowionego nie ma.
0: Już za moment, po krótkiej muzycznej przerwie, wrócimy do Was i porozmawiamy właśnie o tym, co przyda się naszemu komputerowi, żeby ten dźwięk wygodnie nagrać, a później oczywiście coś z nim zrobić. Słuchajcie cały czas Tyflo Podcastu w Radiu N. Radio N. I wracamy do Was ponownie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Cały czas rozmawiamy z Tomkiem Bileckim o dźwięku, o tym, co z tym dźwiękiem można zrobić, kiedy się nie widzi, jak to zrobić najwygodniej. I mamy telefon. Jest z nami Michał Kasperczak. Witaj, Michale.
2: Witam, dzień dobry.
0: No i co nam powiesz odnośnie rejestratorów, bo jak rozmawialiśmy poza anteną, właśnie odnośnie tego chciałbyś nieco powiedzieć. Ty korzystasz z jakiego rejestratora?
2: Ja mówię tak, zacznę od tego, że nie jestem profesjonalnym dźwiękowcem, to znaczy taką osobą, która bardzo dba o wszystkie szczegóły dźwięku i jest w tym dobrze zorientowana. Raczej jestem osobą, która wykorzystuje takie urządzenia nagrywające, jak rejestratory, do nagrywania głosu, jakichś konferencji, wywiadów, bardziej takich rzeczy niż na przykład muzyki. Stąd takie kwestie, jak jakieś tam potem edycja wielu ścieżek, nagrywanie z kilku źródeł naraz, jakieś XLR, ja wiem ogólnie, co to jest, ale to już jest dla mnie trochę za dużo rzeczy, także bardziej korzystam z tych rzeczy prostszych, aczkolwiek z czego dotychczas korzystałem? Korzystałem z Zooma H4n, o którym tutaj wspominaliśmy, czyli z takiego profesjonalnego rejestratora. Korzystałem z Zooma, korzystam na co, właściwie na co dzień, z Zooma H1, o którym troszeczkę za chwilkę myślę powiem, czyli z takiego budżetowego, taniego urządzenia nagrywającego. Jak również miałem do czynienia z Edirolem R09HR, z Olympusami LS i z Tascamem jednym z Tascamów.
0: Jakie są Twoje ogólne wrażenia, jeżeli chodzi o korzystanie z tych urządzeń i taka dostępność? Tomek powiedział, że tak naprawdę wszystko się da, wystarczy trochę pamięci i jakaś osoba widząca do pomocy, żeby nam pomogła zrobić rozpiskę tego menu.
2: Tak, oczywiście jest to prawda, że wszystko się da, tylko że jeżeli z tego korzystamy codziennie, czy tam kilka razy w tygodniu, to okej. Okay. Natomiast jeżeli korzystamy z tego, nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, to potem nagle się okazuje, że wszystko sobie tak naprawdę trzeba przypominać i bez założenia słuchawek właściwie nie wiemy, co się tak naprawdę dzieje. Jeszcze jeżeli ktoś ma poczucie światła, to okej, bo on chociażby wie, że coś tam na ekranie się dzieje albo nie dzieje, coś tam się zmienia i to już mu daje jakiś obraz, chociażby takie, czy urządzenie działa. A jeżeli ktoś jest osobą całkowicie niewidomą, to tak naprawdę bez słuchawek, ja mówię, abstrahuję teraz od tej pamięci, żeby wiemy, co chcemy zrobić, ale w tym momencie bez podłączenia słuchawek, to właściwie nie wiemy, co się dzieje.
1: Tylko że bez podłączenia słuchawek może się okazać, że nagranie jest za ciche i tutaj generalnie ci Olympus też nic nie da do tego.
2: Oczywiście, że tak, ale mi chodzi o to, że nie wiemy, czy ten Olympus, czy cośkolwiek się włączyło na przykład. Chociażby taka banalna sprawa. Wyczerpała nam się bateria, nie ma nikogo...
1: To znaczy tak, tylko że ja mam, może to jest coś, tylko że ja na przykład mam taki już nawyk troszeczkę, że jak biorę coś do nagrywania, to automatycznie jakieś słuchawki, chociażby koreczki za 2 złote, jakieś biorę właśnie żeby skontrolować, czy mi się na przykład w ogóle nagrywa, czy mi się dobrze nagrywa, czy nie ma przesterów gdzieś tam na czymś.
0: Bo jeżeli dźwięk nagramy cicho, to jest jeszcze pół biedy, to zawsze można podgłośnić, ale problem jest wtedy, kiedy nagramy dźwięk przesterowany. No i w tym momencie to już niewiele jesteśmy w stanie zrobić.
2: Mhm. Właśnie. Tak, to jest prawda. No oczywiście, no jakby gusty są różne. Zoom H2 jest urządzeniem, bo tak, oczywiście wśród osób niewidomych to tak można nawet po tym podcaście amerykańskim Blind Cool Tech sobie prześledzić, że tam faktycznie najbardziej, zresztą nie tylko tam, w ogóle jak się czyta strony internetowe, takie ogólnodostępne, no to najbardziej do niedawna najbardziej popularny i chyba wciąż jest ten Zoom H2, chociaż on miał w 2007 roku swoją premierę, a ciągle jest popularny. Pewnie dlatego,
1: bo
2: że jego cena...
1: jeszcze do niedawna był najtańszy. Teraz no, już tak. Nie.
2: Tak, bo on rzeczywiście kosztuje tam na Allegro 600, w sklepach 700 zł. Jest i interfejsem audio do komputera, o tym sobie później będziemy pewnie mówić, czyli może być mikrofonem takim komputerowym, najogólniej, najprościej rzecz ujmując, i jest tym takim dyktafonem, urządzeniem rejestrującym. No, minusem tego Zooma i tych dawniejszych urządzeń było to, że one tylko działały na baterii jakieś 4, 5, 6 godzin. Teraz to się jakby bardzo zmieniło, bo i są nowe technologie, ale też niektórzy mówią, że tak naprawdę jakość tych mikrofonów jest nieco gorsza na rzecz na przykład wydłużenia czasu działania urządzenia. I tutaj moje pytanie, bo mówiłeś, że testowałeś w jakiś tam sposób nowego Rolanda R05, czyli takie urządzenie troszkę mające chyba konkurować z Zoomem, bo ono kosztuje też prawie 800 zł, czyli podobnie jak Zoom. Też nie ma głośniczka, natomiast umożliwia nagrywanie przez około 16 godzin. I teraz jak oceniasz dźwięk nagrywany Rolandem R05 w stosunku do Zooma na przykład?
1: Może nie w stosunku do Zooma, on jest bardzo podobny do Edirola R09 HR, czyli tak porównując do Zooma H2, węższe stereo, zdecydowanie węższe stereo, dużo więcej góry, czyli tych wysokich tonów sopranów. Jakby sama jakość mikrofonu jakiego takiego mi się bardziej podoba.
0: A jak tyle, z przenoszeniem niskich stereo częstotliwości jeszcze, Tomku, zapytam, bo
1: dobrze, i zoomy... w sumie i w Edirolu jest całkiem nieźle, chociaż chyba w Edirolu jest nawet troszeczkę lepiej. Jeszcze jedna rzecz.
2: Dźwięk w Edirolu taki bardziej basowy, mam wrażenie.
0: Tak, niż... a zoomy ja zauważyłem, że generują taki dźwięk trochę, jak ja to mówię, pudełkowaty niekiedy. Szczególnie jak ktoś ma
1: trochę tak.
0: Dużo, jak ma głębię taką w głosie. Bo jeżeli ktoś tego basu nie ma, to jest okej. Okay. Gorzej jak coś ma.
1: Trochę tak, natomiast no to nie jest Olympus, który w ogóle nie ma. Ma wycięty w ogóle te basy.
2: To da.
1: Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć a propos Edirola i Zooma. Zoom ma mikrofony kierunkowe. Edirol ma mikrofony bezkierunkowe. I Roland, w związku z czym, bo to jest jakby ta sama firma.
0: Kierunkowe to powiedzmy może od razu, że to działa w ten sposób, że w którą stronę skierujemy ten mikrofon, to z tej strony jest rejestrowany dźwięk.
1: Tak,
0: tak najogólniej mówiąc.
1: W związku z czym, jeżeli na przykład jest właśnie ktoś nagrywa konferencje, jakieś wywiady, to tyle lepiej nagrywać na Zoomie, dlatego że mikrofon jest skierowany w stronę ust i cała reszta, no nie to, że jest niesłyszalny, bo to jest niemożliwe fizycznie, ale jest cisza niż jakby to nagrywał Edirolem.
0: Czyli ten Zoom się do tego jednak może nam przydać. I Michale, ty jeszcze korzystasz teraz z jednego Zooma. Jak byś ocenił jego funkcjonalność? Jak byś ocenił Zooma H1?
2: To znaczy, no tak, na moje takie potrzeby mi to wystarcza właściwie w zupełności. A tylko jeszcze mam takie drobne pytanie, bo powiedziałeś o tym, żeby skończyć tego Edirola, tego Rolanda, o tym wąskim, to węższe stereo. To na przykład to w praktyce... Kiedy to jest, co to w praktyce, znaczy wiem, co to jest węższe stereo, ale co to, na co to się przekłada przy nagrywaniu, na przykład, kiedy
1: nagrywam po pierwsze, kiedy zależy mi na jakimś nagraniu, no, w którym jest naturalny obraz stereo, na przykład, nie wiem, koncert jakiś klasyczny, w którym jest to umiejscowienie skrzypce, są po lewej, coś jest po prawej, to raz. No, po drugie, jakieś nawet nagrywania, jakieś nagrania prywatne chociażby. No nie wiem, no bo też sporo ludzi niewidomych z tego co wiem, lubi sobie nagrywać coś gdzieś tam w domu jakoś, tak? Taka forma tak po zapisu prostu, żeby... rzeczywistości. Tak
0: właśnie,
1: po prostu,
0: żeby ładnie
1: było.
0: Brzmiało. Żeby sobie można było zrobić z tego taki jakby album dźwiękowy na przykład.
1: Tak. I teraz im szersze stereo, no to tym się lepiej później tego słucha, no bo ja też mam mikrofony stereo, a nawet mogę, nie wiem, jakoś to tam ewentualnie bym mógł to pokazać.
0: No chyba teraz nawet nie damy rady, dosyć... niestety.
1: Aha. No w każdym razie, no po prostu im szersze stereo, tym wszystko jakby wyraźnie słychać, jakby lokalizacja tego dźwięku, coś jest bardziej po lewej, coś jest bardziej po prawej i tak dalej.
2: Mhm. A teraz, dziękuję bardzo, a teraz przejdę do pytania, które Michał zadałeś na temat Zooma H1. No to jest, no bo w ogóle teraz rynek elektroniki, obojętnie czy to dotyczy laptopów, czy urządzeń nagrywających, czy niemalże czegokolwiek, no jest taki, że właściwie każda firma stara się mieć urządzenie od tego najtańszego, które jest w przypadku takiego rejestratora, nie wiadomo już, ni to rejestratorem, ni to dyktafonem.
1: No większość powiedzmy firm,
2: myślany dyktafonem. Po takie urządzenia bardzo już bardziej, może tak, bardziej profesjonalne, jak ten Zoom H4n właśnie z wejściami XLR do profesjonalnych takich mikrofonów na przykład. No i Zoom H1 rzeczywiście się pojawił, został wiosną w zeszłym roku zapowiedziany, od października w Polsce jest do kupienia za 419 zł, czyli niedużo. No i to jest tak naprawdę w komplecie nic nie dostajemy, bo ani pokrowca, ani słuchawek, ani nawet kabla. Jest to plastikowe urządzenie.
1: No idą po kosztach.
2: Proszę?
1: Idą po kosztach.
2: No, po kosztach, tak, oczywiście. Plastikowe urządzenie, którego jedynym plusem jest to, że jest nieduże i że ma dobrze obudowane w takim ochronnym plastiku dwa mikrofony, dosyć takie podobne jak w Zoomie H4n. One nie są ruchome, ale są pod różnym kątem ustawione, czyli mogę sobie postawić tego Zooma tak jakby bokiem, że jeden mikrofon jest w moją stronę, a drugi mikrofon jest w stronę jakby rozmówcy. Tak to można ująć.
1: Tylko że te urządzenia są zazwyczaj tak zbudowane, że najlepiej jak on jest przodem ustawiony do tego, no jakby do jednej strony jakby. I wtedy się najlepiej nagrywa.
2: Mhm. Rozumiem. Czyli no to o tym jakby nie wiedziałem, to dziękuję za tą wskazówkę. Spróbuję to. Mhm. Bo ja zawsze kiedyś miałem takie właśnie wrażenie, że jak ustawię przodem, to jakby, nie wiem, będzie ta strona jakby z przodu, czyli załóżmy mój rozmówca, lepiej słyszalny, a jakby ja będę tak jakoś gdzieś z tyłu.
1: No bo tak będzie i po prostu trzeba tego Zooma poniekąd obracać, ale no, tak z tego co wiem, to tak się troszeczkę robi, że jak ty mówisz, to ty masz Zooma do siebie, ktoś mówi, to masz Zooma do kogoś.
0: I dlatego to jest ważne to, co mówił Tomek jakiś czas temu w dzisiejszej audycji, że warto mieć słuchawki, nawet jakieś proste, żeby po prostu monitorować to, co się dzieje.
1: No dokładnie, to, jakieś małe koreczki, żeby po prostu sprawdzać, czy to się aby nagrywa, czy to się na pewno... No bo nawet jeżeli masz Olympusa, który ma głośniczek, a jeżeli jesteś na jakichś targach, czy w jakimś ruchu ulicznym, to ten głośniczek nie zawsze ci będzie tam słychać.
2: A oczywiście, że tak.
1: Nie mówiąc o tym, że to się nagra, jak ty coś sprawdzasz i nagle w trakcie wywiadu jakiś komunikat jest gdzieś tam w ogóle z tego głośniczka, bo coś tam.
2: Nie, no to oczywiście tak, aczkolwiek no mówię, może ja tak jestem jakby, ja niczego co tutaj mówicie nie neguję, natomiast mi trudno, ale to może, no może, nie wiem, ale jakoś tak sobie mi trudno wyobrazić, nie wiem, siebie, że z kimś no jakby rozmawiam i jeszcze myślę, czy jestem skupiony jakby na meritum, jest hałas i jeszcze myślę o obracaniu urządzenia w jedną i drugą stronę i o tym...
0: Oj, Michał, to wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia odpowiedniego treningu. Teraz powinieneś zobaczyć, ile ja tu mam różnego rodzaju sprzętu do operowania, a i tak jeszcze muszę się skupić na meritum sprawy. Także nie, to jest po prostu kwestia odpowiedniego treningu. Wiadomo, że nic samo nie przychodzi. Wiadomo, że...
1: Bo to jest trochę tak, że te urządzenia są też tak właśnie zbudowane, że one najlepiej wychwytują sygnał przed sobą. Więc jak ty będziesz miał go bokiem do siebie i bokiem do tego gościa, to i ciebie, i tego gościa będzie tak słychać, powiedzmy.
0: Tak. Mhm. No, a jeżeli to obrócisz słychać, odpowiednio, to, będzie... no to w tym momencie będzie słychać stronę, która mówi w danym momencie lepiej. I zresztą tak się rzeczywiście robi. Mi się przypominają teraz takie czasy, kiedy jeszcze nagrywało się za pomocą zwykłego, dynamicznego mikrofonu. Zresztą niektórzy nadal z tego korzystają.
1: No właśnie, przerwę. Jak byłem na rejsie zobaczyć Marzę i tam była pani reportażystka z Polskiego Radia, która miała mini-dyska i mikrofon dynamiczny, to jak robiła z kimś wywiad, no to po prostu mikrofon do siebie, jak mówiła ona, jak ktoś mówił, to po prostu mikrofon pod niego się dawało, no i...
0: No to jest po prostu jakaś tam konkretna szkoła robienia takich reportaży, no niestety urządzenia zrobią za nas dużo, ale nie będą za nas myśleć, niestety.
2: Oczywiście.
0: Dobrze, Michale, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Czy jeszcze może coś chciałbyś dodać do...
2: No chyba tak myślę, czy no nie, aha, no jeszcze kończąc temat tego Zooma, no to jakby też plusem Zooma H1 jest to, że on jest... że on nie ma menu i właściwie on jest bardzo ubogi, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale wszystko możemy przyciskami i suwaczkami zrobić, bo mamy low cut filter off on, mamy wave MP3 i mamy automatyczny poziom głośności off on. I właściwie nic więcej tam nie możemy ustawić. Czyli to jest takie najprostsze
1: urządzenie. No bo to jest to, co jest jakby najbardziej potrzebne w tych urządzeniach nagrywających. No bo tak, co tam się jeszcze można ustawić?
2: To
1: typ baterii, powiedzmy, jakiś tam, nie wiem, no... Niektórych ustawiać ten filtr jeszcze jakoś tam można, częstotliwość tego filtru, tam coś jeszcze, ale no to...
0: No to też istotne, na przykład jest kompresor czy limiter w niektórych sytuacjach.
2: No to grudniowe
1: no to ten AGC.
0: No właśnie.
2: I to właśnie było.
0: Ale
2: tak,
0: to też jeszcze, to też jeszcze trzeba powiedzieć, że te z kompresorów czy z limiterów, czyli takich narzędzi, ja powiem jeszcze dla tych, którzy nie zbyt kojarzą, o co chodzi, to są takie funkcje danego urządzenia, dzięki którym mamy ten dźwięk w miarę wyrównany albo zapobiegamy jakimś tam przesterowaniom, to też trzeba z tym ostrożnie i zdecydowanie lepsze efekty mamy w momencie takim, kiedy nagrywamy suchy wokal bez jakiegoś obrabiania, a dopiero jego obróbką zajmujemy się już w wyspecjalizowanym programie, o którym może za jakiś czas dziś uda nam się powiedzieć. Dziękuję ci bardzo, Michale, za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. No, Michał się z nami już rozłączył. Teraz myślę, że zrobimy sobie muzyczną przerwę i może w końcu uda nam się przejść do tematów dźwiękowych za pomocą komputera obsługiwanych bardziej. O tym, co nasz komputer powinien mieć, jak być wyposażony, żeby z tego dźwięku można było naprawdę dużo wycisnąć. Jeszcze tylko przypomnę namiary kontaktowe na nas. 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest telefon. tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Wracamy za chwilę, tu Radio N. Radio N. No i wracamy do was ponownie. To jest cały czas audycja Tyflo Podcast w Radiu N. Mówią do was dziś Michał Dziwisz
1: i Tomek Bilecki.
0: A rozmawiamy o dźwięku. O dźwięku zarówno od tej strony sprzętowej, jak i od strony programowej. No, do programowej strony to my przejdziemy za chwil parę, albo paręnaście, a na dobry początek jeszcze nieco o sprzęcie, ale już tym razem o sprzęcie, jaki możemy podłączyć do naszego komputera. Bo wiadomo, rejestratory to swoją drogą, ale także nasz komputer może nam posłużyć jako całkiem fajny rejestrator z dużą pojemnością, no bo dyski tak. komputerowe to już swoje pojemności mają, ale wiadomo, że taki komputer kupiony ze sklepu czy z supermarketu sam z siebie rejestratorem jakości będzie średniej. A dlaczego?
1: Z kilku powodów. Mikrofony wbudowane, no bo laptopy mają raczej mikrofony wbudowane. Z PC-tem z mikrofonem wbudowanym jeszcze się nie spotkałem. Natomiast po pierwsze, mikrofony wbudowane w laptopy są jakości przeważnie średniej, chociaż to też nie zawsze, dlatego że zdarzają się laptopy z wbudowanymi mikrofonami całkiem przyzwoitej jakości teraz. Dwa, że karty muzyczne wbudowane w płyty główne, no bo takie się najczęściej kupuje, są też raczej jakości marnej. I po trzecie, tam są włączone różne takie rzeczy, które... Dlatego, że mikrofon w komputerze zazwyczaj jest do rozmów na VoIP-ie, do rozmów na Skype'ie, czy na jakichś tego typu komunikatorach o jakości głosu niskiej raczej. Więc tam jest włączony jakiś odszumiacz, jakiś takie coś, żeby nie było, żeby jeżeli ja mam włączone głośniki, to żeby ta druga strona nie słyszała sygnału jakby tego mojego, znaczy jej sygnału z głośników, żeby nie miała echa jakby u siebie. I to jest wszystko bardzo fajnie, tylko tyle, że to bardzo pogarsza jakość dźwięku.
0: Takiego dźwięku, który byśmy chcieli gdzieś tam nagrać, bo wiadomo, że tak. Po to, żeby z kimś porozmawiać na przykład na Skype'ie, no to to w zupełności wystarczy, a nawet takie filtry będą dobrodziejstwem, bo nie będzie słychać, jak na przykład będziemy coś pisać.
1: Do jeszcze jakiegoś czasu temu, że się tak wyrażę, na pewno. Teraz już coraz mniej, bo nawet w Skype'ie jakoś się coraz bardziej poprawia, mimo wszystko. Od wersji 4.0 jest nowy kodek, który ma 22 czy tam 24 kHz. O ile mnie słychać w ogóle?
0: Słychać.
1: Aha, bo mi się chyba klawiatura rozpięła. No nic, nieważne. Myślałem, że karta mi się odpiła.
0: Nie, wszystko działa.
1: A propos właśnie kart, mam zewnętrzną kartę, właśnie teraz przez nią rozmawiam i... No i tak.
0: No właśnie, bo to jest kolejna rzecz. Mikrofon, ale może jeszcze skupmy się na tych mikrofonach. O komputerowy mikrofon, taki typowo komputerowy, dobrej jakości, który by nasz głos rejestrował w miarę sensownych parametrach, czyli rejestrował zarówno te tony wysokie, jak i niskie naszego głosu, no bo te tony średnie to większość rejestruje, ale o taki dobry mikrofon chyba się ze mną zgodzisz, że dosyć ciężko.
1: Tak, dosyć ciężko, dlatego że dobry mikrofon, to znaczy no nikt... nie pokazuje w parametrach mikrofonu, czy on jest dobry, czy on jest niedobry. Zwłaszcza takich, znaczy, oczywiście, jeżeli są mikrofony drogie, studyjne, no to oczywiście. Natomiast mikrofony komputerowe, takie stricte komputerowe mikrofony, no to jest powiedziane, że mikrofon ma od, przeważnie od 100 do 15 tysięcy herców, powiedzmy, ewentualnie od 20 do 20 tysięcy. I tyle w zasadzie. No czasami od, nie wiem, 200 do 8000, no różne są te parametry, natomiast one rzadko kiedy mają się... Znaczy one rzadko kiedy są zgodne z rzeczywistością.
0: Bo to, że ten dany mikrofon coś tam powiedzmy przenosi, to okej, okay, no ale też jest jeszcze istotna jakby jego charakterystyka, czyli czy na przykład nie podbija czegoś, albo na przykład nie obcina jakichś częstotliwości. To też
1: tak.
0: Jest dosyć ważne.
1: I tego przede wszystkim nie widać w parametrach to raz. Po drugie, nie bardzo jest tego, jak się dowiedzieć, dlatego jeżeli taki przeciętny człowiek kupuje mikrofon, to po to, żeby mu to działało ze Skype'em i jeżeli to słychać, to słychać. Jeżeli nie słychać, no to nie słychać i tyle.
0: To znaczy, że mikrofon jest popsuty. Ale jeżeli nawet jest popsuty, to niewielka strata, bo w końcu te mikrofony no, za przysłowiowe 6 zł czy 5,99 można kupić w jednym lub drugim markecie.
1: Tak.
0: No właśnie, ale czasem można trafić na coś dobrego, tylko trzeba metodą prób i błędów niestety. Ostatnio wspominałeś mi, że udało się coś takiego namierzyć.
1: Udało się namierzyć mikrofon właśnie za te przysłowiowe 5-6 zł, bo on mniej więcej tyle kosztuje. To jest mikrofon Hama for Notebook. To jest mikrofon rzeczywiście do notebooka, dlatego że mikrofon wygląda tak. Wtyczka... 3,5 mm, czyli tak zwany mały jack. Od wtyczki odchodzi taka jakby gęsia szyjka, czyli taki wyginany, no nawet nie przewód, takie
0: taki
1: wyginane
0: pałąk
1: coś,
0: elastyczny.
1: Taki pałąk powiedzmy, tylko że pałąk to nie jest wygięty, to jest proste. Mhm. I pałąk ma centymetrów powiedzmy 15, zakończony czymś z gąbką na wierzchu i to jest mikrofon cały.
0: To jest ta główka tego mikrofonu zewnętrznego. Na pałąku.
1: I to nie ma kabla, więc to się podłącza pod laptopa i tyle. No natomiast no, w każdym większym no, albo nawet mniejszym sklepie elektrycznym, elektronicznym można kupić sobie kabel, jakiś taki gniazdo mini jack, wtyczka mini jack i podłączyć ten mikrofon też do komputera stacjonarnego. I mikrofon jest rzeczywiście bardzo dobrej jakości, nawet nie tylko jak na 6 zł, ale generalnie jak na mikrofony komputerowe, bo... Generalnie niedawno ze znajomymi mieliśmy taką fazę, że testowaliśmy mikrofony różne, takie komputerowe i tych mikrofonów przesialiśmy ze 20. No
0: I okazało
1: to był
0: się,
1: chyba
0: że...
1: najlepszy ten mikrofon.
0: No właśnie, ale ty jeszcze wspominałeś o jednym mikrofonie, także całkiem dobrej jakości, aczkolwiek to taki mikrofon robiony bardziej na zamówienie, prawda? Z jakichś części składany.
1: To znaczy to jest tak... takie mikrofony komputerowe, taką ich centralną, najważniejszą częścią jest jakby kapsuła mikrofonowa. czyli jakby sam ten mikrofon jako taki. No bo mikrofon składa się z mikrofonu, obudowy i kabelków i tam jakieś elektroniki. I teraz takie, w większości mikrofonów te kapsuły są po, powiedzmy 20 groszy, ale można kupić kapsułę firmy Panasonic, model WM61 bodajże. I ta kapsuła kosztuje 5 zł powiedzmy. No jeżeli ktoś ma w domu elektronika, no to taki elektronik, czy tam elektryk, zgodnie ze znalezionymi schematami w internecie, których jest troszeczkę, nawet troszeczkę dużo, bo wśród ludzi, którzy nagrywają i generalnie lubią rzeczy zrobione metodami domowymi, a dobre i tanie, no to ten mikrofon się cieszy bardzo dużą popularnością. To jest chyba najbardziej popularna kapsuła właśnie mikrofonowa, taka tania, a dobra. I tych schematów w internecie jest troszeczkę, no i jakby mając znajomego jakiegoś elektronika, elektryka, można taki mikrofon sobie zrobić i koszt takiego mikrofonu to jest powiedzmy 50 zł, już z dobrych komponentów pozostałych oczywiście też.
0: No zgadza się, i taki mikrofon bez konieczności...
1: Jeden człowiek na Allegro, nie pamiętam w tej chwili jego nika, od jakiegoś czasu sprzedaje takie mikrofony zrobione właśnie za 50 zł. Tylko że on to sprzedaje jako mikrofony pomiarowe, które mają wtyczkę cinczową. Więc jeżeli ktoś by chciał zamówić taki mikrofon, no to warto jest taką wtyczkę sobie jakby jakoś tam się z nim skontaktować.
0: Skontaktować się po prostu z taką osobą, jacka, która robi, i poinformować, że chce się coś innego na końcu tego kabelka. Ale jedna rzecz z takimi mikrofonami, bo ja miałem okazję słuchać próbek. Myślę, że gdzieś tam będziemy mogli potem...
1: Jedna rzecz, jeszcze druga rzecz będzie.
0: Aha. No ale właśnie, myślę, że gdzieś będziemy mogli jakoś te próbki zamieścić później, jeżeli dysponujesz, Tomku, takimi próbkami.
1: Dysponuje takimi próbkami.
0: No właśnie, to później coś może z tego wybierzemy i już, no bo w tym momencie nie zdążymy, ale jako uzupełnienie Tyflo Podcastu to może będziemy mogli coś tam dołączyć. No ale w każdym razie ja słuchałem takich próbek z tego mikrofonu i co mogę powiedzieć? No niestety, jeżeli ktoś zbliży ten mikrofon dosyć mocno do ust i w niego dmuchnie, to może spodziewać się bardzo ciekawych efektów, niekoniecznie pożądanych.
1: Tak, to są bardzo ciekawe efekty, dlatego że to jest mikrofon pomiaru, więc on nie ma żadnych tych tak zwanych pop-filtrów budowanych, czyli tych takich różnych gąbczanych albo i niegąbczanych mechanizmów, które to mają za zadanie tłumić.
0: Mikrofony to jedno, takie komputerowe. Powiedz mi, czy twoim zdaniem jest sens robić coś takiego, z czym ja się spotkałem wielokrotnie? Czy jest sens podłączać zwykły mikrofon, taki dynamiczny, do karty dźwiękowej?
1: Mikrofon dynamiczny ma bardzo słaby sygnał, więc można spodziewać się bardzo dużych szumów.
0: Właśnie. I tej odpowiedzi się spodziewałem. Jeżeli ktoś myśli, że po prostu zwykły mikrofon dynamiczny, nawet za kilkaset złotych zakupiony, podłączy sobie do takiej karty muzycznej bez większych problemów, może się zdziwić. Jest potrzebne jeszcze takie urządzenie, które się nazywa przedwzmacniacz. Zazwyczaj jest potrzebne.
1: Mikrofonowy.
0: No tak. Właśnie, przedwzmacniacz mikrofonowy. No i w tym momencie dopiero można sobie taki mikrofon podłączyć. No a już jeżeli chodzi o mikrofony pojemności, to jeszcze potrzebne jest dodatkowe zasilanie.
1: Tak, to znaczy, bo generalnie mikrofony takie komputerowe, zwłaszcza teraz, już ładnych paru lat, w większości są mikrofonami elektretowymi, czyli powiedzmy, że pojemnościowymi. Tam są różnice małe, niemniej jednak to nie są mikrofony dynamiczne, to są mikrofony pojemnościowe, bo one mają mocniejszy sygnał, dużo mocniejszy, zazwyczaj oczywiście, bo tam są różne mikrofony, które mimo że są elektretowe, to mają słaby ten sygnał. No nie, tak generalnie one mają mocniejszy sygnał i dużo łatwiej im jest przenieść górę, więc tej góry wysokich tonów mają dużo więcej.
0: Czyli mamy już mikrofon, jakiś powiedzmy sobie zdecydowaliśmy się na mikrofon. No, dobra karta, wiadomo, też by się przydała do naszego komputera, bo skoro mamy mikrofon, to no, lepiej tak. Nie korzystać
1: i
0: z tej karty
1: tu też
0: zintegrowanej.
1: Można trochę to znaczy karta zintegrowana... Kartą zintegrowaną, to też są różne te karty zintegrowane, wbudowywane w te komputery.
0: Spotkałeś się z jakąś dobrą?
1: Spotkałem się z kartami firmy SoundMax, które to karty firmy SoundMax zazwyczaj mają lepsze przedwzmacniacze niż karty firmy Realtek, Chociaż spotkałem się z kartą Soundmax, w której nie dało się wyłączyć odszumiania, więc ten dźwięk był dużo gorszy niż w Liteku.
0: No niestety, i tak bywa. No ale jeżeli ktoś już będzie myślał na poważnie, to także warto rozważyć zakup jakiejś karty dźwiękowej. Kiedyś były bardzo popularne Creative'y, to się chyba w dalszym ciągu utrzymało, prawda?
1: Tak, i z tego co wiem, chociaż... Tutaj to jest tak, mam jedną kartę Creative'a, Sound Blaster XV Go, która ma bardzo dobry przezmacniacz mikrofonowy, tylko że ona ma z kolei jeden problem taki, że coś ze sterownikami jest, ze sterowniki są chyba źle napisane. Problem jest taki, że te sterowniki potrafią czasami zrobić albo blue screena, albo przy odtwarzaniu, albo przy nagrywaniu co jakiś czas robią takie brudy. Nie
0: ale to pod Windowsem
1: opisać.
0: XP, tak?
1: Pod
0: tak
1: Windowsem XP, no pod siódemką... Nie pamiętam jak jest.
0: Pod siódemką, ja jak dobrze pamiętam, to z Creative'em jest taki problem, że oni produkują przede wszystkim sterowniki do aktualnie funkcjonujących systemów. Jeżeli mamy kartę daną, to jeżeli system X jest w danym momencie na topie, to oni się najbardziej starają wspierać ten właśnie system. A jeżeli coś już jest przestarzałego, no to oni tam jakąś podstawową funkcjonalność wdrożą dla tego systemu, ale już cudów nie ma się co spodziewać. No chociaż ja pamiętam słynne karty, na przykład Sound Blaster Audigi, które były popularne w momencie, gdy Windows XP także był na topie.
1: Pod takimi różnymi prywatnymi kanałami mam informację, że z XV Go pod siódemką jest nieco lepiej.
0: No właśnie, czyli to się sprawdza. Chociaż jak mówię o Sound Blaster Audigi na przykład, o karcie, którą ja miałem kiedyś, był z nią taki problem niekiedy, no, że po prostu również w momencie wysyłania sygnału, właściwie w momencie nagrywania sygnału, szczególnie przez programy streamingowe, potrafiła się albo zawiesić, albo doszło do jakiegoś dziwnego przydźwięku, albo ten dźwięk się nagle zwalniał. No cuda się działy w każdym razie i tak naprawdę nikt się tematem nie zajął. To jeżeli chodzi o karty, co jeszcze ciekawego dotyczącego dźwięku możemy doczepić do tego naszego komputera?
1: Są do kupienia na Allegro przez wzmacniacze mikrofonowe za złotych 30 na przykład. Ja bym musiał się dowiedzieć, jaki to jest konkretny model, ten, który jakby znam z różnych opisów, ale ten wzmacniacz za złotych 30, zasilany baterią bodajże R9, jest całkiem przyzwoity i można go podłączyć nawet do karty zintegrowanej wejście liniowe.
0: O, no proszę.
1: Czyli
0: no to już jest...
1: nie mikrofonowe, tylko to takie, powiedzmy, którym się, nie wiem, zgrywa z jakichś magnetofonów czy innych takich rzeczy.
0: A powiedz mi, jaka jest twoja opinia na temat tego, czy jeżeli ktoś buduje sobie takie, powiedzmy, malutkie studio, on nie będzie chciał nie wiadomo czego tam robić, ale czy jest sens inwestować w takie urządzenie na przykład jak mikser?
1: Mikser generalnie się przydaje przede wszystkim do mikrofonów pojemnościowych, no bo tam w zasadzie
0: oczywiście
1: teraz,
0: mikser z czymś takim, co nazywa się zasilanie Phantom.
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że prawie każdy chyba mikser, przynajmniej takiej zwykłej, szanującej się firmy, niekoniecznie Huihong Electronics, ma w sobie zasilanie fantomowe dla mikrofonów pojemnościowych. Przynajmniej jak ja widziałem miksery takie za, powiedzmy, tam 180 zł bodajże to kosztowało, to miało taki przedmaster dla mikrofonów pojemnościowych. Oczywiście oprócz tego są przedmaster kupowane osobno do takich mikrofonów pojemnościowych. Gdzieś tam, które też mają fantoma.
0: No i one się czym charakteryzują? Mniejszą ilością szumów, tak?
1: To znaczy to jest tak, no mikser ma oprócz przezmacniacza kilka jeszcze innych funkcji. No, podstawową funkcją miksera jest no, miksowanie sygnałów, czyli jeżeli mam, nie wiem, komputer czy klawisze i wokal, czyli mikrofon i tam coś jeszcze, wpinam sobie to wszystko w jedno pudełko pod tytułem mikser. Jeżeli mam to wpięte w jedno pudełko pod tytułem mikser, no to mam jakby to wszystko, mogę sobie słuchać na innych słuchawkach i to jest chyba najważniejsze generalnie w ogóle w mikserze. Właśnie to, że mam kilka tych źródeł i mogę je sobie z różną głośnością jakby sobie na tych słuchawkach posłuchać.
0: Albo na przykład w tym momencie, kiedy mówimy do was, przede mną stoi tu takie urządzenie, także mikserem zwane, nawet tak będąc
1: no,
0: szczery.
1: No przede mną też.
0: Właśnie, nawet będąc szczery, a to ja jestem lepszy, bo przede mną dwa stoją. Tak się pochwalę.
1: No przede mną stoi jeden, tylko z kolei przede mną mam jeszcze kartę muzyczną, jeszcze drugą kartę muzyczną w komputerze, jeszcze trzecią kartę muzyczną w komputerze.
0: Wiesz co, ja też tu mam trzy karty muzyczne w komputerze, ale dobrze, aha, skończmy się licytować, bo zaraz z tego wyjdzie naprawdę licytacja, tak, kto ma więcej sprzętu przed sobą, ale ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że przede mną stoją tutaj takie dwa miksery i te miksery po prostu służą do tego, żebyśmy my mogli w tym momencie rozmawiać, żeby pod nami leciała sobie ta muzyczka, żebyśmy my, kiedy chcemy porozmawiać sobie poza anteną, mogli to uczynić, żebyście nie musieli tego słuchać. No i do tego także przydaje się mikser. Mikser również
1: tak,
0: w radiu
1: w którym znajduje... jest sygnał jakby mój sygnał, sygnał Michała, sygnał tego powiedzmy muzyki, tam czegoś jeszcze. Ja słyszę Michała i tylko Michała, na stream idzie i ja i no wszystko idzie i tak dalej, i tak dalej. To jakby te funkcje jakoś mój krosowania sygnału. No, w tych mikserach też są mniej lub bardziej rozbudowane.
0: Ja myślę, że kiedyś... No właśnie, ja myślę, że kiedyś byśmy nawet mogli zrobić całą audycję o mikserach, bo to jest temat no, dosyć spory. Różne funkcje są w tych mikserach i też warto by było opowiedzieć teraz tylko...
1: Oj, bardzo różnie.
0: Teraz tylko tak zaczynamy
1: i
0: temat.
1: Bardzo różnie się nazywające tak naprawdę. Jedna
0: właśnie.
1: Funkcja może się w trzech mikserach nazywa się różnie.
0: A to się zgadza. Dlatego teraz tylko tak zaczynamy temat, żeby go, no niestety, skończyć zaraz. No cóż, 2 minuty po godzinie 20, ale my tu jeszcze zostaniemy, bo mamy jeszcze jeden temat do omówienia, mianowicie temat związany z oprogramowaniem, za pomocą którego można sobie z tym dźwiękiem działać, czy go obrabiać,
1: o którym
0: czy
1: można mówić co najmniej tyle samo czasu, więc...
0: Właśnie, ale to posłuchajmy teraz muzyki, wrócimy do was za chwilę. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. Przypominam, drogi kontaktu z nami 22 398 80 27 wewnętrzny 930 38, to jest numer telefonu stacjonarnego, a na Skype'ie jesteśmy pod loginem tyflopodcast.net. Jeżeli macie jakieś pytania do Tomka albo do mnie, jeżeli coś was nurtuje związanego z dźwiękiem, o coś chcielibyście zapytać na żywo w radiu, no to jest okazja. Wracamy do was, to jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o dźwięku i mamy kolejne pytanie. Tym razem doszło do mnie drogą tekstową. Arek pyta, czym się kierować przy zakupie słuchawek naużnych? Często jest tak, że one mają jakieś parametry, a my mamy możliwość zakupu tylko i wyłącznie przez internet, co nie daje nam możliwości wysłuchania barwy. Pomijam fakt spasowania, wygody, a zdarzyło mi się kupić słuchawki tanie, ale świetnie brzmiące. I jeszcze jedno,
1: tak,
0: jakim podkładem sprawdzać jakość słuchawek? Czy to ma w ogóle jakieś znaczenie?
1: Znaczy generalnie to się o tym różnie mówi. Ogólnie rzecz biorąc, jakość słuchawek najczęściej jest niestety jest nie do sprawdzenia tak przez internet. Dlatego, że większość słuchawek będzie od 20 do 20, czy tam jakaś podobna taka liczba od 20 do 20 tysięcy, od 50 do 20 tysięcy, od 15 do 25 tysięcy i to wcale nie oznacza, że one rzeczywiście mają takie pasmo przenoszenia. Nawet jeżeli mają, to nie wiadomo, co się tam w środku dzieje i generalnie w jakim to jest, jaki jest jakby zakres tolerancji. Dlatego, że takie jakby obie te wartości wynikają z pomiarów tych słuchawek i tych pomiarów można dokonywać różnie. Dlatego, że no, jeżeli się uprzeć, jeżeli bardzo podgłośni głośniki takie za 20 zł komputerowe, to i bardzo niskie dźwięki można na nie jakoś tam dać, tylko że one będą bardzo cicho. I teraz generalnie jaki jest już ta granica, w której przyjmujemy, że ten dźwięk jeszcze jest przenoszony przez głośniki, albo słuchawki, albo mikrofon, no albo już nie jest przenoszony. I problem w tym, że ta granica nie jest oznajmiana nigdzie, no nie jest to pisane nigdzie.
0: No i jeszcze jedna sprawa. Ja bym na to zwrócił uwagę, że różne słuchawki mają różną charakterystykę. Mimo tego, że one tam przenoszą ten dźwięk, to jednak bardzo często jest tak, że mają niektóre częstotliwości podbite.
1: Właśnie o to mi chodzi, że one mają w zakresie, powiedzmy, bo to się w decybelach wszystko liczy, w zakresie plus minus, powiedzmy, 20 czy tam 10 decybeli, od tyle do tylu herców częstotliwości, czyli od takiego niskiego do takiego wysokiego dźwięku. Poza tą, poza tym przedziałem dzieje się coś dziwnego, innego. Albo no jest za nisko, albo jest za dużo, albo za mało, najczęściej za mało.
0: Czyli najlepiej po prostu się przejść gdzieś mimo wszystko.
1: Najlepiej się przejść i posłuchać, bo inaczej to nie ma jak.
0: No bo też są różne preferencje. Właśnie, opinie na forum, ale też są różne preferencje. Jedni lubią słuchawki na przykład z podbitym basem, a innym to przeszkadza. Jedni lubią taki dźwięk, inni taki, więc nie ma jednoznacznej opinii. Ja na przykład kupując swoje słuchawki, jakiś czas temu poczytałem o nich trochę. Ja głównie kupiłem je ze względu na to, że no ja w tych słuchawkach dość dużo pracuję, no i potrzeba mi było czegoś naprawdę solidnego, ale też czytałem o tym, że te słuchawki mają jakieś tam podbicie dolnych częstotliwości. I rzeczywiście, przez pewien okres czasu, no czułem się w tych słuchawkach dziwnie. Teraz mi to już nie przeszkadza, ale przez pewien okres czasu tak się zastanawiałem, czy ja się do tych słuchawek, które mam, przyzwyczaję. Także to jest indywidualny gust każdego użytkownika, co mu tam się
1: jeszcze
0: podoba.
1: Jeszcze była to druga część pytania o te podkłady do słuchawek.
0: No właśnie.
1: I te podkłady do słuchawek, no to znaczy tak, jeżeli ja byłem na forum realizatorów dźwięku, to mówili, żeby tam dać, jeżeli się sprawdza, to kawałek, który jest dobrze jest zrealizowany i tak dalej, i tak dalej, ale taki, który dobrze znasz. Jeżeli właśnie tego kawałka się nasłuchałeś ileś razy i go znasz od powszechki, jak to brzmi na twoich, jak to brzmi na nie twoich i w ogóle, no to on pewnie będzie dobry, no bo ty już będziesz wiedział jakby na nim, czym te słuchawki się charakteryzują. No i oczywiście najlepiej by było, gdyby to był w jakiejś dobrej jakości, niekoniecznie MP3 32 kb czy tam coś takiego. No, im lepsza jakość, no to tym lepiej, no bo tym więcej można z takich słuchawek no wycisnąć tego brzmienia.
0: I będziemy wiedzieli, jak to brzmi. Dobrze, przejdźmy może teraz do oprogramowania, za pomocą którego osoba niewidoma będzie w stanie z tym dźwiękiem zrobić więcej lub mniej. No i w tym momencie przechodzimy tak naprawdę do głównego punktu naszego programu, bo poza rejestratorami, no to te urządzenia, takie komputerowe tam, czy mikrofony, czy rzeczy tego typu, to były przede wszystkim urządzenia takie uniwersalne. Tu no, mikrofon podłączyć to myślę, że każdy potrafi nauczyć się obsługi miksera również, no ale jeżeli chodzi o dostępność interfejsów programów, z tym bywa różnie, jest to już niestety niezależne od nas. To co na początek? MP3 Direct Cut, króciutko.
1: Tak, MP3 Direct Cut, czyli program, jak sama nazwa wskazuje, do cięcia czy generalnie montażu plików MP3 i chyba tylko MP3, o ile pamiętam.
0: Też mi się tak wydaje, że MP3.
1: I co mogę o tym programie powiedzieć? Program bardzo prosty.
0: Skróty klawiszowe ma, bez problemu żadnych, można zaznaczać fragmenty.
1: Tak, skróty klawiszowe, nie ma żadnych w zasadzie jakichś efektów, jakichś poza bardzo podstawowymi, jak właśnie cięcie i tak dalej. Tylko, że jeżeli ktoś by chciał tym ciąć, nie wiem, podcast czy jakąś wypowiedź, to nie polecam, dlatego że on ma stosunkowo mało precyzyjne to cięcie i mało wygodne. Poza tym w zasadzie każdy albo prawie każdy ten punkt cięcia jest słyszany jako takie, nawet nie jako trzask, tylko taki
0: dokładnie,
1: takie coś.
0: Dokładnie. Jeżeli
1: im więcej cięcia, tym więcej tych
0: trzasków. Ja zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli plik jest w dobrej jakości, czyli powiedzmy tam 256-320, to niekiedy udaje się tego uniknąć, ale to też nie jest regułą, więc po prostu no lepiej, jeżeli na przykład mamy do pocięcia jakiś długi materiał i trzeba na przykład wyciąć początek i koniec, albo na przykład podzielić plik na kilka mniejszych bez konieczności dekodowania tego w programie edycyjnym, no to takie narzędzie typu MP3 Direct Cut jest narzędziem idealnym. Ono też jest jeszcze bardzo wdzięczne do nagrywania dźwięku, a dlatego, że Między innymi ma wskaźnik przesterowania i to wskaźnik dźwiękowy możemy sobie włączyć.
1: No powiedzmy, że wskaźnik. To znaczy ten wskaźnik działał, przynajmniej działał tak, jak jeszcze miałem ten program kiedyś tam, że w momencie przesterowania on dawał na głośniki ten dźwięk taki standardowy, systemowy. Ten,
0: zgadza się, dingo, zgadza się.
1: Gwiazdka, nie pamiętam, któryś tam taki.
0: No i w tym momencie wiedzieliśmy, że coś nam się niedobrego dzieje, że lepiej poziom sygnału sobie ściszyć, no bo możemy dostać wynikowo przykrą niespodziankę.
1: Tak, natomiast jest tam taka jeszcze jedna niespodzianka troszeczkę, co dla niektórych w tym programie. Żeby włączyć nagrywanie, pewnie wiesz, o co mi chodzi, o pola, dwa pola wyboru to zaznaczenia. Pole wyboru, nagrywanie i wtedy owszem włącza się ten wskaźnik. Ale żeby zacząć nagrywanie, należy jeszcze nacisnąć drugie pole wyboru, play.
0: No cóż. Także mamy MP3 Direct Cut'a za sobą. Kolejny program, który będzie przydatny i używany, myślę, że przez...
1: No i MP3 Direct Cut jest za darmo.
0: Właśnie, to jest istotne, chociaż pobieranie jego jest takie trochę dziwne, przynajmniej kiedyś było na stronę, trzeba było wejść, a potem pobierać i tak z jakiegoś tam innego miejsca w sieci. Tak jakoś sobie autor wymyślił. Tam się pobierało to po prostu z jakiegoś zewnętrznego hostingu, który trzyma najnowsze wersje instalek. No taka wola autora, niech mu tam będzie. Teraz kolejny program używany przez wielu niewidomych i myślę, że chyba najpopularniejszy, więc nie będziemy tu na niego zbyt wiele czasu, myślę, tracić, ale trochę go omówić trzeba. I co on ma fajnego? Goldwave. To już program płatny.
1: Tak. Tak, to jest program płatny, kosztuje 40 parę dolarów, czy jakoś tak, zresztą wszystko jest w audycji Tyflo Podcast. W stosunku do MP3 Direct Cut'a ma bardzo duże możliwości, bo ma bardzo precyzyjne funkcje montażowe, tyle że on oczywiście każdy plik przekształca do Wave'a, zanim będzie poddany jakiejkolwiek obróbce. Więc jakby może być tak, że będzie podwójna jakby konwersja, bo najpierw jest jedna MP3, potem to MP3 się znowu jakby do MP2 zapisuje, ale to takie już szczegóły powiedzmy. No ale program, nawet ja czasami używam właśnie do jakichś takich montażowych rzeczy, jeżeli coś trzeba zrobić poniekąd na szybko, no bo oczywiście to nie jest program jeszcze najbardziej zaawansowany z tych, które byśmy chcieli się omówić.
0: Właśnie, a jakie funkcje ma, takie, które mogą być przydatne osobom chcącym coś z tym dźwiękiem robić? Można nagrać, można odtworzyć i można edytować.
1: Tak, tak, można edytować. I edycja, czyli ten filtr taki, jak tam jest w tych wszystkich rejestratorach różnych, czyli odcięcie jakichś basów, sopranów, czy tam czego tam się chce. Jakiś tam korektor, odszumiacz, dosyć ważna sprawa przy nagrywaniu jakichś takich właśnie rzeczy skądś, gdzieś, jakoś tam.
0: No i rzeczywiście ten odszumiacz całkiem nieźle sobie radzi, muszę powiedzieć. Jeżeli ktoś słuchał w Tyflo Podcaście na przykład materiałów z forum dostępnej cyberprzestrzeni, już opublikowaliśmy tam między innymi ostatnio materiał o pozycjonowaniu, no to właśnie odszumiany był tym narzędziem z Goldwave'a. Myślę, że efekt, no może no słychać, że tam coś przy tym pliku było robione, ale jest to zrozumiałe i myślę, że
1: natomiast
0: nie
1: tak
0: najgorsze.
1: Naprawdę jak testowałem kilka rzeczywiście bardzo profesjonalnych i bardzo takich algorytmów teoretycznie porządnych i drogich i w ogóle, to przynajmniej jakoś u mnie one się niewiele lepiej sprawdzały. Możliwe, że lepiej się sprawdzają, kiedy ktoś widzi i ma te różne wizualizacje tego całego sygnału i tam może wtedy może to lepiej działać, ale jeżeli to się robi tak na pół automatycznie, jak ja to robię, no to one podobnie dosyć brzmiały.
0: Więc tu już mamy kolejny plus na rzecz Goldwave'a. On nie jest jeszcze nawet specjalnie drogi. Zachęcamy przy okazji do posłuchania podcastów na ten temat autorstwa Roberta Łabęckiego w Tyflo Podcaście. Jest kilka podcastów o Goldwave'ie. Ty zresztą także swego czasu nagrywałeś podcast o dosyć ciekawych funkcjach tego programu.
1: Tak, ale bezstronnie mogę powiedzieć, że chyba Roberta są takie bardziej chyba systematycznie to nagrywane, takie mam wrażenie.
0: Tak, bo tam jakby od podstaw omawiał to, co można z tym dźwiękiem zrobić. Więc mamy Goldwave. Goldwave całkiem przydatnym narzędziem jest. Teraz może kolejne darmowe narzędzie, czyli Audacity. Ono jest darmowe, ale
1: Audacity
0: jak z jego dostępnością?
1: Tylko darmowe, ale też open source jest, czyli ma otwarty kod źródłowy. No i Wszystko jest super, to znaczy to jest w ogóle innego typu narzędzie, bo to jest program wielośladowy, czyli do nawet nie edycji jednego pliku, to znaczy też można oczywiście edytować jakiś tam pojedynczy plik tym programem i niektórzy ludzie tak robią, natomiast on jest określany jako wielośladowy edytor, czyli jeżeli ktoś jest jakoś tam, nie wiem, muzycznie, czy tam jakoś tam chce sobie jakieś pomysły zapisać, nagrać, bo ma swój głos, bo ma klawisz, bo ma jakąś gitarę i tam coś jeszcze, albo chce jakiś tam drugi głos sobie dograć, no to Audacity jest takim programem, który to umożliwia. Dostępny jest jakoś tam całkiem nawet, bo tam chyba nawet producent tego programu jakoś tam próbuje te funkcjonalności jakoś tam wdrażać i dostępność. Tylko tyle, że mi ten program, jak kiedyś mi się tam na nim zdarzyło trochę pracować, on był dziwny, bo on się czasem lubił wysypać. Faktem, że on ma takie narzędzie do odzyskiwania projektów, jeżeli w trakcie jakiegoś tam zawieszenia. Natomiast on ma kilka rozwiązań dziwnych, dlatego że on na przykład, jeżeli się nagrywa w takim programie profesjonalnym typu Pro Tools, typu jakimś Cubase czy inny taki, to ścieżki są nagrywane do wave'ów, więc można je nawet po prostu odtworzyć w jakimś innym programie, wyedytować bez żadnych jakiejś tam zabawy w coś gdzieś. W Audacity nagrywa do jakiegoś swojego własnego formatu i wydubanie tych plików to nie jest taka prosta sprawa. Audacity nie obsługuje takiego standardu audio używanego w profesjonalnych aplikacjach, czyli AZO, czyli to jest standard kart muzycznych, który pozwala na bardzo niskie opóźnienia w pracy z
0: Może powiedzmy od razu, czy Goldwave obsługuje? Albo czy MP3 Direct Cut obsługuje?
1: Nie, Goldwave nie obsługuje. Ani MP3 Direct Cut.
0: No właśnie, ten ostatni to tym bardziej.
1: Tylko że w edycji to jest mniej potrzebne. Tylko mi chodzi właśnie o te funkcje wielośladowe, jeżeli ktoś nagrywa i potem się będzie słyszał z jakimś tam opóźnieniem. Bo tak, zwłaszcza jeżeli by chciał sobie dać jakiś pogłos czy efekt, no to będzie się słyszał z opóźnieniem i to takim dosyć przeszkadzającym.
0: Rozumiem. Czyli jeżeli ktoś nie ma pieniążków na jakieś oprogramowanie, które kosztuje, a wersje demonstracyjne mu nie wystarczają, no to może skorzystać z Audacity, no, które jakieś tam możliwości ma i da się z tego korzystać.
1: Powiedzmy, natomiast ja bym to raczej radził, jeśli już w ogóle bym komuś radził, to ludziom, którzy nie mają za dużych wymagań co do właśnie nagrywania nawet takiego wielośladowego. Nagrać coś, ewentualnie ustawić głośność i tyle. I więcej im jest do szczęścia niepotrzebne, bo no te funkcje dalsze są jakoś dziwnie trochę zrobione, a zwłaszcza jeżeli ktoś by chciał potem się tym coraz bardziej profesjonalnie zająć, to ten program ma kilka takich rzeczy, które potem przeszkadzają, bo się uczy jakichś rzeczy, które nie są nigdzie wykorzystywane w żadnych programach takich profesjonalnych.
0: No to teraz, Tomku, myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy, bo za moment powiemy jeszcze o jednym programie. Chociaż nie, jeszcze zanim muzyczna przerwa, to jeszcze może króciutko o SoundForge'u, bo z tego też korzystają osoby niewidome.
1: Tak, z tego korzystają osoby niewidome, ale ja się do nich nie zaliczam. To znaczy, kiedyś próbowałem z niego korzystać, tylko że program w pełnej wersji sporo kosztuje. Program ma kilka... to znaczy tak, no program ma więcej jakoś tam efektów. Niektóre są lepsze. No,
0: moim zdaniem właśnie...
1: Wszystkie procesory...
0: No właśnie, moim zdaniem te efekty od Goldwave'a SoundForge ma zdecydowanie lepsze, na przykład jeżeli chodzi o jakąś tam, powiedzmy, kompresję dynamiki, bo kompresor w Goldwave'ie, czyli to jest takie narzędzie, dzięki któremu wyrównamy sobie poziom głośności całego
1: takie
0: pliku.
1: Takie coś jak automatyczna regulacja głośności w tych wszystkich rejestratorach. Jeżeli ktoś ma Olympusa, to na pewno wie, co to jest, bo w starszych Olympusach serii DS to jest generalnie włączone. Jeżeli ktoś klaśnie i tam będzie miał jakiś szum, to ten szum mu się ściszy na chwilę i znowu się przygłośni.
0: I się podgłośni.
1: To jest właśnie kompresor.
0: Właśnie, ale teraz jeżeli chodzi o kompresor w Goldwave'ie, to działa to, no jak dla mnie, beznadziejnie. Ja może nie umiem.
1: Działa to dziwnie i są dziwne parametry tam ponazywane. Tam mam wrażenie, że tam to ten kompresor robił nie realizator dźwięku, tylko informatyk. Bo tam są jakieś dziwne w ogóle pojęcia. Ja się uczyłem realizacji, ja generalnie coś o tej realizacji wiem, natomiast z takimi pojęciami jak w tym kompresorze coś się jeszcze nigdzie nie spotkałem.
0: No cóż, to się w końcu spotkałeś. Ale rzeczywiście, efekty nawet tego kompresora nie są zadowalające jak dla mnie. W SoundForge'u nawet i przepuszczenie tego przez zwykłe Normalize, bo tam jest jeszcze no, procesory dynamiki, to jest zupełnie jeszcze inna bajka, to tam są lepiej rozwiązane, lepiej to działa, słychać tego lepsze efekty. Natomiast... co mi się w SoundForge'u osobiście nie podoba, nie wiem, czy ty to potwierdzisz, albo być może no ja nie skupiłem się na tyle.
1: To znaczy ja za mało chyba korzystałem z niego, żeby tak
0: ja też,
1: jakoś...
0: wiesz, ja korzystałem trochę z SoundForge'a, ale to już było kilka wersji do tyłu, być może teraz się to zmieniło zupełnie, ale ja pamiętam, że mi się tam bardzo nie podobało zaznaczanie. To było precyzyjne, ale żeby coś zaznaczyć, to trzeba

0: audycji, programu, które są przez nas wykorzystywane na co dzień, no nie trzeba kupować całego kombajnu, no bo Soundforge naprawdę ma tych funkcji bardzo dużo, a z jego dostępnością da się.
1: I kosztuje złotych bodajże 900, czy jakoś tak.
0: No chyba nawet więcej. Chyba nawet więcej Soundforge kosztuje. No, ale w każdym razie...
1: Tak mi się rzeczy koło tego.
0: No ale w każdym razie, jeżeli ktoś nie potrzebuje tak bardzo rozbudowanego narzędzia, no to może jednak coś tańszego albo zupełnie darmowego. Za moment przejdziemy sobie do już ostatniej części naszego dzisiejszego programu. Będziemy rozmawiać o Reaperze, czyli o czymś, o czym już podcast nagrałeś, ale myślę, że jeszcze trochę rozbudujemy to, bo zabrakło mi w tym podcaście, zresztą chyba nie tylko mi, jeszcze paru takich podstawowych rzeczy.
1: Tak, to było.
0: O które cię za moment będę męczył. To jest cały czas Radio N, to jest cały czas audycja Tyflo Podcast w Radio N. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to proszę bardzo, 22 398 80 27, wewnętrzny 938. Jesteśmy też na Skype'ie tyflopodcast.net.
2: Radio N.
0: Słuchacie cały czas Tyflo Podcastu w Radiu N, audycji, która pojawia się na żywo w każdy poniedziałek po godzinie 19 na www.radio.n.pl i www.radio.n.fm. Tak, jest coraz dłuższa. Masz rację, Tomku, bo rzeczywiście temat jest bardzo interesujący i my się tu niejednokrotnie będziemy chyba spotykać i rozmawiać o dźwięku, bo to jest temat, który sporą rzeszę osób interesuje, tak jak można gdzieś tam sobie poczytać na środowiskowych listach dyskusyjnych, takich jak Tyflos, czy na przykład na forum Klango, to co jakiś czas ludzie mają pytania związane z dźwiękiem. A teraz przechodzimy do kolejnego programu, który jest bardzo ciekawy, przynajmniej ty tak cały czas o nim opowiadasz, tak, że jest ciekawy. Ja do niego już któryś raz siadam, ale nie mogę się do niego jakoś przekonać, czyli do programu, który nazywa się Reaper.
1: Tak.
0: To ci oddaję głos w tym momencie.
1: Tak, bo Reaper jest programem, który jest też, tak jak Audacity, do nagrywania wielośrodowego, tylko że Reaper już jest programem, który chce być jak najbardziej profesjonalny, natomiast za cenę, jakby to powiedzieć, nieprofesjonalną, dlatego że program w wersji, licencja programu do niekomercyjnego użytku, tudzież do jakiegoś nawet komercyjnego, ale z jakimiś tam stosunkowo małymi przychodami, nie pamiętam w tej chwili, jakie to są liczby, kosztuje dolarów bodajże 40 albo 60 w tej chwili, czyli w zasadzie tyle samo co Goldwave. Można tego programu używać tak samo jak Goldwave'a, jako, wiadomo, edycję jednego pliku, przy czym ma i porządnej jakości efekty. Jest dostępny i będzie coraz bardziej dostępny za sprawą skryptów do niego, do gadaczy, do screenerów, do Windows'a, do JAWS'a, do NVDA i do System Access. Przy czym Windows nie jest wymagany w wersji 7, tylko może być wcześniejszy, dlatego że to nie są skrypty do Windows'a, tylko jakby do Reapera.
0: One się komunikują bezpośrednio z Windows'em czy z jakimkolwiek innym czytnikiem ekranu.
1: Tak, przez to jego takie...
0: Przez jego mechanizmy wewnętrzne. Właściwie tam system także sporo pomaga. No i cóż ten Reaper teraz potrafi w porównaniu...
1: Jedna jest ciekawostka a propos tego Reapera, jeżeli chodzi o wersję demo. Zazwyczaj wersje demo są 30-dniowe, po 30 dniach albo jest jakieś funkcje są blokowane, albo jest... Generalnie to już nie działa. Reaper ma okno takie swoje, które mówisz, że to jest wersja demo, że po 30 dniach powinieneś się odinstalować, że Reapera uruchamiasz powiedzmy już 35 dni powiedzmy, czyli już jesteś po tym okresie próbnym. I przez 5 sekund masz tylko przyciski tam kup, tam rejestr, kup, czy tam coś takiego, może się po angielsku. Po 5 sekundach pojawia się przycisk jakby still evaluating, czyli taki przejść do wersji takiej, tak?
0: W dalszym ciągu korzystaj.
1: Jakby w dalszym ciągu korzystaj.
0: Czyli tak postawili na uczciwość użytkowników, na zasadzie takiej, że jeżeli ci się podoba, to go kup, a jeżeli nie, być może dobrze, może nie zdążyłeś jeszcze przetestować tego wszystkiego przez 30 dni, bo program ma duże możliwości, więc jeżeli i tak bardzo chcesz,
1: i program jest całkowicie, nie ma żadnych funkcji poblokowanych, on tak naprawdę całkowicie i przez cały czas działa. To troszeczkę jak Total Commander, którego też wersja demo jest taka, że nacisnij przycisk 2, aby tam korzystać. I się korzysta.
0: Czyli
1: i
0: takie
1: tyle.
0: Podejście bardzo fair do użytkowników. Wiadomo, że z drugiej

0: strony jest z tym różnie, no ale miejmy nadzieję, że ci, którzy korzystają z Reapera, to zakupią jego licencję, która no nie jest droga, to trzeba przyznać. W porównaniu do różnych innych programów tego typu, to są niewielkie pieniądze, bo Reaper potrafi naprawdę sporo, w porównaniu do Goldwave'a na przykład.
1: Tak, Reaper potrafi naprawdę sporo, tylko że Reapera bym w pewnym sensie, oczywiście, przynajmniej na razie, póki nie ma jakiegoś porządnego tutoriala do Reapera, dla osób niewidomych oczywiście, bo dla osób widzących to jest tych troszeczkę tych tutoriali. Natomiast no, Reaper jest dosyć takim programem skomplikowanym. Dlatego, że on tam, no on jakby, no program jest przygotowany na to, że on będzie też między innymi pracował w studiu, więc ma różne studyjne opcje i do różnych studyjnych jakby możliwości ma, jest przygotowany. Łącznie z tym, że on może obsługiwać do 64 kanałów audio bodajże jednocześnie. Na jakby 64-kanałowy dźwięk. Przy czym to nie jest, nie ma nic wspólnego ze ścieżkami, bo o takich 64-kanałowych ścieżek można nadawać do bólu bodajże. Więc tam jest to w ogóle no naprawdę porządnie rozbudowane. Tam jest obsługa audio, obsługa MIDI, obsługa tam czegoś jeszcze. Można sterować tym programem za pośrednictwem tych kontrolerów takich MIDI, tudzież kontrolerów takich w ogóle studyjnych na różnych protokołach typu Human User Interface. To są takie rzeczywiście bardzo profesjonalne urządzenia, które kosztują jakieś tysiące złotych albo i dolarów. No oczywiście Azio obsługuje całkowicie, nie tylko Azio, bo tam w ogóle z tych protokołów ileś Wave Sound, jakiś Direct Sound, tam coś jeszcze. No tam tego jest kilka. Natomiast jedną rzecz, którą ma i bardzo ważne, że ten program to ma, to znaczy, że ma edytowalne skróty klawiszowe.
0: Czyli każdy może sobie to skonfigurować tak, jakby sobie
1: tak,
0: tego
1: jeżeli
0: życzył.
1: Komuś jest potrzebne, są potrzebne skróty tylko i wyłącznie do edycji audio, to całą resztę wywala albo z niej nie korzysta i sobie tylko robi te skróty klawiszowe do edycji audio. Dlatego, że gren tych skrótów klawiszowych w Reaperze jest bagatelka 2000.
0: To jest tak troszeczkę jak z Fubarem, że on także ma duże możliwości konfiguracyjne, czy na przykład z Mirandą, ale żeby to wszystko skonfigurować, to trzeba trochę czasu i trzeba przede wszystkim jeszcze wiedzieć, co się chce osiągnąć.
1: To znaczy, może nie tak jak z Mirandą, bo Miranda jakby sama z siebie nic nie umie i on dopiero trzeba skonfigurować.
0: No tak, bazuje na wtyczkach. No zresztą tak samo jak Fubar czy Winamp. No, to
1: a Reaper
0: tak
1: naprawdę on już ma w sobie sporo rzeczy i on już jest przygotowany, tylko tyle, że jeżeli by ktoś go chciał jakoś tam bo on ma bardzo, on ma ogromne możliwości personalizacji. Akurat dla niewidomych to jest mniejsze tam jakieś tamten, natomiast on tam możesz wszystkie elementy interfejsu w ogóle pozmieniać graficznie. W ogóle od jakiejś wersji, od tej wersji 4, która jest na razie alfa, zresztą też publicznie dostępna, możesz w ogóle, jakoś tam jest jakiś w ogóle język skryptowy do w ogóle opisu całego wyglądu tego Reapera.
0: Można sobie własny interfejs zaprojektować, jak rozumiem.
1: Chyba, albo przynajmniej bardzo go zmienić. I tam to można wszystko, skróty klawiszowe eksportować do pliku. Oni mają takie coś, całe centrum jakby tych różnych właśnie skryptów, nieskryptów, schematów, kolorów, jakichś wtyczek napisanych specjalnie do Reapera, bo oni mają taki język do wtyczek. Można pisać nie tylko skróty, ale makra, takie, które mają ileś skrótów klawiszowych, typu makro, które powiedzmy zaznacza fragment jakiś, go kasuje i tam coś jeszcze z tym robi. Albo który, jeżeli jest odtwarzany, to gdzieś tam przechodzi do jakiegoś fragmentu i coś tam robi. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no, to jest już kwestia kreatywności użytkowników, to co wymyśli.
0: No oczywiście, że tak.
1: Dla użytkowników, którzy lubią grzebać się w informatyce, programować, to Reaper obsługuje, można pisać skrypty do Reapera w Pythonie i w czymś jeszcze, nie pamiętam w czym, w Perlu chyba. No to jest, no czyli można w ogóle rzeczy robić. Reaper ma SDK, w którym można pisać jakieś w ogóle własne funkcjonalności do tego Reapera. Tak był pisany ten Reaccess, czyli właśnie to udźwiękowienie do tego programu. Właśnie z użyciem SDK Reapera.
0: Reaper ma sporo funkcji, ale ja powiedziałem jakiś czas temu, że jakoś nie mogę się do niego przekonać. I teraz ja powiem dlaczego. Dlatego, że no, ja od programu do edycji audio nie mam zbyt wielkich wymagań. Ja bym chciał otworzyć sobie jakiś plik i w miarę wygodnie móc na przykład go przeedytować, dlatego że obecnie moja działalność związana z audio to polega głównie na wycinaniu jakichś różnych rzeczy z plików z podcastami. No niestety w Reaperze nie jest to tak intuicyjne jak w Goldwave'ie na przykład, albo może po prostu ja nie widzę, że to jest tak intuicyjne.
1: To znaczy inaczej, on może nie tyle, że jest to nieintuicyjne, bo to jest intuicyjne, tylko trzeba znaleźć skrót jakby do tego klawiszowy, tudzież w ogóle, dlatego że no to jest tak jak, nie wiem, w Wordzie można pisać notatki szkolne, no tylko tyle, że no
0: lepiej w notatniku
1: jest mniejszy.
0: No właśnie.
1: Natomiast tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś by się przyzwyczaił do tego Reapera, to w nim można to spokojnie robić i to jest, może być równie intuicyjne tak naprawdę jak w Goldwave, no tylko trzeba do tego jakoś dojść i trochę o tym poczytać przynajmniej chwilę, dlatego że no trzeba dojść do tych skrótów klawiszowych odpowiedzialnych za edycję, no i je wykorzystać jakby.
0: No i być może
1: natomiast
0: nawet można by sobie jakieś
1: coś makra
0: gdzieś tam zrobić, które by ułatwiły pracę.
1: Natomiast tak naprawdę on ma takie skróty, jak w Goldwave'ie, do
0: zaznaczenia,
1: czyli wstaw początek zaznaczenia, wstaw koniec zaznaczenia, odtwarzaj zaznaczenie, wytnij zaznaczenie, wklej zaznaczenie i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli to się wszystko da
1: nałóż
0: zrobić, po prostu
1: efekt
0: jest
1: na
0: kwestia...
1: zaznaczenie i tak dalej.
0: Właśnie, a propos efektów i a propos edycji całkowitej danego projektu w Reaperze, to ty wspominałeś, że no tam można zrobić to dosyć ciekawie, bo można w zasadzie każdy element tego projektu niezależnie w dowolnym momencie zmienić. To może o tym nieco opowiedzmy.
1: Tak, to znaczy Reaper ma coś, co ma w zasadzie większość profesjonalnych programów do dźwięku. Nie wiem, czy Soundforge też tego nie ma przypadkiem. To się z angielska nazywa non-destructive tam editing. Generalnie chodzi o nieniszczącą edycję. Bo jeżeli w Goldwave'ie, powiedzmy, chcę sobie na coś nałożyć, nie wiem, pogłos, czy odszumić, powiedzmy. No dobra, odszumiam, okej. Okay. I plik się, jest processing okno, jest pasek postępu i jak się zrobi, to plik już jest odszumiony. I jest odszumiony. I dalej, powiedzmy, chcę jeszcze coś z tym zrobić, nałożyć tam jakiś korektor, bo tam, powiedzmy, dźwięk jest dziwny i chcę tam czegoś jeszcze dodać, bo mam mało góry, więc chcę tej góry, powiedzmy, dodać. Dodałem góry, ale w pewnym momencie mówię, że wszystko fajnie, tylko ja bym chciał niekoniecznie go odszumić, albo trochę mniej go odszumić. No i jest problem, no bo on już jest po korekcji, więc muszę go jeszcze raz poniekąd dodawać, ewentualnie robić undo i zrobić undo od wywalenia korekcji, od wywalenia odszumienia, załadować inne odszumienie.
0: A jeszcze niech się okaże, że
1: znowu korekcję.
0: Jeszcze niech się okaże, że w międzyczasie dokonaliśmy jakiejś edycji danego pliku, która nam zajęła kilkadziesiąt
1: tak,
0: minut.
1: Tak, i to generalnie już wszystko wyedytowaliśmy, a to jest na początku, w ogóle to na początku zrobiłem, ale jakby potem się okazało, że to zrobiłem źle. I
0: albo zapisaliśmy już ten plik, na przykład.
1: Tak.
0: No chociaż podejrzewam, że w Reaperze, jakbyśmy zapisali ten projekt, to już też niewiele by dało się, czy dałoby się.
1: To znaczy w Reaperze jest tak, że masz osobny plik projektu, który ma kilkaset kilo, powiedzmy, i tam są tylko te jakby informacje, a całość jest w plikach, a cała reszta jest w wave'ach. Aha. I w ogóle w Reaperze możesz mieć ileś wersji tego samego. Jedną sprzed edycji, drugą po edycji, trzecią jeszcze tam kiedyś i sobie zmieniać w trakcie i tak dalej. Natomiast mi chodzi o to, że Reaper ma coś takiego, że on jakby w trakcie tak naprawdę, jeżeli odtwarzasz, to on dopiero wtedy na żywo ten efekt daje, jakby w czasie rzeczywistym. Czyli on odszumia i korektuje. Oczywiście to zajmuje ileś procent procesora, natomiast te efekty Reapera są bardzo dobrze napisane i one bardzo mało mocy procesora wykorzystują. I to nam daje tyle, że jeżeli coś się okaże, że jest źle, to mogę zmienić ten efekt albo któryś wyłączyć, a cała reszta normalnie działa.
0: No to
1: bo
0: rzeczywiście.
1: To jest wszystko
0: rzeczywiście bardzo, bardzo fajna funkcjonalność. O Tomku, ja zapytam jeszcze tak, już powoli zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji. Jak długo zajęło ci opanowanie przynajmniej takie podstawowe funkcji Reapera?
1: To ciężko tak naprawdę powiedzieć. Dlatego, że to jest tak, że jak chciałem coś od Reapera, to ja po prostu patrzyłem, szukałem tej funkcji. Na początku chciałem coś zobaczyć, no to szukałem tej funkcji, żeby coś nagrać. Znalazłem funkcję, no to nagrałem, wszystko było fajnie. A teraz mówię, dobra, teraz chcę nałożyć efekt. No to szukam funkcji, jak tu się nakłada efekt. No i ciężko powiedzieć, ile to zajmuje, dlatego że no to też trochę zależy, co dla kogo z podstawową funkcjonalnością, bo dla niektórych podstawową funkcjonalnością w Reaperze jest nagrywanie właśnie takie, jak ty mówisz, albo edycja audio. Dla niektórych podstawową funkcjonalnością będzie nagranie jednej, drugiej, trzeciej ścieżki i tego zapisanie tak jak w Audacity, powiedzmy. I to dla niego. I to są zupełnie inne rzeczy jakby w tym Reaperze. Dla trzeciego z kolei trzeci będzie chciał nagrać coś przez MIDI, bo ma klawisz, ma jakieś wirtualne syntezatory i chce sobie nagrać jakąś własną piosenkę w oparciu o ten i cała reszta mu nie jest w ogóle potrzebna na przykład.
0: I to wszystko da się zrobić w Reaperze.
1: No warto jakkolwiek orientować się w realizacji dźwięku. Warto oczywiście jakkolwiek orientować się w angielskim i warto przeczytać manual od Reapera. Taki zwykły, bo tam oczywiście jest, będzie dużo opisów w rodzaju naciśnij czerwone kółeczko, aby coś tam. Jeżeli kółeczko mruga na zielono, to coś tam. No tylko tyle, że jakby to, te wszystkie kółeczka i tak dalej, to jest z kolei w Readme od Reaccessa, od tego udźwiękowienia jakby. I tam jest jakby te funkcje wykorzystania, jak to się po mniej widomemu robi.
0: Jest to natomiast po prostu chodzi opisane, ale żeby z samą ideą pracy się zapoznać, to trzeba przeczytać tak, manual do Reapera.
1: Tak, co to jest marker, co to jest item, co to jest powiedzmy uzbrajanie ścieżki, na czym to polega. Dlaczego na ścieżce jest monitor na przykład, czyli odsłuch włączony, wyłączony i tam jakiś jeszcze inny tam tape auto style na przykład jest coś takiego przy odsłuchu.
0: Można sobie to jeszcze także podsłuchać tyflo podcastu o Reaperze. Ty, Tomku, poza anteną powiedziałeś, że być może jeszcze będzie na naszych łamach nieco audycji już tak konkretnie traktujących o różnych funkcjonalnościach Reapera. No miejmy nadzieję, że się
1: tak
0: pojawią.
1: Miałem tutaj kilka sygnałów, że to tak średnio wyszło i chciałem to zrobić lepiej i mam nadzieję, że mi to się uda jak najszybciej.
0: Jeszcze co do programów audio, oczywiście są takie narzędzia, ale to już są dosyć drogie, tak przynajmniej z tego, co ja kojarzę. No, jest powiedzmy Sonar, to dla tych, którzy komponują muzykę, jest Pro Tools.
1: To znaczy Sonar jest programem też tego rodzaju jak Reaper, tylko to się tak troszeczkę różni jak Jaws kontra Windowise, powiedzmy. To są te jakby, no to też są tak jakby tego rodzaju różnice, że no w jakimś programie coś będzie gdzieś tam wyciągnięte na wierzch, w drugim będzie to troszkę bardziej schowane w menu, powiedzmy.
0: No ale Sonar też jest droższy, prawda?
1: Tak, Sonar jest droższy i do Sonaru dźwiękowy nie jest płatny.
0: Dokładnie. Są jakieś tam bezpłatne skrypty, ale one no niewiele chyba dają.
1: Właśnie nie. To znaczy właśnie podobno te bezpłatne skrypty ostatnio są czasami nawet lepsze od tych płatnych.
0: A no proszę, no widocznie.
1: Natomiast tak jeszcze a propos Sonara i użytkowników, zwłaszcza różnych wirtualnych instrumentów, to ta sama firma, która robi te płatne udźwiękowienie do Sonara, robi też płatne udźwiękowienia do tych instrumentów OST, ale uwaga, tylko i wyłącznie działającymi z tym Sonarem udźwiękowionym.
0: Aha.
1: No to tak więc w ramach auto, żeby to kupować, to no.
0: No co, jeszcze Pro Tools jest dostępny ponoć
1: ale
0: na
1: Pro Tools
0: Maca.
1: Jest dostępny na Maca od wersji najnowszej, czyli 9, natomiast jak on jest dostępny, nie wiem,
0: no
1: bo
0: i Pro Tools nie wymaga teraz już chyba jakichś specjalistycznych interfejsów, prawda? W tej najnowszej wersji.
1: Tak, dlatego że wcześniej Pro Tools wymagał swoich jakby kart muzycznych, jakby swojej od firmowych, własnych. Natomiast teraz już można wykorzystywać dowolny interfejs, który obsługuje protokół taki dźwiękowy. Nie pamiętam, jak on się nazywa, Core Audio? Nie pamiętam.
0: Jest taki to po makowy prostu tańsze, chociaż Pro Tools też ileś tam kosztuje, prawda?
1: To znaczy Pro Toolsów jest kilka wersji, bo na przykład z interfejsami firmy M-Audio jest dostarczana jakaś tam wersja tego Pro Toolsa taka okrojona.
0: A no rzeczywiście, to też się z tym spotkałem, gdzieś tam widziałem, że to no i to pewnie już zależy w tym momencie od funkcjonalności, jeszcze jakichś różnych dodatków.
1: Natomiast no jeżeli ktoś chciałby profesjonalnie, no to o tyle Pro Tools jest ciekawy, no rzeczą fajną, że no jeżeli są jakieś szkolenia, jakieś studia, no to większość studiów będzie pracowała jednak na Pro Toolsie.
0: Tak już powoli,
1: takich profesjonalnych.
0: Tak już powoli kończąc, mam jeszcze jedno pytanie od naszego kolegi redakcyjnego z Radia N, od Michała Ulmana, który pyta, i teraz zacytuję, a o najlepszym programie, czyli WaveLabie, nic?
1: O a dlaczego nic? O najlepszym programie, czyli WaveLabie, nic, dlatego że program jest niedostępny dla osób niewidomych.
0: Właśnie. I tym... No, może niekoniecznie optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem w Radiu N. Do usłyszenia. My spotykamy się za tydzień. Miejmy nadzieję, że już wtedy będziemy rozmawiać o grach, audio i nie tylko audio. No a tobie, Tomku, dziękuję za wspólnie poprowadzoną audycję i mam nadzieję, że się jeszcze niejednokrotnie spotkamy i będziemy rozmawiać o dźwięku, no bo to jest temat...
1: Ja również.
0: Bo to jest temat, który, jak się okazuje, można ciągnąć, ciągnąć w nieskończoność i naprawdę jeszcze myślę, że tak gdybyśmy się rozgadali, to w okolicy 24 to ta audycja by się skończyła, albo dopiero wchodzilibyśmy na jakieś wyższe obroty.
1: Tak.
0: Dziękuję bardzo, Tomku, za rozmowę. Do usłyszenia. Ja również się z Państwem żegnam. My słyszymy się za tydzień. Kolejny Tyflo Podcast w Radiu N wtedy się pojawi. Po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Michał Dziwisz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Kalendarz o 24 dzień listopada, to jest piątek, a my startujemy z Tyflo Podcastem na żywo. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Przy drugim mikrofonie Patryk Chojnacki. Witaj, Patryku.
4: Witam bardzo serdecznie Ciebie, witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych słuchaczy oraz tych, którzy będą nas słuchać później z pliku.
0: Tak jest, bo w końcu te audycje to one potem dostępne są na naszej stronie, na stronie www.tyflopodcast.net, na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. Dziś znowu będziemy grać, a tym razem grać będziemy w Pokémony. W Pokémony, konkretnie w Pokémon Red. Porozmawiamy sobie też dziś troszeczkę o czymś, co się nazywa Pokémon Access, więc dla tych wszystkich, którzy interesują się grami, myślę, że audycja będzie interesująca i ciekawa. Ja jeszcze tylko dodam na początek, że jeżeli słuchacie nas na żywo, a więc tego 24 listopada, no to możecie do nas zadzwonić 663-883-600. Możecie też do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie do nas napisać na Facebooku, na YouTubie i możecie nam też głosówkę na WhatsAppie nagrać. Bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami, no bo to w końcu po to robimy też tę audycję na żywo, żebyście mogli o coś dopytać, zapytać albo poprosić o wyjaśnienie, jeżeli coś nie do końca jasne jest. No to zaczynamy już teraz, skoro ja się nagadałem, to teraz, Patryku, mikrofon w twoją stronę, gdybyś mógł w ogóle opowiedzieć na dobry początek mi i słuchaczom, o co chodzi z tymi Pokemonami, co to właściwie jest, na co to jest i kto z tego może skorzystać?
4: Generalnie gry Pokémon, samo Pokémon, słowo Pokémon pojawiło się w okolicach, jak dobrze pamiętam, roku 95 lub nawet i 4. Tak, 96, tak, 1946, dokładnej daty nie pamiętam. Generalnie firma Nintendo, jakby jako założyciel, pod, można powiedzieć, ich podwykonawca, czyli Game Freak, oraz kompania, która założyła, czy The Pokémon Company, wydali na świat dwie, a w zasadzie trzy gry, no ogólnie cztery, ale po prostu dwie, na razie w Japonii, gry Pokémon, które miały być po prostu kolejnym japońskim RPG, tylko w innym stylu. Więc mieliśmy Pokémon Green i Pokémon Red, różniące się głównie zawartością, to znaczy w jednej grze mieliśmy jedne stworki, w drugiej drugie stworki i w sumie tylko tym się te gry różniły. W zasadzie po prostu chodziło o stworzenie gry nowej, tak jak na przykład, nam, wiem, powiedzmy, mamy jakąś grę w stylu Dying Light, czy na wychodzi jakiś Death Stranding, czy Stray, po prostu coś innego, coś nowego. Chcieli stworzyć Japończycy grę, w której mamy stworki, które łapiemy do tak zwanych Pokeboli, które trenujemy, te stworki mają własne typy i każdy typ jest, że tak powiem, podatny na inny typ i jednocześnie odporny na kolejny inny typ. No i naszym celem jest zostać mistrzem Pokémonów, złapać wszystkie te Pokémony, uzyskać tak zwane 8 tak zwanych odznak w tak zwanych salach Pokémon, gdzie są liderzy specjalizujący się w konkretnych typach tych Pokémonów. Oraz naszym ostatecznym celem oczywiście jest zostanie mistrzem Pokémon.
0: I żeby tego dokonać, to trzeba po prostu skutecznie manewrować tymi różnymi typami, wiedzieć co na kogo zadziała, no i jakich konkretnie typów użyć, żeby danego Pokemona złapać, no i potem, żeby go wytrenować na swój użytek, tak?
4: Można to tak powiedzieć, musimy wiedzieć na przykład, że na ognistego Charizarda najlepiej wejść wodnym Blastoise'em, czy też na przykład kamiennym Rhydonem, lub na powiedzmy ognistego, wodnego Squirtla wejść przykładowo roślinnym Bulbazaurem, czy też elektrycznym Pikachu, którego Aimee Pikachu raczej dużo z was słyszało.
0: No, to prawda, bo zresztą dzięki tej produkcji Pokémon, która była emitowana od końcówki lat 90., jak dobrze pamiętam, na antenie Polsatu, no to tam właśnie przede wszystkim Pikachu się pojawiał. No i okej, okay, czyli to jest gra, o której mówisz, to jest gra, która jest dostępna, jak się domyślam, na konsole.
4: Oczywiście, z racji na to, że to Nintendo, więc musieli troszeczkę sobie zrobić ekskluzywa, wydając tę grę na obecnie dość popularną konsolę w tamtych czasach, czyli Game Boy. Była to nieduża konsolka przenośna, którą zasilało się z, o ile pamiętam, dwóch baterii paluszków, mająca kilka dosłownie przycisków oraz monochromatyczny wyświetlacz, który pokazywał po prostu wszystko, co się dzieje na, jak w grze.
0: Monochromatyczny, czyli czarno-biały.
4: Czarno-biały, tak, bez kolorów. Więc była to założenie, coś powiem, że dość prosta. Faktycznie gra była dość prosta pod jakby kątem jej budowania, natomiast jeżeli zajrzymy to głębiej, to gra była bardzo rozbudowana, ponieważ oferowała sporą mapę, oferowała aż 151 stworków, z czego teoretycznie można było mieć 150, jednak przy użyciu pewnego błędu, który był w grze, można było mieć tego ostatniego, którego mieć się nie powinno, gdyż był to tak zwany Pokémon mityczny, zarezerwowany na specjalne eventy i był po prostu rozdawany w formie specjalnych kartridży na eventach w Japonii, gdzie na tych kartridżach po prostu był odblokowany ten stworek do złapania. Natomiast coś nie wyszło tak jak powinno, gdyż był w grze błąd, ogólnie w Pokémonach tych pierwszych był błąd, który pozwalał mimo wszystko go mieć, tak czy tak. Natomiast sama gra zdobyła bardzo duży rynek, ona zdobyła bardzo duże poparcie, stała się hitem sprzedażowym i Nintendo było wielokrotnie naciskane, że ale proszę bardzo, proszę państwa, to ma być jedyna gra z tej serii, my się nie zgadzamy. Tak być nie może, my chcemy więcej tych gier. No i skutkiem tego Nintendo w końcu się ugięło, wydając kolejną generację Pokémonów w latach 90. pod koniec lat 90. O ile pamiętam, gry Pokémon Gold, Silver, Crystal ukazały się w roku 99. Natomiast to jest historia bardzo ciekawa, do której odsyłam, jak ktoś jest zainteresowany, gdyż jest ona pełna dziwnych wydarzeń oraz rzeczy, które są do dziś niewyjaśnione. Natomiast z głównej serii gier Pokémon mieliśmy de facto trzy tytuły. Pokémon Red, Pokémon Green i Pokémon Yellow. Pokémon Red i Green były to gry pierwotnie wydane w Japonii, z których do Europy wydostała się tylko i wyłącznie Pokémon Red. Pokémon Yellow była właśnie odpowiedzią na anime, które powstało pod koniec lat 90., o którym właśnie wspominałeś. I była to gra odwzorowująca niemal przygody tytułowego Asha Ketchuma z anime. Natomiast, żeby załatać tę dziurę pomiędzy Pokémon Red i w sumie Yellow, to dla Europy powstało Pokémon Blue, czyli taki Green tylko dla Europy, w którym było już parę zmian w stosunku do wersji Green. Więc finalnie z pierwszej generacji mieliśmy cztery gry Pokémon, czyli Red, Green, Blue oraz Yellow. Co to Pokémon Green? Gra finalnie nie dostała się do Europy, oczywiście oficjalnie, lecz było na jej temat dość dużo dziwnych teorii spiskowych. Może ktoś słyszał z was o takich rzeczach jak na przykład Lavender Town Syndrome, czy też o tajemniczych grafikach związanych z Pokémonami, ewentualnie historii Missing No. Tematy dość ciekawe, wyjaśnione oczywiście dość w tych historiach specyficznie, mające swoje podłoże. Natomiast uważam, że mimo wszystko nawet te wyjaśnienia stworzone przez społeczność były dość ciekawe. Myślę, że chodziło tu głównie o to, że Pokémon Green jako tako z Japonii się nie wydostało i wszyscy spekulowali, czemu tak jest. Więc zwalono winę na to, że w jednej z muzyczek gier Pokémon, dokładnie właśnie w Greenach, jest jakaś nuta, która powoduje bóle głowy oraz choroby u małych dzieci. Czy też powiedziano, że gra się nie dostała, ponieważ należy w niej grafiki zwłok, które tam być nie powinny. Spekulacji było bardzo dużo. Większość z nich nieprawdziwa, aczkolwiek część z nich miała w sobie ziarno prawdy. to nie było to aż tak straszne, jak społeczność myślała. Natomiast, czy tak, takich informacji o tych, że nadal możemy znaleźć sporo.
0: No to jest bez wątpienia ciekawa historia, natomiast przechodząc do Redów i przechodząc do tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli do gry, samej gry. Wspomniałeś, no, że ona jest dostępna na konsolę. Jak się domyślam, żebyśmy my mogli w nią zagrać, to musimy w jakiś sposób sobie tego Game Boya, tak? Bo to jest na Game Boya.
4: Tak, na Game Boya. Znaczy nie do końca, ponieważ...
0: Emulować.
4: Żebyśmy my jako osoby niewidome, oczywiście możemy próbować i wbrew pozorom zrobimy całkiem sporo w niektórych miejscach takiej gry, gdyż można sporo rzeczy na pamięć nauczyć.
0: W takiej gry oryginalnej, tak? Po prostu jakbyśmy na konsoli chcieli to odpalić, fizycznie mieć ten sprzęt w ręku i grać.
4: Powiem tak, o ile w Rhythm Heaven, które też prezentowałem, tej Tengoku, bez problemu, naprawdę bardzo fajnie gra się na konsoli. Ja gram na 3DS-ie i polecam każdemu, żeby tak zrobić. Gdyż konsolę 3DS można znaleźć naprawdę za niewielkie pieniądze, to są koszta... No ja powiem szczerze, mi się udało wyrwać ją za, o ile pamiętam, 350 zł. Naprawdę to nie było dużo, zwłaszcza na jej stan patrząc, że był bardzo dobry. Do kupienia ładowarki i rysika to było kilkanaście złotych, w finale wyszło mi około 360 zł, 370, więc nie jest to dużo. Naprawdę nie jest to dużo. Zwłaszcza, że ta konsola potrafi nam bardzo dużo rozrywki zapewnić.
0: Mamy w międzyczasie słuchacza na linii, więc zanim zaczniemy pokazywać, zanim zaczniesz opowiadać o tym wszystkim, to odbierzmy może połączenie.
4: Tylko sekundkę, że muszę kota wyrzucić z pokoju, bo kot mi się dobiera do...
0: Okej. No tak, to taki urok kotów. Więc mamy już Patryka, Patryk jest z nami. Jeszcze poczekajmy, aż tu się Patryk do nas podłączy.
4: Już się odzwiemy.
0: Okej. Patryku, witaj, no i słuchamy.
4: Witamy.
5: Słychać mnie?
0: Tak.
4: Tak, oczywiście.
5: O, to bardzo dobrze. No, wreszcie się doczekałem. Mam nadzieję, Patryku, że opowiesz w ogóle historię, jak to się z Pokémon Accessem zaczęło.
4: Oczywiście.
5: Natomiast ja się chciałem tutaj zapytać ciebie taką jedną rzecz. Ponieważ no, mówisz o Pokémonach, Red swoją drogą. Ja niestety miałem wielki... Chciałem w tych redów zdobyć. No się musiał potem do ciebie jakoś uśmiechnąć, bo po prostu próbowałem tego Roma zdobyć i w ogóle jak to jest z legalnością kupowania? Bo ja generalnie słyszałem o tym, że jakby się chciało te wszystkie pokemonowe rzeczy mieć, czyli te wszystkie Pokémon Red, Fire Crystal, Fire Red i w ogóle te wszystkie wersje, to wiem, że ktoś tam na stronie Pokémon Accessa podobał stronę do Nintendo, gdzie to nie można kupić, tylko ja słyszałem, że z tym jest problem podobnie chyba jak z Beckim, że tam nie da się w żaden sposób tego kupić ani przez żadnego PayPala, ani przez nic, że to po prostu kupujesz cartridge i tak naprawdę jak to wygląda w ogóle z tymi, z Romami i w ogóle, bo
4: oficjalnie sprawa jest taka, że jeżeli posiadasz jakąkolwiek kopię twojej tej gry na własność, wtedy możesz bez problemu pobierać i instalować Romy.
5: Ale tak to brzmi prawo. Jak? Ja, przecież taka gra musi być kupiona na kartridżu, no to jak?
4: Tak.
6: Nie.
4: Cicho, bo nagrywam.
5: Tak, ale to znaczy jest jakiś konwerter, który...
0: Nie, po prostu, nie. Po prostu chodzi o to, z tego przynajmniej co rozumiem, jak co mówi Patryk, że jeżeli posiadasz cartridge, który masz zakupiony, to możesz gdzieś tam sobie, powiedzmy, pozyskać, to już
4: tak,
0: oczywiście
4: dokładnie,
0: gdzieś
4: ROM.
0: Z sieci możesz
4: ROM.
0: Pozyskać ROM.
4: Być, tak, dokładnie.
0: Być może
4: chociaż,
0: nawet też są...
4: Przerwę, Michale, no? Ale nie wiem, czy jest to legalne, od razu mówię, ale da się wyciągnąć z kartridża ROM.
5: Aha, ale powiedz mi taką rzecz, na przykład jeżeli... Czy ma sens w ogóle kupowanie tego i czy kupowanie jakby jest możliwe w Polsce, jeśli bym chciała na przykład kupić takie, nie wiem, Pokémony, bo Romy da się zdobyć w internecie, jak się bardzo chce. I czy to jest legalne, czy nie, ciężko powiedzieć, bo to właśnie, jak to jest z legalnością tego? Bo to są generalnie stare gry, które już są porzucone i od dawna nie rozwijane. Jak ja na przykład biorę z takiego... Rom Hustlera na przykład.
4: No właśnie, to jest nasze pokochane prawo, które trochę nie uwzględnia tego. Ono po prostu mówi, dosadnie. Masz fizyczną kopię gry lub cyfrową wersję gry, możesz udowodnić, że masz tą grę na własność, możesz sobie robić romy. Nie masz dowodu, no to jest to nielegalne.
5: Okej, okay, dobra. Czyli generalnie zachęcamy do kupienia, tak?
6: Tak, tak, czy inaczej, tak czy inaczej, jeżeli ktoś chce w to grać, no to kupić sobie kartridż musi.
4: Czy z rynku wtórnego, czy jakoś oryginalnie, tak.
6: Tak, ale trzeba mieć po prostu kartridż.
4: Lub licencję cyfrową, gdzie na przykład na 3DS-ie, nie wiem jak to obecnie na Switchu jest, ale na 3DS-ie na przykład Nintendo wydawało drugą generację Pokémonów na Game Boy Color normalnie cyfrowo w eShopie.
5: Natomiast jeszcze chciałem właśnie się tutaj dowiedzieć, bo jak to w ogóle z tym jest? Bo jest Pokémon Red i jest Pokémon Fire Red. I generalnie dlaczego akurat zdecydowałeś się na pokazanie akurat Pokémon Red, a nie na przykład Fire Red, który moim zdaniem jest fajny, bo ma fajną muzykę.
4: Przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ Pokémon Red był tą pierwszą z pierwszych gier Pokémon, która w ogóle zaistniała na rynku. Znaczy, był jeszcze Green, ale no powiedzmy o tej takiej grze, która była wszędzie zrobiona taka sama. I tak jak wiem, Green był dostępny w Japonii tylko i wyłącznie oficjalnie, tak Red był wydany wszędzie. Dlatego Red, ponieważ to gra pierwsza, gra na Game Boya klasycznego z klasyczną muzyką, jako klasyczny przykład Pokémonów.
5: Oj, to muszę tego
4: Fire Red jest wydanym remake'iem na Pokémon na Game Boy Advance, czyli na już trzecią rewizję konsoli Game Boy, gdzie już są nowe mechaniki, są nowe stworki z poprzednich regionów. Oczywiście one są trochę ukryte, ale są. Gdzie jest już dużo nawiązań do generacji drugiej oraz trzeciej, gdzie w Pokémon Red się tej generacji jeszcze w ogóle nie było, więc po prostu tam nawiązań nic nie można.
5: A jak odniesiesz się, Patryku, do... No bo generalnie ja... zdobędę tego Reda i sobie w niego też pogram, bo to jest rzecz, której nie znam, ale jak odniesiesz się fabularnie, jakby wiesz, jak porównując te wszystkie Pokémony, bo generalnie jest tam jakaś taka fabuła, w każdej wersji jest jakaś fabuła.
4: Oczywiście.
5: I po prostu, no to nie są ambitne fabuły, przynajmniej z tego co widziałem w Fire Redzie, w Krystalu i tak dalej, ale jednak są. Natomiast jak... Ja zaczynam poniekąd dostrzegać pewną rzecz w przypadku trenerów, generalnie nazw. Jak na przykład każdy Pokémon ma nazwy, ja po prostu się nie mogę nadziwić, że im się chciało tyle tych generacji robić. Ja nie wiem, ile jest w sumie wszystkich Pokémonów.
4: Wszystkich Pokémonów obecnie jest około 1015, tak plus minus.
5: Maria. Ale ja w ogóle często nie wiem, czy żeś zauważył, że jak są ci trenerzy Pokémonów, to na przykład... No już przestały im brakować pomysłów na to, żeby... I nawet oglądałem jakiś filmik, chyba Martinusa nawet, i nawet tam gdzieś on mówił, że no już po prostu się kończą pomysły na wymyślanie nazw trenerów. Na przykład, nie wiem, mogą być trenerzy, którzy mają nazwy Gugu, Gaga, bo już po prostu się imiona im skończyły.
7: Nie, takie to płaskie.
5: Pokażę. Co do tego.
4: A dobra, to jest moje, dobra, zostaw to już. Ja ci powiem tak. Osobiście ja na przykład, jako prosty człowiek, szczerze, otwarcie mówiąc, mogę ci z palca wystrzelić ponad 200 spokojnie nazw dla nowych Pokémonów z ich opisami oraz typami. Nawet wczoraj, polecam zabawę, bawiłem się z czatem GPT. Na przykład wymyślając linię ewolucyjną Pokémonu ognistego Doct Insect, jadącego w Kokolita i Bralidfu dopiero robacza ognistym, i na przykład dał informację, że uwzględnił informację, na przykład, że Kokolit jest kokonem stworzonym z wosku, żeby nawiązać do jego typu ognistego w najwyższej formie. Przykładowo. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było, patrz. 1015 Pokémonów, 20 lat, ale kokonu woskowego jeszcze nigdy nie było.
5: Ale bardziej mówię o trenerach tutaj, że jednak Pokémony łatwiej jest wymyślać. Znaczy nazwy.
4: To jest, bym powiedział, kwestia... kreatywność rysowników, wbrew pozorom stworzenie nowych twarzy, nowych imion, a powtórzenie imion w ciągu gier nie jest problemem.
6: Poza tym, przykład... wiecie, ja podejrzewam, że tam cały sztab nad tym pracuje ludzi.
4: Oczywiście, tam jest cały
6: tak, sztab. Ileś osób jakiś takich naprawdę kreatywnych i mają jakąś tam bazę wiedzy też, do której sobie to wszystko zapisują, żeby się nie powtarzać, więc myślę, że tego nie wymyśla jeden człowiek, czy nawet dwóch, trzech.
5: To taki na przykład paradoks, a propos, jeżeli mówimy o kiedyś, jakie było moje wyobrażenie. Ja sobie wyobrażałem, że muzyka ośmiobitowa, no to kurczę, to muszą być lata 80. Jak nawet.
4: To też kiedyś, są lata 80. To też są lata 80.
5: Ale kiedyś, jak się nie interesowałem tym i usłyszałem pierwszy raz, jak brzmi Pokémon Emerald, czyli chyba jedna z najnowszych wersji Pokémonów, które wyszły na generacji. To był rok 2000, zdaje się.
4: To jest Pokémon Emerald, moja ulubiona, absolutnie ulubiona gra, w absolutnie ulubionym regionie Hoenn, to są moje absolutnie ulubione startery i absolutnie ulubione Pokémony.
5: Ale co ja muszę powiedzieć, nie wiem dlaczego tak jest, ale jak porównywałem sobie do Fire Reda, to generalnie tam jakaś jest gorsza jakość tych muzyczek, moim zdaniem. Nie wiem, co się stało.
4: Jest bardzo prosty powód, gdyż Fire Red był później. To powstawało w dość ciekawy sposób, gdyż przechodzimy szybko przez przekrój generacji. Nie będę dawać lat, ponieważ nie wszystkie lata dobrze kojarzę. Mamy Pokémon RGBY. Potem sobie wychodzi Pokémon Gold Silver Crystal na Game Boy Color, gdzie już jest dalej 8-bit, ale ten 8-bit jest trochę poszerzony, bo tam jest nowa paleta dźwięków.
5: Ale on jest ładny i nawet jest stereo możliwe do włączenia.
4: Później wychodzi nam Pokémon Ruby Sapphire Emerald na Game Boy Advanced, który jest trzecią generacją, czyli Hoenn. W międzyczasie później jeszcze Nintendo wyrzuca Fire Red i Leaf Green, które są właśnie green, żeby nie było, że nie blue, które są remake'ami pierwszej generacji na Game Boy Advance, gdzie jest jeszcze ulepszony silnik, oczywiście z Emeraldów wzięty, bo dlaczego nie? Później mamy Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, czyli czwarta generacja region Sinnoh. Pierwszy oczywiście z Kanto, potem Johto i Hoenn, teraz Sinnoh. Platinum wyszło też trochę później, bo to miało być najpierw tylko Diamond, Pearl. Potem wychodzi nam Black, White, to wszystko jest na DS-a. W sensie Pearl i Diamond, Platinum i Black, White, to wszystko jest na DS-a już. To jest Unova, piąty region, swoją drogą wzorowany na Nowym Jorku. Pierwszy region, który nie jest wzorowany na Japonii. Potem dwa lata później wychodzi nam Pokémon Black, White 2, też na DS-a, gdzie jest jeszcze lepsza muzyka. Swoją drogą piąta generacja wprowadziła bardzo dużo innowacji. Potem mamy Pokémon XY, czyli szósta generacja region Kalos na 3DS-a. Siódma generacja Pokémon Sun Moon, rok później Ultra Sun, Ultra Moon. Następnie mamy Pokémon Sword Shield, czyli region Galar, wzorowany swoją drogą na Anglii. Już Switch. A, przepraszam, jeszcze przedtem przecież był Let's Go Eevee i Pikachu, kolejna generacja. Połączenie Pokémon Go, może ktoś kojarzy, z pierwszą generacją podobnie, czy taki remake?
5: To chyba nie jest przez Nintendo, za Pokémon Go to chyba Niantic. To jest inna.
4: Tak, Pokémon Go tak, natomiast Let's Go są to gry czysto nintendowskie już. No i obecnie... jeszcze przepraszam, jeszcze rok 20. Pokémon Shining, Pearl, Brilliant, Diamond, też Switch, remake'i czwartej generacji.
5: Szkoda, jeszcze, że nie pogramy w to nigdy.
4: No, już nie wiadomo, nigdy nie mów nigdy. W międzyczasie, zapomniałem, po Pokémon XY wyszedł Omega Ruby Alpha Sapphire, czyli remake mojego kochanego regionu Hoenn trzeciej generacji. No i co? Teraz niedawno wyszło Pokémon Legends Arceus, czyli spin-off tak naprawdę poboczny. No i najnowsze z 22 roku gry Scarlet and Violet, czyli Paldea, 9 region, 9 generacja bazowana na Hiszpanii, też na Switchu.
6: Skoro już o Pokemonach mowa, to jeszcze dostałem też pytanie, Bobo do nas napisał, jak z dostępnością Pokémon Go?
5: Nie jest.
4: Po prostu powiem nijak.
5: Ani trochę.
4: Ale tak próbowałem.
5: Jak to jest z tym właśnie Fire Redem i właśnie tym Emeraldem, o którym mówiłem? Czyli co, Emerald jest starszy i generalnie tam jest gorsza jakość tej muzyki?
4: Emerald to była jedna z pierwszych gier Pokémon wydana na Game Boy Advance, gdzie jeszcze Nintendo mogło troszkę eksperymentować, jak to zrobić, żeby Pokémony były na Game Boy Advance. A później pojawił się Fire Red Leaf Green jako remake pierwszej generacji, dopełnienie trochę serii przy okazji, jakby udowodnienia sobie, że potrafimy zrobić coś jeszcze ciekawszego na Game Boy Advance.
5: To w którym roku się ukazał w takim razie Fire Red, a w którym Emerald właśnie?
4: Jak dobrze kojarzę, Emerald to jest rok 2003, Fire Red 2005. Ale mogę się mylić. I żeby było ciekawiej, teraz ciekawostka co do Pokémon Fire Red i Pokémon Red. Wsłuchajcie się kiedyś w motyw głównego miasta Pallet Town z Pokémon Red i Fire Red. Ten, kto zauważy różnicę, niech proszę napisać w komentarzu. Ja nie powiem, o co chodzi. Ktoś zauważy, a to łatwo zauważyć, napiszcie prosto w komentarzach, o co chodzi. Taka mała zagadka dla was. O co mi chodzi? Jest zmiana, tyle powiem.
6: No dobrze, Patryku, czy jeszcze jakieś pytania? Bo słuchajcie, robi nam się tutaj taka dywagacja o różnych Pokemonach, o różnych typach gry, typach tych gier. Zresztą, no, skądinąd bardzo fajny temat, natomiast podejrzewam, że co niektórzy chcieliby już się dowiedzieć, jak to jest z tą grą. Więc Patryku, czy jeszcze o coś chciałbyś zapytać? Okej. No to dzięki w takim razie za
4: dzięki
6: telefon.
4: Dzięki bardzo w takim razie.
6: Pozdrawiamy, do usłyszenia.
5: Również.
6: W międzyczasie wyjaśniła nam się kwestia pozyskiwania tej gry, pozyskania Pokémon Red. Przypomnijmy, no tu po prostu chcąc być w zgodzie z kwestią praw autorskich, wiadomo, to jest emulator. Emulatory zawsze no, są gdzieś tam, powiedzmy, taką szarą strefą.
4: Pamiętaj, że emulator sam w sobie nie jest nielegalny.
6: Tak, tak, tak. Natomiast mówię właśnie dlatego, mówię szarą strefą. Że są taką szarą strefą.
4: Znaczy fakt, nasze prawo jest o tyle ciekawe, że nie uwzględnia sytuacji, kiedy gra już jest po prostu porzucona lub odpowiednio stara. Co jest dość ciekawe, gdyż takich jest bardzo dużo.
6: Wiesz co, to znaczy prawo autorskie zdaje się ma ten okres karencji, ale on jest dość duży i to jest tam kilkadziesiąt lat w zależności od
4: wiesz, mi na przykład bardziej chodzi o gry w stylu, kurczę, Space Invaders, w którym to wyszło, lata 70 chyba jeszcze. Przecież, czy jakiś Pac-Man, no, gry, które na pewno każdy zna i przecież te gry, no obecnie typowo legalnie, to nie ma jak to zagrać. Nie, chyba, że mam oczywiście jakiegoś NES-a, czy tam, co to było właściwie. Ale jako tako legalnie nie mogę tego zrobić już. Idź do sklepu i kupi sobie Pac-Mana.
6: No to też jest prawda, natomiast podejrzewam, że tutaj to jest kwestia całej licencji na pewne gry i właścicieli praw do tejże licencji jako
4: pewnie
6: takiej.
4: Pewnie tak. Jest to dość, no temat myślę, bardzo dziwny tak naprawdę.
6: Tak, i tutaj raczej myślę, że nic mądrego nie powiemy, no tak jak gdzieś tam udało się tobie wyczytać, znaleźć takie informacje, no to po prostu najrozsądniejszą rzeczą będzie zakup takiego fizycznego albo cyfrowego nośnika z Pokemonami i potem po prostu no, skorzystanie z tego emulatora nieszczęsnego. Ale czy to jest wszystko? Czy po prostu my sobie instalujemy emulator, instalujemy grę i już? Nie, chyba jeszcze
4: można,
6: coś trzeba,
4: natomiast
6: tak?
4: Nie, ponieważ jak dobrze pamiętam, w roku 2016 człowiek znany bardzo dobrze społeczności widomych, Tyler Spivey,
6: autor dodatku NVIDIA Remote chociażby, współautor tego dodatku.
4: Tak. Postanowił, że w sumie to Pokémony to fajna rzecz. Jest sobie taki emulator Visual Boy Advance. Chyba najbardziej popularny emulator, chociaż teraz wszyscy mówią o MGBA, która będzie rewolucją, ale ja nie uważam, że tak było. Dlaczego wszyscy o tym Visual Boy Advance tak mówili? Ano dlatego, że to coś potrafi używać skryptów w języku programowania Lua, który na przykład był pisany Klango. Na pewno coś kojarzy Klango.
6: No myślę, że nasi starsi słuchacze
4: ty na pewno kojarzysz, ja kojarzę. Więc Spivey pomyślał sobie, że w sumie można by spróbować na przykład zrobić tak, żeby w tych skryptach Lua napisać wyjście jakieś do NVDA dźwięku, ale jednocześnie dać jakoś nam niewidomie możliwość dochodzenia do różnych obiektów na mapie, do których no, też nie widzimy siłą rzeczy. I tak narodziła się pierwsza rzecz, czyli Pokémon Crystal Access. Pierwszy skrypt umożliwiający granie nam w Pokémon Crystal. Grę z drugiej generacji. Grę bardzo przez bardzo wielu uważano za grę kompletną i ja się muszę z tym zgodzić tak naprawdę, gdyż jest to gra kompletna, która miała być zwieńczeniem serii, ale słuchajcie, to naprawdę odsyłam was do wielu historii o przyszłości serii Pokémon w latach 90. według Nintendo. Temat jest naprawdę ciekawy i długi. Więc Tyler zrobił skrypty, które po pierwsze wyrzucały nam dźwięk z gry, w sensie tekst, bo wiadomo, dźwięk sam się wyrzuca, natomiast tekst do NVDA. Plus do tego stworzył tak zwany Pathfinder, czyli mechanikę pozwalającą nam wyszukać na przykład konkretną osobę lub budynek i podążać do niej. Gdzie na przykład mówi, masz na przykład iść 2 razy w górę, 3 w prawo, 3 w dół, 3 w lewo, 3 w górę, 3 w prawo i tak dalej, i tak dalej. I nas prowadzi. Ktoś powie, że to jest trochę ułatwienie. Nie, to nie jest ułatwienie. To jest po prostu umożliwienie gry.
6: No,
4: jak to inaczej zrobić?
6: W tym przypadku tak. To było...
4: Ale słuchaj, Michale.
6: Innej możliwości no po prostu za bardzo
4: ale
6: nie
4: słuchaj,
6: ma.
4: Ale słuchaj, masz na przykład taką grę jak A Hero's Call. Tam jest gra, która od podstaw była tworzona dla niewidomych. Tam masz dokładnie to samo. Tam też jest wyszukiwanie ścieżek w postaci beaconów. I też nas za rączkę prowadzi, jak mamy iść.
6: Zgadza się.
4: Ale żeby nie było, nie trzeba tego używać. Ktoś chce sobie pochodzić na ślepo, że tak powiem brzydko. Oczywiście można. Ale jest ułatwienie i to jest ułatwienie z tej kategorii, które po prostu jest ułatwieniem. To nie jest ułatwienie gry, to jest po prostu umożliwienie bardziej rozgrywki. Natomiast dobra, mija trochę lat. Jak dobrze, to był rok 21. Pewien Hiszpan, podpisujący się nickiem Nuif na OdoGames Forum, stworzył na bazie tych skryptów Tylera skrypty do Pokémon Yellow, czyli opisywane przeze mnie gry pierwszej generacji, nazwane na anime. I wtedy zaczęło się robić boom. Nuif obiecał, że będzie więcej gier. I tak też się stało. W niedługim czasie dołączyły do tego Pokémon jeszcze Red, Blue i Green, Gold, Silver i też Crystal, jakby został przeniesiony do tych skryptów Pokémon Access ogólnych, a później dołączył do tego Fire Red, Leaf Green i Emerald. Jeszcze nie ma Ruby Sapphire, ale myślę, że to jest kwestia przyszłości. I Nuif obiecuje, że będzie się starał za wszelką cenę robić też gry nowsze, czyli pod czwartą generację. Swoją drogą zapomniałem, że na DS-ie też była taka gra jak Pokémon Heart Gold Soul Silver, czyli remake'i drugiej generacji, które wyszły po Diamond Pearl Platinum.
6: Okej, to w takim razie co my musimy zrobić, żeby zagrać?
4: Musimy pobrać emulator, odpowiednio spreparowany już ze skryptami, odpowiednio starą wersję, która jest oczywiście jak najbardziej sprawna. Linka nie podam, znaczy podam w komentarzu, natomiast chodzi o to, że on jest na Google Drive i na Medze, więc, bo to jest link na Audio Games Forum. Więc jakby jako tako, no nie przedyktuję go wam po prostu, natomiast umieszczę go w komentarzu. Pobieramy sobie plik, wrzucamy tam ROMa. No i zaraz powiem co dalej. Jeszcze w międzyczasie powiem o dwóch projektach, które się zdarzyły. Pewna osoba próbowała stworzyć skrypt dostępnościowy do Pokémon Emerald, też w emulatorze Beasthawk. Nie wiem, czy znasz.
6: Nie, kompletnie jakby, wiesz, tego typu tematy są mi obce.
4: Emulator sam w sobie niedostępny, natomiast skrypty faktycznie go udostępniały. Działało to nas w ogóle innej zasadzie niż Pokémon Access. Nie będę teraz się rozwlekał, jak niektórzy w to grają. Później pojawiły się skrypty specjalnie pod Pokémon Emerald dla VBA, a później Nuif jakby je tam ulepszył i włączył do swojego projektu. Ale okej. Okay. Mam już wszystko pobrane, tak? Taki przyjmiemy scenariusz, prawda?
6: Myślę, że tak.
4: Więc ja teraz udostępniam wszystkim dźwięk.
6: Tutaj kwestia tego, czy mamy tam jakiś dźwięk stereo, czy to jest...
4: No, oczywiście. Znaczy, to nie jest obowiązkowe.
6: To pamiętaj, żeby dźwięk stereo udostępnić.
4: Jest wszystko już?
6: Tak, słychać.
4: No dobrze, mam otwarte. Oj, zepsuło się. Muszę od nowa otworzyć. On taki ma swoje... Okej, mam otwarty Visual Boy Advanced. I co teraz? Teraz musimy otworzyć inaczej. Mamy dwie możliwości. Albo sobie, jak powiem, skojarzymy sobie pliki ROM-ów z aplikacją. Możemy. Wtedy będą po prostu przy kliknięciu Entera na pliku ROM-a otwierać emulator już. No tak jak ja. Otwieram menu. Teraz wybieram sobie ROM. Plik ma rozszerzenie .gb, czyli jest to plik Game Boy. Zwykły i wyłącznie Game Boy. Ja muszę na sekundkę was przeprosić, że na dosłownie minutkę, dwie muszę się oddalić.
6: Okej, okay, to w takim razie posłuchamy sobie jakiejś muzyki i za chwileczkę będziemy wracać, za chwileczkę będziemy wam pokazywać, jak to wszystko działa. To znaczy, no będzie to, wiadomo, robił Patryk. Ja, tak jak mówiłem, dla mnie tego typu tematyka jest obca. Nie specjalnie miałem okazję kiedykolwiek grać w tego typu gry, ale myślę, że dla kogoś może być to temat interesujący. No dobrze, to teraz odrobina muzyki i wracamy do was za chwilę.

0: No i już do was wracamy. Patryk już jest z nami.
1: Już więc... jestem, przepraszam bardzo, że musiałem na chwilkę odejść. Dobrze.
0: Otwierasz ROM i co dalej?
1: Mam ten plik. Co dalej? Nic nie robię. Ja nic nie robię. Żeby nie było, teraz w ogóle nic nie robię. Nic nie słychać, jest cisza, prawda? A jednak nie jest cisza. Słychać jakieś dziwne dźwięki.
0: No.
1: No dobra, ale co ja mogę teraz zrobić? Żeby to wszystko mi gadało, oczywiście. Tak, muzyka jest 8-bitowa, no bo to takie lata. Dobra. Otwieram sobie ten menu. Szukam menu Tools. Teraz szukam menu Lua Scripting. Teraz rozwijam to w prawo. Wciskam sobie takie coś. Teraz szukam wszystko Browse. I teraz, jeżeli pobraliśmy nasz emulator, on nam automatycznie wejdzie tutaj do folderu Pokémon, w folderze Lua. Więc musimy teraz wejść do tego menu, jakby do folderu, czyli Shift Tab, do widoku elementów, wciskam literę P, jak Pokémon, Enter, tabulator oraz spację. I uwaga! I po tej informacji mamy już informację, że gra zacznie do nas mówić. Znaczy, skrypt został uruchomiony, tak poprawnie mówiąc, ale skrypt jest mową, więc będzie do nas mówić. Teraz ważna rzecz, dwie ważne rzeczy. Podczas używania skryptu wyłączcie sobie numlock i caps locka. Nie wiem, czemu tak jest, ale tak trzeba. I teraz opiszę podstawowy, albo nie, za chwilę to zrobię, bo teraz jeszcze nie muszę tego robić. Wychodzę escape'em. Wciskam. Uwaga. Prawda, jest informacja, nowa gra. Wciszę muzykę, bo chyba jest trochę za głośno.
0: No jest głośno, jest głośno.
1: Menu wam nie pokażę, słuchajcie, dlatego, że tego jest naprawdę dużo. Ja tutaj polecam sobie zajrzeć się, co tu jest. Jest okej?
0: Wiesz co, jest jeszcze dość głośno.
1: Okej, teraz?
0: A teraz to nic nie słychać.
1: Tak, wiem. Teraz będzie słychać. Jest okej?
0: Tak, wydaje mi się, że teraz będzie okej.
1: Okej, więc mamy skrypt uruchomiony. No dobrze. Mamy główne menu gry. Po menu poruszamy się strzałkami normalnie góra-dół. Natomiast, ponieważ jest to emulator, będę mówić emulacyjnie klawiszami ukrywana. Za zatwierdzania wszystkiego, czy nam przycisk A na konsoli, czyli litera Z w tym przypadku, którą oczywiście można przelampować, a teraz domyślnie jest litera Z. Do wychodzenia są litera X, czyli przycisk B. I ten raz na pole to wystarczy. Co mamy w tym menu?
0: Wiesz co, Patryku, jednak jeszcze troszeczkę przycisz ten dźwięk.
1: Ja mogę, szczerze nie wiem, czy jeszcze mogę, wiesz?
0: To na mikserze audio.
1: Jest okej, czy jeszcze?
0: Jeszcze.
1: Może być?
0: Nawet wiesz co, jeszcze możesz troszeczkę, bo jak ta muzyka ma nam towarzyszyć cały czas, to...
1: O!
0: I teraz będzie okej.
1: Okay. Dobrze, co mamy w tym menu naszym?
2: Option.
1: Nowa gra.
2: Option.
1: Opcja. I ktoś powie, że ale czekaj, to nie ma wszystko wyjść. No, nie jest nam on potrzebny, dlatego że Game Boy nie miał własnego systemu operacyjnego, więc za wyjście służy nam po prostu wyłączenie konsoli. Więc opcja wyjścia jest tutaj trochę zbędna. Dobrze, co mamy w menu opcji, bo myślę, że to może kogoś interesować. Ja to postaram się wytłumaczyć to, co wiem.
2: Fast Medium Slow.
1: Fast. Jest opcja oznaczająca, jak szybko nam się ma przesuwać tekst na ekranie. Ja polecam wstawić na fast.
2: Fast Medium Slow.
1: I dać w sumie raz w prawo. Gdyż to troszeczkę zmienia jakby sposób, w jaki nam tekst się wyświetla w jaką prędkością. Też oczywiście emulator musi troszeczkę sobie czasu... Sekundka musi upłynąć, pół sekundy, żeby się tekst załadował do emulatora, więc... jakby nie mamy tekstu z prędkością gry, tylko on odrobinkę później będzie nam się powiedzieć. Tak jak w Hearthstone'ie na przykład, jest w Accessie.
2: On off.
1: Szczerze nie wiem, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest opcja zmiany Pokémonów.
2: Net Hive Chat.
1: A nie, to jest animacja walki, natomiast to...
2: Net Hive Chat. Text Chat.
1: Dobra. Zapomniałem o ważnych klawiszach. Dobra, teraz jednak muszę wprowadzić pewien klawisz, który jest klawiszem tylko i wyłącznie skryptu. Litera T informuje nas, co aktualnie znajduje się na ekranie.
2: Text Chat. Fast Medium Slow. Patrzę animatio.
1: Czyli opcja... po prostu jeżeli na przykład czegoś nie wiemy, chcemy coś powtórzyć, wciskamy literę T.
2: Text
1: nam mówi, co jest na ekranie, czyli jest opcja text speech, czyli prędkość tekstu.
2: Pomow, text spread, fast medium slow, after animation, pomow.
1: Czyli animacja walki, czyli to chodzi o grafikę. Tutaj to jest to, co pokazywałem też pod Command Amon 2. Mamy informację, czy w przypadku pokonania jednego z Pokémonów przeciwnika ma nas zapytać gra, słuchaj, twój przeciwnik chce wystawić Pikachu, czy chcesz zmienić Pokémona? Opcja Shift odznacza, że możemy sobie tego, takie okienko byś napisać, to jest opcja Set, sprawi, że tego okna nie będzie i automatycznie przeciwnik wystawi swojego stworka. No i my, jeżeli chcemy go zmienić, musimy zmienić go w trakcie walki. Co zwiąże się z pewną karą, o czym powiem później.
2: Cancel.
1: No i to są wszystkie opcje.
2: Nie damy.
1: Mało, prawda?
0: No tak.
1: Ale czy potrzeba więcej?
0: To się okaże.
1: Dobrze, to co, zaczynamy nową grę, bo co tu zrobić
0: Myślę,
1: innego?
0: Myślę, że tak.
1: A, żeby była ciekawostka, wszystkim B, będę mówić terminologią konsoli, czyli X można wyjść z powrotem do loga. To był właśnie dźwięk Pikachu. Ciekawostka jest taka, że ja wam postaram się, oczywiście, że Michale, się zgodzisz, jakby mówić, jaki dźwięk oznacza jakiego Pokemona, gdyż ja
0: no
1: takie mam w tym sprawę. No to był dźwięk Pikachu w tym

0: Ten świat jest zamieszkany przez...
1: kreatury Scarlet.
0: Stworki nazywane...
1: Pokémon.
0: Pokémonami. Był dźwięk, słuchajcie, Nidoriny. Dla niektórych ludzi Pokémony są... zwierzaczkami, inni używają... ich do walk. Ja... ja uczę, jakby studiuję Pokémony jako profesor. A teraz ja coś pokażę. Zrestuję grę. Wpiszę Ctrl R. Specjalnie jakby wyłączając ją. Dlatego, że mam tu pokazać tam prędkość tekstu. Teraz ją przełączę na fast.
1: Wciskam
0: A. Żeby zatwierdzić nasz wybór i teraz mogę wyjść X. I teraz jak znam grę. No i tekst troszeczkę szybciej się pojawia, troszeczkę. Tak.
2: No tylko przez to nie jest on odczytywany do końca, tak?
0: Nie, to opóźnienie jest spowodowane przesyłaniem tekstu do emulatora, wiesz?
2: Rozumiem.
0: No dobrze, to idziemy tam, gdzie byliśmy, już nie ruszam. Najpierw powiedz, jak się nazywasz. No dobra, pierwsza generacja nie miała w ogóle płci, to znaczy wszyscy byli chłopcami, w sensie bohater jest chłopcem, nasz główny. Pisanie. Jak mogę wyznać pisanie takiej konsoli, gdzie liter nie ma, bo ta konsola
2: wybiera
0: nie ma.
2: Wybiera się pewnie jakoś te litery.
0: Oczywiście. Nie wiem, czy używałeś jakiegoś Rockboxa, na przykład na Sansie Clip Plus, albo podobne odtwarzacze.
2: Używać nie używałem, natomiast wiem, jak tam się wprowadzało te litery.
0: Wygląda to bardzo podobnie. Ale żeby nie było, gdzie nie chcę imienia wpisać, chociaż możemy wybrać jeden z takich gotowych. Możemy Red, Ash, Jack. Możemy mamy takie trzy imiona do wyboru, które możemy sobie po prostu wpisać, jeżeli nie chce nam się tego pisać ręcznie, ale ja chcę.
1: Pusta A, J, A,
0: ja wziąłem klawiaturę. Lewo, prawo, górę, dół,
1: spryt,
0: poruszam. Wpisuję sobie litery Z. Zresztą się Pates. X-em się usuwa, żeby nie było. I teraz, żeby potwierdzić wybór, musimy wciskać klawisz Start, trzymać go i wciskać do tego A, czyli Enter. Trzymam, naciskam Z. Więc twoje nazywasz się Pates. To jest mój wnuczek. On... Twoim rywalem... Odważ, tak chyba do momentu, kiedy byliście dziećmi męskimi. Jako się nazywa? Tak, to co mówiłem o Manamonach jako nawiązanie troszkę do tego, że... Manamonach powiedziałem, że to jest trochę nawiązanie, bo rzeczywiście Oak, to jest już tak powiem, nawet mem, że Oak nie pamięta nigdy imienia swojego wnuka. Oczywiście jest to powód, dla którego jakby jest to możliwe, żeby sobie gracz nazwał go jak chce. Ale brzmi to jednak na przykład dość śmiesznie. No dobrze, co mamy do wyboru?
1: Blue,
0: Gary,
1: Jochen
0: i John.
1: Powiem
0: szczerze, że teraz dla odmiany na przykład biorę sobie Garego, bo nie chce mi się już wpisywać go. Zresztą nie mam pomysłu na imię rywala, więc
1: biorę
0: tego Garego. Tak, pamiętam teraz. On nazywa się Gary.
1: Pates.
0: Twoja legenda, legenda Pokémon.
1: Zacznie.
0: Świat pewien przygód i marzeń.
1: Mit Pokémon.
0: Z Pokémonami. Czeka, zacznij to, przygodę.
2: No i chyba się zaczyna.
0: I w tym momencie jesteśmy już w naszym pokoju. Dobrze mówię? Tak, jesteśmy w naszym pokoju. Jesteśmy w Palet Town, jesteśmy w mieście początkowym. Po polsku Alabastia. Może ktoś bardziej kojarzy. Ktoś ogląda na przykład anime. A, ciekawostka co do anime. Tłumaczone były tylko nazwy miast z regionu Kanto. Z regionu Johto już nazw nie tłumaczono. Nie wiem czemu. No cóż. Okej. Okay. Mamy naszą Alabastię. No jak widzimy, sobie gra muzyczka i coś możemy robić, prawda?
2: No przynajmniej na to by wyglądało, no to co tu możemy zrobić?
0: W tym momencie muszę już wprowadzić resztę z klawiszy od naszego skryptu dostępnościowego. Czyli używanie tego tak zwanego Pathfindera oraz w sumie wszystko inne. Do używania Pathfindera używamy klawiszy J, K oraz L. J i L.

0: To wybór miejsca, gdzie chcemy się udać. K, powtórzenie tak naprawdę jego nazwy oraz najprostszej drogi. Natomiast P, to odnalezienie drogi do tego miejsca. W przypadku, kiedy wymaga to na przykład przepłynięcia, mamy odpowiednią już technikę do tego służącą. Musimy wciąć Shift P, żeby uruchomić tak zwane używanie HM-ów. W tym momencie możemy po wcięciu P, na przykład iść na przykład 5 kroków do góry i wejść do wody. Gdzie normalnie tego nie ma, gdyż gra zakłada, że tego umiejętności na początku oczywiście nie posiadamy, prawda?
1: No tak, musimy się tego wszystkiego nauczyć.
0: Tak, musimy uzyskać specjalny przedmiot i specjalne zdolności do myczącego Pokemona,
1: które nam są domaszki. Patryku, myślę, że tę muzyczkę jeszcze możemy troszeczkę dać w dół, bo ona jest dosyć... mimo wszystko głośna, powiem szczerze.
0: Bo to są oświetlone dźwięki właśnie.
1: Tak, i to chyba właśnie dlatego. Spróbujmy ją w ogóle tak dać na prawie minimum...
0: To też to się równa z innymi, to ja mnie wszystko uważam...
1: Nie, żeby ją wyciszyć, ale żebyś ty się, wiesz, żeby ciebie było dobrze słychać.
0: Może będę okej?
1: O, teraz chyba będzie lepiej.
0: Dobrze, więc wciskam literę J. Tak, mam jeszcze rację, że jest 5 lub 3, oczywiście to inaczej, to jest droga prosta. Ja idąc 5 w górę, 3 w prawo, na pewno tam nie dojdę, bo jest to po prostu niemożliwe. Mogę mieć blokować ściany, to jest po prostu jakby informacja, ile mam kratek na szybko do przejścia. Jeżeli chcę dojść do tego komputera, to jest komputer, jeżeli chcę do niego dojść, wciskam P.
2: 1 left, 4 up, 2 left, 1 up.
0: I już taki, czyli 1 w lewo,
2: 4 up,
0: 4 do góry,
2: 2 left,
0: 2 w lewo i są dźwięki kroków, których normalnie w grze nie ma, natomiast skrypt nam nie daje.
2: 1 up.
0: No i teraz, ten dźwięk już normalnie jest, pogadę, wciskam Z, czyli A.
2: Patę stórne tą PC.
0: I patę złączył PC.
2: Wchad do you want to do, with profitem.
0: I mogę tutaj sobie chować lub wyciągać przedmioty. Warto tutaj wejść.
2: Podium 1.
0: Zawsze na starcie mam jeden połuszy, czyli miksturę, która odnawia 20 punktów życia naszemu jakiemuś Pokemonowi.
2: Hoffman 01.
0: No i on tylko jeden, więc podium
2: 01.
0: No dobrze. Cancel. I teraz X-em B wychodzimy z tym. Okej. Okay. Wyłączyłem komputer. Co my tu jeszcze mamy w pokoju? To są jakby schody.
2: Co,
0: idziemy po schodkach, idziemy na dół, prawda?
1: Myślę, że tak. Zobaczmy, co jeszcze tam mamy.
0: Jest to na dole.
2: Mom,
0: Jest Palettown. Są jakby dwa, bo te drzwi są podwójne. Signpost. To może być wiele rzeczy. To mogą być przedmioty ukryte, to może być informacja, może być tabliczka. Signpost jest ogólnikowym określeniem, ponieważ jest to po prostu coś, co nie jest określone. Ale jest czymś, z czym możemy interagować. Brzmi to, że zawila, natomiast wiecie mam, o co chodzi. Coś, co nie ma swojej nazwy, ale jest do interakcji.
1: Czyli po prostu jakiś obiekt.
0: Tak, no żeśmy tutaj mamy na przykład.
2: Mom, 3 równy, 2 left, 2 równy, 1 left, 2 left.
0: No i żeby zaprowadzać, wciskam oczywiście A. O.
2: Mom, 1 left.
0: Jest.
2: Home summer night.
0: Jakby w domu... A. Chodzi o to, że generalnie... Tak, że mali chłopcy zawsze wychodzą z domu pewnego dnia. I że profesor Oak chce nas widzieć i on mieszka drzwi obok. No to wyjdźmy z domu. Okej, jestem teraz w mieście. No i co, jak mówi nam mama, że czeka nas profesor Oak, to trzeba by tam iść, prawda?
1: No tak.
0: Idziemy do laboratorium
2: profesora Oaka.
0: No świetnie, uwaga, teraz muzyka zmieni. Wiem, czy zauważycie.
1: No jest.
0: Ale Oaka tu nie ma. Co się dzieje? Możemy porozmawiać z Garym.
2: Cześć Pates,
0: dziadek. Dziadka tu nie ma. Co dzieje z dziadek? No cóż, trzeba może wyjść z miasta, prawda? Możeś poszedł gdzieś poza miasto.
1: Może no, tak.
0: No, chodź na drogę numer 1.
2: 3 left, 10 up. 2 right, 2 up.
0: O!
2: O, hej, Mike, don't go out.
0: Ej, czekaj, nie wychodź. To jest niebezpieczne. Dzikie Pokémony żyją w wysokiej trawie. Potrzebujesz swojego własnego Pokémona, żeby cię ochraniał.
1: A, czyli tu w ten sposób to się zacznie.
0: Tak, tak, wiem.
1: W Manamonach to zupełnie inaczej wyglądało.
0: Tak, chodź ze mną. Teraz idziemy sobie.
1: Tu niejako dostajemy tego Pokemona działem przypadku.
0: Tak. Dziadku, czy nie mogłem doczekać się? Nie mogłem wytrzymać z oczekiwaniem. Gary, daj mi pomyśleć. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Poczekaj chwilkę. Tutaj, Pates. Są trzy Pokémony tutaj. Są w środku Pokéboli. Jak byłem młody, byłem poważnym trenerem Pokémon. W moim starym wieku mam tylko trzy. Ale możesz mieć jednego. Wybierz.
2: Gary,
0: dziadku, ha, co się dzieje? Teraz co ze mną? Bądź cierpliwy, Gary. Możesz też mieć jednego. No dobra. Jesteśmy przed najważniejszym wyborem w samej grze tak naprawdę. Wyborem startera. A teraz was informuję też o dodatkowych skrótach, o których nie powiedziałem. Po pierwsze, a zanim to... Tutaj jeszcze nie ma naturek czy umiejętności, które są później, czyli pozostałe Pokémony i na tym kończymy. Mają swoje ataki i ewolucje i typy i w sumie to wszystko, co mają w pierwszej generacji. Dobrze, a teraz oczywiście powiedziałem. Start, otwiera menu.
2: Pokémon.
0: Widzimy menu naszych Pokémonów, naszą torbę, jakby kartę trenera, gdzie mamy zdjęcie trenera oraz na przykład ilość złota, jak to wejdziemy. Zapis gry, opcje oraz wyjście z tegoż menu. To tak, nasze nowe wiadomo, natomiast litery to są rzeczy typowe skryptu, litery D, F, G, E oraz V to jest kamera, to znaczy możemy sobie oglądać teren. Na przykład jak masz zapis, to znaczy, że może ktoś zna taką grę, bo Bokoran daje Boken 3.
1: No, myślę, że nasi słuchacze, którzy interesują się grami, ją pamiętają.
0: Tam jest coś bardzo podobnego i tutaj też możemy sobie obejrzeć teren. Po prostu używam tych klawiszy. No dobrze.
1: I co
0: no
1: to... oznaczają te poszczególne dźwięki? Bo tam jest jeden wysoki, jeden niższy.
0: To oznacza, że to jest po prostu normalna droga. Zwykła drogi. W sensie zwykła podłoga. Jeżeli był taki to by była trawa. No i tu jest parę jeszcze innych dźwięków, ale to w różnych sytuacjach się pyta, na przykład jak są pułapki lub jakieś dziury w ziemi, powiedzmy.
1: Jasne.
0: No to mamy trzy Pokébole. Dobrze, zobaczmy, co w tych Pokébolach siedzi.
2: Charmander, Lizard, Hatted ma
0: 0-0. Bardzo lubi ciepłe miejsca. A kiedy jest gorąco, z jego ogona bucha para.
2: Charmander, Lizard. So, you want to feed a Pokémon?
0: Czyli chcesz ognistego Pokémon na Charmandera?
2: Yes.
0: No, na razie jeszcze nie. Okej, zobaczmy co dalej.
2: Pokémon, 3 Rikt. Pokémon, 2 Rikt. Pokémon, 1 Rikt. Bulbasaur, set, hatet ma 04, kropka 001, butet 15, 0 LB, astrange set, mas, blanket on it, pats cut it,
0: LV. Zasiono zostało zasadzone na jego plecach.
2: So, you want to plant Pokémon?
0: Czy chcesz roślinnego Pokémona Bulbasaura?
2: Bulbasaur, yes, no.
0: Ale ja jeszcze nie chcę Bulbasaura.
2: Pokémon, 1 bub, fucking Pokémon, 1 bub, 1 left.
0: No i?
2: Zgwitle, tiny turtle,
0: chaty 1.08, kropka
2: 0.07, butę 20, 0 LB, after bleed, it, spack, spell, zand, harden, cinto, LV.
0: Jak po urodzeniu jego plecy twardzi, on zamieniał się w skorupę.
1: I to są
0: te... Jest to bokant wodny z Quirtu.
1: Aha. I to są te trzy, które możemy sobie... Z których możemy sobie wybrać.
0: No tak, to powiedz Michale, kogo bierzemy. No dobra, ciebie.
1: No, ja bym tego Bulbazaura wziął może.
0: Bardzo fajny wybór, moim zdaniem. No to weźmy sobie Bulbazaura.
2: Co?
0: No i...
2: Bulbazaur, jest. Tak.
0: Pokémon jest bardzo energetyczny, energiczny.
2: O,
0: to coś mam, Bulbazaura.
2: No
0: też mam nazwę, ale ja tego nie zrobię teraz. Normalnie to robię, ale tego nie zrobię. To ja wezmę tego. Pierwa Charmandera. Gary zawsze sobie Pokémon, który jest jakby efektywny typem naszego. Wiadomo, że
1: czyli tego pierwszego.
0: Charmandera, tak. Wiadomo, że ogień pokonuje roślinę, roślina pokonuje wodę, a woda pokonuje ogień. Dobrze, no to co? Idziemy stąd. A właśnie.
2: Gary,
0: czekaj, Pates.
2: Let's head scout.
0: Zobaczmy
2: nasze Pokémony.
0: Chodź, jeszcze coś dam sobie radę. Mamy pierwszą walkę Pokémon w życiu.
1: Zmieniła się muzyczka.
0: Tak, Gary chce walki.
2: Gary sent out Charmander.
0: Gary wie sobie Charmandera.
2: Go, Bulbazaur.
0: Nasz Bulbazaur.
2: 20-20, enemy health.
0: Okej, nowe klawisze. Literą H sprawdzamy HP przeciwnika.
2: 100-0.
0: Procent, oczywiście Shift H nasze.
2: 20-20.
0: I teraz tak. Tutaj mamy menu.
2: Item.
0: Fight. Wybór ataku. Teraz w prawo Pokémon, czyli zmiana Pokémona. Teraz w lewo w dół. Wybórzcie przedmioty naszego plecaka oraz w prawo ucieknij z walki, jeśli jest to możliwe. No dobrze. Mamy taku. Oraz growl. I teraz tak. Tak jak na Monach mówiłem, tutaj też mamy ataki fizyczne specjalne. Mamy te punkty użycia. Mamy moc ataków. Natomiast tutaj trochę to jest inaczej, gdyż Pokémon. Atak. Może mieć w przeciwieństwie do banów tylko jeden typ. I też ważna sprawa. Przynajmniej no teraz. Ogólnie też. Pokémony mogą mieć maksymalnie 4 ataki, nie 5, tak jak w Madamonach. No i informacje o ataku możemy sprawdzić literą T.
2: Charmander, LV5, Bulbasaur, LV5, typę, normal 20-20, 35-35, tackle, roll.
0: Czyli mamy 20 mocy, znaczy przepraszam, 20 punktów użycia i 35 mocy. Jest typu normalnego, też powiem od razu. A, kolejna ważna rzecz, o której bym zapomniał praktycznie. Sekundkę, bo właśnie zapomniałem.
2: Charmander, LV5, Bulbasaur, LV5, typę, normal 20-20, 35-35, tackle, roll.
0: Słuchajcie, właśnie to nie wiem, co chciałem powiedzieć, więc na początek przyszło mi, to wam powiem. No dobrze. Użyjmy sobie tego tackle, gdyż growl to obniżenie ataku przeciwnika, co nam teraz raczej za dużo nie pomoże.
2: Przeciwieństwie
0: do Pokémonów, Manamonów, tutaj zależy od tego, kto jest pierwszy szybkością i wtedy to jest zgodne z turą. Po prostu turę jakby zaczynamy obaj w jednym momencie, natomiast kto zaatakuje jako pierwszy, to jest już jakby efekt tego, kto jest szybszy. Troszeczkę inaczej niż Venomona.
1: Ale szybszy to tu trzeba rzeczywiście jakoś bardzo szybko to nacisnąć, czy po prostu
0: nie,
1: każdy Pokémon ma szybkość swoją?
0: Tak, oczywiście tak jak Venomona, chodzi o statystykę szybkości. A, właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć. Tutaj w pierwszej generacji Pokémonów mamy tylko 5 statystyk Pokémonów. Atak, obronę, życie, szybkość oraz specjal. I na podstawie tego specjal jakoś tam wyliczane jest ataki i obrona do specjalnych ataków i do specjalnej ochrony. Mało tego, żeby było ciekawiej, to nie jest tak jak na Monach. Tutaj od typu zależy, czy atak jest specjalny czy fizyczny. I to jest coś, co nie miało sensu. Co to znaczy? To znaczy nawet ognisty atak, powiedzmy Fire Fang, czyli ugryzienie jest specjalne. Co jest śmieszne. Albo na przykład, nie wiem, powiedzmy atak Kula Cienia jest fizyczny. Co nie ma sensu kompletnego, ale to tak było zrobione. Dobrze, co się stało? Przed chwilą otrzymaliśmy cios krytyczny z drapania. Zabrało nam to
2: 14-20.
0: Część życia, jak widać. Ale nie trafiłem. Może próbuję jeszcze raz. Znowu nas trafię. Ja go uderzam taką. O, masz 4%. Ja mam 10, mam połowę życia. Dobrze, zaraz będziemy się leczyć. On tu warczy, żeby nam obniżyć atak. Tak.
2: Uważam,
0: że tak, sklep. 68% życia jeszcze.
2: Zdrapię. Uważam, że tak, sklep.
0: No, co się dzieje? Zaryzykuję, jeżeli mnie nie zabije, wtedy zdążę.
2: Scratch.
0: Tak, to jest większe na HP. Alaru HP.
2: Ma
0: tak zwane czerwone życie. No dobrze, mam ten potion, więc go użyjemy. Wchodzę w torbę. Nie tu. Tutaj. I teraz, żeby nie było. Tutaj mam tą miksturę. Tutaj, żeby nie było. Podmioty są tylko w jednej kategorii. Tutaj nie ma lewo-prawo. Tu wszystko jest w jednym worku. No to potion.
1: Przypomnij, w jaki sposób wchodzisz do tego miejsca, do tego naszego ekwipunku?
0: Spojrzę na ekran walki, wybieram opcję item.
1: Aha, czyli tam nie ma żadnego skrótu, po prostu...
0: Nie. Mhm.
1: Jasne.
0: Dobrze, mamy potion, klikam use i na ból bazarze.
2: Uważam,
0: HP sobie wyleczył. Ważna rzecz taka, że potion zawsze działa z priorytetem. Tak samo jak zmiana Pokemona, jest zawsze najszybsza. Chyba, że użyjemy tego pulsut, który jest szybszy, ale to jest jedyny wyjątek. Dobrze, dalej bierzemy tackle.
2: Nie
0: chcę przez drapie tutaj swoimi pazurkami.
2: Uważam, że tak, sklep. 12-20, enemy herald, 36, tak. Enemy farm under uset, strat. Uważam, że tak, sklep. 8, 2, tak.
0: Myślę, że uda się, ale musi nie być kryta z jego strony. No, no jest kryt. I albo teraz zginie, albo ja zginę, niestety.
2: Uważam, że tak, sklep.
0: No, czyli, słuchajcie, niestety muszę to przegrać. Chyba, że będzie na tyle głupi i nic nie zrobi. No, niestety... Zostałem pokonany. No, jestem świetny, czy co? Dobrze, teraz... Tak, będę ulepszył mojego pokona, żeby był silniejszy.
2: Patrz,
0: dziadku, widzimy się później. Pomożej, możemy iść.
1: Okej, okay, a co z naszym Pokemonem?
0: Został wyleczony w tym momencie.
1: Aha,
0: gdyż,
1: okay.
0: Jeżeli normalna walka, to jest normalna walka, w sensie, to jest walka tutorialowa tak naprawdę, jeżeli to jest zwykła walka, stracimy część pieniędzy, tak jak w Madamonach, i wylądujemy po prostu w centrum Pokémon. O którym zaraz pokażę, co to jest centrum Pokémon, jak dojdziemy do pierwszego miasta.
1: Jasne, ale jak rozumiem, to tu nie ma tak, że te Pokémony tracimy.
0: Nie, spokojnie. Dobrze, no to idziemy na tą drogę. Skoro mamy Pokémona, możemy już tam iść, prawda?
1: Tak jest.
0: To jest dźwięk trawy. To. O, jakiś Pokémon od razu wyskoczył z trawy. Jest to... Rattata! Którą mógłbym walczyć, ale powiem szczerze, nie ma to wręcz sensu. Uciekłem od tego. No dobrze. Idziemy, słuchajcie, sobie do nowego, do miasta nowego. Tak jak w Pokémonach były przedmioty na ziemi, tutaj możemy trafić na tak zwane Pokébole i w Pokébolach są po prostu przedmioty, tutaj nic nie ma, więc... Idę na drogę 2. Znaczy, do Virginia City, przepraszam.
2: No to mama.
0: Kolejna Rattata. O tak, czasem tak jest, że nam się nie uda uciec. Tutaj lubię obniżenie obrony. Próbuję możemy pokonać. Zobaczymy, ile zabieramy HP tej Rattacie. Dobra, uciekamy. Dobra, udało się uciec. Od Rattaty.
2: Searching, 4 big, 4 u. Searching, 1 u, 4 le. Searching, 1 big, 6 u. Searching, 5 big. Searching, 3 big, 10 u.
1: I znowu ktoś się przyczaił.
0: To jest PJ. To jest PJ, słuchajcie. Normalny latający. Czyli no, Pokémon ptak. Tak naprawdę. No to uciekamy od niego.
2: Searching 8 bub. Searching 1 left, 1 bub. Searching 4 left, 1 bub.
0: Jesteśmy w Viridian City. I tutaj mamy dwa budynki, bardzo ważne, znaczy trzy. Pokémon Gym to jest miejsce, którego teraz nie wiedziemy. Jest to generalnie sala lidera, o których mówię. Natomiast.
2: Pokémon Center.
0: To center. Center Pokémon. W tym miejscu. W tym miejscu możemy wyleczyć Pokémony u siostry Joy lub iść do komputera, żeby wyciągać tak jak w pokoju przedmioty lub je chować, lub też Pokémony, ponieważ oczywiście możemy mieć tylko 6 Pokémonów w drużynie, tak jak w Manamonach.
1: I też tak jak w tym przypadku, kiedy były Manamony, to było to Pokémon Center, tak? I tam mieliśmy ten komputer, w którym mogliśmy sobie te Pokémony chować.
0: Dokładnie tak.
1: Aha.
0: No to idziemy do siostry Joy. Dostarczyłem Państwo do góry. Witamy w Pokémon Center, czy chcesz wleczyć Pokémony, oczywiście. No i Pokémon jest wyleczony, no był tylko jeden, więc...
1: Krótka akcja, szybka
0: tak,
1: akcja.
0: Tak, dziękujemy bardzo za używanie naszych usług. Dobrze. No to co? Idziemy, generalnie teraz linia fabularna nas prowadzi do sklepu, żeby odebrać paczkę dla profesora Oaka. Generalnie gra będzie dalej wyglądać w taki sposób, że ewentualnie coś odbierzemy, coś komuś przekazujemy. No i walczymy, głównie oczywiście walczymy oraz łapiemy Pokémony. Zdobywania Pokémonów oczywiście to pokażę.
2: Fisk, Pokémon
0: musimy
2: center,
0: iść
2: mat,
0: do sklepu.
2: 4 left, tmału. 1 big, tmału. 7 big. 4 up, 6 big. Tma big, 1 left, 1 up. Hej, you'll come from Pallet Town.
0: Hej, przyjdziesz z Pallet Town.
2: You'll know Professor Oak.
0: Znasz Profesora Oaka, prawda?
2: He's ordered some in. Will you take him?
0: Tylko zamówienie przyszło. Czy mógłby się zabrać?
2: To him?
0: Do niego? Oczywiście.
2: Patent to Oak's parcel.
0: To jest przesyłka do Oaka. Ciekawe, że słuchajcie, pierwsze bądź znajomemu dzieciakowi dają takie coś, no gdyby temu coś ważnego.
1: No właśnie, no ale to jak widać w grze wszystko jest możliwe.
0: Tak, to jest gra.
1: A może jeszcze wiesz, w latach 90. było większe zaufanie.
0: Może, no dobrze, ale
1: do
0: co w sklepie możemy... Tak, w sklepie trzeba coś kupić. I teraz spaksuję do góry, na lewo. Raz w lewo. A, nie
2: to
0: proszę. A.
2: Okay,
0: teraz nic nie zrobimy.
1: Czyli co, normalnie tylko to... po prostu powiedz tam cześć do profesora, tak.
0: Tak? Generalnie chodzi o to, że musimy najpierw zadać paczkę, żeby cokolwiek zrobić.
1: I to nie była ta paczka do przekazania.
0: To jest ta paczka, którą teraz muszę zanieść.
1: Okej.
0: O, ten dźwięk. Bo to było przeskoczenie przez murek. Jeżeli są murki, może przez przeskoczenie skakać, po prostu idąc w jego kierunku. Zatem jest taki dziwny dźwięk, który teraz się formuje, że to jest murek. Okej, okay, idziemy z powrotem do Pallet Town. O, to był murek. Drugi. Kolejny.
2: Searching, dwa left, cztery.
0: Okej. Idę do laboratorium profesora Oaka.
2: Jeden left, pięć.
0: Ciekawostka, jeżeli pójdziemy do domu naszego rywala i pogadamy z jego siostrą, da nam ona mapę.
2: Jeden up, trzy big.
0: To dla nas jest mało użyteczne, ale jest.
2: Jeden left, jeden up.
0: Idziemy do ołka. Nic nie porozumiem, one są na górze, więc...
2: O, Pates.
0: To jest mój stary Pokémon?
2: Well, it seems to like you a lot.
0: Wydaje się, że ciebie bardzo lubi.
2: You must be talented as a...
0: Musisz być bardzo utalentowany jako...
2: Pokémon. Hat, you have something for me.
0: Czekaj, masz coś dla mnie?
2: Pates deliver to at
0: Spacer. Tak, daję mu przesyłkę.
2: Ach, this is the custom Pokémon.
0: No tak, to jest mój Pokémon, którego zamówiłem.
2: Thank you.
0: Dziękuję ci bardzo.
2: Gary, Gramps.
0: Gardziatku.
2: Gary, what did you call me for?
0: Po co mnie tutaj zawołałeś?
2: Oh, wait.
0: Oczywiście, już mam coś dla was.
2: Of your phone. On the desk there is my invention.
0: Na biurku jest moja inwencja.
2: Pokédex. It automatically records data on.
0: No to też się zbiera informacje na temat Pokémonów, które... Mieliście lub złapaliście.
2: It's a hit encyclopedia.
0: To jest bardzo zaawansowana technologicznie encyklopedia.
2: O, Pates and Gary.
0: Pates i Gary.
2: Chcesz mieć ją.
0: Weź się ze sobą.
1: Czyli taka tutaj pierwowzór manapedii, tak?
0: Dokładnie.
2: To make a complete with on alter.
0: Żeby stworzyć kompletną jakby przewodnik pośród Pokémonów na świecie. To musi jest moje marzenie. Ale jestem zbyt stary, nie mogę tego zrobić.
2: Co? I mam ją foto fulfillmy.
0: Więc chciałbym, żebyście mi ten marzenie za mnie spełnili.
2: Get moving, ją two.
0: Tak, wy już idźcie, ruszcie się stąd. Okej.
2: This is a great undertaking king. Pokémon history.
0: Tak, to jest bardzo ważne odkrycie w historii. Dobrze, dziadku. Zostaw to wszystko mnie.
2: Pates, i hate to say it,
0: Pates, nie lubię tego mówić, ale...
2: Don't need you.
0: Ale ja cię nie potrzebuję.
2: I knof, il poro fata ne mapę.
0: Wiem, idę...
2: From my sis.
0: ...odebrać mapę z mojej siostry.
2: Il tell her not to lend you one.
0: Powiem mi, żeby tobie nie dawała.
2: Pates,
0: to i tak nic nie da, bo ona tak tam da, jakby ktoś tam poszedł. Także spoko. A, znaczy ja się powiem za okiem.
2: Pokémon around the world, my...
0: A, no zaraz przyznać jeszcze Pokémony dostaliśmy do łapania Pokémonów. No i też żałować Pokémony. Pytanie jest takie, czy robimy coś dalej, czy już resztę zostawiamy, że tak powiem, naszym słuchaczom?
1: Jeżeli, no to jest wszystko, co tak
0: znaczy,
1: naprawdę...
0: To, wiesz, tak naprawdę łapanie Pokémona wygląda tak jak Manamana, czyli osłabiamy Pokémona do odpowiedniego poziomu, najlepiej tak 20% HP lub mniej. Wybieramy Pokébola z menu i rzucamy. Jeżeli się uda, to się złapie. Jeżeli się nie uda, to wiadomo, że wyskoczy.
1: Okej, okay, czyli tutaj, a jak zdobywamy te Pokébole?
0: Kupujemy normalnie, tak jak w Manamonach, kupujemy po prostu w sklepach.
1: Jasne. No to tak naprawdę...
0: To jest same jak miksturki, czy też
1: tak, to
0: inne
1: wydaje mi się, że to jest no, taki opis, który pozwoli zacząć.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że też dalej można sobie spokojnie poradzić.
1: Ja tak sobie myślę, że generalnie jeżeli ktoś chce mieć większy taki fan z tej gry, to chyba jednak lepiej, żeby zainteresował się Manamonami. Jeżeli interesuje go historia i to, z czego to się wszystko zaczęło, bo oczywiście wiadomo, że Manamon no, to jest taki... Powiedzmy, żeby
0: prekursor
1: nie...
0: Prekursor
1: tak, to no właśnie sukcesor.
0: Bardziej... O tak, właśnie, mi się słowo
1: tak,
0: pomyliłem.
1: Sukcesor, żeby i nazwa została zmieniona też, żeby nie narazić się na różnego rodzaju
0: prawa
1: problemy licencyjne. Ale jeżeli kogoś interesuje ta historia, szuka jakichś takich analogii, no to fajnie faktycznie, żeby sobie pograł gdzieś tam powiedzmy w te Pokémony. Ale jeżeli komuś zależy po prostu na rozgrywce, to wydaje mi się, że chyba jednak Manamon będzie lepszym wyborem. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
0: Ja powiem tak, no dla mnie jako fan Pokémonów to wszystko jest dobre. Nie ma nic tak dobrego jak klasyczne Pokémony. Tak, słuchajcie, dla porównania, na szybko pokażę wam, jak w ogóle jest różnica między muzyką z Pokémon Red a Pokémon Fire Red. I tak jak pytał tutaj Patryk, pysał, na szybciutko otworzę grę, która jest... tak zwanym ROM hackiem. A, teraz jeszcze tylko szybciutko powiem dla ludzi, którzy się interesują. Same ROM hacki, czyli modyfikacje oryginalnych gier, nie są nielegalne. Jeżeli posiadam plik patchujący oraz oryginalny ROM, to tego momentu jest spoko. Problemy prawne pojawiają się tylko wtedy, kiedy pobieramy już, tak powiem, zmodyfikowany plik gry. Ale jeżeli jest to tylko łatka, wszystko jest jak najbardziej legalne. Dobrze. Jak widzicie, słychać mnie?
1: Tak, słychać cię cały czas.
0: Wróciło mi,
1: wszystko jest w porządku.
0: Okej, to jest muzyczka z... To jest głosie, bo to jest już ciutko.
1: No, ale tu już rzeczywiście słychać progres.
0: Taka próbka drobna muzyki. Jest różnica?
1: Jest różnica.
0: Wyjdę tego Viridian City. To jest muzyka z Viridian City w wersji z GBA.
1: Ile lat różnicy dzieli te dwie produkcje?
0: Około 10. Także no, tak to właśnie wygląda.
1: Jest różnica.
0: Jest różnica. I... Ale biorąc uważam, że warto zacząć od oryginalnych threadów. Naprawdę warto. Czy chociaż Yellow. Jak ktoś chce iść w tym kierunku.
1: No i okej. Okay. Tak to wygląda. Tak się przedstawia ta gra. Gra Pokémon Red. Dziś na antenie Tyfloradia prezentował ją Patryk Chojnacki. Jeszcze tak się rozejrzę, czy jakieś pytania przypadkiem u nas się nie pojawiły. A zatem cóż, Patryku, dzięki w takim razie za dziś. Myślę, że dla tych, którzy się interesują rzeczywiście jakąś historią gier i... Tym, że nawet i te starsze tytuły są dla nas jakoś tam grywalne, to był ciekawy materiał. Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję także bardzo i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Mam nadzieję, że zainteresowałem kogoś tym uniwersum, gdyż jest naprawdę ciekawe. I nawet sama historia powstawania ogólnie gier Pokémon jest interesująca.
1: Tak, gra Pokémon Red, Patryk Chojnacki na antenie Tyfloradia. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania. Do usłyszenia. Cześć.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny wieczór. Na początek, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, naszego, czyli Państwa i mojego, chciałabym powiedzieć o czymś, co mam nadzieję przypadnie Państwu do gustu, mojej propozycji na tegoroczne podcasty, a mianowicie chciałabym przedstawić blogi prowadzone przez osoby niedowidzące czy też niewidome. Blogi najróżniejsze tematycznie, dotyczące zarówno kwestii technicznych, jak i jakichś spraw społecznych, prawodawstwa, ciekawych książek itd., itd. Myślę, że tych blogów, które są warte polecenia, przedstawienia, jest przynajmniej kilkanaście i są to blogi naprawdę ciekawe. Ciekawymi ludźmi są również ich autorzy i stąd mój pomysł na to, żeby Państwu po prostu zarówno autorów ich, tych blogów, jak i same blogi przybliżyć. W związku z tym mam przyjemność przedstawić pierwszego z gości będącego autorem bloga. Witam serdecznie Michała Dębca. Witaj, Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o prowadzonym przez ciebie blogu Moimi oczami. Gdybym mogła na początek, zanim przejdziemy do kwestii związanych z blogiem, poprosić o to, żebyś parę słów powiedział o sobie. Czym się zajmujesz, kim jesteś, trochę o swoich zainteresowaniach w kontekście Dobrze. Nie tylko bloga.
1: Dobrze, to dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Nie pierwsze moje wystąpienie w audycji tutaj, natomiast no, część osób mnie na pewno kojarzy z różnych rozmów i z różnych aktywności i może też trochę z tych audycji. Na co dzień mieszkam w Krakowie, choć często wybywam albo do rodzinnych Gliwic, albo do Warszawy, gdzie spędziłem 7 lat, albo też gdzie indziej w Polskę i nie tylko w Polskę. Na co dzień pracuję jako, to się tak nazywa, project manager, czyli można powiedzieć tak po polsku, bardziej akuratnie koordynator projektów w firmie IT. Pracujemy głównie dla klientów zagranicznych i moją rolą jest ustalanie różnych szczegółów z klientem, no oczywiście po angielsku, no i później przekładanie tego na realizację, pilnowanie, aby każdy w projekcie wiedział, co ma zrobić i na kiedy. No i to tak na co dzień. Natomiast dodatkowo jeszcze, ponieważ nigdy nie mogłem w spokoju usiedzieć i trochę we mnie społecznej duszy było, no to zajmowałem się też, najpierw byłem trochę w Polskim Stowarzyszeniu Retinitis Pigmentosa, później starałem się powalczyć trochę o dostępność przestrzeni publicznej, transportu i internetu. I to się odbywało w przeróżnych spotkaniach, konsultacjach z urzędnikami, konsultacjach z twórcami internetu, czyli oprogramowania i stron internetowych. No i trochę też z planistami różnymi, z osobami zaangażowanymi w projektowanie przestrzeni publicznej. No i tego tak trochę było. Właśnie ukończyłem kadencję jako członek Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Teraz jest nowa rada i trzymam kciuki za nową radę. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Trochę szkoliłem z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na uczelniach z zakresu właśnie dostępności dla osób niepełnosprawnych przy dużym nacisku na osoby niewidome. No i ogólnie pisałem też dużo artykułów w swoim życiu. Bynajmniej nie dlatego, że kończyłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, tylko jakby pisanie zaczęło się trochę wcześniej. Choć na początku były to takie słabe próby, potem się trochę bardziej wyrobiłem, choć jeszcze do ideału na pewno brakuje, ho-ho. No i co jeszcze mogę tak powiedzieć, czym się interesuję? No, ale nie, jeszcze wcześniej powiem inną rzecz, która być może jest istotna dla wielu osób. Czemu ja tutaj akurat? Czemu ja się zajmuję tematyką niepełnosprawności między innymi i tak dalej? Ano dlatego, że jak miałem 3 lata, to straciłem wzrok na skutek nagłego zapalenia nerwu wzrokowego obu oczu, ale tak naprawdę nikt nie wiedział dlaczego i czy to się utrzyma, czy nie. Potem wyjechałem do... Po oczywiście wykończeniu ścieżek w Polsce wyjechałem do Paryża, gdzie wziąłem udział w takim eksperymencie. To głównie dzięki temu, że mój dziadek mieszkał wtedy w Paryżu i tam pracował i rodzice też cały czas szukali jakiegoś ratunku. No i eksperyment, który polegał dokładnie nie wiem na czym, ale na pewno na podawaniu do gałki ocznej czegoś w rodzaju Avastinu i witaminy A. No udało mi się odzyskać ten wzrok po połowie roku. Później rodzice się połapali, że ja tak trochę boję się wychodzić po ciemku, przewracam się na przeszkodach różnych. No i jak miałem 7 lat, no to stwierdzono, że to jest barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Tej diagnozy do dzisiaj nie jestem pewien, bo jest bardzo wiele głosów wybitnych ludzi, którzy trochę nie wierzą w to, że to jest dokładnie to. No ale mniejsza o to. Później tak sobie chodziłem i żyłem z 10% polem widzenia i ostrością pozwalającą odczytać powiedzmy 5-6 linijek u okulisty. I tak sobie żyłem, po czym po pierwszym roku studiów nagle połapałem się, że komiksy, które uwielbiałem czytać. Niestety biorę do ręki komiks, który jeszcze przed wakacjami czytałem i nie mogę odczytać, co tam jest napisane. No i różne śledztwa doprowadziły mnie do diagnozy takiej, że doszedł do tego stożek rogówki, który jednak bez problemu może być leczony soczewkami kontaktowymi. No, ale niestety po 3 roku studiów doszła mi zaćma podtorebkowa na obu oczach. No i to był koniec obcowania z papierowymi, drukowanymi rzeczami. Przestroiłem komputer, przestroiłem trochę siebie. No i zacząłem żyć trochę inaczej. Później, wkrótce po tym, doceniłem dobrodziejstwa, jakie niesie za sobą chodzenie z białą laską, więc zacząłem używać białej laski. Dziwiąc się, że wcześniej tego nie zrobiłem, bo jak sobie myślę o tym, jaką to dało mi swobodę, to jestem ciągle w szoku, że wcześniej nie zacząłem.
0: Przepraszam, że pozwolę sobie wejść słowo. Myślę, że to jest tak, że to wynika z jakichś takich wewnętrznych mechanizmów obronnych w psychice człowieka, że dopóki choćby odrobinę jest w stanie korzystać ze wzroku, to wszelkimi możliwymi sposobami jakoś broni się przed tym takim, przed obawą dotyczącą stygmatyzacji, jaką niesie za sobą w poczuciu takiej osoby korzystanie z białej laski.
1: Myślę, że u wielu osób tak jest, ale akurat w moim przypadku ja tam nie czułem jakiegoś wstydu specjalnego z powodu tego, że chodzę z laską. Natomiast nie, w moim przypadku to było tak, że po prostu uważałem, że tego nie potrzebuję, że biała laska jest po prostu dla kogoś, kto nie widzi, a ja jeszcze coś tam trochę widziałem, w związku z czym uważałem, że to nie jest dla mnie sprzęt. No,
0: czyli raczej ten mechanizm obronny, że człowiek, który dokąd jest w stanie korzystać jakoś tam resztkami wzroku, to stara się z tego korzystać i wydaje mu się, że biała laska nie jest mu potrzebna, tak?
1: Tak, tak, tak. To znaczy to wiele osób, które spotkałem na swojej drodze w ten sposób podchodzi do sprawy. Nawet osoby, które po ścianach chodzą, bo po prostu zupełnie nie widzą i albo są przemieszczane przez inne osoby, albo gdzieś tam usiłują same badać teren bez laski. No w tej chwili, kiedy już chodzę sobie z tą laską ponad 10 lat, to powiem, że dobrodziejstwo. I zresztą podobną rzecz odkryłem, jeśli chodzi o audiobooki, bo w momencie, kiedy przestałem widzieć druk, no to pozostało mi tylko czytanie z komputera, gdzie sobie przestroiłem kolory na wysoki kontrast i niestety przy komputerze trochę to męczyło, nie mówiąc już o wymuszonej pozycji, ale po prostu było to męczące. I kiedy podsunięto mi audiobooki, a pierwszą przeczytaną przeze mnie był Harry Potter i więzienia z Kabanu, to stwierdziłem, że no, rewelacja. Także w tej chwili...
0: Po co się tak męczyć, tak?
1: Tak, tak. I zacząłem to uwielbiać i traktować bardzo nałogowo. Niektórzy się ze mnie śmieją, bo czasami jak nie muszę myć głowy, to idę pod prysznic z odtwarzaczem MP3 i zapinam go o włosy. No, ale tak ze 4-5 książek miesięcznie w tej chwili wciągam. No i tego rekordu nawet bym wcześniej nigdy bym nie pomyślał, że mogę tyle książek czytać, bo po prostu ze wzrokiem no, nie dawałem rady.